jestem szczery, czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny, dbam tylko o swoje cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Pan doktor Michał Gramatyka, poseł Polska 2050, a także wiceminister cyfryzacji. Dzień dobry, panie ministrze.
2: Dzień dobry, pani redaktor, witam państwa. Mogę od razu opowiedzieć o sytuacji dotyczącej Radia Wnet, która mnie spotkała ostatnio na takiej poważnej konferencji w sprawach cyberbezpieczeństwa. Nie wiem, czy pani redaktor chce.
1: Oczywiście, proszę.
2: No więc podchodzi do mnie gość, wysoko postawiony menedżer jakiejś dużej spółki zajmującej się właśnie cyber security i mówi, no chciałem panu podziękować, ten powiedział za co mi chce podziękować i jeszcze za jedno chciałem panu podziękować, że przychodzi pan na wywiady do Radia Wnet, bo wie pan, jak Radio Wnet powstawało, to ja się dołożyłem do tej inicjatywy, czuję się takim mikrofundatorem i to jest bardzo fajne, że pan tam chodzi na wywiady, także postanowiłem to państwu przekazać, że tacy ludzie są na świecie i że ja ich spotkałem.
1: I nas słuchają i z panem ministrem również się spotykają. To my pozdrawiamy. Nie wiem, czy ten pan nas słyszy, czy nie, ale
2: no pewnie słyszy. No. Wie, o kogo chodzi. No nie będziemy zdradzać imienia i nazwiska, no bo to nie o to chodzi.
1: A jaka to była konferencja, niech pan powie chociaż, albo spotkanie?
2: CyberSec to jest taka duża konferencja odbywająca się w Katowicach, realizowana przez w Europejskim Centrum Kongresowym. No i tam właśnie rozmawiamy o bezpieczeństwie w cyberprzestrzeni, o wyzwaniach związanych z nowymi technologiami. Dużo biznesu, który się tym zajmuje, dużo administracji, Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, Województwo Śląskie i oczywiście Ministerstwo Cyfryzacji.
1: No to jeżeli rozmawiamy już o takich globalnych rzeczach, to panie ministrze, może na początek. Pakt obronny, zacieśnienie współpracy pomiędzy Polską i Niemcami. Czego ma przede wszystkim dotyczyć? Bo mówi się tam dużo o cyberbezpieczeństwie.
2: No bo to jest taki obszar, w którym od kilku lat toczy się wojna. Polska jest atakowana w zasadzie każdego dnia. Dostajemy takie zestawienia informacji liczbowych o atakach, które są przeciwko nam kierowane. No i tych ataków jest po kilkaset dziennie. Myślę, że Niemcy zmagają się z podobnymi wyzwaniami i myślę, że nie tylko Polska i Niemcy, ale generalnie cała Europa powinna się bronić razem. No bo to Europa, Unia Europejska jest konkurencją dla wielkich światowych potęg, takich jak Chiny, Stany Zjednoczone czy kraje arabskie.
1: Dlaczego, panie ministrze, pakt, umowa, a nie traktat, taki jak miał miejsce z Wielką Brytanią?
2: Oj, to chyba nie jest pytanie do mnie, to jest pytanie do Ministerstwa Obrony Narodowej. Nie sądzę, żebym miał odpowiednią wiedzę, żeby wypowiadać się tutaj na tematy polityki zagranicznej właśnie w kontekście obronnym, ale to dobrze, że zawieramy takie sojusze, no bo w naszym wspólnym interesie jest to, żeby Rzeczpospolita była bezpieczna.
1: To teraz sprawa związana z poniekąd politykami Koalicji Obywatelskiej. Wiem, że politycy Polski 2050 w to może nie są jakoś bezpośrednio związani, no ale to koalicja jako całość, jako twór, panie ministrze. Portal Zero.pl opublikował tekst, w którym mówi o nadużyciach polityków Koalicji Obywatelskiej w związku ze szpitalem w Warszawie i powstanie de facto takiego prywatnego oddziału czy prywatnego SOR-u. Jak pan się odniesie do tych informacji?
2: Myślę, że nie znęcałbym się nad polityczkami i politykami Koalicji Obywatelskiej, bo w mojej ocenie ten problem dotyczy wszystkich polityków. Czy oni są z PiS-u, czy oni są z Platformy, czy są z Polski 2050. Każda posłanka, każdy poseł w takich relacjach traktowany jest w sposób wyjątkowy, inny niż inni pacjenci. I myślę, że takie same przykłady można wyciągnąć na dowolnego innego posła, który choć raz poszedł do szpitala. Tutaj oczywiście z tej publikacji portalu Zero wynika, że no to jest w ogóle jakaś totalnie odrealniona sytuacja, bo tam zdaje się jakiś specjalny salonik do oczekiwania.
1: Tak, miało być jakaś takie specjalne pomieszczenie dla polityków Koalicji Obywatelskiej.
2: No i co ja mam powiedzieć? Jestem absolutnie przekonany, że podobne sytuacje dotyczą nie tylko polityczek.
1: No ale dzisiaj mówimy o tym, panie pośle, dzisiaj mówimy o tym szpitalu, o panu Kacprzyckim, który zarobił 1 600 000 zł, tak, będąc koordynatorem SOR-u właśnie w tym szpitalu południowym. Jest tam wiceprezydent Warszawy, jest tam była polityczka, wiceminister zdrowia, no jest dużo tych polityków. Proszę też nie odbijać piłeczki, bo dzisiaj jest ten temat, tak? Co pan sądzi o tym, czy powinny być jakieś konsekwencje wyciągnięte, no i jak to rzutuje przede wszystkim na koalicję i na rząd Donalda Tuska?
2: Ja jestem przekonany, znaczy uważam, że reguły dla wszystkich powinny być te same. Czy to jest polityk jednej strony, czy innej strony, czy to jest celebryta, czy to jest postać powszechnie znana, czy to jest Michał Gramatyka, czy to jest Janusz Kowalski, czy ktokolwiek inny, to powinni być traktowani dokładnie tak samo i powinni podlegać dokładnie tym samym regułom. I zdaję sobie sprawę z tego, że czasem jest po prostu inaczej, no i ubolewam nad tym, no tylko tyle mogę powiedzieć. Mam nadzieję, że ta konkretna sprawa zostanie dogłębnie wyjaśniona, że osoby odpowiedzialne za to doczekają się jakiegoś formy rozliczenia.
1: To wpłynie na wyniki w wyborach 2027, bo to jest taka historia, którą można opowiedzieć w windzie, jak niektórzy mówią, że to jest coś takiego, co bardzo szybko można przedstawić bez jakichś wyjątkowych szczegółów.
2: No tak, tego typu rzeczy podnoszą ludziom temperaturę, szczególnie tym ludziom, którzy mają dużo do czynienia ze szpitalami czy z ochroną zdrowia, muszą swoje odsiedzieć, muszą swoje odczekać. To no, na pewno to w ogóle nie ma nie ponawiać. Mam nadzieję, że w mądry i godny sposób moi koledzy koalicjanci z tego kryzysu wybrną.
1: Ciekawe, jak mają wybrnąć, no bo na razie nie słyszymy jakiegoś posypywania głowy popiołem za bardzo, panie ministrze, tylko takie no dosyć ogólne, lakoniczne komunikaty.
2: Co mam powiedzieć? To myślę, że nie są pytania do mnie. To nie ma tam.
1: Ale co się mówi w koalicji? Co się mówi w ogóle w państwa koalicji, już nie tylko w Koalicji Obywatelskiej o tej sprawie?
2: A nie wiem, co się mówi. Ja dzisiaj jestem w pracy od rana. Wcześniej byłem w Sejmie, mieliśmy parę głosowań. Nie zdążyłem jeszcze z nikim o tym pogadać. Mówię, co ja myślę. Myślę, że osoby, które są w to zaangażowane, powinny się uderzyć w piersi i przeprosić, a osoby, które zarządzają tym konkretnym szpitalem, powinny zadbać o to, żeby do takich sytuacji po prostu nie dochodziło, no bo to są sytuacje, które podważają w ogóle zaufanie do państwa. I tak jak mówię, one nie dotyczą jednej grupy polityków, one dotyczą wszystkich polityków.
1: Politycy... A kiedy mieliśmy jakąś taką aferę z Prawem i Sprawiedliwością, niech pan nam przypomni, skoro wszystkich?
2: A tam będę sięgał do afer Prawa i Sprawiedliwości. To w ogóle nie ma sensu. To chodzi o to, żebyśmy my, politycy, nie traktowali samych siebie jako uprzywilejowanej klasy. Tylko o to chodzi.
1: Niestety tak się nie dzieje, o czym mogą państwo przeczytać na portalu zero.pl. Ten tekst ma zasięgów bardzo, bardzo, ma zasięgi bardzo, bardzo szerokie, bo to jest kilka milionów reakcji w przestrzeni mediów społecznościowych. I o te media społecznościowe teraz pana, panie ministrze, zapytam, bo media społecznościowe to jest temat, o którym dużo się mówi. Wiemy, że Wielka Brytania chce zakazać używania młodzieży do 16 roku mediów społecznościowych. W Polsce to ma być limit 15 roku życia, tak? Takie są prace nad nowymi przepisami?
2: Nie wiem jeszcze, jaki będzie limit wieku w Polsce, ale jestem głęboko przekonany, że taki limit powinien być. Gdyby zresztą te nie używam w ogóle sformułowania media. To są platformy społecznościowe. To
1: niektórzy mówią media antyspołecznościowe.
2: Tak. No właśnie, to one gdzieś tam w założeniu były startupami, które miały ludzi łączyć, ale dzisiaj to jest maszynka do zarabiania pieniędzy i w tej maszynce do zarabiania pieniędzy bardzo znaczącą rolę właśnie pełnią dzieci. I te platformy społecznościowe, one mają swoje regulaminy i z tych regulaminów wynika, że na przykład osób młodszych niż 13 lat tam w ogóle nie powinno być. A jak w drugiej, w trzeciej klasie w szkole podstawowej zadałem pytanie, kto z was ma konto na Facebooku czy na Instagramie, no to wszystkie ręce w górze. Więc tak, oczywiście państwo powinno o to zadbać. Powinien być obowiązek weryfikacji wieku przed wejściem do takich platform, bo samo używanie tych stron no bardzo negatywnie rzutuje na umiejętności koncentracji młodych ludzi. Te treści, które oni tam znajdują, to nie na stronach Radia Wnet, ale generalnie są po prostu ogłupiające.
1: Na jakim etapie są prace, na jakim etapie są prace w Ministerstwie Cyfryzacji?
2: Pracujemy nad tym we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej. Na razie ta ustawa jest na etapie prac rządowych, takich dość wczesnych, powiedziałbym. Weszliśmy do Sejmu z czymś innym, to znaczy wyszła z rządu ustawa o weryfikacji wieku przy dostępie do stron pornograficznych. I ona będzie stanowiła taki punkt odniesienia dla wszystkich pozostałych weryfikacji wieku. Więc pewnie będzie tak, że najpierw uchwalimy zakaz smartfonów w szkołach, potem weryfikację wieku przy stronach pornograficznych, a potem przyjdzie czas na platformy społecznościowe. Ale zrobić to trzeba, bo te platformy traktują nas jak towar wszystkich, czy to młodych, czy starszych, a szkody w umysłach dzieci są no, niewyobrażalnie duże.
1: Jak to potwierdzanie wieku miałoby wyglądać? Bo no, pojawiają się też różnego rodzaju obawy, tak? Czy to nie naruszy naszych danych osobowych przede wszystkim? Czy to będzie skanowanie twarzy? Czy to będzie aplikacja mObywatel? Jak pan to widzi? No bo niektórzy ludzie po prostu tych aplikacji nie posiadają i co wtedy? No mają komputer, mają internet i na tym jakby koniec.
2: Ja tam w ogóle jestem zdania, że to, jaka to będzie technologia, powinno zależeć od dostawcy usług. No jak na przykład jest jakaś strona, która udostępnia ludziom treści pornograficzne, to ona powinna być odpowiedzialna za to, żeby te treści nie trafiały do dzieci. W oparciu o taką technologię, jaką sobie wymyśli, jaką kupi, nie wiem, jaką wdroży.
1: Czyli państwo są za wszystkimi rozwiązaniami, nawet skanowanie twarzy na przykład, no, gdzie jest może być po prostu masowa inwigilacja?
2: Do tego chciałem nawiązać, że jesteśmy przeciwnikami tych formuł biometrycznych z dwóch przyczyn. Pierwsza to ta, którą pani zaznaczyła, że one, te obrazy biometryczne twarzy mogą być wykorzystane do celów, o których się nawet nie śniło, ale druga przyczyna nawet, kto wie, czy nie jest ważniejsza, że to się bardzo łatwo da ominąć. To pokazuje australijski przykład i angielski przykład, bo w Anglii to przecież nie jest pierwsza inicjatywa. Wcześniej wprowadzono obowiązek weryfikacji wieku przy właśnie dostępie do stron dla dorosłych. No i tam okazało się, że dzieciaki masowo omijają te technologie właśnie podstawiając awatary albo pokazując zdjęcia z wąsami, no tego typu rzeczy. Więc
1: czyli jakie rozwiązanie tutaj, panie ministrze, najlepsze?
2: No, my wskazujemy w ustawie Europejski Portfel Tożsamości Cyfrowej, bo on jest bezpieczny i on jest pewny. To jest taka sytuacja, że pokazuje jakiś QR kod albo kod alfanumeryczny, tak jak w bliku robimy. I teraz tak, ta strona, która mnie pyta o ten kod, ta strona z treściami dla dorosłych, ona nie wie, skąd ja mam ten kod. Wie tylko, że ten kod jest zweryfikowany. A wystawca tego kodu nie wie, po co mi jest ten kod, ale wie, że ja to ja. I to mniej więcej na takiej zasadzie działa, tak zwanej zaufanej trzeciej
1: strony. Czyli jakieś połączenie, panie ministrze, z e-mailem, czy z telefonem, czy z czym wtedy? No bo dziecko też może zabrać rodzicowi telefon albo wejść na przykład na adres e-mail.
2: Z tymi dziećmi to jest tak, że one nigdy celowo na takie strony nie wchodzą, że z naszych badań wynika, że one tam raczej przypadkowo znajdują te treści, a problemem jest to, że te treści nie są w żaden sposób zabezpieczone. My piszemy w ustawie, że ta technologia musi być po pierwsze pewna, czyli po pierwsze musi chronić dzieci, ale po drugie musi chronić naszą prywatność. To są dwa wymogi, które stawiamy, bo dorosły człowiek w internecie ma prawo oglądać to, co sobie tylko wymyśli.
1: To ja się, panie ministrze, oczywiście zgodzę, tak, jeżeli chodzi o te treści, treści dla dorosłych, pornograficzne, etc., czy związane z jakimiś patologicznymi treściami. A co ze zwykłymi mediami, jak już powiedzieliśmy, portalami społecznościowymi, czy portalami antyspołecznościowymi, jak niektórzy mówią? Czy wtedy każdy z nas będzie musiał poddawać się weryfikacji? Bo o to też się toczy debata. Ja czytam wpisy, między innymi Elon Musk nazwał to ciosem w wolność słowa i że jest to wilk w owczej skórze, że każdy będzie musiał wtedy logować się swoimi danymi, potwierdzać wiek i ta tożsamość będzie połączona już bezpośrednio z nami w tym świecie cyfrowym.
2: No i co ja mam powiedzieć? Na Facebookach, na X-ach jest cała banda troli, cała banda anonimów, którzy wypisują kalumnie, którzy wypisują niebotycznie głupie treści, opowiadają jakieś totalnie, obrzucają ludzi błotem. W momencie, kiedy pojawi się obowiązek weryfikacji wieku, to Elon Musk ma słuszne obawy. To ludzie będą musieli zacząć być tym, kim są w realnym świecie. Pewnie nie wszystkim się to spodoba. To jest pytanie, jak ta ustawa będzie wyglądała. Z mojego punktu widzenia najistotniejszym elementem tej ustawy jest ochrona dzieci, ale ochrona dzieci i weryfikacja wieku dzieci oznacza też weryfikację wieku wszystkich użytkowników. Czy i jak to będzie możliwe? Myślę, że to nie jest na razie etap, żeby dyskutować o szczegółach, bo tej ustawy na razie w Sejmie nie ma. W Australii na przykład zrobili tak, że z dnia na dzień skasowali wszystkie konta osób młodszych niż 16 lat, bo taką ustawę przyjęli, skasowali, zablokowali te konta. Mhm. Potem okazało się, że wielu z tych dzieciaków na zasadzie apelacji wysądziło z powrotem dostęp do tych platform społecznościowych. Dlatego to jest taki trudny problem, dlatego to jest takie trudne wyzwanie i trzeba do tego bardzo mądrze podejść. To, co nie budzi wątpliwości przy kwestii dostępu do pornografii, na pewno takie wątpliwości wzbudzi przy dostępie do mediów społecznościowych. Ale jestem przekonany, że taka weryfikacja jest potrzebna.
1: A co, ja wiem, że to może jest szczegół, ale on się też przewija w tych rozmowach, w tych dyskusjach, że dzieci, czy też młodzież będzie mogła korzystać, czy korzysta z VPN-u, tak? Z tych połączeń, sam pan dobrze wie, które są jakby zaszyfrowane. Trudno dojść do tego, kto z tego VPN-u korzysta, to też będzie w jakiś sposób reglamentowane, bo to jest ta ścieżka, tak? Jedna ze ścieżek obejścia.
2: Zależy w jakiej sprawie. To znowu, jeżeli chodzi o media społecznościowe, o platformy społecznościowe, to w zasadzie nie wiem, jak to będzie wyglądało, bo tego projektu jeszcze nie ma. Ale jeżeli chodzi o pornografię, to nie chcę wprowadzać zakazów dla osób dorosłych. One sobie mogą korzystać z czego chcą. Te treści są dla osób dorosłych i one powinny być tylko dla osób dorosłych. Chcę wprowadzić takie zabezpieczenie, żeby dziecko nie dostawało takich treści przez przypadek. A tak się dzisiaj dzieje, bo dzisiaj jest tak, że statystycznie 10-11-latek spotyka się z treściami pornograficznymi w internecie. I to nie jest jego wybór, to jest wybór algorytmu. On siada do telefonu albo do komputera rodzica i ten komputer podsuwa mu obrazki dla dorosłych. Potem się oczywiście tym zainteresuje, nie wiem, pogada o tym z kolegami, i to już jakby czyni spustoszenie w jego psychice. Jak pornografia niszczy wyobrażenie o związku dwóch osób, to przecież wszyscy wiemy i na to są badania i to wystarczy posłuchać piosenki Taco Hemingwaya pod tytułem
1: WMP. To wydaje mi się, że może być tutaj pewna walka albo pewien spór, panie ministrze, pomiędzy Elonem Muskiem, który już zapowiada takie hasła i takie treści, a rządami, które będą jednak chciały X do tych platform dołączyć.
2: Elon Musk w ogóle nie lubi regulacji. Jak Unia Europejska przyjęła tak zwany DSA, czyli Digital Services Act, to X Elona Muska był jedynym jedyną platformą, która się sprzeciwiała temu i która bardzo, bardzo długo nie wprowadzała tych uregulowań. Efekt jest taki, że poziom nienawiści i hejtu, który jest na X-ie, jest nieporównywalny z wszystkimi innymi platformami. I to jest, no generalnie to jest szkodliwe. Zobaczymy, kto wygra. Czy Elon Musk, najbogatszy człowiek świata, czy unijne uregulowania, które chronią dobrostan ludzi. Zobaczymy.
1: Dużo pracy przed państwem, bo jeszcze mam te najnowsze wyniki. Mimo tych regulacji, które są w Australii, panie ministrze, to badania wykazały, że około 70% rodziców uważa, iż ich dzieci nadal korzystają z platform społecznościowych, znajdując sposoby na omijanie zabezpieczeń wiekowych. No i tutaj to egzekwowanie prawa, to więc uważam, że w ogóle bardzo, po tych danych, bardzo dużo pracy przed państwem w takich szczegółach po prostu.
2: No tak, to w ogóle jest wyzwanie. Nad ustawą pornograficzną pracujemy ponad półtora roku.
1: I co, jeszcze, już widać już to, ten kres?
2: Czy tak, grze? Tak, ona już poleciała do Brukseli do notyfikacji, no bo jako, że to jest element prawa europejskiego, to taka notyfikacja jest potrzebna. Ale fajnie, że pani wspomina o rodzicach, bo to rodzice byli, są i zawsze będą pierwszą linią obrony dla swoich własnych dzieci przed internetowym złem. I warto mówić o tym, że w momencie, kiedy mamy rozsądnych rodziców, którzy instalują na telefonach dzieci tak zwaną kontrolę rodzicielską, to naprawdę czyni cuda, bo ta kontrola rodzicielska to są darmowe narzędzia, które powodują, że dziecko nie ma dostępu do całego złego internetu, że ono ma tylko dobry internet, taki, który niesie ze sobą wiedzę, ale już nie niesie ze sobą zagrożeń. I warto pod każdym wykorzystać każdą okazję, żeby o tym rodzicom przypominać. A w Polsce tylko 1/5 rodziców to robi.
1: No o tym też będziemy jeszcze dzisiaj rozmawiać, panie pośle. Dziękuję bardzo. Pan dr Michał Gramatyka, wiceminister cyfryzacji Polska 2050 był naszym gościem. Dziękuję za rozmowę.
2: Pozdrowienia, dziękuję bardzo. Pozdrowienia dla żyraf i pozostałych zwierząt.
1: Dziękujemy bardzo.
0: Nocne powtórki w net.

jest 93 rok. Nie mam dla siebie żadnych słów, palę mokre Monte Carlo pod kolejny mijany blok. Słowa się skończyły 2 godziny temu, się były rozpadły i zbierać ich nijak. Wsuwam płucą nikotynę zamiast tlenu, przez 23 lata będę ten wieczór omijał. Idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia roztapia się. W windzie pachnie

0: ostatni dzień sierpnia rozstawia się. A w windzie pachnie mokrym psem. La la la la. Jest mnie za mało na lustra. Na pewno były dżinsy i koszulka w paski. Tam, gdzie dzisiaj świątynia opatrzności. Pola przed burzową przechodziły w chaszcze. Ciepłe piwo z puszek, warszawskie poboczności. Za prawdę, za straszną prawdę powiadam wam, da się od słów chudnąć. Jest taka dieta, co idzie w znikanie. Nie ma chłopaka, jakby magik podniósł czarne płótno. No a potem się już idzie prawie bez ciała i prawie bez celu. Ktoś coś woła ze szkolnego boiska, ale słowa nie działają, rozpieprzenie się systemu. Z jakiegoś okna leci Fuji, la la. Widać, że płynie ostatni letni balet. Zniknięty wieczór, zniknięte słowa, zniknięty facet.
1: Idę przez osiedle jak przez tren.

patrzę w lustro, w którym nie odbijam się. Jest mnie za mało na lustra. Idę przez osiedle jak przez trend.

jest mnie za mało na lustra. Pamiętam koraliki, z jakiegoś powodu wszyscy je nosili. Pamiętam niebo, jak się nie zawala, burza jeszcze czeka, nie wyczuwa chwili. Myli się dzieciak, który ma się za faceta. Znika na to zawsze, którego wyśmiać i dziś się nie da. Myli się i teraz, dzisi byli ze 3 lata później. Tamten idzie po asfalcie, wyekwipowany w próżnię. A tamta siedzi, trzyma na udach dłonie, paski na koszulce, jak kontrolny obraz. Koniec programu, klatki, podwórka, pelargonie w oknach.

0: Nocne powtórki wnet.
1: A my, drodzy Państwo, dalej kontynuujemy temat związany z mediami społecznościowymi i dostępem do nich. Z nami jest pan Łukasz Wojtasik, dział Dziecko w sieci, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Dzień dobry, witam serdecznie.
2: Dzień dobry.
1: To proszę nam powiedzieć, jak pan patrzy na ten projekt, który zapowiada polski rząd, właśnie ograniczenia dostępu do mediów społecznościowych dla dzieci poniżej 15 roku życia.
2: No, my w Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę od dłuższego czasu zwracamy uwagę na to, że ta granica 13 roku życia jest postawiona zbyt nisko, biorąc pod uwagę możliwości z jednej strony takie rozwojowe, czy moment rozwojowy dzieci, a z drugiej strony to mechanikę algorytmiczną mediów społecznościowych. Tak więc my rekomendujemy ten 15 rok życia rodzicom, ale jednocześnie też prowadzimy działania rzecz na rzeczy, no właśnie podwyższenia tej granicy i przede wszystkim skłonienia dostawców usług do weryfikowania tego.

0: pod hasłem 15 powodów i te powody, no to są takie 15 zagrożeń, które opisaliśmy, zagrożeń dla dzieci i młodzieży w mediach społecznościowych. Przede wszystkim zwracamy uwagę na kontakty ze szkodliwymi treściami, czyli to jest pornografia, która wbrew pozorom jest dostępna nie tylko właśnie w tych serwisach pornograficznych, ale badania pokazują, że głównie ten pierwszy kontakt z pornografią to są właśnie serwisy społecznościowe i komunikatory. To są brutalne sceny przemocy, to są patotreści. To są różne formy wykorzystywania seksualnego, to znaczy uwodzenie dzieci online, prezentowanie materiałów pornograficznych, wybudzanie materiałów pornograficznych od dzieci. To są nierealistyczne wzorce urody, szkodliwe wzorce zachowań, to jest negatywny wpływ na psychikę, to są konsekwencje zdrowotne, uzależnienie i tak dalej. Chyba 15 nie wymieniłem, ale zapraszam na stronę 15powodów.pl, żeby się z tym zapoznać, bo ta świadomość jest ważnym punktem wyjścia do zmian i postaw rodzicielskich, czy w ogóle jakichś takich zmian społecznych, żebyśmy oczekiwali tego, że to zostanie uregulowane.
1: 15powodów.pl, bardzo Państwa zachęcamy, żeby wejść na tę stronę, ale co zrobić w takiej sytuacji? Mamy dziecko kilkunastoletnie, które korzysta z tych mediów społecznościowych od dłuższego czasu i w pewnym momencie może się stać, a najprawdopodobniej to się stanie tak jak w Wielkiej Brytanii, po prostu będzie odcięte od tych mediów społecznościowych. Jak pan widzi, jaką radę dać rodzicom, którzy będą się zmagali, bo pan mówi o uzależnieniu, i tak dalej, co poradzić, co zrobić z takim nastolatkiem?
0: To na pewno nie jest sytuacja prosta i tu na pewno my apelujemy też, żeby nie przerzucać tej odpowiedzialności na rodziców, tylko żeby faktycznie to była taka zmiana systemowa. Natomiast w dalszym ciągu oczywiście to pozostaje wyzwaniem dla rodziców. Ważne, żebyśmy wiedzieli, że to faktycznie jest z miejsca takiej dbałości o bezpieczeństwo dziecka, o prawidłowy rozwój dziecka, bo wtedy dużo łatwiej jest z dzieckiem na ten temat rozmawiać, znaczy pokazywać te mechanizmy, pokazywać, co w tym jest szkodliwego, negatywnego, tak żeby faktycznie tłumaczyć tę naszą decyzję dobrem dziecka. Natomiast w dalszym ciągu oczywiście jest tak, że szczególnie dla tych starszych nastolatków media społecznościowe, serwisy komunikacyjne są często tą platformą komunikacji z rówieśnikami. Dlatego zasadniczo w ogóle też to ograniczenie wieku to jest taki postulat na dzień dzisiejszy, no bo dzisiaj tak wyglądają te media, a nie inaczej. Ale ważne, żeby, i to jest też ważny taki kierunek rozwoju tych platform, żeby one po prostu były planowane tak, żeby faktycznie spełniały tą pozytywną funkcję, a żeby eliminować te zagrożenia. No ale póki te zagrożenia są, to faktycznie musimy po prostu o tym rozmawiać, szukać też, czy dowiadywać się, jakie potrzeby dziecka stoją za korzystaniem z tych serwisów i starać się je jakoś zagospodarowywać przy użyciu, czy bezpiecznych środków cyfrowych, czy też jakichś alternatyw offline'owych.
1: A jak pan patrzy też na te informacje, bo toczy się debata, wiemy, że Wielka Brytania decyduje się na ten krok, poniżej 16 roku życia nie będzie można korzystać z mediów społecznościowych, no ale mamy te niepokojące dane z Australii, że jednak 70% rodziców uważa, iż te dzieci nadal korzystają z platform społecznościowych, omijają te zabezpieczenia, nie wiem, czy to jest VPN, czy innego rodzaju obejścia. Jak pan na to patrzy?
0: No to, tak jak mówię, fakt, że to rozwiązanie nie działa, na przykład w Australii, bo ono faktycznie nie działa tak, jak się spodziewano, no to w żadnym stopniu nie znaczy, że te zagrożenia nie są realne i że nie musimy im przeciwdziałać. To pokazuje, że ta gotowość czy rodziców, czy w ogóle społeczeństwa do zmiany, czy za świadomość tych zagrożeń nie są wystarczające. Dlatego bardzo ważne są te regulacje i takie skuteczne egzekwowanie prawa, no bo to, co się dzieje w Australii, to prawo, które zobowiązuje dostawców usług do weryfikowania wieku, a jednocześnie w dalszym ciągu brak skuteczności tej weryfikacji, no bo te dzieci, którym konta zostały zablokowane, no utworzyły sobie nowe konta, czyli to prawo jakby nie jest egzekwowane skutecznie. I tutaj mówi się trochę, to jest trochę tak jak z pandemią, że faktycznie tak jak w przypadku pandemii, ta odpowiednia ilość wyszczepień powoduje powoduje, że pandemia może zacząć się cofać, tak tutaj możemy trochę mówić o tej pandemii mediów społecznościowych w kontekście

0: dzieci, że musimy osiągnąć taki moment, w którym faktycznie i zmotywowanych rodziców i koniec końców dzieci, które zaniechają korzystania, będzie na tyle dużo, że faktycznie nie będzie tego problemu, że no, dziecko nie bierze udziału w życiu towarzyskim, no bo jako jedyne nie ma dostępu do mediów społecznościowych czy komunikatora. To musi być duża, naprawdę systemowa zmiana, bo to jest naprawdę poważny problem, który urósł już do takich rozmiarów, no, że nie ma prostych rozwiązań.
1: I na tym na razie zostaniemy. Bardzo serdecznie dziękuję, panie Łukaszu. Łukasz Wojtasik, dział Dziecko w sieci, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Dziękuję i pozdrawiam.
2: Nocne powtórki w net.

0: Radio Wnet. Więcej niż radio.
1: Wypływamy na łódź.
2: 106 i 1 FM.

0: Nocne powtórki w net.
1: A my, drodzy Państwo, łączymy się teraz z naszą przyjaciółką radiową, tak możemy powiedzieć, Aleksandra Wednorska, Radio Debata. Dzień dobry, Aleksandro, witam Cię bardzo serdecznie.
2: Witaj, Magdo.
1: To może na początek opowiedz nam, co wczoraj wydarzyło się w Berlinie. Wiemy, że był tam protest, to powiedz nam o szczegółach.
2: Właściwie protest to jest za dużo powiedziane. Była grupa Polaków należących do ruchu obrony granic i oni podążali do tego kamienia, które ma być kamieniem pamięci polskich ofiar z lat 1939-1945. Tu chodzi o takie, Niemcy nazywają to tymczasowym pomnikiem. I oni zmierzali w tym kierunku, mieli ze sobą kwiaty, mieli ze sobą maleńkie takie karteczki, mniej więcej o takich normalną kartkę po prostu papieru, gdzie mówili po prostu o ofiarach wojny. Wcześniej wielu z tych panów było właśnie przecież w obozie zagłady w Oświęcimiu, bo 2 czy 3 dni temu minęła bardzo ważna dla polskich ofiar rocznica. Wtedy zaczęły się pierwsze transporty
1: Polaków do Auschwitz.
2: Do Auschwitz i pod wrażeniem tego przeżycia chcieli właśnie się pomodlić pod tym przez Niemców określane jako tymczasowy pomnik cierpienia Polaków. Tam zmierzali. I w drodze do tego kamienia zostali otoczeni niemieckimi policjantami. To otoczenie składało się z wielu pierścieni. Ja mam wrażenie, że były to 3 pierścienie policjantów, które ich otaczały. I po prostu policjanci wyrazili niechęć do tego jakby działania.
1: Rozumiem, że to było niezgłoszone, że niemiecka policja uznała, że to jest zgromadzenie nielegalne?
2: No tutaj o zgromadzeniu nie możemy mówić. No ludzie idą się pomodlić, mają ze sobą więcej kwiaty i idą do pomnika cierpień swoich przodków, więc tu trudno mówić o jakimkolwiek zgromadzeniu, czy wynika z rozmów Roberta Bąkiewicza, które wszystkie były uchwycone przez kamerę telewizji Republika, że w tym momencie zostało ogłoszone tak zwane zgromadzenie spontaniczne. Takie coś jest także w niemieckim prawie. Można spontanicznie na przykład w okolicznościach właśnie żałoby czy innych okolicznościach po prostu wspólnie ze sobą przebywać. Nie ma ku temu żadnych przeciwstawień, ale Niemcy nie argumentowali żadnym prawem. Ja także próbowałam z rzecznikiem prasowym rozmawiać o tym, jakie podstawy prawne i oni po prostu powiedzieli, że nie chcą. Tym bardziej, że ludzie tam będący, głównie mówimy tu o starszych osobach, tak? Tam Robert Bąkiewicz był chyba wiekiem jednym z najmłodszych. Tam byli panowie naprawdę wieku mojego ojca nawet, więc trudno tu mówić o jakichkolwiek. I oni nieśli krzyż. Wieńce, różańce. Było ich mniej niż 15.
1: Jak tłumaczy to niemiecka policja? Niemieckie władze.
2: Że nie jest wskazany taki aufzug, taka forma przekazu nie jest wskazana i że oni to zabraniają.
1: Po prostu?
2: Tak.
1: To chyba dosyć niecodzienne tłumaczenie, prawda, z niemieckiej strony?
2: Całe to wydarzenie jest niecodzienne. Udało mi się przed chwilą dosłownie, Państwo jesteście pierwszym medium, które się o tym dowiaduje, ale ten kontakt powstał przy pomocy Janusza Rzeczkowskiego. Serdecznie dziękuję koledze, który mi umożliwił ten kontakt, ponieważ świadkiem tego wydarzenia postronna całkiem była to osoba, która nie jest w ogóle związana z tym wydarzeniem. To jest młoda kobieta z Berlina, mieszkająca tam, o pochodzeniu amerykańskim. I ona widziała, jak się starszych ludzi kolanem i pięściami dobija do ziemi, bo tak to wyglądało. Ona była przerażona. i leciała na miejsce tego wydarzenia, bo nie mogła uwierzyć, że to się dzieje. Ona jeszcze nie widziała czegoś takiego w Berlinie i próbowała też po prostu Niemców wokół siebie zwrócić na to uwagę, że teraz trzeba coś zrobić. Gdy już była po prostu na tym terenie, gdzie ci policjanci dokonywali tej przemocy, to ona także i to uchwyciła właśnie kamera Republiki. I policjanci ją także chwycili i także do tego wozu policyjnego wzięli. I ona po prostu miała wtedy przeprosić i by wtedy ją wypuścili. I ponieważ ona się bardzo przestraszyła, zrobiła to, bo chciała natychmiast wyjść z tej sytuacji. Ale wyraziła mi telefonicznie swoje współczucie i była bardzo zbulwersowana tą sytuacją i też tym, że Niemcy będący w tym otoczeniu jako gapie były tam wypowiadane na przykład takie hasła: no to teraz mają, na co zasłużyli, no to teraz mają. Nikt nie zwrócił na to uwagi, że chodziło tu o ofiary, victims of Holocaust, no bo Polacy są także przecież ofiarami Holokaustu. Dopiero ta młoda kobieta zwróciła na to uwagę, zwróciła też uwagę na kwiaty, bo ona pierwsze co widziała to, że ci starsi ludzie leżą na ziemi, są przyciskani przez policjantów i mają przy sobie kwiaty i ona po prostu tego nie rozumiała i szła w tym kierunku, bo nie mogła objąć i zrozumieć tego, co się wydarzyło. Była też przerażona tym, bo ponieważ pierwszy raz była skonfrontowana z niemiecką policją i jej przemocą, bo ją po prostu ściskano. Policjanci byli bardzo nieprzyjemni do niej. Dopiero jak ona miała przyznać się i przeprosić, tak policjanci powiedzieli, przyznasz się i przeprosisz, to możesz iść.
1: No sprawa jest niezrozumiała zupełnie, bo tak jak mówisz, Aleksandro, jeżeli to był zwykły przemarsz z wieńcami, bez jakichś haseł, no ale ponoć też krzyczeli do policjantów gestapo, tak? Nie wiem, czy to już było w trakcie.
2: To wtedy jak doszło do właśnie już bicia przez policjantów, tak. Odśpiewali też rotę. W komunikacie policji jest to nazywane głośnym krzykiem.
1: Rozumiem.
2: Ja napisałam policji, że chodzi tu o pieśń w kontekście właśnie narodowo-historycznym. Ono przedstawia, pieśń Rota jest związana oczywiście z tożsamością historyczną.
1: Co najbardziej Niemcom przeszkadzało, więc z tego komunikatu wynika?
2: Aufzug, in diesem Aufzug, w tej formie. Krzyż.
1: I napisali to w komunikacie?
2: Nie nazwali tego, że krzyż, in diesem Aufzug, użyli taką terminologię, że ta forma, w tej formie nie wolno było tym ludziom iść dalej w kierunku kamienia. Policja powiedziała, że muszą zmienić formę, albo iść pojedynczo, bez krzyża, to oznaczałoby to, albo zostać w tym miejscu, znaczy zostać w parku, bo tam, gdzie te osoby zostały okrążone, to jest po prostu taka zieleń, to jest po prostu jeszcze teren parku, więc właściwie do tego kamienia, do tego pomnika byłoby jakieś 150, może 200 metrów.
1: Bardzo niezrozumiałe. Jak ty, Aleksandro, to odczytujesz? Jako co?
2: Ruch obrony granic jest od 2 lat problemem dla Niemców. I Niemcy miały nadzieję, i taki był też przekaz do strony polskiej, żeby Polacy sobie po prostu z tym ruchem poradzili, bo ten ruch przeszkadza po prostu polityce niemieckiej na tej granicy. Ale no było szerokie niezadowolenie z działań strony polskiej, no bo to działanie było nieskuteczne. Ruch obrony granic jest. No i tu była taka okazja, mieć ich na swoim terenie i pokazać po prostu przemoc.
1: Tutaj musimy postawić kropkę, jeżeli chodzi o ten temat, a teraz druga sprawa, która też jest dosyć bulwersująca. Miałaś, Aleksandro, ochotę i prawo i chęć pojawić się na konferencji, która związana jest z podpisaniem umowy obronnej pomiędzy Polską a Niemcami.
2: Bardzo przepraszam, tu muszę wnieść poprawkę. Tak. Nie, ja akredytowałam do tak zwanego polsko-niemieckiego forum, które odbywa się w Berlinie. Tam ta umowa nie zostanie podpisana, tylko do podpisu tej umowy dochodzi dzisiaj.
1: Dzisiaj w Warszawie. Czyli to są dwie różne rzeczy, czy związane są jakoś ze sobą?
2: One wszystkie, oba wydarzenia stoją w związku z rocznicą. 35 lat temu Polska i Niemcy zawarły ze sobą taki traktat o dobrym sąsiedztwie.
1: Tak. Mhm.
2: Widzimy teraz, jak to sąsiedztwo czasem w praktyce wygląda, ale mniejsza z tym. I to wydarzenie jest podzielone na dwie części. Mamy część, można powiedzieć, MSZ-owską, ona się odbywa w Berlinie. Na to wydarzenie w ambasadzie polskiej w Berlinie akredytowałam się jako dziennikarka. I to nie jest tylko, że mam ochotę, to jest moja praca, tak? To jest to, co ja muszę robić, powinnam robić i też robię. Z drugiej strony jest ta umowa, ona jest zawierana między resortami obrony narodowej obu państw i to jest tak zwane porozumienie z zakresu obronności. I tu do podpisu dojdzie lada minuta w Warszawie.
1: Tak, dzisiaj o 14 chyba 30 bodajże, tak? I rozumiem, że nie dostałaś akredytacji na te wydarzenie w Berlinie. Jako argument podano ci odmowę?
2: Więc ja byłam jeszcze, ja chyba 2 dni przed upływem w ogóle terminu akredytacji wypełniłam ten formularz, tak jak to się tam zwykle robi i powiedziano mi natychmiast właściwie, że już nie ma miejsc.
1: Rozumiem. To powiedzmy jeszcze, czego przede wszystkim będzie dotyczyła ta umowa obronna pomiędzy Polską a Niemcami. Co się pisze też w samych Niemczech o tym porozumieniu?
2: To jest umowa jest tu błędnym pojęciem, ponieważ umowa międzynarodowa byłaby tylko ważna, jeśli zostanie ona podpisana przez przeznaczone do tego organy państwowe. To znaczy po stronie niemieckiej musiałoby na przykład dojść do głosowania w Bundestagu.
1: No tak, bo jeżeli to by było w randze rządowej, a że podpisują to ministerstwa, to jest to niższa ranga, prawda? I tutaj nie musi być.
2: Nie, to jest teraz porozumienie międzyrządowe, a nie umowa. Tutaj właśnie jest to ta różnica. Oni teraz deklarują, rządy deklarują współpracę w zakresie obronności. To nie ma rangi umowy ani traktatu, ponieważ w przypadku umowy i traktatu potrzebne by były wszystkie organy państwowe, jak dla właśnie umowy międzynarodowej. Oznaczałoby ingerencję, właśnie głosowanie w Bundestagu, a po stronie polskiej musiałby to podpisać prezydent.
1: Tego nie będzie, bo jest to, tak jak powiedziałaś, porozumienie na szczeblu ministerialnym, czego przede wszystkim dotyczy.
2: Ta współpraca zostaje w niesamowitych ogólnikach, dlatego ona funkcjonuje troszeczkę jak taka guma, bo tam jest wpisane na przykład, że strony współpracują w zakresie informacji wywiadowczych. Strony współpracują co do transferu wojsk. To jest bardzo ważny element dla strony niemieckiej, no bo oni budują, teraz tam powstaje ta brygada Bundeswehry na Litwie. Oni potrzebują tego transferu. Z pewnością takie porozumienie jest dla strony niemieckiej bardzo praktyczne. Ja się jednak zastanawiam, ponieważ wszystkie te działania mają przecież miejsce w ramach NATO. To my nie potrzebujemy jakiegoś ekskluzywnego porozumienia ze stroną niemiecką, bo wszystko jest uzgodnione w ramach NATO. Na przykład przecież tu NATO reguluje transfer i logistykę wojsk w ramach sojuszu. Bardzo wiele rzeczy, które znajdujemy w tym porozumieniu, jest właściwie tożsame z tym, co sojusz NATO i tak nam już układa, zarządza, gwarantuje. to nie odpowiada mi to porozumienie i niestety mam taką myśl, że tu jednak jest coś robione poza NATO, bo inaczej nie potrzebowalibyśmy tego porozumienia. A dlaczego? Dlaczego nasze państwa miałyby zawierać coś poza NATO, jeśli jedno i drugie państwo jest częścią sojuszu? Przecież bardzo dobrze współpracujemy jako NATO. Te oba państwa fantastycznie ze sobą kooperują w ramach NATO. My nie potrzebujemy ekskluzywnej relacji dotyczącej obronności. Tak uważam moim zdaniem, ale możliwe, że ma to drugie dno. Ponieważ do Polski już wkrótce przyjedzie grupa 70 saperów. Prawdopodobnie właśnie na podstawie tego porozumienia, to się jeszcze okaże. Niemiecki MON mi to przekazał, że mniej więcej na początku lipca będą to saperzy, taka pomoc techniczna na naszej granicy wschodniej. Oni będą współtworzyć zabezpieczenia na granicy polsko-rosyjskiej, na wysokości Kaliningradu.
1: No tak, i z tymi informacjami zostawimy naszych słuchaczy. Aleksandra Fedorska, Radio Debata. Bardzo ci serdecznie, Aleksandro, dziękuję i na pewno do usłyszenia.
0: Nocne powtórki wnet. Nocne powtórki wnet. Audycja Radioaktywni może się odbyć dzięki patronowi Dymitrowi Książkowi.
3: Dawno nie pamiętam, słuchajcie, takiej punktualności w radioaktywnych. Na zegarach 14.10, w kalendarzach 17 czerwca. Za oknami, no właśnie, nie wiem, czy czujecie już ten zapach, no bo to zapach zbliżających się wielkimi krokami wakacji. Kłania się Radek Kruciński, a po drugiej stronie stołu w pełnej letniej już gotowości uśmiechają się do was i do mnie Daria, Natalia i Ola. Cześć, dziewczyny.
4: Hej, kochane.
5: Hejka.
6: Hejka.
3: Słuchajcie, dzisiaj postanowiliśmy trochę spuścić z tonu. Odpinamy ostatnie guziki pod szyją. Luzujemy krawaty. Mm-hmm. Nie wiem, co dziewczyny luzują. No też guziki pod szyją. Tutaj widzę Daria, tak, rzeczywiście. Dlatego, no bo co, bo powoli wchodzimy w ten taki tryb urlopowy. Dlatego w dzisiejszej audycji jesteśmy w 100% dla was, kameralnie, bez żadnych gości z zewnątrz, tylko nasza radiowa ekipa, no i wy po drugiej stronie głośników. A na naszej dzisiejszej tapecie kilka bardzo ciekawych dat z kalendarza. Między innymi to, że obchodzimy Światowy Dzień Walki z Pustynnieniem i Suszą. No, brzmi to bardzo, może tak naukowo i poważnie, ale przełożymy to na nasz język i powiemy sobie, co każdy z nas może z tym zrobić, mając do dyspozycji choćby balkon albo kawałek własnego trawnika. Jutro mamy też Międzynarodowy Dzień Sushi. Ktoś tutaj zaćlamał tak apetycznie. Dziewczyny, ja myślę, że możecie już powoli licytować, kto stawia jutro w redakcji rolki sushi. Rozsiądźcie się wygodnie, włączcie klimatyzację, a jeżeli jedziecie autem, to zostańcie z nami. Przed wami Radioaktywni, podkręcamy głośność, wrzucamy dobrą muzykę, no i zaczynamy nasz przedwakacyjny lot.

0: No to to chyba było lato. Lato i formacja nieżywych schabów. Co prawda jeszcze wiosna, ale z tego co wiem, Ola ma dla nas informację, kiedy ta najcieplejsza pora roku się zacznie, bo to jakoś chyba niedługo, nie?
1: Już w tą niedzielę będzie początek lata.
0: A wiesz, jakie są przewidywania, jeśli chodzi o samą pogodę? Czy to rzeczywiście będą letnie temperatury, czy jeszcze troszeczkę wiosenne bardziej? Jak to wygląda?
1: No na przełomie takie wiosenno-letnie, tylko bardziej cieplejsze.
0: Czyli nie takie, żeby się rozbierać do samych t-shirtów?
2: Powiem tak, przykro, jak powiedziała teraz Ola, ja to raczej waham między Saharą a pustynią.
0: Myślisz, że aż tak będzie?
2: Nie wiem, ale tak myślę.
0: Słuchajcie, no jeżeli by lato wyglądało tak jak na Saharze, na pustyni, no to mogłoby być dosyć gorąco, przynajmniej w ciągu dnia, bo z tego co wiem, nocami temperatura na Saharze też mocno się różni od tych, które są mamy w ciągu dnia.
2: Ale chyba no? Myślę o to, że w nocy jest zimniej, a w ciągu dnia jest cieplej.
0: Tak, tak, tak. Słuchajcie, ale zanim przejdziemy do tego, jak poradzić sobie z suszą na własnym balkonie, bo o tym już wspominałem, pomyślałem, że sprawdzę, co tam jeszcze, słuchajcie, kryje się w naszym dzisiejszym kalendarzu. I powiem wam, że 17 czerwca to jest taka data mocno historyczna pod wieloma względami. Nie wiem, czy wiedziałyście na przykład to, że dokładnie dzisiaj, 17 czerwca, ale w roku 1992 otwarto w Warszawie pierwszą w kraju restaurację sieci McDonald's.
2: Myślałem, że McDonald's pochodzi z Ameryki.
0: No tak, no i do nas przyszedł po wielu, wielu, wielu latach. Jak już mógł przyjść, pan McDonald's postawił swoją restaurację. Oczywiście właściciel chyba z tego co wiem nie nazywa się McDonald's.
2: Nie, raczej inaczej.
0: Znaczy właściciel obecny, tak. Ale nie będziemy tutaj wnikać, słuchajcie, w samą restaurację. Ale wtedy to było niemalże wydarzenie kulturalne. Wyobraźcie sobie, tak.
2: To były pierwsze fast foody wtedy były chyba.
0: W naszym kraju, tak. Ale mieliśmy już wtedy przecież zapiekanki, prawda, hot dogi, gdzieś tam w tych swoich butach.
2: Hot dog to gorący pies.
0: Na naszych niewielkich PKS-ach gdzieś tam miejskich. Tak. Chociaż przyznam wam szczerze, że jak patrzę na tego typu fast foody, no to, że ja teraz na taki obiad bez wahania obieram zupełnie inny, własny kierunek. Zdecydowanie chętniej odpalam w domu elektrycznego grilla, nie wiem, wrzucam właściwie na niego jakieś dobre owoce morza, może krewetki z czosnkiem, i mam taki szybki posiłek, który bije na głowę jakikolwiek fast food.
2: Ja o to nie miałam grilla, miałam w domu.
0: No i co tam było? Fast food czy?
2: Nie, była kiebasa i karkówka.
0: Mniam. A ja tutaj, Daria, wspomniałem takie owoce morza, które są ci bliskie, prawda? Ty chyba lubisz kuchnię, przypomnij jaką? Z jakiego kraju? Grecka? Dobrze pamiętam? Kuchnia grecka. A chyba w kuchni greckiej królują owoce morza, tak?
1: Tak.
0: A co to są te owoce morza, przypomnijcie mi?
2: Zwierzęta morskie.
0: Mhm, czyli...
2: Krewetki, mure.
0: Dobra, bo ja byłem przekonany, że to są jakieś jabłka, gruszki, które sobie żyją.
1: Nie!
2: To są owoce przedjesienne owoce.
0: I one nie są wodne, prawda?
2: Nie.
0: Tak, ale na pewno taka kuchnia jest zdrowsza, smaczniejsza i bez żadnego stania w kolejkach, słuchajcie, bo jednak do fast foodów nieraz tworzą się długie kolejki.
2: O, to prawda.
1: Znam to.
0: Znacie to. Dobra, ale wracając do naszej daty, 17 czerwca, to też bardzo mocny dzień, jeśli chodzi o urodziny znanych postaci. Dzisiaj swoje święto obchodzi nasz, no ciekawe, czy pamiętacie, nasz naczelny polski Wiedźmin Iskrzetuski.
2: Michał Żebrowski.
1: Tak. Michał Żebrowski.
0: Dokładnie.
2: No. Znany aktor i artysta, i który ma 7 piętro.
0: Dokładnie. To jest niezwykle popularny aktor w naszym kraju, pamiętacie? Urodzony w 1972 roku. No a jeśli chodzi o arenę sportową, świeczki na torcie zdmuchuje dzisiaj również znakomita amerykańska tenisistka Venus Williams. Ktoś słyszał?
1: Ja nie.
0: Na pewno słyszeliście o Serenie Williams, która jest bardziej utytułowaną tenisistką, jej siostra. No ale Venus też świetnie
2: ale
0: sobie radzi.
2: Ale w jakim dziedzinie tenisie stołowym czy zimnym?
0: Czekajcie, to Serena czy Venus bardziej utalentowana? Chyba Serena, tak. Serena. Tak jak obiecałem na początku naszej audycji, bierzemy teraz na tapetę Światowy Dzień Walki z Pustynnieniem i Suszą. No i tu ciekawostka. Wyobraźcie sobie zwykły, biały, bawełniany t-shirt. Taki najprostszy z możliwych. Jak myślicie, ile litrów wody potrzeba, żeby wyprodukować tylko jedną taką koszulkę? Strzelajcie.
2: Chyba zero.
0: Czy w ogóle potrzebna jest woda do produkcji t-shirta?
2: No raczej nie.
0: Daria,
2: nie.
0: A ty jak obstawiasz? Ile tam litrów wody by poszło na takiego, na taką koszulkę? Olka, masz jakiś pomysł?
1: Mi dla wody? Około 2 metrów.
0: 2 metrów sześciennych wody na przykład, tak? Wiecie co? Tak, ale wyobraźcie sobie, że zanim ta jedna bawełniana koszulka trafi do waszej szafy, a zakładam, że macie sporo takich koszulek u siebie w garderobie, zużywa się na nią, uwaga, około 2,5 tysiąca litrów wody.
2: Myślałam, że nie.
0: To bardzo dużo. To tyle, ile przeciętny człowiek wypija przez prawie 3 lata. Więc jak następnym razem, słuchajcie, będziecie narzekać, że nie macie się w co ubrać, patrząc na pełną szafę, pomyślcie, że macie tam ukryte całe jezioro na przykład. W tych waszych t-shirtach.
2: Myślę, że jezioro jest pełno wody.
0: No, jezioro jest pełne wody. Ale to, słuchajcie, no skoro t-shirty bawełniane robione są z wody, między innymi przy użyciu wody, to dlaczego nasze koszulki nie są mokre?
2: A nie przecież z materiału są?
0: No tak. A dlaczego nasze koszulki nie są mokre, skoro się zużywa tyle wody?
2: No może chodzi o to, że trzeba prać.
0: Że może już wyschły, nie? Do tej pory. I ta woda wyparowała, czyli teraz i tej wody nie ma, tylko chodzi o produkcję,
2: to
0: tak?
2: To jest tak, że woda jest ważna dla człowieka, a woda też jest ważna dla materiału, żeby nie była twarda.
0: Dokładnie, czyli dla bawełny też. I jak się okazuje, głównym powodem, dla którego produkcja jednej bawełnianej koszulki wymaga aż 2700 litrów wody, jest to, że bawełna jest rośliną, która potrzebuje bardzo, bardzo dużo wody. No i proces produkcji tkaniny tej, o której wspominasz, też wymaga dużo wody, no bo przecież mamy, co tam, farbowanie, pranie, tak? No musimy to wyprać, także, no, ale to chyba nie wpływa najlepiej na naszą ziemię, co? Jak myślicie? Lepiej by było chyba zużywać wodę do czegoś innego. Może powinniśmy chodzić zatem nago?
1: Nie! No żartuję sobie.
0: No nago nie możemy chodzić z wielu powodów, prawda? No tutaj to przede wszystkim klimat u nas. Nie możemy sobie pozwolić na to, żeby chodzić nago.
2: No powiem tak.
0: Bo byśmy zmarzli, nie?
2: No osobie goli to jest, nie wypada tak chodzić, bo inni mogą z tego, hiszpiąc się mogą z tego.
0: No tak. I oczywiście te aspekty społeczne, oczywiście nie możemy wychodzić nago, no bo to może być przede wszystkim nietaktowne. Ale jak myślicie, co możemy zrobić?
2: Możemy podlewać rośliny.
0: Może rzadziej zmieniać ubrania, co?
2: A co niedużo, takie osoby to w ogóle noszą jedną bluzkę na cały tydzień.
0: No na przykład, czyli możemy dłużej używać te same. Jak się okazuje, jeżeli będziemy dłużej chodzić w jednym t-shircie, to pomagamy ziemi.
2: Ale z drugiej strony, no chodzi tyle dni jednym bluzce, to można się wyśmierdzić.
1: No i wtedy ludzie...
0: No tak, raczej przyjaciół za wielu nie będziemy mieli. Chociaż ci prawdziwi pewnie by z nami zostali, nie? Nawet ten smrodek by ich nie odstraszył. No dobra, to idziemy dalej. Mam taką zagadkę, może pytanie numer 2. Tym razem przenosimy się do świata zwierząt. Wszyscy wiemy, że królem przetrwania w suszy jest...
1: Wielbłąd.
0: Wielbłąd. A czemuż to? Jak on sobie radzi?
1: Bo w garbie ma wodę.
0: No tak, zobacz. Ma
2: ale zależy, które wielbłądy. Bo są wielbłądy, są jedno garbowe, albo są dwie garbowe.
0: Ja myślę, że jeden i drugi gromadzi wodę, nie, Olka?
1: Tak. Każdy wielbłąd, który ma garb, na pewno ma nie tylko wodę w swoich garbach, ale też i tłuszcz.
0: Tłuszcz. I ten tłuszcz też jest mu niezwykle potrzebny, tak. Prawda?
2: A zwłaszcza w pustyniach, gdzie żyją wielbłądy na pustyniach, bo tam mogą żyć i przywiadać swoją energię na pustyni, bo nie czują gorąca.
0: Ale zobaczcie, jaką mamy niesamowitą wiedzę na ten temat. A wiecie, że jest takie pewne małe zwierzątko, które potrafi przetrwać bez picia wody jeszcze dłużej niż wielbłąd? Co więcej, w ogóle nie musi pić wody w płynnej postaci przez całe swoje życie. Wiecie, kto to taki?
2: A ryby?
0: Nie, to no, ryby żyją w wodzie, prawda?
2: Aha.
0: Olka, masz jakiś pomysł?
1: Skoczek pustynny?
0: Słuchaj, to taki mały gryzoń rzeczywiście, który nazywa się szczuroskoczek. O tym myślałaś?
1: No takie połączenie szczura i takiego małego gryzonia, który żyje na pustyniach.
0: Tak, on jest też znany jako szczur kangurowy. Mieszka na pustyniach w Ameryce Północnej.
2: A myślałam, że chodzi o skorpiony.
0: Nie, ale rzeczywiście masz rację. Brawo, Olka. Wyobraźcie sobie, że całą wodę, jaką potrzebuje do życia, czerpie wyłącznie z suchych nasion, które zjada. Czyli jego organizm to taka mała, genialna fabryka chemiczna, która sama no, produkuje sobie tę wodę w procesie trawienia. A pająki? No, pająki myślę, że sobie świetnie radzą, tak? Pewnie piją znacznie więcej, aniżeli taki szczuroskoczek. No dobra, to teraz płynnie, Natalio, droga, tak wymownie na mnie patrzysz. Przechodzimy do pytania, zagadnienia numer 3. Najbardziej chyba życiowego, bo z polskich osiedli i przedmieść. Jak myślicie, jaka jest najczęstsza, absolutnie główna przyczyna tego, że nasze wspaniałe, wypielęgnowane trawniki przed domami gdzieś tam już w połowie lipca są żółte i suche. Jakieś pomysły? Główkowanie. Tu nie mamy pomysłów? Olka, ty też nie masz?
1: Oczywiście, mam jeden.
0: No to dawaj, dziel się z nami.
1: Myślę, że chodzi o promieniowanie słoneczne. Im mocniej świeci, tym trawa robi się sucha, bo z powodu tego, że nikt o to nie dba. Trzeba podlewać, nawozić, a przede wszystkim dbać o to, aby ziemia potrzebowała deszczu i wody.
0: No tak, i chyba wychodzi na to, że trawa, która jest dłuższa, jest świeższa i bardziej zielona niż ta krótka, która szybciej wysycha na wiór, prawda? Od tak. tego mocnego słońca.
2: Ja myślałam, że chodzi o suszę trawę, to może być... No jak chodzimy, to ziemia jest sucha. Prawda?
0: No, chodziłem też po mokrej.
2: Ale tych jest rosa. Poranna rosa, gdzie jest mokro, szron, jest chłodna trawa, chłodna ziemia, a w ciągu dnia ziemia ogrzewa się i wtedy trawa jest sucha. Mhm. Czyli bardziej jest taka, bardziej tropikalna bardziej.
0: Biegałyście kiedyś boso po rosie?
2: Ja jeszcze nie.
1: Próbowałam.
0: Tak. Ale to rzeczywiście macie, dziewczyny, dużo, dużo racji w tym wszystkim. Ale ja tutaj biję do tych cotygodniowych, fanatycznych operacji koszenia trawy na przysłowiowe 2 mm przy, nie wiem, 30-stopniowym upale. No w myśl zasady, że no, sąsiad już skosił, to ja też muszę, nie?
2: Ale w upał kosić trawy to jest...
0: No, to też nie polecamy, prawda? Bo można dostać udaru tak zwanego.
2: No, udaru słonecznego.
0: Tak jest.
2: Czyli nie wolno kosić w czasie upału, bo wtedy można dostać miłej przyczyny.
0: Niespodzianki, tak.
2: I trzeba dużo pić wody wtedy.
0: To chciałaś powiedzieć, Olu. Śmiało, no to jest... Jesteś przy mikrofonie. Tutaj dyskutujemy między sobą, wszyscy razem.
1: Kiedy mój tatek był jeszcze... młodzieńcem, to nawet w upalne dni musi kosić trawnik ze względu na to, że to jest jego obowiązek.
0: Kto taki? Powiedz.
1: Mój dziaduś, nasz dziadek.
0: Gdy był młody, tak. To jego obowiązkiem było koszenie trawy, zobaczcie.
1: Nawet w upały.
0: Mhm. Ale ja polecam tak, że jeśli jest gorąco i nie pada, odpuśćcie sobie kosiarkę. Wyższa trawa lepiej trzyma wilgoć. Przecież chłodzi ziemię i nie zamienia się w żółte siano. Zatem zróbcie sobie wolne, poleżcie na leżaku, a wasz trawnik i cała planeta będą wam za to bardzo wdzięczne. I co najgorsze, kleszcze też będą się cieszyć.
2: Ciebie kleszczy.
0: Tak. To teraz z podwórka przenosimy się do domu. Czy kran, z którego kapie, ma znaczenie, jeśli chodzi o problem z suszą? Jak myślicie?
2: Jak chodzi o wodę w kranach, to trzeba oszczędzać trochę, bo woda jest potrzebna dla każdego z nas.
0: No ale nieraz się zdarza, pewnie słyszałyście gdzieś tam to kap,
2: tak,
0: gdzieś tam
2: w kranach,
0: ona umyka
2: tak
0: z tego kranu, nie?
2: I uszczelka.
0: Jak się okazuje, słuchajcie, no dokładnie, uszczelka. Tak? Bierzemy klucz francuski, zmieniamy uszczelkę, tak? Ale wyobraźcie sobie, że prawie 5000 litrów czystej, pitnej wody, za którą na dodatek musimy zapłacić rachunek, no tracimy rocznie, jeśli kran przecieka. Także wyobraźcie sobie, propos, to jest 5000 litrów
2: radę,
0: wody.
2: Przepraszam, że przerywam. A propos wody, czasami woda zmienia barwę koloru. Jak przybije szambo, to ma kolor mazut. Tak brudny, no żółty ma kolor.
0: No, bo szambo to są wszystkie nasze odchody, prawda?
2: Tak, ale czasami woda jest brązowa czasami.
0: No, to już tak na grubo.
2: No.
0: Dobra, to teraz kolejna zagadka. To odwieczny konflikt w każdej kuchni, który dzisiaj chyba raz na zawsze rozstrzygniemy. Jak myślicie, co zużywa więcej wody? nowoczesna zmywarka załadowana do pełna, czy tradycyjne mycie tych samych naczyń ręcznie w zlewie?
2: Ręcznie.
0: Mycie ręczne jest bardziej oszczędne.
2: Tak.
0: Olka, jaka jest twoja opinia? Zmywarka czy tradycyjne zmywanie naczyń?
1: No, głównie jest tak, że ja myję w zlewie, a potem zmywajka po prostu.
0: No, aż tak. No i Daria, twoja opinia. Co, jak myślisz, urządzenie jest bardziej oszczędne, czy człowiek?
3: Człowiek, jak myje pod kranem zlewie.
0: Że jest bardziej oszczędnie. Dobra.
3: Tak.
0: To ja wam teraz powiem tak. Zmywarka to absolutny mistrz oszczędzania.
3: Ja?
0: Tak, bo współczesne zmywarki, taki na jeden, wyobraźcie sobie, pełny cykl, zużywają około, powiedzmy, do 12 litrów wody.
1: I nie ma zmywarki w domu.
0: No i spróbujcie teraz umyć stertem talerzy, garnków i sztućców po obiedzie dla 4 osób, używając tylko jednego wiaderka wody. Pod bieżącym kranem wylewamy nawet, słuchajcie, od 40 do nawet 80 kg. Także ja myślę, ja bym tutaj bronił jednak zmywarki. Może dlatego, że jest to urządzenie, w które się niedawno zaopatrzyłem. Jestem zafascynowany. No, ale zmywarka... obalam pewien mit. Zmywarka to nie lenistwo, to oszczędność. Naprawdę.
2: To jest fajne, jak wiem. Tylko niestety o to chodzi, że tak, zmywarka trzeba mieć myślenie techniczne. Trzeba wstawić, który guzik, który program,
0: a no właśnie,
2: ustawienie
0: nie
2: każdy się... trzeba zrobić, który... ile czasu trzeba, by to zmywało się.
0: Tak, tak. Nie każdy się na tym jeszcze łapie, prawda?
2: Tak.
0: Na tej mechanizacji, jak to ktoś kiedyś mawiał. No, gdyby jeszcze ta zmywarka mogła nam samochód umyć na przykład.
2: O, no, to, bo, to było ciekawe.
0: No.
2: Technologicznie.
1: To jest niemożliwe.
0: Tak jest.
3: Niemożliwe.
0: Moje drogie dziewczyny, moje drogie współprowadzące redaktorki, Dzień Walki z Pustynnieniem i Suszą to nie tylko problem dalekich krajów, jak sobie gdzieś tam możemy wyobrażać, że o, tam daleko w Hiszpanii na południu czy w Afryce jest gorąco, to jest ich problem. To zaczyna się u nas w łazience, w kuchni, w naszych szafach. Naprawiamy krany, także ładujmy zmywarki do pełna i nie wrzucajmy jedzenia. I może łapmy deszczówkę jeszcze?
2: Ja mam.
0: Po co łapiemy taką deszczówę?
2: Żeby mieć więcej wody.
0: Ale chyba jej nie pijemy, nie?
3: Nie.
0: Do czego używasz deszczówki, Daria?
2: No, do podlewania trawy.
0: Do podlewania trawy, kwiatów naszego pięknego ogrodu.
2: Ja mam deszczówkę w domu.
0: O, widzicie. Dobra, dziewczyny, teraz po tej potężnej dawce wiedzy proponuję trochę chłodu. Przenosimy się muzycznie w nieco lżejsze klimaty. I wracamy już za moment. Niedawno Daria wymyśliła taki fajny rym do piosenki Agnieszka już dawno tutaj nie mieszka. Pamiętasz, jaki to był rym?
3: Przeprowadziła się do Leszka.
0: Przeprowadziła się do Leszka. Jak to było naprawdę? No to dowiemy się już teraz. Zespół Łzy i Agnieszka już dawno tutaj
2: nie mieszka.
4: Było cię.

0: Zespół Łzy i Agnieszka już dawno tutaj nie mieszka, już wiemy dlaczego akurat jej tutaj nie ma. Kto wie, może też naprawia kapiące krany, trawniki, strzyże. Ale my się przenosimy do świata kulinariów. Jutro, 18 czerwca, obchodzimy Międzynarodowy Dzień Sushi. O, ślamanko już tu jakieś słyszę. Z tej okazji obiecałem wam mały quiz. Tym razem będzie równie mądrze, ale zdecydowanie smaczniej. Także dziewczyny, pałeczki w dłoń. No bo rozumiem, że sushi je się
1: pałeczkami.
2: Albo paluchami.
0: Albo paluchami. A co wygodniejsze?
2: Ja wolę paluchy.
0: Wolisz paluchy? Takie słone, czy?
2: Palcami zjeść.
0: Tymi swoimi.
2: O, Radek, no.
0: Dobra. Dobra, słuchajcie, to pierwsze pytanie będzie troszeczkę takie, mam wrażenie, demaskatorskie. Kiedy idziecie do przeciętnej restauracji sushi, albo kupujecie zestaw gdzieś tam w sklepie, zawsze dostajecie w rogu taką małą, piekielnie ostrą, zieloną pastę.
1: Wasabi.
2: Wasabi.
0: Tak, wasabi, tak jest, wasabi.
1: Wasabi, wasabi.
2: Mój tata lubi.
0: I pytanie brzmi, co my tak naprawdę jemy, słuchajcie, wtedy? Co to jest to wasabi?
2: Japoński chrzan.
1: Japoński chrzan.
0: Japoński chrzan. No i wyobraźcie sobie, że...
2: A prawda, nie imbir?
1: Imbir.
0: No, imbir jest obok tego czegoś zielonego. To takie różowe. Też.
1: Wyparza wszystko.
0: Też ostre. No, prawdopodobnie to, jest antybakteryjny mocno. Tak. Ale wyobraźcie sobie, prawda jest taka, że w 95% przypadków poza Japonią to zielone coś nie leżało nawet obok prawdziwego wasabi. No bo to, co wyciskają nam stópki,

0: i od razu podaję, żeby w ciągu tych 15 minut można było skosztować tego, co najlepsze. Zabieram was w podróż w czasie, kilkaset lat wstecz, do samych początków sushi. Jak myślicie, co starożytni Japończycy robili z ryżem, w którym kisili rybę na to pierwsze historyczne sushi?
1: Kleili specjalnym klejem takim ryż, żeby były umarowane w całce sushi.
0: No tak, używali go do okręcania nim, albo do zawijania w niego tych kawałków rolek, tak? Mięsa rybiego. Nie, drogie panie, oni go po prostu wyrzucali do śmieci. Pierwotnie sushi nie było wcale daniem ryżowym. Ryż mocno osolony i ugotowany służył wyłącznie jako taki konserwant. Oblepiano nim właśnie tę surową rybę, żeby ta sfermentowała. I nie popsuła się przez wiele miesięcy, prawda? Bo jak coś jest sfermentowane, to możemy to jeszcze po wielu dniach, miesiącach zjeść, tak jak jakieś ogóry, które stoją w słoiku, tak? I gdy ryba była gotowa do zjedzenia, ten obrzydliwy według nich sfermentowany ryż po prostu zeskrobywano i wyrzucano. No i jedzono właśnie to samo mięso.
1: A nie jeszcze algi?
0: No, a algi chyba wcinali, nie? Dlatego są to zdrowi i tak długo żyją.
1: Bo algi są też ze suszy, czyli takie taśmy, jak macharyż, oformowany kształt, to jest określone alga.
0: Ale czyli... tego nie doczytałem, jak wyglądało to pierwotne sushi, ale właśnie setki lat po tym wydarzeniu, o którym wam przytoczyłem przed chwilą, ktoś stwierdził, hej, a może by tak nie czekać na tę fermentację, dodać do ryżu trochę octu i zjeść to razem ze świeżą rybą. I tak, słuchajcie, powstało właśnie to sushi, które znacie w obecnej formie.
1: Ja kocham ryby wędzone.
0: Tak.
2: Ryby są.
0: Słuchajcie, dzisiaj w ogóle wyjście na sushi to często taka, mi się trochę to kojarzy, taką elegancką kolacją trochę, nie?
1: Tak.
0: Ładne stroje, no bo jednak sushi też do najtańszych nie należy, prawda?
1: O tak, lubię sushi.
0: Taki trochę czuć tam klimat luksusu, tak bym powiedział.
1: A właśnie, bo sushi to jest ich nie deser, linci.
0: Linci, albo może lici. Linci,
1: czyli takie kulki.
0: Którymi się linczują.
1: Nie, to nie. Się je.
0: Dobra, linci. Olka, a ty wiesz, co to są te linci? Czy tylko ja nie wiem?
2: Ja też nie wiem.
3: Jużowe kulki, które się macza w wasabi, a teraz z sushi.
0: No to masz taką wiedzę i nic nie mówisz? A ja nie wiedziałam, co to są linci?
2: Też nie wiedziałam.
0: No dobra.
3: Kulki sojowe.
0: No dobra. A do kogo, powiedzcie mi, w XIX-wiecznym Tokio były skierowane to danie? Jak myślicie?
1: Do Chin.
0: No Chin, tak. Ale czy to było właśnie... No dobra, źle sformułowałem pytanie. Jak myślicie, czy to było jedzenie zarezerwowane tylko dla tych najbogatszych, dla cesarza i jego dworu? Czy może dla wszystkich? Jak myślicie?
1: A może chodzi o dla biednych.
0: Dla biednych? Dobra. Jakie macie zdanie? Olka, a ty może masz jakąś wiedzę historyczną. Dla kogo było to danie? Tylko dla tych najbogatszych, czy też dla tych biednych?
3: Myślę, dla wszystkich ludzi. Tak, bo też bo niektórzy ludzie z Kalifornii zaczęli to jeść.
0: Co, jeszcze raz?
1: Z Kalifornii.
3: Z Kalifornii.
0: Aha. Tak, można powiedzieć, że to było danie dla wszystkich. Sushi to był pierwszy na świecie, to był pierwszy na świecie genialny, absolutnie genialny japoński fast food. O, dzisiaj już to słowo padło. W XIX-wiecznym Tokio sushi sprzedawano z małych takich drewnianych wózków na ulicy. Była to taka tania, szybka przekąska, głównie dla zabieganych robotników, którzy gdzieś tam szwendali po ulicach.
1: A w jakich formach sushi? Czyli,
0: Właśnie chyba w takich, jak już my znamy, prawda?
1: Rolki.
0: No dokładnie, bo to było proste i tanie.
1: Czy w tempurze?
0: No nie wiem w czym, no pewnie były różne smaki,
1: wędzone,
0: no, ale wyobrażasz sobie, wybiegasz z radia, łapiesz w locie z wózka, zjadłaś, nie wiem, dwa kęsy i idziesz dalej do pracy, tak? Żadnego luksusu, czysta praktyczność. Wspominaliśmy dzisiaj już fast food, a w Japonii, zobaczcie, już mieli takie ponad 150 lat.
1: Myślałam, że w Japonii i Chinach siedzą na ziemi i jedzą.
0: Siedzą i jedzą w Japonii, ale tylko moje drogie koleżanki, w dzień gorącego lata, jak zaśpiewał niegdyś zespół Big Day.

0: Najedzeni historiami o sushi, uzbrojeni wiedzą o kapiących kranach. Zamykamy na moment ten nasz wesoły radiowy kącik rozrywkowy. Chociaż nasz słuchacz Stanisław napisał, to mnie chyba namówiliście na to sushi, jakby nie było. Pora obiadowa, głodny się zrobiłem. Tak samo możemy naszemu słuchaczowi życzyć.
1: Smacznego.
0: Smacznego, tylko szukaj takiego sushi, które cię nie wysuszy, bo też dzisiaj dużo o suszy mówimy, tak jest.
1: Nie wysuszy.
0: Tak jest. Wiecie, to nasze dzisiejsze przedwakacyjne spotkanie to taki idealny moment, żeby na chwilę złapać oddech i poruszyć temat, który jest niesamowicie ważny. Szczególnie dzisiaj w świecie, w którym tak dużo czasu spędzamy wpatrzeni w ekrany.
2: O, to tak.
0: Ja zauważyłem wy nasze gagatki tutaj radiowe, że dużo spędzacie przy tym. Co prawda Darii jeszcze tyle nie widziałem, jeszcze nie widziałem z telefonem, ale Olka i Natalia... Tak, ja też. Słuchajcie, nie przejmujcie się, to jest bolączka chyba XXI wieku. Wszyscy mamy problem z telefonem.
1: Hello,
0: tak jest. Oprócz Międzynarodowego Dnia Sushi, jutro obchodzimy też dzień o zupełnie innym ciężarze gatunkowym. To Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Mowie Nienawiści.
2: A ja ochajcie.
0: No to mowa nienawiści to równie dobrze, możemy go tak. Synonimem mowy nienawiści będzie hejt, jak najbardziej. Międzynarodowy, słuchajcie, dzień to święto ustanowione przez ONZ, które bardzo brzmi tak oficjalnie, ale tak naprawdę dotyka każdego z nas. Ja zastanawiałem się, jak o tym dzisiaj w ogóle z wami porozmawiać, żeby nie robić sztucznie takiej poważnej, grobowej atmosfery, bo przecież mamy tu dawać dobrą energię. No to dobra, zacznijmy od początku. Czyli co to właściwie za zjawisko, ta mowa nienawiści? Co to jest mowa nienawiści, Daria? Spotkałaś się z czymś takim?
1: Nie.
0: No ale mówiłaś dzisiaj przed audycją, że wiesz, co to jest hejt. A to jest chyba to samo. No to co to jest ten hejt?
1: No, że się kogoś obraża. I później to idzie w świat.
0: Na przykład, że robimy to publicznie, nie? I cały świat się o tym dowiaduje, prawda? Mm. Zwłaszcza jeżeli jesteśmy kimś bardzo, bardzo znanym. Olka, miałaś do czynienia z hejtem?
3: Miałam dwa razy.
0: Chcesz się podzielić tą historią z nami?
3: Krótką historyjką.
0: Dawaj.
3: Kiedy się dowiedziałam, że mój ukochany kubaw Lalek ma Facebook, to zaczęłam trochę niemiło do niego odzywać się, ponieważ jestem w nim zakochana.
0: Aha, i on to odebrał pewnie jako hejt, tak?
3: Tak.
0: Rozumiem, że poczułaś się na tyle bezsilna, że nie wiedziałaś, jak go poderwać, tak? Jak mu wyrazić swoją miłość, tak?
3: Chciałam go pocałować publicznie.
0: Aj, i on to odebrał jako hejt?
3: No po prostu tata mi zablokował Facebook i tyle. Mhm. No po prostu nie wiem dlaczego, ale wypisywałam, aby nie był z Patrycją, tylko ja dla niego cię liczę.
0: No dobra, czyli tutaj, słuchajcie, no taka historia trochę taka opera mydlana się nam kłania, prawda? Jak trochę jak z seriali wenezuelskich, Olka, co? Bo jest też, widzę, słyszę, trzecia osoba, niejaka Patrycja. No dobra, no tutaj te sprawy sercowe rzeczywiście w tych
2: ja
0: historiach.
2: Ja miałam doświadczenie, jak chodzi o hejt, tak naprawdę.
0: No?
2: Znaczy miałam, jak czasami ludzie patrzą.
0: Samym patrzeniem można wyrazić hejt, nie? Nie
2: też,
0: trzeba nic mówić.
2: Tak, ale o to mi chodzi, że jak ktoś kogoś nie zna i czasami między sobą mówią, tak? I tylko ta trzecia osoba może to odebrać jako hejt, nie?
3: Taki,
2: w takim sensie, że może to zareagować inaczej, a można kogoś obrazić. Nie tylko przez internet, ale można słownie powiedzieć.
0: Tak, tak, no możemy komuś, ale tak, głównie ta mowa nienawiści, ten hejt, słuchajcie, to rzeczywiście jest taki, głównie spotykamy go w internecie, tak, bo bardzo często na żywo nie mamy takiej odwagi, żeby komuś powiedzieć, wygarnąć w taki niemiły sposób coś, jak robią to tak zwani hejterzy. To jest, słuchajcie, to jest w ogóle potężny złodziej energii. Ta anonimowość w sieci sprawiła, że ludziom bardzo łatwo przychodzi rzucenie w kogoś błotem przysłowiowym, prawda? Nie wiem, napisanie obrzydliwego komentarza, zepsucie komuś dnia, a czasem nawet życia, wyobraźcie sobie, przez tego typu zachowania ludzie odbierają sobie nawet życie.
2: Najgorsze jest to, że jak ktoś ma internet i nie wiedzą, do kogo piszą, to przez te internetowe pisanie do kogoś, to wydają się ludzie, którzy że nas znają i sami hejtują te osoby, które nie wiedzą, to znaczy
0: No najłatwiej na pewno nam się hejtuje osoby publiczne, takie, których nie znamy osobiście, prawda? Nie wiem, głowy państwa, nie wiem, polityków, znanych artystów, prawda? Ale wystarczy wejść czasami w sekcję komentarzy pod jakimkolwiek, nawet najbardziej niewinnym artykułem czy zdjęciem, żeby zobaczyć, ile tam jest tego jadu. Łatwo jest napisać coś okrutnego, kiedy nie patrzy się drugiemu człowiekowi w oczy, prawda? Tak. Ale skoro słowa potrafią tak bardzo ranić, no to znaczy, że chyba mają też potężną moc leczenia i budowania, prawda? Także ja, drodzy słuchacze,
2: to dlaczego jest nas... No? Dlaczego jest tak, Radek, że ludzie, którzy nas nie znają, społeczeństwie, środowiska w mieście czy gdzie indziej odbierają nas inaczej.
0: Mówisz o osobach niepełnosprawnych intelektualnie. Tak. No bo prawdopodobnie nie znają takich osób osobiście, prywatnie. Żyją jakimiś stereotypami, no i bardzo często pochopnie oceniają. Ale wiecie co, ja mam w związku z tym, mam dla was, dla nas wszystkich tutaj zebranych i dla naszych słuchaczy takie wyzwanie. Bardzo proste, ono nic nie kosztuje, może zadziałać jak magia. Chciałbym, żeby każdy z was, kto nas teraz słucha, w aucie, w pracy, w domu, zrobił dzisiaj jedną małą rzecz w internecie. Zamiast tylko scrollować, zatrzymajcie się na chwilę, napiszcie komuś coś miłego. Zostawcie szczery, pozytywny komentarz pod zdjęciem znajomego. Nie wiem, wyślijcie wiadomość do kogoś, kogo dawno nie widzieliście i powiedzcie, że o nim ciepło myślicie. Nie wiem, co jeszcze możemy zrobić dla siebie i innych, by ten dzień był miły, ale możemy uśmiechnąć się, prawda? Do pani w kasie, powiedzieć sąsiadowi fajny dzień dobry. Dobre słowo to jest najtańsza, a jednocześnie najbardziej deficytowa waluta na świecie, o tak bym powiedział.
2: I skromna.
0: Bo i skromna jednocześnie, prawda?
2: Można być osobą skromną i pokazać jakimś gestem fajnym dla kogoś, do kasjerki, tak? Czy do kogoś innego.
0: No, Olka, ja wiem, że ty masz taką niepohamowaną wyobraźnię. Wyobraź sobie, co by się stało, gdyby te tysiące osób, które nas teraz słuchają, wysłały w świat chociaż jedną dobrą wiadomość, wszystkie w tym samym momencie. Przecież to jest w ogóle chyba potężna fala dobra, nie?
1: Tak.
0: Co myślisz? Jest to możliwe? Kiedy, wiesz, która taka fala dobra, która dosłownie zmywa ten hejt z powierzchni ziemi.
3: No moim zdaniem lepiej myśleć o tym, co sprawia radość, niż ciągle wspominać o hejcie.
0: Tak.
3: Najlepiej wciągnąć się w to, co kochamy najbardziej, jak ja, w świat Pokemonów. Najlepiej dajcie luz i dajcie odpocząć od tej ciężkiej pracy. Dajcie czas na wakacje.
0: No właśnie, i tych złych emocji, żeby było jak najmniej. Oczywiście nie mówimy, że mają być całkowicie wyparte, bo wszystkie są potrzebne, ale żeby było ich znacznie mniej niż tych dobrych. Pamiętajcie, hejterzy są zazwyczaj po prostu bardzo głośnymi, nieszczęśliwymi ludźmi. Zatem nie dajmy się im zakrzyczeć, bo to... No hejt to nie tylko taki nieprzyjemny incydent, to potrafi zostawić naprawdę głębokie blizny, dlatego stwórzmy teraz na antenie wspólnie z naszymi słuchaczami taki szybki, radiowy poradnik przetrwania, jak reagować mądrze i skutecznie, kiedy trafimy na to świństwo w sieci. Jak myślicie? Spotykasz się z hejtem i co powinnaś zrobić wtedy?
2: Nie... Zlekceważyć.
0: Zlekceważyć, ale czy do końca, trzeba by na pewno do końca zlekceważyć, słuchajcie, no bo na pewno wchodzenie w dyskusję z kimś, kto celowo obraża nas lub innych, mija się z celem, prawda? Odpowiadanie agresją na agresję, no to wiadomo, to wojna, prawda? To nakręcenie spirali, a tacy ludzie właśnie tego szukają. Ale każdy portal, każda aplikacja, przynajmniej większość z nich, ma takie przyciski zgłoś, zablokuj, prawda? Korzystajmy z nich bezwzględnie. Zgłaszajmy komentarze nawołujące do nienawiści. Bo nienawiść karmi się biernością też tłumu. Jeśli widzicie, że w jakiejś dyskusji, pod jakimś zdjęciem, ktoś jest niesprawiedliwie, brutalnie atakowany, trzeba reagować. Nie przywijajcie tego w milczeniu. Wystarczy jeden spokojny komentarz z waszej strony, że nie zgadzacie się z takim traktowaniem. I to już
2: taki
0: może pomóc.
2: Jeden kolega, mój były kolega niestety, z innego ośrodka schejtował koleżankę naszą i napisał kilka niemiłych słów przez internet. Mhm. Napisał
0: coś obraźliwego, tak?
2: Bardzo, że nie umie śpiewać.
0: Dobra, i stanęłaś w jej obronie?
2: No ja widziałam tylko filmik, tylko jak ona śpiewa i ona to wróciła, jak ona śpiewa i były komentarze, tak? No i słyszałam dostałam dekty, nie powinna śpiewać i w ogóle, nie? No byłam lekko zdenerwowana, tak? Że takie osoby niestety hejtują takie osoby.
0: Tak, tak. No słuchajcie, nawet jeżeli nam się nie podoba, to albo możemy zamilczeć, albo możemy wystawić jakąś konstruktywną krytykę. Na przykład jeżeli, nie wiem, wiesz, że ten ktoś źle śpiewa, no to możemy mu doradzić, co powinien zrobić, żeby śpiewać lepiej. Ale ja mam teraz taką jeszcze, słuchajcie, bo za 3 minuty schodzimy z anteny. A wydaje mi się, że jak leci, słuchajcie, u nas jakaś muzyka, to w ogóle to, co się dzieje u nas poza anteną, to często też materiał na osobną audycję i my o wielu rzeczach też rozmawiamy w trakcie. I przez całą ostatnią piosenkę Ola, ja tak mam wrażenie, że ty się tak wierciłaś na krześle, uśmiechałaś się i tak przybierałaś nogami, że chyba musimy dopuścić cię bali do głosu, bo nam tu zaraz eksplodujesz z ekscytacji, a to jest ten moment, na który czekałaś od miesięcy, bo już niebawem wakacje i wiem, że chciałaś nam zdradzić swoje plany, to opowiadaj.
3: W tym roku pod koniec tego miesiąca wyjeżdżam na Mazurę.
0: No, zobaczcie. Jeden z najpiękniejszych regionów chyba na świecie, prawda? Piękne. Jeszcze kiedyś, jeszcze do niedawna dziewicze Mazury. Ale Olga zrobi wszystko, żeby te Mazury były wciąż szalone i dzikie, prawda, Olga?
3: I alkoholowe też.
0: I bezalkoholowe też. Bardzo ładnie to powiedziałaś. Słuchajcie, tu płynnie przechodząc z tematu wspaniałych planów Oli, zwracam się do was, drodzy słuchacze. Gdzie wy w tym roku ładujecie akumulatory? Czy stawiacie na szaloną podróż nieznane, czy może stacjonarnie, na działce, gdzieś na wsi? Jeśli ktoś z was planuje w te wakacje zobaczyć wieżę Eiffla, no to pamiętajcie, że dostajecie jej latem więcej niż zimą. Bo...
2: A bo gdzieś Mazury.
0: Ale wieża Eiffla, słuchaj, ja w tym roku zobaczę i zobaczę ją wyższą niż zazwyczaj możemy ją zobaczyć. Pozwól mi, że skończę.
2: Dobrze.
0: Bo okazuje się, że ze względu na rozszerzalność cieplną żelaza w upalne letnie dni wieża Eiffla jest wyższa nawet o 15 cm w porównaniu do zimy. O, więc technologicznie rzecz biorąc, letnie selfie z wieżą to lepszy interes aniżeli zimą.
2: Także... I uważam, że jest fajna kuchnia, bo to mogę jeść ślimaki na żywo.
0: O, tak jest, bardzo ładnie. Ja myślę, że jedzcie ślimaki, bądźcie szczęśliwi, tak.
1: I tak dziewczyny,
0: i tak oto dobrnęliśmy do końca naszego dzisiejszego spotkania. Zegary w studiu, jak zawsze zresztą, nie mają dla nas żadnej litości. 50 minut zleciało dosłownie jak z bicza strzelił, prawda? Wam, drodzy słuchacze, bardzo dziękujemy za to, że byliście dzisiaj z nami, za wasze komentarze i świetną zabawę. Słyszymy się dokładnie za tydzień o godzinie 14.10. To będzie nasz wielki finał, no bo to będzie ostatnie spotkanie przed letnią wakacyjną przerwą. Ola, Natalia, Daria i ja, Radek. Mówimy wam cześć. To była audycja.
1: Cześć.
2: Radia Aktywni.
4: Radio Aktywni. Radio Aktywni.
5: Audycja Radioaktywni może się odbyć dzięki patronowi Dymitrowi Książkowi. Nocne powtórki wnet.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Proponuję Państwu rozmowę z redaktorem Pawłem Lisickim, redaktor naczelny Tygodnika do Rzeczy. Dzień dobry.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: Trochę będzie o geopolityce, polityce zagranicznej, oczywiście może nawet i o kościele powiemy dwa słowa, ale na początek SOR dla wybranych i sytuacja w warszawskim szpitalu południowym, ale też w szpitalach w Grójcu i w powiecie grójeckim. Tam z kolei dyrektor, który zasiada aż na dwóch menedżerskich stanowiskach, zarabia ponad 2,5 miliona na rękę. Brutto to jest przeszło 3 miliony. Nie będę pana pytał o system ochrony zdrowia i jego niuanse, ale o politykę. Co to świadczy na naszym politycznym firmamencie, że nagle Platforma tak bardzo jest krytykowana i że takie sprawy zaczynają masowo wypływać?
2: Znaczy no, po pierwsze to świadczy o tym, że system stworzony przez Platformę, czyli taki system, gdzie do opinii publicznej takie informacje nie docierały, pojawia się w nim coraz więcej szczelin. Coraz więcej, jakby to powiedzieć, wyraźnie widać, że to uwłaszczenie na państwie, z którym mamy do czynienia w przypadku Platformy, no przestało być chronione. Drobna uwaga, pamiętajmy, że cały ten system sprawiający, że ci lekarze tak bardzo dużo zarabiają, że te pensje tak odbiegają, to jest system, który Platforma odziedziczyła po poprzednikach. To jest drobna uwaga, ale oczywiście teraz obserwujemy jego, że tak powiem, twórczy rozwój. No i sytuację, w której, prawda, znajomi królika dorywają się do koryta i obsługują swoich. No i w związku z tym te niebotyczne pieniądze, które można zagarnąć, a ponieważ jedna rzecz jest pewna na świecie, panie redaktorze, ona się nie zmieniła od tysięcy lat, a mianowicie pazerność i chciwość ludzkiej natury. I ludziom nie wystarczy, że zarobią pół miliona, muszą milion, a ci co milion chcą dwa, a ci co dwa chcą cztery. I tak ten system zawsze działał i tak będzie działał, dlatego obecnie obserwujemy dwa lata i pół roku mniej więcej rządów Platformy, jak on się twórczo rozwinął.
1: O. Ale czemu tak szybko? W przypadku Prawa i Sprawiedliwości trwało to 8 lat, a i chyba wtedy nie było takich kłopotów. Największym skandalem za służbą zdrowia był fakt, że zdaniem dziennikarzy Newsweeka zbyt długo na oddziale intensywnej terapii leżał mąż pani marszałek Witek w stanie ciężkim, że ich zdaniem powinien być już w hospicjum, w stanie paliatywnym, a nie na oddziale intensywnej terapii. No i to był ten największy skandal ze służbą zdrowia. No, chyba nieporównywalny.
2: Cała seria dosyć obrzydliwych tekstów i dotyczących pana Witka, tak jakby od jego sprawy, by media próbowały narzucić taką narrację, że ci niezwykle uprzywilejowani pisowcy wykorzystują swoją pozycję polityczną do tego, żeby swoich w rodzinie, prawda, żeby ich traktowano lepiej i tak dalej. Ja przypomnę przecież te opowieści o tym, że to prezes Kaczyński z kolanem gdzieś tam się dostał i że był szybciej przed kolejką i tak dalej. No cała masa, że tak powiem, tej propagandy platformerskiej, wtedy platformerskiej, to teraz chyba jest koalicyjna propaganda, bo się nazwa zmieniła. No ale tak czy inaczej, która miała pokazać, że tutaj właśnie powstała taka klasa dominująca, rządząca, która czerpie z tych wszystkich swoich przywilejów kosztem zwykłych ludzi. No taki był ten przekaz. Natomiast teraz widać, jak to wygląda w praktyce, jeśli chodzi o obecne rządy. Czy to jest krótko? Nie, no nie wiem, czy to 2,5 roku, bo to jest tyle czasu, żeby się co sprytniejsi zorientowali, jak się można nachapać. No rozumiem, że to jest bardzo prosty mechanizm. Są ludzie, którzy potrzebują więcej czasu, żeby wiedzieć, jak, że tak powiem, zdobyć pieniądze lukratywne i się dorobić, a są tacy, którzy tego czasu potrzebują mniej. No tutaj rozumiem, że obserwujemy liderów, którzy zgarniają najwięcej, bo się potrafią zatrudnić w 5 różnych miejscach, jednocześnie występować w telewizji, być działaczami społecznymi, no i jednocześnie lekarzami, więc rzeczywiście tych kilka milionów rocznie robi wrażenie.
1: To rzeczywiście, i to szczególnie jak ktoś ma 28 lat, to dość młodo, bez specjalizacji, bez doświadczenia, no ale już może jako lekarz dużo zarobić, to się wszystko...
2: No to właśnie takich ludzi należałoby do rządu wziąć, jak są tak obrotni, tak sprawni, tak się świetnie potrafią ustawić, a mam wrażenie, że to są te gwiazdy nowego rozdania rządu Donalda Tuska. Wszyscy ci, którzy osiągnęli pułap co najmniej 3 miliony rocznie, pracując na 5 różnych etatach i 7 różnych funkcjach, powinni natychmiast z automatu do rządu trafiać.
1: No i może, albo że nie daj Boże, może nie daj Boże, bo nie wiem, czy byłoby lepiej, w ogóle to jest przyczynek do dłuższej dyskusji, jak to jest z tym młodym pokoleniem w polityce, bo wielu z Polaków oczekiwało, przyjdą młodzi, oni będą lepsi i co jeden młody, to właśnie jest lepszy. Ale to jeszcze na poważnie, to się wszystko składa z pewną falą sondaży. Oczywiście wszyscy mamy swoje podejście do sondaży, swój pewien sceptycyzm, jedni większy, drudzy mniejsi, mniejszy sceptycyzm, ale widać pewien trend, że Platforma zaczyna tracić poparcie, a prawica jakby odzyskiwała animusz. No szczególnie sondaż Cebosu zrobił wrażenie, że nie ma Lewicy, nie ma PSL-u, jest dość słaba Platforma.
2: To znaczy, no Platforma, trudno się dziwić, że no bo to wszystko, co obserwujemy, to jest tylko taki jeden z wycinków tej rzeczywistości, tak? Tych różnych fragmentów tej mozaiki, która się stawia, która razem tworzy obecną atmosferę polityczną, jest znacznie więcej. No, weźmy kilka innych przykładów. Narastający konflikt w samym Ministerstwie Sprawiedliwości między jego szefem, czyli panem Waldemarem Żurkiem, który jest ministrem sprawiedliwości i prokuratorem generalnym, i prokuratorem krajowym, prawda, panem Kornelukiem. Nagle się okazuje, że w samym tym najgłębszym, w tej najgłębszej warstwie systemu władzy też sobie skaczą do gardeł, tak? Szczerze mówiąc, do końca nie wiadomo o co, zapewne chodzi o ambicje, właśnie wpływy, pieniądze i tak dalej, no ale sytuacja, w której już któryś raz pod rząd pan Żurek nie podpisuje nominacji przedstawionych przez pana Korneluka, albo pan Korneluk nie przedstawia tych, które miał przedstawić panu Żurkowi, no to pokazuje, że najbliżsi, wydawałoby się, współpracownicy się nawzajem zwalczają. Sprawa osobna, ale też bardzo ważna, Leszka Kraskowskiego. No naprawdę trzeba być kompletnie ślepym, żeby nie zauważyć, że mamy do czynienia z uzasadnionym podejrzeniem prześladowania dziennikarza ze względu na to, co on ujawnił. A to, co ujawnił, uderzało w interesy i w pozycję i wizerunek Romana Giertycha, czyli takiego trochę, no, można powiedzieć, czasem można wręcz odnieść wrażenie takiego nadministra albo wręcz nadpremiera. No, opinia publiczna to widzi. Widzi nieudolność też ogromną obecnej ekipy rządowej. Ta nieudolność, i to na tym polu, gdzie ona twierdziła, że będzie osiągała wielkie sukcesy, to nie jest pole, które moim zdaniem jest w ogóle istotne i dla państwa ważne, ale z punktu widzenia elektoratu Platformy, czy dużej części tego elektoratu, to była rzecz ważna. No, oni się zobowiązali, że tutaj, prawda, wszyscy pisowcy będą w więzieniach siedzieli tam. Jeszcze możemy nawet sobie popatrzeć na takie rozmowy, to głównie Gazeta Wyborcza w tym celowała, taki prokuratorski ton dziennikarza. Pamiętam taką rozmowę chyba z panem Bodnarem, czy z jakimś tam innym. A czemu jeszcze Jarosław Kaczyński chodzi na wolności? A czemu nie ma Zbigniewa Ziobro wsadzonego do więzienia? I tak dalej, i tak dalej. No, prawda, tak zwane rozliczenia. Obecna koalicja nie jest w stanie udowodnić ani pierwsza teza, że na masową skalę podczas rządów PiS-u dochodziło do wzbogacenia się prywatnego przez ówczesnych polityków PiS-u, ani druga teza, że są na tyle sprawni, że są w stanie postawić ich przed sądem i doprowadzić do ich skazania. Mówię o tych głównych politykach PiS-u. Wszystko to pokazuje, że nawet zwolennicy koalicji czy Platformy wcześniej, no, muszą mieć coraz więcej wątpliwości, czy nie zostali zrobieni tutaj na szaro przez obecnie rządzących. No do tego dochodzą tak zwane obiektywne kwestie, czyli problemy gospodarcze, prawda, no problemy ze służbą zdrowia, o których żeśmy mówili, czyli nic nowego i dobrego Platforma nie pokazała. Dla swojego elektoratu nie była w stanie, że tak powiem, dowieść tego, co wcześniej miało się stać. A jeszcze dodatkowo mamy do czynienia z coraz większą skalę rozpętywanymi awanturami ideologicznymi, no bo to w zasadzie już tylko to pozostało Tuskowi, czyli najpierw spór o transkrypcję, czy wprowadzenie tylnymi drzwiami tej transkrypcji tak zwanych małżeństw jednopłciowych, opowieści o edukacji zdrowotnej przez panią Nowacką propagowaną, więc no, jakby to powiedzieć, chaos, bałagan, brak koncepcji i jeszcze wzajemne podgryzanie się i zwalczanie. No to nic dziwnego, że zaczyna to wreszcie być widoczne w sondażach.
1: I to widać właśnie w tej polityce krajowej. To skoro mamy omówione to, co jest najbliższe ciału, to przejdźmy do polityki zagranicznej. Kilka ciekawych wizyt przed nami. Najpierw w Warszawie pan Bardella, czyli no, w tej chwili lider w sondażach do tego, aby zasiąść w Pałacu Elizejskim po aktualnym jego lokatorze Emmanuelu Macronie. Dzisiaj także będzie Boris Pistorius, podpisze z polskim rządem umowę. Nie traktat miał być traktat, będzie umowa i to nie na poziomie premierów, premiera i kanclerza, tylko na poziomie właśnie ministrów obrony narodowej o bezpieczeństwie. To będzie i wojskowy, ale też tam służby specjalne i tajne podobno mają być zawarte w tej umowie, a na koniec za jakiś czas, za kilka dni ma się nie w Warszawie, ale w Gdańsku pojawić prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Może od Bardelli zacznijmy tak w sposób nieoczywisty. Wiele osób, wielu prawicowców dużo sobie oczekuje po tym, kiedy prawica przejmie władzę we Francji. Co to by oznaczało dla Polski, dla systemu europejskiego, panie redaktorze?
2: No, po pierwsze trzeba poczekać, czy prawica przejmie władzę we Francji, ponieważ tak jak w przypadku wcześniej Marine Le Pen, tak i w przypadku pana Bardelli, jestem przekonany, że obecnie rządzące elity francuskie mają na pewno jakąś koncepcję, jak do tego nie dopuścić. I w przypadku Marine Le Pen chodziło o to, że wdany został wyrok sądowy, który praktycznie uniemożliwia jej startowanie. Być może okaże się, że również pan Bardella, nie wiem, za długo stał na czerwonych światłach, albo na przykład rozbolał go brzuch i poszedł nie do tej łazienki, do której powinien pójść, albo na przykład, nie wiem, krzywo się spojrzał tam, gdzie spojrzeć się nie powinien i w związku z tym prokuratura francuska wszczyna w tej sprawie śledztwo i pojawiają się świadkowie i tak dalej, i zostaje sfingowany proces, który Francuzi opanowali do perfekcji, obronę przed siłami, nazwijmy to antysystemowymi, albo, że tak powiem, przynajmniej kwestionującymi system. Dlatego zanim pan Bardella tym prezydentem francuskim zostanie, to jednak wolałbym na to poczekać. Chociaż oczywiście możemy założyć, że jednak te wszystkie pomysły, które ja oczywiście w sposób karykaturalny przedstawiłem, zwykle to chodzi o to, że udaje się znaleźć na przykład jakiegoś pracownika kancelarii, której, nie wiem, europosła albo posła, który gdzieś tam pracował, ale pobierał nie takie pieniądze albo nie wpisał je do właściwej rubryki. No i potem można z tego rozkręcić gigantyczną operację. Gazety piszą, prawda, w strasznym przekręcie. To jest model zastosowany przecież również w stosunku do PiS-u w Polsce i który jest konsekwentnie stosowany przez Platformę. Mówię, Francuzi uważam, że są znacznie bardziej, mają to rozwinięte niż mają to polskie elity. No ale załóżmy, że uda się pokonać te potencjalne przeszkody. Pan Bardella jednak zamiast trafić przed sąd, to trafi i startuje w wyborach i je wygra, co pokazują sondaże i co to mogłoby dla Polski oznaczać. Znaczy ja uważam, że bo musimy rozróżnić dwie rzeczy. Po pierwsze na pewno oznaczałoby to całkowite zachwianie obecnego systemu europejskiego, zdominowanego przez elity globalistyczne, liberalno-lewicowe. Pojawiłoby się najważniejsze, że jedno z dwóch państw, na których oparty jest system europejski, bo tak naprawdę są to Niemcy i Francja, w jednym z tych dwóch państw do głosu doszłaby partia, która wyraźnie mówi o konieczności obrony interesów narodowych i suwerennościowych. No i to oznaczałoby oczywiście w praktyce, czy powinno oznaczać w praktyce przeformułowanie funkcjonowania całej Unii Europejskiej i wzmocnienia wszystkich sił suwerennościowych w poszczególnych państwach. No to jest pierwszy i najważniejszy i najbardziej, że wiem, ogólny efekt. A w praktyce, no to byśmy oczywiście zobaczyli, co to wygląda, jak to wygląda.
1: Druga sprawa, czyli dzisiejsza wizyta Borysa szefa Ministerstwa Obrony Narodowej Niemiec, Borysa Pistoriusa w Warszawie i ta umowa, miał być traktat, będzie umowa polsko-niemiecka. Chodzi o bezpieczeństwo, chodzi o interes polski czy o interes niemiecki, bo my tej umowy nie znamy, a dużo jest spekulacji, podejrzeń, cóż tam może być w tej umowie.
2: No właśnie, ponieważ nie znamy, to trudno to też komentować, prawda? Powinniśmy komentować
1: ale rzeczy, to jest pewien szereg. Paryż, Londyn, Berlin. Donald Tusk uznaje, że to jest gro jego polityki zagranicznej, czyli te bilateralne traktaty z kolejnymi państwami europejskimi.
2: Nie, bo Donald Tusk wyraźnie postawił na budowanie systemu, czy na to, że centralizacja Unii Europejskiej służy Polsce, ponieważ oznacza de facto zniknięcie Polski jako państwa suwerennościowego i chodzi o to, żeby tak nas związać tymi różnymi traktatami, układami, porozumieniami, żeby maksymalnie utrudnić ewentualnemu przyszłemu rządowi prowadzenie polityki samodzielnej, autonomicznej i podmiotowej. Ponieważ koncepcja Tuska sprowadza się do tego, że więcej Europy, a więcej Europy oznacza więcej podległości i więcej wtopienia się w system europejski, no to pojawiają się kolejne pomysły traktatów, porozumień i tak dalej, dosyć niejasnych, nieokreślonych, nie wiadomo dlaczego akurat w tym momencie do nich dochodzi i co one zawierają, poza tym, że z pewnością zawierają coraz większe ograniczenie suwerennego działania polskich władz. Pan Pistorius zresztą w ogóle z Niemcami, to jest ciekawa też historia, bo to jest rząd pana Merca, pana kanclerza Merca, to jest chyba najmniej popularny rząd w historii Niemiec, który bije, już tam nie pamiętam, czy to jest 17-16% poparcia, więc no chyba już gorzej nie można, znaczy zawsze można, ale na razie przynajmniej w sensie historycznym nie można, czyli to dobrze pokazuje, na kogo stawia Donald Tusk. Donald Tusk stawia na oligarchiczne, liberalne elity Unii Europejskiej, które za wszelką cenę będą broniły obecnego systemu, a system oparty jest na tym, żeby odebrać władzę z państw narodowych i przekazać ją do centrum, do Brukseli, która, no de facto Berlina, ale powiedzmy symbolicznie Brukseli, która zawsze wie lepiej, zawsze o wszystkim decyduje i zawsze będzie, że tak powiem, trzymała tutaj ten będzie miała ten pakiet kontrolny nad sytuacją w poszczególnych państwach. Więc ja traktuję te kolejne umowy jako właśnie ten proces takiego związania nas, takiego podporządkowania, żeby ograniczyć na przyszłość możliwość wyrwania się z tego kaftanu bezpieczeństwa unijnego, w który nas usiłuje wtłoczyć Donald Tusk.
1: O czym mówi nasz gość Paweł Lisicki, to naczelnik Tygodnika Dość. To już na koniec ta wizyta, która ma być w Gdańsku.
2: Wizyta, która ma być w Gdańsku, czyli pan Wołodymyr Zełenski.
1: Który potwierdziło, że jednak będzie koniec końców, mimo tego, że no wisi to, że być może będzie mu odebrany Order Orła Białego.
2: No właśnie, dobrze, że pan powiedział, że być może będzie mu odebrany. Ja, szczerze mówiąc, bardzo sceptycznie i coraz bardziej, że tak powiem, krytycznie podchodzę do tego zachowania niestety naszego prezydenta, Karola Nawrockiego, i uważałem, że pierwsze posunięcie, bardzo jasne stwierdzenie, że mówiące o, które ja odebrałem jako chęć odebrania Orderu Orła Białego w sytuacji, w której pan Zełenski wykonuje wrogie akty i gesty pod adresem Polski, że to się spełni, no teraz mam coraz więcej wątpliwości. To znaczy wszystko wskazuje na to, że jeśli się nie mylę, pan Zełenski sobie przyjedzie, ta jednostka wojskowa nadal będzie nosiła nazwę bohaterów UPA, a pan prezydent Karol Nawrocki mu tego orderu nie odbierze. To jest moim zdaniem poważny błąd. Albo nie należało w ogóle ruszać tej sprawy, w jakiś inny sposób wyrazić swoją dezaprobatę. No różne są metody. Albo jeśli już się powiedziało A, to trzeba powiedzieć B. Ale jeśli się mówi A, nie mówi się B, a druga strona nie zmienia swojego postępowania i nie odwołuje tego, co miało być warunkiem tego, żeby tego orderu nie odbierać, to niestety Polska wychodzi na niepoważne państwo, a nasz prezydent zachowuje się w sposób w tej sprawie niepoważny. Mówię, albo w ogóle nie trzeba było ruszać, a jak już się ruszyło, to trzeba było rzecz doprowadzić do końca.
1: Na razie nie ma takiej decyzji. Prezydent mówi, że czeka na...
2: Znaczy nie, na
1: nie, nie, czy nie mówi, czy nie mówi, że czeka, ale był w zeszłym tygodniu Grzegorz Płaczek naszym gościem, szef klubu Konfederacji, który powiedział, że no, rozumie, że to nie jest od razu, bo to byłoby też niepoważne, że to wymaga pewnych analiz i być może pewnych rozmów, że czasami jak w szachach lepsza jest ta groźba, która jest nie od razu zrealizowana, tylko która wisi nad innym graczem.
2: Panie doktorze, no to takie troszeczkę, powiem szczerze, nie wydaje mi się to rozsądne. Mówimy o orderze najwyższym polskim odznaczeniu. Mówię, albo się sprawę w ogóle się jej nie rusza. Ja zresztą uważam, że no jeśli się tak krótko mówiąc, to o czym pan mówi, że się zastanawia i tak dalej, to się robi zanim wykona się ruch, a nie potem, jak się już go wykona. Bo jak się już go wykona i potem tej groźby się nie spełni, a druga strona nie podporządkowuje się naszym warunkom, no to kto na tym przegrywa? No Polska na tym przegrywa. Wizerunek prezydenta na tym traci. On przestaje być politykiem, którego się uważa za kogoś poważnego, tylko zaczyna się uważać, że jest po prostu okazał słabość. No tak i druga strona w związku z tym, widząc to, będzie się posuwała dalej. To jest żelazna reguła dotycząca polityki. Lepiej w coś, rzekomo się nie pakować i lepiej czekać, niż wykonać ruch, jeśli się nie ma wyraźnie przemyślanych następnych ruchów na wypadek, kiedy ten pozytywny, bo pozytywny scenariusz był taki. Prezydent mówi, że rozważy, Wołodymyr Zełenski mówi, że się wycofuje. Prezydent mówi o tym, że w takim razie on nie odbierze orderu. To jest pierwszy scenariusz. Zakładam, że niestety, jak to zwykle w Polsce bywa, tylko ten był rozważony. Bo nie wzięto pod uwagę drugiego scenariusza, że prezydent grozi, ale Wołodymyr Zełenski, że tak powiem, kompletnie się tym nie przejmuje. I w związku z tym nasz prezydent powinien, że tak powiem, w związku z tym doprowadzić do końca sprawy, ale już się to wikła, a poza tym zawsze uruchamia się później duża część opinii publicznej, która mówi, no a czy to rozważne, czy tak trzeba, czy nie warto poczekać, no to wtedy się z tego wycofuje i się okazuje słabość. No to jest w takim razie, tak to niestety działa.
1: A czy mówił Paweł Mylisiecki, redaktor naczelny tygodnika Do Rzeczy, dziękuję bardzo za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo.
0: Nocne powtórki w net.

0: Белорусское студия Радио ВНЕТ.
1: W Warszawie minęła godzina 11.35. W studiu białoruskim wita się z Państwem Artur Żak, a realizuje tę audycję Szymon Christianus. I od razu łączymy się z gospodynią, z głównym redaktorem redakcji białoruskiej, Olgą Siemaszką. Dzień dobry, Olu.
2: Dzień dobry i witam słuchaczy.
1: Olu, standardowo skorzystam tak naprawdę z szablonu.

0: Nocne powtórki w net. Serwis międzynarodowy Radia Wnet.
1: Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Mikołaj Murkociński. Witam serdecznie w serwisie międzynarodowym Radia Wnet, który dzisiaj, jak w każdą środę, będzie także zawierał komponent afrykański, czyli zoom na Afrykę. Ale podobnie jak w przypadku ostatnich programów, dzisiejszy serwis rozpoczynamy od porozumienia między Stanami Zjednoczonymi a Iranem, ponieważ to jest bardzo długa i złożona historia. Wczoraj w rozmowie z panem Markiem Matusiakiem z Ośrodka Studiów Wschodnich, zresztą odsyłam Państwa do tego wywiadu, który jest już dostępny na naszym portalu. Mówiliśmy o tarciach między Waszyngtonem a Jerozolimą. Komentatorzy są bowiem zgodni co do tego, że Izrael jest wielkim przegranym tego wstępnego porozumienia. Jednak to, co może również szokować Izraelczyków, to na pewno słowa prezydenta Stanów Zjednoczonych już nie tylko pod adresem premiera Izraela Benjamina Netanyahu. Wiemy, że Donald Trump używał również wulgaryzmów, zwracając się do premiera Izraela, ale również chodzi o słowa odnośnie już samego Izraela i jego polityki regionalnej wypowiedziane przez prezydenta Stanów Zjednoczonych. Wczoraj Donald Trump w bardzo ostrych słowach skrytykował działania tego kraju przeciwko ugrupowaniu Hezbollah w Libanie.
2: Nie trzeba burzyć całego bloku mieszkalnego za każdym razem, gdy szuka się kogoś, bo w tych budynkach mieszka mnóstwo ludzi, a oni nie należą do Hezbollahu. Zasugerowałbym Izraelowi, żeby pozwolił Syrii zająć się Hezbollahem. Szczerze mówiąc, myślę, że poradziliby sobie z tym lepiej.
1: To krytyka bardzo mocna polityki izraelskiej wobec Libanu, ale wczoraj również Donald Trump odniósł się do samej kwestii istnienia państwa Izrael. Posłuchajmy.
2: Gdyby nie Stany Zjednoczone Ameryki, Izrael nie istniałby dzisiaj. Zostałby zmieciony z powierzchni ziemi.
1: No i te słowa nie spodobały się ambasadorowi Stanów Zjednoczonych w Izraelu, Mike'owi Huckabee'emu, który, przypomnę, jest zadeklarowanym syjonistycznym chrześcijaninem, który nie kryje się ze swoimi sympatiami wobec Izraela i który znany jest ze swoich bardzo kontrowersyjnych czasami słów, między innymi na temat Palestyńczyków. Przekonywał jeszcze zanim został ambasadorem, że coś takiego jak naród palestyński nie istnieje. Jest także prawdopodobnie zwolennikiem koncepcji tak zwanego Wielkiego Izraela. I po wypowiedzi Donalda Trumpa, której przed chwilą wysłuchaliśmy, Mike Huckabee odpowiedział, przemawiając na konferencji poświęconej dziedzictwu żydowskiemu w Judei i Samarii, czyli na zachodnim brzegu Jordanu. Posłuchajmy.
2: Do moich zadań należy również podkreślanie znaczenia Izraela dla Stanów Zjednoczonych. Bez Izraela, bez żydowskich korzeni nie byłoby Ameryki. Nasze istnienie zawdzięczamy temu, co wydarzyło się na tej ziemi.
1: Niezadowolonych z porozumienia irańsko-amerykańskiego jest jednak więcej, bo wielkim przegranym jest także na pewno Reza Pahlavi, najstarszy syn byłego szacha, który kreował się lub był kreowany w tych ostatnich miesiącach na lidera buntu przeciwko reżimowi ajatollahów, zarówno podczas tych wielkich protestów, do których doszło w Iranie na przełomie grudnia i stycznia, jak również od początku tegorocznej wojny, która rozpoczęła się 28 lutego. Podczas swojej wizyty w Wielkiej Brytanii Pahlavi skrytykował to porozumienie amerykańsko-irańskie, wzywając rządy państw zachodnich do wspierania wewnętrznych ruchów prodemokratycznych w Iranie. Nie ulega wątpliwości, że Reza Pahlavi, który na pewno liczył na to, że Donald Trump pomoże mu przejąć władzę w Iranie po obaleniu rządu w Teheranie, może czuć się nieco rozgoryczony. W wywiadzie, który udzielonym Megyn Kelly na YouTubie, to Megyn Kelly, która jest komentatorką spraw politycznych w Stanach Zjednoczonych, wiceprezydent Stanów Zjednoczonych J.D. Vance odrzucił wszelkie zarzuty o niedotrzymanie jakichś zobowiązań pod tym względem przez administrację Trumpa.
2: Prezydent Stanów Zjednoczonych nie miał na celu ustanowienia Rezy Pahlaviego nowym przywódcą Iranu. Stwierdził jedynie, że gdyby naród irański się zbuntował, byłaby to sprawa między nim a jego rządem.
1: Mamy więc, można powiedzieć, taką sytuację wenezuelską, gdzie również de facto nie doszło do zmiany na szczytach władzy, ale Pahlavi może jednak mieć jakąś nadzieję, że jeszcze nadejdzie godzina, w której będzie mógł zemścić się za los swojego ojca, ponieważ to porozumienie, choć wiąże się z nim wielkie nadzieje, jest bardzo kruche i ogólnikowe. Przypomniał zresztą o tym sam Donald Trump dzisiaj, zaznaczając, że w każdym momencie może powrócić do polityki bombardowań. Z kolei przywódcy grupy G7, którzy obradowali od poniedziałku w miejscowości Evian-les-Bains we Francji, wydali wspólne oświadczenie, w którym wezwali do kompleksowego i ostatecznego porozumienia między Iranem a Stanami Zjednoczonymi. Rozmowy irańsko-amerykańskie w tej sprawie mają potrwać 60 dni, a to obecne porozumienie, bardziej Memorandum of Understanding, jak to mówią Amerykanie, ma zostać podpisane w najbliższy piątek w Bürgenstock w Szwajcarii. To kurort, który jest znany jako miejsce różnych wydarzeń politycznych, ale także jako miejsce, które jest znane przez różne gwiazdy filmowe, które tam się pojawiały, no chociażby przez Audrey Hepburn. Nieco w cieniu porozumienia irańsko-amerykańskiego odbywał się tegoroczny szczyt państw G7, o którym mówiłem we wczorajszym serwisie międzynarodowym. Zakończył się on dzisiaj, jednak będzie epilog, ponieważ prezydent Francji Emmanuel Macron zaprosił Donalda Trumpa na uroczystą kolację w Pałacu Wersalskim pod Paryżem, zanim prezydent USA uda się w drogę powrotną za Atlantyk. I to właśnie to zaproszenie wzburza część francuskiej klasy politycznej, przede wszystkim lewicy. Przykładowo przywódcę francuskiej partii komunistycznej Fabiana Roussela.
2: Przyjmowanie tyrana pokroju Trumpa z taką pompą jest niedopuszczalne. Nie ma dla niego miejsca w Wersalu i nie rozumiem, dlaczego rozwijamy czerwony dywan przed człowiekiem, który jeszcze przed przybyciem tutaj groził wprowadzeniem 100% ceł na francuskie wina.
1: Oczywiście przed przyjazdem na spotkanie G7 Donald Trump już trochę rytualnie pogroził nałożeniem 100% ceł na francuskie wina i szampany. Tym razem w odpowiedzi na podatek od usług cyfrowych w wysokości 3%, którym objęte są największe koncerny technologiczne działające we Francji. Co ciekawe, ta forma opodatkowania została wprowadzona w życie jeszcze w 2019 roku. Strona rządowa argumentuje jednak, że kolacja w Wersalu będzie związana z obchodami 250. rocznicy niepodległości Stanów Zjednoczonych, bo to właśnie w tym pałacu w 1783 roku został podpisany pokój wersalski, kończący wojnę o niepodległość między Stanami Zjednoczonymi a Wielką Brytanią, która tym samym uznała niepodległość USA. Ponadto według zwolenników Macrona ma to być również okazja, aby przedstawić Trumpowi francuskie spojrzenie na różne sprawy światowe. Mówiła o tym na antenie Radia France Inter minister do spraw kombatantów Alice Ruffo.
2: Świętujemy wspólną historię, a poprzez nią naród, przyjaźń między narodami. Dodałabym, że Stany Zjednoczone są naszymi sojusznikami. Z mojego doświadczenia dyplomatycznego wynika, że uprzejmość wobec głowy państwa nigdy nie wyklucza szczerości i jasności w obronie naszych interesów.
1: Głos Donalda Trumpa, który, jak wiemy, lubi ładne i bardzo złocone miejsca, jest powszechnie znany i Emmanuel Macron na pewno chce to wykorzystać, choć ostatecznie zrezygnowano z pokazu ogni sztucznych, które miały zamknąć całą tę kolację. Tak czy owak, sam prezydent Stanów Zjednoczonych jest zadowolony, bardzo zadowolony tą ideą właśnie tej kolacji w Wersalu.
3: I'm a fan of beautiful places.
2: Jestem miłośnikiem pięknych miejsc. Prezydent Francji, który nawiasem mówiąc jest bardzo miłym człowiekiem, zaprosił mnie na kolację do Wersalu. A Wersal to nie tylko pozłacana fasada. Wersal to prawdziwa perełka. Zgodziłem się.
1: Powiedział Donald Trump. A teraz, zanim przejdziemy do Zoomu na Afrykę, przeniesiemy się jeszcze do Peru, gdzie trwa polityczny thriller związany z wyborami prezydenckimi. Przypomnijmy, że Keiko Fujimori oraz kontrkandydat Roberto Sanchez uzyskali niemal identyczne poparcie. Jest z nami na łączach Zbigniew Dąbrowski, gospodarz audycji Republika Latina, aby no właśnie taki update nam zrobić, Zbyszku.
4: Dzień dobry, buenas tardes. Tak, jestem rzeczywiście, jeżeli chodzi o ten update, w ubiegłym tygodniu wspominałem Państwu, że różnica pomiędzy obydwojgiem kandydatów jest bardzo niewielka. W tym, że tydzień temu większość głosów miał Roberto Sanchez, czyli przedstawiciel lewicy. Obecnie ta, mniej więcej od końca tygodnia, ubiegłego tygodnia, ta szala przechyliła się na stronę prawicy i na stronę Keiko Fujimori. Natomiast nadal ta różnica jest bardzo niewielka. Ona wynosi w tej chwili niecałe 36 400 głosów, czyli około 1,2%. W związku z tym rzeczywiście jest to niewielka różnica, natomiast raczej wszystko wskazuje na to, że prezydentem będziemy mieli drugą panią, znaczy my będziemy, Peru będzie miało drugą panią prezydent w ciągu kilku ostatnich lat i będzie nią Keiko Fujimori. Zresztą, proszę Państwa, z Peru taka różnica, niewielka różnica głosów, to nie jest nic dziwnego, bo przypomnę Państwu, że w wyborach prezydenckich w 2016 i w 2021 roku różnica była również niewielka, ona wynosiła około 40-50 tysięcy głosów, w związku z tym to ta różnica była niewielka, natomiast oczywiście ja jeszcze tutaj w tej chwili nie wydaję ostatecznego osądu, bowiem przypomnę Państwu to, o czym wspominałem Państwu w ubiegłym tygodniu. Nawet podanie wyniku 100%, bo obecnie policzono 99,15% głosów, nawet podanie wyniku 100% nie oznacza, że dana osoba zostanie zatwierdzona na prezydenta. Być może należałoby się liczyć z protestami drugiej strony, przegranej strony. Roberto Sanchez nadal nawołuje do spokoju, ale półgębkiem on i jego, powiedzmy, jego politycy już wspominają o tym, że być może jakieś tam protesty wyborcze się pojawią.
1: I o tym wszystkim oczywiście Państwo usłyszą więcej w audycjach Tres por Tres oraz Republika Latina. Zbyszku, bardzo dziękuję za tę korespondencję.
4: Dziękuję, życzę spokojnego popołudnia.
1: A teraz czas na Zoom na Afrykę.
0: Zoom na Afrykę.
1: W ostatnich dniach w Afryce mówimy przede wszystkim w kontekście rozgrywanego w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie mundialu. W mistrzostwach piłki nożnej bierze udział rekordowa liczba reprezentacji państw afrykańskich, bo aż 10, pozwolę sobie je wymienić. Algieria, Wyspy Zielonego Przylądka, Wybrzeże Kości Słoniowej, Demokratyczna Republika Konga, Egipt, Ghana, Maroko, Senegal, Republika Południowej Afryki i Tunezja. I już po tych pierwszych meczach możemy chyba powiedzieć, że mamy kilka afrykańskich niespodzianek. Jest ze mną w studio Grzegorz Milko, szef redakcji sportowej Radia Wnet. Grzegorz protestuje, ale
5: nie
1: ja
5: jestem
1: jednak
5: szefem, mnie przesadzał.
1: No ale tak przynajmniej powiedziałem i tak tego się trzymamy. No właśnie, jak Afryka sobie radzi na tym mundialu?
5: Dzień dobry. No właśnie radzi sobie tak, że myślę, niektóre z reprezentacji tych właśnie afrykańskich zaczynają pisać taką fajną historię, bardzo ciekawą. Republika Zielonego Przylądka. To jest właśnie ta chyba taka największa niespodzianka, jeśli chodzi o Afrykę, bo oni zremisowali w swoim pierwszym meczu z Hiszpanią 0-0 bezbramkowo. Wielkim bohaterem całego piłkarskiego i nie tylko świata został 40-letni bramkarz Wozinia, który bronił fantastycznie, fenomenalnie. Z jakichś 40 tysięcy obserwatorów w swoich mediach społecznościowych po tym, co zrobił w meczu z Hiszpanią i później, kiedy się rozpłakał i cała ta historia z jego mamą, która nie mogła przylecieć i cała ta historia 40-letniego bramkarza tak bardzo zainteresowała wszystkich, że nagle tych jego obserwatorów było 2,5 miliona. Więc to sobie można wyobrazić, jak to właśnie jest z tą piłką afrykańską. To są piękne historie. Podobnie każdy mundial chyba miał taką właśnie w jakąś afrykańską historię. Jeszcze żadna drużyna z Afryki medalu nie zdobyła. Najbliżej było Maroko 4 lata temu, 4 miejsce. Ale kto wie? Też bym troszeczkę rozdzielił właśnie te reprezentacje arabskie, jak Maroko, jak Algieria, jak Egipt, bo to są jednak troszeczkę inne drużyny niż właśnie te z tej Afryki
1: subsaharyjskiej.
5: Subsaharyjskiej, tak, na przykład Senegal, prawda? To jest taka historia rzeczywiście też każdy z tych krajów rzeczywiście ma swoją, ale mimo wszystko bym patrzył troszeczkę inaczej na piłkę właśnie, na piłkę tą arabską i tą właśnie subsaharyjską, tak jak mówisz. Na Natomiast co jeszcze? No dzisiaj zobaczymy, bo Demokratyczna Republika Konga zagra z Portugalią i to jest też bardzo ciekawa historia. Oni jako Zair grali w 1974 roku i tyle się musiało wydarzyć. Nie było ich wiele lat. Wracają teraz właśnie jako już Kongo, jako Demokratyczna Republika Konga. No zagrają z potentatem z Portugalią, ale ta historia Republiki Zielonego Przylądka pokazuje, że można, że właśnie sport daje taką możliwość, że można na przykład zremisować z Hiszpanią.
1: Można zremisować z Hiszpanią. Wczoraj Senegal przegrał z Francją, ale właśnie, ponieważ no, wspomniałeś o Maroko i wspomniałeś także o tych dwóch Afrykach, można powiedzieć, jest również Egipt. Czy wiemy coś o tym, w jaki sposób Egipt może sobie poradzić na tym mundialu?
5: No Egipt zremisował swój pierwszy mecz z Belgią 1-1. Myślę, że w Salach to wokół niego tam się wszystko obraca i toczy. Tak, tak. Egipt, Maroko też. Maroko też. Kiedyś, pamiętam, rozmawialiśmy o tym, że Maroko przy tym zielonym stoliku wzięło sobie Mistrzostwo Afryki kosztem Senegalu, ale okazuje się...
1: Którzy właśnie obydwie drużyny są w tym mundialu.
5: Tak, tak, tak. I okazuje się, że to wczoraj usłyszałem podczas transmisji meczu Francja-Senegal, że ten komitet w Lozannie jednak przyzna, czy też przyznał już, to pewnie prawnie jeszcze musi być umocowane, to mistrzostwo Senegalowi. To jest też taka ciekawa rzecz. Ale a propos w ogóle Senegalu, wczoraj bardzo dużo prowadzący studio i też wprowadzający nas właśnie w historię tego meczu mówili o tym, jak to w 2002 roku Senegal pokonał Francję 1-0. Francję mistrza świata wtedy. A to jeszcze była taka ciekawa historia, że wielu Senegalczyków grało w lidze francuskiej. I oni zresztą też w tych młodzieżowych jakichś akademiach trenowali z tymi samymi piłkarzami, tak, Francuzami, tylko oczywiście później grali dla reprezentacji Senegalu, ale w klubach francuskich. No i ten, który strzelił wtedy gola, też taka nieprawdopodobna, tragiczna historia i przykra, Papa Boba Diouf, który zmarł w wieku 42 lat. On wtedy właśnie strzelił tego gola Francji, był wielkim, został wielkim bohaterem Senegalu. On grał wtedy w klubie Lens we Francji. Jakaś straszna choroba przyplątała się niestety i w wieku właśnie 42 lat zmarł, ale wczoraj był właśnie wspominany i tak pomyślałem sobie, że jak to jest, kiedy wystarczy jeden gol w takim meczu i przechodzisz do historii. I już więcej nic nie musisz zrobić.
1: I na pewno właśnie do takiej historii przejdą piłkarze wybrzeża Wysp Zielonego Przylądka po tym meczu z Hiszpanią. Grzegorzu, bardzo ci dziękuję i oczywiście zachęcam państwa do słuchania naszego studia mundialowego o godzinie
5: 17:10, a mam takie pytanie jeszcze do ciebie. Republika Zielonego Przylądka czy Wyspy Zielonego Przylądka?
1: To jest pytanie, które powinieneś mi zadać poza anteną.
5: Bo myślałem, że to jest jakaś, nie wiem, albo i dwie nazwy, tak, które obowiązują.
1: To są chyba dwie nazwy, które obowiązują, ale to jest coś oczywiście, co muszę zweryfikować.
5: Bardzo
1: ci dziękuję, Grzegorzu.
5: Dziękuję bardzo.
1: A my pozostajemy w temacie afrykańskim, ale teraz już porozmawiamy o kryzysach humanitarnych, o kryzysach, z którymi musi się mierzyć ten kontynent. Szczególnie w tych ostatnich latach. Największa na świecie katastrofa humanitarna od 3 lat rozgrywa się, jak wiemy, w Sudanie, w krainie Wielkich Jezior. Z kolei w tym momencie szerzy się epidemia eboli, która jest, można powiedzieć, amplifikowana przez toczące się tam starcia, działania wojenne. No ale jest jeszcze Tigraj, to już Etiopia, gdzie jeszcze do niedawna trwał krwawy konflikt i którego ludność musi się mierzyć z jego konsekwencjami, również tymi konsekwencjami psychicznymi. Jest z nami na łączach pani Nina Mocior, ekspert do spraw pomocy humanitarnej i rozwojowej w Caritas Polska, specjalistka z ponad 15-letnim doświadczeniem w zakresie pomocy humanitarnej. Dzień dobry pani.
6: Dzień dobry.
1: No to skoro właśnie, albo nie, na początku właśnie porozmawiajmy na temat właśnie tych kryzysów. Wspomniałem o tym Tigraju, ale pani ma bardzo szerokie doświadczenie pracy właśnie na różnych, można powiedzieć, w różnych regionach dotkniętych kryzysami. Nie tylko zresztą w Afryce, ale również w Syrii. Ale skoro właśnie mówimy o Afryce, to na czym polega to pani doświadczenie?
6: No ja pracowałam dla wielu organizacji polskich i zagranicznych w Somalii, w Sudanie Południowym, też na Bliskim Wschodzie poza Afryką. Dowodziłam największymi właśnie programami humanitarnymi w zakresie wodno-sanitarnym, zdrowotnym, wsparcia osób w obozach dla osób wewnętrznie przesiedlonych, na przykład Sudan Południowy. Najczęściej pomoc humanitarna i pewnie o tym będziemy mówić, to jest duża bezradność, bo potrzeby są przeogromne. Ja też sobie zawsze myślałam, że Jemen nie może być gorszego kryzysu na świecie niż Jemen, a tu proszę, jest na przykład Sudan, który jest obecnie największym kryzysem. Trzeci rok bardzo krwawej wojny, bardzo podobna też sytuacja się rozgrywa bardzo lokalnie, tak jak w Tigraju, o którym będę pewnie opowiadać więcej.
1: No właśnie, jest pani specjalistką w zakresie psychotraumatologii i psychologii kryzysowej. I trzeba, no, przyznam szczerze, że kiedy przygotowywałem się do tego programu, to tak sobie pomyślałem, że gdy mówimy właśnie o tych obozach osób wewnętrznie przesiedlonych, uchodźców, to bardzo mało mówimy o tej pomocy właśnie na tym poziomie. Głównie mówimy o pomocy humanitarnej, jako właśnie o żywności, o jakichś produktach tych podstawowych produktach higieny. No ale właśnie, czy rzeczywiście moja obserwacja jest właściwa, czy ta kwestia psychiczna, opieki psychicznej nad tymi osobami jest rzeczywiście zaniedbana?
6: Znaczy tak, na pewno jest tak, że te podstawowe potrzeby są kluczowe do przetrwania, bezpieczna woda, usługi medyczne, tam gdzie jest potrzeba, bezpieczne warunki wodno-sanitarne czy żywność, one są niezbędne. Ale z drugiej strony, przy tak wielkiej skali przemocy, nie możemy zapominać o tym, że wiele z tych osób doświadczyło zagrożenia życia i traumy, również dzieci, i w którymś momencie po zabezpieczeniu potrzeb podstawowych niezbędne jest przetwarzanie właśnie tych bardzo trudnych emocji, uruchomienie na przykład procesu żałoby i okazywanie emocji, żeby na przykład mamy mogły się opiekować dziećmi, żeby dzieci mogły regulować te emocje. Więc w którymś momencie mówimy o pierwszej pomocy przedpsychologicznej, czyli ta obecność, zabezpieczenie informacyjne też jest bardzo ważne. I to już jest forma pomocy psychospołecznej, ale w dłuższej perspektywie czasu te osoby będą się mierzyć z bardzo poważnymi konsekwencjami tej przemocy i zagrożeń i traum. I niezbędne będzie wsparcie nieco bardziej specjalistyczne, bo konsekwencje traumy mogą się przenosić na kolejne pokolenia. One bardzo się wrysowują w tożsamość grupy. Też to jest bardzo podstawowe funkcjonowanie codziennie. Jak myślimy sobie, no jak ja pracowałam teraz, no jeżdżę regularnie z Caritas Polska, jeździmy regularnie do Etiopii, no to jak prowadzimy grupę wsparcia dla kobiet, no to prawie wszystkie, powiedzmy 90%, bardzo otwarcie mówią, że przeżyły sytuację zagrożenia życia lub właśnie przemocy seksualnej i mają bardzo aktywne, nawet po 3 latach widać, że i tak deklarują, że mają bardzo aktywne symptomy, które klinicznie możemy nazwać takim zespołem stresu pourazowego i one żyją tak w codzienności. To jest po prostu okropny też taki wizerunek całego społeczeństwa, które bardzo trudno funkcjonuje codziennie. To jest codzienność masy ludzi.
1: Właśnie, mówimy o codzienności. Czy poza Caritas, czy rzeczywiście taka pomoc jest niesiona? Jak ona w ogóle wygląda? Powiedzmy właśnie, jak pani jest w Etiopii, to czy to są konsultacje, czy to są jakieś sesje terapeutyczne, czy to, na czym to polega konkretnie?
6: Ja szkolę specjalistów lokalnych, ale też razem z tymi przeszkolonymi osobami pilotuję też te działania, żeby też widzieli, jak te działania się prowadzi. Ze względu też na język, bardzo dużo tej pracy wymaga takiego przetłumaczenia świata nauki, neurobiologii na lokalny świat. I to świetnie wychodzi, bo możemy znaleźć metafory, które istnieją w lokalnym języku, na przykład w Tigrinia w Etiopii, czy właśnie możemy sprawdzać, jakie są praktyki regulacyjne, na przykład taniec, bębny, różnego rodzaju bardzo lokalne zabawy u dzieci. Możemy troszkę dopasować, żeby miały ten walor też terapeutyczny.
1: Przepraszam tylko, że wejdę w słowo, bo tak? To jest w sumie bardzo ciekawe to, co pani mówi, że no, tutaj trzeba jakoś dostosować się także na poziomie kulturowym i to chyba tak, wymaga oczywiście także jakiejś współpracy niemalże, no chyba z, nie powiem, że z etnografami czy antropologami, ale to, czy to tutaj tutaj pomagają w tym, no właśnie, kto tłumaczy państwu ten świat, kto właśnie uczy tych metafor, o których pani mówi?
6: Jest oczywiście zespół Caritas lokalnej, bo Caritas Polska jest w sieci Konfederacji, więc pracujemy z lokalną Caritas na miejscu i tam są pracownicy psychospołeczni, już częściowo mający doświadczenie w programach humanitarnych czy psychospołecznych, ale też no, jest niewielka grupa też specjalistów, no nie powiedziałabym, że psychologów klinicznych, ale są psychologowie też lokalni i oni pomagają nam przetworzyć właśnie ten nasz gabinetowy troszkę świat psychotraumatologii na bardzo lokalne warunki. I proszę zobaczyć, my znając troszkę ten kod kulturowy, a z drugiej strony ten europejski, zachodni wymiar psychotraumatologii, jesteśmy w stanie zbudować coś, co lokalnie będzie świetnie działało. I na przykład właśnie w Etiopii kolejna różnica, też bardzo duża, to są grupy. Wsparcie grupowe będzie najbardziej wartościowe, a nie wsparcie indywidualne, to do czego jesteśmy bardziej przyzwyczajeni u nas, bo w grupie odbudowuje się zaufanie, odbudowuje się właśnie umiejętność spędzania czasu razem, ufania sobie i my prowadzimy i tworzymy właśnie Caritas Polska, ja, tak, z Caritas Polska stworzyliśmy taki podręcznik dla osób prowadzących grupy wsparcia dla kobiet, też dla nauczycieli w szkołach, ale naszym centrum działania są szkoły i właśnie mamy, rodzice, osoby ze społeczności wokół 34 szkół, które wspieramy. Oni biorą udział właśnie w takich grupach wsparcia, które pomagają w leczeniu traumy, a jednocześnie oczywiście główną częścią naszych działań jest wspieranie szkół i tam wspieramy też dzieci. Ja też szkoliłam w tym roku, zresztą jak byłam w Etiopii, szkoliłam nauczycieli właśnie z takiej pedagogiki wrażliwej na traumę, z technik regulacji dzieci, z rzeczy, które mogliby wprowadzić do swojego nawet sposobu funkcjonowania z dziećmi, prawda? Żeby tworzyć bezpieczne, nie traumatyzujące środowisko. I przygotowujemy też nauczycieli do pracy, aż w szkole dzieci dostają posiłek, mają bezpieczne miejsce, gdzie mogą się spotykać, na nowo odzyskiwać dzieciństwo. I to są główne, to jest serce programu Caritas Polska. Zresztą zapraszamy bardzo do wspierania. I to jest bardzo skuteczna praca. Ona jest na poziomie społeczności, z bardzo lokalnymi rozwiązaniami, więc to też jest bardziej akceptowalne przez lokalne społeczności i przez liderów. I to jest bardzo skuteczna praca, no bo też pracujemy tak naprawdę faktycznie z całymi rodzinami, zarówno z rodzicami, jak i z ich dziećmi. A dzieci odzyskują sprawczość, odzyskują możliwość zabawy, odzyskują nadzieję na przyszłość, bo szkoła i edukacja jest dla nich niezwykle ważna.
1: Nie wspominając o tym, że Afryka jest kontynentem bardzo młodym i rzeczywiście te dzieci są istotnym elementem tego społeczeństwa, ale chciałem się także zapytać o to, ponieważ czy niesienie takiej formy pomocy, powiedzmy, mieści się w jakichś procedurach, czy też wymaga to również pewnego rodzaju kreatywności, o może tak właśnie, gdy jest się już tam na miejscu, gdy trzeba, czy trzeba jakieś rozwiązania, jakieś sposoby, powiedzmy, pozaksiążkowe również stosować, aby, no właśnie, aby tam nieść tę pomoc.
6: Myślę, że bardzo trzeba obserwować i ja zawsze się uczę pokory, bo u nas sobie myślimy o takiej pracy, oj, wyciągamy zabawki, jakieś piękne gry z kartonów, kolorki, kredki i tak dalej. Ja prowadząc szkolenia zawsze starałam się wybierać takie metody, które będą w stanie być replikowane, które będą zabawki i gry, które będą oni mogli stworzyć z lokalnych materiałów, więc powiedzmy niewielkiej ilości materiałów biurowych dostępnych w lokalnych sklepach. Bardzo wiele z nich robiłam z nimi ręcznie. Też nie jest tak, że wozimy, prawda, zabawki, bo oni później nie będą mieli do tego dostępu. Więc to jest na pewno to, a z takich ciekawostek myślę z terenowej pracy, na przykład no, nauczyłam się, że tam kolory mają inną symbolikę niż u nas, że na przykład no właśnie chciałoby się zawieść karty emocji, a okazuje się, że oni troszeczkę inaczej czytają twarze. Więc ja się nieustannie uczę zarówno tej międzykulturowości, różnej symboliki, bardzo lokalnych symboli właśnie tradycji, tego w jaki sposób też oni wyrażają emocje. I to jest niesamowicie ciekawe i tak na pograniczu etnologii wręcz, nie tylko psychologii i psychotraumatologii.
1: To jeszcze się zapytam, dlaczego pani to robi? Była pani w Afryce, ale także na Bliskim Wschodzie dla pani osobiście. Jakie znaczenie ma niesienie tej pomocy?
6: Myślę, że bardzo długo pracowałam, tak jak pan mówił, 15 lat, 10 lat w terenie, w tych regionach mieszkając. No właśnie bardzo długo pracowałam w tych sektorach pomocy podstawowej, prawda? Woda, żywność, dożywianie, szpitale, ochrona zdrowia. I po pewnym czasie naprawdę zdałam sobie sprawę, że my ostatecznie jesteśmy przy człowieku w kryzysie. I zawsze mi brakowało no właśnie tego elementu interwencji kryzysowej, tego elementu wsparcia psychospołecznego, bo jest coś po tym zabezpieczeniu podstawowym. No właśnie, ludzie chcą wracać do codzienności, chcą wracać do relacji, chcą wracać do funkcjonowania codziennego. Oczywiście nigdy tak samo jak przed kryzysem bardzo dużym czy katastrofą, ale w którymś momencie ja stwierdziłam tak, że to będzie kierunek, w którym będę się dokształcać. Też oczywiście mając doświadczenie terenowe na wojnach, w konfliktach zbrojnych. Też to jest, prawda, taki bardzo szczególny wymiar traumy związanej z konfliktami zbrojnymi, ale przyznam szczerze, że zawsze mi brakowało tego wątku ludzkiego, tego towarzyszenia i tak realnie po podstawowych potrzebach warto wspierać człowieka no właśnie w samodzielnym stawaniu na własne nogi. To jest dla mnie taka kwintesencja tego, dlaczego w każdym programie Caritas Polska obecnie implementujemy je zawsze z elementem psychospołecznym, zawsze z elementem szkoleń pracowników, żeby też nie tylko pomagać, ale też pomagać tak doraźnie, ale też pomagać długofalowo, bo to trwa bardzo długo, żeby dochodzić do siebie po kryzysie. Więc te podstawowe potrzeby nie wystarczą, dlatego my zawsze uzupełniamy nasze programy programami psychospołecznymi w zakresie zdrowia psychicznego.
1: No tym bardziej, że właśnie ta długofalowa pomoc, ona jest takim mniej znanym, czy też mniej widocznym aspektem pracy humanitarnej, pracy również
6: uchodźcami. Tak, i tu się odbywa odbudowa życia ludzkiego, odbudowa rodziny, odbudowa relacyjności, społeczności i to są programy nastawione na bardzo długofalowość, ale też budowanie pokoju.
1: Powiedziała pani Nina Mocior, ekspert do spraw pomocy humanitarnej i rozwojowej w Caritas Polska. Bardzo dziękuję za rozmowę.
6: Dziękuję bardzo.
1: Minęła godzina 16. Czas na serwis informacyjny, potem popołudnie Wnet z Jaśminą Nowak, no i Studio Mundial o godzinie 17.10. Proszę pozostać z Radiem Wnet. Ja nazywam się Mikołaj Murkociński. Do usłyszenia.
0: Serwis międzynarodowy Radia Wnet.
7: Nocne powtórki Wnet.

0: Słuchacie Radia Wnet.
1: Reklama.
2: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie, wie, wie.
1: Po reklamie.
3: Autopromocja.
4: Tres por tres, czyli krótko i treściwie o Ameryce Łacińskiej w każdy czwartek o godzinie 20. Serdecznie zapraszam, Sebastian Dąbrowski.
5: Jeśli lubicie nieznane polskie piosenki, to to jest to miejsce właśnie specjalnie dla was. Zapraszam na program Polish Chart. Zawsze w piątki o 21 i w soboty o 20. Bądźcie z nami i głosujcie do czwartku, do 8 rano, co drugi tydzień na kolejne notowanie listy Polish Chart. Zapraszam. Sławek Horwat.
6: Dzień dobry, witam bardzo, bardzo serdecznie wszystkich i zawiadamiam niniejszym, że moja audycja Sztuka jest magią będzie nadawana w soboty po godzinie 11. Zapraszam bardzo serdecznie, Joanna Rawik.
3: To była autopromocja.

0: stesso dire.
1: Miłość i śpiew. Czyli miś.
2: W każdej roślinie ukryty jest pierwiastek życia, pochodzący ze słońca, z ziemi, z wody i powietrza. Z tych czterech żywiołów. I pierwiastek życia, i pierwiastek zdrowia. Dlatego dzisiaj chcemy porozmawiać o naszym zdrowiu na wakacje, jak to zdrowie o nie zadbać w czasie wyjazdów, jakie zioła, co zabrać, jakie produkty, kiedy do walizki, kiedy wyjeżdżamy w podróż. I o tym mieliśmy porozmawiać z Joanną Kulczyk z zielarni warmińskiej z Olsztyna. Na razie pani Joanna telefonu nie odbiera, próbujemy się dodzwonić, coś tam widocznie się wydarzyło. I jeśli tak zaczniemy, jak państwo sądzą rano, jakie takie, co najlepiej jest po przebudzeniu zrobić, kiedy budzimy się wcześniej rano, mieliśmy dobrą, spokojną noc, to zawsze jest dobrze, ja przynajmniej tak robię, że nacieram się zimną wodą twarz, później klatkę piersiową, później się troszeczkę rozciągam, że głową pokręcę aż do stóp, bo to taka dobra gimnastyka, nie trzeba jakiegoś wielkiego wysiłku, ale wtedy już ten organizm się tak przebudza, jak już się przebudzi, tak zupełnie, bo trzeba rano biec do pracy, to później wypijam dwa kubki przynajmniej wody czy herbaty i jestem jakby dopiero, kiedy śniadanie będzie dopiero o godzinie 8 albo później, to mogę spokojnie tak już rozciągnięty, orzeźwiony funkcjonować. Nie wiem, jak państwo mają zwyczaje, ale mnie to tak podtrzymuje. Zawsze pamiętam w domu takie słowa mamy, która mówiła, zimna woda zdrowia doda. I faktycznie to był bardzo taki dobry pomysł. Pielęgnuję go do dzisiaj, bo wtedy wiadomo, naczynia krwionośne się rozszerzają. Czasami jeszcze jak mam siłę, to też dzwoni pani Joanna, ale teraz realizatora w tej chwili nie ma, bo wyszedł, więc musimy poczekać aż piosenkę. Chciałem tylko powiedzieć taką rzecz, że jest dobrze też wyjść rano właśnie boso na dwór, zobaczyć, co się dzieje wokoło, bo to chyba tak przynosi, mówią, że jak chodzimy po trawie boso rano, latem, jak jest rosa, to jest takie bardzo prozdrowotne. Ja czasami tak robię, jak jestem w górach, to do strumyku włożę nogi, ale też zimną wodą natrzeć z rana wody nogi jest bardzo dobra rzecz. I to są takie moje zwyczaje. Naszym środkiem takim zawsze jest, jak mówimy, ważne odżywianie i to, co mamy, prawda, rano na śniadanie. Ja to lubię zjeść owsiankę, czy z mlekiem takim naszym, czy kozim, dużo płatków do tego, rodzynek i wtedy taki, dla mnie to jest taki najlepszy produkt. Nie wiem, jak państwo robią i jakie mamy te zwyczaje, bo kto powie mi, jakie ma właśnie zwyczaje żywnościowe, to ja wtedy od razu będę wiedział, jakie ma zdrowie. I myślę, że to są dobre rzeczy. Już jest Szymon, więc możemy połączyć się z panią Joanną. Ona już czeka na naszą, aby odebrać telefon. Chodzenie po rosie codzienne, czy ustępują wtedy dolegliwości nerwowe, czy powraca wtedy też dobry sen na wieczór. To o tym wszystkim się dowiemy dzisiaj z rozmowy z naszą Joanną Kulczyk z Olsztyna. Piosenka na dobry dzień, taka 2+1 i zielona droga. Niech nas prowadzi.

0: Każdy krok boso po ziemi przypomina nam, skąd czerpiemy zdrowie i życie. To może tylko taki aforyzm. Dzień dobry, pani Joanno. Czy pani się wyspała?
1: Dzień dobry państwu, dzień dobry panie Wacławie. Wczoraj akurat wróciłam z Milejczyc i po prostu dosyć późno i tak widzę, że dzisiaj no jakoś budzik do mnie nie dotarł na czas.
0: Albo serce przez dobrego pasterza, bo Milejczyce to chyba taki znany obraz, łaskami słynący, spowodowało, że dobrze odpoczywało.
1: Może i tak.
0: Tak powiedziałem państwu taką zapowiedź, bo z Szymonem próbujemy się dodzwonić do pani z rana, ale dobrze, jak jest dobry sen, to tylko pochwalić. Życzymy wszystkim takiego dobrego snu i takiego serca, które dobrze odpoczywa. Czy faktycznie w każdej roślinie ukryte są te pierwiastki życia w słońcu, w ziemi, w wodzie, w powietrzu, w tych żywiołach, o których mówili pierwsi filozofowie, że one są początkiem wszystkiego, a tam jest zawarte nasze życie, nasze zdrowie?
1: No pięknie pan ujął to, panie Wacławie. Rzeczywiście przyroda jest pełna pierwiastków życia, jest pełna miłości Pana Boga i energii, którą Pan Bóg włożył w stworzenie świata. I lato jest takim cudownym okresem, kiedy właśnie możemy korzystać z obfitości właśnie Bożych łask ulokowanych w przyrodzie, bo cała przyroda się rozwija, rozkwita, temperatura idzie do góry. Więc możemy i zioła zbierać i korzystać właśnie z tych ziół na świeżo i możemy je przetwarzać. Możemy właśnie chodzić boso po trawie, co jest cudownym sposobem na uziemianie się i pobieranie elektronów z ziemi. A jak ktoś zna fizykę, to wie, że prąd elektryczny to jest strumień elektronów, więc elektrony to jest też energia i właśnie poprzez uziemianie my redukujemy ładunki, które się kumulują w naszym organizmie, ładunki dodatnie, dzięki czemu po prostu redukujemy na przykład stany zapalne, które są w naszym ciele. Bo stany zapalne tworzą się między innymi z nadmiaru ładunków dodatnich i w momencie, kiedy się uziemiamy, kiedy dostarczamy ładunków ujemnych, to właśnie doświadczamy równowagi i są badania naukowe, które pokazują na przykład, że podczas uziemiania się i wyrównywania się tych ładunków rozrzedza nam się krew, naturalnie po prostu krwinki. Każda odzyskuje prawidłowy ładunek na swojej błonie komórkowej i one zaczynają się odpychać, przez co po prostu ta krew staje się bardziej płynna, przez co stajemy się lepiej dotlenieni. No słońce to jest po prostu też energia. Przecież mamy fotowoltaikę, tak? Rośliny dzięki energii słonecznej prowadzą fotosyntezę, ale na przykład w naszej skórze dzięki energii słonecznej powstaje witamina D3. Niezwykle ważna witamina, która jest też hormonem sterującym ilością około 3000 genów odpowiedzialnych między innymi za odporność w naszym organizmie. Proszę sobie wyobrazić, że pod wpływem witaminy D3 w naszym ciele powstają indywidualne antybiotyki, tak można by było to nazwać naszym takim językiem farmaceutycznym, ale to są substancje indywidualnie dopasowywane do likwidacji danych szczepów patogennych, które rozwijają się w danym momencie w naszym organizmie. Czyli jeżeli mamy wysoki poziom witaminy D3, to organizm sam produkuje substancje trzymające w ryzach mikrobiotę i substancje, które nie pozwalają się rozwijać mikrobiocie patogennej, czyli mamy bardzo wysoką odporność. Mm-hmm. Oprócz tego mamy bardzo dobrą gospodarkę wapniem. Jeżeli mamy niedobory witaminy D3, no to mamy słabą odporność, jesteśmy narażeni na osteoporozę, na zwapnienia, w naszym organizmie, ponieważ wapń źle jest gospodarowany. Często też z powodu niedoborów jest uwalniany z tkanek twardych do tkanek miękkich. Jest zła gospodarka, bo wapń służy do neutralizacji kwasów, które się tworzą w naszym ciele. Ale też na przykład z powodu niedoboru witaminy D3 i właśnie złej gospodarki wapnia będzie nam wzrastało dolne ciśnienie, czyli będziemy na przykład mieli ciśnienie, nie wiem, 140 na 100 na przykład, nie? Gdzie 140 jeszcze jest górną granicą taką akceptowalną dla osoby dorosłej. Natomiast dolne ciśnienie 100 jest już za wysokie i to świadczy na przykład o niedoborach witaminy D3. No i wszechobecna.
0: Dobrze, że pani to powiedziała, bo dzisiaj wielu ma problemy z nadciśnieniem. I wystarczy właśnie troszeczkę tego wapnia, troszkę tej witaminy D3, tego słońca, tak? Pani Joanno, jeszcze taka jedna rzecz, bo ona ważna, powietrze. Jak jesteśmy właśnie, jedziemy na urlop i las, woda wokół. Jak to wszystko wpływa też na nasz organizm?
1: No, zieleń w ogóle, kolor zielony wpływa bardzo kojąco na naszą psychikę. Kolor niebieski również jest takim kolorem, który bardzo, bardzo działa uspokajająco. Także organizm i nasza psychika uwielbia kontakt z przyrodą. Te wszystkie fikuśne kształty, one bardzo, bardzo tak z jednej strony kojąco, ale z drugiej strony rozwijająco wpływają na nasz mózg, na nasz system nerwowy, gdzie na przykład kształty, które mamy w mieście czy w terenie zabudowanym, to takie kształty ostre, tak, że na przykład, nie wiem, bloki mają ostre kanty, no to są kształty, które psychika odbiera jako kształt niebezpieczny. A wszystkie kształty właśnie w przyrodzie, one są zaokrąglone i to przez psychikę jest odbierane jako kształt bezpieczny. Nawet to się wykorzystuje w psychologii.
0: Czyli dobrze jest opuścić miasto każdego tygodnia i wyjechać gdzieś,
1: oczywiście,
0: prawda?
1: Oczywiście, nawet każdego dnia.
0: O, właśnie.
1: Pójść właśnie na spacer do parku, do lasu, nad wodę. Każdego dnia zrobić sobie minimum pół godziny kontaktu z przyrodą po to, żeby obniżyć poziom kortyzolu dzięki właśnie temu, że patrzymy na kształty, które są jakby dopasowane naturalnie do potrzeb naszej psychiki i na kolory, żeby posłuchać ptaków. Jest nawet taka terapia, ona się nazywa hortiterapia, czyli terapia ogrodem, albo są takie terapie, które nazywamy leśnymi kąpielami, gdzie właśnie poprzez kontakt z przyrodą nasza psychika ulega ukojeniu. I tutaj jeszcze proszę zobaczyć, nawet nie mówimy o tym, co należy jeść, my tylko mówimy o takim kontakcie zewnętrznym.
0: Tak, ale to jest dobre, bo dzisiaj młodzież, ona lgnie do miasta, tak? Na wakacje do miasta. A tutaj pani pokazuje taką właśnie, żeby to miasto nie poraziło tego człowieka, że lepszy jest kontakt z przyrodą. Jeszcze o tym, bo ja powiedziałem dla naszych słuchaczy Radia Wnet, że woda, że takie nacieranie wodą zimną, ono dobrze działa, pobudza receptory, tak, odmładza cerę. No to jest przede wszystkim ważne, ale kobiety, każdy lubi delikatnie ciepłą wodą, tak, z kranu.
1: No to na przykład takie naprzemienne prysznice, zimny, ciepły, no to pobudzają nerw błędny do pracy. Także tutaj to jest taka, troszeczkę nawet można powiedzieć, że szokowa terapia, tak, że zmieniamy szybko temperaturę, ale to powoduje rzeczywiście pobudzenie układu nerwowego, lepsze dokrwienie skóry też. Też warto stosować masaże, szczotkowanie ciała, żeby pobudzić układ limfatyczny. I to wszystko korzystnie nas wpływa, oczywiście, jeżeli nie przesadzamy. Jeżeli po prostu, no nie, jakby to powiedzieć, nie stosujemy zbyt dużo negatywnych bodźców, nie? Bo to też wtedy podnosi poziom kortyzolu i wtedy jest odbierane przez organizm jako niebezpieczeństwo i co nie służy zdrowiu.
0: Tak, ja taką gimnastykę śpiewam rano. Cieszę się w Radio Wnet, super jest. Ręką prawą, ręką lewą, ręką prawą, ręką prawą, ręką lewą, też nogą prawą, nogą lewą, nogą prawą, nogą prawą, nogą lewą też. Skłonem w przód, skłonem w tył, skłonem w prawo, skłonem w lewo, siadaniem i wstawaniem. Ola, ole, ole, Radio Wnet, super jest. Czy można tak zacząć dzień?
1: Oczywiście, że można tak zacząć dzień i oczywiście warto też dzień zacząć gimnastyką.
0: Ja właśnie to robię, bo ja od głowy do stóp rozciągam się tak troszeczkę, żeby do tego radia dotrzeć, bo inaczej bym nie dotarł.
1: No właśnie, bo pan to musi fizycznie dotrzeć, ja to przynajmniej przez telefon mogę porozmawiać.
0: Tak.
1: Ale rzeczywiście dobry humor rano to podstawa dla dobrego dnia. Także gratuluję panie Wacławie świetnego.
0: Ale ja dziękuję za to, że pani także chodzi boso rano, latem po Rosie, bo to jest taki chyba zdrowa nabożeństwo, jak pani to by powiedziała, czy rytuał, ale taki sposób na powiedzenie dzień dobry, tak, naszemu organizmowi, nie wiem, przeponie, żeby kataru nie było, żeby nie było jakiegoś takiego chrypki, tak? To trzeba jednak pobudzić te i stopy, i twarz zimną wodą. O.
1: Tak, jak najbardziej tak. Też właśnie ta gimnastyka jest bardzo ważna. Tutaj właśnie kręcenie stawami, żeby sobie te stawy wszystkie naoliwić, rozruszać, rozciąganie.
0: Naciągnąć, tak, to jest bardzo dobre.
1: Podskakiwanie, żeby pobudzić układ limfatyczny. Właśnie jak na mediach społecznościowych robię filmiki, to między innymi dosyć dużo filmików zrobiłam właśnie o takich porannych rytuałach, o pobudzeniu układu limfatycznego do pracy i tam właśnie pokazuję różne ćwiczenia i sama też je robię. No i oczywiście rano warto zwrócić się do naszego Stwórcy, żeby mu podziękować za poranek i poprosić właśnie o obecność Ducha Świętego, żebyśmy dobrze dzień spożytkowali.
0: Czyli rosa, wdzięczność o 5 rano lepsze niż kawa i...
1: O, zdecydowanie tak. I plus trzeba się ciepłej wody napić. Koniecznie ciepłej wody.
0: Właśnie ja zawsze gotuję wodę i dolewam już do wcześniejszej zrobionej herbaty z miodem dnia wcześniejszego. Dobrze, to piosenka, bo już chyba żeśmy się tak rozciągnęli troszeczkę, ruszyli. A trzeba dzisiaj spakować walizkę na lato i na wakacje, na urlopy, a pani ma dobre rady. Więc teraz cztery pory miłowania i po co to wszystko?

miło żyć tak na próżno, zbiegać krzykliwie wyżyny świata przez pusty ogród godziną późną, ze smutkiem w oczach do domu.

coś tam udawać. Po co, no po co się tak ucieka? Dokąd, no dokąd w tej żałobie? Przecież sens życia gdzie indziej czeka i w duszy pisze odpowiedź. Po co, no po co się tak ucieka? Dokąd, no dokąd w tej żałobie? Przecież sens życia gdzie indziej czeka i w duszy pisze odpowiedź. Po co mi było słuchać z przejęciem nie swoich przeżyć i prawd życiowych z takiego ziarna?

co się tak ucieka? Dokąd, no dokąd w tej żałobie? Przecież sens życia gdzie indziej czeka i w duszy pisze odpowiedź. Po co się tak ucieka? Dokąd, no dokąd w tej żałobie? Przecież sens życia gdzie indziej czeka i w duszy

0: Często najlepszą terapią są słońce, świeże powietrze, ziemia, chodzenie boso, ale też zioła i cisza. Czy pożywienie będzie naszym takim właśnie lekarstwem dobrym? Co do walizki zabrać na wakacje, jakie zioła? To dzisiaj nam powie, czy pakujemy walizkę na urlop, to powinniśmy się znaleźć wcześniej tam w tej walizce kostium kąpielowy, czy właśnie dobry pomysł na odżywianie w czasie wakacji. Jak to jest, pani Joanna Kulczyk, zielarnia warmińska?
1: Panie Wacławie, no ja bym wzięła i kostium kąpielowy, bo uwielbiam pływać.
0: No, jedno i drugie, oczywiście.
1: Zimka, tak,
0: ale i miętę, i rumianek, i spokój, i zestaw tak. ratunkowy zielarski.
1: No, powiem państwu szczerze, że ja jak jadę w podróż, no to biorę ze sobą gorzkie zioła, czyli piołun w kapsułkach, no bo na wakacjach często jest tak, że może być problem z czajnikiem, aczkolwiek ja biorę ze sobą herbatkę ziołową, też taką trawienną, po to, żeby sobie zaparzyć napar. Też biorę sobie herbatkę taką poprawiającą przemianę materii, bo na wakacjach czasami jest tak, że właśnie no, może mieć kłopot z toaletą, no bo stres na przykład jakiś przeżywamy. Więc to, co bym wzięła do ziołowej apteczki, to herbatkę z gorzkich ziół, ale takich, które pobudzają też przemianę materii, żeby jeżeli po prostu właśnie nie możemy pójść do toalety, to żeby ten organizm zaczął prawidłowo pracować. Piołun w kapsułkach, żeby albo jakieś inne gorzkie po prostu zioła, żeby poprawiać sobie trawienie w momencie, kiedy nie mogę zaparzyć herbatki ziołowej, bo nasz organizm, on potrzebuje gorzkich przypraw, gorzkich ziół, żeby prawidłowo wydzielał się kwas solny.
0: A nasze jelita na wakacjach to spokojni tacy turyści czy panikarze?
1: Moje jelitka to takie dosyć spokojne są, ale czasami się zdarzają właśnie, że wręcz przeciwnie, że właśnie, że panikują. To znaczy ja do tej pory jeszcze nie jeździłam do egzotycznych, takich bardzo, bardzo egzotycznych krajów, tylko raczej do takich krajów kultury zachodniej. Ale właśnie pewnie wielu z państwa się wybiera do Egiptu, czy do Indii, czy w jakieś inne egzotyczne miejsca.
0: To właśnie, czego się bać bardziej? Ostrego kiri, czy obcej flory bakteryjnej?
1: No i tutaj właśnie, jak mamy inne wyżywienie, inną kulturę, to też mamy inną florę bakteryjną. I wtedy organizm doświadcza szoku. I wtedy warto mieć przy sobie probiotyk. I ja rzeczywiście też biorę ze sobą probiotyki. Nawet jak jadę, nawet teraz jak byłam w Mirejczycach, to też wzięłam ze sobą probiotyki. I zawsze na wszelki wypadek sobie na

0: I proszę zobaczyć, że mimo, że jest pełno filtrów z kremem, to ilość nowotworów skóry wcale się nie zmniejszyła. Także ja nie znoszę sztuczności. Na przykład jedyny makijaż, jaki robię, to jest tuż do rzęs. I po prostu, i no ja na siebie czegoś takiego bym nie nałożyła, nie? Jest olej z pestek malin, który ma bardzo dużą siłę przeciwutleniającą. Jest olej z pestek róży, olej rokitnikowy, który ma ogromną siłę przeciwutleniającą. Co prawda jest żółty, ale można go też rozcieńczyć. Stosujemy go tylko sobie na przykład na plaży, czy jak idziemy w wysokie góry, tak, gdzie będzie bardzo mocno słońce operowało, czy w ogóle idziemy na teren otwarty, tak, no to po prostu stosujemy wtedy naturalne filtry, czyli właśnie naturalne oleje z roślin, które mają dużo beta-karotenu. Możemy zrobić wyciąg z nagietka. Też tam nagietek ma mnóstwo beta-karotenu. Jak zalejemy nagietek olejem, a teraz jest sezon na nagietki, no to z tego kwiatu nagietka do oleju nam przechodzi beta-karoten. Mamy świetny filtr przeciwsłoneczny.
1: Ale wie pani, ja zawsze tak zastanawiałem się, bo chodzenie po rosie to jest takie, no jeśli latem to robimy, no najlepiej tak przez kilka dni, jak ta rosa, prawda, występuje, to ustępują i dolegliwości nerwowe i powraca dobry sen, ale też dowiedziałem się, że chrzan, polski chrzan, no to jest niesamowita rzecz, przy trawieniu ma takie działanie i grzybo, i bakteriobójcze, i właśnie i jałowiec, bo czyszczą krew, ale są też antyrakowe, a chrzan z cytryną, szczyptą cukru, to jest naprawdę bardzo dobra rzecz do różnych produktów. No i oczywiście herbatki. Przeczytałem, że takie herbatki jak oczywiście na tą florę jelitową, które dodatnio regulują, to są właśnie takie rumianek, lipa, tak, te, które teraz mamy. Ale co ciekawe, pokrzywa melisa też można sobie troszeczkę, ale co jest ciekawe, mnie to, że też niektóre produkty, zwłaszcza cebula, to mnie zaskoczyło, że ona ma takie właściwości, że z solą, jak jest połączona, dobrze z tą solą, no może być różną, tak, ale ona przeciwko temu i powietrzu, takiemu zaraźliwemu, i bardzo dobrze na uzębienie wpływa nasze, bo wzmacnia dziąsła. I płukanie, czy nawet takie troszeczkę tej cebuli, ona zawiera dużo witamin tych wszystkich, i A, i B, i E, i potasu, i fosforu, i wapnia, i innych. Jak to jest właśnie, i taka, i szczypior, i sałatka, jak to dobrze właśnie latem te wszystkie rzeczy przecież mamy dostępne.
0: Tak, właśnie na to służy temu, żeby właśnie skorzystać z tej zieleninki, która rośnie wokół nas, która rośnie w ogrodzie, bo i zioła są rezerwuarem witamin, i mamy dużo ziół kulinarnych. I właśnie to wszystko, co teraz pięknie rośnie w ogrodzie, wszystkie nowaliki i owoce, mamy czereśnie, mamy truskawki, za chwileczkę będą jagody, maliny. No warto z tego całego bogactwa korzystać po to, żeby właśnie odbudować zasoby witamin i mikroelementów w swoim organizmie. Święta Hildegarda poleca, że jeżeli jemy jakieś surowe warzywa, no to powinniśmy je skropić octem. Octem winnym czy octem jabłkowym, żeby były bardziej przyswajalne składniki mineralne.
1: A sól, jak dodajemy, i pieprz, to one też służą, bo one, nie wiem, czy ta sól morska bardziej, czy ta sól ta taka szara, jak mówimy, tak, z kopalni, ale one są też ważne, bo z ziemi są, tak?
0: Panie Wacławie, jedno nie wyklucza drugiego, natomiast właśnie jestem świeżo po szkoleniu z medycyny świętej Hildegardy, bo teraz właśnie w sobotę byłam na szkoleniu, także...
1: Ja myślałem, że to pani szkoli, a pani jeszcze się doszkala. No to dobrze chyba.
0: A panie Wacławie, mam świetną wiadomość w ogóle. Jutro dostajemy zgodę z Urzędu Miasta, zatwierdzenie mojej szkoły zielarskiej. Także już od następnego tutaj roku akademickiego będzie ruszała moja szkoła zielarska.
1: To pisze się na wykład.

0: ale chyba, że tam znajdzie pani jakieś inne poczesne miejsce, bo szukam pracy dobrej. Dobrze.
1: Panie Wacławie, wracając do świętej Hildegardy i do tych sałatek różnych ze świeżych warzyw, więc święta Hildegarda zaleca ten ocet dlatego, żeby pewne białka unieczynnić, bo rośliny mają dużo substancji też antyżywieniowych, którymi się bronią po prostu przed tym, żeby nie zostać całe zjedzone, tak? W związku z tym właśnie ten krótkie marynowanie właśnie warzyw w occie powoduje lepszą przyswajalność, lepszą przyjazność tego pożywienia dla naszego organizmu. Oczywiście sól dodajemy kamienną albo morską i pieprz jak najbardziej, tak, i wszystkie inne zioła typu zioła, na przykład prowansalskie, typu czomber, troszeczkę czosnku można dodać, żeby ta sałata była bogata w różne składniki, w olejki eteryczne, właśnie w związki siarkowe zawarte w czosnku, w cebuli. My powinniśmy w ciągu roku zjeść około 120 różnych produktów spożywczych. Im mamy większą paletę zjadanych produktów spożywczych, tym jesteśmy zdrowsi, tym mamy zdrowszą florę bakteryjną, tym więcej różnych składników dostarczamy do swojego organizmu, tym mamy mniejsze narażenie na niedobory. Więc jak zrobimy na przykład taką wielowarzywną sałatę z różnymi przyprawami, no to w takiej sałacie już możemy mieć 20 kilka składników. Dodajemy też różnych olejów, tłoczonych na zimno oczywiście, żeby dostarczyć różnych kwasów tłuszczowych, po to, żeby naprawdę ten organizm wzbogacić. Więc
0: a tak ja krótko osobiście... jeszcze... No, proszę, proszę, bo znowu przerwałem.
1: Ja osobiście właśnie wykorzystuję lato do tego, żeby się witaminizować, żeby i oczyszczać organizm, ale żeby też rewitalizować, żeby regenerować ciało, żeby właśnie było jak najwięcej świeżej żywności na stole.
0: A jakie zioło, czy jakie warzywo powiedziałoby nam właśnie w tych krajach, gdzie będziemy takich egzotycznych, że spokojnie, po tym obiedzie przeżyjesz, jeśli to zioło dodam do tego?
1: No święta Hildegarda na przykład zalecała bertram, galgant, dyptam, żeby sobie dodawać szczyptami do potraw. Szczególnie bertram, korzeń bertramu jest taką roślinką, która hamuje rozwój patogenów, więc z medycyny świętej Hildegardy bertram. Piołun też jest takim ziołem, które jeżeli spożywamy, to bardzo silnie pobudza kwas solny, a kwas solny działa dezynfekująco na posiłek, który spożywamy. Z kuchni azjatyckiej no to imbir, sproszkowany imbir, sproszkowany galgant też z medycyny świętej Hildegardy, on też będzie miał działanie dezynfekujące, takie pobudzające nasze soki trawienne, po to, żeby nasze soki trawienne dezynfekowały właśnie to jedzenie.
0: A co jeszcze z herbaty taką, bo herbatę koniecznie ciepłą, nie? I jaka najlepiej? Owocowa jaka? Czy właśnie ziołowa? Żeby było wszystko pod kontrolą, tak? Po takim jedzeniu na wieczór sobie dobrze wypić i na sen. Pani co robi?
1: To powinna być herbata z ziół gorzkich. Na pewno herbata, która ma gorzki smak.
0: O właśnie, a co jak się lubimy sobie lody? No bo przecież lato bez lodów no to jest niemożliwe. Co po lodach, żeby też tak właśnie, żeby wszystko, żołądek dobrze funkcjonował i jelita. Po co sięgnąć?
1: Po lodach to ja pomyślałam sobie, że gardło może boleć. Nie zauważyłam nigdy takich rewelacji, ale też może się wydarzyć. No czemu nie? Z takich delikatniejszych rzeczy to na przykład herbatka z kopru, herbatka z rumianku, herbatka z lipy. A teraz jest też sezon na to, żeby lipy nazbierać. Także możemy pójść i sobie właśnie kwiatków lipy nazbierać, nasuszyć, żeby mieć w swojej apteczce.
0: A pietruszka jest taka, że gasi pragnienie, więc też dobrze. I teraz posłuchamy kołysanki o wolności, bo czerwony tulipan mówi jak...
1: No i mięta.
0: Mięta przede wszystkim, tak. Czerwony tulipan zawsze w Olsztynie, jak śpiewa, to opowiada o tym, że jak zdrowo jesteśmy, mamy wtedy w sobie szczęście i wolność. Ale kiedy brakuje tego zdrowia, bo nam trują różnymi strasznymi wieściami, no to wtedy potrzeba posłuchać czerwonego tulipana.

0: Babcia Aniela dawała takie rady. Rumianek, wypij mój żołnierzyku, gdy nie będziesz spać spokojnie. Miętę, gdy kręci ci się w głowie. Oddech poprawi i orzeźwi. Melisę, gdy serce się lęka, a myśli jak ptak ucieka. Dziurawiec pij, gdy smutek i smaruj nim rany. Pokrzywę, gdy zdrowie podupada i trzeba oczyścić organizm. Lipę w każdy czas na gorączkę i kaszel. Pamiętaj, na wiele chorób dobre są jagody z kaszką, na brzuch ziemniaki i siemię lniane, na wątrobę buraczki gotowane, na nerki pietruszka i żurawina, na zdrowe myślenie orzechy i jajka, na mięśnie wiśnie i czereśnie, na oczyszczenie krwi imbir i zielona herbata. Najlepiej z aloesu lub pokrzywy. Jeszcze szałwia, co gardło leczy, goździk na ból zęba, kminek na trawienie, czosnek i cebula, na odporność i żołnierską krzepę i na wszystkie przekręty polityków. To fragment z mojej książki Alfabet Rzeczpospolitej. Takie rady dostawał żołnierz od swojej babci Anieli. Warto przeczytać, czy już pani ma książkę Alfabet Rzeczpospolitej?
1: No nie mam, panie Wacławie.
0: Z dedykacją. 24 historie, nie bajki ze stolicy i okolicy.
1: Aha. No bardzo pożyteczna książka.
0: A pani co radzi? Jakie zioła na przekręty polityków? Żeby tak nas troszeczkę uspokoiły, żebyśmy się tym nie przejmowali, co oni znowu wykręcą.
1: Znaczy, po pierwsze, to trzeba się modlić za nich, bo oni są bardzo biedni, że nie umieją uczciwie postępować. Także, znaczy no, po pierwsze łaska Boża, oczywiście, że tak. Po drugie to chyba serdecznik bym zaleciła. Herbatkę z melisy i z serdecznika, żeby właśnie serce wzmocnić, żeby nasze serce miało siłę i odwagę do tego, żeby się sprzeciwiać złu, a walczyć o dobro.
0: Jakie takie na koniec codzienne, no, powiemy jakieś takie zwyczaje dobre, wellness, tak, poleciałaby pani na lato? Gdyby wskazać, tak miała pani trzy takie najważniejsze zasady zdrowego lata, jakie by to były?
1: To tak, no oczywiście korzystajmy z przyrody, korzystajmy z słońca, z ziół, które są wokół nas, z warzyw, z owoców, jedzmy tego dużo, dbajmy o siebie, bo urlop to nie jest moment, kiedy powinniśmy opychać się słodyczami, fast foodami i pić alkohol, tylko to jest czas, kiedy powinniśmy się zregenerować i spotkać z rodziną. Czyli druga zasada, po prostu korzystajmy z dobrego towarzystwa, zaciśniajmy więzi rodzinne, bawmy się z dziećmi.
0: Tak, bo wiele osób są jak zioła, prawda? Wiele osób działa lepiej niż zioła.
1: Oczywiście, że tak. Człowiek jest osobą społeczną. My potrzebujemy towarzystwa drugiego człowieka. Potrzebujemy rozmów, wymiany myśli, przytuleń, wspólnego spędzenia czasu. To jest piękne.
0: To jest chyba lepiej to przytulić ludzi niż zabytki. Ale ludzie wolą przytulać drzewa niektórzy. Dobrze, ale to
1: no,
0: już...
1: Już nie ma kogo przytulać, nie?
0: To chociaż drzewo, to też dobre zwyczaje. Niektórzy na kręgi kamienne jeżdżą, bo tam uważają, jest magia. To jest też takie chyba troszeczkę, jak pani do tego podchodzi.
1: No taki zabobon. I trzecia rzecz właśnie, oprócz kontaktu z przyrodą, z ziołami i kontaktu z ludźmi, dbajmy o kontakt z Panem Bogiem. Wykorzystajmy lato do tego.
0: A ja zadbam o to, żeby spotkać się z panią tego lata, bo jeszcze pani nie widziałem w życiu, więc będzie mi bardzo przyjemnie. Też do mojego rodzeństwa ruszam, bo to jest chyba dla mnie takie najważniejsze w rodzinne strony. Tam są najlepsze dla mnie naturalne i powietrze, i ziemia, i słońce. Tam świeci dla mnie najzdrowiej. Dziękuję za spotkanie. Joanna Kulczyk, Zielarnia Warmińska. Znowu za miesiąc się słyszymy. I piosenka dla pani na wszystkie podróże. Lato na urodziny. 2+1.
1: Dziękuję panie Wacławie. Pozdrawiam serdecznie. Miłego lata, miłych wakacji życzę.
0: I do Milejczyc się wybieramy jeszcze. Tak, z Radia Wnet.
1: Zapraszam. Tak, do serca Pana Jezusa. Żeby Dziękuję. Oddać mu swoje troski, kłopoty i tych polityków też.
0: Dziękuję pięknie.

0: Dzień dobry, 7.1. W tym wydaniu wiadomości porozumienie pokojowe między USA a Iranem podpisane. Parlament Europejski przyjął reformę polityki migracyjnej oraz Polska potrzebuje wewnętrznego dialogu, ocenia Komisja Wenecka. Jakub Duszak, zapraszam.
1: Wiadomości wnet.
0: Porozumienie pokojowe między USA a Iranem zostało podpisane, pisze Associated Press. Zgodnie z ujawnionymi szczegółami Iran zgodził się rozcieńczyć swoje zapasy wysoko wzbogaconego uranu, natomiast Stany Zjednoczone zdecydowały się na złagodzenie wspieranych przez siebie sankcji gospodarczych. Najważniejszym skutkiem porozumienia jest natychmiastowe umożliwienie Iranowi swobodnej sprzedaży ropy naftowej na rynkach światowych. Analitycy oceniają, że jest to jedno z największych ustępstw ze strony Waszyngtonu od wielu lat. Dokument przewiduje trwałe zakończenie działań wojennych oraz rozpoczęcie 60-dniowego okresu negocjacji, podczas którego mają zostać uzgodnione szczegółowe rozwiązania dotyczące przyszłości irańskiego programu nuklearnego. Donald Trump zaznaczył, że w przypadku niepowodzenia rozmów lub naruszenia ustaleń przez Teheran, Stany Zjednoczone zachowują możliwość ponownego użycia siły militarnej. Parlament Europejski przyjął reformę polityki migracyjnej, która ma przyspieszyć deportację osób nielegalnie przebywających na terytorium Unii Europejskiej oraz umożliwić państwom członkowskim tworzenie ośrodków detencyjnych poza granicami wspólnoty. Jak wyjaśnia Reuters, nowe przepisy wymagają jeszcze formalnego zatwierdzenia przez rządy 27 państw członkowskich, jednak ich przyjęcie przez europosłów jest kolejnym sygnałem zaostrzenia unijnej polityki migracyjnej. Proces ten trwa od kryzysu migracyjnego z lat 2015-16. Wcześniej pojawiły się również informacje o planowanym spotkaniu przedstawicieli Komisji Europejskiej i szwedzkiego rządu z delegacją talibów w Brukseli. Rozmowy mają dotyczyć powrotów obywateli Afganistanu, którzy nie posiadają prawa pobytu w Unii Europejskiej. Rosja zaatakowała Kijów, a Ukraina uderzyła w moskiewską rafinerię. To kolejna wymiana ataków po rozmowach Zełenskiego z Trumpem, podaje Reuters. Szef kijowskiej administracji wojskowej Tymur Tkaczenko poinformował, że Rosja zaatakowała stolicę pociskami balistycznymi w północno-wschodniej Ukrainie w obwodzie sumskim. Lokalne władze poinformowały o śmierci jednej osoby w wyniku rosyjskiego ataku dronowego. Równocześnie w Rosji ukraińskie drony zaatakowały rafinerię w Moskwie. Mer stolicy, rosyjskiej stolicy, Sergiej Sobianin poinformował, że jest to już drugi atak na ten obiekt w ciągu tygodnia. Zełenski przekazał, że podczas szczytu G7 we Francji rozmawiał z Donaldem Trumpem, prezydentem Francji Emmanuelem Macronem oraz innymi przywódcami państw zachodnich. Ukraiński prezydent określił rozmowę jako koordynacyjną i poświęconą poszukiwaniu sposobów zakończenia wojny. Jak podkreślił, jednym z głównych tematów była dalsza presja dyplomatyczna na Rosję oraz wsparcie dla Ukrainy. Komisja Wenecka oceniła projekt prezydenta Nawrockiego. Wynika z niej, że projekt nie może być uznany za rozwiązanie obecnego impasu. Komisja sporządziła opinię razem z Dyrekcją Generalną do Spraw Praw Człowieka i Praworządności Rady Europy. Została ona przyjęta podczas sesji plenarnej w Wenecji w sobotę, w której uczestniczyli też przedstawiciele Kancelarii Prezydenta, Sejmu i Ministerstwa Sprawiedliwości. Jak czytamy na portalu Interia, w konkluzji opinii wyrażono zaniepokojenie, że impas między spolaryzowanymi siłami politycznymi prowadzi do sytuacji, w której dostęp do wymiaru sprawiedliwości nie jest zagwarantowany. Sytuacja ta stanowi tak poważne zagrożenie dla praworządności w kraju, że konieczne jest znalezienie wyjścia z tego impasu. Jednak obecny projekt ustawy nie może być uznany za rozwiązanie. Zamiast tego kraj pilnie potrzebuje konstruktywnego dialogu międzyinstytucjonalnego oraz współpracy między instytucjami państwowymi, podkreślono w opinii.
2: Prognoza pogody. Sponsorem prognozy pogody jest firma Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. www.fakro.pl.
0: Dziś raczej słonecznie, choć pojawią w ciągu dnia pojawią się chmury i przelotny deszcz. Na południowym zachodzie, zwłaszcza w rejonie Sudetów, możliwe burze. Na termometrach od 20-22 stopni na północy, około 24 na wschodzie i w centrum do 27 na zachodzie. Chłodniej miejscami nad samym morzem, tam około 18 stopni.
2: Prognoza pogody. Sponsorem prognozy pogody jest firma Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. www.fakro.pl.
3: Wiadomości sportowe.
4: Dzień dobry, Andrzej Karaś, serwis mundialowy. Za nami bardzo ciekawa sesja z polskiego punktu widzenia, można powiedzieć, późno popołudniowo, nocno, wczesno poranna. Tak, myślę, że każdy, kto chciał zakosztować tych emocji, ma za sobą bardzo, bardzo niewiele snu. Jak u Hitchcocka. Było tak, że najpierw nastąpiło trzęsienie ziemi, a potem napięcie stopniowo rosło, przynajmniej do samej północy. Bo potem już może nie było aż tak, ale na pewno zaczęło się od sensacji. W grupie K Portugalia zremisowała z Kongiem 1-1. Zaczęło się wszystko normalnie. João Neves, 6 minuta. Portugalczycy objęli prowadzenie, jednak niespodziewanie. Jan Wisa w doliczonym czasie pierwszej części spotkania wyrównał i taki już wynik pozostał do końca spotkania. Danie główne. Anglia-Chorwacja 4-2. Fantastyczne widowisko, naprawdę znakomity mecz. Harry Kane, jego bohaterem, 12 minuta, rzut karny. Stoicki spokój, ponieważ to jego była druga próba, kiedy trafił do bramki. Pierwszy strzał został obroniony przez Dominika Liwakowicza, który zresztą zaliczył znakomite spotkanie. Natomiast przy obronie chorwacki bramkarz przekroczył linię bramkową i musiał jeszcze raz podjąć tego wyzwania, co się nie udało. Dalej Baturina w 36 minucie wyrównuje, Kane odpowiada w 42, gdy się wydawało, że już wszystko podobieżni Tomasa Tuchela mają pod kontrolą. Okazało się, że jeszcze nie. Musa wyrównał w 50 minucie, jeszcze w pierwszej połowie, czyli w 5 minucie doliczonego czasu gry, ale już druga część spotkania wyglądała inaczej, pod dyktando synów Albionu. Bellingham 47, Rashford 85 i w tym hicie środy. Jednak wyraźne zwycięstwo podopiecznych Tomasa Tuchela i bardzo dobry prognostyk na resztę turnieju. Dalej Gana-Panama. Nieoczekiwanie to drużyna z Ameryki Środkowej w tym pierwszym meczu grupy L. Już drugim oczywiście meczu grupy L prowadziła grę, jednak te niektóre sytuacje bardzo mocno się zemściły znowu w doliczonym czasie drugiej połowy, gdzie Irenki dał zwycięstwo Ganie po okresie mniej więcej 25 minut, gdzie to drużyna afrykańska odzyskała kontrolę nad meczem i na koniec o 4 rano kto wstał wcześniej albo jeszcze się nie położył, mógł zobaczyć mecz Uzbekistan-Kolumbia i tutaj południowoamerykańska ekipa nie dała pola do jakichś sensacji, natomiast mieliśmy bramkę Fajzulajewa w 60 minucie i dla Uzbeków to na pewno wielki moment, pierwszy gol na mundialu w historii, natomiast Munoz w 40, Diaz w 65 i na koniec Campas w 9 aż minucie doliczonej w drugiej połowie. Wszystko to złożyło się na obraz zwycięstwa bardzo przekonującego w meczu rozegranym w Mexico City. 3-1, patrząc z perspektywy nominalnego gospodarza, jakim był Uzbekistan. 1-3. To tyle na teraz. Kolejny serwis i więcej na temat wczorajszych, dzisiejszych meczów jeszcze. Wrócę do Państwa za godzinę. Andrzej Karaś, dziękuję.
1: Chcesz więcej? Wejdź na wnet FM.
5: Reklama.
6: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
5: Po reklamie.
7: Autopromocja.
8: Dzień dobry, zapraszam do mojej audycji Piaf, czyli Wróbel, którą prowadzę w czwartki o godzinie 14:05. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Joanna Rawik.

0: Każda sobota jest złota, zwłaszcza w Eterze. I to już od 8 rano, kiedy rusza tygodniowy kalejdoskop kulturalny. Prowadzę ja, Konrad Mędrzecki. Zapraszam serdecznie.
1: Audycja sfinansowana ze środków 1,5% podatku przekazanych przez darczyńców na cel szczegółowy.
2: Fundacja Salvatti.pl wspiera media. To była autopromocja.
3: Co ma dla nas wartość? Ciekawe, że w miarę upływu czasu to, co uważamy za wartość w naszym życiu, ulega zmianie. W dzisiejszych czasach nie słychać, aby mówiło się wiele o czymś takim jak szacunek. Weźmy jedno z przykazań dekalogu. Czcij ojca swego i matkę. Brzmi jakoś tak staroświecko, gdy przytoczymy je w tradycyjnym brzmieniu. Ale gdy się temu przyjrzeć, to przecież każdy chce być szanowany. Byłem wczoraj w banku i obserwowałem, jak młoda urzędniczka traktowała klientkę przede mną. Była tak znudzona, jakby miała przed sobą kłodę drewna, a nie człowieka. Pomyślałem, że osoba potraktowana w ten sposób musi uznać, że bank nie chce obsługiwać jej firmy. Najwyraźniej okazywanie szacunku nie jest pomysłem tak staroświeckim, jak mogłoby się to wydawać. Gdy ktoś okazuje mi szacunek, mówi: zależy mi na tobie, cenię cię i jestem gotów ci to okazać. Okazywanie szacunku. A kto to wymyślił?
4: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.

0: No, no, no, tak późno tośmy jeszcze nie wypływali, 7:14, no ale cóż, tym bardziej będziemy w dzisiejszy czwartkowy poranek przyspieszać, proszę Państwa, słyszymy się na falach FM, na www.net.fm i widzimy się na kanale YouTube, wszędzie tam Państwa witam w ten piękny czerwcowy poranek, bo ma być podobno w końcu jakieś lato i ma być ciepło, i ma być przyjemnie, i ma być słonecznie, a na pewno gorąco i intensywnie będzie w polityce, w naszym studio. Pierwszy gość już czeka, Łukasz Chmita, poseł na Sejm Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie.
0: Ostatnio pracowite dni przed panem posłem, czy za panem posłem, przed pewnie również, bo Szpital Południowy to jest ta afera, która napędza polską politykę, a pan poseł dwukrotnie, wczoraj i przedwczoraj był w tym szpitalu, rozmawiał z kierownictwem nawet, jak to wygląda, co się udało ustalić.
1: No muszę powiedzieć, że byłem wstrząśnięty tym, że kierownictwo szpitala kryło dwa dni temu wszelkie ustalenia, nie chciało odpowiadać na żadne pytania, a pytań było bardzo wiele i to bardzo konkretnych. W ogóle był taki element, że nie wolno posłom kontrolować Szpitala Południowego. Dziś już wiemy dlaczego. Dzisiejsze media donoszą, że wśród osób, które korzystały ze szpitala jest pani marszałek Kidawa-Błońska.
0: Telewizja Republika o tym
1: tak,
0: mówi
1: Telewizja
0: razem
1: Republika.
0: Z mężem.
1: I trzeba przyznać, że mam takie przekonanie, że rzeczywiście tak było. Personel, muszę powiedzieć, współczuję personelowi, bo widać, że no, w jakimś stopniu jest zakłopotany, żeby nie powiedzieć zawstydzony. No a coś, co mnie najbardziej bulwersuje, to fakt, że ten 28-latek lekarz, ja go nazywam milionerem w kitlu, działaczem Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej, po prostu urządził prywatny, VIP-owski SOR, na którym przyjmowano bez kolejki ludzi, władzy ludzi związanych z Koalicją Obywatelską. Mnie trochę nie dziwi ta nerwowa sytuacja premiera Donalda Tuska. On te rączki, że tak powiem, mu troszkę tak chodziły nerwowo. Eksperci od wizerunku, z którymi rozmawiałem, mówią, że takiego Tuska nie widzieli przez ostatnie 3 lata.
0: Do Donalda Tuska, do premiera jeszcze wrócimy, ale interesuje mnie samo to wejście, no bo rozmawiał pan z prezesem tej spółki. Ona zdaje się zasłabła w trakcie tej kontroli. Tam się działy za kulisami rzeczy przedziwne.
1: No, wspólnie z panią poseł Anną Kwiecień byliśmy na tej kontroli i rzeczywiście na pytania bardzo konkretne o sposób nadzoru, o sposób załatwienia skarg, no bo jeśli ten pan doktor, milioner w kitlu, pan Kacprzak, nadzorował SOR jako koordynator, wyznaczał grafiki, to brał też odpowiedzialność za to, co dzieje się na SOR-ze, a na tym SOR-ze, jak dowiadujemy się, dla zwykłych pacjentów działy się rzeczy dramatyczne. Ja jadąc ten SOR...
0: A propos tego SOR-u, bo pan poseł zadzwonił na ten SOR, to posłuchajmy, jak wyglądała rozmowa, no takiego zwykłego, niezwykłego, ale pan się nie, jako poseł się nie przedstawił.
1: Nie. Zadzwoniłem z pytaniem, jaki jest czas oczekiwania w przypadku, gdy chciałbym przyjechać z osobą, która ma złamaną nogę.
0: To posłuchajmy odpowiedzi.
2: Panie pacjenci, 6 rano, chociaż jest pewna nadzieja, że w końcu te konsultacje się zaczną, bo u nas niestety jest tak, że nie ma oddzielnego ortopedy przydzielonego do SOR-u. Najbliżej taki SOR, gdzie jest ortopeda, bo ja uważam, że to jest absurd, żeby nie było wątpliwości, jest w Czerniakowskim. Tam jest po prostu oddzielnie ortopedy tylko i wyłącznie przypisane do SOR-u, a nasi i operują na górze, i konsultują SOR.
3: Rozumiem, czyli że tak powiem, lepiej do państwa na wprost w takim przypadku nie przyjeżdżać.
2: Jeżeli od 6 rano nie było ortopedy, to jest szansa, że on niedługo zejdzie, ale nie potrafię powiedzieć, jaka ona jest. Ja bym osobiście jechała do Czerniakowskiego, bo tam jest oddzielnie ortopedę włącznie do SOR-u.
3: Dobra.
0: Ja bym jechała do Czerniakowskiego, do Południowego nie zapraszamy, chyba że jak rozumiem jeszcze się politykiem Platformy. Czy...
1: I co ciekawe, ten telefon, panie redaktorze, był o godzinie, uwaga, 12:53, a
0: czyli
1: pani doktor
0: godzin.
1: uczciwie przyznała, i nie można mieć pretensji do tej pani doktor, że uwaga, od 6 byli pacjenci ze złamaniami, czyli z generalnie bardzo bolesnymi urazami. No i nikt tam nie przyszedł. Inna kwestia jest taka, że ja analizowałem także rozporządzenie ministra zdrowia z 27 czerwca 2019 roku w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego, gdzie wskazane są minimalne zasoby kadrowe w SOR. I powinien być tam ordynator oddziału z tytułem specjalisty w dziedzinie medycyny ratunkowej albo specjalizacja pierwszego lub drugiego stopnia. I uwaga, powinien być tak także powinni być także lekarze w liczbie niezbędnej do zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania oddziału, w tym spełnienia warunków dotyczących czasu oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem w poszczególnych kategoriach pilności, przy czym przynajmniej jeden lekarz przebywający na stale w oddziale będący lekarzem systemu. I uwaga, zgodnie z tym zarządzeniem ministra zdrowia, także powinny być tam osoby, które mogłyby, no nie powiem, że natychmiastowo udzielić pomocy, czyli ortopeda. No a tam przez 7 godzin, znaczy to się w głowie nie mieści, że taki Kierwiński przykładowy, taka Kidawa-Błońska, jak przyjeżdżali, to mieli w cudzysłowie czerwony dywan, mieli pokój VIP-owski, a zwykły Kowalski, zwykły mieszkaniec Warszawy musiał chodzić po takich szarych płytkach, czekać kilkanaście godzin na pomoc. No, można powiedzieć, patologia w największym wydaniu.
0: Mamy decyzję, pan Dawid Kacprzyk już tam nie pracuje. Zdaje się także, że są zmiany w zarządzie tego szpitala. No, ale Donald Tusk trochę tak apeluje do Rafała Trzaskowskiego, śmielej, czego wy oczekujecie w tej sprawie jako opozycja?
1: Znaczy, wiemy o tym, że parasol ochronny, który był roztoczony nad lekarzem, politykiem, był ogromny i sięgał najwyższych szczytów władzy i dlatego oczekujemy bardzo szczegółowych informacji o tym, jak wyglądała w ogóle ta struktura, patologiczna struktura w szpitalu. Jak czytamy w oświadczeniu, oni się przyznają do oszustwa. To znaczy warszawski ratusz wprost wskazuje, że doszło do oszustwa, no bo jak inaczej nazwać fakt, że młody polityk, który powinien być na SOR-ze, który powinien pomagać pacjentom, jest w czasie pracy, prowadzi działalność polityczną, prowadzi działalność związaną z aktywnościami na konferencjach Koalicji Obywatelskiej, robi sobie selfie z politykami Koalicji Obywatelskiej, czyli robi wszystko, ale nie to, co powinien, za co brał pieniądze. Nie było jeszcze takiego bezczelnego przypadku, żeby ten człowiek pracował w kilku szpitalach chyba równocześnie, no bo
0: Czterech właściwie, a Donald Tusk mówił wczoraj tak, oczekuje od tych, którzy są właścicielami tego szpitala, czyli samorząd warszawski, odpowiadają za ten szpital, od samorządu warszawskiego też precyzyjnej informacji, tam były te bulwersujące informacje o salniku VIP dla jakichś polityków, którzy tam z tego salniku mieli korzystać, to musi być wyjaśnione do spodu, tak mówił wczoraj Donald Tusk.
1: I dlatego posłowie Koalicji Obywatelskiej i Koalicji w ogóle 13 grudnia wczoraj zapadli się w Sejmie pod ziemię. No, nie było jeszcze takiej historii, że różni ministrowie tak szybko biegają. Oni jacyś maratończycy wyglądali wczoraj jak maratończycy. Biegali po Sejmie, uciekali od dziennikarzy. No, blady strach padł na ministrów i posłów Koalicji Obywatelskiej, którzy jak widać chyba bardzo często jeździli do tego szpitala, korzystali z wszystkich tych wygód, omijali kolejkę. Ja jeszcze na jedną rzecz zwróciłem uwagę wczoraj podczas interwencji w szpitalu. Tam jest naprawdę świetne wyposażenie w ogólnodostępnym i poczekalni. Są sofy, można sobie spokojnie usiąść, można praktycznie człowiek ma zapewnioną...
0: To jest całkiem nowy szpital, tak, i on ładnie wygląda.
1: Ten szpital jest szpitalem o bardzo wysokim standardzie. On został wybudowany, jak mi powiedziano, 5 lat temu i mogę powiedzieć, że to jest taki szpital marzenie, tylko okazało się, że zwykli ludzie mają marzenie, żeby zostać szybko obsłużeni. No, a ci politycy związani z Koalicją Obywatelską spełniają swoje marzenie, bo w ciągu 10 minut mają zrobione badania, różnego rodzaju porady lekarskie, oczekują w specjalnie wydzielonych salonikach, które są pięknie wyposażone, tylko wszystko bez kolejki.
0: Waszym zdaniem, kto za tą aferę odpowiada? Rafał Trzaskowski, dyrekcja szpitala, minister zdrowia, Donald Tusk. Kto jest, bo wczoraj z mównicy sejmowej padały słowa o mafii, o grupie przestępczej.
1: Kto jest
0: głową tej ośmiornicy?
1: W moim przekonaniu Donald Tusk doskonale wiedział, jak działa ta sytuacja w Warszawie. Oczywiście to było też w porozumieniu z Marcinem Kierwińskim, ale ja dotarłem także do wypowiedzi pracowników, byłych pracowników szpitala, którzy mówią o tym, że tam nie było przypadku, że ten młody polityk w kitlu to tak naprawdę był ulubieniec pani Kidawy-Błońskiej i ulubieniec pani minister Leszczyny. One go traktowały trochę jak takiego przyszywanego zakochanego syna. On miał specjalne względy. On także zapewniał, no powiedzmy sobie szczerze, ponadstandardową opiekę tym osobom, mówiąc wprost, działania bez kolejki, kosztem zwykłych pacjentów, kiedy oni stali w długich kolejkach, błagając nieraz o pomoc, no bo jak ktoś ma ze złamaną nogą 7, 8, 9, 12 godzin czeka na przyjście lekarza ortopedy i widzi jednocześnie, że tam z tymi samymi drzwiami, ale do bocznego pokoiku wchodzi polityk.
0: A pan poseł właśnie był w tym salniku VIP, udało się dotrzeć w czasie kontroli poselskiej, pokazano to miejsce.
1: Proszę sobie wyobrazić, że szef ochrony, który do nas podszedł, gdy dowiedział się, co mamy, co chcemy skontrolować, powiedział, że oczywiście zaraz przyjdzie, przekaże informacje i nagle się zapadł pod ziemię. Co ciekawe, dzień wcześniej, pani prezes, ja życzę dużo zdrowia każdemu, po bardzo konkretnych pytaniach także. Ile było zgonów na SOR-ze, gdy pan doktor, pan polityk Dawid nadzorował ten SOR, no po prostu powiedziała, że źle się czuje, musi wziąć tabletki. Wyszła, no i widzieliśmy, że do drugiego pokoju przyszło chyba 4-8 lekarzy i personel pomocniczy. Ja naprawdę współczuję pani prezes, natomiast już widać...
0: Pani prezes to jest ta sama osoba, która była wiceministrem zdrowia w rządzie Donalda Tuska? Czy
1: tak,
0: to...
1: tak, tak. W rządzie potem Ewy Kopacz.
0: Ewy Kopacz, w 15 roku była wiceministrem.
1: Tak jest, więc to jest osoba z najwyższego, z najbliższego otoczenia Platformy Obywatelskiej. Z tego, co wiemy, także osoba bardzo blisko powiązana z Marcinem Kierwińskim. I znów, szanowni państwo, próba uderzenia, próba pokazania, że jest jakieś oczyszczenie, tylko no, kto uwierzy dzisiaj, że to nie pani prezes, a pani członek zarządu, dyrektor medyczny nadzorowała tą sytuację. To jest tak naprawdę wierzchołek góry lodowej. Dzisiaj wjeżdżamy na kolejne konferencje prasowe. My z panią poseł Anną Kwiecień jedziemy do szpitala Świętej Anny, bo tam podobno też pracował pacjent, ale co ciekawe, dochodzą na
0: skole... Pacjent, doktor? Doktor, chociaż pacjent, jak rozumiem, operacji politycznej.
1: Tak jest, pacjent operacji politycznej polegającej na usuwaniu takiego wrzoda z systemu, ale jeszcze raz podkreślam, w moim przekonaniu parasol ochronny miał roztoczony przez najwyższe władze Platformy Obywatelskiej Warszawskiej, no a on też umożliwiał politykom z pierwszych stron gazet w bardzo dobrych warunkach wykorzystanie systemu ochrony zdrowia. Gdyby te osoby przyjeżdżały do szpitala i uwaga, płaciły za wizytę, nie byłoby problemu. No ale znów...
0: A właśnie płaciły czy nie płaciły? To już zanim do Tuska wrócimy na sam koniec, to kwestia, bo są takie, że to może było prywatne, że ten salnik był jakoś prywatnie wynajmowany, że szpital także tam jakąś funkcję komercyjną pełnił, czy ofertę komercyjną.
1: No słyszeliśmy o tym, że szpital ma taką ofertę komercyjną, ale chyba pan redaktor nie wierzy w to, że polityk Koalicji Obywatelskiej przyjeżdża do szpitala Trzaskowskiego, wyciąga portfel, mówi, to ja zapłacę za wizytę. Nie, oni po prostu bezczelnie, chamsko wykorzystali system, a ten młody człowiek, no bo jeśli ratusz przyznaje się, że doszło do oszustwa, po prostu okradał w sposób bezczelny nas wszystkich, okradał NFZ, wyciągał pieniądze, okradał szpitale, tym bardziej, że ten szpital, wszystko na to wskazuje, że po prostu tolerował te działania. Co więcej, szpital na koniec ubiegłego roku miał stratę. Do mnie także wczoraj dotarły informacje, że w ubiegłych latach nowa pani prezes dokonała czystek w szpitalu, dokonała zmian w administracji, jednocześnie bardzo mocno między innymi rozszerzyła obsługę biura zarządu. Wcześniej miała być to jedna osoba, dzisiaj są to 4 osoby. Będziemy też to sprawę wyjaśniali, ponieważ takiego, no można powiedzieć, upolitycznienia w tym szpitalu, takiego nagromadzenia patologii ja w życiu nie widziałem.
0: Donald Tusk, do niego wróćmy na koniec. Rzeczywiście, zdaniem wielu osób był wczoraj lekko zirytowany. Nawet popadały porównania do pana posła Chlebowskiego kiedyś ze słynnej afery hazardowej i jego konferencji prasowej. No ale zaproponował rozwiązanie, mówił ponadpolitycznie, wszyscy razem usiądźmy i lekarze, i politycy, i prezydent, i rząd, i opozycja, i naprawmy system, bo to system jest zły, a nie konkretni ludzie, mówi premier.
1: No, jeśli
0: znaczy,
1: ktoś,
0: też są
1: jeśli
0: ludzie,
1: ktoś kto kradnie i ma zgodę swoich przełożonych i błogosławieństwo polityczne, to i de facto kończy się na tym, że on jest tylko zwolniony ze szpitala, to jest to jawna kpina. ten młody antybohater, lekarz, patolekarz, powinien także zwrócić wszystkie pieniądze do szpitala, no bo jeśli on okazuje się, że nie pracował, a brał pieniądze, to znaczy, że po prostu je, mówiąc uczciwie, ukradł i jest politycznym złodziejem. Więc próba także rozszerzania odpowiedzialności na system, no chyba, że premier Tusk mówił o systemie działającym w Koalicji Obywatelskiej, o tej postępującej zgniliźnie, którą widzimy w wielu obszarach, a która objawiła się akurat tutaj w młodym działaczu Koalicji Obywatelskiej, w szefie młodzieżówki, który był jeszcze na tyle bezczelny, że całkiem niedawno stał na takiej akcji politycznej z tabliczką Aleja Milionerów i atakował wtedy rząd premiera Mateusza Morawieckiego, rząd Prawa i Sprawiedliwości. No po prostu szczyt politycznej obłudy.
0: Rzeczywiście niefortunnie to wyszło.
1: Ładnie pan to nazwał.
0: Łukasz Kmita, poseł na Sejm, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość, był naszym gościem.
1: Bardzo dziękuję.
0: Kto wygra w Krakowie?
1: Michał Drewnicki, a jestem przekonany, że po tych działaniach, które są teraz realizowane przez Koalicję Obywatelską, żeby opóźnić wybory, żeby doprowadzić do tego, żeby może nie uznać referendum za wiążącego. No i te argumenty, dlaczego odwołano prezydenta Miszalskiego, nie wiem, czy pan słyszał, działaczy KOD-u. Dlatego, że pisano o prezydencie Miszalskim z małej litery. Teraz już się to zmieniło. Znaczy, muszę powiedzieć, że takiego nonsensu, jaki przedstawili,
0: jest protest,
1: przedstawili działacze KOD-u, no po prostu dawno nie czytałem. To jest także naplucie mieszkańcom Krakowa w twarz, żeby pokazać, że nie, wasz głos w referendum się nie liczy, my wiemy lepiej. Cała Platforma, cały KOD.
0: O czym mówił Łukasz Kmita. Dziękuję bardzo.
1: Bardzo dziękuję, panie redaktorze. Dobrego dnia.
0: Szczególnie, że to była pewna ofiarność, żeby dzisiaj rano wstać, ale to dziękuję.
1: Cała przyjemność po mojej stronie.
0: No i po naszej również godzina 7.31, a my trochę zmienimy temat. Na naszych łączach już jest adwokat, mecenas Łukasz Pawelski. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: No i cały czas sprawa redaktora Leszka Kraskowskiego, chociaż teraz już w takim elemencie i też na anturażu rodzinnym, sytuacji rodzinnej, wczorajsze oświadczenie żony redaktora Kraskowskiego, która podkreśla i stara się udowodnić, że sprawa aresztowania nie jest sprawą polityczną, tylko jest sprawą rodzinną. Jak pan mecenas odbiera to oświadczenie wczorajsze?
4: Panie redaktorze, podstawy zastosowania tymczasowego aresztowania wobec mojego klienta opierały się, wobec redaktora Leszka Kraskowskiego, opierały się na zarzucie dotyczącym kierowania gruźb oraz nielegalnego posiadania broni. Ta sprawa rodzinna, ona toczyła się wcześniej i bezpośrednio nie była podstawą do zastosowania zatrzymania i zastosowania tymczasowego aresztowania wobec mojego klienta. Ja zwracam uwagę, że w tej sprawie od samego początku Leszek Kraskowski był pozbawiony skutecznego prawa do obrony. Najpierw na etapie postępowania przygotowawczego, tutaj mówię też o postępowaniu aresztowym. Natomiast teraz obecnie on nie ma z przyczyn zrozumiałych możliwości odniesienia się do tego oświadczenia, które tak naprawdę podchodzi od osoby, która sama przyznała, że jest w konflikcie z moim klientem i w związku z tym nie ma możliwości się bronienia, nie ma możliwości publicznego odniesienia się do tej sprawy. Ja od samego początku zwracam uwagę, że pewnych okoliczności związanych z tą kwestią rodzinną nie ujawniam, z uwagi na dobro małoletnich. Natomiast no niestety ja rozumiem, że ta sprawa może budzić wątpliwości. Rozumiem, że pojawiło się nagranie, ale pamiętajmy, że to jest tylko relacja jednej strony. Nagranie nie dokumentuje też pełnego przebiegu sytuacji, więc byłbym tutaj wstrzemięźliwy w komentarzach, zwłaszcza, że jak widziałem, wczoraj się rozpętała fala hejtu wobec mojego klienta. Padły również takie, padają bardzo mocne słowa, ja tu zwracam uwagę na to, że obecnie mamy do czynienia z sytuacją, w której no wręcz są groźby kierowane wobec mojego klienta, pozbawienia życia, lub też sugestie takie, więc to naprawdę nie powinno mieć miejsca w sytuacji, w której odnosimy się do standardów demokratycznego państwa prawa.
0: Ale ci, którzy bronią aresztowania, którzy bronią tego, jak działa policja, którzy bronią tego, jak działa prokuratura w tej sprawie, no właśnie mówią, zobaczcie, tu żadna polityka, tu chodzi o nieprzyjemną sytuację rodzinną i to jest eufemizm nieprzyjemny.
4: Panie redaktorze, ja zauważam, że osoby, które do tej pory w sprawie zatrzymania i aresztowania Leszka Kraskowskiego milczały, nagle zdecydowały się komentować tą sprawę. nie zmienia to faktu tło tej sprawy rodzinnej, że wobec mojego klienta zastosowano procedurę tymczasowego aresztowania, zatrzymania, przeszukania z udziałem osoby, która, tak jak mówiłem od samego początku, nie powinna w ogóle brać udziału w tej czynności. Te oświadczenie wczoraj złożone przez małżonkę tylko potwierdza to, że małżonka nie powinna być przy przeszukaniu. W związku z tym ja naprawdę tutaj apeluję z uwagi na dobro małoletnich o skupienie się na kwestiach proceduralnych, a nie wyciąganiu kwestii sporu rodzinnego. Ja wczoraj starałem się zamieścić taką informację, która pokazuje i jakby jest pewną formą komunikacji od mojego klienta, ponieważ mamy do czynienia z sytuacją, w której od samego początku narzucona jest negatywna narracja na temat mojego klienta. Ja zwrócę uwagę na pierwsze komunikaty prokuratury, potem informacje, które trafiały do mediów. Wczoraj też pojawił się artykuł w Rzeczpospolitej, który sugerował pewne nieprawidłowości. No i teraz mamy obecnie sytuację polegającą na narracji, że mój klient jest po prostu przemocowcem. Tak naprawdę poczekajmy do czasu, kiedy on będzie mógł się do tej sprawy odnieść, natomiast to nie powinno wpływać na decyzję sądów w przedmiocie tymczasowego aresztowania i obawiam się niestety jako obrońca, że taka informacja, taka presja w mediach społecznościowych może wpłynąć na sposób procedowania, a to byłoby niedobre z mojego punktu widzenia, oczywiście bez tym obrońcą Leszka Kraskowskiego, natomiast byłoby też niedobre z punktu widzenia procedury w tym postępowaniu.
0: No właśnie, jak cała procedura wygląda, panie mecenasie, bo pojawiły się takie informacje, że być może prokuratura będzie chciała się cofnąć z tego aresztu, że tam doszło do zmian, także personalnych, jeśli chodzi o prowadzenie tej sprawy. W jaki sposób to wygląda i czy faktycznie jest tak, że ten dziwny, zdaniem wielu, areszt będzie cofnięty, bo taką, zdaje się, ma możliwość sama prokuratura, może po prostu wniosek o tymczasowy areszt wycofać.
4: Panie redaktorze, od samego początku w tej sprawie mamy do czynienia z sytuacją, w której mój klient był pozbawiony prawa do obrony. Jeśli chodzi o procedurę, która teraz powinna mieć miejsce, to ja oraz mecenas Janus, który również występuje w tej sprawie, oraz jego wspólnik, złożyliśmy zażalenia, każdy we własnym zakresie, na te czynności, które miały miejsce. Teraz to zażalenie trafiło do Sądu Rejonowego w Piasecznie, który również ma możliwość podjęcia we własnym zakresie czynności i na podstawie tak zwanej autoremedytury. To polega na tym, że sąd, mając wątpliwości co do tego i na przykład zapoznając się z zarzutami obrony, może sam zmienić to postanowienie. Wymagałoby to po prostu tylko refleksji ze strony sądu, ale jeśli tego nie zrobi, to sprawa powinna trafić, zostać przekazana do Sądu Okręgowego w Warszawie, który również powinien procedować. Z uwagi na okres urlopowy, to nie jest tajemnicą, jesteśmy tuż przed wakacjami, zakładam, że te posiedzenia aresztowe powinno być w przedmiocie oczywiście rozpatrzenia zażalenia o areszt. Powinno być wyznaczone w przeciągu 2-3 tygodni, natomiast w praktyce może to być nawet do miesiąca, więc obecnie sytuacja procedury tak wygląda. Ja nie chciałbym komentować wewnętrznych zmian w prokuraturze, ja tylko chciałbym zwrócić uwagę na to, że rzeczywiście w tej sprawie mamy do czynienia z sytuacją, w której mamy konkretne błędy. Mecenas Janus, ale ja również wskazywaliśmy na to, że mamy w tym wypadku do czynienia z bezwzględną podstawą do uchylenia tego zażalenia, bo skoro były podstawy do tego, żeby zakładać, że mój klient nie mógł się bronić i chociażby te wczorajsze oświadczenie również to by potwierdzało, w związku z tym powinien, nie przesądzając oczywiście o treści tego oświadczenia, żeby to było istotne i brzmiało, to w tym wypadku mój klient powinien mieć zagwarantowaną obronę obligatoryjną i to nie ma znaczenia, czy to ja powinienem go reprezentować, czy też ktokolwiek inny, więc ja też zwracam uwagę na to, że ten sam sąd, ten sam wydział w tej sprawie właśnie rodzinnej, ja tej sprawie nie znałem tych kulis, jakby tylko tyle, co jakieś strzępy informacji, którymi się nie interesowałem do końca, natomiast mamy tu sytuację, w której w tamtej sprawie był wyznaczony obrońca z urzędu, więc w jednej sprawie sąd, ten sam wydział widzi konieczność zapewnienia tej obrony, a w drugiej sprawie, która jest niebotycznie ważniejsza, bo to jest kwestia pozbawienia wolności człowieka, umieszczenia w tymczasowym aresztowaniu, w tymczasowym areszcie, nie widzi tej potrzeby zapewnienia tej obrony. W związku z tym to jest bardzo poważny bardzo poważne uchybienie proceduralne.
0: I na tym się obrona w tej chwili skupia, o czym mówił Łukasz Pawelski, adwokat reprezentujący Leszka Kraskowskiego. Jest już kontakt normalny z panem redaktorem, już można do niego przychodzić, już ta blokada, która trwała 3 dni prawie, została zdjęta.
4: Przepraszam Państwa, panie redaktorze, jeśli chodzi o kontakt, ja teraz wystąpiłem o kolejne zgody na widzenie z klientem. Wtedy udzielono mi jednorazowej zgody, w związku z tym zwróciłem się do prokuratury zaraz po tym, jak złożyłem zażalenie o możliwość kontaktu kolejnego z klientem. Czekam tutaj teraz na informację. Myślę, że prokurator tak jak do tej pory nie robił z tym problemu, więc również nie robi. I ja zwracam uwagę na to, że tak jak mówiłem wcześniej, należy oddać to, co prokuratorze prokurator prowadzący to postępowanie po tym, jak sprawa trafiła do okręgu, zachował się od strony takiej procesowej bardzo w porządku, więc zakładam, że nie będzie tutaj utrudnienia, aczkolwiek no, zobaczymy, jak ta sprawa będzie dalej się toczyła.
0: O czym mówił Łukasz Pawelski, adwokat reprezentujący Leszka Kraskowskiego. Dziękuję bardzo za rozmowę.
4: Dziękuję Państwu.
0: A my teraz na sekundę w poranku wnet spojrzymy w świat. Jeżeli byśmy spojrzeli na niebo, na wschód, jak ktoś ma bardzo dobry wzrok, to mógłby dostrzec zasnute czarnym dymem niebo nad

0: I Rosjan coraz mocniej odczuwa, na to pewnie Rosjanie na własnej skórze, konsekwencje polityki Władimira Putina i dwóch agresji na Ukrainę. Najpierw tą z roku 14, a potem tą pełnoskalową z roku 22. W piątym roku wojny drony regularnie meldują się nad niebem wielu rosyjskich miast, w tym Petersburga i Moskwy, najbardziej chronionych rosyjskich, no może poza willą Putina, to może jest bardziej chronione miejsce, ale Rosja też zdaje się miała być chroniona przez obronę przeciwpowietrzną. Nic to nie daje. Kolejny dzień, stolica Moskwy w ogniu i tak trzydniowa operacja specjalna wygląda w piątym roku wojny. Oczywiście nie zapominajmy, że rakiety też lecą z Rosji na Ukrainę i też trafiają tam cele, chociaż częściej są to cele cywilne, jak bloki mieszkalne, a nie celem wojennym. A my z Moskwy teraz spójrzmy na zachód, na Paryż, bo jak co czwartek w poranku wnet czeka na Państwa Piotr Wit z kroniką paryską.
1: Kronika paryska.
0: A przy mikrofonie redaktor Piotr Wit.
2: Witam pana, panie redaktorze, witam państwa. Prezydent Trump. Prezydent Trump jest utrapieniem tygodników i błogosławieństwem prasy codziennej, albo nawet nie prasy, lecz internetu. Każdy komentarz do jego słów i akcji po tygodniu staje się przestarzały. Co mówić po tygodniu? Po chwili. Jego zamiary zmieniają się z szybkością światła. Obiecał skupić się na interesach Ameryki, a wybrał się bronić Izraela. Obiecał skończyć wojnę, nie skończył, za to rozpętał drugą. Pragnie, aby uwierzyć, że Izrael nie ma wpływu na jego postępowania, podczas gdy jego córka zmieniła wyznanie na izraelskie, przepraszam, na judaizm, a swego zięcia Żyda mianował negocjatorem interesów amerykańskich. Moje przejęzyczenie jest do pewnego stopnia usprawiedliwione w tym sensie, że judaizm jest w Izraelu religią państwową. Tym, co mu zarzucają działanie w obcym interesie, nie America First, ale Israel First, odpowiada, że nie rozumieją arkanów wielkiej polityki. Obiecał ukrócić Deep State, państwo głębokie, inaczej mówiąc konglomerat finansowo-zbrojeniowy, przed szkodliwością którego przestrzegał już generał Eisenhower. Tymczasem konglomerat nigdy nie miał się równie dobrze. Może w przyszłości awantura irańska okaże się opłacalna i korzystna dla Stanów Zjednoczonych. Na razie wszystko, co przyniosło Ameryce, to wielkie straty wizerunkowe. Nigdy dotąd Izrael nie był bardziej znienawidzony wszędzie na świecie. Jego akcja wojskowa w Gazie została określona przez Międzynarodowy Trybunał Praw Człowieka mianem ludobójstwa. Powszechnie potępiona, wywołała protesty we wszystkich cywilizowanych krajach. Odium spadło również na Amerykę, bo kto z kim przestaje, takim się staje. We Francji zmobilizowała przeciwko Stanom Zjednoczonym liczną i wpływową społeczność muzułmańską z mahometańskimi gwiazdami futbolu na czele. Nie należy niedoceniać gwiazd futbolu jako agentów wpływu na opinię publiczną. Kraje Półwyspu Arabskiego, wierne dotychczas Ameryce, zachowujące jej bazy wojskowe, zwątpiły w ochronę amerykańską, wystraszyły się, widząc, że przy następnej awanturze same mogą oberwać rykoszetem i nikt ich nie obroni. Czy po tych wszystkich rozczarowaniach nowe obietnice tego 80-letniego młodego człowieka należy traktować poważnie? Przeważające opinie komentatorów politycznych przedstawiłem powyżej. Nie wszyscy jednak są jednomyślni. Zdaniem Alena Juillet, wywołując awanturę irańską, prezydent Trump doskonale wiedział, co robi, dokładnie przewidywał jej dalszy ciąg i konsekwencje. Alain Juillet jest byłym szefem wywiadu francuskiego o rozgałęzionych relacjach i jednym z najlepiej poinformowanych ludzi w Europie. Zanim jeszcze padły pierwsze wystrzały i nadleciały pierwsze rakiety, na długo przedtem, nawiązując do sytuacji na Bliskim Wschodzie, prezydent amerykański zapowiedział zamiar przekształcenia wybrzeża Gazy w nową Rivierę, nowe lazurowe wybrzeże, oazę spokoju i wypoczynku nad Morzem Śródziemnym. Komentatorzy potraktowali tę wizję jako jeszcze jeden z dowcipów prezydenta.

0: A jeśli mówił poważnie, pyta Alain Juillet i były szef wywiadu dodaje, Trump jest kupcem przyzwyczajonym do targowania się, do negocjacji. Jego metoda prowadzenia polityki jest prosta. Zaczyna jak z Europą, od postawienia warunków przesadnych, niemożliwych do przyjęcia dla kontrahenta, a nawet przerażających. Tak było z cłami europejskimi. Otaksuję was, grzmiał Amerykanin, jeżeli nie przyjmiecie moich warunków. Nie może tego uczynić, odparli Europejczycy. Istnieją umowy, istnieje organizacja handlu światowego. Tak, otaksuję was na 100%. Nie zrobi tego. OHS nigdy na to nie pozwoli, odparli Europejczycy wystraszeni, że jednak się ośmielił. Błąd ze strony Trumpa to było dopiero otwarcie negocjacji. Nieco możemy ustąpić w pewnych sprawach, ale przecież nie tyle zaproponowali Europejczycy. Złodzieje, zawołał Trump. Proponujecie 25%? Nigdy nie zgodzę się na mniej jak 50%. No i na tym w końcu stanęło ku obopólnemu zadowoleniu. Europejczycy szczęśliwi, że uniknęli groźby 100% ceł. Trump, że zaczynając od zera doszedł do 50%. Przypadek Iranu zaczął od groźby wojny światowej i bombardowania bronią jądrową. W sprawie gazy Europejczycy postawili weto. Iran także zaprotestował. Jeżeli odmówicie, zbombarduję was, zagroził Trump Iranowi. Nie sam, ale rakietami Izraela. W Gazie żyją Palestyńczycy. Co z nimi począć? Przesiedlić? Palestyńczycy oświadczyli, że się nie ruszą. Inny ważny aktor dramatu, kraje arabskie, należy zdać sobie z tego sprawę, nienawidzą Hamasu, który wprowadza zamęt do ich złotego błogostanu i wcale nie mają zamiaru przeszkadzać Netanyahu w jego akcji wojskowej, nawet jeżeli chodzi o ludobójstwo. Jordańczycy po wysłuchaniu mowy Trumpa zawołali, mowy nie ma, aby Palestyńczycy mieli znaleźć się u nas. A Gaza? Co? Amerykanie mają sami budować lazurowe wybrzeże na miejscu Gazy? Nigdy na to nie pozwolimy. I Liga Krajów Arabskich uchwaliła wydatek 54 miliardów dolarów na rekonstrukcję Gazy, w której będą mieszkali Palestyńczycy. Iran tymczasem zgodził się na zawieszenie pomocy dla Hamasu. Gazą i Palestyńczykami rządzić będzie odtąd wysoki autorytet, inaczej mówiąc cywilna władza lokalna, jak przedtem. Metoda Trumpa odniosła triumf, konkluduje Alain Juillet, bez wojny, bez rozlewu krwi. Do pełnego szczęścia potrzeba jeszcze, aby Izrael wycofał się ze wschodniej Jerozolimy okupowanej bezprawnie i aby rząd palestyński mógł tam na nowo zainstalować swoje urzędy. Obecnie, kiedy już w Waszyngtonie posprzątano obrusy i pomyto talerze po urodzinach prezydenta i kiedy rozjechali się zaproszeni goście, w cieśninie Ormus Irańczycy przystąpili do wyławiania min, a petrolowce czekające na tę chwilę już rozgrzewają maszyny. Najbliższe dni, a może i godziny, pokażą, czy radość nie była przedwczesna. Przedstawiłem poglądy na kwestię wojny w Iranie jednego z ludzi najlepiej poinformowanych we Francji. Nie dlatego, abym z jego wnioskami zgadzał się w 100%, to zaznaczyłem na wstępie. Analiza byłego szefa wywiadu francuskiego wydała mi się oryginalna i warta przemyślenia. Tym bardziej, że Alain Juillet opuścił już służbę czynną, odzyskał nieskrępowaną swobodę słowa i jego poglądy nie podlegają weryfikacji rządowej. Do usłyszenia.
1: O czym z Paryża mówił redaktor Piotr Wit. My powoli opuszczamy stolicę Francji, bo za sekundę wrócimy do naszej polskiej polityki, naszej warszawskiej szpitalnej codzienności.
2: Przepraszam bardzo, ale pani, nie, w życiu nie korzystałam z południowego szpitala.
3: Ale może pani to skomentować? Ale czasu pani nie ma minuty naprawdę? Panie rzeczniku, możemy nam zadać sprawę z telefonu.
4: Przepraszam, ja naprawdę mam za 15 minut spotkanie.
3: Serio, taka sprawa, nie ma pan naprawdę minuty w takiej sprawie? Naprawdę? A korzystał pan z tego szpitala, czy
4: nie? Nie, nie.
3: A może pan nam powiedzieć, czy...
4: Nie korzystałem z tego szpitala.
3: To co pan, czy możemy dwa zdania? Proszę. Czy pan korzystał z saloniku dla VIP-ów i z usług szpitala południowego?
4: Nie, nigdy nie byłem w szpitalu południowym.
3: A co pan myśli
4: szczęśliwie
3: o tej sprawie?
4: Jestem, platformy... Szczęśliwie jestem zdrowy.
3: A panie ministrze, możemy dwa zdania? Czy pan korzystał ze szpitala południowego na... A może pan się zatrzymać? Bo to jest afera jakaś, panie ministrze. Korzystał pan ze szpitala południowego? Ale boicie się odpowiedzieć naprawdę? Panie ministrze, ale wszyscy ministrowie uciekają naprawdę w takiej sprawie? Będziecie uciekać? Panie ministrze, możemy dwa zdania komentarza w sprawie szpitala południowego? Ale dlaczego nie? Jeżeli nie, to dlaczego nie?
5: Dlaczego nie?
3: No dlaczego pan
5: ministrze... Bo się śpieszę.
1: Dlaczego nie? Bo się spieszę. I to była odpowiedź ostatniego ministra. To akurat było nie z Koalicji Obywatelskiej, tylko z PSL-u. Minister infrastruktury Dariusz Klimczak powiedział, dlaczego nie? Bo się spieszę. Tak jak naszego studia spieszył się Andrzej Gajcy, dziennikarz Telewizja Republika. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
1: Tuż po rozmowie z Marcinem Przydaczem.
6: Kto się śpieszy, ten się...
1: Cieszy.
6: Diabeł się cieszy.
1: A może. A chciałem już tego nie dodawać. Ostatniego aktora, ale a propos tego aktora, o którym ty, pan redaktor, wspomniał. No dobrze, mamy tą setkę, którą widziałem, to jest Kanał Zero, taką zbitkę opublikował Jacek Pośnowski, pytał polityków Platformy i oni nie chcieli odpowiadać. Uciekali.
6: Ale to piękne, że nie chcieli odpowiadać.
1: Tak.
6: Czy to jest chyba jedna z najlepszych sejmowych, korytarzowych sąd, jakie wyszły przynajmniej w ostatnich latach. Gratulacje dla redaktora Pośnowskiego, że udało mu się to uchwycić.
1: Po raz pierwszy w tej kadencji różne były afery, prawda? To możemy szybko sobie różne afery przypomnieć, Kłodzką, nie Kłodzką, ale przy żadnej aferze nie było tak, że wszyscy politycy gremialnie uciekali od odpowiedzi, to faktycznie uciekali z Sejmu.
6: Bo to jest pytanie, czy oni tam nie byli w tym VIP-owskim saloniku, który został utworzony przez młodego 28-letniego lekarza, nominata Koalicji Obywatelskiej, który zarobił 1 600 000 złotych w ostatnim
1: tylko
6: roku.
1: W jednym szpitalu.
6: Tylko w jednym szpitalu.
1: Połącznie prawie 2 miliony.
6: No, w zarobkach lekarzy możemy to zaraz poznałem, bo myślę, że niektórzy będą się zlicytować. Już jeden się pojawi w grudniu, ja 3. Pytanie, to czy prawda. Pojawi się ktoś, kto 6, 10, może więcej nawet.
1: Może
6: ale
1: tak
6: to
1: będzie.
6: Zostawmy. No ale rzeczywiście, no to jest problem, bo pytanie, jak długa jest ta lista? Pojawiają się kolejne nazwiska. Marszałek Senatu Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, która podobno tam także leczyła się szybką i wypłoską ścieżką, więc możliwe...
1: Razem z mężem.
6: Możliwe, że ta lista polityków Koalicji Obywatelskiej jest po prostu długa. I wcale bym się nie zdziwił i stąd ta reakcja polityków.
1: Robert Mazurek złośliwie wylicza kolejnych polityków, jedna dama wieloletnia polityki. Wszyscy wiemy, o kogo chodzi, każdy boi się powiedzieć.
6: Znaczy to pokazuje, że
1: być może
6: wiele osób wiedziało, tak. Że ten proceder i ta historia w szpitalu południowym, ona się kręci dość już długo.
1: Być może nawet chodzi o wieloletnią przewodniczącą pewnego ważnego organu samorządowego Platformy. Wszyscy o tym wiedzą, każdy boi się powiedzieć tak samo. Robert Mazurek mówi, były senator, obecnie kierownik placówki. No jedna jest taka osoba, ale też wszyscy boją się powiedzieć, chyba że ja się nie będę bał za chwilę powiedzieć imienia i nazwiska.
6: No to może mówmy imię nazwiska.
1: Najprawdopodobniej, w formie pytania, bo to chyba nas nie ten. Czy był tam pan szef placówki Bogdan Klich? Czy była tam pani Grupińska-Malinowska szefowa
6: no
1: rady?
6: Właśnie.
1: Czy byli?
6: Tak. No i niech odpowiedzą dzisiaj publicznie na to pytanie. Myślę, że wielu innych polityków, którzy wczoraj uciekali w Sejmie od tych pytań. Znaczy, no to jest chyba największy problem tej koalicji rządzącej od 2,5 roku. Afera Kłodzka, potężny skandal pedofilski. Ale rację chyba ma senator Konieczny, były wiceminister zdrowia, który zacytuję, to jest oczywiście była dłuższa wypowiedź, ale ten nawet wyrywany z kontekstu cytat jest świetny. Afery są do przeżycia, bo jedna afera przykrywa drugą i tak dalej. Afera Kłodzka jest doskonałym tego przykładem. Teraz mamy aferę ze szpitalem południowym. Pewnie za tydzień, dwa czy za trzy, jakbyśmy się tu spotkali o tej sprawie, też pewnie już nie będziemy tak szeroko rozmawiać.
1: Ale nie jest tak, że to się klei. Na przykład teraz przy okazji przypomina się porwanie karetki przez dyrektora szpitala dla mamy pani Szulc. Senator Lenz się przypomina, jego wejście bez kolejki, bez procedur, ściągnięcie z OIOM-u anestezjologa, żeby leczył jego syna z rośniętym.
6: Oczywiście, że się klei. Ja mówię o tym, czym my media się zajmujemy. No, przed chwilą przejrzeliśmy główne dzienniki. Znaczy na pierwszej stronie w żadnym dzienniku nic nie ma na temat afery tej szpitalnej. Wielu innych tematów także na pierwszej stronie nie ma. To pokazuje, że media, te afery w mediach żyją nie za długo, natomiast jestem przekonany, że ta sprawa zostanie w pamięci wyborców, wielu Polaków na bardzo długo i to będzie jeden z głównych leitmotivów kampanii wyborczej, bo sobie nie wyobrażam, żeby nie było, bo każdy zwykły obywatel, pacjent czeka 5-6 godzin na SOR-ze. Czy to chorują dorośli, czy chorują dzieci, a klasa polityczna, partia rządząca zrobiła sobie szybką ścieżkę VIP-salonik w jednym z największych szpitalów warszawskich. Rafał Trzaskowski w kampanii mówił, on nadzoruje 10 szpitali.
1: W tym ten wybudował.
6: Więc on wie, co się dzieje. Trudno dzisiaj nie stawiać pytań, co Rafał Trzaskowski o tym nie wiedział, co nie wiedział Marcin Kierwiński, szef warszawskiej platformy. Pytanie, czy struktury warszawskie Koalicji Obywatelskiej się utrzymają, podobno mają zostać rozwiązane. Ale co nie wiedział Marcin Kierwiński? Nie wiedział Bartosz Arłukowicz, były minister zdrowia. I teraz tych pytań, czy wiedział Donald Tusk? Dzisiaj to jest gaszenie pożaru, to jest wyciąganie jakby próba opanowania tej sytuacji, bardzo sprytna, natomiast te zabiegi PR-owe, nie można mówić, system jest taki, a nie inny. Nie, ale to jest konkretna odpowiedzialność konkretnej
1: do
6: partii politycznej.
1: Próby opisu tej skali, tej afery. Zaczęliśmy od tego fragmentu z Sejmu, gdzie przed Jackiem Prusinowskim uciekali po raz pierwszy, moim zdaniem, w tej kadencji. Nie było takiej sytuacji. Politycy, ministrowie tego rządu, tej koalicji rządzącej. Patrzę na wpis sprzed kilkunastu minut Res Futura Data House. To jest taki, często to podkreślam, lewicowy, bo to też warto pytać, kto jest kim, ale to jest lewicowy think tank, który opisuje ruch w sieci. Dawid Kasprzyk i pokój VIP w warszawskim szpitalu południowym. 103 miliony zasięgu. To jest bardzo duży zasięg.
6: To jest bardzo duży
1: 96% zasięg. Krytycznych komentarzy.
6: I to jest dzisiaj temat numer jeden. Na gazetach, to w rozmowach. Jestem przekonany,
1: trafił
6: że dzisiaj...
1: Trafił pod strzechy znacznie szerzej niż na przykład
6: afera Kłodzka. Oczywiście, jestem przekonany, że dzisiaj wielu pacjentów, którzy czekają choćby dzisiaj na SOR-ze, życzymy wszystkim dużo zdrowia i jak najmniejszej, najkrótszego czasu. Każdy się zastanawia, dlaczego ja czekam drugą, trzecią, czwartą godzinę z dzieckiem na rękach. A politycy Koalicji Obywatelskiej mieli szybką ścieżkę, gdzie w ciągu kilkunastu, kilkudziesięciu minut seria badań diagnostycznych była przeprowadzana. Byli obsługiwani w sposób luksusowy, VIP-owski. Ktoś żartuje, że może tam nawet escape room mieli, czy może jeszcze coś mieli.
1: Propos escape roomu, czy jest escape room dla Donalda Tuska z tej historii?
6: On sobie znajdzie jakieś wyjście. Już ta narracja została narzucona, że tak naprawdę winny jest system, winni są lekarze, którzy za dużo zarabiają, trzeba ustawowo to przykrócić, od kiedy wiemy, że lekarze tyle zarabiają? Od kiedy ten rząd rządzi? Już 2,5 roku, zaraz 3 lata minie, obudzili się teraz, bo ktoś złapał ich za rękę, powiedział i pokazał, to wy sobie urządziliście tą szybką ścieżkę, to wy poza kolejką, znowu wraca ten temat, że klasa polityczna, politycy, wystarczy legitymację partyjną i dostaje się do lekarza, dostaje się na SOR, dostaje się do szpitala, zabieg jednodniowy, proszę bardzo, i tak dalej, to możemy ciągnąć.
1: Donald Tusk będzie zrzucał z sań? Dawid Kasprzyk, wszyscy mówią o młody człowiek, on jednak był szefem młodzieżówki. Jest ważna funkcja w partii politycznej.
6: Oczywiście, że tak.
1: Piotr Müller był szefem młodzieżówki.
6: Że pewną wiedzę o tym, jak funkcjonuje młodzieżówka, czy partia, czy struktury warszawskie, pan Dawid Kasprzyk ma.
1: Natomiast to nie jest taki zupełny pionek, tak? Ale czy nie poleci bardziej w Krakowie rozwiązano struktury po przegranym referendum, może w Warszawie?
6: Mówi się, że te struktury w Warszawie mogą zostać rozwiązane, ale nie wierzę, że Marcinowi Kierwińskiemu włos z głowy, albo nie wiem, Rafał Trzaskowski, cokolwiek się tutaj wydarzy, nie wiem, Bartosz Arłukowicz, żeby w jakikolwiek sposób to odczuł. Jest to dzisiaj bardzo duży problem wizerunkowy, nie tylko wizerunkowy. Trafią pod strzechy i będzie rzeczywiście ogromnym obciążeniem dla Koalicji Obywatelskiej na przyszłe wybory. Pytanie, co z tym zrobi opozycja, można odnieść wrażenie, że PiS i Konfederacja na ten moment przespali tą historię.
1: Wczoraj te konferencje, czerwony dywan i ten cytat Przemysława Czarnka. konferencja za mało, to co jeszcze może zrobić opozycja w tej sytuacji?
6: Bo to, to jest sytuacja trochę taka, mamy mundial, więc posłużę się takim porównaniem piłkarskim. Wystawienie piłki na piąty metr, pusta bramka, wystarczy nogę dołożyć.
1: Ale co, dlaczego nie dokładają? I czym jest, pytam Andrzeja Gajcego, dziennikarza z wieloletnim stażem, który dużo widział w polityce, co powinna zrobić opozycja, jak wygląda to dołożenie nogi z piątego metra do pustej bramki?
6: Czy ten temat powinien być głównym tematem dzisiaj. Nie Berlin, to co się wydarzyło w Berlinie, chociaż to jest skandaliczne i reakcja MSZ-u jest, czy rządu jest skandaliczna, ale to, ten szpital, kwestia szpitalu powinna być tematem numer jeden. Tylko tym dzisiaj powinna zajmować się opozycja, Konfederacja i Prawo i Sprawiedliwość, egzekwować swoje z interwencjami poselskimi do szpitala, czy robić wszystko, co jest możliwe. Nie wystarczy jedna konferencja, nie wystarczy rozwinąć czerwony dywan przed szpitalem południowym, aby tą sytuację wykorzystać i pokazać rzeczywiście no, niesamowitą patologię. Niesamowite, rzeczywiście wybrzmiało, że to jest jakby szczyt bezczelności władzy, kolesiostwa. Tak? Znaczy, rzeczywiście, jeśli myślimy w takich kategoriach, jak politycy mogą się ustawić, jak politycy mogą wykorzystywać to, że są u władzy, to jest doskonały przykład tego, jak można olewać obywateli, jak można olewać pacjentów. Dziura budżetowa w NFZ-cie wynosi chyba 23 miliardy złotych. Odraczane są kolejne terminy badań diagnostycznych, limity, a oni tutaj mają salonik VIP. Znaczy, to jest nie do obrony. Rację ma minister Katarzyna Połkińska, szefowa Polski 2050, że tej historii nie da się obronić. Oni to wiedzą, koalicjanci Donalda Tuska. Myślę, że sam Donald Tusk wie, że no tej sytuacji naprawdę się nie da obronić, ale nie z takich opałów Donald Tusk w przyszłości wychodził. Przypomnijmy sobie aferę hazardową, przypomnijmy sobie aferę taśmową i można by tak
1: może i wyszedł, ale stracił władzę, to już zupełnie na koniec. Może zrzuci sań Rafała Trzaskowskiego. Ten cytat, od którego odczytałem rozmowę z panem posłem Kmitą na początek poranka, który no, wskazywał, że żąda odpowiedzialności wyjaśnienia od warszawskiego samorządu.
6: No bo to warszawski samorząd jest...
1: Na tej aferze Donald Tusk wyczyści sobie Trzaskowskiego, dokona zemsty za klęskę wyborczą.
6: Mógłby. To miałby idealny pretekst, który spokojnie mógłby uszyć tą narrację i pozbyć się Rafała Trzaskowskiego. Pytanie, czy to zrobić? To jest pytanie, czy Rafał Trzaskowski nie ma jakiejś wiedzy też, którą mógłby przy okazji wykorzystać, aby się odwdzięczyć za takie wycięcie.
1: Złapał korzak Tatarzyna.
6: Więc ja myślę, że tam wiele jest trupów w szafie w Platformie, czy w Koalicji dzisiaj Obywatelskiej, o których Rafał Trzaskowski także wie. Natomiast ja patrzę na to, co robi opozycja i rzeczywiście pytanie, czy my taką opozycję potrzebujemy, która aż nie potrafi tej sytuacji wykorzystać i strzelać te bramki, te piłki do pustej bramki. No to jest, powinna się, myślę, dzisiaj opozycja mocno przebudzić, bo myślę, że też wielu wyborców się zastanawia, no to co w związku z tym dalej, nie?
1: No i będziemy się zastanawiać dalej z publicystami, bo to bardzo ciekawa, przepraszam, że tak mówię, bo to tragiczna, ale rzeczywiście afera, która pozętem politycznym jest rzeczywiście czymś, czego dawno nie widzieliśmy.
6: Ja myślę, że tutaj by się przydało...
1: Cynizm, że ze mnie przemówił przez
6: chwilę. Nie, ale myślę, że pamiętam, jak w czasie pandemii Jarosław Kaczyński chodził na zamknięte cmentarze, powstała piosenka pana Kazimierza Staszewskiego. Myślę, że to jest doskonały temat na napisanie kolejnej piosenki, która także
1: i zdradzę przemówi. Na koniec tajemnicę ujawnię, bo już mamy pierwszy wers wspólnie z redaktorem. Sorry, nie dla was są sorry.
6: To może być, tak, polecamy tutaj podpowiedź panu Kazimierzowi. To może być przebój. Jeśli ten fraza by została wykorzystana, chętnie ją zaśpiewamy.
1: Andrzej Gajcy, ja oddam chętnie głos na serwis informacyjny, bo już zaczynam się śmiać ze własnych żartów, a to jest taki moment, kiedy należałoby na chwilę przynajmniej odejść od mikrofonu. Za chwilę wracamy, ale najpierw serwis informacyjny, a potem goście Maciej Konieczny, Partia Razem i Andrzej Sośnierz, to w drugiej części Poranka Wnet.

0: Wiadomości wnet.
1: Oddział SOR w warszawskim Szpitalu Południowym nie spełnia minimalnych zasobów kadrowych, które wynikają z rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia. W całej sprawie nie ma przypadku. Dotarłem do wypowiedzi byłych pracowników szpitala wyjaśniających, dlaczego Dawid Kacprzyk został oddelegowany do zarządzania tym oddziałem, mówił w poranku wnet poseł opozycji Łukasz Kmita.
2: Ten młody polityk w kitlu to tak naprawdę był ulubieniec pani Kidawy Błońskiej i ulubieniec pani minister Leszczyny. On miał specjalne względy. On także zapewniał ponadstandardową opiekę tym osobom, mówiąc wprost, działania bez kolejki, kosztem zwykłych pacjentów, kiedy oni stali w długich kolejkach, błagając nieraz o pomoc. Ktoś ma ze złamaną nogą 7, 8, 9, 12 godzin czeka na przyjście lekarza ortopedy.
1: Mówił poseł opozycji Łukasz Kmita, cała rozmowa na wnet FM. Violetta Kraskowska twierdzi, że sprawa zatrzymania jej męża, dziennikarza śledczego, nie jest sprawą polityczną, tylko rodzinną. Ta sprawa toczyła się wcześniej i bezpośrednio nie była podstawą do zatrzymania mojego klienta, tłumaczył w poranku wnet adwokat Leszka Kraskowskiego, mecenas Łukasz Pawelski.
3: W tej sprawie od samego początku Leszek Kraskowski był pozbawiony specyficznego prawa do obrony. Najpierw na etapie postępowania przygotowawczego, mówię też o postępowaniu aresztowym. Natomiast teraz obecnie on nie ma z przyczyn zrozumiałych możliwości odniesienia się do tego oświadczenia, które tak naprawdę podchodzi od osoby, która sama przyznała, że jest w konflikcie z moim klientem i w związku z tym nie ma możliwości się bronienia, nie ma możliwości publicznego odniesienia się do tej sprawy. Ja rozumiem, że ta sprawa może budzić wątpliwości, rozumiem, że pojawiło się nagranie, ale pamiętajmy, że to jest tylko relacja jednej strony. Nie dokumentuje też pełnego przebiegu sytuacji.
1: Violetta Kraskowska brała udział w przeszukaniu, co nie powinno mieć miejsca, mówił mecenas Łukasz Pawelski. Porozumienie pokojowe między USA a Iranem zostało podpisane, pisze Associated Press. Zgodnie z ujawnionymi szczegółami, Iran zgodził się rozcieńczyć swoje zapasy wysoko wzbogaconego uranu, natomiast Stany Zjednoczone zdecydowały się na złagodzenie wspieranych przez siebie sankcji gospodarczych. Najważniejszym skutkiem porozumienia jest natychmiastowe umożliwienie Iranowi swobodnej sprzedaży ropy naftowej na rynkach światowych. Analitycy oceniają, że jest to jedno z największych ustępstw ze strony Waszyngtonu od wielu lat. Dokument przewiduje trwałe zakończenie działań wojennych oraz rozpoczęcie 10-dniowego okresu negocjacji, podczas którego mają zostać uzgodnione szczegółowe rozwiązania dotyczące przyszłości irańskiego programu nuklearnego. Trump zaznaczył, że w przypadku niepowodzenia rozmów lub naruszeń ustaleń przez Teheran, Stany Zjednoczone zachowują możliwość ponownego użycia siły militarnej. Parlament Europejski przyjął reformę polityki migracyjnej, która ma przyspieszyć deportację osób nielegalnie przybywających na terytorium Unii Europejskiej oraz umożliwić państwom członkowskim tworzenie ośrodków detencyjnych poza granicami wspólnoty. Jak wyjaśnia Reuters, nowe przepisy wymagają jeszcze formalnego zatwierdzenia przez rządy 27 państw członkowskich, jednak ich przyjęcie przez europosłów jest kolejnym sygnałem zaostrzenia polityki migracyjnej. Wcześniej pojawiły się informacje o planowanym spotkaniu przedstawicieli Komisji Europejskiej i szwedzkiego rządu z delegacją talibów w Brukseli. Rozmowy mają dotyczyć powrotów obywateli Afganistanu, którzy nie posiadają prawa pobytu w Unii Europejskiej. Rosja zaatakowała Kijów, a Ukraina uderzyła w moskiewską rafinerię. To kolejna wymiana ataków po rozmowach Zełenskiego z Trumpem, podaje Reuters. Szef kijowskiej administracji wojskowej Tymur Tkaczenko poinformował, że Rosja zaatakowała stolicę pociskami balistycznymi w północno-wschodniej Ukrainie. W obwodzie sumskim lokalne władze poinformowały o śmierci jednej osoby w wyniku rosyjskiego ataku dronowego. Równocześnie w Rosji ukraińskie drony zaatakowały rafinerię w Moskwie. Mer rosyjskiej stolicy Sergiej Sobianin poinformował, że jest to już drugi atak na ten obiekt w ciągu tygodnia. Zełenski przekazał, że podczas szczytu G7 we Francji rozmawiał z Donaldem Trumpem oraz prezydentem Francji Emmanuelem Macronem, a także innymi przywódcami państw zachodnich. Ukraiński prezydent określił rozmowę jako koordynacyjną i poświęconą poszukiwaniu sposobów zakończenia wojny. Jak podkreślił, jednym z głównych tematów była dalsza presja dyplomatyczna na Rosję oraz wsparcie dla Ukrainy.
4: Prognoza pogody. Sponsorem prognozy pogody jest firma Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. www.fakro.pl.
1: Dziś raczej słonecznie, choć w ciągu dnia pojawią się chmury i przelotny deszcz. Na południowym zachodzie, zwłaszcza w rejonie Sudetów, możliwe burze. Na termometrach od 20-22 stopni na północy przez około 24 stopnie na wschodzie i w centrum kraju. Do 27 na zachodzie, chłodniej miejscami nad samym morzem około 18 stopni.
4: Prognoza pogody. Sponsorem prognozy pogody jest firma Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. www.fakro.pl.
0: Wiadomości sportowe.
5: Andrzej Karaś, dzień dobry. Powoli opadają emocje po nieprawdopodobnie emocjonującym wieczorze, nocy, wczesnym poranku z mundialem. Wszystko zaczęło się od bardzo niespodziewanego, czy wręcz sensacyjnego remisu 1-1 Portugalii z Demokratyczną Republiką Konga. Następnie w hicie tej sesji Anglia pokonała Chorwację 4-2, Gana pokonała Panamę 1-0, na koniec Uzbekistan uległ Kolumbii 1-3. No, na pewno wydaje mi się, że najwięcej mówi się o meczu Anglii z Chorwacją. I za wielu się obserwatorów zastanawia, jakaż to przemiana zaszła w zespole Tomasa Tuchela po przerwie. I rąbka tajemnicy w tej sprawie uchylił Harry Kane podczas wypowiedzi pomeczowej. Mówił o słowach niemieckiego selekcjonera, które podbudowały zespół, oraz o tym, że cała drużyna, cała ekipa po zakończeniu spotkania była niezadowolona z tego momentu w drugiej połówce, gdzie na chwilę Anglicy się wycofali i wyciągnięty jest wniosek taki, że będą prawdopodobnie chcieli grać zdecydowanie bardziej ofensywnie, cieszyć się grą przez całą resztę turnieju. Posłuchajmy krótkiej wypowiedzi kapitana synów Albionu.
6: Yeah, he gave a great speech, to be honest. Especially the way we conceded that second goal just before the half. He just told us to let the shackles off. Calm down. What are we scared of? Let's just go. The way we conceded that second goal is not the team we want to be, dropping deep, waiting and then conceding anyway. So he kind of just said, what's the worst that can happen? We lose a match, first group game, we get on with it, we move on. Let's just go and show kind of the world who we can be. And I think we've done exactly that second half. The performance, both with and without the ball, was at the highest level. I mean, we could have scored probably 3 goals in that 20-minute spell coming out. And in the end, a convincing win, I think. Physically, just throughout the 90 minutes, the guys who come on just kept the level really high. And in the end, we just had too much for who are a great team and will probably go far in the tournament themselves.
5: To był Harry Kane, kapitan reprezentacji Anglii, bohater wczorajszego spotkania, strzelec 2 bramek. Za godzinę w ostatnim porannym serwisie sportowym pochylimy się nad tym, co czeka nas dziś wieczorem i jutro nad ranem w USA, w Kanadzie i w Meksyku, oraz chwilę opowiemy o wydarzeniach z innych aren niż areny mundialowe. Do usłyszenia.
7: Chcesz więcej? Wejdź na wnet FM.
8: Reklama.
9: Studio Wilno, czwartek, 11:30. Wilno i Litwa bliżej niż myślisz. Agata Antoniewicz, prosto z serca Wilna. Zapraszam.
7: Sponsorem audycji jest sklep internetowy przysmaki.pl. Produkty żywnościowe wysokiej jakości.
10: Ale patrz!
11: Ale co?
10: Ale niskie ceny!
12: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
13: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie 2 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie 2.
14: Sposób na twój dobry dzień?
12: Mamy to w Lewiatanie!
13: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
15: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
7: Kram. Ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
8: Po reklamie.
4: Autopromocja.
16: W każdy czwartek o 17:30 wojny think tanków. Think tanki to grupy najlepszych ekspertów na całym świecie. Przekazują niemal co dzień raporty o tym, co wpływa na nasze życie i jakie działania powinniśmy podjąć. Patrzą na politykę z innych pozycji, ich opinie się zderzają, trwa walka na argumenty. Wojny think tanków. Paweł Badzio, zapraszam.
11: Hands Up in the Air, muzyka millennialsów. To audycja, w której w każdy piątek między 20 a 21 zapraszam Was na sentymentalną podróż w czasie do lat, kiedy wszyscy byliśmy piękni i młodzi, a całe życie stało przed nami otworem. Ela Mazol, zapraszam.
4: To była autopromocja.
0: I poranek wnet trwa, jest godzina 8.15, słyszymy się na falach FM, także na www.wnet.fm w internecie, a widzimy się na kanale YouTube Radia Wnet, jest godzina 8.15.
17: Kto tam?
18: Byliśmy umówieni na rozmowę.
17: Zapraszam na wywiad wnet.
19: Wywiad wnet.
0: A gościem poranka wnet Maciej Konieczny, poseł na Sejm, Koło i partia Razem. Dzień dobry.
20: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: No i afera ze szpitalami. Partia Razem od wielu, wielu lat mówi, trzeba zmienić system zdrowia. No i co ta afera warszawska daje? Takie podglebie polityczne na poważną debatę i poważną reformę służby zdrowia czy ochrony zdrowia?
20: Jeżeli chodzi o standardy zatrudnienia lekarzy, jeżeli chodzi o to Eldorado kontraktowe, które część lekarzy ma w Polsce, zarabiając jakieś grube miliony i pracując w kilku miejscach naraz, często fikcyjnie, jak widzimy na przykładzie Szpitala Południowego, no to tak, tutaj emocja społeczna jest taka, wkurzenie jest takie, że z jednej strony mamy lekarzy, którzy zarabiają miliony, jeszcze organizują właściwie partyjny system ochrony zdrowia w ramach publicznego dla Koalicji Obywatelskiej w Warszawie, więc to jest ewidentnie moment, żeby zająć się za likwidację kontraktów lekarskich, tak żeby lekarze zarabiali dobrze, bo niech zarabiają dobrze, mają konkretne umiejętności, potrzebujemy tych umiejętności, ale normalnie na umowę o pracę w jednym miejscu, a nie, że lekarz przychodzi do szpitala i negocjuje kontrakt na zasadzie ile chce, tyle dostanie.
0: Donald Tusk mówi razem z prezydentem, z lekarzami zmieńmy ten chory system. Wierzy pan?
20: Myślę, że lekarze będą przeciwni. Przynajmniej istotna część lekarzy bardzo nie będzie chciała, bo zarabiają grubą kasę, nieporównywalną do nawet tych zamożnych krajów w tym momencie, już proporcjonalnie do poziomu życia na pewno. Więc na pewno będzie opór ze strony istotnej części lekarzy. I teraz jest pytanie, czy władza wyżej będzie ceniła sobie interes uprzywilejowanej grupy, z którą ewidentnie dobrze żyje i ma z tego też szybszy dostęp do ochrony zdrowia i saloniki dla VIP-ów, czy też będzie miała odwagę postawić się tej uprzywilejowanej części lekarzy, która żyje kosztem tego systemu i nie mam wielkich nadziei, że ta władza będzie miała odwagę.
0: Jak pan patrzy na działania z Ministerstwa Zdrowia, pani minister Sobierańskiej-Grędy, chociażby to jest ten zespół, który jest gotowy podjąć gruntowną reformę, taką nie komercjalizacyjną, tylko właśnie bardziej publicznej ochrony zdrowia.
20: No myślę, że reforma, jaką proponowała pani minister, to jest reforma w kierunku odchodzenia od publicznej ochrony zdrowia, czyli takiej pełzającej prywatyzacji. Ona zresztą specjalizowała się w restrukturyzacji szpitali, czyli oszczędnościach. I jak widzi widzieliśmy, co się działo za tych rządów Platformy, które już mamy za sobą, to raczej była kwestia ograniczania i zmuszania ludzi do pójścia do sektora prywatnego i sięgnięcia do własnej kieszeni i w ten sposób postępująca tak naprawdę prywatyzacja ochrony zdrowia, bo to jest drugi problem. Jeden problem to jest kwestia kontraktów lekarskich i tego, że przez to ten system jest dużo droższy niż mógłby być, a w każdym razie za te pieniądze, które na niego wydajemy, nie uzyskujemy optymalnych rezultatów, a z drugiej strony jest rząd, który też też działa tak, jakby zyskać miał na tym prywatny biznes medyczny, a niekoniecznie pacjenci.
0: No to wróćmy do zapewnień premiera Tuska. Pan w to wierzy, że teraz się zmieni system ochrony zdrowia, że ona będzie właśnie mniej kontraktów, mniej milionerów lekarzy, a więcej świadczeń dla pacjentów?
20: Myślę, że będzie jakiś kroczek w tym kierunku, że tak jak miał podejrzewać, jak znam tą władzę, to premier spotka się z lekarzami, lekarze powiedzą, że może z tymi kontraktami to jednak nie, bo oni te miliony to lubią, ale no może przynajmniej niech będą informacje, kto ile zarabia, tak? To jest jakiś krok w kierunku, bo jak faktycznie będzie przejrzysta wiedza o tym, ile zarabiają lekarze, to będzie trudno powstrzymać zmiany, bo ludzie po prostu już są wściekli, a te informacje jeszcze bardziej napędzą tą zmianę, ale no nie mam wielkiej wiary, że akurat rząd Donalda Tuska zmieni ochronę zdrowia tak, że nie będzie w interesie uprzywilejowanych grup, a większości społeczeństwa.
0: Partia Razem chciała na służbę zdrowia, czy chce 8% PKB przeznaczać, teraz niecałe 6 przeznaczają. Może nie ma co zwiększać, tylko po prostu lepiej wydawać. Może...
20: Jedno i drugie. Patrząc na kolejki, na to, jakie są potrzeby, na to, że polskie społeczeństwo się starzeje, to też musimy pamiętać. Musimy i ukrócić to eldorado kontraktowe tych lekarzy, które zarabiają miliony, pracując w kilku miejscach, a tak naprawdę doświadczenie jest takie, że wszędzie wbiegają i wybiegają często. To potrzebujemy tego, żeby racjonalnie wydawać pieniądze, ale potrzebujemy też tych 8%, bo naprawdę społeczeństwo się starzeje, ale jak już wydajemy tak dużą kasę z naszych podatków na ochronę zdrowia, to mamy prawo oczekiwać, że ona trafia na realizację potrzeb pacjentów, a nie, że jakaś wąska grupa po prostu się na tym uwłaszcza.
0: Panie pośle, jak pan patrzy na propozycję opozycji, Prawo i Sprawiedliwość w tej chwili mówi, trzeba podzielić. Albo pracujesz jako lekarz w prywatnym, albo w publicznym.
20: To jest bardzo zabawne, ponieważ to jest postulat Partii Razem i wystarczy spojrzeć na wszystkie daty ogłoszeń. My to cisnęliśmy przez miesiące, nikt z tym się nie zajmował. Potem podchwyciło to Prawo i Sprawiedliwość, powiedział, mamy doskonały pomysł, trzeba podzielić. Podczas gdy już ten postulat był w kampanii Adriana Zandberga, chociażby bardzo obecny. To był jeden z czołowych naszych postulatów w kampanii prezydenckiej. To działa w Czechach. To da się zrobić, to nie jest problem. Mamy sytuację korupcyjną. Dzisiaj jak się idzie do lekarza, chce się pójść na zabieg do szpitala publicznego, to często trzeba najpierw pójść na drugą stronę ulicy do tego samego lekarza, żeby cię przyjął prywatnie, przyjął parę stówek i wtedy dopiero magicznie znajduje się miejsce w publicznym szpitalu. Więc to jest sytuacja korupcyjna, to trzeba przeciąć. Mówimy o tym od dawna, a dzisiaj najpierw PiS, a teraz nawet Włodzimierz Czarzasty wczoraj głosił, że to jest jego pomysł. A jako żywo pamiętam, że kiedy my o tym mówiliśmy, to mu się nie podobało.
0: A właśnie, Lewica jak się odnajduje w tej sytuacji? Pan senator Konieczny, który był przez chwilę wiceministrem zdrowia w obecnym gabinecie PPS, on pozostał w tej nowej Lewicy, pozostał w partii Włodzimierza Czarzastego, czy w tej koalicji Włodzimierza Czarzastego. No, mówi, że to afera jak jedna. Jedna afera przykrywa drugą i to się rozejdzie po kościach. Dla Lewicy to się rozejdzie po kościach, to znaczy dla tej nowej Lewicy.
20: Myślę, że nowa Lewica jest częścią obozu władzy. Jak obóz władzy padnie, to dla nowej Lewicy miejsca też nie będzie. To jest... partia, filia właściwie Donalda Tuska, nie o niezależności Nowej Lewicy. Niewiele można powiedzieć w tym rządzie, więc...
0: Nie wyjdą z rządu na kanwie tej afery.
20: Nie ma takiej możliwości.
0: Dlaczego?
20: Dlatego, że ich wyborcy są wyborcami tak naprawdę koalicji Donalda Tuska i jeżeli Nowa Lewica zaczęłaby się nawet bardziej stawiać w tym rządzie, to ci wyborcy pójdą do Donalda Tuska, bo od dłuższego...
0: Nie ma tam też waszych wyborców ewentualnych?
20: Nasi wyborcy są z nami.
0: Potencjalnych?
20: No to przekonujemy wyborców. Wyborców wszystkich, nie tylko wyborców tych, którzy głosują dzisiaj na Nową Lewicę. Co więcej, istotna część z tych wyborców Nowej Lewicy już wybrała po prostu i ma to przekonanie, że jest ta święta wojna PiS-u z Tuskiem i trzeba być po stronie Tuska. Tak? No, my proponujemy niezależność. Uważamy, że obu panów, Jarosława Kaczyńskiego i Donalda Tuska, należałoby już wysłać na emeryturę dla dobra Polski. I jesteśmy niezależni od żadnego z tych dużych obozów i to jest bardzo istotna różnica polityczna. Stąd też nie podejrzewam, żeby u Nowej Lewicy coś ciekawego się wydarzyło, bo niewiele może się wydarzyć.
0: Czyli na tej sprawie, na tej aferze nie rozbije się koalicja, przynajmniej Lewica nie zacznie wierzyć.
20: Nowa Lewica będzie udawała, że jest w opozycji do własnego rządu, będzie tam mówiła, że ma pomysły na ochronę zdrowia, tylko kłopot polega na tym, że Nowa Lewica jest w tym rządzie. Wszystko, co się dzieje się za ich przyzwoleniem. My siedliśmy do negocjacji po wyborach parlamentarnych rządowych i powiedzieliśmy, słuchajcie, muszą być reformy w ochronie zdrowia, potrzebujemy tego i tego i tego i wtedy Marcelina Zawisza może zostać ministrą zdrowia i wziąć za to odpowiedzialność. Bez tego to jest oszukiwanie ludzi. Nowa Lewica na te negocjacje nie przyszła z żadnym programem, z którym wspólnie szliśmy do wyborem, tylko z teczką cefałek ludzi do zatrudnienia, tak? I to jest różnica między nami.
0: A teraz są głosy, one się pojawiają regularnie, ale teraz dość intensywnie. Anna Maria Żukowska, sam Włodzimierz Czarzasty mówią, my bardzo chcielibyśmy iść razem z partią Razem do wyborów.
20: No myślę, że to są takie miejsca, się przyzwyczailiśmy, że Nowa Lewica ma taką strategię, że z jednej strony...
0: Raz już poszliście razem, to się powtórzyć, to jest wykluczone?
20: Nie, to się nie wydarzy. Nie mamy żadnego powodu w tym momencie. Mamy swoich wyborców. Wszystko wskazuje na to, że przy tej dynamice, która jest po dobrej kampanii, a robimy dobre kampanie, wejdziemy samodzielnie do Sejmu. Nie ma żadnego powodu, żebyśmy łączyli
0: się z Nową Lewicą. Ostatnio był wysyp sondaży i czasami Nowa Lewica jest nad wami, czasami wy jesteście tuż nad Nową Lewicą,
20: czasami my jesteśmy tuż nad progiem, czasami tuż pod progiem.
0: No natomiast... I też obydwie partie balansują na progu wyborczym.
20: A przed wyborami prezydenckimi chociażby Adriana Zandberga startowaliśmy z poziomu sondażowego 1%. Więc jeżeli wystartujemy w okolicach progu, to myślę, że te 7-8% jest jak najbardziej do wzięcia.
0: Bez Włodzimierza Czarzastego,
20: Z Włodzimierzem Czarzastym byłoby nie do wzięcia, byłoby to dużo trudniejsze. Myślę, że spokojnie damy sobie radę.
0: Wracamy do służby zdrowia. Jak to się skończy politycznie? Donald Tusk kogoś zrzuci z sań? Jak to będzie się politycznie rozgrywać?
20: Kogoś zrzuci, ale nie będzie to Marcin Kierwiński. No bo Marcin Kierwiński jest bardzo bliskim współpracownikiem Donalda Tuska i nie wyobrażam sobie, żeby mógł zapłacić za to cenę polityczną. Zresztą próba jego odwołania miała niedawno miejsce w Sejmie.
0: Za wcześnie?
20: Myślę, że nie zrobiłoby to wielkiej różnicy. Są osoby, które są tak umocowane, że nic im się nie stanie, a nie ma wątpliwości, że za wszystko, co się dzieje w warszawskiej Platformie Obywatelskiej, odpowiada potężny baron Marcin Kierwiński.
0: A to jest afera Marcina Kierwińskiego?
20: Tak, to jest w oczywisty sposób afera Marcina Kierwińskiego, bo każda afera warszawskiej Platformy jest siłą rzeczy aferą Marcina Kierwińskiego, bo to, że on jest ministrem lepszym, gorszym, to jest jedna rzecz, ale on także odpowiada za bardzo istotną dla Koalicji Obywatelskiej strukturę warszawską i wszystko, co tam się dzieje.
0: Jeszcze trochę o służbie zdrowia. Maciej Konieczny, partia Razem, naszym gościem. Z kolei Konfederacja mówi inaczej niż PiS, niż wy. Mówi, wprowadźmy komercjalizację albo konkurencję, o lepsze słowo. Prosimy konkurencję, niech będą składki publiczne, tylko niech one mogą trafiać do różnych podmiotów. Niech te podmioty konkurują, wtedy i wynagrodzenia lekarzy spadną i ta konkurencja trochę unormuje rynek
20: zdrowia. I powołują się na system niemiecki, tylko nie mają pojęcia, jak działa system niemiecki. System niemiecki był taki, że najpierw była konkurencja i kompletnie to nie działało, bo nie były gwarantowane świadczenia. Więc tak naprawdę na tych wszystkich teoretycznie konkurujących podmiotach wymuszono dokładnie takie same standardy i jedyne, czym konkurują, to reklamami. Więc mamy dużo droższą ochronę zdrowia, ponieważ wydaje istotną część pieniędzy na reklamowanie konkurencyjnych podmiotów, które świadczą dokładnie takie same usługi. I koszty tej niemieckiej ochrony zdrowia są wyższe właśnie w tym zakresie, że jedyną różnicą jest to, że są konkurencyjne podmioty, które wydają dużo pieniędzy na reklamę, a nie na leczenie. Więc to, ten model niemiecki po prostu się nie sprawdził, a Konfederacja, licząc na to, że ludzie nie do końca wiedzą, jak to w Niemczech działa, mówi, że super pomysł musi u nas zadziałać. Nie, to nie zadziała. Wszystkie te rynkowe mechanizmy widzimy, na przykładzie tych lekarzy nawet widzimy, że to jest taki, że lekarz nagle jest przedsiębiorstwem i on podpisuje kontrakty z ochroną zdrowia, a w ogóle to nie płacimy placówką za prowadzenie działalności leczniczej, tylko za realizację zabiegów. I to wszystko jakby to były jogurty w sklepie. I widzimy, jak to działa. Działa to tak, że lekarze jako wychodzą z 3 milionami, a zabiegi kończą się w okolicach listopada. Więc nie, komercjalizacja ochrony zdrowia to jest bardzo zły pomysł.
0: Pytanie, co zrobić, skąd wziąć pieniądze, żeby ta służba była publiczna i działała? 8% PKB, to znaczy, że trzeba by skądś zabrać, bardzo istotnie. Z sił zbrojnych zabrać, chyba już nie ma takich
20: jeżeli
0: pomysłów.
20: Jeżeli chodzi o siły zbrojne, no teraz w tym momencie sytuacja jest taka, że ta modernizacja armii pilnie jest potrzebna, ale też liczymy, że ta sytuacja nie będzie trwało wiecznie. Też nie jest tak, że my do końca świata będziemy musieli wydawać 5% PKB na armię. Mam nadzieję, że tak nie będzie, nawet jeżeli teraz jest to potrzebne i zrozumiałe. No pytanie, skąd wybrać pieniądze? Także pytanie jest, jak zadbać o większe wpływy do budżetu. Na przykład podatek antyspekulacyjny od tych, którzy mają 3 albo więcej mieszkań. Bo dzisiaj jest tak, że wiele osób zarabia z tego, że ma 8, 10, 15 mieszkań. Nawet niektórzy parlamentarzyści. I oni niewiele wnoszą do polskiej gospodarki, bo to nie jest tak, że nie mają jakiś pomysł, innowacje, coś produkują.
0: Kataster dałby pieniądze na poprawę służby.
20: Jeżeli podatek, my złożyliśmy konkretną ustawę podatku antyspekulacyjnego w Sejmie, ona czeka, ona mówi, że powyżej od trzeciego i każdego kolejnego mieszkania płaci się najpierw 1%, później 2%, później 3%, jak ma się bardzo dużo tych mieszkań, od 9. I tak, to jest dodatkowy wpływ do budżetu i to jest tak, że
0: Nie wystarcza na nie da 2% czy 3% PKB.
20: Jest to jeden z elementów. Kolejna rzecz, mamy
0: ułamek tej
20: patologiczny, to 7 miliardów zaraz znajdę. To jest bardzo proste 7 miliardów, które zaraz dla pana Domińskiego mogę mu w każdej chwili może po nie sięgnąć. Są patologiczne, twarde franczyzy w stylu Żabki, które tak naprawdę udają, że te sklepy, które prowadzą pojedyncze osoby, to są osobne przedsiębiorstwa. I poza tym, że to jest tragedie często rodzinne, ponieważ ludzie wychodzą z długami z tego interesu, to jeszcze w ten sposób duże sieci handlowe, omijając podatek od sprzedaży detalicznej wprowadzony przez PiS, który miał opodatkować te wielkie sieci handlowe. A skoro wielka sieć handlowa udaje, że jest 11 tysiącami małych sklepików, to nie płaci tego podatku. 7 miliardów polski budżet traci tylko na tym jednym podatku w związku z tym przekrętem twardej franczyzy.
0: Tylko na Żabce i tym podobnych?
20: Tylko na tych dużych sieciach handlowych, bo, które działają w trybie twardej franczyzy. Czyli właściwie udają, że te małe sklepy to są osobne przedsiębiorstwa, chociaż ci ludzie, którzy prowadzą te sklepy, właściwie o niczym nie decydują. Więc to jest 7 miliardów, więc jak jest ileś takich elementów, które jakby rząd miał odwagę postawić się tym potężnym biznesom czy grupom wpływu, to da się, nie sięgając do kieszeni zwykłych ludzi, te pieniądze zdobyć.
0: Naszym gościem Maciej Konieczny, na koniec trochę polityki zagranicznej. Po pierwsze, pokój na Bliskim Wschodzie. Nie wiadomo, jak trwały i na jakich do końca warunkach, ale chyba coś zostało podpisane i być może jesteśmy w nowym albo końcu wojny, albo w nowym etapie rywalizacji w Zatoce Perskiej.
20: Dość to optymistyczne założenie, biorąc pod uwagę, że Izrael nie chce zakończyć napaści na Liban. To jest oczywiste. Także z przyczyn wewnętrznych będzie to bardzo trudne wobec nadchodzących wyborów. A dla Iranu to jest warunek zakończenia wojny. Zresztą mamy kuriozalną sytuację. Stany Zjednoczone dały się Izraelowi wciągnąć w wojnę i teraz podpisują pokój, w ramach którego Iran odblokuje cieśninę Ormus, która była zupełnie odblokowana przed wojną, w zamian za koncesję ze strony Stanów Zjednoczonych w postaci prawdopodobnie zniesienia części sankcji i uwolnienia zajętych zasobów irańskich. Więc jest to oczywista porażka Stanów Zjednoczonych, które dały się wciągnąć Izraelowi w zupełnie niepotrzebną wojnę.
0: A jak powinna Polska reagować? Także na działania Izraela? Były głosy o zerwaniu stosunków?
20: To... Myślę, że zerwanie stosunków to jest jakaś ostateczność. Przypominam, że z Koreą Północną Polska utrzymuje stosunki, ale oczywistością powinny być sankcje nakładane na Izrael, izolacja Izraela na arenie międzynarodowej, tak samo jak izolujemy Rosję, a także no, taka zupełna podstawa zerwania umowy stowarzyszeniowej Unii Europejskiej z Izraelem. Zresztą wraz z europejskimi partnerami zebraliśmy ponad 1 000 000 podpisów pod Europejską Inicjatywą Ustawodawczą w tym zakresie, która będzie głosowana jesienią.
0: I na koniec kwestia wizyty. Zdaje się, że będzie ta wizyta Władimira Zełenskiego w Gdańsku. To dobrze, to źle i co powinien zrobić prezydent, jeśli chodzi o Orła Białego?
20: To dobrze, że będzie wizyta. My potrzebujemy być zaangażowani tak we wsparcie Ukrainy, która walczy z naszym głównym wrogiem Rosją, jak i w odbudowę Ukrainy, co jest w naszym interesie także. Natomiast jedno nie powinno wykluczać drugiego. Powinniśmy być asertywni, jeżeli chodzi o polską politykę pamięci. Ta groźba o odebranie Orła Białego, mam wrażenie, zrobiła już dużo dobrego, jeżeli chodzi o...
0: A to był dobry ruch prezydenta?
20: Moim zdaniem tak. Moim zdaniem to był akurat dobry ruch. Ja proponowałem, jeżeli do tego miałoby dojść, żeby równolegle odebrać Order Orła Białego Gerhardowi Schröderowi, żeby komuś nie przyszło do głowy, że to jest ruch prorosyjski. Że tu chodzi o to, że nie godzimy się na nadawanie jednostkom wojskowym.
0: Za jakiś czas, dziś, jutro, pojutrze, prezydent powinien wyjść i powiedzieć: odbieram dwa Ordery Orła Białego. Schröderowi i Zełenskiemu.
20: Ja nie wiem, na jakim etapie są teraz bezpośrednie rozmowy dotyczące na jakie koncesje jest w stanie pójść strona ukraińska. Mówię, że jest racjonalne, żeby w tej kwestii Ukraińcom się postawić symbolicznym gestem, istotnym, uderzającym w pamięć o pomordowanych Polakach jest nadanie jednostce wojskowej ukraińskiej imienia UPA i takim samym silnym, symbolicznym gestem w odpowiedzi, pokazaniem, że nie godzimy się na to, byłoby odebranie Orderu Orła Białego, więc wydaje mi się, że to wszystko jest proporcjonalne. Natomiast nie chciałbym, żeby w żaden sposób godziło to w nasze wsparcie dla militarnego wysiłku Ukrainy, bo ono jest po prostu w naszym interesie i dlatego nie chciałbym, żeby ta jedna kwestia była też wsparciem dla tych nierozsądnych prorosyjskich środowisk i polityków w stylu Grzegorza Brauna czy Leszka Millera.
0: Jak się okazało, za chwilę a propos Grzegorza Brauna będziemy jeszcze mogli rozmawiać, ale dobrze, to na koniec zapytałbym o przyszły rząd. Czy pan jako poseł Partii Razem widzi Partię Razem w jakiejśkolwiek konstelacji po przyszłych wyborach w przyszłym rządzie?
20: Zobaczymy, jakie będą rezultaty. Mamy nadzieję, że większość w przyszłym parlamencie będzie zależała od Partii Razem i wtedy będziemy mogli siąść do prawdziwych negocjacji, mając realne narzędzia.
0: Z Kaczyńskim?
20: Nie wiemy, w jakiej konstelacji wyląduje w przyszłym parlamencie prawica, obóz rządowy. Jeżeli komuś się wydaje, że jest w stanie przewidzieć na tym etapie skład przyszłego parlamentu, to mu się wydaje.
0: O czym mówił Maciej Konieczny, poseł na Sejm. Partia i koło poselskie Razem. Dziękuję bardzo.
20: Dziękuję również.
0: A my może po raz pierwszy w tym poranku posłuchamy trochę muzyki, bo od 7.15 pędzimy, bo jest dużo wydarzeń, dużo ważnych rzeczy do omówienia. A teraz zapiemy krótki oddech.

0: Reklama.
1: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
2: Ze wszystkich kwestii, które mają być rozebrane na kongresie, najpierwsza, najważniejsza i najrzeczywiściej europejska, nie mogąca się nawet stawiać w równi z innymi, jest kwestia polska.
3: Karol Maurycy de Talleyrand.
2: Znici, niechciane królestwo. Fascynująca opowieść o pierwszym dwudziestoleciu porozbiorowym. Beata Joanna Dmochowska i Paweł Gacek. Debiut rynkowy wydawnictwa Orlen. Dostępne na www.orlen.vip i w serwisie Allegro.
0: Po reklamie.
4: A dzisiaj mamy, oczywiście, prezentujemy Państwu dzisiaj w poranku pełne spektrum sceny politycznej. Za nami rozmowa z posłem partii Razem, a teraz inne koło poselskie. Konfederacja Korony Polskiej, Roman Fritz, wiceprezes partii i przewodniczący koła, jak dobrze pamiętam.
5: Wiceprzewodniczący koła. Przewodniczącym jest kolega Włodzimierz Skalik.
4: Włodzimierz Skalik, tak. To prawda. Zacznijmy od służby zdrowia, bo to jest temat, który rozpala emocje. Co zrobić? Prywatyzować, nie prywatyzować, podać konkurencję, czy jednak więcej państwa? Jak na to patrzy Konfederacja Korony Polskiej?
5: Na pewno im mniej państwa, tym lepiej. To widać na ostatnich przykładach teoretycznie liberalna w jakiejś tam frazeologii wokół siebie roztaczającej aureole Platforma, czy obecnie Koalicja Obywatelska, preferowała taki system jak do tej pory z pewnego rodzaju wytycznymi w kierunku komercjalizacji systemu opieki zdrowotnej. No i okazuje się, że świetnie się te kolejki zmniejszają i ten poziom obsługi się też zwiększa, ale tylko dla swoich. Tak? To jest patologia, która może być tą błogosławioną winą, tą Felix Culpa, po to, aby na tym przykładzie móc w końcu stworzyć w miarę sprawiedliwy system dla wszystkich Polaków.
4: No właśnie, sprawiedliwy, czyli jaki? Na przykład PiS, ale też partia Razem mówią, no w tym wypadku niech się podzieli. Niech będzie publiczna ochrona zdrowia dla wszystkich, a niech będzie coś prywatna i lekarz niech sobie wybierze, czy chce mieć etat w państwowym szpitalu, czy iść na wolny rynek. To dobry pomysł?
5: To ja się tutaj skłaniam bardziej ku pomysłowi, który już był testowany przez byłego posła Andrzeja Sośnierza.
4: Który zaraz był naszym gościem
5: zresztą. O, to serdecznie pozdrawiam, dlatego że no też kolega polityczny ze Śląska, tak to powiem, dlatego że on wprowadził z sukcesem te regulacje konkurencyjnych wobec siebie kas chorych i teraz przyszła zmiana wówczas, taka nieszczęśliwa, Sojusz Lewicy Demokratycznej zrobił z 12 kas chorych jeden NFZ, którego niestety, z którym się borykamy dziś, no i to tworzy patologię. Nie może być bezkonkurencyjne, monopolistyczne zarządzanie tak wielką, ogromną, gigantyczną kasą podatników.
4: Więc... No dobrze, ale jeżeli będzie konkurencja, to ja przypominam sobie chociażby kwestię OFE. Tam były otwarte fundusze emerytalne, one konkurowały, no i skończyło się tym, że dla nas dobrze, dla mediów było super, bo szły reklamy, pieniądz się kręcił, media były przeszczęśliwe
5: palmy,
4: broniły. Tak, i broniły OFE, większość mediów do upadłego. No, prezesi też zarabiali swoje, asystentki, samochody, gabinety, tylko że emeryci byli na tym prywatnym systemie jakby stratni. Nie będzie tak samo ze służbą zdrowia, się zacznie konkurencja.
5: To znaczy, jeżeli, bo tutaj mówimy o tym trzecim filarze, ja myślę, że dobrze, to jest dobry pomysł, trzeci filar w systemie opieki zdrowotnej, pod warunkiem jednak, że jeżeli przeciętny Kowalski, Wiśniewski czy Nowak zdecydują się na przykład na skorzystanie z dosyć drogich usług medycznych za swoje prywatne pieniądze, to w takiej sytuacji musi to być wszystko odliczone od podatku w formie rozliczenia co najmniej rocznego, po to, żeby to się wszystko opłaciło i jednym i drugim, to znaczy pracodawcom i właśnie klientom tego systemu. System mieszany, jak najbardziej dopuszczalny. Trzeba doprecyzować po prostu szczegóły tego wszystkiego. Ja uważam, że te szpitala, te placówki,

0: i tak się uzbierało te prawie 3 miliony. Patologia ukrócić, nie ukrócić, a jeżeli tak, to jak?
1: To znaczy, żeby było jasne, ja nikomu nie lubię zaglądać do kieszeni, do portfela, ale rzeczywiście...
0: Tylko to są pensje płynące z NFZ-u.
1: Dokładnie, to są patologie, które trzeba piętnować. Sprawa nie jest nowa. Ja przypomnę, że w 2021 i jeszcze częściowo 2022 roku, kiedy panowała tak zwana pandemonia straszliwa i ludzie umierali na ulicach, to wtedy... lekarze i personel medyczny zyskiwali nieprawdopodobne pieniądze motywacyjne, żeby pandemia trwała. Ja pracowałem wówczas nie jako poseł jeszcze, tylko wolontariannie w parlamentarnym zespole kierowanym przez Grzegorza Brauna, posła, zwanym popularnie Norymberga 2.0 i mieliśmy możliwość wysłuchania raportu przez panie inspektor z Zachodniopomorskiej Najwyższej Izby Kontroli. I panie nam dostarczyły dowód, raport, jak zarabiali wówczas lekarze. I proszę państwa, taka ciekawostka. Rekordzista, pan doktor, zarabiał dodatku covidowego, tylko dodatku, 15 tysięcy złotych miesięcznie, ale za co? Za to, że 45 minut w tygodniu przeznaczał na teleporadę. No to są patologie, które się piętrzą od lat. Więc jeżeli wtedy to nie zostało napiętnowane, zarówno przez rządzących, jak i przez opozycję, myśmy o tym mówili, ale powiedzmy sobie szczerze, w 2021 Konfederacja Korony Polskiej nie miała żadnej nośności medialnej i nie mogło się to wszystko przebić do mediów ogólnych.
0: Wtedy jeszcze byliście częścią Konfederacji dużej, więc mieliście nawet większy wehikuł polityczny.
1: Tak, też prawda. Natomiast dostępu do mediów nie było. TVP w ogóle Konfederacji wówczas nie wpuszczała i inne media także. Także zostało to, że tak powiem, czule niezauważone. Chociaż przecież raporty NIK-u są pewnie ogólnie dostępne i znane, ale jakoś tego nie dostrzegano.
0: Czyli co, to jest wszystko, co się dzieje od COVID-u, czy wcześniej? Oj, jak z tego wyjść?
1: No pewnie, że było wcześniej. Natomiast w czasie tak zwanego, tej tak zwanej pandemii, no to mogliśmy jak w soczewce wszystko lepiej oglądać i skupić się na tych patologiach. No ale nie wyciągnięto wniosku widocznie. My jako politycy wówczas Konfederacji, czy w szczególności Konfederacji Korony Polskiej, naświetlaliśmy to. Mamy czyste sumienie, czekamy z niecierpliwością na nowe wybory, bo ja nie sądzę, że w tej kadencji Sejmu jeszcze cokolwiek da się zrobić.
0: Jakieś wotum nieufności się uda? Jakie będą polityczne reperkusje sprawy Szpitala Południowego w Warszawie?
1: No w tej chwili, z tego co wiem, jest sporo interwencji poselskich, interpelacji, czyli taka typowa poselska robota i tylko, że zanim będzie sprzężenie zwrotne, zanim będzie odpowiedź ministerstw i NFZ-u, no to pewnie parę tygodni upłynie. No i wtedy się pokaże czarno na białym. Powinno się pokazać. Dlatego, że niestety mamy bardzo często jako posłowie do czynienia z tak zwaną spychologią. To znaczy poszczególni urzędnicy mając na stole po prostu dokument podpisany przez posła, często odpowiadają w taki sposób, żeby nikomu swojego grona nie zaszkodzić, a żeby się wykazać tym, że jednak się odpowiedziało na interpelację. Więc tutaj się obawiam, że będzie też pewnego rodzaju zasłona dymna jedna czy druga. No będziemy wywierać presję po prostu na rządzących. Będziemy walić z mównicy sejmowej, czy we wnioskach formalnych, czy w oświadczeniach poselskich, przy każdej możliwej okoliczności, aby ta sprawa ruszyła sumienie, chociaż nie wiem, czy oni ją mają obecnie rządzących.
0: To przejdźmy teraz do polityki zagranicznej. Maciej Konieczny z partii Razem powiedział, dobry jest ruch z odebraniem orderu Orła Białego, ale dla prezydenta Ukrainy, ale powinien być połączony chociażby z odebraniem tego orderu Gerhardowi Schröderowi. To byłby dobry pomysł, żeby i jednemu, i drugiemu politykowi, no niespecjalnie Polsce przychylnym odebrać.
1: Trudno mi w tej chwili się ustosunkować do tego, co bardzo złego wyrządził Polsce Gerhard Schröder, bo to są sprawy, on dostał tego Orła Białego chyba jeszcze w 2003 roku, z tego co pamiętam, dosyć dawno.
0: Jeszcze Aleksander Kwaśniewski, Leszek Miller.
1: To znaczy, że ale to jest, ale dobrze się stało, że posłowie, czy w ogóle powiedzmy jakaś tam przestrzeń polityczna, publiczna zajmuje się tymi orderami, dlatego że w moim przekonaniu odznaczenie, najwyższe odznaczenie państwowe w Polsce bardzo się zdewaluowało i w tej chwili można powiedzieć, że każdy może dostać order Orła Białego, tak? Przecież prezydenci Ukrainy poprzedni, Juszczenko i Poroszenko, i jakieś tam działacze Solidarnościowi, wszyscy, tam nie tylko Michnik, Frasyniuk, no nie wiem, wiem, no po prostu osoby, które nie mają w ogóle

0: znanego nazwiska to otrzymują. Zwłaszcza chyba poprzedni prezydent Andrzej Duda chyba ponad 100 tych odznaczeń.
1: Lech Kaczyński przez 5 lat 10.
0: No to jest właśnie ta skala. No więc ja nie wiem, dlaczego w ogóle Zełenski dostał to odznaczenie. To był błąd. Odebranie tego odznaczenia wskutek decyzji Zełenskiego jest moim zdaniem krokiem w pożądanym kierunku, tylko że niestety milczenie pana prezydenta doktora Karola Nawrockiego budzi mój mały niepokój.
1: Ale jesteście już zaniepokojeni oficjalnie, mówicie prezydencie, za długo decyzja
0: tak,
1: teraz?
0: Tak, ponieważ widać, że pewna niejednomyślność była w łonie kapituły przyznającej to odznaczenie, no i prezydent miał też jakieś tam pewnie podstawy, żeby przemyśleć sprawę, skoro deklarował na początku, że już to musi być odebrane, a mijają tygodnie. Pan Kiryl Budanow przyjechał do Polski i od razu się niektórym usta zamknęły. Już tak się nie domagają tego cofnięcia odznaczenia Orła Białego Zełenskiemu.
1: Ale niektórzy,
0: chodzi o aferę podkarpacką prawdopodobnie. Więc to jest szantaż.
1: To jest też ciekawe. Myśmy ostatnio rozmawiali długo o aferze podkarpackiej na antenie Radia Wnet. Cały czas nie znamy tej listy nazwisk. Wiele tam jest niejasności cały czas, niestety, ale na razie politycy mówią twardo odebrać. Czy to partii Razem, czy tak nazywają Korony, czy Prawo i Sprawiedliwość też mówią odebrać. Prezydent nie podejmuje decyzji.
0: No, czekamy z niecierpliwością, tak? Decyzja powinna zostać podjęta. Z tego, co słyszeliśmy wcześniej, Zełenski miał nie przyjeżdżać do Gdańska. Teraz się okazuje, że przyleci do Gdańska.
1: Tak mówi premier Donald Tusk, że przyleci do Gdańska. A może warto, ubić biznes? Jak to jest w tej polityce zagranicznej? Zrywać relacje, czy robić interesy?
0: Interesy, tak. Natomiast pewne gesty polityczne są tak istotne, tak doniosłe, że mały pszczyczek w nos w postaci chociażby odebrania tego orderu się należy. Chociażby nie zapraszanie pana Zełenskiego do Gdańska. Powinien ten człowiek nie być zaproszony do Gdańska. Jeżeli był zaproszony, no to przyleci, tak? Bo mógł po prostu się zgodzić i przyjąć zaproszenie.
1: Natomiast bez prezydenta nie dobijemy interesów. Jak to jest? Bo ostatnio działacze Konfederacji Kronnej Polskiej byli w ambasadzie rosyjskiej i też to tłumaczono interesami.
0: Nie mówmy w liczbie mnogiej. Był jeden działacz, Piotr Heszen. Serdecznie pozdrawiamy, ponieważ miał wypadek, potrącony był na przejściu dla pieszych. Chyba już wyszedł ze szpitala. Życzymy zdrowia. Tak. To nie chodzi tylko o działaczy czy o partie polityczne w Polsce, tylko to chodzi o sytuację w Europie i w świecie. Do Rosji lecieli przecież ostatnio, na początku czerwca, do Sankt Petersburga konkretnie, przedstawiciele Niemiec, najważniejszej partii w Niemczech obecnie, czyli Alternatywy dla Niemiec, 29% poparcia. Więc być może przyszła partia rządząca. Dalej Amerykanie byli również w Sankt Petersburgu na forum ekonomicznym.
1: Ale na niskim szczeblu, bez przesady, tam nikt ważny. No kto tam był?
0: Proszę państwa, Donald Trump się spotykał z Putinem. Nie wiem, czy państwo pamiętacie. W sierpniu ubiegłego roku, więc unikanie kontaktów z dosyć znaczącym supermocarstwem, mocarstwem w każdym razie, z którym Polska graniczy, jest nieodpowiedzialne.
1: Super, jak na razie Moskwa płonie, więc...
0: No właśnie, Moskwa płonie, rzeczywiście. Wystarczyły drony, prawda?
1: Wystarczyły drony.
0: A my musimy kupować F-35, Abramsy, systemy czołgów jakieś tam za grube miliardy. A to dron i już.
1: Jedno i drugie jest potrzebne. Tak patrzę na tą sytuację, no ale to może trzeba iść z tymi, może skoro się obrażamy na Ukrainę i nie zapraszamy prezydenta Zełenskiego, z którym też się Donald Trump spotyka, i spotyka się Macron, i spotyka się kanclerz Niemiec, i spotyka się premier Wielkiej Brytanii, no to może nie ma co się obrażać, może trzeba i skoro z Rosją, to chyba i z Ukrainą. Rosja też...
0: Tylko że Ukraina wykonuje...
1: Bo tych gestów sympatycznych w Rosji wobec nas nie jest za dużo. Sami państwo protestowali przeciwko zniszczeniu płaskorzeźb Virtuti Militari na cmentarzu katyńskim.
0: To prawda.
1: Czy to był sympatyczny gest wobec Polski?
0: No nie, ale no praktycznie... Nie, ale praktycznie
1: A się kontaktujecie, no to co z Ukrainą? Tak samo.
0: To znaczy, no nie, to nie są rzeczy, które można porównywać, panie redaktorze.
1: A kult Ukraina, Stalina, to jest dla Polaków gorszy, Stalin czy Bandera?
0: Czy ktokolwiek w Polsce normalny zgadza się z podejściem kultu kogoś takiego jak Stalin? No proszę nie przesadzać, panie redaktorze.
1: No nie.
0: Natomiast
1: i tak Bandery, samo jest z Banderą. Nikt
0: tylko, że stalinizm w Polsce nie jest obecny. Natomiast banderyzm jest przez mniejszość ukraińską.
1: Nie jest Stalin. Jakby popatrzeć wśród byłych działaczy komunistycznych PZPR.
0: Pan miał tutaj gościa poprzednio, tak? Z partii Razem.
1: Z partii Razem. Chociaż tak myślę sobie o dawnych towarzyszach, o panu Czarzastym, czy on na pewno tak bardzo od stalinizmu.
0: On wszystko powie, co wygodne w danej chwili. To są ludzie, którzy zmieniają swoje poglądy i nastawienie.
1: Ja bym komunizmu i stalinizmu tak do grobu, jak pan poseł, jeszcze nie składał. No to skoro tu mamy Stalina, tu mamy Banderę, to albo z żadnym, albo z każdym, panie pośle. Jak to jest?
0: Proszę tutaj nie redukować ludzkiego intelektu. Ja zwracam uwagę na to, że polskie elity, czy też pseudoelity polityczne od około 30 lat starannie nie dostrzegały tego stada słoni w menażerii w postaci narastającego banderyzmu na Ukrainie. I dlatego powiedziałem o tych poprzednich prezydentach, Juszczence i Poroszence, bo oni też przyczynili się do tego, że ten banderyzm jest obecny w sferze publicznej na Ukrainie. Czyli ulice imienia Bandery, szkoły imienia Bandery, masę pomników w centrach ukraińskich miast, Bandery. Wszystko narastało. Teraz jednostka...
1: Jasne. I tak samo jest ze Stalinem w Rosji, żeby była jasność. Pomniki wracają, ulice wracają, portrety wracają, kult Stalina za Putina rośnie aż miło.
0: Powiemy, stalinizacja Rosji postępuje, nie zapraszamy Putina do Polski.
1: I to jest deklaracja
0: korony.
1: My
0: w ogóle w tej chwili nie mamy żadnych relacji z Rosją.
1: Nie zostały zerwane, trwają.
0: Tak jest.
1: Wyrazem jest obecność jednego działacza partii korony.
0: Tak jest.
1: Poza tym
0: ważna rzecz jest taka, że jednak nie jesteśmy w stanie wojny z Rosją i w ostatniej rozmowie z panią redaktor Uchaniuk o tym wspomniałem, że jest możliwa też postawa inna, taka jak demonstrowali rządzący za pośrednictwem ówczesnego marszałka Sejmu Szymona Hołowni, czyli drugiej osoby w państwie, który wręcz krzyczał tam rok temu czy półtora w Kielcach, że trzeba wdeptać tego Putina w ziemię i doprowadzić do tego, żeby on skończył albo w więzieniu, albo na cmentarzu. No to też jest możliwa optyka polityczna z sąsiadami.
1: No tak? To jest jakoś skrajne. Nie wiem, czy powiedzieć skrajnościami.
0: Ja bym w życiu sobie nie pozwolił na to samo w stosunku do przywódców ukraińskich.
1: I to jest ta różnica. To na koniec wspomnijmy, jest duża rozmowa i do niej odnosimy co do skandalu w Auschwitz, ale to powiedzmy dwa słowa w Poranku Wnet, jak to wyglądało.
0: To wyglądało w ten sposób, że w dwóch częściach, bo były dwie różne uroczystości. W tej pierwszej wziąłem udział jak najbardziej, czyli odsłonięcie okolicznościowej tablicy pamiątkowej oraz Izby Pamięci w budynku szkoły imienia Pileckiego. To jest ten budynek, do którego trafił pierwszy transport polskich więźniów 14. Starnowa, 14 czerwca 1940 roku. Istnieje Chrześcijańskie Stowarzyszenie Rodzin Oświęcimskich, które kultywuje od 20 paru lat tę pamięć i to wszystko tam się odbywa. Potem w dalszej części mieliśmy zamiar przejść do drugiej uroczystości, czyli na terenie już Muzeum Auschwitz, które tam jest 200 metrów obok. No ale nie wpuszczono nas, pomimo tego, że mieliśmy wejściówki, bo tam normalnie nie można wchodzić. Straż obozowa jak gdyby stanęła okoniem i to, że jestem posłem, tam nikogo nie wzruszyło. Oprócz mnie było tam kilkanaście osób towarzyszących mi i policja również nie pomogła w asyście, bo starałem się przynajmniej w formie interwencji poselskiej złożyć ten wieniec pod ścianą śmierci. Nie było to mi pozwolone. Wniosek jest taki. Polska nie jest krajem niepodległym. My nie mamy jurysdykcji na terenie muzeum w Oświęcimiu. Nie od 20 lat, jak się okazało, tylko pan minister Macierewicz mnie skorygował. To było chyba już od 1993 roku, bo rozmawiałem o tym z panem ministrem wczoraj w Sejmie. Akcja czy policji, czy tej straży obozowej, jak to nazywam obecnie, przeciwko nam, dlatego że dokonano selekcji ludzi. Na tych prawidłowych, którzy mogą wchodzić, i nieprawidłowych, którzy nie mogą wchodzić, złożyć kwiaty w takim dniu jak 14 czerwca, bardzo ważnym dla Polaków, bo ten obóz koncentracyjny powstał właśnie dla Polaków. No i
1: ci
0: zarządzający obecnie, czyli Muzeum Rada Oświęcimska, no niestety Międzynarodowa Rada Oświęcimska niechętnie patrzy, że to był obóz założony dla Polaków.
1: Pierwotnie i dopiero potem, zresztą no, różne były części, prawda? Tak dopiero jest. Ta druga część.
0: No skandal i haniebne zachowanie. Ale niestety byłem tylko jedynym posłem, jedynym parlamentarzystą na terenie wówczas muzeum. No to było rzeczywiście dla mnie też przykre, że nikt z kulawą nogą się nie pofatygował do Oświęcimia.
1: Roman Fritz, wiceprezes partii Konfederacja Korony Polskiej. Był naszym gościem.
0: Dziękuję bardzo.
1: Nie mylić się z Konfederacją. Bardzo dziękuję za wizytę i do zobaczenia, do usłyszenia, panie pośle.
0: Kłaniam się z Panem Bogiem.
1: A ja teraz trochę drżącym głosem wywołam. Może nas słucha, może ciągle gdzieś tam jest Andrzej Sośnierz. Zobaczymy zaraz. Jest, bo widzę, że odblokował. Jest i nas słucha, bo dzisiaj mamy godzinę Poranka Wnet ze Śląskiem, bo i Maciej Konieczny, partia Razem ze Śląskiem związany, i pan Roman Fritz ze Śląskiem związany, i ze Śląskiem związany Andrzej Sośnierz, były poseł. Ale co chyba dla nas najważniejsze, w latach 99, 1900 i 2002 dyrektor Śląskiej Regionalnej Kasy Chorych. Dzień dobry, i o kasach chorych, i o chorej służbie zdrowia powiedzmy teraz słów kilka. Co nam mówi o naszej ochronie zdrowia przypadek warszawski? Czy to jest dla pana zaskoczenie, że działa VIP salonik i że samorządowe władze konkretnej partii, czyli Koalicji Obywatelskiej w Warszawie, mają trochę prywatny SOR w publicznym szpitalu?
2: No tutaj jeszcze raz dzień dobry. Tutaj trochę dziwi mnie ta bezczelność takiej tej grupy, która postanowiła aż tak się wyróżnić, no bo przecież muszę wiedzieć, że prędzej czy później to się sypnie i wyjdzie ten taki, no właśnie, my jesteśmy lepszą, my jesteśmy elitą, my tutaj potrzebujemy, będziemy sobie robili wbrew wszystkiemu i tak nawet na widoku publicznym, no taki komfort. Ale to jest tylko jeden z objawów, bo to nie tworzy generalnie systemu, to jest objaw no, pewnej bezczelności sfery politycznej, która myślała, co nam tu kto zrobi. Ale to nie jest przyczyna, to nie jest powód tego wszystkiego, co się dzieje. No ten przypadek jest bardzo pouczający, ale najczęściej w reakcjach na to, co się dzieje, mówi, no będziemy teraz kontrolowali wynagrodzenia i co? I będzie lepiej. Oczywiście będziemy 100 tysięcy wynagrodzeń w Polsce kontrolowali. Kto to będzie robił? No nie twórzmy głupich rozwiązań i głupich iluzji. O co chodzi w tym przypadku? Dlaczego tu pan, mój poprzednik, pan poseł Fritz, zwrócił uwagę odnośnie że dobrze byłoby wrócić do systemu kas chorych i systemu, gdzie jest konkurencja, gdzie jest rywalizacja. Proszę zwrócić uwagę, że od czego zależy w tej chwili pozycja dyrektora szpitala? No od tego, jakie ma układy polityczne. Nikt nie rozlicza go z tego, jaki jest wynik finansowy tego szpitala, tylko rozlicza go z tego, czy zrobi salonik VIP, czy da dobrze zarobić mojemu koledze, czy politycy tego lub innego ugrupowania będą zadowoleni, lub samorządowcy, czy córka burmistrza dostanie pracę w tym szpitalu. Od tego się rozlicza.
1: Czyli za nisko jest ta własność właścicielska, że to nie powinien być powiat, tylko wyżej, żeby to wydrzeć z takich lokalnych rąk, czasami układów, czy zgoła sitw samorządowo-politycznych.
2: Ale wręcz przeciwnie. To dyrektor szpitala ma wiedzieć, on na tym niskim szczeblu, bo tylko on jest w stanie to zatrudnić. Jeżeli gdzieś tam na górze będzie nadzór, a on będzie mógł zatrudnić tu kumpla, to zrobi. Jeśli ten kumpel będzie nawet przysparzał temu szpitalowi trudności, więc problem jest systemowy, dużo głębiej zaszyty, i nie w tym miejscu należy poprawiać to, że będziemy kontrolować wynagrodzenia, tylko należy stworzyć odpowiedzialność właściciela za wynik finansowy, za sposób prowadzenia jednostki. I tylko z tego punktu widzenia, to jest zupełnie ten sposób, który tu prezentuję, ale on jest skuteczny i jedyny skuteczny, to jest, on powinien być wprowadzony, ale on wymaga całkowitej zmian systemowych, choćby właśnie o tym, no, kto jest właścicielem szpitala. Jest właścicielem szpitala, jest podmiot publiczny, no to on się musi łasić, dyrektor musi się podporządkowywać temu publicznemu właścicielowi, który ma od niego wymaga spolegliwości, saloniku, albo innych takich, albo tych.
1: No dobrze, ale jeżeli mamy publiczne pieniądze, no to trudno sobie wyobrazić, żeby jakiś organ niepubliczny to kontrolował, albo ministerstwo, albo centralnie z Warszawy, albo jak teraz mamy poziom powiatowy najczęściej.
2: Ale nie bawmy się w kontrolowanie wynagrodzeń. Jeżeli szpital stać na to, no to niech wynagradza swoich pracowników.
1: Kłopot z tym, że nie stać, bo szpitale są zadłużone, a i tak płacą wielomilionowe pensje lekarzom czasami na kontraktach.
2: No właśnie. Czyli kiedy nie ma motywacji, kiedy nie głównym motywem funkcjonowania dyrekcji i jej uwarunkowania, w których funkcjonuje, nie jest to, jaki będzie miała wynik, tylko to, jak się spolegliwie zachowuje wobec swoich władców, no to tak to właśnie wygląda. Więc problem jest zupełnie gdzie indziej. Wszędzie, gdzie będzie można wydrzeć pieniądze publiczne, to się je wydrze, malwersuje, no bo ludzka natura jest ułomna. Oczywiście są ludzie szlachetni, tacy też funkcjonują na szczęście w społeczeństwie, ale systemy nie należy tworzyć tylko pod szlachetnych ludzi, w nadziei na to, że tylko tacy będą, ale pod ludzi ułomnych, których trzeba wprowadzić
1: pewne... Wszyscy jesteśmy ułomni, to katolicka nauka tak mówi, nie tylko społeczna, ale także moralna, ale to też się tyczy tych prywatnych przedsiębiorstw. Jeśli ktoś myśli, że w prywatnym biznesie nie ma łapówek, nie ma kolesiostwa i nie ma ustawienia przetargów, to może się potem zawieść.
2: Oczywiście, że tak. No ale świata nie zrobimy anielskiego. Wielu się to czasem wydawało, że zrobią. Świat jest taki, więc trzeba ograniczyć pola nadużyć. A nic bardziej miłego do rozkradania niż własność publiczna. Więc tam trzeba się zastanowić nad tym. Przecież jeden z moich kolegów, audytorów w szpitali, powiedział: Andrzej, słuchaj, no szpital publiczny, a audytował duże szpitale publiczne, jest bardziej prywatny niż szpital prywatny. Bo w tym szpitalu publicznym każdy ma swój mały obszar, w którym z którego wyciąga pieniądze, przerzuca koszty na to i tam nie ma żadnej gospodarki, bo nie z tego jest taki publiczny podmiot rozliczany. Prywatny też bywa różnie i też bywa patologią. Zresztą nie w tym rzecz, żeby się kierować w kierunku tutaj prywatyzacji ochrony zdrowia, bo to jest droga też donikąd. To nie jest w ogóle istotne. Istotnym jest... Jest bardzo wiele regulacji trzeba zmienić w Polsce w tej chwili. Stworzy wam się od nowa cały system, który będzie miał inne motywacje funkcjonowania niż te, które są w tej chwili. Więc to jest trudno.
1: Ale trochę powrót do kas chorych, do takiej konkurencji, wiele podmiotów prowadzących, które konkurują o kontakty z NFZ-u. Jak to rozwiązać,
2: panie dyrektorze? Oczywiście, tak jest. Trzeba wprowadzić rywalizację. Nie wszędzie to musi być konkurencja. Rywalizacja przynajmniej, lub konkurencja, którą trzeba wprowadzić na różnych poziomach. No, nikt bardziej nie skontroluje jednego lekarza niż rywalizujący z nim drugi lekarz, który tam ocenia jego wyniki i tak dalej.
1: Ta uwaga, którą po godzinie 8 podkreślił z kolei pan z partii Razem, Maciej Konieczny, że tak było w Niemczech, no i skończyło się wyższymi kosztami służby zdrowia, no bo te konkurujące placówki no właśnie konkurowały także reklamą. No i te koszty dodatkowe reklamy, dotarcia spowodowały, że system nie był tańszy, tylko był droższy.
2: Nie, no pan chyba z partii coś tam opowiada jakieś komunistyczne głupoty, no ale bo...
1: No i tak trochę było z OFE, to jest inny, bo to emerytury, nie są zdrowia.
2: Ale OFE, jaka tam w ogóle była konkurencja, to też była patologia. Została jakaś grupa niewłaścicieli, dostała pieniądze i rozdawała je po uważaniu. No, stworzymy patologiczne. Dajmy grupie ludzi pieniądze publiczne, to oni je na pewno dobrze wydadzą. No nie, jeszcze do tego z jakąś taką dowolnością postępowania. Tylko drugi konkurent ale one przecież ze sobą nie rywalizowały. Kto tam rywalizował, czy rywalizowały ze sobą fundusze te emerytalne? No w jakiś tam sposób. No,
1: nie. Reklamy, wszyscy byli szczęśliwi, wszystkie media były szczęśliwe, bo reklamy szły, zarządy zarabiały, wszyscy byli szczęśliwi. No, poza emerytami oczywiście.
2: No właśnie, żeby dziennikarzom dać dobre wynagrodzenia, żeby wszyscy klaskali, no to po to dawa, więc to była korupcja, a nie rywalizacja. Tak, no, rozdawano pieniądze.
1: To już na koniec, dlaczego w takim konkurencyjnym systemie zdrowia nie miałyby się powtórzyć patologie, które widzieliśmy przy okazji OFE i tego systemu emerytalnego?
2: Oczywiście wszędzie się mogą pojawić patologie, ale tu na szczęście kontrolerem są też i pacjenci, bo jeżeli konkurują ze sobą dwie, załóżmy, klasy chorych, to tak jak to zresztą było, to ja dam nie przykład wymyślony, tylko konkretny. Do śląskiej klasy chorych przepisało się 100 tysięcy mieszkańców Małopolski, bo woleli być w śląskiej klasie chorych. Przepisało się chyba 20 tysięcy mieszkańców województwa opolskiego, bo też u nas woleli być tam z niektórych przygranicznych obszarów. Więc to działało. I oni wtedy, co wtedy musiała robić Małopolska lub to Opolska klasa chorych? No też spróbować działać dobrze, żeby zatrzymać ten odpływ. To jest jedyne zagrożenie, które działa, bo on wtedy wie, że jak mu w końcu wszyscy się przepiszą do drugiego, do konkurenta, to wtedy nie będzie miał czym rządzić. Więc i tak to działa. Oczywiście, jeżeli wszyscy będą mieli swoje obszary, ja tu jestem monopolistą, ja tu na Śląsku, nikt ode mnie nie odejdzie, ja rządzę jak chcę, no to oczywiście moje tu samopoczucie jest dobre, ale ja wtedy jestem skłonny do działania nieracjonalnego. Narażę się interesom publicznym, ale zrobię komuś przyjemność. Więc to absolutnie tak działa, że tych mechanizmów jest więcej. To, co jest w tej chwili, jest objawem patologii systemu publicznego doprowadzonego do skrajności, bo w tej chwili system jest centralizowany tak monstrualnie, że jeszcze tak nie było nawet za komuny. No i co mamy z tego? Mamy takie właśnie rezultaty. I wyciągamy wnioski zupełnie opaczne, bo tam ktoś mówi, no to teraz będziemy kontrolować wynagrodzenia. No życzę tak, jeśli to w tą stronę pójdziemy, to co miesiąc przed szpitalem będzie wywieszona lista płac, kto ile zarobił, tam jeszcze proponuje...
1: A to już na koniec, może pan tak mówi, bo sam pan poseł jest lekarzem, to jest po prostu klika lekarza, która broni swoich nadmiarowych zysków. Może tak to jest po prostu, panie pośle.
2: Ale nie nadmiarowych zysków. Panie redaktorze, jeżeli ktoś panu powie, dam panu pracę za 100 tysięcy złotych, nie weźmie pan... Jeżeli to będzie legalne,
1: oczywiście,
2: to pan
1: że
2: to
1: wezmę,
2: weźmie,
1: no. Ale no po to jest system, że jak jest 28-letni lekarz bez specjalizacji, ale za to z bardzo dobrym umocowaniem partyjnym i dostaje pensję 1 600 000 z publicznych pieniędzy, no to coś tu chyba nie gra, panie.
2: No pośle. Oczywiście, nie gra układ polityczny, bo niezależny dyrektor się musi podlizać po prostu politykom, żeby być nadal dyrektorem. I on zrobi wszystko, co oni mu zlecą, a nie wynik ekonomiczny tego szpitala. Ale o tym decyduje. Niezadowolenie pacjentów, tylko łaska lub niełaska jego mocodawców, czyli polityków. Odpolitycznie to wszystko. Stworzyć, że właśnie ekonomia będzie tu rządziła i jeśli jesteś złym dyrektorem i zadłużasz szpital i wydajesz frywolnie pieniądze, to cię wyrzucamy. No. Ale tak to nie działa. No.
1: Tak nie działa i zobaczymy, czy kiedykolwiek będzie działać inaczej. Chociaż pomysły, jak państwo słyszeli, są. Andrzej Sośnierz, były poseł, a na przełomie mileniów, dyrektor Śląskiej Regionalnej Kasy Chorych. Dziękuję bardzo za rozmowę, panie pośle.
2: Dziękuję.
1: Do zobaczenia, do usłyszenia. Oczywiście też lekarz i działacz Solidarności od roku 1980, od samego początku, to też warto.
2: To były najlepsze czasy, tak jest. Mieliśmy nadzieję jeszcze.
1: A teraz, no to ładnie pan poseł kończy, a teraz co? Teraz też mamy nadzieję, że będzie lepiej. Andrzej Sośnierz był naszym gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę.
2: Dziękuję.
1: Do zobaczenia, do usłyszenia, godzina 9:09. Coraz lepiej mi idą te poranki, to oczy, uwaga do Jakuba Pilarka-Kąśliwa, aż się idą pod względem czasowym, że już... Kuba Tuszaka. Pod względem czasowym, bo się, troszeczkę nam się dłużej zeszło, ale mam nadzieję, że było ciekawie. Ja tylko przypomnę, że u nas nie ma państwowych dotacji i nikt z nas nie zarabia 1 600 000 rocznie. Przynajmniej Jakub Tuszak kręci głową, że on tyle nie i chyba nikt z nas nie ma publicznych pieniędzy. jest Państwa wsparcie. Bardzo dziękujemy patronom wspierającym. Ten poranek wnet odbył się dzięki temu, że część z Państwa, jako naszych radiosłuchaczy i widzów, jest patronami Radia Wnet. Bardzo za to dziękujemy. Ja ani razu nie mówiłem w trakcie poranka, chociaż sobie obiecywałem, że będę po każdym wywiadzie mówił Patronite Radio Wnet, pomagajcie, wpłacajcie. Jakoś zabrakło mi i śmiałości, i czasu, tylko teraz ten apel. Jeżeli Państwo słuchają Radia Wnet i chcą dalej słuchać, chcą, żeby radio trwało, się rozwijało, no to wszystko jest w Państwa rękach. Utrzymujemy się przede wszystkim w dużej mierze dzięki Państwa wpłatom. To nam starcza na siedzibę, na zabezpieczenie techniczne, na kwestie koncesji, nadawania, utrzymania nadajników. To są duże, stałe koszty i one są możliwe do pokrycia tylko i wyłącznie, jeżeli Państwo będziecie z nami i będziecie nas wspierać. I mam nadzieję, że ten poranek w jakimś sensie też Państwa przekonał, że warto być z Radiem Wnet. Tak nieskromnie ten poranek zakończę. Bardzo dziękuję Tosi Bartyś za wydawanie, Szymonowi Chrystianusowi za realizację i Konorowi Tomaszewskiemu za realizację wideo. I zapraszam Państwa po 10:00 na audycję wyborczą. Do usłyszenia.

0: Violetta Kraskowska twierdzi, że sprawa zatrzymania jej męża, dziennikarza śledczego, nie jest sprawą polityczną, tylko rodzinną. Ta sprawa toczyła się wcześniej i bezpośrednio nie była podstawą do zatrzymania mojego klienta, mówił adwokat Leszka Kraskowskiego, mecenas Łukasz Pawelski.
1: W tej sprawie od samego początku Leszek Kraskowski był pozbawiony skutecznego prawa do obrony. Najpierw na etapie postępowania przygotowawczego, mówię też o postępowaniu aresztowym. Natomiast teraz obecnie on nie ma z przyczyn zrozumiałych możliwości odniesienia się do tego oświadczenia, które tak naprawdę podchodzi od osoby, która sama przyznała, że jest w konflikcie z moim klientem i w związku z tym nie ma możliwości się bronienia, nie ma możliwości publicznego odniesienia się do tej sprawy. Ja rozumiem, że ta sprawa może budzić wątpliwości, rozumiem, że pojawiło się nagranie, ale pamiętajmy, że to jest tylko relacja jednej strony. Nagranie nie dokumentuje też pełnego przebiegu sytuacji.
0: Violetta Kraskowska brała udział w przeszukaniu, co nie powinno mieć miejsca, mówił mecenas Łukasz Pawelski, a więcej na ten temat na portalu wnet.fm. Oddział SOR w warszawskim Szpitalu Południowym nie spełnia minimalnych zasobów kadrowych, które wynikają z rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia. W całej sprawie nie ma przypadku. Dotarłem do wypowiedzi byłych pracowników szpitala wyjaśniających, dlaczego Dawid Kacprzyk został oddelegowany do zarządzania tym oddziałem, mówił w poranku wnet poseł opozycji Łukasz Kmita.
2: Ten młody polityk w kitlu to tak naprawdę był ulubieniec pani Kidawy Błońskiej i ulubieniec pani minister Leszczyny. On miał specjalne względy. On także zapewniał ponadstandardową opiekę tym osobom, mówiąc wprost, działania bez kolejki, kosztem zwykłych pacjentów. Kiedy oni stali w długich kolejkach, błagając nieraz o pomoc, ktoś ma ze złamaną nogą 7, 8, 9, 12 godzin czeka na przyjście lekarza ortopedy.
0: Mówił poseł opozycji Łukasz Kmita. Stany Zjednoczone i Iran podpisały porozumienie pokojowe. Jak donoszą media, Donald Trump i przywódcy Iranu elektronicznie sfinalizowali 14-punktowe memorandum, które kładzie kres trwającemu od lutego konfliktowi zbrojnemu. Umowa zakłada natychmiastowe wstrzymanie ognia, zniesienie amerykańskiej blokady morskiej oraz odblokowanie przez Teheran strategicznej cieśniny Ormus. Iran zobowiązał się do rezygnacji z broni jądrowej w zamian za stopniowe uchylenie sankcji. W mediację mocno zaangażował się m.in. Pakistan, a sam dokument określono mianem przełomowego. To jednak dopiero pierwszy krok. Obie strony mają teraz dokładnie 60 dni, czyli do połowy sierpnia, na podpisanie ostatecznego traktatu.
3: Prognoza pogody. Sponsorem prognozy pogody jest firma Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. www.fakro.pl.
0: W dzień słonecznie, choć w ciągu dnia pojawią się chmury i przelotny deszcz. Na południowym zachodzie, zwłaszcza w rejonie Sudetów, możliwe burze. Na termometrach od 20-22 stopni, na północy około 24 na wschodzie i w centrum do 27 na zachodzie i 18 nad morzem.
3: Prognoza pogody. Sponsorem prognozy pogody jest firma Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. www.fakro.pl.
4: Wiadomości sportowe.
5: Andrzej Karaś, dzień dobry. Na początek krótkie przypomnienie tego, co na Mundialu wydarzyło się wczoraj i dzisiaj nad ranem. Otóż Portugalia zremisowała z Demokratyczną Republiką Konga 1-1. W grupie K. Zaś Uzbekistan uległ Kolumbii 1-3. W grupie L, w hicie tej kolejki, Anglia pokonała Chorwację 4-2, zaś Gana okazała się lepsza od Panamy, wygrywając 1-0. I tym sposobem zakończyliśmy pierwszą kolejkę tejże fazy grupowej. Już dzisiaj zaczynamy drugą. I na początek, o godzinie 18 w Atlancie, w ramach rywalizacji w grupie A, Czechy podejmą w Atlancie Republikę Południowej Afryki. Dwa zespoły, które przegrały swoje pierwsze mecze, więc tak można powiedzieć, że nieomal będą grały o wszystko, o 6 punktów tak zwanie. W drugim meczu tej grupy w Guadalajarze Meksyk podejmie Koreę Południową, to już o 3 nad ranem, już w piątek polskiego czasu. Jeżeli chodzi o grupę B, to Szwajcaria podejmie Bośnię i Hercegowinę. Szwajcarzy niespodziewany remis z Katarem i już o 21 w Inglewood będą mieli okazję zmazać tę plamę. Podobnie z kolei Kanada będzie miała o północy naszego czasu możliwość podtrzymania niezłej pasy, podejmując reprezentację Kataru, która także w pierwszym spotkaniu zaprezentowała się nadspodziewanie dobrze, remisując z Helwetami, ale nie samym mundialem żyją kibice, zwłaszcza polscy kibice. W Bangkoku trwa kolejny turniej Ligi Narodów Siatkarek. Wczoraj Polki pokonały Bułgarię 3-0, a już dzisiaj w samo południe naszego czasu podejmą reprezentację Ukrainy. Studio Mundial, kolejne wydanie dzisiaj o godzinie 17 poprowadzi redaktor Tomasz Zapert. Zapraszamy do śledzenia tych wszystkich wywiadów, które są prowadzone o godzinie 17. Też codziennie na portalu Wnet FM ukazują się podsumowania wydarzeń każdego dnia, więc bardzo polecam lekturę. A ja już się żegnam, Andrzej Karaś. Do usłyszenia, do następnego razu.
6: Chcesz więcej? Wejdź na Wnet FM.
7: Reklama.
8: Studio Wilno, czwartek, 11:30. Wilno i Litwa bliżej niż myślisz. Agata Antoniewicz, prosto z serca Wilna. Zapraszam.
6: Sponsorem audycji jest sklep internetowy przysmaki.pl. Produkty żywnościowe wysokiej jakości. Zapraszamy na 21. Festiwal Piosenek Jacka Kaczmarskiego. Źródło wciąż bije w Bydgoszczy w dniach od 20 do 21 czerwca. To najstarszy tego typu festiwal w Polsce, na który przyjadą najlepsi wykonawcy z całego kraju, a także z zagranicy. Festiwal współtworzą Światłownia, Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Instytut Pamięci Narodowej oraz Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Patronem medialnym jest Radio Wnet.
9: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki po eobuwie. Wie.
7: Po reklamie.
3: Autopromocja.
10: Ramafuni pase avec mes souvenirs.
11: Dzień dobry, zapraszam do mojej audycji Piaf, czyli Wróbel, którą prowadzę w czwartki o godzinie 14:05. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Joanna Rawik.

0: Dzień dobry, mówi Milo Kurtis, sekcja lewacka Radia Wnet, w każdy czwartek o godzinie 18:00. Zapraszam.
1: Riksza Miłosierdzia, w każdy piątek o 15:00. Zaprasza ksiądz Roman Siko.
2: To była autopromocja.
3: No przecież ja to nie wiem. Co to? Dlaczego? No nie wiem. Gdzie on? No żebyś wiedział.
4: Żebyś wiedział.
5: Żebyś wiedział.
2: Żebyś wiedział.
6: Dzień dobry Państwu, godzina 9:20, 18 czerwca, budzimy się energicznie we czwartek, tak? Dziś jest czwartek, patrzę jeszcze na Szymona Chrystianusa, czwartek dzisiaj jest, dobrze. To jeszcze jeden dzień i weekend, piękna pogoda, 20 parę stopni, upały się szykują, także możemy się nastawiać włosko, możemy się nastawiać pozytywnie i dziś tak zaczniemy audycję z Rafaellą Karą, której dziś jest rocznica urodzin 18 czerwca 1943 roku. Ta piosenkarka włoska gwiazda przyszła na świat i śpiewała taki utwór Tuka Tuka.

0: Zaczęliśmy włosko, ale zgodnie z tym, co w poranku się działo, to znaczy było dużo Śląska, to tak w audycji, żebyś wiedział, dziś też będzie. Z nami na łączach pani Agnieszka Cygan. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: A łączymy się z panią, dlatego że 3 lata temu zmarła pani Jolanta Wadowska-Król, która była pediatrą, a pani babcią.
1: Tak, dokładnie. No dzisiaj nie jest to radosny dzień. Faktycznie 3 lata już minęło od śmierci mojej babci.
0: Pediatrą pani babcia była. Państwu mam nadzieję, że w większości sylwetka pani Jolanty Wadowskiej-Król jest dobrze znana. Dziś ją przypomnimy. Nazywana Matką Boską Szopienicką. To może ja nie będę tego robiła, a poproszę wnuczkę, żeby w paru słowach przypomniała, kim była pani babcia, dlaczego tak się w polskiej historii, przede wszystkim w polskiej historii medycyny zapisała.
1: Zapisała się pewnie w większości państwa, dla państwa to jest znana postać przez to, że duża platforma streamingowa zrobiła o niej serial i w ostatnim czasie dużo się słyszy o Jolancie Wadowskiej-Król, więc pewnie tak postaci nie muszę przybliżać, ale w 1974 zrobiła niesamowitą rzecz, nie mając świadomości, że robi coś niesamowitego. Przebadała ponad 5000 dzieci pod kątem ołowicy i cóż powiedzieć, uratowała szopienickie dzieci, badając je. Oczywiście to jest historia w wielkim, ogromnym skrócie. Badając je, lecząc je, wysyłając je do sanatorium. Zrobiła coś niesamowitego wspólnie z Wiesławą Wilczek, ze swoją pielęgniarką, we współpracy z profesor Hager-Małecką. Więc to wszystko się zadziało, a oprócz tego pisała o tym doktorat. Ten doktorat niestety nie doszedł do skutku, ale po 50 latach... Po 50 latach ktoś ją docenił i dostała ten doktorat honoris causa, ten najbardziej honorowy tytuł uzyskała. Więc historia powraca i historia mówi nam, gdzie mieszkamy, gdzie mieszkali nasi dziadkowie, gdzie mieszkali nasi rodzice i że środowisko jest ważne, w którym żyjemy i warto o nie dbać.
0: To może parę słów o tej hucie metali w Szopienicach. To jest huta, która już od paru lat, z tego co czytałam, nie działa. Czy pani jeszcze pamięta, jak była młodsza, ona jeszcze działała, funkcjonowała ta huta?
1: Z tego co wiem, huta już długi czas nie istnieje. Bardzo polecam, żeby pojechać do Szopienic i rozejrzeć się po tamtych okolicach, ponieważ do huty można wejść, to znaczy do części huty. To był ogromny kompleks i można teraz zwiedzić, ponieważ jest tam muzeum i walcownia i można po prostu dotknąć trochę tej historii, którą przeżyła Jolanta Wadowska-Król i ludzie, którzy pracowali w hucie, no bo przede wszystkim huta, żywicielka, ale też trucicielka, jak to moja babcia zawsze mówiła, no żywiła wiele rodzin z Szopienic, dawała pracę ogromnej ilości mieszkańców Szopienic, ale jednak truła, bo ten ołów osiadał na glebie, a w glebie bawiły się, w piaskownicach bawiły się dzieci i brały do ust brudne ręce i ołów szybko przenikał do ich organizmu, więc... Ale jak porozmawia się z osobami pracującymi w hucie, którzy żyją do dzisiaj i są przewodnikami w hucie, to dobrze wspominają też tą hutę, więc to też takie niesamowite, że jednak trochę truła, a dobrze się ją pamięta jako dobre miejsce pracy.
0: Jak pani babcia w ogóle opowiadała pani o tych wydarzeniach, o tej swojej pracy, o ołowicy, o tych dzieciach? dzieciach szopienickich, czy to pani właśnie zna całe te historie z opowieści babci, czy gdzieś tam dopiero w późniejszym czasie się pani tą historią babci zainteresowała, jak to było? Czy wiedziała pani od małego, że babcia takie zasługi ma, jeśli chodzi o to wykrycie tej ołowicy u dzieci szopienickich?
1: Babcia przede wszystkim była dla mnie babcią i to było najważniejszy punkt odniesienia do tej osoby. I nie było tak, że codziennie z nią rozmawiałam o ołowicy, broń Boże. Ona przede wszystkim nie była bohaterką i sama o tym mówiła, że nie była bohaterką. Sytuacja wyszła po 50 latach. Moja kuzynka, czyli druga wnuczka, zrobiła reportaż, który wysłała na konkurs amatorski, filmowy i ten reportaż wygrał ten konkurs. I to tak się zaczęło, taka lawina dziennikarzy zaczęła się interesować tematem. Pierwsza nagroda, druga nagroda, ktoś jakiś wywiad zrobił. Pierwsza książka, która powstała. Więc cały czas coś się działo wokół tego tematu, więc my jako rodzina faktycznie naturalnie słuchaliśmy o tej historii. I babcia chciała o tym mówić. Ona chciała, by ludzie poznali tą historię. Mnie zainteresowała ta historia, bo to jest niesamowite, że moja babcia nagle ma swój mural w Katowicach. Dlaczego? Jak to się dzieje, że zwykły człowiek ma mural w Katowicach? Więc zaczęłam się interesować tą historią i stąd pomysł na zrealizowanie spektaklu tanecznego Matka Boska Szopienicka, który część ludzi tutaj ze Śląska, mieszkańców Śląska zna. Graliśmy 4 lata. Moja babcia była fanem tego spektaklu. Pokazaliśmy w sposób teatralny całą historię ołowicy, szopienic, mieszkańców szopienic i jeździliśmy po Polsce. Ludzie nie znali tej historii. To było niesamowite, że oni w ogóle nie przypuszczali, że coś takiego, taka historia się działa pod nosem. I później powstał serial. Oczywiście w międzyczasie te wszystkie książki, które możecie Państwo przeczytać. Książka Magdaleny Majcher, książka Michała Jędryki, na której podstawie powstał serial Ołowiane Dzieci. To wszystko to taka magiczna historia. Magiczna historia śląskiej bohaterki, która dla mnie była po prostu babcią.
0: Ja Państwa odsyłam, co prawda obejrzałam chyba jeden odcinek do tej pory, bo jakoś jeszcze nie miałam czasu, ale bardzo dużo słuchałam na temat serialu i całej historii. Serial Ołowiane Dzieci na jednej z platform można oglądać. Pani też swój udział ma w tym serialu. Co na przykład pani doradzała, bądź jaki jest pani wkład w to dzieło, jeśli chodzi o serial?
1: Ja miałam to szczęście, że myślę, że babcia z nieba trochę mi tą pracę załatwiła, bo no mam to szczęście, że jestem wnuczką Jolanty Wadowskiej-Król i było mi łatwiej po prostu wejść w tak dużą produkcję. Cała produkcja trwała około 3 lat, a jaki mam wkład? No byłam przede wszystkim konsultantem i pomagałam trochę tworzyć tą postać Jolanty Wadowskiej-Król. Byłam takim łącznikiem pomiędzy reżyserem, pomiędzy producentem a rodziną. Kiedy już powstała ta postać Jolanty Wadowskiej-Król w serialu, miałam to szczęście, że byłam asystentem producenta, więc byłam praktycznie codziennie na planie, patrzyłam jak powstaje historia mojej babci na nowo, jak w dzisiejszych czasach, jak ona ma się do dzisiejszych czasów i jak ona rodzi się na nowo. To niesamowite poznać swoją własną babcię, która ma tyle lat, co ja teraz, czy poznać swoją mamę, która jest nastolatką. To w ogóle niesamowita historia. Bardzo sobie sama zazdroszczę tego, że byłam i przeżyłam tą przygodę.
0: A miała pani okazję kiedyś rozmawiać z jakimiś dziećmi właśnie z szopienic, które pani babcia ratowała, leczyła?
1: Tak, oczywiście, że tak. To już nie są dzieci, to są dorośli ludzie. Wiele z tych osób nie żyje, jednak faktycznie są osoby, które znały moją babcię, które leczyły się u mojej babci, które przeżyły to sanatorium. Ostatnio poznałam panią, która przez ponad rok była w sanatorium na Kubalonce i pamięta, jak wyglądało jej dzieciństwo w Szopienicach. Wspominała o tym, że smak powietrza, zapach powietrza był specyficzny, jak się wjeżdżało do Szopienic. Pamiętała to, że mama musiała codziennie przecierać okna, bo były tak czarne. Pamięta to sanatorium i to rozstanie ze swoimi rodzicami i że to było faktycznie traumatyczne przeżycie, ale wszyscy stali murem za moją babcią. Oni wierzyli w to, że ona ma rację. I dobrze, że większość z nich, chociaż moja babcia mówi w wielu wywiadach, można do tego dojść, że frekwencja na badania i frekwencja na wyjazdy do sanatorium, jeśli ktoś dostał skierowanie, była 100%. Więc ci ludzie naprawdę wierzyli w działania mojej babci. I to jest niesamowite. Bez magii internetu, bez magii komputerów, bez magii tej siły takiej internetowej, ona zrzeszyła ludzi i oni stanęli za nią murem. I to jest niesamowite, że ona tego dokonała. I wtedy nikt tego nie docenił, ale po 50 latach już o tym mówimy. Więc chociaż lepiej późno niż wcale.
0: To jeszcze zapytam, no bo babcia, to były głównie lata 70., ta historia Huty Szopienice, ale babcia pracowała jeszcze bardzo długo jako pediatra.
1: Tak, pracowała bardzo długo jako pediatra. No nigdy nie miała już tej możliwości rozwijania tej kariery. Znaczy może możliwość miała i propozycję, by kolejny doktorat jakiś tam pisać, ale ona nie chciała. Ona była skupiona na tym, że no po prostu nie ma tego doktoratu, o którym marzyła, na którym nikt wtedy, w tamtych czasach nie zrobił badań na taką skalę. No nie było osoby, która zrobiła badań na taką skalę, a ktoś po prostu podstawił jej nogę przy tym doktoracie. Więc ona sama w wywiadzie mówi, że czy ona tego żałuje, i zawsze powtarzała, że nie. Czy żałowała? Nie wiem. Zawsze była pediatrą w przychodni. Myślę, że mogłaby zrobić karierę naukową, mogłaby zostać poważnym profesorem gdzieś dalej, ale to tylko moje domysły.
0: To jeszcze na koniec zapytam, a jaką była osobą, jaką była babcią, jaki miała charakter, jak ją pani pamięta, jako jaką osobę?
1: No dzisiejszy dzień, tak jak powiedziałam wcześniej, jest smutny, bo to 3 lata, kiedy nie ma mojej ukochanej babci. Miałyśmy ze sobą niesamowitą więź i przede wszystkim ona była wspierająca, ona była działaczem. Ona nie lubiła ludzi, którzy nic nie robią. Lepiej robić i się pomylić, niż nie robić nic. Była bardzo twardym osobnikiem, zarządzającym, ale do tego ciepło, kochającą, wspierającą osobą. I myślę, że po tych 3 latach, kiedy budzę się i myślę, że szkoda, że nie mogę do ciebie zadzwonić, to jest kwintesencja tego, jaka Jola, bo tak prosiłaby o niej mówić, nigdy babciu, bo nie chcę się czuć starą, tylko Jolu, bo jest po prostu Jolą. To świadczy o tym, że była wspaniałą osobą i myślę, że wszystkim nam w rodzinie jej bardzo, bardzo brakuje.
0: O czym powiedziała pani Agnieszka Cygan, wnuczka Jolanty Wadowskiej-Król. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję. Pozdrawiam.
0: To ja jeszcze tylko Państwu powiem, że istnieje Centrum Badań nad Środowiskiem Poprzemysłowym imienia Jolanty Wadowskiej-Król właśnie na Uniwersytecie Śląskim, który zajmuje się to Centrum Badaniami nad Środowiskiem Poprzemysłowym. Może o tym Centrum Badań jeszcze będzie kiedyś okazja porozmawiać, a ja Państwa odsyłam, bo są i liczne publikacje na temat Jolanty Wadowskiej-Król te do czytania, ale też liczne, nie tylko serial Ołowiane Dzieci, ale też inne liczne filmowe narracje o życiu i o zasługach Jolanty Wadowskiej-Król, która nazywana była Matką Boską Szopienicką, no bo właśnie zwróciła uwagę władz i prowadziła badania nad spowodowanym działaniem przemysłu Ołowice dzieci szopienickich. Jest godzina 9:39. Dziś jest 18 czerwca i dziś jest rocznica urodzin Leszka Długosza. Poety, ale też właśnie piosenkarza i kompozytora. W 1941 roku przyszedł na świat w Zaklikowie na Lubelszczyźnie. Całą audycję kiedyś poświęciłam Leszkowi Długoszowi, do niej Państwa odsyłam, bo to piękna twórczość, a teraz jak tak letnio się zrobiło, no to Leszek Długosz i kwiecista zwiewna twa sukienka.
2: Kwiecista zwiewna, twa sukienka i tamto lato sprzed tylu lat. Ach, popatrz, wszystko to pamiętam, czuję na twarzy tamten wiatr. Rzeźby obłoków, nieba błękit, wyraźnie każdy szczegół trwa i niecierpliwość mojej ręki i twoje nie.

rumieńcem płonął każdy kwiat. Ach, coś się zmierzchło, coś już przeszło i coraz dalej tamte dni. Na dnie szuflady twa sukienka w kłębek zwinięta dawno śpi. Ach, życie, życie, ludzie, sprawy, na niebie znów żurawi klucz. Nasz matki poszła twa sukienka, której się sieni. Którejś jesieni znikła już. I to się skończyło nie inaczej, właśnie, właśnie tak.

łąkach mej pamięci jeszcze, jeszcze wiruje. Wciąż szeleści kwiecista zwiewna twa sukienka i tamto lato sprzed ilu lat.

0: Reklama.
1: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
2: Ze wszystkich kwestii, które mają być rozebrane na kongresie, najpierwsza, najważniejsza i najrzeczywiście europejska, nie mogąca się nawet stawiać w równi z innymi, jest kwestia polska.
3: Karol Maurycy de Talleyrand.
2: Znici, niechciane królestwo. Fascynująca opowieść o pierwszym dwudziestoleciu porozbiorowym. Beata Joanna Dmochowska i Paweł Gacek. Debiut rynkowy wydawnictwa Orlen. Dostępne na www.orlen.vip i w serwisie Allegro.
0: Po reklamie.
4: Radio Wnet. Więcej niż radio.
5: 9.45, a my zostajemy na Śląsku. Z nami na łączach pan Arkadiusz Gola. Dzień dobry.
6: Dzień dobry, kłaniam się.
5: A gdzie pan jest teraz?
6: Teraz jestem w Zabrzu.
5: W Zabrzu. No dobrze, to prawie, bo przed chwilą rozmawialiśmy o szopienicach, ale teraz będzie artystyczny temat, też o bardzo zasłużonej postaci dla Śląska, ale nie tylko. Erwin Sówka, rocznica dziś urodzin tego artysty, malarza, przyszedł na świat 18 czerwca roku 1936 w Giszowcu. Kim był Erwin Sówka? Jak należy go zapamiętać, jak można go jako artystę scharakteryzować?
6: No, najprościej byłoby powiedzieć, że Erwin Sówka to malujący górnik, który, jak miałem przyjemność go poznać, już był na emeryturze. Ale to jest zbyt proste określenie, zbyt łatwe. To Erwin Sówka był wielowymiarowym artystą, który puszczał wodze fantazji dosyć mocno i jak sam mówił, takie chwile wizjonerstwa, poezji, które się pojawiają również w jego obrazach, jak dla niego były związane z taką samodyscypliną woli. Lubiłem z nim rozmawiać, lubiłem się spotykać, bardzo, bardzo często go fotografowałem, ponieważ ja się zajmuję fotografią. I te spotkania z Erwinem Sówką zawsze były dla mnie wielką inspiracją.
5: Był górnikiem, a gdzieś w trakcie tej swojej pracy już malował od tych najmłodszych lat.

0: jak wyglądały, czy pan widział te obrazy początkowe jeszcze za jego młodości, czy ten styl, który on sobie wyrobił, czy go można jakoś scharakteryzować, jak w ogóle opisać słuchaczom jego obrazy, którzy może nie znają twórczości Erwina Sówki, co tam się dzieje, jak można poznać, że to jest właśnie obraz namalowany przez Erwina Sówkę.
1: Otóż te starsze obrazy Erwina Sówki z lat 60. one, znaczy Erwin Sówka w ogóle eksperymentował w swojej, na przestrzeni lat i te jego starsze obrazy z lat 60. były zupełnie inne od obrazów lat 90. na przykład. Jednak w tych latach 60. eksperymentował z fakturą, z farbą, takim grubym, że tak powiem, malunkiem, nawet praca szpachlą na płótnie. Jednak te jego fascynacje cały czas oscylowały wokół tematów śląskich, ale w połączeniu z myśleniem o kosmosie, myśleniem o kulturach Dalekiego Wschodu, myśleniem o boginiach właśnie Dalekiego Wschodu. I to są obrazy, które w jakiś przedziwny sposób łączą światy. To znaczy łączą Śląsk z tymi wizjami Erwina Sówki, takimi uniwersalnymi, które ukazują na przykład świętą Barbarę, która z jednej strony opiekuje się górnikami, jest ich patronką, ale z drugiej strony fascynuje go jako kobieta, jako żeńskość. I są obrazy, na których święta Barbara jest rozebrana. Jednak ta żeńskość też, bo pani pytała, jak można rozpoznać obrazy Erwina Sówki. Erwin Sówka był malarzem, można powiedzieć, nieokiełzanym. Czyli takim, którego ponosiła wyobraźnia. I takim jego naczelnym motywem, którego on się trzymał, który fascynował go od samego początku do końca życia, był motyw jednak kobiety, żeńskości. On uważał, że kobieta poprzez żeńskość, dawanie życia, jest tą postacią, osobą, figurą nadrzędną, jeżeli chodzi o świat. Mężczyzna jest tylko i wyłącznie, no tak jak u pszczół, prawda? Jedynie zapylaczem, można powiedzieć, tak mówił Erwin. I jednak tą żeńskość malował, fascynowała go i prowokowała bardzo często do tego, żeby te obrazy były fantastyczne.
0: To jeszcze taki jeden wątek, który gdzieś się przewija, tak jak oglądam te jego obrazy. Nikiszowiec jest tam bardzo często tłem tych obrazów, jest on tam uwieczniony. Dlaczego Nikiszowiec, co Erwin Sówka robi w Nikiszowcu? Czy on tam mieszkał później, bo przyszedł na świat w Giszowcu?
1: W Giszowcu, tak. I później mieszkał długi czas w Janowie. To jest obok Nikiszowca, ale Nikiszowiec to jest takie osiedle familoków ceglanych niedaleko kopalni Wieczorek, w której pracował Erwin Sówka. Miał tam wielu kolegów. Nikiszowiec to jest taka osada, można powiedzieć, kompletna. Tam jest kościół, sklepy, piekarnia, pralnia i tak dalej, i tak dalej. Życie w tamtym obszarze toczyło się głównie właśnie na Nikiszowcu, czyli wokół takiego bardzo malowniczego rynku, który Erwin Sówka też właśnie wielokrotnie na obrazach malował i bardzo często używał właśnie różnych motywów z Nikiszowca, ceglanych, wieży kościoła, wizerunku kopalni, uliczek, kształtów okien i tak dalej, tych budynków. Jednak Nikiszowiec go bardzo, bardzo inspirował i interesował i to pewnie dlatego właśnie to był ten jego mikroświat, w którym się poruszał.
0: Ja jeszcze zapytam o to, bo Erwin Sówka był malarzem amatorem, on się nigdzie nie kształcił, ale to była taka grupa janowska, tak nazywana tych malarzy. Co to byli za ludzie, co to byli za artyści?
1: To był swojego rodzaju fenomen malarzy, górników, którzy po pracy chcieli się spotykać, malowali, szkicowali, rysowali i jakby to powiedzieć, wspierali się artystycznie. Jednak w latach 50., 60., wtedy kiedy Grupa Janowska nabierała rozpędu, a jej złoty okres przypadł na lata 60., 70., tworzyło tam wielu tak zwanych malarzy osobnych. Oni wszyscy byli górnikami tej pobliskiej kopalni Wieczorek. I Paweł Wróbel, Ewald Gawlik, Erwin Sówka, no to byli ludzie, którzy inspirowali się przede wszystkim sztuką. Ta ciężka praca, której w sumie z wywiadów wiem, z Erwinem Sówką też, z rozmów, oni jej nie lubili. Oni bardziej czuli się artystami, ale z czegoś musieli żyć i ta ciężka praca ich w jakiś sposób ukształtowała, ale też scharakteryzowała ich malarstwo, ich twórczość. Dzisiaj nie mówimy już często o malarzach amatorach albo jak niektórzy mówią naiwistach czy prymitywistach wręcz. Dzisiaj mówimy po prostu o artystach. I Erwin Sówka absolutnie takim artystą był. Artystą, którego ponosiła wyobraźnia. I dzisiaj ci śląscy artyści tak bardzo charakteryzują ten Śląsk przemysłowy, poprzemysłowy. Jest to świetna, nie chcę mówić tylko reklama Śląska, ale świetna charakterystyka czasów, w których te kopalnie szły pełną parą, te huty dymiły, a jednak ludzie tutaj myśleli kolorowo.
0: To jeszcze zapytam, czy jest tak, że Erwin Sówka i jego prace gdzieś za granicą, rozgłos, gdzie w ogóle można je zobaczyć? Bo w Polsce też chyba w kilku muzeach co najmniej się znajdują, ale czy gdzieś te prace wyjechały poza Polskę?
1: Tak.
0: Ktoś się nimi zainteresował za granicą? Jak to wyglądało? Jak to wygląda?
1: Tak. Tak, tak. To znaczy to malarstwo jest coraz bardziej popularne również za granicą. W Polsce, nie tylko na Śląsku, można praktycznie we wszystkich muzeach na Górnym Śląsku można zobaczyć obrazy Erwina Sówki. Muzeum Śląskie, Muzeum Historii Katowic posiada olbrzymi zbiór. Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, Muzeum Miejskie w Zabrzu, w Bytomiu Muzeum Górnośląskie. Ale na przykład w Warszawie Muzeum Etnograficzne ma kapitalne zbiory malarstwa właśnie śląskiego, Erwina Sówki. Muzeum Mazowieckie w Płocku, przepiękny zbiór. W Łodzi największa kolekcja Erwina Sówki to kolekcja prywatna takiego kolekcjonera Macieja Balceraka w Łodzi. To jest ponad 50 obrazów Erwina Sówki. Za granicą jak najbardziej również, głównie w Niemczech. Także Erwin Sówka wystawiał w Niemczech, we Francji i tam też zostały jego obrazy. No jednak ta tożsamość nasza górnośląska opowiedziana w malarstwie Erwina Sówki rozlała się szeroko, za co jesteśmy bardzo wdzięczni i tą twórczość również chcemy pokazywać, promować i szczycić się nią.
0: A jak pan poznał Erwina Sówkę?
1: Wie pani, ja jestem z zawodu, tak jak mówiłem, fotografem, fotoreporterem Dziennika Zachodniego i ja do Erwina Sówki trafiłem dlatego, że sam się pasjonuję malarstwem śląskim, sztuką śląską w ogóle. Mam też swoje zbiory i po prostu chciałem go poznać. Bardzo szybko się zaprzyjaźniliśmy, bo Erwin mówił w języku śląskim na co dzień. Ja również, ja się urodziłem w Rudzie Śląskiej i tym moim pierwszym językiem serca takim jest śląski. I jak złapaliśmy od razu ten kontakt językowy, porozumienie, ale jemu się podobały moje zdjęcia, mnie się podobały jego obrazy i tak to poszło bardzo szybko. Spotykaliśmy się często, zrobiłem mu sporo zdjęć. No piękna przyjaźń po prostu.
0: A jeszcze pan wspomina cały czas o tej malarstwie śląskim. Jak można malarstwo śląskie scharakteryzować albo do których artystów jeszcze sięgnąć oprócz Erwina Sówki, o którym dziś rozmawiamy?
1: koloryt i rozpiętość sztuki śląskiej jest niesamowita. To ja tylko, znaczy tutaj to byłoby na osobną audycję, musiałbym długo opowiadać, ale pozwoli pani, że przytoczę tylko na przykład Andrzeja Urbanowicza i grupę Oniron. To jest Andrzej Urbanowicz, Henryk Waniek, Urszula Broll. To jest, oni na przykład w centrum Katowic w latach 60. stworzyli rzecz absolutnie unikalną, gdzie stworzyli grupę, która zajmowała się takimi rozważaniem sztuk tajemnych, buddyzmu. Zastanawiali się nad iluzją w głowie człowieka, jak to przebiega i na czym to polega. Jak iluzja wpływa na percepcję i postrzeganie świata. Powstały niesamowite obrazy. Każdy z tych artystów również był osobny i niespotykane historie zaczęły się tworzyć. Także to inni malarze różnych innych grup, górników, hutników, te grupy malarskie były kiedyś przy każdej kopalni, przy każdej hucie. Każdy taki duży zakład pracy miał za zadanie wsparcie swoich pracowników w kwestiach nie tylko uprawiania sportu, ale również różnych zainteresowań. Były kluby fotograficzne, malarskie, modelarskie, radiotelegraficzne itd., itd. To były ogromne mechanizmy, bo te zakłady pracy, te kopalnie zatrudniały po 5-7 tysięcy ludzi. I każdy z nich zatrudniał, to proszę sobie wyobrazić, jaka to była skala. I te grupy malarskie powstawały przy wielu, wielu kopalniach. Dzisiaj mamy niesamowitą spuściznę tego czasu, również w postaci obrazów, grafik i linorytów. Także zapraszam na Śląsk, zapraszam do Muzeum Śląskiego, do stałej galerii Muzeum Śląskiego, właśnie, która opowiada o tych różnych grupach malarskich, o tym rozkwicie sztuki śląskiej, która nastąpiła właśnie w latach 60., 70. Myślę, że jest co oglądać.
0: I Radio Wnet, mam nadzieję, że się wybierze, a może nawet pana Arkadiusza Mygolę, który był naszym gościem, odwiedzi i jeszcze porozmawia o tej sztuce śląskiej. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
1: Bardzo mi było miło, dziękuję, kłaniam się.
0: Godzina 9:59, to Paul McCartney już po wiadomościach, bo dziś jest to rocznica urodzin Paula McCartneya, także nie wiem, co Jakub Duszek mi mówi, czy mam mówić szybciej, czy mam mówić wolniej, czy już mam skończyć, ale ja już kończę i mówię państwu dobrego dnia, do usłyszenia. Jest godzina 10:00, Hania Tracz, Szymon Chrystianus, do usłyszenia wnet.
2: No przecież jak to jest? Dlaczego? No nie wiem. Gdzie? No żebyś wiedział.
3: Żebyś wiedział.
4: A żebyś wiedział. Żebyś wiedział.
5: Minęła 10:00, w tym wydaniu wiadomości zatrzymanie w sprawie zabójstwa Rosjanina w Białej Podlaskiej, Moskwa płonie po ukraińskim ataku oraz skąd Dawid Kacprzyk wziął się w warszawskim szpitalu południowym. Jakub Duszak, zapraszam.
6: Wiadomości wnet.
5: Podejrzewany o udział w zabójstwie Rosjanina w Białej Podlaskiej został zatrzymany przez lubelskich policjantów i ABW. Posługuje się gruzińskim paszportem. Służby pracują nad ustaleniem zleceniodawcy, napisał na X-ie premier Donald Tusk. W poniedziałek w Białej Podlaskiej został zastrzelony 44-letni obywatel Rosji, opozycyjny artysta tworzący pod pseudonimem Simon Skrzypecki. Oddano w jego kierunku 3 strzały, gdy leżał już na ziemi kolejne 2. Ukraina ponownie zaatakowała rafinerię w Moskwie. Rosyjski MON poinformował, że w nocy systemy obrony przeciwlotniczej zestrzeliły 555 ukraińskich dronów nad różnymi regionami kraju. Blisko 200 z nich miało zostać przechwyconych podczas zbliżania się do Moskwy. Mer stolicy Sergiej Sobianin przekazał, że kilka bezzałogowców trafiło w moskiewską rafinerię położoną w południowo-wschodniej części miasta. W związku z zagrożeniem rosyjskie Ministerstwo Transportu czasowo wstrzymało operacje lotnicze na 4 lotniskach obsługujących Moskwę. Atak nastąpił kilka godzin po rozmowie prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego z prezydentem USA Donaldem Trumpem oraz prezydentem Francji Emmanuelem Macronem. Ukraiński przywódca określił ją jako ważną rozmowę koordynacyjną, która jego zdaniem może doprowadzić do istotnych zmian w działaniach na rzecz zakończenia wojny. Wioletta Kraskowska twierdzi, że sprawa zatrzymania jej męża, dziennikarza śledczego, nie jest sprawą polityczną, tylko rodzinną, a ta toczyła się wcześniej i bezpośrednio nie była podstawą do zatrzymania mojego klienta, powiedział w poranku Wnet adwokat Leszka Kraskowskiego, mecenas Łukasz Pawelski.
3: W tej sprawie od samego początku Leszek Kraskowski był pozbawiony skutecznego prawa do obrony. Najpierw na etapie postępowania przygotowawczego, mówię też o postępowaniu aresztowym. Natomiast teraz obecnie on nie ma z przyczyn zrozumiałych możliwości odniesienia się do tego oświadczenia, które tak naprawdę podchodzi od osoby, która sama przyznała, że jest w konflikcie z moim klientem i w związku z tym nie ma możliwości się bronienia, nie ma możliwości publicznego odniesienia się do tej sprawy. Ja rozumiem, że ta sprawa może budzić wątpliwości, rozumiem, że pojawiło się nagranie, ale pamiętajmy, że to jest tylko relacja jednej strony. Nagranie nie dokumentuje też pełnego przebiegu sytuacji.
5: Wioletta Kraskowska brała udział w przeszukaniu, co nie powinno mieć miejsca, mówił mecenas Łukasz Pawelski, a więcej na ten temat na portalu Wnet.fm. Oddział SOR w warszawskim Szpitalu Południowym nie spełnia minimalnych zasobów kadrowych, które wynikają z rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia. W całej sprawie nie ma przypadku. Dotarłem do wypowiedzi byłych pracowników szpitala wyjaśniających, dlaczego Dawid Kacprzyk został oddelegowany do zarządzania tym oddziałem, mówił w poranku Wnet poseł opozycji Łukasz Kmita.
6: Ten młody polityk w kitlu to tak naprawdę był ulubieniec pani Kidawy Błońskiej i ulubieniec pani minister Leszczyny. On miał specjalne względy. On także zapewniał ponadstandardową opiekę tym osobom, mówiąc wprost, działania bez kolejki, kosztem zwykłych pacjentów. Kiedy oni stali w długich kolejkach, błagając nieraz o pomoc, ktoś ma ze złamaną nogą 7, 8, 9, 12 godzin czeka na przyjście lekarza ortopedy.
5: Mówił poseł opozycji Łukasz Kmita. Stany Zjednoczone i Iran podpisały porozumienie pokojowe, jak donoszą media. Donald Trump i przywódcy Iranu elektronicznie sfinalizowali 14-punktowe memorandum, które kładzie kres trwającemu od lutego konfliktowi zbrojnemu. Umowa zakłada natychmiastowe wstrzymanie ognia, zniesienie amerykańskiej blokady morskiej oraz odblokowanie przez Teheran strategicznej cieśniny Ormus. Iran zobowiązał się do rezygnacji z broni jądrowej w zamian za stopniowe uchylanie sankcji. W mediację mocno zaangażował się m.in. Pakistan, a sam dokument określił mianem przełomowego. To jednak dopiero pierwszy krok. Obie strony mają teraz dokładnie 60 dni, czyli mniej więcej do połowy sierpnia, na podpisanie ostatecznego traktatu.
7: Chcesz więcej? Wejdź na Wnet.fm.
8: Reklama.
9: Kram. Ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla Twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
8: Po reklamie.
10: Autopromocja.
11: Co czwartek od godziny 21 do 23 pakiet premier i nowości, audycja Sofa Surfing w Radiu Wnet. Zaprasza Olgierd Zbychorski.
12: Sofa Surfing.
13: W piątek o godzinie 19 zapraszam na Muzyczne IQ. To audycja pełna wywiadów i muzyki z kręgu rocka, alternatywy i jazzu. Nierzadko zaglądam do kalendarium, zatem są też muzyczne wspomnienia. Zapraszam, Radek Kruciński.
14: Audycja sfinansowana ze środków 1,5% podatku przekazanych przez darczyńców na cel szczegółowy.
15: Fundacja Salvatti.pl wspiera media. To była autopromocja.

0: Dlaczego warto wspierać Radio Wnet?
1: Dlaczego? No, bo odpowiem najkrócej, bo tak chcę i tak czuję po prostu, że tak trzeba, że taka jest powinność po prostu i tyle, no tyle jeśli mogę zrobić dla Państwa, no to ja się bardzo cieszę, że Państwo też się z tego cieszą i wspólnie tutaj myślę, że jakaś symbioza jest między mnie, między Wami i między słuchaczami i między personami.
2: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.

0: Radio Wnet. Muzyka warta słuchania.
1: Odyseja wyborcza.
2: Zaczynamy dosyć wyborcze. Łukasz Jankowski, witam Państwa bardzo serdecznie na antenie Radia Wnet ponownie dzisiaj, bo za nami też poranek Wnet. Oczywiście temat służby zdrowia to będzie ten temat, który będziemy teraz omawiać, bo jeżeli chodzi o służbę zdrowia, dużo ciekawego się dzieje. No, ciekawego to może źle powiedziane. Za chwilę naszym gościem będzie Sławomir Jastrzębowski, który tylko trochę obniży sobie kamerę. Jak to zrobi, to znacznie lepszy będzie kadr, bo będziemy rozmawiać w formie audio i w formie wideo. Zaraz zobaczymy, czy słyszy nas gość. To się zaraz zweryfikuje, czy się słyszymy, a tymczasem ja coś słyszę. O, coś tam było, ale pan redaktor znikł nam nagle, ale mam nadzieję, że za chwilę się pojawi po raz kolejny. A my będziemy się przyglądać temu, jak politycy starają się aferę ze Szpitalem Południowym rozegrać. Politycy Koalicji Obywatelskiej, na przykład pan Artur Łącki, mówi, że niech pierwszy rzuci kamieniem ktoś, kto sam nie starał się szybciej załatwić czegoś w służbie zdrowia. Nie wiem, czy to jest dobry przykład, bo jeżeli tak postawimy sprawę, to przynajmniej ja bym jakimś kamieniem mógł się posłużyć i myślę, że nie tylko ja, bo podejrzewam, że wiele osób załatwia różne rzeczy w służbie zdrowia po prostu przychodząc na SOR i czekając, a nie idąc na legitymację partyjną do saloniku VIP-owskiego. Więc myślę, że tak też się to załatwia, ale może pan poseł Łącki ma inne co do tego możliwości. A my, zanim pojawi się pierwszy gość, zanim, mam nadzieję, powróci połączenie z panem redaktorem Jastrzębowskim, posłuchajmy, jak tą sprawę starał się rozwiązać Donald Tusk.
3: Wiadomo sprawy lekarzy Szpitala Południowego, młodego radnego, który równocześnie jest lekarzem i osiągnął, no może nie rekordowe, ale bardzo budzące takie bardzo poważne emocje zarobki. Pojawia się w przestrzeni publicznej coraz więcej informacji o także innych takich zwyrodnieniach systemu, co najmniej, bo tak to trzeba wprost nazwać. I druga sprawa z tym związana, czyli to podejrzenie, że politycy, w tym konkretnym przypadku politycy Koalicji Obywatelskiej, mieli wykorzystywać fakt znajomości w Szpitalu Południowym w Warszawie.
2: I tak wyglądało, jeżeli chodzi o tłumaczenie Donalda Tuska. A więcej w tej chwili już Państwo usłyszą od naszego gościa. Jest razem z nami Sławomir Jastrzębowski, dziennikarz publicysta, który z ładnej filiżanki popija sobie napój.
4: Dziękuję bardzo.
2: Dzień dobry.
4: Niegazowany. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie, witam Panie redaktorze.
2: I co, przekonał Pana Donald Tusk, że to nie jest wina jednostki, tylko wina systemu i że ten system powinien rozwiązać nikt inny, tylko Rafał Trzaskowski?
4: No prawie mnie przekonał, ale tak do końca chyba jeszcze mnie nie przekonał, ponieważ rozmawiałem z kilkoma politykami Koalicji Obywatelskiej w Warszawie i oni twierdzą tak, ale słuchaj, wszyscy wiedzieli, w Warszawie wszyscy wiedzieli, że jest szybka ścieżka dostępu. No, wszyscy pewnie od pewnego stanowiska, czy od pewnego szczebla drabiny.
2: Znaczy, ja wiedzieli. Nie wiedziałem, że tam jest salnik
4: VIP. Nie, ale ja mówię o Koalicji Obywatelskiej.
2: To nie ja.
4: Ja mówię o Koalicji Obywatelskiej. Gdyby się coś działo, to rzeczywiście ci ludzie przyjeżdżali z różnych miejsc Warszawy, żeby trafić akurat do tego szpitala na Ursynowie, chociaż mieli szpitale bliższe i bliższe SOR-y, ale na tych bliższych SOR-ach wcale nie byłoby szybciej. A dzięki temu, że mieli specjalne pomieszczenie i specjalną poczekalnię i specjalną ścieżkę, to było szybciej. I teraz najgorsze co czeka Tuska i Platformę, to jest to grillowanie, to pokazywanie, kto tam był. Pani Kidawa-Błońska mówi, że jej nie było, ale chyba był jej mąż w szpitalu, ale nie korzystał wcale z tej ścieżki, tylko po prostu, że tak było. Tyle tylko, że te informacje dostały się w ręce dziennikarzy i dostaną się w ręce dziennikarzy, ponieważ część lekarzy była zdumiona, przerażona i najnormalniej w świecie wściekła na to, co ten młody kajtuś, przepraszam państwa, ten 28-latek wyprawiał. A on wyprawiał za wiedzą i zgodą władz szpitala, uruchomił specjalną podjednostkę w szpitalu dla swojaków, dla VIP-ów. I to jest niezwykle oburzające. Niezwykle oburzające. Te granaty wybuchły Donaldowi Tuskowi w ręku, ale on uważa, że jeszcze mu nie wybuchły. A to będą wybuchać. Niezwykle oburzające dla opinii publicznej jest to, że Koalicja Obywatelska pokazała swoją prawdziwą twarz, czyli my, elita i wy, plebs. Wy, plebs, to sobie możecie czekać na przykład na kolonoskopię. Musimy wam przesunąć termin badań na rok 2028 albo 2029, ale jeżeli chodzi o naszych, to za 5 minut albo 6 po przyjeździe będą mieli zrobione badania. I ludzie już o tym wiedzą i się dowiedzą, i to nie jest informacja dobra dla Tuska i dla Koalicji Obywatelskiej, ponieważ to pokazuje dokładnie, że oni plebsem gardzą. No i tyle.
2: Cała także historia ja w pigułce, a ja trochę podrążę w tej historii, bo ja słyszałem taką teorię, że to podobno informacje wypłynęły właśnie od medyków. Jednego czy kilku lekarzy, którzy się na to patrzyli z bliska, no i im się ulało po prostu w pewnym momencie. Do tego jeszcze dochodzą opis, jak pracował ten Dawid Kacprzyk, i te opisy, które do mnie docierają, pokazują, że no to była o to...
4: Jak co robił? Przepraszam. Jak co robił?
2: Jak funkcjonował.
4: A, okej. Jak funkcjonował?
2: Jak funkcjonował? I że to podobno raptus był, i że podobno osoba, która lubiła w tym swoim byciu raptusem, także mówić często, że jest osobą władczą i że potrafi różne rzeczy załatwiać, albo niektórym odbierać pewne rzeczy, na przykład stanowisko pracy, i że to podobno też powodowało pewne konflikty, i że ten 28-letni, nie najstarszy człowiek przychodził i tym będąc raptusem mówił, ty zrobisz to, ty pójdziesz tam, a ciebie tu za chwilę może nie być. I że to też nie budowało zaufania do tego, że to sami lekarze w pewnym momencie powiedzieli basta, i stąd wszystkie te historie o tym, jak zarządzał szpitalem południowym, wyszły. O, jest i buldożek francuski.
4: Nie. To nie jest buldożek, to jest Hawańczyk. To jest koksik, on się nazywa. Koksik, Hawańczyk. Przepraszam bardzo, ale on tutaj domagał się. Słusznie. I drapał.
2: A jakie są twoje informacje?
4: Podzielam te dokładnie takie same, że pycha kroczy przed upadkiem i że... Ty koksik, uspokój się. Że pycha kroczy przed upadkiem i no pan 28-latek zaczął sobie pozwalać na zbyt wiele. Nagle został kierownikiem, nie mając specjalizacji, ale zdjęcia, którymi dysponują media, pokazują, że on naprawdę znał wszystkich. I to zdjęcie z Tuskiem to nie jest przypadkowe zdjęcie. To zdjęcie z innymi wielkimi tego świata, z Trzaskowskim, czy z Kidawą-Błońską, czy z innymi bardzo ważnymi ludźmi, to nie są przypadkowe zdjęcia. Z Kierwińskim to też nie jest przypadkowe zdjęcie, proszę państwa. Więc on naprawdę był o tyle władczy, że każdy z tych ludzi mógł ewentualnie skorzystać ze specjalnej ścieżki, ze specjalnego traktowania i nie musiał czekać. On rzeczywiście mógł się poczuć w pewnym momencie jak pan życia, śmierci, badań i to mu dawało władzę. Ale lekarze widzieli, ile zarabiał, lekarze widzieli, czym przyjeżdżał do pracy, i to wywołało ich gniew, ponieważ to jest bardzo niedobra informacja dla Donalda Tuska i też chyba dla Giertycha. Są jeszcze prawdziwi lekarze w tym kraju, są jeszcze też prawdziwi sędziowie w tym kraju. Giertych przegrał sprawę tam z Piotrkiem Nisztorem w sprawie tych podsłuchów. No to trochę tam zboczyłem, ale warto. Są jeszcze prawdziwi lekarze, są jeszcze prawdziwi sędziowie, są jeszcze prawdziwi prawnicy, i ci ludzie będą mówić. Będą mówić, bo nie podoba im się to, nie godzą się na taką Polskę, gdzie jakiś, proszę mi wybaczyć, gówniarzyk rozstawia po kątach ludzi z doświadczeniem, z tytułami naukowymi, z wiedzą i z osiągnięciami, a on pozwala sobie na robienie czegoś takiego tylko dlatego, że jest mikrokacykiem partyjnym. No niestety jest już po nim. Ten człowiek, mam wrażenie, że zniszczył sobie życie, że będzie mu ciężko, że tak bardzo wylansował swoje nazwisko. Ciężko będzie mu zostać lekarzem, no ale sam chciałeś, nikt cię do tego nie zmuszał. To jest potężny problem dla Platformy Obywatelskiej. Potężny problem. Pytanie nie brzmi, czy spadną wyniki sondażowe, tylko czy już, bo to oczywiście siła bezwładności i jak bardzo. To jest pytanie. Ja dlatego powiedziałem też o tej sprawie z Piotrkiem Nisztorem, bo pamiętamy rok 2014, jakieś podsłuchy, jakieś tam ośmiorniczki, jakieś tam gadanie, Rostowski na przykład z Sikorskim, bo Giertych ich reprezentował. I to tak naprawdę wysadziło w powietrze Tuska. Cała ta sprawa była niezwykle ważna, jeżeli chodzi o następne wybory, bo ludzie zobaczyli, no zaraz, ale to chwileczkę, tutaj ośmiorniczki, to wy się tak bawicie, to wy macie te wasze twarze, prawdziwe wasze twarze są właśnie takie?
2: No tak, i to właśnie teraz wygląda, jak to było nie w restauracji, ale w szpitalu i w służbie zdrowia. Zanim wrócimy do Platformy o tym, jak to będzie oddziaływać politycznie, to ty trochę wspomniałeś Piotra Nisztora. To też news od duetu Piotr Nisztor, Cezary Gmyz, że jedną z osób, które miały korzystać z tej specjalnej ścieżki, z tego VIP-saloniku na Sorze, miała być obecna marszałek Senatu, kiedyś marszałek Sejmu i kandydat na prawdziwą prezydent, nie wiem, co się jeszcze pamięta, pani Małgorzata Kidawa-Błońska i jej mąż. Sama pani marszałek zaprzecza i mówi, że to jest nagonka, no ale zdaje się, że tych dwóch dziennikarzy ma twarde dowody, żeby ujawniać nazwiska tych polityków, którzy korzystali z usług, które im stworzył pan radny lekarz, koordynator Dawid Kacprzyk.
4: Wydaje się, że te twarde dowody są. Pani Kidawa-Błońska mówi w tej chwili, że ja to nie, ale mój mąż to tak, ale wcale, że nie mój mąż, bo on tak, ale normalnie. Nie, że nienormalną, przyspieszoną ścieżką, tylko normalnie. Przypomnijmy, że mąż pani Kidawy-Błońskiej jest osobą, która dla Koalicji Obywatelskiej obecnie, a dla Platformy Obywatelskiej wcześniej jest osobą zasłużoną, ponieważ robił im takie reklamówki, to jakiś utalentowany reżyser jest, proszę państwa. Więc czy się znalazł, czy się nie znalazł, dziennikarze twierdzą, że tak, za chwilę pojawią się dowody i o ile rzeczywiście nie można, nie powinno się pokazywać, kto na co cierpiał, jakie są historie chorób, o tyle absolutnie uzasadnione i absolutnie w interesie publicznym jest pokazanie, kto z Koalicji Obywatelskiej tam był i kto z Koalicji Obywatelskiej korzystał. Teraz pytanie, które musimy sobie zadać. Jeżeli wyrzucono Dawida Kacprzyka z roboty właśnie z tego powodu, że stworzył ten oddział, kierował nim i kradł pieniądze, bo to, co on zrobił, to jest po prostu kradzież. Ten pan jest złodziejem. Można nazwać go inaczej, że niewłaściwie, że poświadczenie nieprawdy, natomiast summa summarum ukradł pieniądze, więc jest złodziejem, ponieważ nie pracował, a brał pieniądze z kasy NFZ-u. I jeżeli, proszę państwa, jego wyrzucono, to teraz pytanie takie, czy gdyby tam rzeczywiście okazało się na 100%, że pani Kidawa-Błońska korzystała też z tej ścieżki, to znaczy, że postępowała niemoralnie, bo postępowała, ktoś wypadł z kolejki, żeby ona mogła, czy jej mąż mógł być leczony. Czy w związku z tym ona też powinna zostać wyrzucona z Koalicji Obywatelskiej? A jeżeli ona powinna zostać wyrzucona z Koalicji Obywatelskiej, to być może w ciągu tych dwóch czy prawie trzech lat tych osób było więcej. Pytanie, jeżeli wszystkie te osoby, które korzystały z tej przyspieszonej, niemoralnej ścieżki stworzonej przez 28-latka, jeżeli wszystkie te osoby z Koalicji Obywatelskiej trzeba wyrzucić, to pytanie jest takie, kto zostanie w warszawskich czy mazowieckich strukturach. No to są ciekawe pytania, proszę państwa. Wydaje mi się, że proces czy sezon grillowania jest rozpoczęty. Ta sprawa, myślę, że dopiero się rozpoczęła.
2: Ale myślisz, dopiero, że tam poza panią Kidawą-Błońską, teraz zaprzecza, no ale zdaje się, dowody są, że brała udział, czy korzystała z tego systemu, to będą inni równie prominentni politycy Platformy, no bo Kidawa-Błońska to jest rzeczywiście pierwszy szereg, no kandydatka na prezydenta, to już tylko wyżej jest Donald Tusk, no i może Rafał Trzaskowski, no ona sama nie ma pozycji w partii, ale jest, no była marszałkiem Sejmu, jest marszałkiem Senatu, no pierwszoplanowa postać Platformy, czy teraz Koalicji Obywatelskiej.
4: Kupiłem popcorn, czekam, proszę państwa, czekam razem z państwem, będziemy oglądać. Wydaje mi się, że tak. Jeszcze jedno. Proszę państwa, cały ten szpital to jest sitwa, którą rządzi Koalicja Obywatelska. Prezesem zarządu jest pani, która się rozchorowała teraz i nawet ostemplowała swój gabinet. Pani, która w pierwszym rządzie Tuska była wiceministrem zdrowia. Ta pani, to pierwszy rząd Tuska, to był platformiano-PSL-owy.
2: To prawda, ale to tylko powiem, że ona była już nie w Tusku, tylko ona się na Kopacz załapała, bo ona była 14-15.
4: A, przepraszam, dobrze.
2: Ale ta sama ekipa, ta sama koalicja.
4: Tak, ta sama ekipa. Natomiast, proszę państwa, prezesem Rady Nadzorczej, która to Rada Nadzorcza musi kontrolować zarząd, no bo taka jest struktura spółek, więc prezesem Rady Nadzorczej jest pan z Koalicji Obywatelskiej, się nazywa Kępa pan, i ten pan jest znany, bo on tam był, zdaje się, burmistrzem Ursusa i tak dalej, i tak dalej. I ten pan jest znany w Koalicji Obywatelskiej. I proszę państwa, ten pan, ten Kępa powiedział teraz, że on nie miał pojęcia, że takie rzeczy mają miejsce. I to chyba nie najlepiej o nim świadczy, bo skoro jest Rada Nadzorcza, to Rada Nadzorcza musi mieć nadzór nad zarządem i nad całym szpitalem i powinna czytać, nie wiem czy oczywiście z jaką szczegółowością, ale powinna czytać sprawozdania i na przykład zastanowić się, czy jeden lekarz mógł pracować 311 godzin miesięcznie, czyli i ponad 11 godzin dziennie, w soboty i niedzielę i święta też, czy ten jeden lekarz mógł 3 doby bez przerwy pracować. Te informacje powinni chyba mieć ludzie z zarządu i ludzie z Rady Nadzorczej. Znaczy, powinni mieć informacje, jak wyciekają pieniądze.
2: To jeszcze jeden wątek naszej dyskusji. Wprowadźmy. Naszym gościem Sławomir Jastrzębowski, dziennikarz, publicysta, ale osoba, która także zajmowała się prowadzeniem ważnego polskiego dziennika, żeby to tabloidu, ale osoba, która zna te kulisy życia gwiazd i gwiazdek, także luminarzy życia publicznego i te tajne informacje także pan redaktor posiadał i posiada cały czas, a tutaj one się nam przydadzą w naszej rozmowie. Czy to nie jest też tak, że Donald Tusk trochę załatwia sobie konflikt z Rafałem Trzaskowskim przez tej sprawy, bo wczoraj na konferencji ja przynajmniej zauważyłem i odkryłem dwie linie narracyjne. Jedna to było: zły jest system i to jest, wszyscy są umoczeni i razem go naprawmy. To nie jest tak, że Platforma, nasi radni, nasi politycy, tylko że to wszyscy. I druga linia, może to wszyscy, ale niech się wytłumaczy samorząd warszawski, czyli Rafał Trzaskowski.
4: Ja kilka dni temu wziąłem sobie do ręki ze swojej tej biblioteczki, która tam jest z tyłu, wziąłem sobie taką książkę, którą Michał Majewski, znany dziennikarz w tej chwili w PR-ze, w roku 2014 przeprowadził rozmowę z Pawłem Piskorskim z Platformy Obywatelskiej, teraz ze Stronnictwa Demokratycznego, człowiekiem, który zakładał Platformę Obywatelską. I w tym wywiadzie rzece pan Paweł Piskorski pokazuje bardzo szczegółowo, w jaki sposób Donald Tusk krok po kroku pozbywał się swoich konkurentów politycznych, jak ich wykańczał, przy pomocy jakich intryg, jakich pozbył się wszystkich tych tenorów, pozbył się Rokity, pozbył się Płażyńskiego, pozbył się Olechowskiego, a wreszcie pozbył się nawet tego, który naprawdę założył organizacyjnie i logistycznie tę całą organizację, czyli Pawła Piskorskiego. Został sam. Na pewno jest tak, że do pewnego czasu poważnym zagrożeniem dla Tuska był młody, energiczny, znający języki, znający świat, poukładany Trzaskowski. Już chyba nie jest, ale teraz już chyba można się go pozbyć. Więc gdyby rzeczywiście Michał Majewski chciał drugą część tej książki napisać w trakcie rozmowy, nie wiem, czy z Pawłem Piskorskim, czy z kimś innym, to wydaje mi się, że to, co pan redaktor powiedział na temat pozbywania się, może być nadzwyczaj aktualne. Wyczyszczenie struktur.
2: Może Michał Majewski za jakiś czas będzie mógł taką książkę napisać właśnie z Rafałem Trzaskowskim, który nagle znajdzie...
4: Albo może będzie mógł... Michała zachęcamy do tego. Michale, jest robota.
2: Szczególnie, że wiem, że Michał Majewski słucha Radia Wnet, bo co jakiś czas dostaje do niego wiadomości na X-ie, że coś się podobało albo coś się nie podobało, więc może i po tej rozmowie będę miał taki sygnał. Pozdrawiam pana redaktora.
4: Dobra książka, jeżeli ktoś nie miał jej w ręku... Między nami liberałami, dobra książka, jeżeli ktoś jej, tam jest trochę o pieniądzach niemieckich, no różne rzeczy tam są. Bardzo ciekawe, bardzo.
2: To już na koniec, jak ty, drogi redaktorze, z tym swoim doświadczeniem, użyję tego słowa tabloidowym, oceniasz tą aferę, bo no, były te jachty na KPO, to jakby hotele, klub dla swingers, który zrobił karierę. To jest podobna waga, wyższa waga. Jak to chwyci na twoje, to się mówi wczutka. W dzień razy mówimy wczutka. Jak ktoś myśli, że to ci się wczuje w nastroje społeczne. To jest poziom KPO, poziom niżej czy poziom wyżej?
4: Dwa poziomy wyżej, ponieważ dotyczy to każdego. O ile KPO, oczywiście można się oburzyć, opinia publiczna się oburzała i słusznie, i też mamy do czynienia z czymś takim, że kropla drąży skałę, i mamy też jeszcze do czynienia, pamiętajmy o tym, że Platforma Obywatelska Tusk ma około 20%, myślę, około 15-20% tak twardego elektoratu, który jest rozsiany dzięki Tuskowi w różnych spółkach, spółeczkach, w różnych samorządach, i oni Tuskowi zawsze będą wdzięczni. Obojętnie, co tu zrobi, oni zawsze będą głosować za Platformą Obywatelską. Co to, że jest to około 15-20%. Natomiast reszta w tej chwili będzie się powoli albo dramatycznie odwracać przeciwko całej Platformie Obywatelskiej, ponieważ nikt już w to nie uwierzy, że tą sprawą można obciążyć jedną osobą, czyli pana Dawida Kasprzyka, tylko ta sprawa dotyczy całej Platformy Obywatelskiej albo bardzo dużej części tej Platformy Obywatelskiej. I jeszcze jedno, każdy z nas ma kogoś, kto został odprawiony z kwitkiem albo na SOR-ze, albo musiał na SOR-ze czekać 6 godzin, 8 godzin, 11 godzin z bólem, i lekarze przychodzili, wzruszali ramionami. Każdy kogoś takiego ma w rodzinie albo wśród znajomych. Każdy ma też wśród znajomych albo w rodzinie kogoś, kto dostał właśnie SMS-a, że badanie pana, pani trzeba przesunąć o rok albo o półtora roku. I w związku z tym informacje pod tytułem możesz do nas przyjechać do Szpitala Południowego, wejdź od tej strony, bo jest specjalna poczekalnia dla ciebie i będziesz musiał też czekać na badania, ale nie 2 lata, tylko 6 minut, to ta informacja rozgrzeje do czerwoności tych, którzy się z nią zapoznają. To jest taka prawdziwa bomba i myślę, że te granaty będą jeszcze wybuchać. To jest sezon grillowania, jest rozpoczęty, tak jak powiedziałem. Te nazwiska będą padać. To nie jest koniec afery.
2: O czym mówił Sławomir Jastrzębowski, a my to wyczucie pana redaktora za chwilę sprawdzimy, bo padły procenty. Za sekundę naszym gościem będzie Łukasz Pawłowski z OGB, więc on te procenty będzie weryfikował. Zobaczymy, co jest raz, czy wyczucie dziennikarza i nos dziennikarski, czy liczby, co będzie wygrywało, to się okaże za parę tygodni, ale ten fakt i ta konstatacja, żeby powiedzieć mądrym słowem, że to będzie dłuższa historia, że te nazwiska będą wypływać, że to będzie toczyć Platformę, to chyba pod tym możemy się podpisać, że jest to dużego kalibru afera. Ja się mogę pod tym podpisać, pewnie pan redaktor również, a co inni goście, to już będą mówić za siebie. Sławomir Jastrzębowski, dziennikarz, publicysta, portal Dobitnie, ale też Telewizja Republika był naszym gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę.
4: Bardzo dziękuję.
2: Do zobaczenia, do usłyszenia. Godzina 10.34. Jak powiedziałem, za chwilę kolejny gość, który już czeka w blokach startowych, ale my zróbmy sobie tradycyjnie, bo czasami nam brakuje, a dzisiaj nam nie będzie brakowało dobrej muzyki. Peter Gabriel.

0: Odyseja wyborcza.
1: I wracamy do Odysei Wyborczej, a teraz jako się rzekło, zanim zagrał Peter Gabriel, naszym gościem Łukasz Pawłowski, prezes Ogólnopolskiej Grupy Badawczej. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: No to cóż, zacznijmy oczywiście od afery Szpital Południowy, Warszawa, ognisko afery, kolejnej afery ze służbą zdrowia. No i pytanie, cóż to jest za afera, jak ona będzie się przekładać na słupki sondażowe? Czy to jest coś, co poruszy Polaków, czy nie? To nie jest nasza pierwsza rozmowa o służbie zdrowia. Taką tezę pan prezes kiedyś postawił, że to nie jest taki temat, który... Znaczy, służba musiałaby się całkiem zawalić, żeby to wpłynęło na upadek rządu, ale może takie afery dookoła służby zdrowia to jest coś, co będzie istotnie wpływać na geografię polityczną.
2: Znaczy, przede wszystkim to nie jest afera wokół służby zdrowia, to jest afera VIP-owska, to znaczy to jest taka afera, która pokazuje przeciętnemu wyborcy, że są lepsi i gorsi, że są ważni i ważniejsi, i uważam, że to jest ten element dużo groźniejszy dla Koalicji Obywatelskiej. Ona się wpisuje w ten podział elity kontra władza, elity kontra lud, tak naprawdę. Czyli trochę jak Rafał Trzaskowski kontra Nawrocki. Wiadomo, jak się to skończyło dla Trzaskowskiego. Więc na pewno to porusza, no bo to bardzo wpływa na ludzi i każdy, kto miał styczność ze służbą zdrowia, z SOR-em, wie, jak to funkcjonuje. Ale czy to przyłoży się na te słupki sondażowe? Wydaje mi się, że nie bardzo. To znaczy, też nie mamy danych jeszcze. Ale no, ci wyborcy od Koalicji Obywatelskiej musieliby gdzieś przepłynąć, musieliby zagłosować na jakąś partię. A nie bardzo jest na kogo zagłosować po tej liberalnej stronie. Więc może być podobnie jak z tym KPO. To miała być też afera, która miała ten rząd obalić, a tak naprawdę na sondaże nie miała żadnego wpływu. Więc wydaje mi się, że tu te dwie rzeczy na siebie oczywiście wpływają. To znaczy to, że jest to ważny temat i Donald Tusk będzie musiał ciąć bardzo mocno, Nie oznacza, że od razu te słupki sondażowe się jakoś zamienią i Prawo i Sprawiedliwość będzie prowadzić w sondażach.
1: Ale co znaczy ciąć bardzo mocno?
2: No, Donald Tusk jest słynny w takich właśnie takich zdecydowanych krokach, żeby właśnie wyciągać odpowiedzialność, rozwiązane struktury w Małopolsce, czy dymisje ministrów po aferze hazardowej. Tutaj akurat refleks Donalda Tuska jest dużo mocno opóźniony, to znaczy Donald Tusk kiedyś reagował dużo szybciej. Tutaj reaguje powoli, może dlatego, że nie do końca rozumie tych mediów społecznościowych, mediów internetowych i patrzy bardziej po mediach tradycyjnych, jak one reagują. Ale wydaje mi się, że tutaj będzie musiał wyciągać Donald Tusk jakieś konsekwencje, tak, żeby właśnie się od tego odciąć, powiedzieć, że no, jakby wyciągamy konsekwencje i na pewno nie uważamy się, że jesteśmy lepsi od zwykłych obywateli.
1: Spór góra-dół, zabójcza konfrontacja dla partii lewicowo-liberalnych, które no obecnie, przynajmniej kiedyś lewica miała inną optykę, nawet w historii III RP szła do władzy z perspektywy ludu onegdaj, no a teraz raczej lewica elity reprezentuje, no i Platforma również, ten podział przy okazji afery w Szpitalu Południowym pokazuje jakąś nową dynamikę w polityce i odświeżenie, danie nowego tlenu temu podziałowi lud-elity?
2: No, na pewno jest to taki wyraźny podział i wyraźny sygnał.

0: 15 października nie miałaby dzisiaj większości, więc to się raczej wpisuje w ten podział i wpisuje się w trudną sytuację Donalda Tuska i nie można po prostu zlekceważyć, nie można powiedzieć, że nie wydarzyło się nic ważnego. W szczególności, że no, dopóki to nie Donald Tusk korzystał z tego szpitala i z tego saloniku VIP, no to on może się od tego odcinać. Ale też bym nie przesadzał wpływu na sondaże z tego względu, że lubimy czekać, że coś się nagłego wydarzy, nagle będzie jakiś minus 5, minus 10. Nie spodziewałbym się takich ruchów.
1: Żadnych ruchów sondażowych, no trochę zapytam żartobliwie, bo to oczywiście jest licencja poetyka publicystyki, ale Sławomir Jastrzębowski mówił, 20% to jest twardy elektorat, reszta może odpłynąć. Na ile to jest taka afera, to właśnie będzie oskubywać Platformę i gdzie jest ten rdzeń? Czy to jest tak, bo jak na razie Platforma w różnych sondażach, no także OGBN ma bardzo solidne podstawy, jeżeli chodzi o poparcie, to jest duże poparcie, takie nawet dominujące miejscami na polskiej scenie politycznej, a jakby tak popatrzeć ten elektorat Platformy, to ile tam jest twardego, użył słowa fanatycznego elektoratu, a na ile to jest elektorat, który może właśnie wziąć do ręki telefon, poczytać o południowym i powiedzieć sobie, no nie, przesadzili, są jak PiS w końcówce władzy, odchodzę od nich.
0: Te 20% twardego elektoratu to chyba redaktor Jarzębowski mówił o PiSie i to faktycznie jest gdzieś tam możliwe. Choćby z tego względu, że ten elektorat ma gdzie odchodzić. Jest Grzegorz Braun, jest partia Konfederacja. Tutaj jest podstawowe pytanie. Jakby weźmy te 49% wyborców Rafała Trzaskowskiego z drugiej tury wyborów prezydenckich. Jeżeli miała tylko z tych 49% 20% miałoby zagłosować na Koalicję Obywatelską, że to jest ten twardy elektorat, to gdzie te pozostałe 29%? Na kogo te 29% ma zagłosować? Na PSL, na Polskę 2050, na Lewicę, na Partię Razem? Znaczy, jak to sobie redaktor Jarzębowski wyobraża? Znaczy, co się dzieje z tymi wyborcami? Oni wylatują w kosmos, na Marsa, na Księżyc, no jakby...
1: No jest parę pomysłów. Część może przejść do Konfederacji, która zbiera, to także wynika z sondaży. Ja dziękuję bardzo za raport. To jest raport comiesięczny, maj.
0: Oficjalnie pan redaktor jest jednym z tysiąca najważniejszych osób w Polsce.
1: Co mnie bardzo oczywiście cieszy, bo każdy z nas jest próżny i każdy lubi być doceniony, więc ja oczywiście również czuję się wyróżniony i od razu mi to dzień poprawiło, kiedy tylko dostałem kopertę z tą przesyłką. Dużą kopertę taką, z tym w środku, żeby była jasność, bo przy okazji służby zdrowia to się może różnie kojarzyć. Jasne, ale pokazuje, że ta Konfederacja Mentzena i Bosaka nie od dziś, ale całkiem radzi sobie w centrum, więc może to jest jeden zasób, a drugi to jest kanapa w domu. Powiedzieć, mam to wszystko w nosie i nie idę na wybory w ogóle.
0: No to z tą kanapą to jest trochę taki mit. Partie liberalne nigdy nie miały przez ostatnie 20 lat mniejszego poparcia niż te 48,5. To było za czasów Ewy Kopacz i Platformy w 2015 roku. Tam po prostu zamiast głosowania na Platformę Obywatelską głosowano na Nowoczesną i tak dalej. Dzisiaj tej konkurencji nie ma i to nie stanie się, że nagle prawica będzie mieć 60%. To są mity, znaczy musimy poruszać się w realności polskiej sceny politycznej. Ona jest podzielona niemal pół na pół. Ta połówka, która dzisiaj głosuje na partie liberalne, ona może oczywiście oburzać się na to, co się dzieje, choćby w tym szpitalu i zarobkami lekarzy, ale ona musiałaby mieć konkurencję, musiałaby mieć wybór, na kogo innego zagłosować. I wtedy faktycznie, gdyby powstała taka partia bardziej ludowa po tej liberalnej stronie, czyli taka mówiąca nie, dzisiejsze elity to za bardzo się tam, prawda, oderwało od rzeczywistości, a my tutaj tworzymy partię centrową, partię liberalną, ale taką, która jest bliżej ludzi, no to faktycznie te przepływy mogłyby być bardzo silne. Ale takiej partii nie ma. No i pytanie, czy taka partia powstanie do wyborów w 2027 roku. Znaczy,
1: o tym się mówi regularnie.
0: Nie dostaną mniej niż te 48%.
1: Pytanie, czy będzie w tym zbiorze partii liberalnych jakieś kukułcze jajo, bo mówi się, że albo Donald Tusk założy sobie partię, która będzie jego koalicjantem, ale mówi też od drugiej formacji, że to prawica, Mateusz Morawiecki albo jakieś takie gremium założy liberałom partię, która potem, jak Jarosław Gowin Onegdaj, przejdzie z liberalnej do tej prawicowej strony.
0: Znaczy, ja uważam, że wyborcy są dużo mądrzejsi niż myślą o nich politycy. To znaczy, myślenie, że Mateusz Morawiecki założy takie kukułcze jajo i ci wyborcy liberalni to oni w ogóle nie czytają gazet, nie oglądają internetu i w ogóle nic

0: nie wiedzą i zagłosują na partię, która się będzie nazywać liberalna, no to jest jakby mit. Więc wydaje mi się, że podobnie jest zresztą z partią, którą miałby założyć, nie wiem, Donald Tusk. Nie sądzę, żeby mu na tym zależało. Jakby wyborcy są całkiem mądrzy, orientują się, kto jest kim i kto rządził, kto podejmował decyzję, kto jest po której stronie. Więc na razie na taką partię się nie zapowiada. Ryszard Petru chce założyć nową partię, ale to raczej nie będzie partia ludowa, bo to będzie znowu partia dla przedsiębiorców i pewnie tak samo udana jak 5 poprzednich partii Ryszarda Petru, więc tutaj naprawdę musiałoby się coś zmienić, jeśli chodzi o ofertę dla tych wyborców. Musiałaby być naprawdę realna oferta, żeby coś zmienić. Dzisiaj tej oferty nie ma, no bo tak naprawdę do wyboru jest oprócz Koalicji Obywatelskiej Lewica, Partia Razem, PSL, Polska 2050, Centrum, prawda? Jakby z jakiegoś powodu te partie mają jeszcze dużo, dużo, dużo niższe poparcie niż Koalicja Obywatelska.
1: I nie chcą wystrzelić do samej afery. Wróćmy, to, przepraszam, znowu nie pytanie o badania, ale jeszcze badania o tym nie ma, więc musimy trochę pospekulować. Skala tej afery, pan powiedział, że groźna dla Platformy, no bo uruchamia ten mechanizm elity kontra lud. No porównujemy to być może z aferą KPO, pewnie nie Kłodzką, ale to tylko ta KPO może była podobnych rozmiarów. Co jest groźniejsze dla obozu władzy? Ta związana ze szpitalem, czy tamta przy okazji programu Choreca przy KPO?
0: No to porównanie z tym KPO jest dobre, bo pamiętam wypowiedzi w tamtym czasie, że to jest koniec tego rządu, że to w ogóle pogrąży i tak dalej. Okazało się, że na sondaże nie miało to żadnego wpływu. Na pewno ten temat tutaj jest dużo bardziej groźny z tego względu, że jest bliżej zwykłego obywatela, zwykłego wyborcy. To znaczy zwykły wyborca wie, jak jest na sorze, a w szczególności właśnie ten podział na tą elitę i lud może go mocno drażnić. Ale jakby tak jak w tamtym przypadku, tak tutaj, jakby jeżeli ten wyborca nie ma za bardzo gdzie odejść, no to tych zmian w sondażach bym się jakoś bardzo nie spodziewał. Ale wydaje mi się, że jakby waga tego problemu jest duża. Donald Tusk też ją moim zdaniem zauważy i będzie podejmować bardziej zdecydowane kroki, bo na razie to tak Donald Tusk bada grunt. Bada grunt, na ile może tą sprawę zignorować. Wydaje mi się, że nie może zignorować i że będzie podejmować tutaj takie decyzje, które odsuną od niego ten problem, odsuną od niego odpowiedzialność.
1: Rozwiąże warszawskie struktury, jak to zrobił w Krakowie. To była i obecna stolica Polski, dwa największe miasta i dwa duże kłopoty.
0: Ja uważam, że łatwiej byłoby rozwiązać struktury Koalicji Obywatelskiej w całym kraju niż w Warszawie Marcinowi Kierwińskiemu. To taki inside joke, ale jakby każdy, kto zna się trochę na polityce warszawskiej i polityce Platformy Obywatelskiej, wie, jak silną pozycję ma Marcin Kierwiński jako właśnie szef tych struktur. Więc to wydaje mi się, że mogłoby być trudne, no ale jakieś kroki muszą być podejmowane. Trzeba pamiętać, że ten wyborca ostatecznie i tak głosuje na Tuska, na Kaczyńskiego, znaczy on wierzy w liderów i jakby liczy na liderów. Dopóki ta sprawa nie dotyczy bezpośrednio lidera, a nie sądzę, żeby Donald Tusk w Saloniku, tam w szpitalu przebywał, no to o tyle będzie łatwiej Donaldowi Tuskowi powiedzieć, no to są, prawda, nieodpowiedzialni politycy, ja się tutaj nie zgadzam, mam tutaj pełne władzy, żeby kogoś usunąć ze stanowiska i wydaje mi się, że spodziewałbym się takich ruchów. Znaczy na radnym, którego nikt do tej pory nie znał, to moim zdaniem się nie zatrzyma.
1: I to będą dalsze ruchy i dalsze cięcia. Naszym gościem Łukasz Pawłowski, prezes Ogólnopolskiej Grupy Panawczej, to do badań przejdźmy i do tego raportu 1000 za maj. Dużo jest o Krakowie i o referendum w Krakowie, do tego przejdziemy, ale też są ciekawe dane co do postaw politycznych Polaków. No i taka teza, że być może paradoksalnie, no bo rządzi lewica i liberałowie, czy raczej liberałowie rządzą, powinni tracić na popularności, a z waszych badań, z badań OGB wynika, że jakby fala konserwatywna w Polsce opadała, jakby ten pik autoidentyfikacji Polaków jako wyborców prawicowych jakbyśmy mieli już za sobą. Jak to wygląda?
0: To prawda i to jest ciekawe, no bo rośnie grupa nie osób, które deklarują poglądy centrowe czy lewicowe, rośnie grupa, która odpowiada, nie wiem, trudno powiedzieć, nie potrafi określić swoich poglądów politycznych. I co ciekawe, ta grupa jest coraz bardziej widoczna wśród wyborców partii Grzegorza Brauna. Zresztą, gdybym miał się zakładać, kto najbardziej może skorzystać na tej aferze, to nie jest właśnie Prawo i Sprawiedliwość. to nie są konkurenci Koalicji Obywatelskiej jak Lewica czy Partia Razem, że ci wyborcy odejdą. Najwięcej może na tym skorzystać Grzegorz Braun, który gromadzi wokół siebie ludzi, którzy są absolutnie zmęczeni polską sceną polityczną i politykami. Czyli tacy wyborcy, którzy po prostu dojdą do wniosku, że wszyscy kradną, wszyscy załatwiają sobie na boku i oni są po prostu tym bardzo zmęczeni. I wśród tych wyborców, to tak interpretujemy te zmiany, to znaczy, że rośnie grupa, która nie potrafi się określić politycznie, czyli nie wpisuje się w ten podział, ale jest po prostu zmęczona polską polityką. I ci wyborcy coraz częściej zasilają partię Grzegorza Brauna i on tutaj może być takim beneficjentem największym, gdzie wyborcy dojdą do wniosku, że już mają dość tych wszystkich polityków, czy z lewej, czy z prawej strony, że wszyscy robią dokładnie tak samo, wszyscy mają tych obywateli w nosie i trzeba zagłosować na coś bardziej skrajnego. Proszę zauważyć, no, że AfD w Niemczech bije absolutnie rekordy popularności, zbliża się do 30%. Za chwilę będzie mieć takie samo poparcie jak CDU i SPD, więc jakby klimat do tego w Europie, na świecie jest.
1: Ale przecież Grzegorz Braun to osoba wyraziście prawicowa, no to jak nie wiem, a głosuje na partię, która sama siebie jako prawdziwą czy twardą prawicę określa. Chociaż jak słucham ludzi gdzieś tam dookoła Grzegorza Brauna, blogerów, youtuberów, ekosystem medialny Konfederacji Korony Polskiej, to tam już od paru miesięcy pada hasło koniec sporu lewica-prawica, ten spór nic nie znaczy, nasza partia jest poza tym sporem właśnie. Tak jakby ta otoczka już kilka miesięcy temu wyczuła taki trend, że zbieramy nie wyborców, którzy mają określone poglądy prawicowe, tylko że zbieramy właśnie tych, którzy są trochę zmęczeni albo zagubieni, albo zniechęceni tym sporem.
0: My to właśnie śledzimy w badaniach, jeszcze w okolicach wyborów prezydenckich. Wśród wszystkich wyborców Grzegorza Brauna to było 90% wyborców, którzy deklarowali poglądy prawicowe. Dzisiaj już tylko 70, a reszta właśnie stanowią ludzie, którzy nie potrafią określić swoich poglądów politycznych. Więc wydaje mi się, że ta struktura wyborców Grzegorza Brauna się zmienia. On zaczął jako ten właśnie bardzo silnie prawicowy kandydat, był przecież w Konfederacji, ale dzisiaj samo pojawienie się Grzegorza Brauna. Proszę zauważyć, że to jest jedyna nowa partia od długiego czasu. Jedyna alternatywa, na którą ktoś zmęczony polityką mógłby zagłosować. I nawet jeżeli się z Grzegorzem Braunem nie zgadza w wszystkich tematach, albo nawet w większości tematów, no to dla niego, dla takiego wyborcy zmęczonego polityką, Grzegorz Braun jest jakąś właśnie formą sprzeciwu, protestu, jakąś formą takiego pokazania zmęczenia sceną polityczną, więc ta scenka, o której pan redaktor powiedział, w jaki sposób komunikuje się partia Grzegorza Brauna, idealnie się w to wpisuje to o czym mówię. I to właśnie może dla pozostałych partii być bardzo groźne, no bo z Grzegorzem Braunem trudno rządzić, a może się okazać, że rządzenie bez Grzegorza Brauna w nowym Sejmie może być absolutnie niemożliwe.
1: Nie, i dopiero będzie, no po raz pierwszy będzie taki system możliwy po wyborach, że trudno będzie rząd sklecić. No trochę podobnie było w roku 2005, o ile sobie przypomnimy. Do tych badań wracając, są też ciekawe badania co do młodych, że przynajmniej z maja z badań wynika, że młodzi patrząc pod względem czy popiera rząd, czy prezydenta, to pokolenie 18-39, no, czyli młodzi tacy jak ja też jeszcze się do tej grupy łapię ostatnim tchem PESEL-u, no to w takim wypadku mamy jakąś falę konserwatywną wśród młodych. Czy to jest prawda i czy faktycznie rośnie nam pokolenie wyborców, którzy no, z racji PESEL-u będą silnie oddziaływać na polską politykę coraz silniej, a mają takie ugruntowane prawicowe poglądy?
0: Ta prawda jest nieco bardziej skomplikowana, bo gdybyśmy podzielili młodych na kobiety i mężczyźni, to mężczyźni są jeszcze bardziej prawicowi niż wynika z tych badań, ale za to kobiety są bardziej lewicowe. Więc tutaj mamy dosyć mocny rozjazd poglądów wśród młodych, właśnie tych młodych do 40. Z tego też trochę wynikają problemy z dzietnością w Polsce, ale to jest zupełnie osobny temat, ale to popularność prawicy wśród młodych na całym świecie to jest też trend bardzo popularny. On wynika z różnych względów i on się też przekłada na to, że w internecie tej prawicy jest więcej i ci blogerzy prawicowi są dużo bardziej popularni. Pytanie tylko jest takie, czy ci młodzi, jak już przestaną być w tej grupie do 40, ja już niestety się nie mieszczę, jak przestaną być tymi 40-latkami, czy nie zmienią im się priorytety, nie zmienią im się poglądy, to będziemy na pewno obserwować. Na pewno ten młody dzisiaj wyborca przede wszystkim głosuje na partie takie jak Konfederacja, czy na przykład Konfederacja Grzegorza Brauna. Grzegorz Braun jest najpopularniejszy wśród wyborców po 30. To nie są wyborcy po 60, to są właśnie młodzi wyborcy po 30.
1: Ale nie ta najmłodsza grupa, która dopiero wchodzi, tylko ta, która już parę razy zagłosowała, 2 albo 3 razy już miała okazję głosować w wyborach parlamentarnych.
0: Znaczy, no,
1: po 30, wyborca, tak? Czyli jakby
0: musimy pamiętać, że na przykład Rafał Trzaskowski byłby prezydentem dzisiaj, gdyby nie młodzi wyborcy, którzy wybrali Karola Nawrockiego. W 2020 roku przewaga Trzaskowskiego nad Andrzejem Dudem było tam 65 do 35, a w tych wyborach Rafał Trzaskowski wśród młodych przegrał, więc te zmiany wśród młodych też przekładają się na te wybory polityczne, na realne głosowania. W tym przypadku właśnie zwycięstwo Karola Nawrockiego w wyborach prezydenckich.
1: I na koniec Kraków. Tutaj następna cała seria badań co do Krakowa. Jaki obraz nam się wyłania? Co on mówi o polskiej ogólnej scenie politycznej i o ewentualnej początku fali referendów, skutecznych referendów odwoławczych?
0: Znaczy, no nasz wniosek jest po referendum w Zabrzu i w Krakowie. My byliśmy chyba jedynym tak wprost deklarującym ośrodkiem badawczym, który mówił, że to referendum będzie ważne. Tam mówiliśmy, że ten próg będzie pomiędzy 27 a 33% i trafiliśmy niemal w środek, bo było 30%. Więc nasze zdanie, i to też opisujemy w tym raporcie, jest takie, że to nie jest ostatnie skuteczne referendum odwoławcze prezydenta miasta. W pierwszej kolejności zagrożeni są prezydenci związani z Koalicją Obywatelską, bo ta emocja bycia w opozycji i głosowania przeciwko Donaldowi Tuskowi jest silna i dopóki rządzi Donald Tusk, to ona będzie silna. W wielu miastach rządzą prezydenci z Koalicji Obywatelskiej. W wielu miastach są zagrożeni referendum. Takimi miastami są na przykład Kielce, Gliwice, Białystok czy Lublin. I tam do tych referendów faktycznie może dojść i tam, jeżeli uda się zebrać podpisy, możemy obserwować już trzecie skuteczne referendum w Polsce. Musimy pamiętać, że przez 12 lat te referenda się nie udawały, a tu nagle przez 2 lata mamy już 2 skuteczne referenda, w tym jedno w bardzo dużym mieście, jakim jest Kraków.
1: O czym i zobaczymy, czy będzie Rzeszów, to obstawiamy Rzeszów, Wrocław, bo jeszcze jest jakieś miasto kandydat?
0: No Rzeszów tak. Rzeszów jest na pewno gdzieś na szczycie listy. Wrocław jest bardzo specyficzny, bo on spośród tych wszystkich największych miast ma najniższy próg referendalny. Tam jest referendum, żeby było ważne, potrzeba 22% frekwencji, czyli dużo, dużo niżej niż było to w Krakowie, więc to zachęca potencjalnych organizatorów, żeby to zrobić.
1: Tylko trzeba się zorganizować.
0: Trzeba się zorganizować, no podpisy są największym problemem, jeśli chodzi o referenda. Rozpoczyna się referendum w Częstochowie. Tam prezydent ma ostatnio problemy i został zatrzymany. Jakby tych referendum, wydaje mi się, że w tej kadencji samorządu zobaczymy jeszcze wiele, w szczególności w tych miastach prezydenckich, gdzie ta polityka samorządowa nachodzi się jednak na politykę ogólnopolską. Z tych danych, które są dziś w tym raporcie, jasno wynika, że gdyby nie ci wyborcy, którzy deklarowali, że oni idą na referendum, żeby odwołać Tuska, mówiąc w pewnym cudzysłowiu, no to referendum by się nie udało, a jednak ten element polityki ogólnopolskiej też mocno wpływa na tych wyborców, że oni idą na referendum.
1: O czym mówił Łukasz Pawłowski, prezes Ogólnopolskiej Grupy Badawczej. Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
1: Do zobaczenia i do usłyszenia. Panie prezesie, a my witamy Jakuba Duszaka. Będzie serwis, a zaraz potem na chwilę nie będzie polityki. Będzie polityka monetarna, bo za chwilę wiceprezes NBP-u Artur Soboń i o naszym NBP-ie porozmawiamy, ale też porozmawiamy o tym, cóż dzieje się za oceanem w ramach Fedu, bo tam zmiana i ciekawe konkluzje. Tak więc zostańcie Państwo z nami. A teraz już czas najwyższy na serwis informacyjny.
2: Odyseja wyborcza.
3: Dzień dobry, 11.02 w tym wydaniu wiadomości. Szef Pentagonu zapowiada przegląd obecności wojsk USA w Europie oraz zatrzymanie w sprawie zabójstwa Rosjanina w Białej Podlaskiej. Jakub Duszak, zapraszam.
4: Wiadomości wnet.
3: Szef Pentagonu zapowiada przegląd obecności wojsk amerykańskich w Europie. Pete Hegseth poinformował o rozpoczęciu kompleksowego przeglądu wojsk. Analiza ma określić, czy obecne rozmieszczenie sił odpowiada aktualnym zagrożeniom oraz strategicznym interesom Stanów Zjednoczonych. Według Hegsetha celem przeglądu nie jest automatyczne wycofanie wojsk z Europy, lecz ocena, gdzie amerykańskie siły mogą być wykorzystywane najefektywniej. Nie wykluczył jednak zmian w liczbie żołnierzy stacjonujących na kontynencie. Podejrzewany o udział w zabójstwie Rosjanina w Białej Podlaskiej został zatrzymany przez lubelskich policjantów i ABW. Posługuje się gruzińskim paszportem. Służby pracują nad ustaleniem zleceniodawcy. Napisał na platformie X premier Donald Tusk. W poniedziałek w Białej Podlaskiej został zastrzelony 44-letni obywatel Rosji, opozycyjny artysta, tworzący pod pseudonimem Simon Skrzypecki. Oddano w jego kierunku w sumie 5 strzałów. Oddział SOR w warszawskim Szpitalu Południowym nie spełnia minimalnych zasobów kadrowych, które wynikają z rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia. W całej sprawie nie ma przypadku. Dotarłem do wypowiedzi byłych pracowników szpitala, wyjaśniających, dlaczego Dawid Kacprzyk został oddelegowany do zarządzania tym oddziałem, mówił w Poranku Wnet poseł opozycji Łukasz Kmita.
5: Ten młody polityk w kitlu to tak naprawdę był ulubieniec pani Kidawy Błońskiej i ulubieniec pani minister Leszczyny. On miał specjalne względy. On także zapewniał ponadstandardową opiekę tym osobom, mówiąc wprost, działania bez kolejki, kosztem zwykłych pacjentów, kiedy oni stali w długich kolejkach, błagając nieraz o pomoc. Ktoś ma ze złamaną nogą 7, 8, 9, 12 godzin czeka na przyjście lekarza ortopedy.
3: Mówił poseł opozycji Łukasz Kmita. Cała rozmowa na Wnet FM. Ukraina ponownie zaatakowała rafinerię w Moskwie. Rosyjski MON poinformował, że w nocy systemy obrony przeciwlotniczej zestrzeliły 555 ukraińskich dronów nad różnymi regionami kraju. Blisko 200 z nich miało zostać przechwyconych podczas zbliżania się do Moskwy. Mer stolicy Sergiej Sobanin przekazał, że kilka bezzałogowców trafiło w moskiewską rafinerię położoną w południowo-wschodniej części miasta. Zdjęcia pokazują chmury czarnego dymu unoszące się nad stolicą Rosji. W związku z zagrożeniem rosyjskie Ministerstwo Transportu czasowo wstrzymało operacje lotnicze na 4 okolicznych lotniskach. Atak nastąpił kilka godzin po rozmowie prezydenta Ukrainy z prezydentem Stanów Zjednoczonych oraz Francji. Wołodymyr Zełenski określił ją jako ważną rozmowę koordynacyjną, która jego zdaniem może doprowadzić do istotnych zmian w działaniach na rzecz zakończenia wojny. Wioletta Kraskowska twierdzi, że sprawa zatrzymania jej męża, dziennikarza śledczego, nie jest sprawą polityczną, tylko rodzinną, a toczyła się ona już wcześniej i bezpośrednio nie była podstawą do zatrzymania mojego klienta, mówił w Poranku Wnet adwokat Leszka Kraskowskiego, mecenas Łukasz Pawelski.
6: W tej sprawie od samego początku Leszek Kraskowski był pozbawiony skutecznego prawa do obrony. Najpierw na etapie postępowania przygotowawczego, mówię też o postępowaniu aresztowym. Natomiast teraz obecnie on nie ma z przyczyn zrozumiałych możliwości odniesienia się do tego oświadczenia, które tak naprawdę podchodzi od osoby, która sama przyznała, że jest w konflikcie z moim klientem i w związku z tym nie ma możliwości się bronienia, nie ma możliwości publicznego odniesienia się do tej sprawy. Ja rozumiem, że ta sprawa może budzić wątpliwości, rozumiem, że pojawiło się nagranie, ale pamiętajmy, że to jest tylko relacja jednej strony. Nagranie nie dokumentuje też pełnego przebiegu sytuacji.
3: Wioletta Kraskowska brała udział w przeszukaniu, co nie powinno mieć miejsca, mówił mecenas Łukasz Pawłowski, a więcej na ten temat na portalu wnet.fm. Parlament Europejski przyjął reformę polityki migracyjnej, która ma przyspieszyć deportację osób nielegalnie przebywających na terytorium Unii Europejskiej oraz umożliwić państwom członkowskim tworzenie ośrodków detencyjnych poza granicami wspólnoty. Nowe przepisy wymagają jeszcze formalnego zatwierdzenia przez rządy 27 państw członkowskich. Wcześniej pojawiły się również informacje o planowanym spotkaniu przedstawicieli Komisji Europejskiej i szwedzkiego rządu z delegacją talibów w Brukseli. Rozmowy mają dotyczyć powrotów obywateli Afganistanu, którzy nie posiadają prawa do pobytu w UE.
4: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
7: Reklama.
8: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
7: Po reklamie.
9: Autopromocja. Każdy czwartek o 17.30 wojny think tanków. Think tanki to grupy najlepszych ekspertów na całym świecie. Przekazują niemal co dzień raporty o tym, co wpływa na nasze życie i jakie działania powinniśmy podjąć. Patrzą na politykę z innych pozycji, ich opinie się zderzają, trwa walka na argumenty. Wojny think tanków. Paweł Badzio, zapraszam.
10: Dzień dobry, mówi Milo Kurtis, sekcja lewacka Radia Wnet. Każdy czwartek o godzinie 18. Zapraszam.
8: To była autopromocja.

0: Tu Marcin Styczeń. Polecam Wam wszystkim słuchać Radia Wnet. Dla mnie to przestrzeń wolności, naturalności i prawdy. patronite.pl/radiownet.
1: Teatrzyk Żółta Łódź Podwodna Radia Wnet ma zaszczyt przedstawić polski dramat gastronomiczno-polityczny pod tytułem Móżdżek na wynos. Występują Żyrafa Kleszcz, Premierka, Janko Łuk, czyli Łuk Janka, albo Zakuty Łeb.
2: Zakuty Łeb.
3: Au, au, przestań, przestań.
4: Dotarło?
3: Au, au, a, au, zaraz mi łeb pęknie.
4: Ojej, rozlało się. Ale może to i lepiej. No to dajmy jeszcze czegoś czerwonego do smaku, czyli chili?

0: Odyseja wyborcza.
1: Wracamy do naszej audycji. Teraz będzie mniej o polityce, a więcej o polityce pieniężnej. Żeby było ciekawiej, w naszym studiu Artur Soboń, wiceprezes Narodowego Banku Polskiego, członek zarządu.
2: Członek zarządu, dzień dobry Państwu.
1: Tak się mówi. Trochę o Narodowym Banku Polskim dzisiaj powiemy, szczególnie, że wczoraj w Sejmie była dyskusja na ten temat, jak działa Narodowy Bank Polski, ale najpierw o Fedzie. Fed ma nowe kierownictwo, no i wydaje się, że mamy też nową ideę, jak prowadzić politykę pieniężną z takim przeświadczeniem, że nadchodzi nowa era, nadchodzi przełom i jesteśmy u progu złotej epoki gospodarczej. Jak to wygląda, panie prezesie?
2: Każdy nowy szef Fedu ma oczywiście prawo, aby wskazywać nowe zasady działania tej instytucji. Warsz pokazał to, na czym mu zależy, wskazując na to, iż prace będą toczyły się w zespołach, które zostały w tych zakresach, które wcześniej już też zapowiadał, powołane, czyli w zakresie produktywności i AI, w zakresie zmniejszenia, można powiedzieć, tego balance sheet Fedu, w zakresie komunikacji, czy tego forward guidance, które wyraźnie wskazywał Warsz jako nieskuteczny, czy mniej efektywny sposób zapowiedzi działań Fedu. Kilka innych obszarów, natomiast no mamy tutaj do czynienia jednak z kontynuacją, oczywiście to jest ta sama Rada Gubernatorów i to jest instytucja, która przy pewnych oczywiście korektach no prowadzi dalej tą samą politykę pieniężną, mając ten dualny mandat. On się różni w tym sensie od NBP-u, że dotyczy również rynku pracy.
1: Dualny mandat też odpowiada za to, jak wygląda rynek pracy. NBP troszeczkę inaczej ma to wpisane ustawowo, czy rozpisane ustawowo, no ale tam jest powiedziane dość jasno. Nie trzeba będzie tak bardzo walczyć z inflacją, przynajmniej tak nowy szef Fedu, ale zanim duża część nowych spółek, nowych technologii z Elonem Muskiem łącznie, mówi, nie trzeba walczyć z inflacją, bo czeka nas epoka, kiedy produktywność będzie znacząco rosnąć, a towary tanieć, więc raczej spokojny można być o to, że nam wystrzeli inflacja.
2: No jednocześnie w Stanach Zjednoczonych mamy inflację powyżej celu Fedu, czyli powyżej 2% już od 5 lat. I to jeszcze oczywiście przed choćby tym ostatnim kryzysem wywołanym cenami paliw. W maju odczyty inflacyjne w Stanach Zjednoczonych to jest 4,2%. Przy wzroście gospodarczym 2%. I to jest sytuacja, w której oczywiście nowe szefostwo Fedu na czele oczywiście z nowym przewodniczącym będzie musiało na tą sytuację odpowiedzieć i wydaje mi się, że słuchając tej konferencji prasowej Warsza, no mam wrażenie, że on jednak wskazywał na to, iż ten poziom inflacji jest nieakceptowalny. To miało jednak taki jastrzębi w większym stopniu niż gołębi charakter. Natomiast rzeczywiście jest tak, jak słusznie pan redaktor tutaj zauważył, że od jego doświadczenia, od danych, które będą napływały, od analiz, które sobie będzie w tym zakresie Fed przygotowywał, będzie zależało, na ile Fed podejmie taką decyzję jak w 1995 roku Greenspan, czyli nie obniżamy stóp, bo produktywność wyprzedza rosnące wynagrodzenia. I mamy dzisiaj sytuację rzeczywiście w Stanach Zjednoczonych taką, pomijając już ten boom na rynku akcji, zresztą Warsz wyraźnie mówi, że te narzędzia stosowane dotychczas przez Fed, ich efekt na rynku na przykład nieruchomości, a na rynku akcji wygląda różnie. Natomiast poza tym, że dzisiaj w pierwszym kwartale tego roku inwestycje w IT, w sprzęt komputerowy mają największy udział w historii Stanów Zjednoczonych w całości inwestycji, więc bez wątpienia jesteśmy w trakcie boomu technologicznego. Czy on oznacza to, iż ta produktywność będzie rosła na tyle szybko, aby mieć takie dezinflacyjne znaczenie albo neutralne dla inflacji? Zobaczymy. Sam Walsh jest doświadczonym w tym zakresie ekspertem. Był w Radzie Gubernatorów, pracował w Morgan Stanley, był na Stanfordzie jako pracownik naukowy, był wśród doradców Busha, więc to jest z pewnością człowiek, któremu doświadczenie nie można
1: odmienić. Ale co, daje taki zakład, trochę to jest taki zakład, że stawiamy, nie wiem, może trochę pokażę, stawiamy na to, że rewolucja cyfrowa, rewolucja AI spowoduje boom gospodarczy, że stawiamy na to i wygramy, to jest zakład w ciemno, czy my to jednak wiemy, że ta sztuczna inteligencja wprowadzona do fabryk, do łańcuchów logistycznych spowoduje przełom w produkcyjności?
2: I wiemy, i nie wiemy. Wiemy, że spowoduje. Nie wiemy, jak szybko i w jakim zakresie, w jakich obszarach ta adaptacja będzie szybsza, w jakich wolniejsza i tak dalej. Więc to oczywiście tu jest wiele niewiadomych. Wydaje mi się, że odpowiedzią na to pytanie jest to, że jednym z tych zespołów, które Fed powołał na ostatnim posiedzeniu, jest właśnie zespół w zakresie AI i pewnie przewodniczący, pozostali członkowie komitetu chcą więcej informacji, więcej danych, tak aby na te dane spojrzeć i dokonać tego typu analizy. No, gdyby rzeczywiście ta intuicja jeszcze wcześniej wyrażana przez nowego szefa Fedu była prawdziwa, no ona będzie miała wpływ na politykę pieniężną, na decyzję o wysokości stóp.
1: Co oznacza dla Polski, jeżeli Stany wygrają ten zakład o AI, no bo trochę to też się rozgrywa w tym kontekście globalnym. Patrzymy na Chiny, no i wiele osób mówi, że Chiny w wielu miejscach dominują, ale jeszcze, jeśli chodzi o te najmniejsze procesory, o moce obliczeniowe, o bazy danych potrzebne na trenowanie i szkolenie sztucznej inteligencji, to tu przewagę mają Stany i mogą to wyzyskać. Co to znaczy dla Polski?
2: Stany Zjednoczone są trochę w innej sytuacji niż Polska czy Europa, bo te szoki takie, które wpływają na wysokość cen, czyli na przykład konflikt w Zatoce dzisiaj w Iranie, jest konfliktem, który wpływa na ceny w Stanach Zjednoczonych, także na udział cen paliwa w całości koszyka wydatków amerykańskich gospodarstw domowych. On jest rosnący oczywiście. Natomiast, choć nie tak wysoki jak w roku 2022 po agresji Rosji na Ukrainę, ale jednocześnie Stany Zjednoczone są netto eksporterem energii. W tych bardzo wielu obszarach ta sytuacja w Stanach Zjednoczonych jest nieporównywalna do Europy. Także jeśli chodzi o te inwestycje w sztuczną inteligencję, w liczenie maszynowe i tak dalej, to jest w te wszystkie nowe technologie. To jest z jednej strony rzeczywiście dzisiaj koncentracja tych przedsiębiorstw na rynku amerykańskim, z drugiej strony one są przy swoich zakupach dużym odbiorcą importowanych elementów do Stanów Zjednoczonych, więc jakby z punktu widzenia salda obrotów, no to jest oczywiście niejednoznaczne, więc to nie jest tak, że Amerykanie tylko sprzedają tą swoją technologię, bo żeby ona powstała, musi być, tak jak słusznie pan redaktor powiedział, odpowiedni hardware, odpowiedni sprzęt, który w dużej mierze jest importowany. Więc czy dzisiaj mamy do czynienia z rokiem 95, kiedy
1: rewolucja informatyczna.
2: Ta produktywność szybko zaczęła rosnąć i ówczesny szef Fedu miał właściwą intuicję. 69, kiedy ten impuls już wygasa, no to oczywiście czas pokaże. Jeszcze raz powtarzam, wydaje mi się, że po tym wczorajszym wystąpieniu mamy raczej informację taką, że mniej zapowiedzi, krótsza, bardziej lakoniczna komunikacja, ale za to więcej danych i takich przetworzonych, suchych danych, które pozwolą na bieżąco podejmować decyzje.
1: A co to powinno oznaczać, co to może oznaczać dla polskiej polityki monetarnej? My się jakoś powinniśmy na Stany oglądać, nie oglądać? Jak to
2: Oczywiście w dużym stopniu jesteśmy posiadaczem wśród naszych rezerw walutowych 45%. To są rezerwy w dolarze, więc wartość dolara jest z punktu widzenia rentowności oficjalnych aktywów rezerwowych Polski czymś, na co z całą pewnością patrzymy. Patrzymy także na relacje złotego do dolara, nie tylko ze względu na wynik finansowy banku, ale przede wszystkim patrząc na realną gospodarkę. Z całą pewnością sytuacja, w której mamy aprecjację złotego, no jest dezinflacyjna i wspiera na przykład tańsze ceny na stacjach paliw czy innego rodzaju towary importowane, bo co by nie powiedzieć, wciąż absolutnie dominującą walutą w handlu międzynarodowym jest oczywiście dolar. Więc w tym sensie tak, natomiast bezpośrednio oczywiście wpływu nie ma.
1: No dobrze, to patrzymy na naszą politykę. Wczoraj pan był w Sejmie, prezentował politykę także budowania rezerw, a po rezerw kolejne informacje o tym, jak dużo złota w tych rezerwach jest. No i jak to wygląda na tym styku polityki i banku centralnego, a politycznego? No bo posłowie pytają, zastanawiają się, jak powinna wyglądać polityka Narodowego Banku Polskiego. Budziło to wątpliwości, dyskusje, to
2: trochę tak,
1: złoto
2: oczywiście.
1: I te rezerwy zgromadzone.
2: Trochę tak, w tym sensie, że część parlamentarzystów twierdziła, iż złoto jest zamrażaniem kapitału, zamrażaniem tych aktywów, które mogłyby być w portfelu rezerw banku centralnego. No tyle tylko, że nie jestem przekonany, że po pierwsze parlamentarzyści takich państw jak Francja, Niemcy czy Włosi zadają analogiczne pytania w sytuacji, w której w Polsce to złoto to jest 30% naszych rezerw, a tam blisko 80 albo 80% całości rezerw. Ale po drugie, złoto akurat, jeśli patrzymy na rentowność zarówno rynku akcji, czyli w naszym przypadku ETF-ów, papierów rządowych, czy właśnie tych dolarowych, czy w euro, czy w innych walutach, czy jakiekolwiek inne aktywa, które posiadamy, to złoto, jego wartość rosła najszybciej w ostatnim czasie i z punktu widzenia kapitału banku miała oczywiście największy pozytywny wpływ. Więc jak patrzymy na rosnące rezerwy, to poza oczywiście tym, że stale napływają do nas środki europejskie i te środki wymieniamy na złote, co powoduje rosnący udział rezerw walutowych, to rosnąca cena złota ma największy wpływ na rosnące rezerwy banku centralnego
1: no dobrze,
2: w Polsce.
1: Ale skąd ta idea, że to jest zamrażanie? Trudno, jak się kupi złoto, trudno jest je potem sprzedać? Jak
2: no to właśnie, to jest kolejny mit, który nie wiem skąd się wziął. My nie kupujemy przecież złotych pierścionków czy obrączek. Kupujemy złoto w sztabkach, które mają określony standard. Standard, który tam jest obowiązujący na giełdzie w Londynie, który ma swoje wymagania związane z tym, w jaki sposób to złoto powinno być, jak powinna wyglądać sztabka, jaka jest jej zawartość, jak ona powinna być przechowywana i tak dalej. No, krótko mówiąc, rynek złota jest solidnym, sporym rynkiem, na którym dokonywane są transakcje zarówno kupna, jak i sprzedaży każdego dnia w Londynie, więc nie ma dzisiaj żadnego, poza oczywiście jakimś szalonym pomysłem, że ktoś chciałby to złoto sprzedać na jednej transakcji, ale nie ma dzisiaj żadnego operacyjnego realnego powodu, dla którego na tym złocie nie moglibyśmy, gdybyśmy oczywiście przeszli z pozycji, w której mamy przyszłe niezrealizowane zyski, na pozycję zrealizowane zyski w postaci sprzedaży złota, za które dostalibyśmy oczywiście dolary, to operacyjnie jest to wykonalne. Co więcej, ja mogę powiedzieć, że też nie jest jakoś tajemnicą, jeśli ktoś czyta uważnie sprawozdania banku, że my potrafimy to złoto kupować i potrafilibyśmy także sprzedawać po dobrych cenach rynkowych.
1: To na koniec zapytam, czy ten proces kupowania złota się już kończy, czy on jakoś...
2: Nie, zapisaliśmy, że dojdziemy do 700 ton, więc sukcesywnie...
1: Jest 560?
2: Sukcesywnie w tym zakresie idziemy. Jest ponad 600 i nie chcę tutaj teraz...
1: Ponad 600 już?
2: Nie chcę tutaj...
1: A dlaczego akurat 750?
2: 700.
1: Dlaczego 700?
2: Ze względu na rosnącą cenę złota... która jest...
1: To zaraz się dowiemy, ile jest, bo pan prezes
2: ma... Chcecie się pomylić, 613 albo 14, jakoś tak. No w każdym razie mamy rosnące cały czas zakup, chyba 64 tony w tym roku kupiliśmy, jeśli dobrze pamiętam, 105 w ubiegłym, ale... Zapisaliśmy to jako udział początkowo w aktywach. Chcieliśmy, aby to był określony procent, który właśnie osiągnęliśmy. Ponieważ przez te rosnące ceny złota jakby wartość tej części aktywów rezerwowych banku rosła szybciej niż obligacje, akcje i tak dalej. I ten udział w całości aktywów, który był pierwotnie naszym zamierzeniem, żeby tak dywersyfikować nasze rezerwy, aby złoto to było 30%, tam pozostałe rezerwy w odpowiednich proporcjach. Szybko poprzez tą cenę właśnie złota ten poziom osiągnęliśmy, w związku z czym zamieniliśmy go na kwotę ilościową. Jaka ona będzie finalnie? Oczywiście to zależy od zarządu. To nie jest jakaś kwota, która stale zarząd ma prawo w tym zakresie dokonywać korekt. I w jedną, i w drugą stronę możemy zwiększyć te zasoby złota, które chcemy kupić. Możemy równie dobrze przyjąć strategię, w której będziemy aktywnie zarządzać tak jak pozostałą częścią rezerw. Tam mamy rentowność 5-7% na pozostałej części rezerw. Tu by była ona oczywiście większa przy dzisiejszych cenach, bo nie znamy jak tych cen w przyszłości, ale przy dzisiejszych cenach ona byłaby większa i moglibyśmy oczywiście z tego również wygenerować faktyczny już zysk dla banku centralnego. Więc to nie jest kwota, do której ja bym się jakoś przesadnie przywiązywał, bo tutaj zarząd ma, że tak powiem, elastyczność do podejmowania decyzji do strategii aktywności na tym rynku.
1: O czym mówił Artur Soboń, członek zarządu Narodowego Banku Polskiego, coraz bardziej elitarne grono.
2: Zawsze było elitarne. 9 osób. Maksymalnie.
1: Maksymalnie. A za chwilę będzie jeszcze mniejsze.
2: No tak, znaczy kadencje są 6-letnie, więc tam, gdzie kadencja się kończy, no to oczywiście w to miejsce wchodzi nowy członek zarządu.
1: Albo i nie. Zobaczymy. Pożyjemy, zobaczymy. Dziękuję bardzo za rozmowę.
2: Bardzo dziękuję. No trudno mi sobie wyobrazić, do tej pory nie było takiej sytuacji, aby w sytuacji, w której nie mamy ani, rozumiem, wojny w Polsce, ani kataklizmu jakiegoś żywiołu, ani, nie wiem, epidemii, ani żadnej innej podstawy do tego, aby nie można było powołać zarządu banku centralnego. Nie wydaje mi się to możliwe, aby...
1: No też,
2: tak było.
1: Polityka ma swoją dynamikę. Dziękuję bardzo. Artur Soboń był naszym gościem. To była Audycja Wyborcza. Kończymy audycję. Za chwilę studio Wilno. Wilno. To idziemy do Wilna.
0: Odyseja wyborcza. www.wnet.fm
3: Studio Wilno. Głos prosto z serca Wilna.
4: Sponsorem audycji jest sklep internetowy przysmaki.pl. Produkty żywnościowe wysokiej jakości.
5: Czerwiec na Wileńszczyźnie pokazuje swoje najpiękniejsze oblicze. Zieleń parków, ogrodów miesza się ze złotym światłem poranka. Spacerując ulicami Wilna, trudno się oprzeć wrażeniu, że miasto dziś żyje spokojniejszym rytmem. Serdecznie witam Państwa z litewskiej stolicy, miasta świętych, poetów i ludzi wielu kultur. Przy mikrofonie Agata Antoniewicz, no i spotykamy się jak zawsze w miejscu wyjątkowym, pod dachem hospicjum imienia błogosławionego księdza Michała Sopoćki, gdzie codzienność uczy pokory, wdzięczności i dostrzegania tego, co naprawdę ważne. Minione dni, tak podsumowując, dla Wilna były szczególne. Światowy Kongres Miłosierdzia się zakończył i gromadził on uczestników z ponad 50 krajów świata. Przez kilka dni stolica Litwy stała się miejscem modlitwy, spotkania i budowania wspólnych ponad granicami języków, narodów i kultur. No i jednocześnie, jeżeli podsumowujemy ten miniony weekend, miniony tydzień, jednocześnie można powiedzieć, że Litwa żyje wydarzeniami politycznymi, bo obecnie trwa proces formowania nowego rządu. Rozpoczyna się kolejny rozdział życia publicznego naszego kraju. Tak wygląda. A wraz z nim pojawiają się pytania o kierunek zmiany i znaczenie dla mieszkańców Litwy, w tym także dla Polaków mieszkających na Litwie. No i więc, a skoro nadajemy z Wilna, miasta Tadeusza Konwickiego, którego setną rocznicę obchodzin wspominamy w tym roku, przypomnijmy słowa jego. Polak jak ponarzeka, zaraz zdrowszy. Dziś jednak spróbujemy nie tylko komentować wydarzenia polityczne, ale przede wszystkim zrozumieć ich znaczenie i spojrzeć na nie szerszej perspektywy. No i patrzę, że wybiła godzina 12:36 na litewskim zegarze, na Państwa zegarze w Polsce wybiła godzina 11:36.
0: Wileński przegląd zdarzeń.
5: W Wilnie zakończył się 6. Światowy Kongres Miłosierdzia, który zgromadził tysiące uczestników z ponad 50 krajów świata. W ciągu 6 dni odbyło się około 130 wydarzeń. Msze święte, konferencje, koncerty, świadectwa i spotkania poświęcone przesłaniu Bożego Miłosierdzia. Podczas uroczystości zamknięcia metropolita wileńska arcybiskup Ginteras Gruszas podkreślił, że uczestnicy przybyli do Wilna jako pielgrzymi, a wracają do swoich krajów jako apostolowie Miłosierdzia. Organizatorzy zaznaczają, że prawdziwym owocem kongresu ma być umocnienie wiary, odnowiona nadzieja oraz konkretne dzieła miłosierdzia podejmowane w codziennym życiu. Ogłoszone również, że kolejny Światowy Kongres Miłosierdzia odbędzie się za 3 lata w brazylijskiej Lorenie. Dla Wilna i Litwy było to jedno z największych międzynarodowych wydarzeń katolickich ostatnich lat. Miasto Kowno planuje rozszerzenie współpracy z metropolitą toruńską w Polsce, co zostało jednocześnie zatwierdzone przez Radę Miasta w formie projektu listu intencyjnego. Dokument upoważnia mera Kowna Wiswaldasa Matijaszajtysa do jego podpisania i zakłada właśnie przejście relacji na poziom szerszej współpracy instytucjonalnej i regionalnej. Porozumienie obejmuje m.in. bezpieczeństwo, obronę i rozwój gospodarczy, innowacje, naukę, kulturę, turystykę oraz sport. A także zakłada większe zaangażowanie instytucji i społeczności obu regionów. Strony przewidują regularne spotkania przedstawicieli samorządów w celu monitorowania relacji, ustaleń i inicjowania nowych projektów. Tutaj warto też wspomnieć, że Kowno i Toruń współpracują od 2016 roku, realizując dotąd liczne inicjatywy kulturalne, edukacyjne, sportowe oraz gospodarcze. W Wilnie trwają również obchody setnej rocznicy urodzin Tadeusza Konwickiego, jednego z najwybitniejszych polskich pisarzy, reżyserów i scenarzystów XX wieku. Autor Małej Apokalipsy i Kroniki Wypadków Miłosnych przez całe życie wracał w swojej twórczości do Wileńszczyzny, miejsca dzieciństwa i młodości. W najbliższą niedzielę w Kolonii Wileńskiej odbędzie się spacer śladami pisarza, a uczestnicy dowiedzą się właśnie i coraz więcej może informacji i odwiedzą takie miejsca związane z jego życiem. Po spacerze zostanie odprawiona msza święta w intencji zmarłego twórcy i to jest jubileusz również taki przypominający o silnych polsko-litewskich korzeniach Tadeusza Konwickiego i jego wyjątkowym miejscu w historii polskiej kultury. No a teraz pozostańmy jeszcze na chwilę w atmosferze nadziei i miłosierdzia, która towarzyszyła uczestnikom zakończenia w Wilnie Światowego Kongresu Miłosierdzia. Za chwilę usłyszymy utwór Meile Tikies, wykonanie Roberta Hernandza, litewską wersję znanej pieśni Hillsongs, Love's Gone On, przypominające, że Boża miłość nie ustaje i nieustannie płynie ku człowiekowi. Posłuchajmy.

0: Mówi Wilno.
1: Moim i Państwa gościem jest Artur Ludkowski, dyrektor Domu Kultury Polskiej w Wilnie. Dzień dobry panu.
2: Dzień dobry.
1: Panie dyrektorze, od kilku dni i tygodni obserwujemy na Litwie proces, który dla wielu osób może wydawać się zaskakujący. Jeszcze niedawno wydawało się, że koalicja rządząca przetrwa no właśnie tą próbę czasu. Tymczasem no, dziś mówimy już o zmianie premiera, przebudowie większości parlamentarnej i nowym układzie politycznym. Czy pana zdaniem jest to jedynie korekta kursu i wymiana twarzy w rządzie, czy raczej właśnie taki, że sygnał, że Litwa wchodzi w nowy etap polityczny?
2: Po ostatnich wyborach sejmowych, co odbyły się 2 lata temu i po super wyniku partii socjaldemokratycznej, która, jeżeli nie mylę się, ma w swoich szeregach 54 posłów, to wszyscy mówili, że nieważne jaka koalicja, ale socjaldemokraci będą rządzili do końca. Na to i wygląda. Z tym, że takie zmiany rządów zaczynają robić się tradycyjne, bo my mamy niecałe 2 lata, już będzie trzeci rząd zmiana. Znaczy to są zmiany, powiedzmy, wymiana premierów i części ministrów. To, co pani rektor mówiła, ale raczej tematy programowe zostają w większości mniej więcej te same, bo rząd deklaruje dalej cele centrolewicowe, no bo koalicjantami są partie socjaldemokratyczne, co jest największym. W tej nowej wersji będą właśnie powrót do demokratów, ci, co byli w pierwszej wersji, bo teraz mamy trzecią wersję demokratów. I tak samo zostaje koalicjantem partia Chłopów i Zielonych i Akcja Wyborcza Polaków na Litwie, który w moim pojęciu właśnie trudno zarzucić politykę centrolewicową, bo są raczej partie prawicowe. Ja sądzę, że to będzie po prostu wymiana premiera, kilku ministrów, a kontynuacja rządu zostanie ta sama. Może to jest na lepsze, bo do tej pory ostatni rok ministrem była, premierem była Inga Ruginienia, pani, która była do tej pory ministrem, która raczej, mając spore ambicje, raczej kompetencji była nie za bardzo. I w moim pojęciu, jak premierem zostanie teraz Sienkiewicz, który jest jednocześnie liderem partii socjaldemokratycznej, premierem, myślę, że to może w jakimś mierze być lepiej przyjęte. W dodatku myślę, że to raczej w jakim stopniu zachowa ratingi socjaldemokratów, które w ciągu ostatniego roku padały na łeb, na szyję.
1: A jak te wydarzenia odbierają zwykli mieszkańcy Wilna i regionów? Czy społeczeństwo śledzi te zmiany z zainteresowaniem, czy może coraz z większym dystansem wobec polityki, według pana?
2: Boję się powiedzieć, można wszyscy coś popatrzeć. Raczej sądzę, że raczej już tak do tego przyzwyczajamy się, bo to robi się, jak mówię, tradycyjne. Jak mamy lato, to mamy zmianę rządu sezonu górkowego, a jednak ludzie chcą trochę odpocząć, bo teraz lato następuje. Dlatego ja sądzę, że raczej wszyscy tak tu patrzą na to z przymrużeniem oka. Tym bardziej, że tak faktycznie koalicja, umowa koalicyjna na dniach już jest podpisana, ale kto, jaka teka ministerialna, komu dostanie się, będzie ogłoszona po świętach Jana, a to jest taki wolny dzień tu na Litwie, popularny, także wszyscy na to raczej szykują się na świętowanie w następnym tygodniu niż na rządzenie. Sądzę, że to będą takie zmiany, powiedzmy, trochę dekoracyjne, trochę zmiany znaczące. Niektórzy ministrowie zmienią się. No i najważniejsze jest, że mamy pół roku do przygotowania się, bo Litwa od 1 stycznia przywodzi właśnie w Komisji Europejskiej, będzie przewodnicząca. Także to są takie przygotowania.
1: No i właśnie, bo mówi pan z jednej strony, że wszyscy odpoczywają, nie będą może śledzić to, czyli zaufania chyba nie ma zbyt dużego. Czy ma pana zdaniem obecna władza od społeczeństwa?
2: Znaczy... Ja sądzę, że mieszkańcy Litwy niczym nie wyróżniają się od innych krajów, bo zaufanie rządu, do rządu polityków i szczególnie do Sejmu to jest takie, powiedzmy, minimalne. Teraz nie będę... Nie pamiętam ostatnich ratingów, ale przedtem było chyba rzędu 5-7% zaufania do Sejmu, to świadczy o zaufaniu do polityków. Także to nic nie zmieni się od tego. Ludzie to przyjmują z takim, jakby powiedzmy, fatalizmem. Będzie jak będzie, bo na to wpływu niby nie mamy. Dlatego ja zazdroszczę dla Polski, gdzie na wybory chodzi 70-80% wyborców, bo na Litwie jak przyjdzie 45, to jest święto już. A ostatnie wybory do parlamentu to chyba nawet około 20 było. Także ciężko zachęcić ludzi, którzy potem narzekają z kolei, że nie ci rządzą, no to przyjdźcie, zagłosujcie, żeby byli ci. Co jest tradycją na Litwie?

0: My mamy taki system wahadła, że co 4 lata wahadło chodzi w prawo, w lewo, także jeżeli nie będzie jakiejś najlepszej zmiany, mieszkańcy to nie uczują, to prędzej wszystkiego po 2 latach do rządu przyjdzie koalicja centroprawicowa.
1: No właśnie, tak się zastanawiam, czy ta właśnie nowa koalicja ma szansę odzyskać zaufanie wyborców, którzy oczekują dziś przede wszystkim takiej stabilności, bezpieczeństwa i przewidywalności, no bo chyba tego wszyscy oczekują, a jednak zmiana następuje, jak to się mówi, no nie fasadowa, no teraz zmiana twarzy i czy ta zmiana twarzy może właśnie jakoś wpłynie na to, że zaufanie wzrośnie, no, może o 1%?
0: Na to odpowie tylko czas. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Na pewno doświadczenie nowy premier będzie miał spore, bo jest liderem partii. Do tej pory pełnił kilka kadencji, był merem Jonowy miasta, także ma doświadczenie w zarządzaniu. Czy to zmieni wizerunek partii socjaldemokratycznej, wpłynie na nastroje mieszkańców? Tam to tylko odpowie czas, zobaczymy. Na pewno zresztą takie rzeczy jak stabilność, to jak wszyscy teraz dookoła politycy mówią, nie tylko na Litwie, w ogóle na świecie, to już takie pozostaje niedoścignionym marzeniem, bo żyjemy wszyscy dzisiejszym czasem i ma się wrażenie, że częściowo żyjemy już w domu wariatów, że takie tendencje zmieniają się tak szybko i wszyscy twierdzą w jeden głos, że ten świat, co my znaliśmy, to doszedł już zapomniany i będzie nowa. Jak on będzie, to nikt do tej pory nie może powiedzieć, jak to będzie wyglądało. Także ja faktycznie osobiście chcę mi wszystkim życzyć, żeby jakaś stabilność byłaby wyglądalna.
1: A co tak, no właśnie z perspektywy kilku miesięcy, co tak naprawdę przesądziło o upadku rządu, no bo teraz można mówić o upadku. Czy zabrakło doświadczenia politycznego tej Indzy Rugienienia, czy zaplecze, czy może zdolności do utrzymania kruchej równowagi w koalicji?
0: Trudno, to raczej pytanie jest do rządzących. Ja myślę, że raczej zabrakło chyba, bo na pewno jest doświadczoną, mądrą kobietą, zabrakło doświadczenia politycznego bycia, bo było sporo wpadek, takich wpadek wizerunkowych, bo na przykład choćby to, co teraz Komisja Etyki stwierdziła się mowę, że było naruszenie, kiedy pani premier za koszt podatników stała rodziną, wybrała się do Watykanu, gdzie formalnie były premier z kolei za swoją rodzinę płacił. A w tym wypadku stwierdziła, że ma zaproszenie na rodzinę, cała rodzina pojechała na koszt podatników i komisja etyki stwierdziła, że jednak to było sporo naruszenie, bo pani premier jako osoba oficjalna mogła być, ale rodziny z kolei nie i za nich trzeba byłoby płacić. Teraz zmuszona jest, chyba będzie zmuszona zapłacić. I takich wpadek było niemało, takich szczególnie medialnych. Tam był taki słynny wywiad z dziennikarką jedną, co zaprosiła do rządu i takie normalne, ta dziennikarka po prostu premier rozjechała jako brak kompetencji. To po prostu mnie wydaje się, że brak doświadczenia. Ja jestem w ogóle zwolennikiem, żeby ministrowie w ogóle mniej udzielali się tak medialnie, więcej pracy, jest na to są rzecznicy prasowi do tych rzeczy, bo to pociąguje za sobą różne niezrozumiałe rzeczy, wpadki i tak dalej. W dodatku głośno na Litwie było ostatnie wydarzenie z dronami, co też takie samo było ogłoszone, te pomarańczowe alarmy, w wyniku tego mamy no, cały czas te balony przymytnicze, zawieszane rejsy, a nie mamy do tej pory normalnego systemu zwalczania takich rzeczy, dodatku ochrony. I niby te systemy drony były, ale do tej pory, ileż przecież to kilka miesięcy, nie miesiąc chyba, ale do tej pory tych dronów nikt śladu nie znaleźł, czy były, nie były, bo gdzieś upadły podobnie w lasach dzukijskich. Także no, raczej sądzę, że demokracja doszła do zrozumienia, że potrzebna jest wymiana i to trochę tak destrukcyjnie nie działało, bo jest był lider partii i premier, który nie był liderem partii. Teraz będzie jednocześnie lider partii i premiera. Sądzę, że wizerunkowo na tę cel demokracji musieliby zyskać.
1: A Inga Szymonita nazwała ten okres publicznie właśnie teraz w artykule mianem eksperymentu, który kosztował Litwę sporo. Czy to są te rzeczywiste nastroje odzwierciedlające obecne gdzieś wśród społeczności?
0: Najbardziej to będzie politycznie, jeżeli nie nastąpi zmian, tak jak pani redaktor mówi, to najbardziej to będzie kosztowało właśnie partię socjaldemokratów na najbliższych wyborach. To, co właśnie nie udało się, bo to był faktycznie eksperyment, że osoba świeża, bo ona była tylko od kilku lat członkiem partii socjaldemokratycznej, nowym ministrem, została premierem, to był eksperyment, który raczej sami socjaldemokraci stwierdzili, że nie bardzo siebie, powiedzmy tak, okupił, ale tego nastąpiła zmiana. Już mamy w ogóle przy tych samych rządach socjaldemokratów to już trzecia wymiana premiera za niecałe 2 lata. Także widzimy, że największa partia na Litwie jakby tak nie ma stałego kandydata, który mógłby to pociągnąć.
1: A jak pan ocenia rolę prezydenta Gitanasa Nausėdy? Czy był jedynie właśnie on obserwatorem wydarzeń, czy może odegrał istotną rolę w doprowadzeniu do obecnego rozwiązania?
0: To już trzeba patrzeć w kuluary, bo to wszystko chodziło o to, że socjaldemokraci otrzymywali spore zarzuty, że w koalicji rządzącej była partia Świetniemna, która jest taką partią w pozycji wielu politologów i wyborców partią populistyczną. I do nich takie antysemickie nawet zarzuty dla nich są. Dlatego to chodziło właśnie u nich wymiana. Tylko, że ta paleta do wymiany partii nie jest za bardzo duża. Dlatego przystąpili znów do koalicji z demokratami. Tylko, że z tej, co przed 2 laty mieli koalicję. Tylko, że już bez lidera Skwernielisa, który otrzymał zarzuty korupcyjne. I teraz jest u nich Virginijus Sinkevičius z liderem. Jak to będzie wyglądało? No mówię, to czas pokaże, jak to będzie. Ten ambitne niby są postulaty, szczególnie demokratów, że zrobią audyt w tych ministerstwach, co im będą podlegać, to Ministerstwo Rolnictwa, Ministerstwo Zdrowia i Energetyki, i że niby będą likwidowali spółki, które są w ministerstwach i tak dalej. Na to bardzo sceptycznie patrzę, bo to już pamiętamy, było kiedyś jeszcze za czasów chyba premiera, o 100 lat temu Kubilusa, taka Saulėlydžio komisja, to znaczy komisja Zachodu Słońca, która miała uregulować biurokratyczne rzeczy, bo w sumie każde ministerstwo ma masę instytucji, którymi jest obrośnięte i na przykład często nie wiedzą, bo na przykład na Litwie wszyscy dowiedzieli się, że istnieje taka instytucja jak Augalininkystės Institutas, to Instytut Rolnictwa, kiedy wybuchł skandal korupcyjny, że pobierali łapówki za niesprawdzanie wozu kwiatów i innych rzeczy i tak dalej. Okazało się, że to instytucja istnieje przy Ministerstwie Rolnictwa, tam pracuje aż 400 osób i właśnie zajmują się sprawdzaniem i tak dalej. Takich instytucji jest sporo. Żeby to uregulować, ktoś musiałby zająć tym poważnie, także raczej sądzę, że to są deklaracje, do czynów będzie daleko.
1: A Mindaugas Sinkevičius, który obecnie przyjmuje, tak wygląda, że rząd pełen wyzwań. Gdyby miał pan wskazać takie 3 najważniejsze sprawy, które powinien załatwić w pierwszych 100 dniach urzędowania Mindaugas i co znalazłoby się na tej właśnie takiej liście według pana?
0: Nie wiem, to jeszcze byłoby do pana premier, na pewno.
1: Bo pan był doradcą wiele lat był doradcą wielu
0: tak.
1: premierów, oprócz
0: no
1: tej...
0: nie wielu, trzech.
1: Trzech,
0: to już
1: tak.
0: dość dawno było, także czasem przeszła. Na pewno ja widzę takie plusy, że to jest młoda osoba, to jest plus, bo to jednak, jak ktoś uważa, że to jest łatwa praca, to bardzo myli się. Dlatego potrzebne jest sporo zdrowia, także jest młoda, zdrowa osoba i z kompetencjami. A jakie prace, to po prostu mi wydaje się, na początku nie trzeba w ogóle żadnych jakichś drastycznych zmian, po prostu trzeba wprowadzić spokój, sprawdzenie, na przykład jakieś audytowanie, a jakieś reformy w moim pojęciu, to i tak już jest trochę za późno, bo już pół metra kadencji jest. W moim pojęciu lepiej uregulować to, co teraz działa.
1: Przejdźmy do orędzia prezydenta, które zostało ogłoszone właśnie tutaj niedawno. I w tym orędzie prezydent dużo właśnie mówił o wojnie w Ukrainie, edukacji, gospodarce, sztucznej inteligencji i relacjach z Polską. Tak podkreślając nawet te relacje z Polską. Który fragment tego wystąpienia uznałby pan za najważniejszy dla przyszłości Litwy i dlaczego?
0: Ja raczej przesłuchałem te orędzie prezydenta i nie uznałbym takie. W moim pojęciu to raczej była mowa tradycyjna, trochę inna może od tych, co było ostatnie lata, bo było bardziej podkreślenie kwestii bezpieczeństwa i polityki zagranicznej, które faktycznie są w domenie prezydenta zarządzania, bo nie zapomnijmy, że Litwa jest republiką parlamentarną i w większości zarządzana jest przez rząd i Sejm. Prezydent ma takie deklaracje, niektóre uprawnienia, szczególnie w polityce zagranicznej i bezpieczeństwa, a reszta jest sprawy wewnętrzne, na które prezydent raczej ma tylko takie, powiedzmy, dekoracyjne wpływy na sprawy socjalne, opieki i tak dalej. Trochę może odeszedł od tych tematów, co było poruszane ostatnie lata, to tak zwana domena prezydenta Gerowie z Walstibe, to znaczy państwo dobrobytu, bo jakoś sprawy socjalne, opieki były poruszane, ale tak bardzo delikatnie z tym. Były podkreślane właśnie kwestie obronności, że Litwa wykłada ogromne pieniądze budżetowe właśnie na obronność i tutaj mi zależy osobiście, żeby to dobrze wykorzystane, bo w innych dziedzinach środków faktycznie brakuje, a Litwa jest chyba rekordzistą z krajów NATO, prawie 6% budżetu idzie w tym roku na cele obronne, dlatego mi chciałoby się, żeby to byłoby efektywne systemy właśnie obrony przeciwlotniczej, przeciwko alarmom dronów, to co było ostatnio, albo tych balonów meteorologicznych. Także orędzie było takie wypowiedziane w różnych kwestiach i dużo tematów poruszonych. Nie było jakichś tam, powiedzmy, rewolucyjnych oświadczeń i tak dalej. Takie było w kwestii spokojne. Jak zawsze opozycja skrytykowała, opozycja pochwaliła. Byli zganiani częściowo i byli politycy w tematach korupcyjnych. Dużo tematów było poruszonych, ale większość skupiła się właśnie na domenach prezydenta, polityka zagraniczna i obronność.
1: Polityczne wiadomości żyje często kilka dni, a czasem kilka miesięcy. Natomiast kultura pozostawia ślad na pokolenia. Czy Dom Kultury Polskiej i jak odczuwa obecne zmiany polityczne? Czy wpływają one na funkcjonowanie instytucji kultury, która generalnie jest dosyć istotna?
0: Znaczy, dzięki Bogu zawsze, jak ja mówię, że mieszkańcy żyją swoim życiem, polityka żyje swoim życiem. I najlepiej odczuwalne są rządy, kiedy w ogóle nie wtrącają się w sprawy mieszkańców. Co związane jest z kulturą, ale to nie tylko na przykład nas, czy w ogóle to uczula, bo w porównaniu z tym światem Niemna były skandale, pamiętamy, tamtego roku. I czy to przypadkowo, nie przypadkowo, Ministerstwo Kultury utrzymało na ten rok znacznie umniejszone środki finansowe. I to uczuli wszystkie państwowe teatry, muzea i tak dalej. Rozmawiałam z dyrektorem Pałacu Wlaców, to im budżet zmniejszono 200 tysięcy. To czy w ramach tego nieposłuszeństwa ludzi kultury przed wyznaczonym ministrem czy tym, ale koszta, powiedzmy, były znaczne zmniejszenia. No i bądźmy realistami. Zawsze bywało tak, że tematy kulturalne finansowane są w ostatniej kolei. Ale to nie przeszkadza. Imprez kulturalnych Wilno jest, ma bardzo dużo. W tej liczbie mamy i my. Także serdecznie zapraszamy słuchaczy Radia Wnet do nas, do Wilna, na różne imprezy odbywają się.
1: Szanowni Państwo, ja tutaj z tej strony już patrzę, czas nam mile ucieka. Podziękuję naszemu gościowi za przybycie i za udział w naszej dzisiejszej audycji.
0: Dziękuję.
1: Naszym gościem był Artur Lutkowski, dyrektor Domu Kultury Polskiej w Wilnie. No a w setną rocznicę urodzin Tadeusza Konwickiego pozostawiamy słuchaczy z refleksją, szczególnie bliską mieszkańcom Wileńszczyzny. Dopóki pamiętamy, nic nie ginie naprawdę. Dziękujemy za wspólnie spędzone godziny, znaczy pół godziny. Z Wilna hospicjum imienia błogosławionego księdza Michała Sapoćki żegna się z Państwem Agata Antoniewicz, gość. Niech gość Artur Lutkowski, niech towarzyszą Państwu słowo patrona naszego hospicjum. Miłosierdzie jest kwiatem miłości. Do widzenia.
2: Studio Wilno. Głos prosto z serca Wilna.
3: Sponsorem audycji jest sklep internetowy przysmaki.pl. Produkty żywnościowe wysokiej jakości.
4: W ciągu jednego piątkowego poranka zacumowaliśmy w portach w Nowym Jorku, Damaszku, Kijowie, Zgorzelcu. Chcemy opowiadać o świecie, takie radio tworzymy i tworzymy je dzięki Państwa wsparciu na patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio na konto, które można znaleźć na stronie wnet.fm. A za każde wsparcie serdecznie Państwu dziękuję. Krzysztof Skowroński.

0: Witam Państwa, zaczynamy wiadomości co w programie. Prawdopodobny zabójca rosyjskiego dysydenta złapany. Opozycja domaga się dymisji po aferze Kacprzyka. Mocne przemówienie Poczobuta w Parlamencie Europejskim.
1: Wiadomości wnet.
0: Podejrzewany o zabójstwo rosyjskiego dysydenta w Białej Podlaskiej został zatrzymany. Posługuje się gruzińskim paszportem. Służby pracują nad ustaleniem zleceniodawcy, poinformował premier Donald Tusk. O 13.15 odbędzie się konferencja prasowa ministra spraw wewnętrznych i ministra koordynatora służb specjalnych w tej sprawie. Domagamy się dymisji osób, które nadzorowały szpital południowy, mówił na konferencji prasowej poseł PiSu Sebastian Kaleta. Powiedział, że pilnie powinna odbyć się sesja Rady Warszawy, na której Rafał Trzaskowski przedstawiłby wnioski wyciągnięte z tej afery.
2: Żądamy dymisji. Dymisji osób, które są odpowiedzialne za nadzór nad szpitalem południowym. W pierwszej kolejności oczywiście chodzi o panią Renatę Kaznowską, zastępcę pana Trzaskowskiego, jak również żądamy natychmiastowego odwołania i odpolitycznienia Rady Nadzorczej Szpitala. Mamy prominentnych działaczy Koalicji Obywatelskiej w Radzie Nadzorczej Szpitala. Pana Roberta Kempę, burmistrza Ursynowa, czy panią Machnowską Górę, również zastępcę prezydenta Trzaskowskiego.
0: Posłowie PiSu Anna Milczanowska i Janusz Cieszyński przeprowadzili kontrolę w szpitalu południowym, żeby sprawdzić, jak działała opisana przez media sala VIP, z której korzystać mieli politycy Koalicji Obywatelskiej. Po interwencji wypowiedzieli się do mediów.
3: Okoliczności są następujące. W tym szpitalu funkcjonuje prywatna placówka. W publicznym szpitalu prywatna placówka, nazywa się to Warszawskie Centrum Chorób Kręgosłupa. W tymże Warszawskim Centrum Chorób Kręgosłupa jeszcze w ubiegłym roku wyłączono salę, wyłączono ją po to, aby stworzyć VIP room. VIP roomem zawiadywał pan Dawid Kacprzyk, radny Platformy Obywatelskiej.
0: Jak napisał Kanał Zero, działacze KO korzystali ze szpitalnego oddziału ratunkowego Warszawskiego Szpitala Południowego na preferencyjnych warunkach. Byli przyjmowani poza kolejką. Wydzielono dla nich zaciszny pokój z kanapą, fotelami i telewizorem. Według Piotra Nisztora z telewizji Republika z salki VIP w szpitalu południowym korzystała między innymi marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska wraz z mężem. Nigdy nie leczyłam się w szpitalu południowym. Mój mąż trafił tam ze względu na poważny stan zdrowia. Nigdy nie byliśmy w żadnym saloniku VIP. Do wczoraj nie wiedziałam, że taki istnieje, odpowiedziała w mediach społecznościowych Kidawa-Błońska. Działacz i dziennikarz na Białorusi Andrzej Poczobut odebrał Nagrodę Sacharowa w Parlamencie Europejskim. W trakcie wystąpienia mówił, że jego skazanie to atak na mniejszość polską.
4: My, Polacy mieszkający na Białorusi, jesteśmy ludnością autochtoniczną. Nigdy nie wyjeżdżaliśmy. Nasi przodkowie żyją na tej ziemi od wielu lat. Reżim dąży do zaszczepienia w kolejnych pokoleniach sowieckich wartości, dąży do ujednolicenia społeczeństwa Białorusi. Polska mniejszość narodowa, mająca związki z Polską, jest postrzegana jak niebezpieczni heretycy. Po aresztowaniu usłyszałem od śledczych, że mój grzech jest taki, jestem zbyt polski.
0: Ukraińskie drony uderzyły w rafinerię ropy naftowej w Moskwie, podała rosyjska agencja TASS, dodając, że to drugi taki atak w ciągu tygodnia. Mer Moskwy Siergiej Sobianin przekazał, że na rafinerię spadło kilka dronów, a w trakcie zmasowanego ataku rosyjskie siły obrony powietrznej zestrzeliły łącznie 52 drony lecące w kierunku stolicy. Moskiewska rafineria ropy naftowej znajduje się około 15 kilometrów od Kremla.
5: Prognoza pogody. Sponsorem prognozy pogody jest firma Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. www.fakro.pl.
0: W Warszawie do 24 stopni, w Krakowie do 26, we Wrocławiu do 28, a w Białymstoku do 22.
5: Prognoza pogody. Sponsorem prognozy pogody jest firma Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. www.fakro.pl.
6: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
7: Reklama.
8: Ze wszystkich kwestii, które mają być rozebrane na kongresie, najpierwsza, najważniejsza i najrzeczywiściej europejska, nie mogąca się nawet stawiać w równi z innymi, jest kwestia polska.
9: Karol Maurycy de Talleyrand.
8: Znici, niechciane królestwo. Fascynująca opowieść o pierwszym dwudziestoleciu porozbiorowym. Beata Joanna Dmochowska i Paweł Gacek. Debiut rynkowy wydawnictwa Orlen. Dostępne na www.orlen.vip i w serwisie Allegro.
10: Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
11: Kram. Ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla Twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
7: Po reklamie.
12: Autopromocja.
13: W piątek o godzinie 19 zapraszam na Muzyczne IQ. To audycja pełna wywiadów i muzyki z kręgu rocka, alternatywy i jazzu. Nierzadko zaglądam do kalendarium, zatem są też muzyczne wspomnienia. Zapraszam, Radek Kluciński.
14: Audycja sfinansowana ze środków 1,5% podatku przekazanych przez darczyńców na cel szczegółowy.
15: Fundacja Salvatti.pl wspiera media.
16: Każda sobota jest złota, zwłaszcza w eterze. I to już od 8 rano, kiedy rusza tygodniowy kalejdoskop kulturalny. Prowadzę ja, Konrad Mędrzecki. Zapraszam serdecznie.
14: Audycja sfinansowana ze środków 1,5% podatku przekazanych przez darczyńców na cel szczegółowy.
15: Fundacja Salvatti.pl wspiera media.
12: To była autopromocja.

0: samo południe. Dzień dobry, Magdalena Uchaniuk, witam Państwa bardzo serdecznie. 12:13 na zegarach, Szymon Krystianus ze mną, do godziny 14 jesteśmy. No i sprawa szpitala, drodzy Państwo, szybka ścieżka do badań i salonik dla VIP-ów. Tak polityków Koalicji Obywatelskiej przyjmował SOR Dawida Kacprzyka. Wczorajszy tekst Patryka Słowika wydaje mi się, że zdominował całkowicie przestrzeń publiczną. Czy również ze mną zgadza się nasz gość, Paweł Lisiecki, radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, panie radny.
1: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
0: Były poseł również, więc panie pośle, co to się zadziało w tym szpitalu, proszę nam powiedzieć?
1: W moim przekonaniu doszło do sytuacji, do której myślę wielu polityków Platformy dążyło, że oni byli w pewien sposób uprzywilejowani względem pozostałej części społeczeństwa. Tego typu działania jak szybka ścieżka przy dotarciu do lekarza w momencie, kiedy za ścianą tego saloniku VIP czekają w poczekalni pacjenci, czekają często kilkanaście godzin na w ogóle zobaczenie lekarza, a tutaj mamy sytuację, w której ktoś z lekkim katarem albo bólem głowy jest przyjmowany, a jednocześnie poddawany wszelkim badaniom, łącznie z kolonoskopią czy innymi tego typu badaniami, na które czeka się w wielu przypadkach kilkanaście miesięcy, no, albo trzeba słono za to zapłacić, to jest to rzeczywiście sytuacja, no chciałem powiedzieć skandal, ale się zacząłem zastanawiać, czy mamy do czynienia ze skandalem, czy też z normą w państwie Donalda Tuska, że tego typu rzeczy mają miejsce. A co do tego, czy ta sytuacja, czy ta sprawa zdominowała to, co się dzieje w polskiej polityce. Myślę, że po pierwsze zdominowała, a po drugie ona spowoduje jednak też i przebudowę trochę sceny politycznej, bo myślę, że nawet dla dużej części elektoratu obecnej koalicji rządzącej sytuacja, w której politycy mają duże przywileje, a ci sami ludzie, którzy tych polityków popierają, tych przywilejów nie mają albo wręcz muszą ustąpić miejsca w kolejce politykom. No, myślę, że dla dużej części, pewnie nie wszystkich, ale dla dużej części z tych ludzi jest to też nie do zaakceptowania.
0: Słyszał pan o nazwiskach, bo teraz pojawia się giełda nazwisk, mam wrażenie, jeżeli chodzi o tę sprawę. Między innymi pojawia się i o tym, od wczoraj wiemy, Dama Warszawy. No i tutaj się zaczęły mnożyć różnego rodzaju nazwiska. Ewa Malinowska-Grupińska, która jest przewodniczącą Rady Warszawy od prawie 20 lat chyba, tak? 2007 rok. Prywatnie żona Rafała Grupińskiego, wiceprzewodniczącego Koalicji Obywatelskiej. Zdziwiło pana to nazwisko? Jakie pan ma doświadczenia z panią Grupińską?
1: Generalnie jako osoba jest osobą sympatyczną, natomiast jeżeli rzeczywiście była sytuacja taka, że ona bądź też jej mąż, który też jest politykiem, w jakiś sposób byli uprzywilejowani, w jakiś sposób korzystali z tej szybkiej ścieżki, no to również powinny być w jakiś sposób wyciągnięte w tej sprawie konsekwencje. Jeżeli nie karne, bo można powiedzieć, że pacjent tutaj nie decydował, ale jednak jakieś konsekwencje polityczne te osoby moim zdaniem też powinny ponieść. Pytanie jest takie, czy Koalicja Obywatelska jest gotowa na tego typu dosyć, jakby to powiedzieć, głębokie wykopki.
0: Kolejne nazwisko to dziennikarze telewizji Republika, marszałek Senatu, Koalicja Obywatelska, również pani Małgorzata Kidawa-Błońska, która mówi tak: obrzydliwy atak prawicowych mediów i polityków na mnie i mojego męża. Nigdy nie leczyłam się w szpitalu południowym, mój mąż trafił tam ze względu na poważny stan zdrowia, nigdy nie byliśmy w żadnym saloniku VIP, do wczoraj nie wiedziałam, że istnieje. To tutaj się ktoś pomylił, czy jak pan patrzy na tą odpowiedź, pani marszałek?
1: Pytanie jest tak naprawdę o to, czy mąż pani marszałek korzystał z tej szybkiej ścieżki, czy też czekał. Tak, no,
0: przyznaję, że był, tak? Że
1: tak,
0: był obecny.
1: Przyznaję, że był, tak. Czy korzystał z tej szybkiej ścieżki, czy korzystał z nienależnych przywilejów, czy też nie. I to jest do wyjaśnienia przez Narodowy Fundusz Zdrowia, bo rozumiem, że ten Narodowy Fundusz Zdrowia tym powinien się też zająć, bo oni tam mają możliwość dostępu do dokumentacji medycznej, do badań, do wszystkich dat, do wszystkich skierowań i na tej podstawie powinno zostać to wyjaśnione. Nie widzę powodu, dla którego pani Kidawa-Błońska bądź jej rodzina mieliby być traktowani w sposób specjalny. I tyle.
0: Panie pośle, to teraz pytanie, bo pojawia się oczywiście ta sprawa, która jest naganna, która jest budząca bardzo duży sprzeciw i taki, mam wrażenie, taki bunt, tak, wśród społeczeństwa, ale przypominane jest w tym kontekście to, że również politycy Prawa i Sprawiedliwości gdzieś takie sprawy mieli. Dominika Wielowiejska pisze tak, dziennikarka TOK FM: skandaliczna historia, ludzie będą naprawdę wściekli i Koalicja Obywatelska ma gigantyczny problem, bo odpowiedzialność spoczywa na tej partii. I nie pomoże powtarzanie, że była sprawa Elżbiety Witek czy Jarosława Kaczyńskiego, który w szpitalu był traktowany jak król. Zacznie się przypominanie tych spraw też dla Prawa i Sprawiedliwości.
1: Rozumiem, że Koalicja Obywatelska w tej chwili, nie mając tak naprawdę żadnej odpowiedzi na to, co się stało, nie mając, to właściwie inaczej, nawet odcinanie takich osób jak pan Dawid Kacprzyk, czy też kolejnych osób, które będą się pojawiały, nie będzie w jakiś sposób ratowało sytuacji Koalicji Obywatelskiej, w związku z czym jest próba albo przerzucenia odpowiedzialności na Prawo i Sprawiedliwość za tę sytuację, tylko przypominam, że w Polsce już 2,5 roku rządzi Koalicja Obywatelska i Donald Tusk, a w samej Warszawie, gdzie jest szpital południowy, rządzi Platforma Obywatelska od 20 lat, więc jest próba przerzucania i w jakiś sposób próba porównywania, czy też w jakiś sposób wskazywania, że może były te nieprawidłowości, ale to wszyscy tak naprawdę to robili.
0: No bo taka jest narracja, tak?
1: Taka jest narracja.
0: Przypominana jest natomiast ta sprawa pani Elżbiety Witek odnośnie jej męża, tak, który niestety był chory, przebywał na oddziale intensywnej terapii nieprzerwanie przez ponad 2 lata, tak, przez ponad 28 miesięcy, więc to, to będzie wracać teraz.
1: Ja
0: tak?
1: To rozumiem, natomiast jeżeli Koalicja Obywatelska uważa, że sprawa męża pani Witek jest tutaj sprawą porównywalną, to od 2,5 roku, przypominam, że rządzą w państwie i jeżeli miały tego typu sprawy, czy też tego typu sprawa była sprawą, która powinna być nagannie traktowana i doszło do przestępstwa, to mogą przecież złożyć wniosek do prokuratury. Nie robią tego, moim zdaniem, z prostej przyczyny. Tam procedury najprawdopodobniej, od razu mówię, nie znam aż tak dobrze całej sprawy, ale najprawdopodobniej zostały zachowane. Przypominanie, że Jarosław Kaczyński dostał kulę, tak, od dyrektora szpitala.
0: W jakich warunkach przechodził to leczenie, tak?
1: Tak,
0: bardziej, że
1: to
0: odizolowany był, że nie mierzył się z tym, co zwykli pacjenci,
1: znaczy,
0: i tak
1: pytanie,
0: dalej.
1: Pytanie jest takie, nie mierzył się. Mierzył się też z chorobą i jakby stan zdrowia prezesa Kaczyńskiego w moim przekonaniu był tutaj tym wyznacznikiem, żeby jednak w szpitalu przebywać. Natomiast no, powiem tak, moim zdaniem są to sytuacje mimo wszystko nieporównywalne,
0: Donald
1: bo
0: Tusk
1: Prawo i Sprawiedliwość nie miało
0: oddzielnej
1: ścieżki.
0: Chyba gigantyczny problem, tak? Bo widzimy Donalda Tuska, który wychodzi, zwołuje wczoraj specjalną konferencję, panie pośle. Widzimy Rafała Trzaskowskiego, który też nerwowo publikuje oświadczenia, ale Marcina Kierwińskiego brak.
1: Być może jest to kolejna osoba, która jest gdzieś na tej liście. Myślę, że Koalicja Obywatelska i sam Donald Tusk mają ten problem, że nie wiedzą, co jeszcze się pojawi w kolejnych odcinkach tego serialu.
0: Patryk Słowik, który niedługo będzie naszym gościem, zapowiada, że tych odcinków jeszcze troszkę może być.
1: No dlatego jest to problem dla Koalicji Obywatelskiej Donalda Tuska, znaczy, jeżeli chodzi o postrzeganie tej formacji, bo zrzucili już z sań pana Dawida Kacprzyka, ale okazuje...
0: No taki kozioł ofiarny trochę chyba w tej sytuacji,
1: no,
0: prawda?
1: Tak, co prawda, no szczerze mówiąc, przepraszam, powiem jasno, należało się człowiekowi akurat w tym... Znaczy moim zdaniem mu jeszcze więcej się należy w tej...
0: Znaczy on
1: tej
0: będzie pewnie miał zarzuty, prawda?
1: Zgadza się, za fałszowanie chociażby dokumentacji związanej ze swoją obecnością w pracy. W związku z czym Donald Tusk i Koalicja Obywatelska nie wiedzą jeszcze, które nazwiska tam się mogą pojawić. W związku z czym przyjęli taki sposób działania, że będą milczeć, dopóki się cała sprawa nie wypali, albo nie okaże się, kto tam
0: Ale
1: jeszcze
0: czy pan
1: jest.
0: Pan jako polityk związany jednak z Warszawą od wielu lat przecież, nie słyszał pan o tym, co się dzieje? Nie mówiono na mieście o tym szpitalu południowym?
1: Znaczy to, że jest to szpital nowy i szpital...
0: Koalicji?
1: No nie, aż tak to nie było dosyć... Może inaczej... Do mnie akurat nie docierały informacje, że tam był salonik specjalny i specjalna ścieżka dla osób, które przez Koalicję Obywatelską były kierowane na szybką ścieżkę. Myślę, że dosyć szczelne to było, natomiast w pewnym momencie sprawa się rozszczelniła, w momencie kiedy radny Ursusa oświadczenie swoje majątkowe złożył i zostało ono opublikowane. To był tak naprawdę punkt zapalny.
0: Co było w tym oświadczeniu?
1: A wczoraj nawet sobie przeglądałem. Było to, że w zeszłym roku zarobił prawie 1 600 000 jako medyk. Tam dodatkowo chyba z 56 000 na jakąś jeszcze dodatkową umowę zlecenia i na umowę o pracę z 17 000. Do tego Porsche.
0: Chyba eufemistycznie można powiedzieć niefrasobliwy.
1: Znaczy... Powiem tak, oświadczenie majątkowe każdy radny musi złożyć zgodne ze stanem...
0: No ale właśnie o tym mówię, że pchając się na takie stanowisko, niefrasobliwością było jednak,
1: no,
0: wiedząc
1: tak
0: o swoich zarobkach. Bo
1: tak,
0: jakby był w szpitalu...
1: A nie byłby radnym, to zgadzam się, nie musiałby oświadczenia majątkowego opublikować i być może ta sprawa nigdy by nie ujrzała światła dziennego. To też świadczy o pazerności tych osób, w tym pana radnego.
0: Ale chyba pazerność, to znaczy dobre słowo, ale rekordowe zarobki lekarzy budzą kontrowersje. Pan Dawid Kacprzyk to jest jeden, ale ortopeda Michał Burczy osiągnął ponad 3 miliony złotych brutto przychodu. To dopiero jest pazerność, panie pośle.
1: Znaczy, żeby było jasne, ja uważam, że dobrzy lekarze powinni zarabiać dobrze. Natomiast czy rzeczywiście jest tak, że Narodowy Fundusz Zdrowia w tej chwili stać na takie zarobki, to jest pytanie do zarządzających tym Narodowym Funduszem Zdrowia oraz Ministerstwa Zdrowia. Bo pytanie, czy ten lekarz, bo jeżeli mówimy o panu Dawidzie Kacprzyku, to widać, że on był bardzo dobrym koordynatorem, ale dla Koalicji Obywatelskiej.
0: Ale ten 1,6, a ten 3,2 dwukrotnie go przeskoczył.
1: Rozumiem, natomiast tutaj, jeżeli chodzi o tego pana Burczyka, tak?
0: Burczy, pan Michał Burczy.
1: Pan Michał Burczy. Jeżeli on...
0: W portfelu mu nie burczy.
1: Nie burczy. Natomiast pytanie jest takie, co on takiego wyjątkowego robił, że...
0: No powiedział, że jako ortopeda pracuje w wielu przychodniach i tak to wychodzi, że to po trzeba prostu by się poradnie, przychodnie.
1: Zapytać jego pacjentów, czy rzeczywiście to jest godne, że on tyle
0: Ale wróćmy
1: zarabia.
0: Jeszcze, panie pośle, do Warszawy. Rafał Trzaskowski i decyzje, które podejmuje ratusz w tej sprawie. A myśli pan, że Rafał Trzaskowski nie wiedział o tej sprawie? Nie miał informacji?
1: Na pewno była kontrola Najwyższej Izby Kontroli.
0: No i to była niedawno. Tak, już jakiś czas temu, prawda?
1: Tak, jakiś czas temu. I Rafał Trzaskowski miał możliwość zapoznania się z wynikami kontroli. Mało tego, pani redaktor, no przecież Rafał Trzaskowski powołuje Radę Nadzorczą Szpitala Południowego. Ma tam swoich przedstawicieli. Także polityków Koalicji Obywatelskiej, nie ma co ukrywać. I pan Dawid Kacprzyk został tam skierowany na to stanowisko, notabene KO ordynatora, czyli koordynatora, po to, żeby...
0: Jak to KO?
1: No bo kierował polityków Koalicji Obywatelskiej KO do odpowiednich lekarzy. W związku z czym koordynatorem został. No nie mógł zostać ordynatorem, bo nie miał tej specjalizacji. To w związku z czym został koordynatorem, tak? I on został tam skierowany na to stanowisko w konkretnym celu. Było to wynagrodzenie za jego działalność polityczną, za wierność swoim zwierzchnikom partyjnym. Była to też konkretna funkcja po to, aby pewne rzeczy zostały w ramach Koalicji Obywatelskiej, w ramach szpitala, w ramach tych, którzy korzystali z szybkiej ścieżki. Natomiast te jego zarobki w pewnym momencie, moim zdaniem, wymknęły się również tam spod kontroli i okazało się, że no, bije na głowę nawet swoich przełożonych.
0: Tak, reakcje polityków są zazwyczaj podobne. Pani Kidawa-Błońska, tak jak już wcześniej powiedzieliśmy, reakcja bardzo emocjonalna. Ale jeszcze zapytam, jakie konsekwencje polityczne może mieć to wydarzenie? Jak pan myśli? Bo Rafał Trzaskowski też zapowiedział, że będzie wnioskował o zmiany w zarządzie spółki.
1: Pan Rafał Trzaskowski przecież tych ludzi ustanowił tak naprawdę, bo powołując swoją radę nadzorczą szpitala, też miał pośredni wpływ na to, kto będzie w zarządzie tego szpitala.
0: No to teraz ma wpływ i odwołuje.
1: No to pytanie w takim razie, jakie konsekwencje powinien ponieść sam Rafał Trzaskowski, bo tak jak powiedziałem, pan Dawid Kacprzyk nie znalazł się w tym szpitalu przez przypadek. To nie było tak, że w konkursie rozpisanym powszechnie nagle ktoś zobaczył, jest Dawid Kacprzyk, taki zdolny.
0: Ja rozumiem, ale Donald Tusk mówi tak, jeżeli się okaże, że złamano prawo, to będzie prokurator, ale jeżeli złamano tylko kwestie dobrych obyczajów, to będzie odpowiedzialność polityczna. No i co pan na to?
1: Mogę się założyć, że Rafała Trzaskowskiego taka polityczna, te polityczne konsekwencje
0: nie spotkają. A pana Kierwińskiego?
1: Myślę, że również nie. Doktryna Neumanna działa. Zresztą pan Neumann też chyba służbą zdrowia się w pewnym momencie zajmował.
0: Czyli co, tylko urzędnicy i tylko ci, którzy zawiadywali szpitalem?
1: Moim zdaniem tak to będzie wyglądało, że tylko te osoby, które są dla Platformy Obywatelskiej albo bardzo dużym obciążeniem, albo nieprzydatne, poniosą konsekwencje.
0: Donald Tusk przejął się tą sytuacją, myśli pan?
1: Czy on pewnie patrzy na słupki sondażowe i to dla niego to jest ważniejsze niż, przepraszam, brutalnie powiem, zdrowie pacjentów i sytuacja w służbie.
0: Skandal? Jakby pan to opisał na koniec?
1: Norma w państwie Donalda Tuska. Niestety.
0: Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
0: Mówił pan Paweł Lisiecki, radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego Prawo i Sprawiedliwość. A teraz niech pan zapowie, jaki zespół będzie.
1: Jeżeli można by było prosić zespół ABBA i coś z ich repertuaru.
0: Jest i ABBA, a później rozmowa z Sławkiem, z Patrykiem Słowikiem, przepraszam.

0: Reklama.
1: Ze wszystkich kwestii, które mają być rozebrane na kongresie, najpierwsza, najważniejsza i najrzeczywiściej europejska, nie mogąca się nawet stawiać w równi z innymi, jest kwestia polska.
2: Karol Maurycy de Talleyrand.
1: Znici, niechciane królestwo. Fascynująca opowieść o pierwszym dwudziestoleciu porozbiorowym. Beata Joanna Dmochowska i Paweł Gacek. Debiut rynkowy wydawnictwa Orlen. Dostępne na www.orlen.vip i w serwisie Allegro.
3: Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
4: Kram. Ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla Twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
0: Po reklamie.
5: W samo południe. A my, drodzy Państwo, teraz mamy połączenie z Patrykiem Słowikiem, dziennikarz portalu Zero, autor ważnego tekstu, który opublikowany został wczoraj. Szybka ścieżka do badań i salonik dla VIP-ów. Tak polityków Koalicji Obywatelskiej przyjmował SOR Dawida Kacprzyka. Dzień dobry, panie redaktorze.
6: Kłaniam się.
5: Proszę nam powiedzieć w kilku słowach, podsumować dla tych, którzy jeszcze jakimś cudem nie słyszeli o tym artykule, co przede wszystkim wydarzyło się w Szpitalu Południowym.
6: Okazało się, że w warszawskim Szpitalu Południowym niektórzy pacjenci mogli liczyć na szybsze przyjęcie i szybsze wykonywanie badań, większej liczby badań niż inni pacjenci. I tak się składa, że te osoby były powiązane z Koalicją Obywatelską, albo byli to politycy Koalicji Obywatelskiej, albo członkowie ich rodzin.
5: Panie redaktorze, powiedzmy, jak dzisiaj wygląda ta sytuacja? No bo ratusz zlecił audyt, który odbywa się w Szpitalu Południowym. Widzimy zdjęcia między innymi polityków opozycji, którzy zaplombowali gabinet pani prezes Anny Łukasik, wiceminister zdrowia. Co dzisiaj się dzieje w Szpitalu Południowym i jak ten audyt wygląda?
6: Dzisiaj w Szpitalu Południowym odbywa się ogrom kontroli i audytów. Urząd Miasta Stołecznego Warszawy kontroluje funkcjonowanie Szpitala Południowego. Już ratusz opublikował cząstkowe wyniki, informacje o cząstkowych wynikach, gdzie stwierdził, że faktycznie dochodziło do pewnych nieprawidłowości, natomiast audytuje dalej. Swoją kontrolę przeprowadza Narodowy Fundusz Zdrowia. Niedawno w Szpitalu Południowym zakończyła się kontrola Najwyższej Izby Kontroli, przy czym ona była prowadzona jeszcze przed opublikowaniem tych wszystkich informacji. Trwa też zupełnie nieoficjalny audyt władz szpitala, które starają się ustalić, którzy pracownicy warszawskiego Szpitala Południowego współpracują z mediami i rozmawiają z dziennikarzami. Tacy są niemile widziani w warszawskim Szpitalu Południowym. Władze szpitala, zamiast skupić się na rozwiązaniu kłopotów, które tam się pojawiły, i patologii, starają się znaleźć ludzi, którzy rozmawiali o tych patologiach z dziennikarzami.
5: No to bardzo niepokojący sygnał, że w jakiś sposób mogą być oni napiętnowani czy też zdyskryminowani w szpitalu.
6: Wczoraj też były prace, nazwijmy je, remontowymi, to znaczy w pokoju, w którym politycy mogli oczekiwać na badania. Urządzono im takie pomieszczenie.
5: Ten już osławiony salonik VIP, tak?
6: Tak, tak, żeby nie musieli siedzieć w tłumie. Wczoraj z tego saloniku VIP, którego przecież nigdy nie było, wynoszono meble.
5: Czyli trwa zacieranie śladów, panie redaktorze, jakby pan to opisał?
6: Moim zdaniem faktycznie, gdy kontrolę szeregu organów, należałoby chyba zostawić wszystko takim, jakim było do niedawna, a nie z jednej strony poszukiwać pracowników rozmawiających z dziennikarzami, a z drugiej strony wynosić meble z pomieszczeń. Wydaje mi się, że jeszcze tydzień czy dwa, gdyby władze szpitala z tym zaczekały, to nikomu nic by się nie stało. Chyba że stałoby się właśnie wtedy władzom szpitala.
5: Powiedział pan o Najwyższej Izbie Kontroli, panie redaktorze. Pan też pyta na portalu X. Premier Donald Tusk polecił NIK-owi przeprowadzenie tej kontroli w Szpitalu Południowym, a pan informuje o tym, że właśnie ta kontrola się zakończyła. Czyli pan premier nie jest dobrze poinformowany, czy o co chodzi w tej sprawie?
6: Nie wiem, może pan premier uważa, że ta sprawa jest tak istotna, że w krótkim czasie Najwyższa Izba Kontroli powinna przeprowadzić dwie kontrole. Natomiast mówiąc poważnie, wydaje mi się, że szef rządu wczoraj czuł potrzebę pokazać, że władza działa. No to jaki inny sposób władza na działanie mogła wymyślić? Wymyślono szereg kontroli. Z jednej strony kontroluje Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, też przecież rządzony przez polityka Koalicji Obywatelskiej. Z drugiej strony szef rządu uznał, że Najwyższa Izba Kontroli powinna tym się zająć. Ona jest dość wygodna, mówiąc kolokwialnie, bo ciężko jest zarzucić NIK-owi, że będzie przeprowadzał kontrolę na zlecenie polityczne. Natomiast wydaje mi się, że też szef rządu chciał pokazać, że patologie występują nie tylko w tym jednym szpitalu, lecz także w innych. I wydaje mi się, że najbliższe tygodnie upłyną w ten sposób, że będą pokazywane patologie innych szpitali.
5: Tak, to może być jeden z tych kierunków, żeby troszeczkę zdjąć odium z tego Szpitala Południowego, który, no chyba jednak to jest taka perełka, prawda? Pan prezydent Rafał Trzaskowski przywiązywał bardzo dużą uwagę do tego szpitala i do budowy tego szpitala, którego de facto no, jest zarządcą, tak, jako miasto.
6: W kampanii prezydenckiej podczas jednej z debat przedwyborczych pan prezydent Trzaskowski powiedział, że on sam zarządza 10 szpitalami. To wydawało się dość kuriozalne. Natomiast skoro pan prezydent Trzaskowski mówi, że on sam zarządza, no to okej, w porządku, no to teraz ponosi, jak rozumiem, jakieś konsekwencje, na razie wizerunkowe, tego, w jaki sposób zarządza. I on wtedy wymienił ten Szpital Południowy jako ten, który on od podstaw stworzył. Tak, bez wątpienia Szpital Południowy jest dzieckiem pana prezydenta Rafała Trzaskowskiego i ciężko uznać, by to był jeden z bardzo wielu szpitali w Polsce. Jest to szpital, do którego władze Warszawy i władze Koalicji Obywatelskiej przykładały dużą wagę.
5: No więc patrząc na to, co teraz pan powiedział, jak pan myśli? Zresztą pan o to też pyta oficjalnie Rafała Trzaskowskiego w mediach. Kiedy Rafał Trzaskowski mógł się dowiedzieć o tej sprawie? No bo wydaje się tak, jakby on był zaskoczony, tak jakby zupełnie ta sprawa nie była znana.
6: Faktycznie pytam pana prezydenta o to, kiedy się o tym dowiedział. Ja tutaj muszę panią i słuchaczy przeprosić. Bardzo chciałbym, żeby pan prezydent

0: wszystkich ewentualnych prawdziwych czy nieprawdziwych, znaczy o nieprawidłowościach prawdziwych i tym, co zostało dopowiedziane, no to ciężko mi sobie wyobrazić, by pan prezydent oczekiwał transparentności od władz Szpitala Południowego, od innych organów, a sam nie chciał się nią wykazać.
1: Jakby pan miał spojrzeć tak trochę szerzej, no bo mówimy z jednej strony o Rafale Trzaskowskim, który de facto odpowiada za Szpital Południowy, z drugiej strony mamy pana Kierwińskiego, który jest szefem tutaj lokalnych struktur w Warszawie. Kto ponosi odpowiedzialność za to, co się działo w tym Szpitalu Południowym, panie redaktorze? Na kogo by pan bardziej spojrzał?
0: Jak rozumiem, pyta pani przede wszystkim o odpowiedzialność polityczną i jeżeli chodzi o odpowiedzialność polityczną, to w ogóle mnie to nie interesuje. Fakty są takie, że wymieniła pani rzeczywiście słusznie dwie osoby i obie to jest ścisła czołówka władz Koalicji Obywatelskiej. Czy w ramach Koalicji Obywatelskiej zostanie uznane, że odpowiedzialność za to ponosi Rafał Trzaskowski czy Marcin Kierwiński? Jest to zupełnie wtórna rzecz, natomiast bez wątpienia nie jest tak, a trochę do tego jesteśmy przekonywani właśnie, że odpowiedzialność ponoszą ten 28-letni lekarz, który był koordynatorem Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i wiceprezes Szpitala do Spraw Lecznictwa. To znaczy ten temat nie zamyka się na jednym lekarzu i jednej pani wiceprezes.
1: No to by było wygodne, prawda, dla Koalicji Obywatelskiej, jakby na tym było domknięcie.
0: To przede wszystkim, abstrahując od tego konkretnego przypadku, byłby kolejny dowód na to, że w poważnych sprawach wybiera się pionki i te pionki zrzuca z planszy, a osoby, które powinny ponosić odpowiedzialność, przynajmniej polityczną, tej odpowiedzialności nie ponoszą. Żeby nie szukać nawet aż tak wysoko, to przecież przewodniczącym Rady Nadzorczej Szpitala jest pan Robert Kępa. To jest wpływowy warszawski działacz Koalicji Obywatelskiej, burmistrz jednej z dzielnic. I pan Kępa powiedział wczoraj, że on dowiedział się o nieprawidłowościach w szpitalu z mediów. To abstrahując od wszystkich innych kwestii, to jeżeli ten człowiek jest zatrudniony poza byciem politykiem do nadzorowania szpitala i dowiaduje się o patologiach, które pojawiły się w tym szpitalu z mediów, być może nie powinien pełnić swojej funkcji.
1: Powiedział pan o politykach Koalicji Obywatelskiej. Panie redaktorze, czy tylko politycy Koalicji Obywatelskiej korzystali z tego saloniku i z tych przywilejów w Szpitalu Południowym, czy politycy innych partii również?
0: Na tak zadane pytanie muszę odpowiedzieć, że nie wiem, bo nie jestem w stanie wskazać wszystkich, którzy korzystali. Natomiast z tych osób, o których wiem i które są jakoś zaangażowane w działalność polityczną, byli to politycy Koalicji Obywatelskiej. Dla mnie to zresztą jest dość naturalne, bo jeżeli szpital jest zarządzany przez polityków Koalicji Obywatelskiej, jeżeli dyrektorem szpitala jest była wiceminister zdrowia w rządzie Platformy Obywatelskiej, to gdy jest się politykiem PiS-u czy Konfederacji, to abstrahując znów od tego, czy on chciałby wykorzystać tę szybką ścieżkę, czy nie, to raczej tacy politycy nie szliby do tego szpitala, tylko poszukaliby być może jakiegoś innego. Ja wiem o przypadkach z Koalicji Obywatelskiej, ale to nie znaczy, że nie było innych przypadków. Jeżeli były, to o nich nie wiem.
1: Pana kolega redakcyjny Robert Mazurek mówi o tym, że jedną z osób, która korzystała z usług Szpitala Południowego, była dama Warszawy. W domyśle, zresztą o tym wczoraj napisała Telewizja Republika, miała być pani marszałek Senatu, pani Kidawa-Błońska razem z jej mężem. Jak pan się odniesie do tych informacji?
0: Mogę powiedzieć tyle, że Robert Mazurek na pewno nie miał na myśli pani Małgorzaty Kidawy-Błońskiej.
1: A czy miał na myśli byłego senatora, obecnie pełniącego funkcję kierownika ambasady? Czy tutaj mowa jest o Bogdanie Klichu, panie redaktorze?
0: Na pewno nie. Ale myślę, ja nie mogę podawać konkretnych nazwisk, ale myślę, że te opisy, które pani wymieniła,

0: zmieniła, znacznie bardziej pasują do dwóch innych osób i też dość znanych w Koalicji Obywatelskiej.
1: A pojawiło się także nazwisko, o czym też wczoraj pojawiła się ta informacja w mediach, Ewa Dorota Malinowska-Grupińska, żona Rafała Grupińskiego, wiceprzewodniczącego Koalicji Obywatelskiej. A co pan powie na to nazwisko?
0: Myślę, że pani Malinowska-Grupińska, przede wszystkim umniejszeniem byłoby mówienie, że jest żoną Rafała Grupińskiego, jest od wielu lat przewodniczącą Rady Miasta Stołecznego Warszawy. To jedna z najważniejszych postaci w warszawskiej Koalicji Obywatelskiej i tyle powiem.
1: Potwierdzi pan nam, czy mogła ona korzystać, czy jej rodzina ze Szpitala Południowego?
0: Nie mogę potwierdzać, tak jak napisałem we wczorajszym tekście, nie mam zamiaru naruszać danych wrażliwych, bo kwestie dotyczące leczenia się, to jednak są dane wrażliwe, więc nie będę wymieniał żadnych nazwisk, natomiast bez wątpienia pani przewodnicząca Malinowska-Grupińska jest istotną postacią Koalicji Obywatelskiej.
1: Panie redaktorze, a jak pan się odniesie do zarzutów, bo również się pojawiają w przestrzeni publicznej, że doszło do jakichś nielegalnych działań właśnie, jeżeli chodzi o tę publikację, wynoszenia materiałów, czy też wynoszenia jakiejś dokumentacji medycznej. Co pan by odpowiedział tym, którzy takie zarzuty kierują pod pana adresem, pod adresem redakcji Kanału Zero?
0: Odpowiedziałbym, że to jest bardzo wygodne podejście, bo wówczas, gdybyśmy nie opublikowali tego materiału, to o tej sprawie wiedzieliby nieliczni, ci, którzy korzystają przede wszystkim, i tej patologii nie udałoby się zwalczyć. Skoro wyszliśmy od słów pana premiera Donalda Tuska, no to Donald Tusk mówi o tym, że on chce wypalać tę patologię. No to jeżeli chce wypalać, to bez wątpienia ta publikacja pomaga w wypalaniu patologii. Natomiast między innymi ze względu na to, że szanuje prywatność polityków także, w tekście nie pojawiły się żadne nazwiska. Zależało nam na tym, żeby uwaga była skupiona na kłopocie i pewnej właśnie patologii, a nie na konkretnych twarzach, bo wtedy ta dyskusja by się sprowadziła nie do tej podwójnej ścieżki, szybszej ścieżki dla polityków w konkretnym szpitalu, tylko wszyscy by rozmawiali o konkretnych politykach. Z mojego punktu widzenia istotniejsza jest ta rozmowa jednak taka systemowa, to znaczy wyłudzono świadczenia medyczne. Tak należy mówić. Natomiast kto konkretnie wyłudził, moim zdaniem jest mniej istotne od tego, że w publicznym szpitalu na to pozwalano.
1: No ale ta giełda nazwisk już się pojawia i wydaje mi się, że będzie się pojawiała dalej. Widział pan zapewne, panie redaktorze, to oświadczenie właśnie pani Małgorzaty Kitawy-Błońskiej, zacytuję fragment, która mówi o tym, że jest to obrzydliwy atak prawicowych mediów i polityków na mnie i mojego męża. Nigdy nie leczyłam się w Szpitalu Południowym, mój mąż trafił tam ze względu na poważny stan zdrowia i nigdy nie byliśmy w żadnym saloniku VIP. Do wczoraj nie wiedziałam, że taki istnieje. Jakby pan z kolei odniósł się do tych słów pani marszałek. Bardzo emocjonalny wpis.
0: Myślę, że to jest swoistego rodzaju dowód na potwierdzenie moich słów sprzed chwili. To znaczy, wydaje mi się, że przejście w dyskusji o tym, czy pani Kidawa-Błońska korzystała, czy X korzystał, czy Y korzystał, sprowadza się do tego typu przepychanek. Mogę powiedzieć tyle, że wcześniej pani zapytała o damę warszawskiej polityki. Nie chodziło nam o panią Małgorzatę Kidawę-Błońską, a jeżeli chodzi o kwestię leczenia członków jej rodziny, to nawet gdybym coś na ten temat wiedział, to bym nie powiedział.
1: Panie redaktorze, to teraz pytanie takie bardziej związane z emocjami. Co pana najbardziej zbulwersowało w tej sprawie, kiedy pan się zapoznał z tymi materiałami, kiedy pan zaczął rozmawiać z pracownikami? Co pana najbardziej uderzyło?
0: uwaga skupia się wokół tego saloniku VIP, natomiast moim zdaniem znacznie istotniejszą kwestią jest to, że w ostatnich miesiącach znacznie pogorszył się dostęp do badań w systemie publicznym ochrony zdrowia. I na kolonoskopię trzeba czekać kilka miesięcy, a w niektórych miejscach kraju nawet rok. I sytuacja, w której ktoś bez istotnego wskazania medycznego, po znajomości idzie do szpitala i na szpitalnym oddziale ratunkowym ma wykonywaną kolonoskopię, na którą inni obywatele czekają wiele miesięcy, to jest skrajna patologia. Mniej chodzi o ten salonik VIP, pokój, w którym ktoś mógł czekać nie w towarzystwie 15 innych pacjentów, tylko samotnie, to nie powinno tego być, bez wątpienia. Natomiast absurdem jest to, że upada na naszych oczach publiczny system ochrony zdrowia. Ludzie czekają po wiele miesięcy na badania, a okazuje się, że niektórzy na te badania czekają tyle, ile potrafa dojechanie z domu taksówką do szpitala południowego.
1: Panie redaktorze, czy my możemy się spodziewać kolejnych publikacji właśnie, jeżeli chodzi o szpital południowy? Bo zapowiedział pan wstępnie lipiec, początek lipca, powiązanie z Najwyższą Izbą Kontroli.
0: W lipcu ukaże się raport Najwyższej Izby Kontroli dotyczący szpitala południowego. Natomiast tu zaznaczam, to jest istotne, kontrolerzy Najwyższej Izby Kontroli w szpitalu południowym byli zanim te wszystkie kwestie się pojawiły. Tego lekarza dużo zarabiającego, tej podwójnej ścieżki, więc kontrola odbyła się wcześniej. Natomiast czy będą kolejne publikacje medialne? Tak, będą.
1: No i jeszcze na koniec pytanie związane właśnie z tym politycznym aspektem. Wiem, że pan wcześniej mówił, trochę uciekał od tego, no ale nie da się. Czy to jednak będzie taki przełomowy moment? Czy pan się w ogóle też tego spodziewał, że to tak będzie mocno rezonować? Bo zasięg artykułu i w ogóle powtórzeń, powieleń, podań to są miliony, miliony od wczoraj, milionowe zasięgi.
0: Przyznaję, że mnie to zaskoczyło. Bo z analizy statystycznej wynika, że w ciągu jednego dnia ten temat miał tak zwany współczynnik dotarcia na poziomie 1/4 afery KPO. Czyli gdy była rozmowa o jachtach i tak dalej, pamiętamy te kwestie, no to była gigantyczna skala, a tu w ciągu jednego dnia 1/4 tego już, jeżeli chodzi o zasięg i dotarcie do obywateli, to jest wielka skala, ale właśnie to porównanie do afery KPO i tych jachtów wydaje mi się zasadne. To znaczy, czy gdzieś z tyłu głowy Polacy mają, że była taka sytuacja? Tak, mają. Natomiast czy dzisiaj z ich punktu widzenia ona jest kluczowa, jeżeli decydują o swoich politycznych preferencjach? Wydaje mi się, że kluczowa nie jest. I z tą sprawą, tak mi się wydaje, będzie podobnie. To znaczy dla niektórych ona będzie na tyle istotna, że to zapamiętają. Natomiast gdy widziałem wczoraj wypowiedzi typu, że ta władza przez tę sprawę już na pewno się nie utrzyma, w kolejnych wyborach nie ma szans i tak dalej, nie przesadzałbym. To znaczy na pewno jest to duży kryzys wizerunkowy dla obozu władzy, głównie dla Koalicji Obywatelskiej, ale nie grzebałbym partii z tego powodu, że wydarzyła się taka sytuacja w szpitalu południowym.
1: No to i ostatnie pytanie, panie redaktorze. Marcin Kierwiński i jego udział w tej całej sprawie i jego odpowiedzialność, którą ewentualnie mógłby ponieść, będzie? No, czy jednak Donald Tusk nie zdecyduje się na taki krok?
0: Jeżeli chodzi o pana Kierwińskiego, pana ministra Kierwińskiego, to znamienna jest jedna kwestia. To znaczy w takich sytuacjach kryzysowych liderzy powinni być z przodu. Czy ktoś lubi Donalda Tuska, czy nie lubi? Fakty są takie, że Donald Tusk zorganizował konferencję prasową, wypowiedział się, odpowiedział na pytania dziennikarzy. Natomiast Marcin Kierwiński, szef warszawskich struktur Koalicji Obywatelskiej.
1: Milczy, prawda?
0: Nie istnieje, nie ma. Nie ma pana ministra Kierwińskiego. Widziałem go do niedawna codziennie. Wychodził niemal z lodówki. Od 2-3 dni Marcina Kierwińskiego nie ma. Wydaje mi się to dość interesujące, przy czym być może politycznie to jest dobra taktyka. Rafał Trzaskowski musi się tłumaczyć, wypowiadać, a pan minister Kierwiński zniknął.
1: Takie odium przeszło, prawda, na Rafała Trzaskowskiego i na Ratusz. Mam wrażenie, że Donald Tusk też zepchnął odpowiedzialność na władze stołeczne, mówiąc, że no to oni są jednak tym organem i że to wszyscy spychają tutaj do stolicy.
0: Tak mi się wydaje i rzeczywiście na pewno pan prezydent Trzaskowski nie jest z tego powodu zadowolony, natomiast wydaje mi się, że politycznie Donald Tusk zepchnął tę kwestię właśnie na Rafała Trzaskowskiego, a mniej na Marcina Kierwińskiego.
1: No nie ma się co dziwić, tak? To jest jednak członek jego rządu, który odpowiada za bardzo ważny resort.
0: Tak, politycznie, dla jasności, politycznie to wydaje się słuszne, to znaczy nie potrzebuje Donald Tusk awantury o członka swojego gabinetu. Dużo łatwiej jest, jeżeli tą kwestią będzie się zajmował prezydent Warszawy. Wtedy pan premier Tusk może powiedzieć, to nie nasza kwestia, to kwestia samorządu lokalnego.
1: To jeszcze ostatnie naprawdę pytanie, panie redaktorze. Co się dzieje z politykami, którzy odpowiadają za nadzór właśnie nad Szpitalem Południowym? Czy oni stracili swoje pozycje, chciałam powiedzieć, i swoje funkcje, czy tylko pan Dawid Kacprzyk został tutaj tym kozłem ofiarnym?
0: Mam wrażenie, że pan Kacprzyk, którego postawę oceniam dla jasności nagannie, trochę staje się kozłem ofiarnym w tym znaczeniu, że przyklejane są do niego wszystkie już zupełnie nieprawidłowości, nawet nie te, za które on odpowiadał. Tak jak mówię, szpital ma swoją radę nadzorczą. Ta rada nadzorcza w dużej mierze składa się z polityków. W tej radzie nadzorczej jest pan burmistrz Kępa, jest wiceprezydent Warszawy, pani Machnowska-Góra. Te osoby powinny ponieść odpowiedzialność. I to nie chodzi o jakąś odpowiedzialność karną, tylko chodzi o sam fakt. Jeżeli odpowiadasz za nadzorowanie szpitala, a potem okazuje się, że w tym szpitalu było szereg patologii, no to znaczy, że źle ten szpital nadzorowałeś. A jak źle nadzorowałeś, no to nie powinnaś go nadzorować dalej. To jest pewien kłopot, że szpitale miejskie, inne instytucje miejskie, często w nadzorze tych instytucji są nie zawodowi menedżerowie, prawnicy, ekonomiści, tylko politycy.
1: Tylko politycy,
0: no
1: tak.
0: I tutaj właśnie to wyszło. To znaczy ci politycy mieli, przepraszam za kolokwializm, kolejną fuchę. No tylko to się sprowadzało do fuchy, a nie do zajmowania się nadzorem nad szpitalem.
1: Bardzo serdecznie dziękuję. Patryk Słowik, portal Zero.pl był naszym gościem. Jeszcze raz dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję, kłaniam się.
1: W samo południe.

0: Czeczen udający Gruzina miał zabić rosyjskiego dysydenta w Białej Podlaskiej. Opozycja domaga się dymisji po aferze Kacprzyka. Mocne przemówienie Poczobuta w Parlamencie Europejskim. O tym i nie tylko o tym powiemy w wiadomościach.
1: Wiadomości wnet.
0: Domagamy się dymisji osób, które nadzorowały Szpital Południowy, mówił na konferencji prasowej poseł PiS-u Sebastian Kaleta. Powiedział, że pilnie powinna odbyć się sesja Rady Warszawy, na której Rafał Trzaskowski przedstawiłby wnioski wyciągnięte z tej afery.
2: Żądamy dymisji. Dymisji osób, które są odpowiedzialne za nadzór nad Szpitalem Południowym. W pierwszej kolejności oczywiście chodzi o panią Renatę Kaznowską, zastępcę pana Trzaskowskiego, jak również żądamy natychmiastowego odwołania i odpolitycznienia Rady Nadzorczej Szpitala. Mamy prominentnych działaczy Koalicji Obywatelskiej w Radzie Nadzorczej Szpitala. Pana Roberta Kempę, burmistrza Ursynowa, czy panią Machnowską Górę, również zastępcę prezydenta Trzaskowskiego.
0: Posłowie PiS-u Anna Milczanowska i Janusz Cieszyński przeprowadzili kontrolę w Szpitalu Południowym, żeby sprawdzić, jak działała opisana przez media sala VIP, z której korzystać mieli politycy Koalicji Obywatelskiej. Po interwencji wypowiedzieli się do mediów.
3: Okoliczności są następujące. W tym szpitalu funkcjonuje prywatna placówka. W publicznym szpitalu prywatna placówka, nazywa się to Warszawskie Centrum Chorób Kręgosłupa. W tymże Warszawskim Centrum Chorób Kręgosłupa jeszcze w ubiegłym roku wyłączono salę, wyłączono ją po to, aby stworzyć VIP room. VIP roomem zawiadywał pan Dawid Kacprzyk, radny Platformy Obywatelskiej.
0: Jak napisał Kanał Zero, działacze KO korzystali ze szpitalnego oddziału ratunkowego w Szpitalu Południowym na preferencyjnych warunkach. Byli przyjmowani poza kolejką. Wydzielono dla nich zaciszny pokój z kanapą, fotelami i telewizorem. Podejrzewany o zabójstwo rosyjskiego dysydenta w Białej Podlaskiej został zatrzymany. Posługuje się gruzińskim paszportem. Służby pracują nad ustaleniem zleceniodawcy, poinformował premier Donald Tusk. RMF FM ustaliło, że mężczyzna to Czeczen, a używany przez niego dokument jest podrobiony. Akcja służb miała miejsce w Piastowie pod Warszawą w gruzińskiej restauracji. O 13.15 odbędzie się konferencja prasowa ministra spraw wewnętrznych i ministra koordynatora służb specjalnych w tej sprawie. Dziennikarz i działacz mniejszości polskiej na Białorusi Andrzej Poczobut odebrał Nagrodę Sacharowa w Parlamencie Europejskim. W trakcie wystąpienia mówił, że jego skazanie to atak na mniejszość polską.
4: My, Polacy mieszkający na Białorusi, jesteśmy ludnością autochtoniczną. Nigdzie nie wyjeżdżaliśmy. Nasi przodkowie żyją na tej ziemi od wielu lat. Reżim dąży do zaszczepienia w kolejnych pokoleniach sowieckich wartości. Dąży do ujednolicenia społeczeństwa Białorusi. Polska mniejszość narodowa, mająca związki z Polską, jest postrzegana jak niebezpieczni heretycy. Po aresztowaniu usłyszałem od śledczych, że mój grzech jest taki, jestem zbyt polski.
0: Ukraińskie drony uderzyły w rafinerię ropy naftowej w Moskwie. Na nagraniach opublikowanych w internecie widać potężny wybuch, kłęby czarnego dymu i wyrzucenie w górę wielkiej pokrywy jednego z obiektów rafinerii. Internauci komentują, że scena przypomina filmy o UFO. Mer Moskwy Siergiej Sobianin przekazał, że na rafinerię spadło kilka dronów, a w trakcie zmasowanego ataku siły obrony powietrznej zestrzeliły kilkadziesiąt bezpilotów lotników lecących w kierunku stolicy. Moskiewska rafineria ropy naftowej znajduje się około 15 kilometrów od Kremla. To były wiadomości, a za chwilę telefony.
5: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
6: Reklama.
7: Ale patrz!
8: Ale co?
7: Ale niskie ceny!
9: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
10: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
11: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
12: Szukasz stylizacji na lato? Wskakuj na Allegro. Od strojów kąpielowych i sukienek
8: sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Ezotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro, od ulubionych marek po najlepsze okazje.
12: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
6: Po reklamie.
13: Autopromocja.
14: Tres por tres, czyli krótko i treściwie o Ameryce Łacińskiej w każdy czwartek o godzinie 20. Serdecznie zapraszam, Sebastian Dąbrowski.
15: Co czwartek od godziny 21 do 23 pakiet premier i nowości, audycja Sofa Surfing w Radiu Wnet. Zaprasza Olgierd Zbychorski.
16: Sofa Surfing. Riksza Miłosierdzia. W każdy piątek o 15. Zaprasza ksiądz Roman Sikor.
13: To była autopromocja.

0: Dzień dobry, Magdalena Uchaniuk, witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam do dzwonienia 572-296-545 i my mamy już pierwszy telefon. Halo, halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry, pani redaktor, z tej strony Michał z Poznania.
0: Tak, dzień dobry.
1: Witam moje ulubione radio, które towarzyszy mi i w pracy, i w domu, i w podróży. Jedyne, nad czym ulewam, że w Poznaniu nie mamy nadajnika, żeby była stacja radiowa, ale może to się kiedyś zmieni. Na szczęście jest radio internetowe też, także ja po prostu dzwonię tak, żeby podziękować za to, że jesteście wolnym radiem, którym ścierają się, no jak słyszymy nieraz, często różne głosy, opinie, poglądy. Patronem jestem z małymi przerwami. Właśnie dzisiaj się zorientowałem, że subskrypcja mi wygasła, dlatego też tutaj na antenie zachęcam wszystkich, bo sam dzisiaj z przyjemnością odnowię. Nieraz to tam gdzieś umknie w tych codziennych obowiązkach, wiadomo jak to jest. Ja mam jeszcze takie nietypowe pytanie, pani Magdaleno. Podziwiam często podczas waszych transmisji wideo na YouTubie te piękne kubeczki z ceramiki Bolesławiec z napisem Radio Wnet, które można dostrzec podczas wywiadów właśnie w studio. I moje pytanko, czy jest jeszcze jakaś szansa, żeby je nabyć, bo wiem, że były na pikniku parę tygodni temu w Warszawie na Dominikańskim. Ale pytanie, czy jak ktoś jest spoza Warszawy, to jest w ogóle taka szansa, że one jeszcze by były dostępne? No bo z osobistym odbiorem to u mnie no, dosyć cienko,
0: jest,
1: bo rzadko bywam.
0: Jest rzadko na bywam. Portalu Patronite ten kubek Ahoj, ale to nie jest ten ładny Bolesławca.
1: No więc... właśnie, ten już mam, dlatego teraz chciałem do kolekcji ten nowy, bo jest piękny naprawdę. I
0: więc ja tutaj porozmawiam z naszymi przedstawicielami do spraw marketingu, żeby te kubki może się pojawiły też na stronie, dobrze?
1: Super, będę bardzo wdzięczny. No i pozdrawiam panią, całą redakcję i ściskam mocno, także płyniemy z wami dalej.
0: Dziękuję bardzo.
1: Wszystkiego
0: i pozdrawiamy.
1: Dobrego
0: dnia. Pozdrawiamy
1: do
0: serdecznie. Do widzenia. No i ja zachęcam, żeby do nas zadzwonić. 572-296-545. Dzisiaj bardzo dużo mówimy na temat Szpitala Południowego. Patryk Słowik kilka minut temu również opowiadał o kulisach, że są zastraszani pracownicy także właśnie w szpitalu. Dzień dobry, mamy kolejne połączenie.
2: Piotrek z Białegostoku, kłaniam się nisko.
0: Witamy.
2: Wspaniała audycja po godzinie 12. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję.
2: Również bardzo podobała mi się wypowiedź dziennikarza. Nie pamiętam.
0: Pan Patryk Słowik, tak? To ten, który ten artykuł napisał.
2: Mhm. No, widzimy tutaj po tym materiale, że człowiek na poważnie traktuje dziennikarstwo, także również istnieją sytuacje, kiedy dziennikarz pewne rzeczy, pomimo że wie, nie może ich powiedzieć, tak?
0: Nie chce po prostu. Ktoś,
2: albo nie chce, tak?
0: No, nie, no nie chce.
2: No, znaczy na pewno, myślę, że w ramach jakiejś etyki dziennikarskiej, no to też funkcjonuje jakaś forma dyskrecji, tak, w pewnych sprawach. Jest to też jakaś odpowiedzialność jednak dziennikarza, bo ma nam, w cudzysłowie, brzydko mówiąc, donieść nam, szarym obywatelom, co i jak. Natomiast jeśli chodzi o szpital, to pewnie okaże się, że to pani Halina, która ustalała grafiki, tam coś źle wpisała, godziny, które się nakładały, za dużo wpisała, potem ten pan nie wiedział, że on miał takie wpływy na konto. No wydawał, nie miał czasu, bo był zapracowany, kupował, kartą płacił.
0: Wie pan,
2: no
0: wychodzi, że średnio 11 godzin dziennie pracował,
2: no,
0: codziennie.
2: Kartą płacił, nie wiedział, że to tam było tyle, a tyle pieniędzy na koncie i tak. Sprawa rozejdzie się po kościach.
0: No,
2: tak,
0: no zobaczymy.
2: Żartem mówię, natomiast tutaj... Jestem w pewnych sprawach symetrystą i póki co to nic z tego nie zmieni. Była też wypowiedź pana posła z PiS-u wcześniej przed panem Słowikiem.
0: Obecnie radny były poseł, tak, pan Paweł Lisiecki.
2: Obecnie
0: tak.
2: Radny, tak, kiedy tutaj bardzo odważnie zadała pani pewne pytania, no pojawił nam się tak zwany piskosz, tak, który próbuje się jakoś tam wywinąć.
0: Każdy teraz jakoś próbuje się wywinąć, no bo sprawa też przywołuje te sprawy. Tak. Sprawa przywołuje sprawy z przeszłości, tak?
2: Tak. Więc... jest, no przypomina nam się również sytuacja, kiedy Jarosław Kaczyński sobie spacerował po cmentarzu, kiedy innym było to zakazane. Było też również innych parę sytuacji i w tej kwestii, tak jak mówiłem, no jestem symetrystą. Każdy będzie to wywlekał tak samo, jak na przykład koalicja wywlekała sprawę Piotra Wawrzyka, który rzekomo z grupą innych osób za pieniądze rozdawał wizy. Coś tam brał sobie do kieszeni, też było to wywlekane, tak samo będzie, że teraz wywlekane.
0: I kończymy.
2: I dziękuję, pozdrawiam serdecznie.
0: Dziękuję bardzo, pozdrawiamy. Ja bardzo też Państwa proszę, żeby skracać te wypowiedzi, żeby tak kompaktowo raczej, bo tych telefonów jest trochę i oczywiście chcemy, żeby wszyscy z Państwa do nas mogli się dodzwonić. Jest godzina 13.18, 572 296 545. Czekamy na Państwa telefony, ale długo nie musiałam czekać i odbieram. Halo, ahoj, dzień dobry.
3: No witam, dzień dobry. Czwarty raz chyba udało mi się dodzwonić do Państwa. Jan, patron z Goleniowa. Ja chciałem powiedzieć tak, już ktoś kiedyś powiedział, że każda władza korumpuje. Nie mówię, że to jest fajne, dobre, no, ale niestety tak się dzieje. I każda władza prędzej czy później to będzie miała coś za uszami. No przypadek tego szpitala południowego, no to jest oczywiście bardzo bulwersujący. Tym bardziej, że jak słyszę jeszcze jakiś tam pokój VIP, specjalne ścieżki, no nie wiem, to są jacyś nadludzie chyba, bo a reszta to jest plebs, jacyś tam durnie, ludzie drugiego gatunku. Tak to można odbierać. I powiem tak, tu w Goleniowie kilka lat temu, bo to nie są takie przypadki, że to nagle coś tam się stało. W naszym środowisku tutaj goleniowskim było głośno, stąd pochodzi pani Magdalena Kochan, senator. No i było głośno, bo jej mąż był gdzieś tam źle potraktowany na SOR-ze właśnie. Efekt był taki, że ten lekarz wyleciał z roboty. Nie wiem, czy sam się zwolnił, czy po prostu go zmuszono do tego, żeby się zwolnił. W każdym razie taki był finał i takie były w tej sprawie działania pani senator Magdaleny Kochan. I tak stosując się do apelu pani redaktor, to będę kończył, bo miałbym tam jeszcze wiele innych tematów do poruszenia, ale to może zostawię to sobie na jakiś inny raz, może jeszcze kiedyś mi się uda do Państwa dodzwonić. Także bardzo dziękuję, cieszę się, że jesteście, słucham Was z ogromną przyjemnością. Praktycznie jak mam tylko chwilę czasu, to nie ma takiego drugiego radia w Polsce w tej chwili, jak Wy jesteście. Także życzę sukcesu, wszystkiego dobrego, no i do usłyszenia oczywiście. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo i pozdrawiamy serdecznie. To ja mam informację dla pana z Poznania, tak, z Poznania. Tosia Bartyś napisała właśnie do mnie, że już są rozmowy prowadzone z Patronite'em, żeby te piękne kubki, o których pan mówił, pojawiły się na Patronite, czyli w naszym sklepie, gdzie serdecznie Państwa zapraszam, bo można kupić koszulki, można kupić kubki, można kupić torby, bluzy Radia Wnet, no i oczywiście wspierać Radio Wnet, do czego serdecznie zachęcam. I kolejny telefon, dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam serdecznie Was z tej strony po raz kolejny. Bardzo Pani dziękuję za to, że Pani jest, dziękuję, że Radio Wnet jest. Natomiast na temat tego szpitala południowego w Warszawie, krótko. Ja jestem zbulwersowana, że lekarze w takim szpitalu w ogóle godzili się na coś takiego, co się nie buntowali. Bo gdy ja jechałam z ciotką na SOR, to tam była ścisła selekcja. I gdy nawet ktoś chciał wcześniej, bo rzeczywiście był ból, coś takiego, przychodził zaraz ktoś i albo to weryfikował, albo to odsyłał, że nie trzeba czekać dłużej. Więc ja jestem zbulwersowana podstawą lekarzy.
0: Ale też ci lekarze zawiadomili o tym, co się działo, tak? I to oni opisywali. Ale teraz mają konsekwencje, znaczy pytani są, kto doniósł i tak dalej.
4: Tylko to jest ogólna sytuacja w służbie zdrowia. Wystarczy, że ktoś do przychodni na przykład przyjdzie i przedstawi się, że jest radną dzielnicy, to może się tak zdarzyć. Ja nie mówię, że musi się tak zdarzyć. czeka przynajmniej na to, że będzie lepiej obsłużony. I to jest chore, że w takiej sytuacji lekarz mówi, dobrze, to ja pana przyjmę, no bo ja jestem w pracy, tak powiedzmy ten radny, a ja to co?
0: No tak, tak. Mówił przed chwilą o tym jeden z naszych słuchaczy, że władza niestety demoralizuje i to ta władza, każda władza, tak, władza bycia szefem przychodni.
4: To jest bardzo smutne, że lekarze, czyli lekarze, którym ufamy, no po prostu to jest zawód zaufania publicznego, no najwyższego, bo przecież to jest nasze zdrowie. I oni dopuszczają do czegoś takiego. Przymykają na to oko.
0: Dziękuję bardzo. To pytanie do lekarzy, oczywiście.
4: Dziękuję za muzykę poważną, naprawdę, serdecznie dziękuję. Trochę jej więcej.
0: Dobrze, dziękujemy bardzo i pozdrawiamy serdecznie. Ja się teraz rozłączam, to państwo posłuchają trochę muzyki i zaraz wracamy.

0: I kolejny telefon o godzinie 13:25. Kogo witam z drugiej strony?
1: Dzień dobry, Adam ze Skwierzy.
0: Witamy.
1: Pani redaktor, co do tematu, który został się tak bardzo popularny i powszechny obecnie, mnie tylko dziwi taki fakt, muszę pani powiedzieć, że patologie w służbie zdrowia, one były od dawna już. Naprawdę, one są już od co najmniej kilkudziesięciu, 70 lat się toczą. A wszystko swój wymiar miało również w tym, że gros świadczeń i presja lekarska na środki finansowe, budżetowe powodowały, że obok publicznej służby zdrowia, która coraz bardziej była zaniedbywana, kwitły prywatne gabinety, prywatne kliniki. Oczywiście, ja nie jestem przeciwnikiem tych rozwiązań, ale wydaje mi się, że systemowo sami wygenerowaliśmy ten problem, bo lekarze poczuli się bezkarni w sensie żądań finansowych, no a państwo spolegliwie te środki przekazywało. I tak było, przepraszam najmocniej, i tak było cały czas, dopóki nie wyszła sprawa z panem lekarzem ze Szpitala Południowego. Ten temat został nagłośniony i teraz wszyscy się zastanawiają, jak mogło do tego dojść. Mogło. Nie było innej drogi. To musiało wcześniej czy później wyjść. Ale politykom było na rękę, żeby problemu lekarzy w szpitalach nie podnosić. No bo po co zadzierać z kolejną grupą zawodową? I wydaje mi się, że to takie zdziwienie to i ze prawej strony, i z centrum, i nie ukrywam tego, z obozu rządzącego, to jest taka hipokryzja trochę. Oni wszyscy wiedzą doskonale, jak to się toczy. A jednocześnie taka refleksja. Płaciliśmy dziesiątki tysięcy, czy płacimy dziesiątki tysięcy złotych lekarzom za pracę. I słusznie. Tylko niech wykonują ją dobrze, i niech wykonują albo w publicznej służbie zdrowia, albo w prywatnej.
0: Tak, to jest bardzo poważny problem i na pewno sygnał, żeby określić się, w której placówce podejmujemy pracę. Mówię oczywiście o lekarzach i wtedy by było to bardziej wszystko transparentne. A tak jest problem. Albo na przykład są takie postulaty, żeby ograniczyć pracę lekarzy do iluś godzin, kilkudziesięciu godzin tygodniowo. I nie mogą jej przekroczyć po prostu. Może coś takiego.
1: To są takie rozwiązania.
0: Ale nikt ich nie wprowadza.
1: A właśnie.
0: A tym bardziej pani minister zapadła się gdzieś pod ziemię. Pani minister zdrowia nie zebrała stanowiska w sprawie Szpitala Południowego.
1: No, zresztą jak i pan Gliński i co niektórzy inni politycy też faktycznie usunęli się w cień. Czekają według metody szefa. Wszystko wyszumi. Bo mi wtedy jakiś rozsądny głos po zebraniu wszystkich argumentów przeciwników zajmiemy w tej sprawie. Ale ja chcę tylko jeszcze na jedną sprawę
0: Dobrze,
1: odwrócić.
0: To ostatni wątek.
1: Ostatnia rzecz. Bo jeśli mamy kłopot z demografią, to na Boga, to dbajmy o zdrowie tych ludzi, którzy są. A służba zdrowia w tym wydaniu, w wydaniu prywatno-publicznym, gdzie przenikają się interesy lekarskie z publicznymi interesami, no nie prowadzi nas do tego, żeby dbać o to, o ten zasób ludzki, który mamy. No tego bym sobie życzył, żeby był taki z tej, że tak powiem, tej zadymy, czy dużej zadymy lekarskiej. Dziękuję.
0: Bardzo serdecznie dziękuję i pozdrawiam. A ja oczywiście zachęcam państwa, żeby do nas dzwonić, żeby nas słuchać i też oglądać, bo wczorajszy i przedwczorajszy odcinek audycji Telefony jest już na portalu YouTube, a ja odbieram kolejny telefon. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, pani redaktor. Małgorzata. Mam takie zdanie i myślę, że reszta z państwa się dołączy do tego i przytaknie mi. Dla kogo ten pan pracował? Nie dla społeczeństwa, tylko dla rządu. Kto dał pieniądze na to, żeby tak było? Ten punkt, rząd. Więc mówmy o tym, kto jest winien. Rząd. Nie pan doktor swoją drogą, ale rząd. I teraz tak. Wszyscy teraz, cała Polska szumi. Jeden pan doktor zarobił 1,7 mln, drugi zarobił 3 miliony. Proszę państwa, narodzie, obudźmy się. to jest zasłona dymna dla jakich innych ważnych spraw. A to podpisanie z Niemcami granicznej tutaj, prawda, ustawy bezpieczeństwa. Niemcy nam mają gwarantować przy granicy rosyjskiej. A to Kłodzko, a to tamto. Teraz mamy rzucić się sobie do gardła, bo lekarz zarobił. No ktoś mu dał możliwość zarobienia. Nie pani pielęgniarka, nie drugi pan doktor, tylko rząd. Rząd. Dyskutujmy na ten temat. Kto jest winien, a nie pan Tusk się zastanowił, pan Tusk postanowił przeprowadzić śledztwo. No śledztwo, złodziej, prawda, nasyła na siebie policję. No dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo. No tak, można poniekąd tak to nazwać. Zastanawiamy się, jaka będzie odpowiedź pana Rafała Trzaskowskiego na pytania, które zadał mu Patryk Słowik, bo zapytał się, kiedy pan prezydent miasta Warszawy dowiedział się o nieprawidłowościach w Szpitalu Południowym, bo najprawdopodobniej wiedział o nich już dawno, może nie tak bardzo, ale kilka tygodni temu i chyba nic nie zrobił ani z koordynatorem SOR-u, ani z innymi rzeczami, między innymi salonikiem VIP-owskim. I my mamy kolejny telefon. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, z tej strony Tomasz z Pomorza. Ja tylko takie dwie szybkie kwestie w sprawie tych kubeczków, bo to już było podnoszone na różne sposoby. Ja też jestem za. Możemy zrobić zapisy, cokolwiek, bo my po prostu pragniemy tych kubeczków, one są cudowne i właśnie ogarnijcie to, bo my je kupimy.
0: Dobrze, naprawdę. Obiecujemy. To Tosia Bartyś już działa i że będą piękne z Bolesławca. To się postaramy.
3: A druga kwestia to zostawcie też te palmy, co tam macie, te rododendrony, czy co to jest w redakcji.
0: Nie, rododendronów tak nie mamy, ale mamy palmy i fikusy.
3: Ale one cudownie wyglądają, naprawdę. Dobrze. No nikt tak nie ma przecież. Wstawcie tam żyrafę i to będzie cudowne, po prostu znak rozpoznawczy,
0: tak
3: jeżeli
0: jest.
3: Się da oczywiście.
0: Jest,
3: bo to jest piękna
0: no nie
3: rzecz.
0: Wiem, czy pozwolą nam żywą żyrafę tutaj
3: nie no, żywej wsadzić. Nie, bo zjadłaby te wszystkie roślinki piękne.
0: Mamy żyrafy, ja mam dwie żyrafy na stole, teraz państwu pokażę do kamery. Bo tak. Mariusz Kalukin też nagrywa. Są dwie żyrafy, a jedna jest za mną, ta duża. To bardziej ją wyeksponujemy.
3: Tak, dobrze. Żeby zawsze była żyrafa widoczna albo tam łódź podwodna, no bo to takie
0: tak
3: znaki rozpoznawcze, cudowne.
0: Tak, tak.
3: I bardzo króciutko w sprawie tej tam afery i w ogóle mam taką refleksję, jest smutną, że jakbym miał dzisiaj wybierać, czy wolałbym, żeby rządził Tusk i jego kamaryla, czy wolałbym, żeby rządził Miller i jego kamaryla, to wybrałbym Millera, chociaż nie cierpię komunistów. I ja wiem, że tu piosenek nie można zamawiać, jestem za tym, żeby nie można było zamawiać, ale jeżeli może dałoby radę gdzieś w jakąś ramówkę gdzieś wrzucić, kiedyś puścić w tygodniu, jest taka piosenka Kazika Staszewskiego, Łysy jedzie do Moskwy. No teraz nie Łysy, co prawda, i nie do Moskwy, do Berlina, ale Ryży, no ale cóż. Dziękuję pięknie.
0: Dziękuję bardzo, pozdrawiamy serdecznie, pozdrawiamy. A ja, drodzy państwo, teraz zostawię państwa na chwilę z muzyką i zaraz przystawię bliżej żyrafę.

0: I ja widzę już czerwoną lampkę przed sobą, co znaczy, że mam włączony mikrofon i mamy kolejny telefon. Kto jest po drugiej stronie?
1: Dzień dobry, Maciej z Łodzi, mam farta, bo już codziennie się prawie dozwaniam do pani. Wczoraj pani mi nadała fajny hashtag stop hipokryzji, kupuję, biorę to. Ale dzisiaj dzwonię tak, tutaj jeden z panów poruszył fajny temat, że właśnie o profilaktyce zdrowotnej, której praktycznie u nas nie ma. Ja mogę powiedzieć na swoim przykładzie, jak ZUS traktował mój kręgosłup. No, bo ja kilka lat przed emeryturą już nie powinienem pracować, bo ledwo chodziłem, były różne problemy, ale nie. Na komisjach ZUS-owskich zawsze się dowiadywałem, że ja muszę mieć niedowłady. A ja mówię, przecież walczę o to, żeby ich nie mieć, tych niedowładów. Proszę dać mi rentę do czasu emerytury. Nie, nie, nie. Jak pan będzie miał niedowłady, to pan dopiero coś od nas dostanie. No więc taka jest polityka zdrowotna. Wykończyć pacjenta, doprowadzić do niedowładów, bo ZUS. To jest profilaktyka ZUS-u. Taka jest rzeczywistość nasza. No więc nie dba się o zdrowych, nie leczy się ludzi, dopóki już nie padną.
0: No tak, nie ma tego holistycznego takiego podejścia całościowego.
1: A nie, o holistyce to już w ogóle nie ma mowy, ale cynicznie mi mówiono, że ja muszę mieć niedowład, żeby w ogóle komisja lekarska w ZUS-ie ze mną chciała rozmawiać o ręce chorobowej.
0: No przykre, no. Przykre.
1: No to przykre, no to się... Proszę panią,
0: patologiczne,
1: ile mamy chorych
0: bym powiedziała.
1: To jest po prostu dramat, no. Od czego jest ZUS? To lekarze się litowali i dawali mi zwolnienia ze względu na ten kręgosłup. Teraz mam potężne problemy, pomimo, że jestem na emeryturze. Bo do tego mnie doprowadziło, przepraszam, system ubezpieczeniowy. 46 lat płaciłem składki. 46 lat.
0: Tak, system musi być na pewno...
1: I w szpitalu, proszę panią, po 46 latach płacenia składek w szpitalu byłem żywiony, mówiłem o tym, za 9,50. A uchodźca, nie wiadomo skąd, nielegalny zresztą, dostaje stawkę żywienia 70 kilka złotych. No, użyłem wczoraj hipokryzji, a dzisiaj jeden pan też mówił coś o hipokryzji.
0: Więc hashtag zostaje. Dziękujemy bardzo.
1: O, to z przyjemnością kupuję. Dziękuję.
0: Stop hipokryzji. Dziękuję i pozdrawiamy serdecznie.
1: Dzięki.
0: Ale mimo wszystko ma pan pogodę ducha. Aha, jest pan radosny.
1: Magdo, jeszcze, czy może ktoś do mnie odzwonić poza anteną? Bo ja mam pewną sprawę nie na antenę, jeśli to jest możliwe.
0: Postaramy się oddzwonić. Zapisuję numer. Dobrze, dziękuję bardzo.
1: Proszę zapisać, ja mam tutaj pomysł dla państwa. Dzięki.
0: I wszystkiego dobrego. Pozdrawiamy serdecznie. A my, drodzy państwo, już mamy tutaj z tyłu, za mną jest żyrafa i te piękne kwiaty, o których państwo mówią, tu mamy palmę, które, rodzaj areka, tutaj jest fikus, to firma Tomaszewski z Warszawy, rośliny doniczkowe, zapraszamy, sklep ogrodniczy Tomaszewski, Aleja Krakowska, niedaleko lotniska, więc tam można kupić takie piękne kwiaty i wspomóc też firmę, która wspomaga nas. Taki ten marketing szeptany, więc zapraszamy, Tomaszewski. A teraz mamy kolejny telefon, ale to chyba nie pan Tomaszewski.
2: Jestem.
0: Dzień dobry. Witamy.
2: Sebastian z Warszawy. Muszę się pochwalić, że udało mi się dodzwonić do was wczoraj, udało mi się dodzwonić do was dzisiaj, a nie udało mi się dodzwonić przez ostatnie kilka miesięcy.
0: Widzi pan, to jakaś energia.
2: Tak, jakiś ten. Jeżeli chodzi o tą firmę Tomaszewski, to też polecam, bo bardzo duży wybór mają roślin, bo robię tam zakupy. Z racji też, że mam taką działalność, prowadzę i bardzo dużo mają ten sklep i bardzo i nawet przystępne ceny, więc to warto polecić, bo robię tam zakupy właśnie w Alei Krakowskiej.
0: Może się uda z jakąś zniżką na hasło Radio Wnet, ale to jeszcze nie nic pewnego.
2: Ale wrócę do tematu, jeżeli chodzi o tą całą aferę w tym szpitalu południowym. Trochę też mnie dziwi takie zaskoczenie wielu ludzi. Służba zdrowia wiadomo jak działa i to nie działa to od wczoraj, ani od wczoraj, tylko od wielu lat, że wiadomo. Lekarze są w prywatnych placówkach, czy gabinety mają własne, są w państwowych placówkach i wiadomo. Trzeba pójść na 3 wizyty do prywatnego lekarza. On zleci badania, też prywatne. Tak, trzeba wydać pewną kwotę. Potem się kładziemy na oddział danego lekarza, który jest tam choćby lekarzem, czy nie wiem, czy jakąś wyższą funkcję pełni. Tam się robi zabieg na NFZ, potem wraca się znowu do prywatnego gabinetu w ramach kontroli i tak dalej, i tak dalej. No i Sprawa wygląda w ten sposób.
0: No ale sami pacjenci na to pozwalamy, tak? Pozwalamy.
2: No ale, przecież umówmy się, nie wiem, ale procentowo podejrzewam, że to jest 80% społeczeństwa, która tak robi. No bo ja akurat jestem po 40, no jakoś specjalnie nie choruję, ale miałem przypadek kilka lat temu i właśnie w ten sposób to załatwiłem, tak? I że chodziło o okulistykę. Więc gro ludzi to robi, to jest wręcz bym powiedział powszechne, tak? Więc skąd to zdziwienie nagle, że tak się dzieje? No, podłością jest to, że politycy no, są jakby w tej są po prostu w taki sposób się nas traktuje, bo to świadczy o tym, że oni naprawdę nas traktują, przepraszam, jak bydło. Bo to, co się na SOR-ach dzieje, to naprawdę jest pomsta do nieba, bo to mówimy, że czekanie 2-3 godziny, to jest nieprawda. Dzisiaj SOR to jest minimum 6 godzin, a z reguły to jest 10, 12, 14 godzin czekania. Tak więc to jest przykre, ale to, że ludzie tak robią, że leczą się półpaństwowo, półprywatnie, to jest już od wielu, wielu lat.
0: No więc teraz to chyba apel do rządzących, że trzeba tak zreformować system opieki zdrowotnej w Polsce, żeby po prostu lekarze też się gdzieś zdecydowali, gdzie pracują, że nie dorabiają.
2: Jeszcze dodam jedno, pani redaktor. No, ja nie mam pretensji do lekarzy, jeżeli on jest fachowcem, tak? I on zarabia, nie wiem, i nawet i 200 tysięcy miesięcznie. Jeżeli jest wziętym fachowcem, a niech i 300 zarabia.
0: Jest
2: tak?
0: Chirurgiem, prawda?
2: Tak, prawda? Jeżeli naprawdę jest fachowcem, to dla mnie niech i 500 000 zarabia miesięcznie. No ale no bez przesady, no chłopak 28 czy 9 lat, rezydent i on zarabia taką kwotę, to jest sto kilkadziesiąt tysięcy miesięcznie. No umówmy się, no.
0: No Porsche kosztuje, wie pan?
2: No ale tutaj, tu jeżeli chodzi o tego lekarza, no to wiadomo, że to było przyzwolenie odgórne, no kto by... No umówmy się, przepraszam znowu za wrażenie. No kto takiemu, no powiedzmy młodemu człowiekowi pozwoliłby na takie,
0: no, widzi pan,
2: na takie zarobki? No,
0: a pozwolono to musiała w szpitalu. Góra no oczywiście, że tak. Bardzo ale serdecznie dziękujemy.
2: Jeszcze jedno. Dzisiaj to pewnie będzie z panem doktorem, także nie wiem, nie znam, nie widziałam. Nie widziałem, nie znam tego pana. To jeszcze raz zachęcam robić u Tomaszewskiego zakupy, bo naprawdę fajny sklep.
0: Dziękuję bardzo, pozdrawiamy serdecznie. My również też zachęcamy, tu mamy takie piękne palmy. I sklep Tomaszewski w Warszawie, to teraz troszkę muzyki i czekamy na państwa telefony.

0: słuchają, ale chcę powtórzyć, że to brzmiało jakoś miliard chyba, tak ponad dziennie zasysamy pożyczek. Więc państwo leci do bankructwa, pieniędzy nie ma. Więc ludzie krzyczą z rozpaczy, bo nie ma jak się leczyć. Nie ma jak się, no cokolwiek, czegokolwiek nie dotknąć, tam nie ma. I to będzie tego coraz więcej. To w zasadzie tyle.
1: Tak, zadłużamy się i ten dług bardzo rośnie, no a teraz kolejne pożyczki, tak? Safe. I tak, ten dług wzrasta. Bardzo serdecznie dziękuję i pozdrawiam.
0: Tak? Mam wielką prośbę. Jest taka jedna audycja ornitologiczna. Tam taka pani prowadziła w Lubelku. Jakby chciała troszeczkę przełamać tą taką najlubiejszą.
1: A to jest audycja o Edith Piaf, tak.
0: Tak. I serdeczną prośbę, jakby chciała również zajrzeć do pana Kiepury. On śpiewał piękną piosenkę dla mnie, piękną do swojej Marty Eger, Deine rote Hände, swoje czerwone dłonie, tak dalej, tak dalej. Nie mogę jej znaleźć. Może ona by znalazła.
1: Dobrze, dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie. A my oczywiście zapraszamy do Krynicy Górskiej, bo tam Jan Kiepura i już osławiona Patria, gdzie występował przez wiele lat, zapraszamy serdecznie. Jest wakacje festiwal Jana Kiepury, więc również. Ale Patria niestety troszkę podupada. Mam nadzieję, że jak państwo odwiedzą i zobaczą te piękne wnętrza, to Jan Kiepura się gdzieś uśmiechnie. A my się uśmiechamy do naszego kolejnego załoganta, chciałam powiedzieć, na naszej żółtej łodzi podwodnej. Dzień dobry.
2: Tak, dzień dobry. Adam z Lublina dzwoni.
1: Mhm. Słuchamy.
2: Ja chciałbym tak, przysłuchuję się waszym audycjom już od dłuższego czasu i tak trochę z ironią chciałem dzisiaj powiedzieć do tego, wspomnieć na temat tego drażliwego tematu służby zdrowia, że nasi rządzący, konkretnie Koalicja Obywatelska, spełniła jeden ze swoich
1: postulatów.
2: Po prostu zlikwidowali kolejki do szpitali. Z tym, że zapomnieli poinformować cały naród, żeby kolejka ich nie obowiązywała, muszą się zapisać do partii Koalicja Obywatelska. I temat jest rozwiązany. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo. To faktycznie sprytne i mądre połączenie. Jakaś rymowanka by się przydała. Coś z KO i z kolejką. Coś takiego. Może państwo mają jakiś pomysł na taką rymowankę właśnie, na taki rym związany. Dzień dobry, witam serdecznie. Jesteśmy na antenie i słuchamy pana.
3: Dzień dobry. Pani redaktor, dwie sprawy. Wracając do tego aktualnego, bardzo i drażliwego tematu zarobków tego młodego lekarza, no chciałbym zwrócić państwa uwagę i bardzo prosić o to, żebyście państwo jednak przyjęli taką nomenklaturę, jaka jest właściwa. Otóż ten człowiek nie świadczył pracy tam, gdzie był zatrudniony, w takich ilościach, za jakie pobierał pieniądze. Więc te pieniądze pozyskał drogą oszustwa. I tak to nazywajmy. To nie są żadne nadmiarowe zarobki lekarza. Jeżeli pracownik nie świadczy pracy, a pobiera zarobki z tytułu niby to świadczonej pracy, pozornie świadczonej pracy, to po prostu jest przestępcą. Tak to należy nazywać, a przynajmniej jest podejrzany, tak to urokliwie nazywa prokuratura, o popełnienie przestępstwa. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, bardzo bym prosił panią redaktor i całą redakcję, a jak również osoby dzwoniące, żeby nie używać takiego pojęcia, że my się zadłużamy. My jesteśmy zadłużani. My jesteśmy jako wyborcy, jako współwłaściciele naszego państwa, jesteśmy pracodawcami. Politycy są zatrudnieni na krótkoterminowych kontraktach.
1: I zadłużają się w naszym imieniu.
3: I zadłużają nas, korzystając z tego i biorą

0: za to wysokie wynagrodzenia. Jak również oburzające jest dla mnie i bardzo bym prosił, żebyście państwo to podkreślali, jeżeli to możliwe, i piętnowali niekompetencje osób zatrudnianych na odpowiedzialnych stanowiskach. Ministrów, wiceministrów, dyrektorów departamentów, dyrektorów szpitali. No jeżeli ten pan, wracając do tego nieszczęsnego lekarza, jeżeli on nie spełniał kryteriów, żeby być kierownikiem z szpitalnego oddziału ratunkowego.
1: To on był właśnie koordynatorem i to był ten wytrych.
0: No tak, to był wybieg taki właśnie, czyli koordynował tymi, którzy być może mieli kwalifikacje. Koordynował ich pracę, ale faktycznie jej nie świadczył. Ale zapominamy jeszcze o tym, kto był podwójnym rekordzistą, który przebił go, to pan ortopeda, który był dyrektorem
1: pan
0: w dwóch szpitalach równocześnie.
1: Tak.
0: Tutaj tym razem w Radomiu, 100 kilometrów od Warszawy. I ja myślę, że taka patologia jest wszędzie. I mniejsza o to, czy ktoś jest w jakiejś partii, czy nie jest w jakiejś partii. Ale ważne jest przede wszystkim to, że w Polsce dyrektorem szpitala jest się ze względów politycznych. No proszę państwa, to po prostu, nie wiem, no wybuchając śmiechem można kogoś zabić nawet. Od tego wybuchu śmiechu po prostu. Co to znaczy, że stanowisko dyrektora w szpitalu, przepraszam, nie umniejszając nikomu, powiatowym, bo prezydent Warszawy jest szefem powiatu warszawskiego. Szefem powiatu i aż powiatu. Czyli jest na najniższym poziomie administracyjnej struktury państwa, bo wyżej od jego stanowiska jest stanowisko wojewody, który jest drugi w hierarchii, licząc od dołu i od góry, no bo jest ministerstwo, województwo i dopiero powiat. Proszę państwa, nie może tak być.
1: Nie może tak być.
0: I to jest, ponieważ państwo macie mikrofony, to bardzo proszę. Administracja, nie żadna władza. Owszem, w sensie nazwijmy to gramatycznym.
1: Płyniemy do brzegu, proszę.
0: Władza wykonawcza, ale do brzegu króciutko. Władza wykonawcza to jest administracja, to są zarządcy. I bardzo proszę, żeby apelować do nas wszystkich, trafiać do ludzi, bo ludzie mówią, no władza, a co władza robi? No władza włada. Nie, władza ma służyć i to jest jej obowiązek w normalnym państwie. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję
0: i
1: pozdrawiamy serdecznie. To chwila muzyki i za kilka chwil wracamy.
2: Ja nie potrzebuję.

0: Jan Kiepura sobie tam w tle pięknie śpiewa, a my słuchamy teraz naszego kolejnego słuchacza z Łodzi. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Ja bym chciał, jakby sprowokował mnie poprzedni telefon. Pan ma bardzo dużo racji, bo stan faktyczny jest podstawowym stanem do rozpatrywania takich spraw. W związku z tym, jeżeli mamy nowe prawo i ktoś defrauduje jako urzędnik, a lekarz jest w pewnym sensie urzędnikiem, bo pracuje za państwowe pieniądze, defrauduje, jest taki przepis konkretny, znacznej ilości pieniądze, to podlega karze do 25 lat. I dlatego na podstawie tego prawa jest na przykład ścigany pan Ziobro. Więc nie chciałbym sytuacji, w której Puchowa albo inna jakaś część, może mniejsza na szczęście, lekarzy musiałaby wyjechać też do Ameryki, ale dodatkowo przed wojną za coś takiego groziła czapa, przysłowiowa kara śmierci. I teraz ci, którzy tego nie robili, nazywali się ludźmi prawymi, babcia mówiła, a ci, którzy to robili, no w mniejszym stopniu, no nie mogli być nazwani osobami prawymi. A teraz mamy sytuację, że osób prawych już dawno nie ma, tylko coraz więcej mamy po prostu oszustów. I dlatego pozwoliłem sobie zadzwonić, ponieważ komentarz tego poprzedniego pana był po prostu w punkt. I dlaczego o tym mówię? Dlatego, że prosiłem panią osobiście w którymś telefonie tam, nie wiem, z przeszłego tygodnia o wyjaśnienie sprawy, ponieważ był mecenas, adwokat, nie wiem.
0: Nie mogliśmy tego znaleźć, bardzo się staraliśmy, ale to musiało być dawno. Ja pamiętam pana pytanie i pana sprawę odnośnie Turowa. Ja pamiętam. I nie mogliśmy tego znaleźć.
1: Ale przecież można sprawdzić przepisy, porozmawiać z prawnikiem jakimś mądrym, który by prześledził te przepisy, bo z tego, co mówił ten pan sędzia, wynikało, że TSUE nie miał prawa w ogóle tej kary nam zasądzić od razu, tylko w drugiej dopiero instancji po... No już nie będę wchodził w szczegóły.
0: Tak, bo to są szczegóły, dokładnie.
1: Jeszcze jedna dygresja tylko i się rozłączam. Chodzi o, na przykład, była dyskusja bardzo gorąca na temat nauczycieli. Tak samo to jest dyskusja teraz na temat lekarzy, bo to jest misja, bo to jest ratowanie życia, to są wielkie słowa, a tak naprawdę sprowadzamy to do sytuacji, w której to jest zwykłe złodziejstwo, chamstwo, no nie wiem, naprawdę...
0: Brak słów po prostu.
1: Słowa, ale cisną się na...
0: Niecenzuralne.
1: Samo jak wtedy taki mądry pan z Krakowa powiedział, niech lekarze powiedzą, ile zarabiają. Niech nauczyciele powiedzą, ile mają na godzinę, bo z tego, co mi wiadomo, to nauczycielom wychodzi grubo kilkaset złotych, biorąc pod uwagę ilość godzin podzieloną przez informację pani nauczycielki, że zarabia tam 5,5 czy tam ileś tysięcy.
0: Tak, to jest trudno do policzenia, bo są wycieczki, wyjazdy, sprawdzania w domu.
1: A przepraszam.
0: Coś chyba nas rozłącza albo przerywa. To jeszcze ostatnie zdanie, proszę.
1: Tak, po prostu chodzi mi o pewną jawność życia. Jeżeli pielęgniarka ma zarabiać 100 zł, nie wiem, lekarz powinien zarabiać, nie wiem, 200, 300, prawda? Ale w sumie pielęgniarka też kończy takie same studia w tej chwili jak lekarz. Nauczyciel, magister, też kończy studia, musi się doszkalać i tak dalej. Więc nauczyciele niech powiedzą, że 100 zł jest dla nich wystarczające. Niech lekarz powie,
0: Ale nauczyciel nauczycielowi nierówny.
1: 400 zł.
0: Nauczyciel nauczycielowi nierówny, bo jest nauczyciel, który jest krótkim stażem, jest nauczyciel dyplomowany, jest nauczyciel mianowany, tak? Są różne gradacje.
1: Rezydenta, mamy pierwszego specjalistę.
0: No to dlatego właśnie o tym mówię, tak samo jest u nauczycieli.
1: No i tak samo jest w systemie, podejrzewam, służby zdrowia, że pielęgniarka, która ma tam, nie wiem,
0: krótki stary,
1: zostało, zarabia ileś, ta się kształciła długo, no to zarabia więcej.
0: Dobrze, dziękujemy, bo teraz tego nie rozstrzygniemy, a jeszcze są telefony.
1: Pozdrawiam.
0: Pozdrawiamy serdecznie i dziękuję. Zostało nam 1,5 minuty, to może jeszcze ktoś do nas zadzwoni. Bo tematów jest bardzo dużo, drodzy państwo, i ci nauczyciele gdzieś cały czas powracają. Zresztą cały czas rozmawiamy o etosie pracy przede wszystkim dzisiaj lekarzy. I myślę, że to będzie ostatni telefon. Dzień dobry, kto jest z nami?
2: Halo?
0: Tak, już jesteśmy na antenie. Proszę wyłączyć radio i słuchamy. No i tak, to wielka prośba do Państwa, że jak Państwo dzwonią, to proszę wyłączać w tle. Proszę, mamy minutkę.
2: Już. Więc oczywiście, że ten fakt z wysokich zarobków tego lekarza budzi, można powiedzieć, ogromne zainteresowanie, ale grupa lekarzy jest bardzo zróżnicowana, podczas gdy jedni na przykład zarabiają bardzo dużo, gro lekarzy, którzy są na kontraktach w zwykłych przychodniach specjalistycznych, na przykład w Warszawie. No, możecie się Państwo zainteresować, ile mają od punktu i ile dostają przeciętnie pieniędzy za jedną wizytę. I może dlatego tak dużo wizyt starają się zrobić i dlatego tak krótki czas jest na pacjenta. I także chciałam powiedzieć, że grupa nie jest jednorodna.
0: Oczywiście, że nie. Nikt tak nie mówi nawet.
2: A podobne sprawy podejrzewam, że są w każdym szpitalu. Są lekarze faworyzowani i pracownicy faworyzowani, którzy mają różne przywileje dojścia i są szarzy pracownicy od czarnej roboty. A w ogóle większość z Państwa chciałaby powrotu do tak zwanych kas chorych. Ja już jestem emerytką, ale pamiętam kasy chorych i uważam, że wcale nie było to najlepsze rozwiązanie, ponieważ jeżeli ktoś ze Śląska chciałby się leczyć w Warszawie, w którejś z placówek, no to wtedy to się ogromnie komplikowało. Albo jeżeli karetka jechała na Śląsk, no to mogła dojechać do końca województwa. Pacjenci musieli pisać podania, czy mogą się gdzieś tam leczyć. Także to również...
0: No to rozmowa na dłuższy...
2: Z ogromną biurokracją. No a poza tym uważam, że no, nam jest po prostu brak mądrego zarządzania, a do zreformowania służby zdrowia. No niestety
0: musimy kończyć.
2: Są sami menedżerzy, ale przydałoby się poprosić o opinię pacjentów, lekarzy,
0: musimy kończyć i pozdrawiam.
2: Kontaktu.
0: Dziękuję bardzo, pozdrawiamy. Dzisiaj już koniec telefonów. Magdalena Uchaniuk ze mną, dzisiaj Szymon Chrystianus, a także Mariusz Kalukin. Dziękuję, do usłyszenia i do zobaczenia.

0: Dzień dobry Państwu, co w wiadomościach. Czeczen udający Gruzina miał zabić rosyjskiego dysydenta w Białej Podlaskiej. Opozycja domaga się dymisji po aferze Kacprzyka. Mocne przemówienie Poczobuta w Parlamencie Europejskim.
1: Wiadomości wnet.
0: Podejrzewany o zabójstwo rosyjskiego dysydenta w Białej Podlaskiej został zatrzymany. Posługuje się gruzińskim paszportem, ale jak informuje RMF FM, to Czeczen. Zatrzymano go w hostelu w Piastowie pod Warszawą, przekazał na konferencji prasowej szef MSWiA Marcin Kierwiński.
2: Rozwiewając wszelkie wątpliwości, bo chcę to powiedzieć na samym początku, ponieważ pojawiają się różnego typu informacje mówiące, że to może tylko kierowca, prosimy o wierne i precyzyjne przekazywanie tego, o czym informujemy. To jest osoba, która jest podejrzewana o dokonanie tego zabójstwa. To osoba posługująca się, i tutaj prosimy też o precyzję w tym zakresie, posługująca się paszportem gruzińskim.
0: Rosyjski dysydent Robert Kuskowk, występujący pod pseudonimem Siemon Skrzypecki, został zabity w poniedziałek w Białej Podlaskiej. Satyryk publicznie krytykował Władimira Putina i Ramzana Kadyrowa. Jak informują media, otrzymywał groźby od kadyrowców. 28-letni lekarz-milioner Dawid Kacprzyk zrezygnował z mandatu radnego warszawskiej dzielnicy Ursus. Działacz Koalicji Obywatelskiej mimo braku specjalizacji został kierownikiem SOR-u w Szpitalu Południowym w Warszawie i zarobił ponad 1,5 miliona złotych w rok. Domagamy się dymisji osób, które nadzorowały Szpital Południowy, mówił na konferencji prasowej poseł PiSu Sebastian Kaleta. Powiedział, że pilnie powinna odbyć się sesja Rady Warszawy, na której Rafał Trzaskowski przedstawiłby wnioski wyciągnięte z tej afery.
3: Żądamy dymisji. Dymisji osób, które są odpowiedzialne za nadzór nad Szpitalem Południowym. W pierwszej kolejności oczywiście chodzi o panią Renatę Kaznowską, zastępcę pana Trzaskowskiego, jak również żądamy natychmiastowego odwołania i odpolitycznienia Rady Nadzorczej Szpitala. Mamy prominentnych działaczy Koalicji Obywatelskiej w Radzie Nadzorczej Szpitala. Pana Roberta Kempę, burmistrza Ursynowa, czy panią Machnowską Górę, również zastępcę prezydenta Trzaskowskiego.
0: Dziennikarz i działacz mniejszości polskiej na Białorusi Andrzej Poczobut odebrał Nagrodę Sacharowa w Parlamencie Europejskim. W trakcie wystąpienia mówił, że jego skazanie to atak na mniejszość polską.
4: My, Polacy mieszkający na Białorusi, jesteśmy ludnością autochtoniczną. Nigdy nie wyjeżdżaliśmy. Nasi przodkowie żyją na tej ziemi od wielu lat. Reżim dąży do zaszczepienia w kolejnych pokoleniach sowieckich wartości, dąży do ujednolicenia społeczeństwa Białorusi. Polska mniejszość narodowa, mająca związki z Polską, jest postrzegana jak niebezpieczni heretycy. Po aresztowaniu usłyszałem od śledczych, że mój grzech jest taki, jestem zbyt polski.
5: Prognoza pogody. Sponsorem prognozy pogody jest firma Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. www.fakro.pl.
0: W Warszawie do 24 stopni, w Krakowie do 26, we Wrocławiu do 28, a w Białymstoku do 22.
5: Prognoza pogody. Sponsorem prognozy pogody jest firma Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. www.fakro.pl.
6: Chcesz więcej? Wejdź na wnet FM.
7: Reklama.
8: Zapraszamy na 21. Festiwal Piosenek Jacka Kaczmarskiego. Źródło wciąż bije w Bydgoszczy w dniach od 20 do 21 czerwca. To najstarszy tego typu festiwal w Polsce, na który przyjadą najlepsi wykonawcy z całego kraju, a także z zagranicy. Festiwal współtworzą Światłownia, Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Instytut Pamięci Narodowej oraz Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Patronem medialnym jest Radio Wnet.
9: Ludzie oczywiście gotowi są uważać, że śmierć to jest największe zło, a przetrwanie to największe dobro. Tylko przypominam, że tę prawdę wmówiliśmy im my. Może nie dajmy im się teraz zarazić swoją własną propagandą.
1: Seminarium Diabła. Wciągająca adaptacja klasycznego dzieła C.S. Lewisa Listy Starego Diabła do Młodego w reżyserii i wykonaniu Łukasza Mateckiego oraz Jacka Pluty. Najbliższe spektakle 27 i 28 czerwca. Następne już w lipcu. Bilety i wszystkie informacje na Facebooku Seminarium Diabła Spektakl Teatralny.
9: Diabeł zrobi wszystko, byś tam nie zajrzał.
1: Zaprasza Fundacja Art Bene.
10: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
11: Kram. Ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla Twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
7: Po reklamie.
12: Autopromocja.
13: Hands Up in the Air, muzyka millennialsów, to audycja, w której w każdy piątek między 20 a 21 zapraszam Was na sentymentalną podróż w czasie do lat, kiedy wszyscy byliśmy piękni i młodzi, a całe życie stało przed nami otworem. Ela Mazol, zapraszam.
12: To była autopromocja.

Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Właśnie oglądamy tutaj nasz ogród botaniczny, wspaniały, z dni jubileuszu, przy konsolecie mój kochany Adaś Czerpak. No, Hania Tracz, nie wiem, jest, nie ma, ale ona zawsze jest. I witam wszystkich bardzo serdecznie w ten prawdziwie letni dzień. No i słuchajcie, jaka niespodzianka. Ja się tu na antenie głowię, analizuję, rozmyślam, kombinuję, na czym polega fenomen koncertów stadionowych. Rozpatruję od strony artystycznej, psychologicznej, filozoficznej. Studiuję na nowo psychologię tłumu Gustava Le Bon i nagle dowiaduję się, że kiedy nie wiadomo, o co chodzi, chodzi o kasę, co powinnam rozumieć wcześniej, kiedy mój Wituś wymyślił nową jednostkę miary, a jest to stadion. Ile kto zapełnia stadionów? No i już wiemy wszystko. Jeden stadion to 60 tysięcy narodu, a koncert klubowy zaledwie 200-300. No i przelicz na cenę biletu, stadionowy odpowiednio droższy, no i naród wali, bo wypada i trzeba. No dobrze, wyjaśniłam swoje zwątpienia, a teraz z nizin kasy wracamy na wyżyny artystyczne. Nie tylko muzyczne naszej audycji, której bohaterką pozostaje niezmiennie wróbel. W istocie orzeł, orzeł piosenki, ba, światowej. No i a na razie na początek posłuchamy, a potem zobaczycie, o co będzie chodzić w tej audycji. Na początek słuchamy, jak Janusz Gniatkowski, bożyszcze lat 50., śpiewa wielki przebój włoski.

O, jak ci zazdroszczę, turysto, do starej się udasz fontanny i rzucisz soldino i odtąd z dziewczyną legendy połączy cię czar. Wśród szmeru fontanny de Trevi nuciłaś mi tam pierwszy raz ten refren maleńka i odtąd piosenka jak Rzym zakochała się w nas.

Tak. Piosenka jest specyficznym zjawiskiem w kulturze świata. Jej losy bywają rozmaite, ale jest też gatunkiem bardzo ważnym, na swój sposób odmierzającym rytm oraz temperaturę naszych czasów, zresztą każdych czasów. I dlatego zaliczyłam z przyjemnością kolejny festiwal. Otóż w minioną sobotę i niedzielę, 13 i 14 czerwca, odbył się już 17. Festiwal Piosenki Janusza Gniatkowskiego w Poraju pod Częstochową. Jesteśmy tu z Witusiem po raz trzeci. Atmosfera wspaniała, przyjacielska, życzliwa. Mieszkamy w domku nad jeziorem w przystani Jurajskiej. Malowniczo wśród śpiewu ptaków od rana do wieczora, nawet nocą śpiewają jakieś kolejne. W tymże Poraju koło Częstochowy miał i ma nadal swój dom Janusz Gniatkowski. Mieszka tam nadal jego żona Krysia Maciejewska, znakomita wokalistka, autorka bardzo interesujących tekstów, ale ją nadamy później. Jury, w którym zasiadam trzeci rok, od niemal początku jury przewodzi Edward Spyrka, znakomity pianista, kompozytor, wielokrotny szef muzyczny Festiwali Piosenki w Opolu, gdzie stale mieszka. Od wielu lat jest też jurorem Festiwalu Janusza Gniatkowskiego Paweł Sztompkę, znakomity dziennikarz muzyczny Polskiego Radia, który w przyszłym roku, przepraszam, obchodzi jubileusz półwiecza swojej pracy radiowej. To nie byle co. A my posłuchamy teraz, jak Janusz Gniatkowski śpiewa jeden ze swoich wielkich przebojów, to Appassionata.

0: No tak, to był Janusz Gniatkowski, jego apasjonata. Jego festiwal w Porajo jest atrakcyjny artystycznie, bo uczestników obowiązuje jedna piosenka z jego bogatego repertuaru, a druga dowolna. Uczestnicy dzielą się na cztery kategorie wiekowe. W tym roku dużo wyższy poziom od ubiegłego. Nie wiem, na czym to polega, ale są takie skoki. I to zadziwiające, że w każdej kategorii z czterech. Najmłodsza kategoria nie zawierała w tym roku nieporozumień, a laureat pierwszej nagrody Julian Cudak jest tak rewelacyjny, że będzie gościem mojej audycji Sztuka jest magią w lipcu. Już się z tego ogromnie cieszę, bo to chłopak bardzo inteligentny i bardzo interesujący. Liczna kategoria czwarta, powiedzmy seniorów, w znacznym stopniu profesjonalna. Wygląda na to, że niektórzy tak kochają śpiewanie, no nie zawsze z wzajemnością, że zapewne uprawiają je na licznych festiwalach uniwersytetów trzeciego wieku albo na weselach czy innych uroczystościach. Sala Kina Bajka w Porajo urządzona pięknie, przytulnie. Publiczność konkursowa znakomita, bardzo życzliwa, wspaniale słuchająca. Atmosfera jak zawsze świetna. A nasze trzyosobowe jury zgodne, nie mamy problemów z werdyktem. Często byliśmy jednomyślni, a teraz posłuchajmy jednego z wielkich przebojów lat 50., ale tym razem w wykonaniu Zbigniewa Kurtycza. To Cicha woda.
1: Płynął strumyk przez zielony las, a przy brzegu leżał 100-kilowy głaz. Płynął strumyk, minął jakiś czas.

Tak, to był Zbyszek Kurtycz. A ta jego popularna piosenka była rewelacyjnie interpretowana przez między innymi zespół Nastolatki z Poraja. Naprawdę była to odkrywcza interpretacja. A finałowy koncert olśniewający, choć bardzo się wtedy ochłodziło i chwilami padał deszcz, co nikogo nie odstraszało. Większość przyszła z parasolami na ten piękny plener w tej przystani jurajskiej. Coś się dzisiaj cukam. A właśnie na tym plenerowym koncercie siedzę jakiś czas obok pani wójt Katarzyny Kaźmierczak, z którą zaprzyjaźniliśmy się od pierwszej chwili 2 lata temu. Kasia jest osobą światłą, o szerokich horyzontach. Jest wójtem w gminie Poraj drugą dekadę. I jak wiem od dyrektor Magdaleny Wilk, jest pani wójt duszą festiwalu Janusza Gniatkowskiego, który rozpoczynał się jeszcze za jego życia, gdy miał ogromne kłopoty ze zdrowiem, i to była nadzwyczajna ta akcja z obu stron zresztą. A koncert finałowy zaczyna się występami laureatów, bez informacji jeszcze o nagrodach. Ciekawa koncepcja. Obserwuję artystów, niektórzy tak stremowani, że oceniłabym ich bardzo nisko albo wcale w takim momencie. Co jednak znaczy stres zwany tremą? Jest szalenie indywidualny, przeżywany bardzo rozmaicie. Zastanawia mnie od lat i chyba na tym polega, że u każdego jest inny, swoisty, zależny od charakteru, systemu nerwowego i tak dalej. A teraz posłuchajmy pięknej włoskiej piosenki, która była wykonywana przez właśnie konkursowiczów, dlatego że mieściła się w obszernym, bogatym repertuarze Janusza Gniatkowskiego.

0: domu rad i ty.
1: Tak, tym razem po raz trzeci w poraju zadziwia i zachwyca na nowo charakter ludzi w tym miejscu. Są bardzo serdecznie pogodni, ładni tacy, cieszą się i lubią swoją pracę. Są szczerze zaangażowani, co ma swój efekt. Festiwal Janusza Gniatkowskiego nawet od ubiegłego roku nabrał wartości i blasku. Na widowni finałowego koncertu pan wojewoda oraz pan starosta Myszkowa pobliskiego i wiele ważnych osobistości. Ja odnoszę wrażenie, że ranga kultury jest w małych miejscowościach na innym poziomie, właśnie z powodu zaangażowania, które wynika z potrzeby obcowania z wyższym poziomem ducha i umysłu, gdy w wielkich miastach jest za dużo wszystkiego. Ludzie są nieco zblazowani, tak mi się wydaje. A jeśli chodzi o werdykty jury, zdarzyła się sprawa, że wykonawczyni jednej ze średnich kategorii zaproponowała jako drugą piosenkę, bo pierwsza jest z repertuaru Janusza Gniatkowskiego, a jej druga piosenka była autorska, czyli muzyka i tekst własne. W dodatku tekst w języku angielskim. Bardzo mnie to zirytowało. Zresztą w 17-letnich dziejach Festiwalu Gniatkowskiego zdarzyło się po raz pierwszy, więc przy rozdzielaniu nagród załatwiliśmy z Eweliną i panią dyrektor zmianę statutu festiwalu. A my teraz posłuchamy patronki mojej audycji Edith Piaf, bo dawno jej nie było.

Tak, to była oczywiście Edith Piaf. Wracam do mojej głównej bohaterki, przy okazji przypominając, że cenne tradycje polskiej piosenki czasów kabaretu starszych panów Agnieszki Osieckiej, Jonasza Kofty, Wojtka Młynarskiego wywodzą się właśnie z piosenki francuskiej, która stanowi w historii światowej gatunku zjawisko jedyne w swoim rodzaju. Obiecałam niedawno, że powrócę do sprawy języków w piosenkach nadawanych w polskich mediach. Jak na mój gust, zdecydowanie za dużo jest anglosaskich, zwłaszcza, że znajomość tej światowej mowy nie jest w naszym kraju aż na takim poziomie, łącznie z publicznością stadionowych koncertów Taylor Swift, której teksty są mądre i bogate. Brakuje mi w piosenkach nadawanych w mediach naszych języka niemieckiego, serbskiego, czeskiego, rumuńskiego, hiszpańskiego, bo włoski trochę bardziej istnieje, zwłaszcza w naszym radio Wnet, tak, bo Mikołaj ma specjalne audycje i my posłuchamy teraz cudownej milwy w wielkim przeboju Tango Italiano.

0: Reklama.
1: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na e-obuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
0: Po reklamie.
2: Piaf, czyli wróbel. Opowieść o piosence, nie tylko francuskiej. No tak, skoro jestem na kolejnym festiwalu, to jest także sprawa mody na określone festiwale. Chociaż o Eurowizji to wolę nie wspominać. A w cudownym malowniczym Poraju tym razem obrady jury odbywały się w okazałej siedzibie GOK. To po drugiej stronie ulicy, po drugiej stronie budynku, gdzie jest kinobajka, a patronem GOK-u jest Janusz Gniatkowski. Wytworny pałacyk, zbudowany tuż przed 1939 rokiem przez przemysłowca, a za czasów PRL mieściły się tam najpierw ośrodek zdrowia, jakieś inne instytucje, no ale potem się zmieniło i w przyszłym roku gminny ośrodek kultury obchodzi swoje półwiecze. Zwiedzaliśmy pracownię. Widać życie w tych obszernych pomieszczeniach. Pracownia malarska, muzyczna i ludzie, którzy tam się zatrudniają, są wyraźnie przywiązani do swojego miejsca. Lubią je. Są naprawdę dumni. Nie jest to częste zjawisko. No, trzeba lubić to, co się robi. A my posłuchajmy teraz artystki popularnej w epoce Janusza Gniatkowskiego. Występowali razem w grupie świetnej Natasza Zylska.

To była Natasza Zylska, bardzo popularna w latach 50. Zresztą ona szybko wyjechała do Izraela, potem nawet wpadła tutaj do Polski, była, ale była za kulisami pod wieczorku przy mikrofonie i właściwie z rozmowy z nią nie wynikało, żeby w Izraelu zrobiła jakąś wielką karierę. No tak, a wracając do Poraja, gdzie odbywał się festiwal Janusza Gniatkowskiego, ja zdążyłam trochę znowu porozmawiać z panią wójt Kasią, tak mówię, bo to moja przyjaciółka, i dowiaduję się, że w samym Poraju mieszka ponad 1000 osób. Niestety tendencje spadkowe zaludnienia. Zdarza się jednak, że na przykład pani dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Magda urodziła się w Poraju i nadal tam mieszka, bardzo aktywnie działa. Sama kiedyś występowała w nagrodzonym zespole Nastolatki. A uroczyste wręczanie nagród w tym koncercie finałowym, występują w nim oficjele, jest naprawdę pięknie i wzniośle. I dalszy ciąg koncertu finałowego rozpoczyna Krystyna Maciejewska-Gniatkowska w znakomitej formie, nie tylko głosowej. Znowu zaczyna padać. Krysia pyta publiczność, że może skończy, bo pada deszcz, a oni siedzą pod parasolami. Nie, nie, nie, śpiewaj dalej. No i właśnie teraz posłuchamy Krysi w duecie ze swoim mężem Januszem Gniatkowskim.

Tak, bardzo piękne nagranie. Zresztą to było wspaniałe małżeństwo i Krysia bardzo, bardzo dopomogła Januszowi, zwłaszcza w tych ciężkich chwilach jego życia. Ale w tym poraju, gdzie Krysia zresztą ciągle mieszka, w tym ich domu, są, jak już wspominałam, tacy bardzo inni ludzie, inaczej skonstruowani. Może żyjąc bliżej przyrody, jakiś lepszy mają stosunek do otoczenia, bo powiadam, byliśmy tam trzeci raz i jesteśmy już tak zaprzyjaźnieni niemalże rodzinnie. A poza tym w przystani Jurajskiej, gdzie mieszkaliśmy, bardzo się jakoś zbliżyliśmy z młodą Ukrainką, która tam pracuje w restauracji. Zresztą ona już mieszka w Polsce chyba 3-4 lata. Mówi, że zadowolona, dzieci w szkole zadowolone, ale ona niezbyt, bo ona w ogóle z zawodu jest meteorologiem i pracowała w Kijowie na lotnisku. No to jest dla niej rzeczywiście degradacja pracować nawet w bardzo przyzwoitej restauracji eleganckiej. Także jest rozdarta, ale mówi, że nawet jeśli się zdecyduje, że sama wróci do Kijowa, żeby tam pracować na tym swoim lotnisku, to jednak dzieci pozostawi tutaj w szkole, bo dzieci są zadowolone i szybko się nauczyły języka polskiego. No, to bardzo, bardzo jest miłe skądinąd. A my posłuchajmy jeszcze Janusza Gniatkowskiego, jak śpiewa wielki przebój do dziś dnia, Volare.

To oczywiście śpiewał Marino Marini, który w zasadzie w Polsce zrobił większą karierę niż w ojczystej Italii. No zdarza się, miłe, miłe i to. A ja na koniec audycji zupełnie zmieniam temat. Jutro wchodzi na nasze ekrany film Pawła Pawlikowskiego o powrocie rodziny Tomasza Manna do Europy po latach emigracji. No, zanim umieram z ciekawości, jutro się wybieramy właśnie, ale zanim zobaczymy ten film, ja wracam często do Czarodziejskiej Góry, która jest moją regularną lekturą. Wracam tak, odkrywając za każdym razem jakieś nowości. Na przykład ostatnio stwierdziłam, że wątek miłosny Hansa Castorpa z tą Madame Chauchat jest niepodobny do żadnego, do żadnej miłości w żadnej literaturze. Jest to tak, tak niezwykle abstrakcyjne wręcz i poetyckie, że trudno powiedzieć, jak on wymyślił coś podobnego. A córka Tomasza Manna, Erika, była przez jakiś czas narzeczoną Gründgensa, wielkiego aktora, wielkiego potem faszysty, który zaistniał w filmie Mephisto. Tak, a to była książka Klausa Manna. No i historyk Goloman, to jest też rodzina. A my na zakończenie i żegnając Państwa serdecznie, razem z Adasiem i Hanią, żegnamy z Lajzą Minelli z filmu Kabaret. Dziękuję.

0: stała baza wojsk USA w Polsce? Pozytywna odpowiedź Waszyngtonu. Czeczen udający Gruzina miał zabić rosyjskiego dysydenta w Białej Podlaskiej. Opozycja domaga się dymisji po aferze Kacprzyka. O tym powiemy w wiadomościach. Witam Państwa, Michał Trześniewski.
1: Wiadomości wnet.
0: Sekretarz wojny i USA pozytywnie odnoszą się do propozycji utworzenia stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce, przekazał wicepremier minister obrony narodowej Władysław Kośniak-Kamysz na konferencji prasowej.
2: Otrzymałem również oficjalną odpowiedź na mój list 29 maja, zgłaszający gotowość Polski do utworzenia na naszym terytorium stałej bazy wojsk amerykańskich. I miło mi jest poinformować, że sekretarz wojny wraz z całym swoim zespołem Stany Zjednoczone pozytywnie odnoszą się do propozycji Polski o utworzeniu stałej bazy wojsk amerykańskich na terytorium naszej ojczyzny.
0: Powiedział Kośniak-Kamysz w Brukseli po spotkaniu ministrów obrony państw NATO przed zaplanowanym na 7 i 8 lipca szczytem sojuszu w Turcji. Podejrzewany o zabójstwo rosyjskiego dysydenta w Białej Podlaskiej został zatrzymany. Posługuje się gruzińskim paszportem, ale jak informuje RMF FM, to Czeczen. Zatrzymano go w hostelu w Piastowie pod Warszawą, przekazał na konferencji prasowej szef MSWiA Marcin Kierwiński.
3: Rozwiewając wszelkie wątpliwości, bo chcę to powiedzieć na samym początku, ponieważ pojawiają się różnego typu informacje mówiące, że to może tylko kierowca, prosimy o wierne i precyzyjne przekazywanie tego, o czym informujemy. To jest osoba, która jest podejrzewana o dokonanie tego zabójstwa. To osoba posługująca się, i tutaj prosimy też o precyzję w tym zakresie, posługująca się paszportem gruzińskim.
4: Kolega z RMF-u Krzysztof Zasada podaje, że to może być też Czeczen.
3: Dlatego możliwe. Prosiłem bardzo o precyzję, dobrze. Posługujący się gruzińskimi dokumentami.
0: 44-letni rosyjski dysydent Robert Kuskow, występujący pod pseudonimem Siemon Skrzypecki, został zabity w poniedziałek w Białej Podlaskiej. Satyryk publicznie krytykował Władimira Putina i Ramzana Kadyrowa. Jak informują media, otrzymywał groźby od kadyrowców. 28-letni lekarz-milioner Dawid Kacprzyk zrezygnował z mandatu radnego warszawskiej dzielnicy Ursus. Działacz Koalicji Obywatelskiej mimo braku specjalizacji został kierownikiem SOR-u w Szpitalu Południowym w Warszawie i zarobił ponad 1,5 miliona złotych w rok. Domagamy się dymisji osób, które nadzorowały Szpital Południowy, mówił na konferencji prasowej poseł PiSu Sebastian Kaleta. Powiedział, że pilnie powinna odbyć się sesja Rady Warszawy, na której Rafał Trzaskowski przedstawiłby wnioski wyciągnięte z tej afery.
5: Żądamy dymisji. Dymisji osób, które są odpowiedzialne za nadzór nad Szpitalem Południowym. W pierwszej kolejności oczywiście chodzi o panią Renatę Kaznowską, zastępcę pana Trzaskowskiego, jak również żądamy natychmiastowego odwołania i odpolitycznienia Rady Nadzorczej Szpitala. Mamy prominentnych działaczy Koalicji Obywatelskiej w Radzie Nadzorczej Szpitala. Pana Roberta Kempę, burmistrza Ursynowa, czy panią Machnowską Górę, również zastępcę prezydenta Trzaskowskiego.
0: To były wiadomości, a za chwilę audycja Tomasza Wybranowskiego.
6: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
7: Reklama.
8: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
7: Po reklamie.
9: Autopromocja.
10: Dzień dobry, mówi Milo Kurtis, sekcja lewacka Radia Wnet, w każdy czwartek o godzinie 18. Zapraszam.
9: To była autopromocja.
11: Program specjalny.
12: Cienie zbrodni, karty naszej polskiej historii mimo upływu dziesięcioleci w wielu momentach wciąż budzą ból, emocje i pytania bez odpowiedzi. Szczególnie wtedy, gdy pamięć o ofiarach zderza się ze współczesną polityką, symbolami i sporami historycznymi. Zbrodnie ukraińskich nacjonalistów to nie tylko Wołyń, ale i tereny Galicji Wschodniej, nasze Podkarpacie i moja ukochana ziemia zamojska z Roztoczem i Grzędą Sokalską, gdzie Podrzucono Polakom kartki z wypisanym wyrokiem śmierci. Zacytuję. Nadszedł czas, gdy 40-milionowy naród ukraiński będzie miał swoją władzę. Walkę prowadzimy bezlitosną. Kto nie jest Ukraińcem na ukraińskiej ziemi, temu śmierć. Historycznymi naszymi wrogami są Polacy, Węgrzy i Żydzi. Im wszystkim śmierć. Mówi Tomasz Bereza z Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie.
13: Sotnie liczyły od 90 do 120 ludzi. Tutaj oczywiście te wielkości były płynne, natomiast sotnia dzieliła się, sotnia to jest odpowiednik polskiej kompanii. Sotnia dzieliła się na czoty. Czoty to były plutony. Z kolei czota dzieliła się na roje, czyli drużyny. Jeżeli byśmy chcieli coś powiedzieć jeszcze dodatkowo o tej sotni Karpenki. Była to sotnia, można powiedzieć, rzeźników, ponieważ w jej skład wchodzili członkowie Służby Bezpieki, Służby Bezpieczeństwa OUN, takiej jak gdyby wewnętrznej policji organizacji ukraińskich nacjonalistów. Sotnie esbeckie charakteryzowały się tym, że ich członkami byli tacy najbardziej zagorzali nacjonaliści. Zazwyczaj wieloletni działacze organizacji ukraińskich nacjonalistów.
12: Dekalog ukraińskiego nacjonalisty z roku 1929 głosił m.in. Punkt 6. Nigdy nie dyskutuj o sprawie z wrogami, lecz zniszcz ich. Punkt 7. Nie zawahasz się spełnić najplugawszego czynu, jeśli tego wymagać będzie dobro sprawy. W Polsce trwa od lat dyskusja dotycząca oceny organizacji ukraińskich nacjonalistów oraz ukraińskiej powstańczej armii. Dla wielu Ukraińców część działaczy tych organizacji jest po dziś dzień symbolem walki o niepodległość. Dla ogromnej części Polaków są oni jednak kojarzeni przede wszystkim z masowymi zbrodniami dokonanymi na ludności cywilnej podczas II wojny światowej i tuż po niej. Dlatego tak silne reakcje wywołują wszelkie formy upamiętnienia postaci związanych z OUN i UPA, także przez prezydenta Zełenskiego, co jako Polak, którego rodzina doświadczyła ukraińskiego terroru, traktuje jako plunięcie w twarz z uśmiechem. To moja opinia. Piękne słuchaczki i zacni słuchacze. W polskiej opinii publicznej wielokrotnie podnoszono, że gesty tego rodzaju są odbierane jako lekceważenie pamięci tysięcy polskich ofiar zamordowanych na Wołyniu, w Galicji Wschodniej, na Podolu, Polesiu i na mojej Zamojszczyźnie. I wszystkich południowo-wschodnich terenach II Rzeczypospolitej. Dodatkowe kontrowersje wzbudziły niedawne słowa Mitra Jarosza, byłego lidera prawego sektora i obecnego dowódcy ukraińskiej Armii Ochotniczej. W swoim oświadczeniu stwierdził, że Polacy na ziemiach ukraińskich byli okupantami i powinni zaakceptować ten fakt. Wypowiedź ta to nic innego jak próba usprawiedliwienia zbrodni popełnionych na polskiej ludności cywilnej przez ukraińskich nacjonalistów. Dla polskiej historiografii wydarzenia wołyńskie oraz wiele pokrewnych zbrodni dokonanych w latach 1943-1947 stanowią ludobójstwo. Właśnie dlatego tak ważne jest przypominanie konkretnych historii. Mówi Tomasz Bereza z Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie.
13: Do pierwszych napadów na ludność polską na terenach Roztocza doszło już jesienią 1943 roku. Te napady nasilały się w zasadzie do takiej zorganizowanej akcji skierowanej przeciwko polskiej ludności. Doszło już na początku roku 1944. Wtedy mamy do czynienia już z takimi większymi, bardziej masowymi mordami między Sokalem, Rawą Ruską a Lubaczowem. Te działania przeciwko polskiej ludności zaangażowane były sotnie UPA Okręgu Wojennego Buch. Przede wszystkim sotnia Dmytro Pelipa Ema oraz Dmytro Karpenki Jastruba. W marcu 1944 roku z Rawy Ruskiej dezerteruje miejscowa policja ukraińska. Ona przechodzi w rejon Puszczy Różanieckiej do miejscowości Gorajec. I tam będą się tworzyły kolejne oddziały UPA. Przede wszystkim sotnia Iwana Szpontaka, Zalizniaka. Te oddziały Pelipa, Karpenki i Szpontaka będą odpowiadały za gros mordów polskiej ludności wiosną i latem 1944 roku. 19 kwietnia 1944 roku dochodzi do napadu na miejscowość Rudka w powiecie lubaczowskim. Wieś została spalona, zamordowano 65 osób. Ocalałym kobietom i dzieciom UPowcy nakazali wynieść się za San. To stwierdzenie oddaje istotę i cele czystki etnicznej prowadzonej przez banderowców. Polska ludność ma się wynieść za San. Kto nie podporządkuje się temu nakazowi, zostanie zamordowany. Można powiedzieć, że zbrodnia w Rudce, ona stanowiła takie memento i przestrogę dla Polaków mieszkających na terenie Roztocza. I rzeczywiście duża część polskiej ludności wówczas uciekła za San. Na tereny powiatu jarosławskiego, przeworskiego, nawet dalej w kierunku Rzeszowa i Dębicy. Wiele rodzin jednak pozostało. Stąd też kontynuacja tych mordów ze strony UPA wobec niepokornych Polaków. Jeżeli chodzi o polskie oddziały partyzanckie, to po tym pierwszym uderzeniu, które podjęła UPA, polskie oddziały partyzanckie, oczywiście przede wszystkim Armia Krajowa, podjęły przeciwdziałania. W pierwszym jednak etapie starały się ewakuować, zabezpieczyć ewakuację polskiej ludności z terenów zagrożonych. I ludzi tych ewakuowano albo na zachód od Sanu, albo na północ od rzeki Tanew. Tam w Puszczy Solskiej istniały już bardzo silne oddziały partyzanckie, które mogły się przeciwstawić ofensywie UPA. I taki przykład to chociażby ewakuacja miasteczka Cieszanów na początku maja 1944 roku. Tych ludzi z Cieszanowa ewakuowano do Rudy Różanieckiej, do Słuszca i dalej na północ. W zasadzie, jeżeli byśmy spojrzeli na Roztocze w maju, czy w drugiej połowie maja 1944 roku, to można powiedzieć, że w zasadzie była tam w pewnym sensie linia frontu. Oczywiście nie była to linia frontu w takim znaczeniu, jak my to często rozumiemy, prawda, że ciągła linia okopów i zwarte oddziały stacjonujące po dwóch stronach, ostrzeliwujące się nawzajem. Polacy utrzymali się powyżej Tanwi, również utrzymali się w Narolu oraz na północ od Bełżca. Natomiast tereny na południe, szczególnie te masywy leśne i te wioski położone wśród lasów, kontrolowane były przez ukraińską powstańczą armię.
12: Teraz o historii ludzi, którzy mieli swoje rodziny, swoje plany, swoje marzenia. Jedną z takich historii jest tragedia, która rozegrała się 16 czerwca 1944 roku pod Bełżcem koło Tomaszowa Lubelskiego. Dwa dni temu przypadła ta smutna rocznica. Był piątkowy poranek, na stacji kolejowej w Bełżcu panował ruch jak każdego dnia. Pociąg osobowy relacji Bełżec, Rawa, Ruska, Lwów miał zabrać pasażerów do pracy, na targowiska i do rodzin. W czasach niemieckiej okupacji, muszę to podkreślić, każda podróż była trudna i niebezpieczna, ale przecież ludzie musieli żyć. Musieli zdobywać żywność, handlować i zarabiać na utrzymanie. Około godziny 7 rano skład ruszył ze stacji. W wagonie znajdowali się mieszkańcy okolicznych miejscowości, kobiety, dzieci, osoby starsze oraz ludzie jadący do pracy. Wielu z nich miało za sobą miesiące wojennej niepewności i lata. Nikt jednak nie spodziewał się, że za kilka minut znajdzie się w samym sercu masakry. Po przejechaniu 3 kilometry od Bełżca w pobliżu miejscowości Zatyle pociąg został zatrzymany. Według relacji świadków z lasu wyszło kilku mężczyzn ubranych w mundury. Następnie pojawili się kolejni uzbrojeni napastnicy. Niektórzy byli umundurowani, inni występowali w ubraniach cywilnych. Według części relacji przywołanych przez historyka Stanisława Jastrzębskiego, maszynista pociągu Zachariasz Procyk narodowości ukraińskiej współpracował z ukraińskimi napastnikami. Świadkowie wspominali, że napastników mogło być nawet około 100. Po zatrzymaniu pociągu rozpoczęła się selekcja pasażerów. Sprawdzano dokumenty, tak zwane kenkarty. Pytano o narodowość. Ukraińców i Niemców oddzielono od Polaków. Osoby uznane za Ukraińców natychmiast zwalniano i pozwalono im odejść. Polacy zostali zatrzymani. Mężczyzn ustawiono osobno. Świadkowie wspominali, że Polaków bito kolbami karabinów i pięściami, poganiano krzykami oraz spędzano do przytorowych rowów. Mężczyzn ustawiono osobno. Padły pierwsze strzały, pierwsze ciosy narzędziami rolniczymi. Ludzie ginęli jeden po drugim. W tym samym czasie kobiety i dzieci zmuszono do położenia się twarzami do ziemi. Świadkowie wspominali później przerażające krzyki, płacz dzieci i błagania o litość. Na próżno. Mówi Wojciech Krupa, Stowarzyszenie Motocyklistów Patria, były maszynista.
14: Jesteśmy na linii kolejowej łączącej kiedyś Zamość z Lwowem, czyli dzisiaj w tym miejscu akurat dokładnie jesteśmy 4 km od Bełżca, gdzie wydarzyła się straszna tragedia. Dnia 16 czerwca 1944 roku maszynista Ukrainiec Zachariasz Procyk zatrzymał pociąg tutaj 4 km za Bełżcem, pociąg osobowy właśnie relacji Zamość-Lwów. Ludzie wsiedli i odjechał pociąg 4 km od Bełżca, zatrzymał się w lesie. Tu był umówiony ze sotnią ukraińską, nacjonalistów ukraińskich. Zatrzymał pociąg, Ukraińcy wysadzili pasażerów z pociągu, sprawdzając ich dokumenty, czyli kenkarty, stwierdzili, kto jest narodowość. No, Polaków odstawili na bok, mężczyzn zamordowano od razu, natomiast kobiety i dzieci później. Pasażerowie, czyli Niemcy, Ukraińcy, zostali puszczeni wolno, pociąg ruszył w kierunku Rawy Ruskiej, no i w Rawie Ruskiej zgłoszono to, ale tu wcześniej już ludzie usłyszeli strzały w Bełżcu, już ludzie się domyślili, że coś się stało bardzo strasznego. Zresztą dym z parowozu powiedział im o tym, że ten pociąg nie jedzie, że ten pociąg stoi. Więc to było godzina 7.30 rano. Więc ludzie pośpiesznie zmobilizowali się, przybiegli tutaj, zobaczyli tą tragedię, która się tu wydarzyła. Ilu zostało zamordowanych? Jedni mówią, że około 40 kilku. Ja słyszałem nawet, że do 70. No, spotkałem świadka bezpośredniego, który brał udział przy pchaniu tych wózków, no i stwierdził, że nie pamięta, nie jest w stanie określić, jak ich później w Bełżcu z tych wózków zdjęli, te szczątki. Najbardziej drastyczne zdjęcia, które są do zobaczenia, podcinane dłonie kobiety, rozprute wnętrzności. To, co oni wyrabiali tutaj z ludźmi, to było straszne. Dlatego również później ludzie z obawy o własne życie nie chcieli o tym w ogóle mówić. Długo czas było, ta historia była przemilczana. W miejscowości Szalenik trudno powiedzieć, czy ktoś coś powiedział, czy coś. W każdym razie wpadła sotnia, prawdopodobnie też Jastrób. 12-osobową rodzinę zamordowali wszystkich. Dzieci z podłóżek wyciągali, rozpruwali. Wyrabiali takie rzeczy, że trudno. 4 kilometry od Bełżca. Także ludzie się tu bali o tym w ogóle mówić i nikt nie chciał wspominać tu na temat tej zbrodni.
12: Ocalała Jadwiga Chopko zeznała po wojnie, że usłyszała odgłosy kolejnych egzekucji i kaźni i upadających na ziemię ludzi, jak wyraziła się, jak worki ziemniaków. Wśród ofiar znajdowały się całe rodziny. A oto relacja pani Heleny Ochirko, świadka zbrodni Ukraińców w Zatylu.
15: Rano wstałam, wybierałam się do kościoła, wychodzę, a kobieta leciała ze strony Lubyczy z krzykiem, że napadli Ukraińcy i na wagon, na pociąg napadli i wystrzelali Polaków. Wszystkich ludzi wystrzelali. To my w ten czas zamiast do kościoła, to na wózek i z wózkiem pojechaliśmy tam na tym torem do tych. No zobaczyliśmy. No, kupa mięsa, jak to się mówi. Kupy same trupy. Zaraz koło cmentarza wywieźli i tak przy drodze poukładaliśmy ich, tak w rząd poukładali te ludzie, tych pomordowanych. No i potem każdy przyjeżdżał, kto to widział, kto się dowiedział, to po swoje zwłoki przyjeżdżał, zabierali, tego zostawiali, te zabierali. Potem przyleciała ta Chopkowa, jak to się mówi, ona to Chopkowa, ta co była ranna jedna. A męża zabili jej tam też, ona z mężem jechała do Lwowa. No, że lecieli, ona uciekała, oni strzelali za nią. Jeszcze ich się baliśmy, dłuższy czas ich się baliśmy, bo to różnie można by mogło się spodziewać. Każdy się obawiał o życie. No to jak my to w tej Lubyczy mieszkaliśmy, już było po wszystkiemu, gdzie, już ile lat. Potem i żeśmy się obawiali, jeszcze my się z tym, może co, bo to Polak, może przyjdą i ci to zrobią, może. Człowiek był w strachu, cały czas w strachu był. Jak się cmentarz idzie na Trzosotach, zuch ich poukładane, poukładali ćmi ich, tak. Tam byli poukładane te ludzie i każdy sobie przyjeżdżał i zabierał. Ten mój, ten mój, czy ten, to zabierali te ludzie swoje zwłoki, zabierali. No i te zostawili, i ta, co była miejscowa, no to pozabierali i tyle.
12: Do tej pory na mojej Zamojszczyźnie największą obelgą wypowiedzianą podczas kłótni czy gniewie jest powiedzieć komuś: ty, banderowcu. Według zachowanych relacji doszło do wyjątkowo brutalnych mordów. Wspominano o zabójstwach dzieci oraz ze szczególnym okrucieństwem wobec części kobiet, z odcinaniem części ciała i rozcinaniem. W licznych źródłach historycznych pojawiają się też świadectwa mówiące o ciężarnej kobiecie zamordowanej w szczególnie bestialski sposób oraz kilkuletniej dziewczynce. Szczegółów państwu oszczędzę. Takie relacje do dziś należą do najbardziej wstrząsających świadectw tej zbrodni. Rocznica 2 dni temu. Jedna z relacji opowiada o 19-letniej dziewczynie, która rozpoznała pośród napastników swojego dawnego, dobrego znajomego ze szkoły. Błagała go o życie i próbowała wykupić się biżuterią. Nie pomogło. Chwilę później została brutalnie zabita. Po dokonaniu mordu sprawcy obrabowali ofiary, zabierano pieniądze, kosztowności i rzeczy osobiste. Na miejscu pozostawiono dziesiątki ciał. Większość badaczy jako sprawcę wskazuje Sotnię UPA, dowodzoną przez Dmytra Karpenkę, pseudonim Jastrób. Inne źródła mówią o udziale bojówki Służby Bezpieczeństwa OON pod dowództwem Iwana Pochoryćkiego, Borysa. A spory historyczne dotyczą szczegółów. Nie dotyczą jednak samej zbrodni, mówię to z naciskiem. To pozostaje faktem. Mówi Tomasz Bereza z Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie.
13: W większości historyków za zbrodnię na polskich pasażerach pociągu pod Zatylem odpowiada Sotnia Dmytro Karpenki, pseudonim Jastrób. Zresztą Sotnia ta, członkowie tej Sotni mają wiele krwi na swoich rękach. Oni między innymi w nocy z 19 na 20 lipca 1944 roku wymordowali, zaatakowali Wielkie Oczy, mordując kilkunastu mieszkańców tego małego miasteczka, położonego również na skraju Roztocza. Zresztą nie byłby to jedyny napad, gdzie możemy tych jastrubowców zidentyfikować. Oni również prawdopodobnie dokonali masakry polskich mieszkańców Radruża 23 kwietnia 1944 roku.
12: Wieść o tragedii szybko dotarła do Bełżca. Kolejarze, którzy byli świadkami skutków masakry, przekazywali informacje o zbrodni drogą telegraficzną. Dzięki temu wiadomość błyskawicznie dotarła również do miejscowych struktur Armii Krajowej. Na miejsce przybyli żołnierze Armii Krajowej pod dowództwem porucznika Tadeusza Żelechowskiego, Ringa, cicho ciemnego, zrzuconego wcześniej do okupowanej Polski. To właśnie oni wykonali jedną z najważniejszych dokumentacji fotograficznych zbrodni popełnionych na ludności polskiej przez ukraińskich nacjonalistów. Zdjęcia wykonane przez członków AK zostały następnie przekazane przez struktury Polskiego Państwa Podziemnego do Londynu, gdzie miały stanowić dowód na skalę terroru panującego na kresach i terenach pogranicza. I to z rąk nie tylko Niemców, ale Ukraińców. Jeszcze przed przybyciem niemieckich służb spod ciał zamordowanych wydobyto ciężko ranną Annę Wódkiewicz, łączniczkę Armii Krajowej. Udało się jej uratować życie. Mieszkańcy Bełżca oraz kolejarze zorganizowali transport zwłok do miejscowości. Ciało przewożono drezynami kolejowymi. Następnie rozpoczęły się dramatyczne identyfikacje. Rodziny odnajdywały swoich bliskich. Matki rozpoznawały dzieci, a dzieci rodziców. Bracia szukali sióstr. Następnie rozpoczęto przewożenie ciał do Bełżca. Tam odbywały się dramatyczne identyfikacje. Rodziny odnajdywały swoich bliskich. Matki rozpoznawały dzieci. Tomasz Beresa podaje liczbę 41 zabitych, Grzegorz Motyka wskazuje 42 ofiary. Inni badacze, w tym cytowany już dzisiaj Stanisław Jastrzębski oraz autorzy dokumentujący zbrodnie nacjonalistów ukraińskich na ludności polskiej w Zatylu, na Roztoczu, na ziemi zamojskiej, wskazują na ponad 70 zabitych. Historyk Grzegorz Chryciuk szacował liczbę nawet na 75 osób, w tym 33 kobiety. Część ofiar pochowano na cmentarzu w Tomaszowie Lubelskim, inne spoczęły na cmentarzu w Bełżcu. Niektóre rodziny zabrały ciała do rodzinnych miejscowości, m.in. do Narola. Pogrzeby zamordowanych stały się wielką manifestacją żałoby i pamięci. Wśród zidentyfikowanych ofiar znaleźli się m.in. Felicja Jonko, 13-letnia dziewczynka, Władysław Malec, Katarzyna Malec, Helena Mazur, Ludwik Hopko i Anna Kogut, mająca zaledwie 4 lata. Franciszek Kogut, Janina Chmielowiec, Antoni Forlański oraz Bronisława Wodiczko. Obok nich spoczęły również osoby, których nazwisk nigdy nie udało się ustalić. Dziś miejsce tragedii nie jest zapomniane. Na Leśnej Polanie pod niebem Roztocza stoi krzyż przypominający o ofiarach. Kilkadziesiąt metrów dalej znajduje się pomnik poświęcony pasażerom pociągu relacji Bełżec, Rawa Ruska, Lwów, zamordowanym 16 czerwca 1944 roku. To miejsce przypomina, że za każdą liczbą kryje się człowiek, nie polityka, nie statystyka. Człowiek, ludzie. I właśnie dlatego pamięć o ofiarach nie może zależeć od bieżącej sytuacji politycznej. Jak Ukraińcy wyobrażają sobie prawdziwe pojednanie narodu z białymi plamami, przemilczeniami i gloryfikowaniem tych, którzy dopuszczali się tak makabrycznych zbrodni i tortur? Coraz więcej artykułów na temat zbrodni ukraińskich nacjonalistów pojawia się w prasie Europy i świata. I dobrze, dodam od siebie, bowiem bez uczciwego spojrzenia na historię i szacunku dla wszystkich niewinnych ofiar nie ma pojednania. Pamiętajmy o pasażerach pociągu z Bełżca. Ich podróż zakończyła się na Leśnej Polanie pod Zatylem, ale pamięć o nich trwa nadal. Za współpracę i pomoc przy przygotowaniu tego programu dziękuję telewizji Trwam za dostęp do ich archiwum. Była to audycja specjalna.
16: Audycja specjalna.
6: Radio Wnet, uszami słuchaczy.
17: Bo co jest ważne, proszę Państwa, ta regularność. Ja mogę mieć te wpłaty, powiedzmy, poza Patronite'em, no ale tutaj zapomnę, a tutaj później, a tutaj jeszcze coś innego. Znika nam ta regularność, a wiadomo, że to regularne finansowanie dla Radia Wnet, no jest ważne. No. Dlatego ja uruchomiłem już wcześniej, x lat temu, tego Patronite'a, wcześniej jeszcze zrzutkę i tak to właśnie trwa. Takie tak fantastyczne, jednocześnie dziwne, osobliwe, ale bardzo sympatyczne, miłe i wesołe rzeczy. No to tylko w Radiu Wnet z taką ekipą jak Państwo.
18: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.

0: ponad oceanami. Magazyn publicystyczno-informacyjny na antenie Radia Wnet w Polsce i Radia Deon w Stanach Zjednoczonych. Ponad oceanami. Nasi korespondenci po dwóch stronach świata informują i analizują aktualne wydarzenia. Ponad oceanami. W każdy czwartek o 15.30 we Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i Białymstoku. A o 8.30 rano w Chicago w stanie Illinois, Michigan, Indiana, Wisconsin. Na 1080 AM. Ponad oceanami. Oraz na Florydzie w Tempe, Sarasocie i Clearwater Beach. Na 103.9 FM oraz 15.20 AM. Ponad oceanami.
1: I tak, drodzy Państwo, dopłynęliśmy do kolejnego już wydania magazynu Ponad Oceanami. Jak sama nazwa wskazuje, mówimy Państwu o tym, co najciekawsze, o wybranych informacjach, no właśnie, niemalże z całego świata. I drodzy Państwo, już nie przedłużając, witam ekipę Radia Deon, całą ekipę ze Stanów Zjednoczonych. Arkadiusz Stachnik, współgospodarz audycji Ponad Oceanami.
2: Witam Ciebie, Jaśmino, witam oczywiście wszystkich słuchaczy jak mówiłaś, po dwóch stronach oceanu w Polsce. Cieplutkie pozdrowienia tutaj od nas, od Polonii ze Stanów Zjednoczonych. Dużo się dzieje u nas w Stanach Zjednoczonych. Otwarcie w Chicago Centrum Prezydenckiego Obamy. O tym powiemy. Dużo gwiazd. Bruce Springsteen, Christina Aguilera, Mark Anthony, Bono, wiele, wiele innych gwiazd. Ale powiemy również o tym, że ICE wraca do gry i zatrzymuje tysiące rodziców, małżonków, obywateli Stanów Zjednoczonych. No i powiemy też o wizycie prezydenta Karola Nawrockiego w Białym Domu w Stanach Zjednoczonych. Oczywiście gala UFC, no ale też wizytę na Florydzie. To w tej cieplejszej części Stanów Zjednoczonych. Więc już za chwilę, Jaśmino, się słyszymy. Więc do usłyszenia.
1: Do usłyszenia, drodzy Państwo. I Arkadiusz Stachnik oczywiście powróci jeszcze także ze swoją korespondencją, ale dzisiejszą podróż ponad oceanami rozpoczynamy od Londynu. Tam czeka już z korespondencją współgospodarz studia Londyn, Aleks Sławiński.
0: Ponad oceanami.
3: Witam wszystkich słuchaczy po wszystkich stronach oceanów. Ja co czwartek. Czym żyje Wielka Brytania? Otóż okazuje się, że chyba sezonem ogórkowym. Wiadomości w serwisach informacyjnych naprawdę niewiele, tak jakby wszystkie media w Wielkiej Brytanii nabrały wody w ustach. A przecież jest o czym mówić. Cały czas jeszcze zbieramy żniwa protestów zarówno w Belfaście, jak i w Southampton. Jak wiemy, doszło tam do wielkich rozruchów po zbrodniach, jakie zostały dokonane przez przybyszy z Indii oraz Afryki. W Wielkiej Brytanii właściwie nic już się o tym nie mówi. Nie mówi się też o tym, czym jeszcze przed chwilą żyła Wielka Brytania, czyli wielkim skandalem związanym z gwałtami prowadzonymi przez gangi osób pochodzenia azjatyckiego, głównie Pakistańczyków, na młodych brytyjskich dziewczynach. Ten proceder odbywał się przez kilkanaście lat, był wmiatany pod dywan. Odbywał się głównie w wielkich miastach, gdzie zarówno rządzą przybysze z Azji, jak i też są oni już powoli większością. W Wielkiej Brytanii poprawności politycznej ciąg dalszy, nie mamy tego tematu. Do mediów również nie przebiła się informacja, którą żyjemy w Polsce, czyli o tym, co wydarzyło się zaledwie kilka dni temu w Berlinie. Przypomnijmy, Ruch Obrony Granic chciał postawić krzyż przy głazie, który Niemcy nam zafundowali w środku Berlina. Wiemy, czym to się skończyło. W Wielkiej Brytanii również blokada informacyjna na ten temat. Jednak czym tak naprawdę żyje dzisiaj Wielka Brytania? Otóż zarówno BBC, jak i większość portali internetowych donosi o decyzji Rady Finansów, która po raz czwarty utrzymała stopy procentowe na poziomie 3,75%. Niektórzy pożyczkodawcy już obcięli swoje stopy procentowe, co jest bardzo dobrym znakiem, przede wszystkim dla osób spłacających kredyty mieszkaniowe. Jak wiemy, w Wielkiej Brytanii rynek mieszkaniowy to przede wszystkim ogromne inwestycje na życie, więc jesteśmy tutaj naprawdę wyczuleni na to, jak wyglądają nasze stopy procentowe. Tymczasem po decyzji Rady funt spadł do najniższego poziomu od ostatnich 2 miesięcy. Jednakże w mijającym tygodniu żyjemy również incydentem, który wydarzył się na kanale angielskim, znanym bardziej na świecie jako kanał La Manche. Okazuje się, że rosyjska fregata nagle oddała strzały ostrzegawcze do przepływającego jachtu. Z ustaleń agencji Reutersa wynika, że chodzi o rosyjską fregatę admirał Grigorowicz. Wielka Brytania wszczęła dochodzenie w tej sprawie. Do niebezpiecznego incydentu na kanale doszło we wtorek. 16 czerwca o godzinie 12:40 czasu polskiego rosyjska fregata znajdowała się między Isle of Wight na południu Anglii i francuskim regionem Normandia, a jacht około 300 metrów dalej. Do tego tematu będziemy na pewno powracać już w najbliższą niedzielę podczas audycji Studio Londyn, która jak co tydzień startuje o godzinie 9, więc serdecznie zapraszam do słuchania. Pozdrawiam Was, Aleks Sławiński, z bardzo, bardzo ogórkowego i ciepłego dzisiaj Londynu.
1: I to Aleks Sławiński. Bardzo dziękuję za korespondencję. Ja, drodzy Państwo, tylko przypomnę, że Studia Londyn możecie Państwo słuchać także na portalu www.wnet.fm. A teraz uśmiecham się i ponownie witam na antenie Radia Wnet, Radio Deon i także na antenie oczywiście Radia Deon. Sławomir Budzik czeka na Państwa z korespondencją.
0: Ponad oceanami.
4: Dzień dobry, Polsko. Witamy serdecznie ze studia Radia Deon Chicago. Rzeczywiście w Chicago informacja numer jeden to uroczysta ceremonia otwarcia Obama Presidential Center, czyli Muzeum Prezydenckiego Baracka Obamy. Pełna gwiazd i znanych osobistości. Uroczystość rozpoczyna się właśnie za chwilę. Lokalnie o godzinie 11 naszego czasu tutaj w Chicago. Organizatorzy zapowiadają show, legendarne występy światowych ikon, inspirujące przemówienia najważniejszych współczesnych głosów, no bo jest na miejscu. I były prezydent Bill Clinton, i jest Joe Biden, i do Chicago przyleciał George W. Bush Jr. No i oczywiście także jest tam Barack Obama z małżonką Michelle, zresztą z całą rodziną, a do tego artyści, którzy popierali i popierają do dziś partię demokratyczną i samego Baracka Obamy. A w związku z tym koncert Bruce'a Springsteena, Stevie Wonder, Dera, Christine Aquilera, czy chociażby Bono jest także w Chicago. To wszystko dzieje się na południowej stronie miasta, czyli można powiedzieć wielki kompleks za wielkie, olbrzymie pieniądze, bo wybudowanie muzeum kosztowało 850 milionów dolarów. Było niezwykle wielkim wydarzeniem. Co mieści ten kompleks? Bo to nie tylko samo muzeum, a to jest cały kompleks, czyli i na zewnątrz, i w środku. Zresztą muzeum ma niezwykle charakterystyczną architekturę. Warto zobaczyć na naszym portalu deon24.com, jak wygląda to Obama Presidential Center. Barack Obama był w Chicago niezwykle popularny. Przypomnę, inauguracja jego prezydentury odbyła się w Grand Parku. Gigantyczne tłumy i rzeczywiście olbrzymie emocje, tego się nie da zapomnieć, ale także Barack Obama spotykał się z Polonią w naszym Copernicus Center, w takim centrum kulturalnym. To tutaj były gigantyczne kolejki, to tutaj ogłosił także po porażce, jeśli idzie o reformę imigracyjną, swój program imigracyjny, czyli 23 punkty Executive Orders, które weszły w życie w niepełnym wymiarze, ale jednak zmieniły życie wielu imigrantów. To wszystko ma być także zaprezentowane w tym centrum Baracka Obamy. Ceremonia jest transmitowana przez wszystkie stacje, które popierają prezydenta Baracka Obamy, a także partię demokratyczną. A tak więc oglądając dzisiaj media w Chicago, ale także i te krajowe, można zobaczyć przede wszystkim transmisję z tych uroczystości. Co w środku w tym muzeum? Oprócz pamiątek z kampanii wyborczych, także artefakty związane z prezydenturą Baracka Obamy i informacja dla tych, którzy wybierają się na wakacje do Chicago, chcąc zobaczyć to muzeum bez szans, bo bilety zostały wyprzedane aż do listopada. A specjalnie dla magazynu Ponad Oceanami ze studia Radia Deon Chicago, Sławomir Budzik.
1: Bardzo serdecznie dziękuję. Sławomir Budzik, Radio Deon. A teraz, drodzy Państwo, przenosimy się już ze Stanów Zjednoczonych tutaj do nas, do studia Radia Wnet. Ze swoją korespondencją czeka już Paweł Kobierski.
0: Ponad oceanami.
5: Dzień dobry Państwu. Mundial w pełni, mundial cały czas rozkręca się. Wyniki z ostatniej nocy warto by podać w tym razie. Portugalia remisuje z Demokratyczną Republiką Kongo 1-1. Anglicy w hicie tej pierwszej serii spotkań zwycięża z Chorwatami 4-2. Ghana wygrywa z Panamą 1-0, natomiast debiutujący na turnieju Uzbekistan ulega Kolumbii 1-3. Tym samym te mecze zakończyły nam pierwszą kolejkę tegorocznych Mistrzostw Świata. Mamy pierwsze rezultaty, mamy też pierwsze drużyny, po których możemy uznać, że spodziewaliśmy się więcej. Na przykład po Brazylii, która zremisowała z wysoko notowanym Marokiem. Nie zawodzą Niemcy, którzy pewnie wygrali 7-1 z debiutującym Curaçao. Natomiast Hiszpanie zaledwie zremisowali 0-0 z Republiką Zielonego Przylądka. Piękną historię po tym meczu zafundował nam internet, ponieważ bramkarz Cabo Verde, ponieważ tak też można nazywać Republikę Zielonego Przylądka, czyli Vozinha, stał się wręcz bohaterem i sensacją internetu, ponieważ przed tym meczem miał zaledwie 50 tysięcy obserwujących na Instagramie, więc taka zwyczajna liczba. Natomiast po fenomenalnym popisie, zachowaniu czystego konta i aż 7 interwencjom, bramkarz zyskał na ten moment aż 13,4 miliona obserwujących. Liczba wręcz astronomiczna. Sam Vozinha po meczu ze łzami w oczach mówił, że żałuje, że jego mama nie mogła być na tym spotkaniu i go oglądać z uwagi na problem z wizami, które miało wielu czy to kibiców, czy to dziennikarzy, czy to piłkarzy, jeżeli chodzi o wjazd do Stanów Zjednoczonych. Natomiast według najnowszych doniesień dowiedzieliśmy się, że mama Vozinhi tę wizę otrzymała i będzie mogła obserwować swojego syna, jak gra na największych stadionach na świecie. Jeżeli chodzi o faworytów, fenomenalny występ Francji, która wygrywa 3-1 z Senegalem. Belgia zaledwie zremisowała z Egiptem 1-1. Argentyna zwyciężyła z Algierią 3-0. Popis Leo Messiego, 3 gole, tak zwany hat-trick. Zawodzą Portugalczycy, którzy remisują zaledwie 1-1 z Demokratyczną Republiką Kongo. Dla tej drugiej reprezentacji to jest niesamowity sukces, ale też historyczna rzecz, ponieważ wcześniej ten kraj występował na mundialu tylko raz, w 1974 roku, pod nazwą reprezentacja Zairu. Wtedy zagrali 3 mecze, nie udało im się strzelić żadnego gola, nie udało im się zdobyć nawet jednego punktu, a tutaj pierwszy mecz po 52 latach absencji na mundialu, już mamy i gola, i punkty z naprawdę wyżej notowaną i przewidywaną do mistrzostwa Portugalią. Warto zapowiedzieć mecze, które nas czekają tej nocy, otwierające drugą kolejkę o 18:00 czasu polskiego. Czechy zagrają z Republiką Południowej Afryki. O 21:00 zobaczymy Szwajcarię z Bośnią i Hercegowiną. O północy Katar zagra z Kanadą, natomiast o 3:00 nad ranem Meksyk zmierzy się z Koreą Południową i będziemy obserwować, jak rozwijają się te rywalizacje i kto ostatecznie po puchar sięgnie. Dla magazynu Ponad Oceanami Paweł Kobiecki.
1: Bardzo serdecznie dziękuję, a teraz drodzy Państwo, czas na zapowiadaną już korespondencję Arkadiusza Stachnika.
0: Ponad Oceanami.
2: Witam ponownie, Jaśmino, witam wszystkich Państwa po dwóch stronach oceanu. ICE w Stanach Zjednoczonych wraca do gry, czyli policja imigracyjna. Zatrzymano tysiące rodziców, małżonków obywateli Stanów Zjednoczonych. Ponad 400 tysięcy osób bez historii przestępstw z użyciem przemocy zostało objętych działaniami egzekucyjnymi amerykańskich służb imigracyjnych. Skutki tych działań odczuwają tysiące rodzin, w tym dzieci, również będące obywatelami USA oraz małżonkowie Amerykanów. Brak uregulowanego statusu imigracyjnego może prowadzić do poważnych konsekwencji dla całej rodziny. Tylko około 3% zatrzymanych miało wyrok za przestępstwo z użyciem przemocy. W ciągu pierwszych 8 miesięcy poprzedniego roku zatrzymano ponad 14 tysięcy rodziców dzieci będących obywatelami USA. Ponad 2 tysiące z nich zostało deportowanych. Pamiętajmy, że to nie tylko liczby. Za każdą tą liczbą stoi rodzina, małżeństwo, dzieci, historia człowieka generalnie, którzy często mieszkali w Stanach Zjednoczonych od wielu, wielu lat. Miałem temat, bo tutaj wracam do wizyty prezydenta Polski Karola Nawrockiego w Stanach Zjednoczonych. W minioną niedzielę polski prezydent uczestniczył w Białym Domu w bankiecie na zaproszenie obchodzącego w tym dniu urodziny amerykańskiego przywódcy Donalda Trumpa oraz gali UFC Freedom 250. Tak się nazywała ta gala. W tym roku Stany Zjednoczone świętują 250. rocznicę podpisania Deklaracji Niepodległości. A więc krótko mówiąc, to początek Stanów Zjednoczonych. Podczas briefingu szefa Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz przekazał, że prezydent Karol Nawrocki jako jedyny przywódca innego państwa brał udział w recepcji, czyli w przyjęciu takim wydawanej przez prezydenta.

0: Karol Nawrocki również rozmawiał z sekretarzem energii Chrisem Wrightem o współpracy energetycznej, o współpracy gazowej. No a na zakończenie wizyty w Stanach Zjednoczonych polski prezydent pojawił się w polskim centrum imienia Jana Pawła II w Clearwater na Florydzie. Tam spotkał się z amerykańską Polonią. No i na koniec o pracy Sądu Najwyższego, Sądu Stanów Zjednoczonych oczywiście. Tutaj sąd wchodzi w końcową fazę obecnej kadencji. Sędziowie mają jeszcze do rozstrzygnięcia 23 sprawy, z których wiele może mieć znaczący wpływ na politykę federalną, prawa obywatelskie oraz funkcjonowanie administracji prezydenta Donalda Trumpa. Wśród oczekujących wyroków znajdują się kwestie dotyczące obywatelstwa nabywanego przez urodzenie, udziału osób transpłciowych w sporcie, ochrony imigrantów, prawa do posiadania broni oraz zakresu uprawnień prezydenta wobec niezależnych instytucji federalnych. I z tych spraw jedną z najważniejszych jest sprawa obywatelstwa przyznawanego automatycznie dzieciom urodzonym na terytorium Stanów Zjednoczonych. Spór dotyczy szczególnie dzieci przebywających w kraju nielegalnie. Chodzi o rodziców oczywiście, którzy są tutaj nielegalnie i ich dzieci. A prezydent Donald Trump stoi na stanowisku, że samo urodzenie na terytorium USA nie powinno automatycznie gwarantować obywatelstwa. Więc cały czas jest dyskusja na ten temat. Jeszcze jest jedna kwestia. Sąd Najwyższy rozpatruje także sprawę dotyczącą praw wynikających z drugiej poprawki. Przedmiotem postępowania jest pytanie, czy osoba nielegalnie używająca narkotyków może zgodnie z prawem posiadać broń palną. To kolejny temat. No, a wśród spraw oczekujących na rozstrzygnięcie znajduje się również kwestia zakresu uprawnień prezydenta wobec niezależnych instytucji federalnych. I tu jest to ważna sprawa. Sędziowie mają zdecydować, czy Donald Trump posiada prawo do odwołania członka Rady Gubernatorów Rezerwy Federalnej. To wszystko z naszej strony dla magazynu Ponad Oceanami z Radia Deon Chicago. Arek Stachnik. Pozdrawiam.
1: Bardzo serdecznie dziękuję, Arkadiusz Stachnik. A teraz, drodzy Państwo, czas na korespondencję z Polski i zapewne będą to sprawy związane z polskim wymiarem sprawiedliwości, bo tutaj zawsze na antenie Radia Wnet rękę na pulsie trzyma Jakub Pilarek.
2: Ponad Oceanami.
3: W czwartek Trybunał Konstytucyjny poinformował o skierowaniu przez prezesa Trybunału Bogdana Święczkowskiego listu do prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego Jacka Chlebnego. Korespondencja ta dotyczy, uwaga, nierespektowania przez NSA orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z lipca zeszłego roku, w którym to Trybunał wypowiedział się w sprawie tzw. ulgi meldunkowej. To takie rozwiązanie sprzed wielu lat, które dawało obywatelom możliwość niezapłacenia podatków w dosyć niebagatelnej kwocie, bo chodziło często nawet o kilkadziesiąt tysięcy złotych, mieszkania są drogie. Niezapłacenia tego podatku, jeżeli przez pewien czas zamieszkiwali w mieszkaniu, które mieli sprzedać. I spór dotyczył tego, czy obywatele musieli przy okazji składać specjalne oświadczenia. No był to jakiś wymóg biurokratyczny i Trybunał orzekł, że nie, że obywatele nie musieli składać żadnych oświadczeń i tak mogli z tej ulgi korzystać. Wyrok sprzed kilku miesięcy otworzył Polakom możliwość wznawiania postępowań, gdzie sądy administracyjne miały możliwość rozstrzygania tych spraw spornych sprzed lat na korzyść Polaków. No, często byli to emeryci. Każdy chyba rozumie, że możliwość otrzymania takiej kwoty, na przykład rzędu kilkunastu czy kilkudziesięciu tysięcy dla wielu osób, to jest po prostu kwestia niezwykle doniosła, umożliwiająca na przykład przeprowadzenie leczenia, no, różnych niezbędnych dla szczególnie starszych ludzi czynności. I cóż się dzieje? Jak się okazuje, Trybunał pisze, że NSA nie widzi tego orzeczenia, nie respektuje go i odrzuca wnioski obywateli o wznowienie postępowań. No jest to coś niebywałego. Całkowicie rozumiem oburzenie prezesa Trybunału Konstytucyjnego i ten list. Natomiast chcę zwrócić uwagę na coś innego. To jest sytuacja, o której no ja w tej chwili do Państwa mówię. Być może jakieś redakcje będą o tym mówić dziś, jutro, może za tydzień. Po chwili nikt o tym nie będzie pamiętał. My doszliśmy już do takiego poziomu, że nie tylko jakieś abstrakcyjne spory prawne przestały kogokolwiek interesować, jeżeli chodzi o taką dominującą debatę publiczną, ale nawet takie spory i sytuacje, które uderzają w zwykłych ludzi. Znieczulica medialna i znieczulica w ogóle w głowach też społeczeństwa jest już tak duża, że tu w zasadzie wszystko ujdzie. staliśmy się krajem, w którym politycy, urzędnicy nie mogą się skompromitować.

0: bo po prostu tu granice kompromitacji zostały tak daleko przesunięte, że w zasadzie kompromitacji już nie ma. I nie ma też już żadnych granic skandalów urzędniczych i działań organów, które są de facto wymierzone w Polaków. No jesteśmy pod tym kątem społeczeństwem i państwem upadłym. Dziękuję.
1: Ponad oceanem.
2: To korespondencja Jakuba Pilarka. Teraz, drodzy Państwo, ponownie łączymy się ze Stanami Zjednoczonymi. Tam czeka już ojciec Paweł Kosiński, jezuita.
3: Witam. Witam bardzo serdecznie wszystkich naszych słuchaczy. Gubernator Ohio, Mike DeWine, wezwał do całkowitego zniesienia kary śmierci w swoim stanie, argumentując, że ta forma punitywnej sprawiedliwości straciła swoje moralne uzasadnienie. Słowa te wywołały olbrzymie poruszenie na amerykańskiej scenie politycznej, ponieważ DeWine to konserwatywny republikanin i żarliwy katolik, który w 1980 roku jako senator stanowy osobiście współtworzył ustawę przywracającą najwyższy wymiar kary w Ohio. Dzisiejsza wolta polityka pokazuje głęboką ewolucję poglądów, jaka dokonuje się w USA. Podczas konferencji prasowej gubernator otwarcie przyznał, że kara śmierci przestała pełnić swoją podstawową funkcję. Nie jest już skutecznym środkiem odstraszającym przed popełnieniem najcięższych zbrodni. Wskazał, że z każdą dekadą procedury odwoławcze się wydłużają, a szanse na wykonanie wyroku drastycznie maleją. Według DeWine'a państwo, decydując się na odebranie ludzkiego życia, musi mieć niezbite dowody na to, że taki krok realnie chroni społeczeństwo. Współcześnie takiego argumentu nie da się już obronić. Gubernator zauważył również kryzys logistyczny związany z pozyskiwaniem substancji do zastrzyków śmierci, gdyż koncerny farmaceutyczne odmawiają ich dostarczania, by nie kojarzyć swoich produktów z egzekucjami. Niezwykle poruszającym elementem wystąpienia DeWine'a było zwrócenie uwagi na zapomnianych ludzi, personel więzienny i zespoły egzekucyjne. Powołując się na relacje byłego dyrektora Departamentu Penitencjarnego, który nadzorował 15 egzekucji, gubernator opisał traumatyczny, wręcz niemożliwy do udźwignięcia ciężar psychiczny, jaki spada na urzędników państwowych zmuszonych do odbierania życia w imieniu prawa. W opinii polityka publiczne fundusze oraz energia instytucji państwowych powinny zostać przekierowane na bezpośrednie, dożywotnie izolowanie brutalnych przestępców. Podkreślił równocześnie, że zmiana prawa nie zmarzy potworności czynów, jakich dopuścili się mordercy, ani nie umniejszy cierpienia rodzin ofiar. Decyzja gubernatora zyskała już gorące poparcie środowisk katolickich. Organizacja Catholic Mobilizing Network nazwała jego apel inspirującym sygnałem zmian i wezwała do natychmiastowego wykonania kolejnego kroku, jakim byłoby darowanie życia osadzonym w celach śmierci. Dla magazynu Ponad Oceanami ze studia Radio Deon w Chicago ojciec Paweł Kosiński, jezuita.
2: Bardzo serdecznie dziękuję. To korespondencja ze Stanów Zjednoczonych. A teraz, drodzy Państwo, jeszcze na moment częściowo w Stanach Zjednoczonych zostaniemy, ale też fizycznie będziemy w Polsce. Już tłumaczę, o co chodzi. Warszawa stała się miejscem wyjątkowych obchodów 250-lecia Stanów Zjednoczonych. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele polskich władz, dyplomaci, a także ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce Tom Rose, który wygłosił przemówienie pełne odniesień do historii i do współczesnego partnerstwa obu państw. I oczywiście ten drugi aspekt dzisiaj interesuje nas szalenie mocno, szczególnie sprawa zwiększenia ilości amerykańskich żołnierzy w Polsce. I to właśnie słowa ambasadora Stanów Zjednoczonych przyciągnęły największą uwagę. Ambasador powiedział, że żaden naród nigdy nie walczył mocniej, nigdy nie poświęcił więcej, ani nie przetrwał dłużej dla sprawy wolności niż wspaniały naród polski. Podkreślał, że relacje Warszawy i Waszyngtonu wykraczają daleko poza klasyczny sojusz sojusz polityczny czy wojskowy i opierają się na wspólnych wartościach, a także wieloletniej współpracy. Ale właśnie teraz przechodzimy do tego drugiego dna, do tego drugiego wymiaru, bo te deklaracje mają właśnie bardzo mocne wymiary związane z polityką i z bezpieczeństwem. W ostatnich dniach pojawiły się informacje, że w Białym Domu zapadła polityczna decyzja o zwiększeniu obecności amerykańskich żołnierzy w Polsce. Według szefa prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcina Przydacza trwają już prace planistyczne, a rozmowy dotyczą dalszego wzmacniania obecności wojsk Stanów Zjednoczonych na wschodniej flance NATO. Polska od kilku lat jest jednym z najbliższych partnerów Stanów Zjednoczonych w Europie. To właśnie do naszego kraju trafiają nowoczesne systemy uzbrojenia, w tym czołgi Abrams, wyrzutnie HIMARS czy myśliwce F-35, a współpraca wojskowa jest systematycznie rozwijana. Jednocześnie, przypomnijmy, Polska systematycznie przeznacza na obronność około 5% PKB, co jest jednym z najwyższych wskaźników w całym Sojuszu Północnoatlantyckim. Eksperci podkreślają, że zarówno symboliczne słowa ambasadora, jak i zapowiedzi dotyczące wojsk Stanów Zjednoczonych w Polsce wpisują się w szerszą strategię wzmacniania bezpieczeństwa regionu w obliczu wojny na Ukrainie, ale także rosnących napięć na wschodniej flance NATO. I to, drodzy Państwo, będą także tematy poruszane w dzisiejszym popołudniu w Radiu Wnet, na które już teraz bardzo serdecznie Państwa zapraszam. Ja jeszcze tylko podziękuję całej ekipie Radia D, ekipie ze Stanów Zjednoczonych. Dziękuję także oczywiście tutaj, jak zawsze, program wydał Andrzej Karaś, Adam Czerpach go zrealizował. Obu panom bardzo dziękuję. No i może jeszcze na moment oddam głos do Arkadiusza Stachnika.
4: Ja również dziękuję Tobie, Jaśmino, wszystkim oczywiście słuchaczom, którzy nas wysłuchali po obu stronach oceanu. Na koniec jeszcze tylko krótka informacja. Gdybyście byli ewentualnie w Stanach Zjednoczonych, McDonald's ogłosił powrót jednego ze swoich najbardziej rozpoznawalnych deserów. Smażona szarlotka powraca od po wielu, wielu latach. Wprowadzenie produktu ma związek z obchodami zbliżającej się 250. rocznicy powstania Stanów Zjednoczonych. To bardzo historyczna szarlotka, bo z lat 60. jeszcze. Czy ona jest tak dobra jak polskie szarlotki? Tego nie wiem. Można zawsze sprawdzić, zadegustować, no i potem stwierdzić. Do usłyszenia. To wszystko na dzisiaj. Pozdrawiamy. No oczywiście słyszymy się już za tydzień w czwartek. Pozdrawiam.
1: Ponad oceanami. Magazyn publicystyczno-informacyjny na antenie Radia Wnet w Polsce i Radia Deon w Stanach Zjednoczonych. Ponad oceanami. Nasi korespondenci po dwóch stronach świata informują i analizują aktualne wydarzenia. Ponad oceanami. W każdy czwartek o 15.30 w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i Białymstoku. A o 8.30 rano w Chicago w stanie Illinois, Michigan, Indiana, Wisconsin. Na 1080 AM. Ponad oceanami. Oraz na Florydzie w Tempe, Sarasocie i Clearwater Beach. Na 103.9 FM oraz 15.20 AM. Ponad oceanami.
5: Radio Wnet uszami słuchaczy.
6: Ja Wnet słucham codziennie, od samego ranka, bo dwie godziny poranka to jak dobrej kawy filiżanka. Radio Wnet to nie tylko radio, to potężna dawka rzetelnych wiadomości i cała plejada znakomitych gości.
7: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.

0: Dzień dobry, zaczynamy wiadomości, co w programie. Afera Kacprzyka, młody lekarz z Koalicji Obywatelskiej zwrócił 500 000 zł szpitalowi. Pozytywna odpowiedź Waszyngtonu na propozycję utworzenia stałej bazy wojsk amerykańskich nad Wisłą. Czeczen udający Gruzina miał zabić rosyjskiego dysydenta w Białej Podlaskiej.
1: Wiadomości wnet.
0: Dawid Kacprzyk skorygował 33 faktury i zwrócił 500 000 zł na konto szpitala, poinformował warszawski ratusz. Dodał, że dzisiaj Rada Nadzorcza podejmie decyzję o zmianach w zarządzie szpitala. Złożono doniesienie do prokuratury i trwa audyt zlecony przez prezydenta Warszawy. Ratusz oświadczył, że szpitalny oddział ratunkowy Szpitala Południowego nie dysponuje specjalnym pokojem VIP, a Kacprzyk miał dostęp do pomieszczenia, które należało do przyszpitalnego Warszawskiego Centrum Chirurgii Kręgosłupa. Domagamy się dymisji osób, które nadzorowały Szpital Południowy, mówił na konferencji prasowej poseł PiS-u Sebastian Kaleta. Powiedział, że pilnie powinna odbyć się sesja Rady Warszawy, na której Rafał Trzaskowski przedstawiłby wnioski wyciągnięte z tej afery.
2: Żądamy dymisji. Dymisji osób, które są odpowiedzialne za nadzór nad Szpitalem Południowym. W pierwszej kolejności oczywiście chodzi o panią Renatę Kaznowską, zastępcę pana Trzaskowskiego, jak również żądamy natychmiastowego odwołania i odpolitycznienia Rady Nadzorczej Szpitala. Mamy prominentnych działaczy Koalicji Obywatelskiej w Radzie Nadzorczej Szpitala. Pana Roberta Kempę, burmistrza Ursynowa, czy panią Machnowską Górę, również zastępcę prezydenta Trzaskowskiego.
0: 28-letni lekarz-milioner Dawid Kacprzyk zrezygnował dzisiaj z mandatu radnego warszawskiego dzielnicy Ursus. Działacz Koalicji Obywatelskiej mimo braku specjalizacji został kierownikiem SOR-u w Szpitalu Południowym w Warszawie i zarobił ponad 1,5 mln zł w rok. Departament Wojny pozytywnie odniósł się do propozycji utworzenia stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce, przekazał wicepremier minister obrony narodowej Władysław Kośniak-Kamysz na konferencji prasowej.
3: Otrzymałem również oficjalną odpowiedź na mój list 29 maja, zgłaszający gotowość Polski do utworzenia na naszym terytorium stałej bazy wojsk amerykańskich. I miło mi jest poinformować, że sekretarz wojny wraz z całym swoim zespołem Stany Zjednoczone pozytywnie odnoszą się do propozycji Polski o utworzeniu stałej bazy wojsk amerykańskich na terytorium naszej ojczyzny.
0: Powiedział Kośniak-Kamysz w Brukseli po spotkaniu ministrów obrony państw NATO. Podejrzewany o zabójstwo rosyjskiego dysydenta w Białej Podlaskiej został zatrzymany. Posługuje się gruzińskim paszportem, ale jak informuje RMF FM, to Czeczen. Zatrzymano go w hostelu w Piastowie pod Warszawą, przekazał na konferencji prasowej szef MSWiA Marcin Kierwiński.
4: Rozwiewając wszelkie wątpliwości, bo chcę to powiedzieć na samym początku, ponieważ pojawiają się różnego typu informacje mówiące, że to może tylko kierowca, prosimy o wierne i precyzyjne przekazywanie tego, o czym informujemy. To jest osoba, która jest podejrzewana o dokonanie tego zabójstwa. To osoba posługująca się, i tutaj prosimy też o precyzję w tym zakresie, posługująca się paszportem gruzińskim.
5: Kolega z RMF-u Krzysztof Zasada podaje, że to może być też Czeczen.
4: Dlatego prosiłem bardzo o precyzję, posługujący się gruzińskimi dokumentami.
0: 44-letni rosyjski dysydent Robert Kuskowk, występujący pod pseudonimem Siemon Skripecki, został zabity w poniedziałek w Białej Podlaskiej. Satyryk publicznie krytykował Władimira Putina i Ramzana Kadyrowa. Jak informują media, otrzymywał groźby od kadyrowców. Dziennikarz i działacz mniejszości polskiej na Białorusi Andrzej Poczobut odebrał Nagrodę Sacharowa w Parlamencie Europejskim. W trakcie wystąpienia mówił, że jego skazanie to atak na mniejszość polską.
6: My, Polacy mieszkający na Białorusi, jesteśmy ludnością autochtoniczną. Nigdy nie wyjeżdżaliśmy. Nasi przodkowie żyją na tej ziemi od wielu lat. Reżim dąży do zaszczepienia w kolejnych pokoleniach sowieckich wartości, dąży do ujednolicenia społeczeństwa Białorusi. Polska mniejszość narodowa mająca związki z Polską jest postrzegana jak niebezpieczni heretycy. Po aresztowaniu usłyszałem od śledczych, że mój grzech jest taki, jestem zbyt polski.
1: Prognoza pogody. Sponsorem prognozy pogody jest firma Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. www.fakro.pl.
0: W Warszawie do 24 stopni, w Krakowie do 26, we Wrocławiu do 28, a w Białymstoku do 22.
1: Prognoza pogody. Sponsorem prognozy pogody jest firma Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. www.fakro.pl.
7: Chcesz więcej? Wejdź na wnet FM.
8: Reklama.
9: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie. Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki po e-obuwie. Wie.
10: Zapraszamy na 21. Festiwal Piosenek Jacka Kaczmarskiego. Źródło wciąż bije w Bydgoszczy w dniach od 20 do 21 czerwca. To najstarszy tego typu festiwal w Polsce, na który przyjadą najlepsi wykonawcy z całego kraju, a także z zagranicy. Festiwal współtworzą Światłownia, Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Instytut Pamięci Narodowej oraz Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Patronem medialnym jest Radio Wnet.
8: Po reklamie.
1: Autopromocja.
11: Dzień dobry, witam bardzo, bardzo serdecznie wszystkich i zawiadamiam niniejszym, że moja audycja Sztuka jest magią będzie nadawana w soboty po godzinie 11. Zapraszam bardzo serdecznie, Joanna Rawik.
12: Każdy czwartek o 17.30 wojny think tanków. Think tanki to grupy najlepszych ekspertów na całym świecie. Przekazują niemal co dzień raporty o tym, co wpływa na nasze życie i jakie działania powinniśmy podjąć. Patrzą na politykę z innych pozycji, ich opinie się zderzają, trwa walka na argumenty. Wojny think tanków. Paweł Badzio. Zapraszam.
1: To była autopromocja.
13: Popołudnie wnet.
14: 16.08 na zegarach, Jaśmina Nowak, witam Państwa bardzo serdecznie, nawet 16.09 teraz wybiła. Witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejsze popołudnie w Radiu Wnet, a te już za moment rozpoczniemy od rozmowy z panem generałem Bogusławem Samolem. Tutaj porozmawiamy między innymi o pokoju na Bliskim Wschodzie, a także o możliwości zwiększenia ilości amerykańskich wojsk w Polsce, ale zanim ta rozmowa, to rozpoczniemy muzycznie. Andrzej Zaucha, Byłaś serca biciem.

0: Popołudnie Wnet.
1: 16.13, drodzy Państwo, i tak jak zapowiadaliśmy, mamy już połączenie z naszym gościem, pan generał Bogusław Samol, wykładowca Akademii Sztuki Wojennej, także ekspert do spraw bezpieczeństwa, strategii wojskowej. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, pani redaktor, dzień dobry Państwu.
1: Panie generale, według doniesień medialnych prezydent Donald Trump podpisał wstępne porozumienie z Iranem, które zakłada między innymi neutralizację tych irańskich zapasów uranu, a także gwarancję swobodnej żeglugi przez cieśninę Ormus. Czy możemy mówić tutaj o jakimś trwałym przełomie, bo co chwila dochodzą do nas, prawda, informacje o tym, że pokój już jest coraz bliżej, czy raczej jest to właśnie znowu takie krótkotrwałe zawieszenie konfliktu i próba kupienia czasu przez obie strony?
2: No tutaj na pewno i próba kupienia czasu przez obydwie strony, ale też się wydaje, że Amerykanie rozważają, w jaki sposób dojść do porozumienia ze stroną irańską, ponieważ wiemy o tym doskonale, że Iran przetrwał już wojnę powietrzną, w czasie której na jej początku zabito większość jego najwyższych przywódców, zatopiono irańską marynarkę wojenną. Prawdopodobnie częściowo zniszczono irański przemysł zbrojeniowy w Teheranie, ale przede wszystkim jesteśmy świadkami, że mimo wszystko przywództwo w państwie irańskim funkcjonuje, ono się w jakiś sposób otworzyło, co przetrwało, a więc tutaj Irańczycy spodziewają się konfliktu zbrojnego z Stanami Zjednoczonymi, przygotowywali się długi czas, również w zakresie kierowania obroną państwa. W związku z tym Amerykanie chyba doszli do porozumienia czy do przekonania, że należy rozmawiać ze stroną irańską, ale zarówno tak samo postąpili Irańczycy, dlatego że bombardowania wykonywane przez Amerykanów, jak również przy udziale strony izraelskiej, powodują wielkie straty w ludności, ale też i powodują zniszczenia w gospodarce irańskiej. A tutaj trzeba powiedzieć, że zablokowanie cieśniny Ormus przez Stany Zjednoczone uniemożliwiają eksport produktów, czy w ogóle ropy naftowej przez ten kraj, przez Iran do innych krajów, a to powoduje straty. I teraz tutaj, jak długo to będzie trwało? No Amerykanie w jednym z punktów, chyba to w trzecim punkcie porozumienia 14-punktowego zawarli oto taki zapis, i oczywiście z udziałem Irańczyków, że będą negocjacje prowadzone przez 60 dni, aby dojść do ostatecznego porozumienia, i mam nadzieję, że to nastąpi. Ale druga sprawa, w jaki sposób zachowa się Izrael, dlatego że w drugim punkcie, w pierwszym punkcie, który mowa jest o tym, że zakończone zostaną wszelkie działania bojowe, działania zbrojne, sił zbrojnych obydwu stron, a w tym też objęto obszar przerwy działaniach zbrojnych Liban. I teraz ważne, jak zachowa się Izrael, jak mocno Izrael jest kontrolowany przez Stany Zjednoczone. No tutaj najbliższa przyszłość pokaże, ale też w jaki sposób Amerykanie będą Izrael przekonywać. I to mi się wydaje, zależy głównie od tego, czy nastąpi porozumienie w ciągu tych 60 dni.
1: Jednym z tych głównych założeń ma być ograniczenie irańskiego programu nuklearnego, ale jak to, panie generale, wygląda tak w praktyce? Czy z militarnego punktu widzenia w ogóle takie zapisy można skutecznie zweryfikować? Czy może Iran nadal będzie miał...
2: Przede wszystkim rozwój programów atomowych to jest kontrolowany też przez międzynarodowe organizacje. Kontroli zbrojni atomowych, czy w ogóle. I tu jest szansa na to, że jeżeli Iran zgodził się zahamować w jakiś sposób pracę, bo też o tym była mowa jeszcze w zeszłym tygodniu, nawet na początku tego, że Iran wycofa się z programu nuklearnego, czego żądali Amerykanie na początku przed rozpoczęciem działań wojennych, a później to potwierdzali w swojej strategii, rozpoczynając wojnę z Iranem. No zobaczymy, w jaki sposób ten program nuklearny będzie, czy będzie w ogóle realizowany przez Iran, który to cały czas tłumaczy światowej opinii publicznej, że program jądrowy jest przygotowywany czy prowadzony pod kątem zabezpieczenia energetycznego Iranu. No ale też doskonale sobie zdajemy sprawę, że obok tych spraw związanych z cywilnymi pracami mogą być prowadzone również w sposób ukryty sprawy, znaczy programy wojskowe. Otóż jedyny krąg do zbudowania na przykład broni jądrowej, zwłaszcza że się ma wtedy materiały. Ale tutaj to jest w przyszłości 60 dni, a może jeszcze więcej, bo może wtedy będziemy więcej wiedzieli odnośnie tego, w jaki sposób ta sprawa będzie prowadzona.
1: Tak, ja panie generale, przed naszą rozmową też mówiłam o tych uroczystościach i o tym, że pan ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce no, podkreślał jakby naszą przyjaźń, nasz sojusz, ale też zaraz po tym padł cały szereg wypowiedzi dotyczących zwiększenia ilości amerykańskich żołnierzy w Polsce. Jak trochę w tym kontekście pytam teraz, jeżeli udałoby się wyciszyć eskalację na Bliskim Wschodzie, to czy to pozwoliłoby Stanom Zjednoczonym no, skoncentrować większą uwagę na bezpieczeństwie tutaj właśnie w Europie, na wschodniej flance? Czy to może być dla nas jakaś właśnie taka szansa na wzmocnienie tej amerykańskiej obecności?
2: Z geostrategicznego punktu widzenia i oczywiście tak uważam, że akurat niekoniecznie Iran wpływa na to, na decyzję Amerykanów, czy będą wojska w Polsce stacjonowały na zasadzie rotacyjnym, czy są. Dzisiaj byliśmy świadkami wystąpienia ministra narodowej, wicepremiera Kosiniaka-Kamysza, który uczestniczy w spotkaniu ministrów obrony w Brukseli, który mówił o tym, że jest potwierdzenie, że może inaczej, po rozmowie z Hexetem, a więc sekretarzem wojny, który potwierdził, że Amerykanie zamierzają rozmieścić na stałe wojska, czy wojska, no jednostki amerykańskie na terytorium państwa polskiego. I tutaj ja uważam, że to jest długotrwały proces i tutaj akurat wojna w Iranie, czy te rozmowy, nie odciągają Stanów Zjednoczonych od tej sprawy, dlatego że Amerykanie potrafią grać na wielu fortepianach, mają doskonałą dyplomację, mają możliwości. No i oczywiście tutaj też starają się zabezpieczyć na przyszłość w jakiś sposób swoją flankę, bo tak trzeba mówić, że flanka wschodnia również jest dla Amerykanów bardzo ważnym elementem w systemie bezpieczeństwa narodowego, chociażby z tego powodu, że na terytorium państwa polskiego jest dyslokowana baza antyrakietowa w zakresie obrony przestrzeni powietrznej, jak również przede wszystkim zwalczanie rakiet balistycznych. Amerykańcy zdają z tego sprawę i starają się rozmawiać, zwłaszcza, że tutaj prezydent Rzeczpospolitej, pan Nawrocki, konsekwentnie prowadzi politykę zbliżania z prezydentem Trumpem, jeżeli chodzi o zbliżanie relacji osobistych, ale w kontekście pracy na rzecz Rzeczpospolitej. I ta ostatnia jego wizyta, często tak żartobliwie określana przez człowiek polityków Polski, przynosi efekty. I tutaj my wszystkiego nie wiemy, bo na pewno wszystkie rzeczy nie są publicznione, ale to, co dochodzi do nas w przestrzeni powietrznej, to są dobre informacje dla naszego bezpieczeństwa.
1: A jeżeli chodzi jeszcze o Bliski Wschód i o to porozumienie, ono no można powiedzieć, że ma jednego wielkiego przeciwnika, jest nim Izrael. I czy zdaniem pana generała może dojść do takiej sytuacji, w której nawet przy podpisanej umowie Izrael zdecyduje się jednak na działania, na samodzielne działania militarne przeciwko Iranowi?
2: Ja przypuszczam, że tak może to nastąpić. Nie wykluczam takiego zachowania, zwłaszcza, że już kilkakrotnie prezydent Stanów Zjednoczonych nawet na swoim prywatnym koncie krytykował premiera Netanyahu za podjęte działania, kiedy rysowały się próby, czy w ogóle szanse na przerwanie ognia. Izraelczycy starają się realizować swoje cele polityczne i nie oglądają się często na Stany Zjednoczone. No oczywiście, tak jak powiedziałem w pierwszym punkcie naszej rozmowy, na początku naszej rozmowy, że to też porozumienie, które by zostało w ogóle osiągnięte w ciągu tych 60 dni, zależy od tym, że od tego, czy Izrael w tym czasie nie rozpocznie znowu akcję przeciwko Hezbollahowi na terenie Libanu. Bo tam właśnie jest bardzo wyraźnie w tym pierwszym punkcie napisane: przerwa działania zbrojne obydwu stron, ale w tym też na terenie Libanu. A więc krótko mówiąc, to porozumienie musi objąć, czy obejmuje na pewno Izrael. A więc tutaj mówiąc, zakazuje, czy w jakiś sposób ogranicza możliwości prowadzenia działań militarnych w tym rejonie Bliskiego Wschodu. I tutaj jest właśnie pytanie, jak zachowa się Izrael?
1: A jeżeli jeszcze na zakończenie, panie generale, przed nami szczyt NATO już w lipcu i teraz no, część analityków wskazuje, że to może być najważniejsze tak naprawdę takie spotkanie, jeżeli chodzi o Pakt Północnoatlantycki, no bo też dzieje się w takim przełomowym momencie historii tego sojuszu. Czy to jest znaczące? Znaczące no jest na pewno, ale czy my możemy spodziewać się faktycznie jakichś przełomowych decyzji na tym szczycie?
2: Na pewno tak. To oczywiście, tak jak wiele szczytów natowskich miało historyczne znaczenie, bo nawet w 91 roku w czasie szczytu w Rzymie, gdzie Sojusz Północnoatlantycki, ówczesnych 16 państw opowiedziało się za rozpoczęciem rozmów z byłymi adwersarzami, a więc członkami Układu Warszawskiego i to nastąpiło. To też było bardzo ważne wydarzenie. Następnie wydarzenie w 1999 roku, gdzie przyjęto pierwszy spoza obszaru Europy Zachodniej trzech nowych członków do sojuszu, Polskę, Czechy i Węgry, a więc krótko mówiąc, były ważne wydarzenia. Natomiast to wydarzenie będzie mi na pewno poświęcone wielkości pobytu amerykańskiej czy obecności amerykańskiej w Europie. To należy się tego spodziewać, że ta ograniczona obecność amerykańska będzie, szczególnie w krajach Europy Zachodniej. Ale tutaj trzeba też powiedzieć o tym, to co się dzieje, że będzie zwiększona obecność na terytorium państwa polskiego. Tak czy inaczej, Europa na tym zyska, bo Polska jest postrzegana jako kraj buforowy. Jeżeli Amerykanie to są w tym miejscu, to tak samo i Niemcy będą chronione jak Wielka Brytania. Po drugie, tutaj na pewno będzie jeszcze wiele dyskusji na temat wysiłków państw w zakresie osiągnięcia poziomu 5%, bo wiemy o tym, że nie wszystkie państwa ten poziom osiągają. Jest niewiele tych państw. No i trzecia sprawa, na pewno nie tyle może reforma systemu dowodzenia w NATO, ale również rozbudowy struktur militarnych w zakresie przygotowania tych komponentów, o których tam zapowiadano 100, 150, czy tam 300 tysięcy, aż dojście do 500 tysięcy. Na ten czas takich decyzji brakuje. Mam nadzieję, że w czasie szczytu będą już ostateczne decyzje podjęte, które będą też określały strukturę sojusznicze, jak również liczebność tych struktur.
1: I na pewno
2: liczebność w stanach osobowych i w sprzęcie bojowym.
1: Tak jest i na pewno będziemy te decyzje przybliżać słuchaczom Radia Wnet. Mam nadzieję, że również uda się pana generała namówić na taki komentarz w trakcie tego szczytu, czy zaraz już po tym, jak dowiemy się szczegółów. Bardzo serdecznie dziękuję za komentarz. Pan generał Bogusław Samol, wykładowca Akademii Sztuki Wojennej, także ekspert do spraw strategii wojskowej, do spraw bezpieczeństwa, był gościem Radia Wnet. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję panie redaktorze, dziękuję, do widzenia państwu.
1: Do widzenia, do usłyszenia. Drodzy państwo, 16:25, a za kilka chwil można powiedzieć, że cały czas w tematyce związanej ze strategią, z bezpieczeństwem Polski. Za kilka chwil zapraszam na rozmowę w imieniu Grzegorza Milko, a będzie to rozmowa z panem pułkownikiem Jarosławem Cymerskim, więc bardzo ciekawa, a ja państwa zostawię jeszcze na moment, zanim ta rozmowa, razem z Edytą Bartosiewicz, Miłość jak ogień.

0: Radio Wnet uszami słuchaczy.
1: Jestem zakochana w Radio Wnet. Może od niedawna, bo od 24 roku, no po tym zamachu na media publiczne, jestem narcyńcą. No jestem zachwycona właśnie na okrągło i jesteście Państwo w moim domu i w kuchni, i w pokoju, i w dzień, i w nocy. Także rzeczywiście różnorodność audycji jest pożyteczna i świetna. Trzymam kciuki za Waszą obecność. Życzę Wam wszystkiego dobrego, całej załodze. Trzymajcie się.
2: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.
3: Popołudnie Wnet.
4: Słuchawki zakładać czy nie?
5: Jest godzina 16:30. I naszym gościem w Popołudniu Wnet jest pułkownik Jarosław Cymerski, no, ekspert w sprawie bezpieczeństwa. Witaj Jarku, witaj panie pułkowniku serdecznie w naszym studiu.
6: Dzień dobry państwu, dzień dobry panie redaktorze.
5: Wszyscy zastanawiamy się i jesteśmy w temacie tego, co wydarzyło się w Białej Podlaskiej. Tam zginął Siergiej Skripacki, rosyjski artysta, który no bardzo otwarcie krytykował to co dzieje się w Rosji, to co dzieje się na Ukrainie. Oczywiście tak jak no, był jednym z wielkich oponentów i krytykantów Putina i zginął. I zginął od kul zamachowca, który dzisiaj został zatrzymany. Gruzin z czeczeńskim paszportem, czy też Czeczeń z gruzińskim paszportem bardziej. Czy to był wyrok i co to oznacza, że na terenie Polski wydarzyła się taka rzecz?
6: Faktycznie dzisiejsze media doniosły nam taką informację, że służby zatrzymały już potencjalnego wykonawcę tego zabójstwa. Pada pytanie, czy to był wyrok. Biorąc pod uwagę okoliczności, zacząwszy od tego, że artysta, oponent Federacji Rosyjskiej, ale przede wszystkim prezydenta Putina, w znaczny i taki dosyć, powiedziałbym, wyrazisty sposób krytykował postępowanie Putina na dzień przed jego wyrokiem w Berlinie. Przebywając podczas swojej wizyty w Berlinie, dokonał profanacji flagi Federacji Rosyjskiej. Swoje dokonania w tym zakresie zamieszczą na mediach społecznościowych. Następnego dnia dowiedzieliśmy się o jego śmierci. To wydarzenie ma wiele aspektów. Możemy zwrócić tutaj szczególną uwagę na podstawowy, który mówi nam o tym, że Federacja Rosyjska i prezydent Putin nie wybaczają tego typu rzeczy. To pierwszy aspekt. On niestety ma też inne konotacje, ponieważ zdarzenie to miało miejsce na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, a to już świadczy o tym, że jest to poważny sygnał dla wszystkich tych, którzy krytykują w sposób otwarty Putina i Federację Rosyjską, że sprawiedliwość rozumiana w tamtym znaczeniu, rosyjskim znaczeniu, dosięgnie ich nie tylko na terenie Federacji Rosyjskiej, ale również poza granicami kraju. Zresztą takich przypadków jest dużo, dużo więcej. Druga kwestia, ujęcie samego sprawcy, bo wcześniej przypomnę tylko, że służby zatrzymały dwóch Białorusinów podejrzanych o współudział w tym zabójstwie. Okazało się, że nie mają z tym nic wspólnego i zostali zwolnieni. Natomiast dziś dowiadujemy się, że jest to przedstawiciel prawdopodobnie diaspory czeczeńskiej z paszportem gruzińskim. Musimy zaczekać na dalsze oficjalne informacje służb bezpieczeństwa, jeżeli chodzi o kwestie rozstrzygnięcia tej sprawy. Jestem przekonany, że na pewno policja, która prowadzi sprawę w tym zakresie, ma niezbite dowody, może inaczej, ma bardzo mocne dowody stwierdzające, że jest on sprawcą tego zabójstwa. W przeciwnym wypadku taki komunikat nie pokazałby się w mediach.
5: Ale na terenie naszego kraju dzieje się taka rzecz, gdzie możemy domniemać, iż to zemsta po prostu rzeczywiście, czy też wykonanie wyroku na kimś, kto otwarcie krytykował właśnie no, te terrorystyczne rządy, bo tak to trzeba nazwać, Putina. I jeśli coś dzieje się w Rosji, na terenie Federacji Rosyjskiej, jakiś oponent zostaje znaleziony martwy, bo wyleciał przez okno na przykład, czy spadł samolot, czy coś się wydarzyło, no to powiedzmy, że na terenie Rosji jest to niebezpieczeństwo, tak? Tam, jeśli ktoś krytykuje Putina, tak jak na przykład Nawalny, czy paru innych, to trzeba mieć oczy dookoła głowy, ale jeśli w Polsce wykonuje się wyrok na właśnie kimś, kto otwarcie tak mówi o Putinie, mówił po prostu prawdę, no to już pytanie jest, czy my się możemy czuć bezpiecznie we własnym kraju, to bo każdy z nas pewnie wyraża jakieś opinie, swoje spostrzeżenia na temat tego wszystkiego, co się dzieje. I myślę, że nieraz padło to, że Putin to zbrodniarz, to jest bandzior, czy tak jak powiedział prezydent Biden, po prostu rzeźnik, bo nazwał go butcher. I co? I my się mamy we własnym kraju bać o to, że ktoś po prostu będzie szukał zemsty u nas na terenie Rzeczpospolitej Polskiej?
6: Ja bym tego tak nie określił. Niech dowodem na to będzie fakt bardzo sprawnego działania służb, ale pamiętajmy też o jednej istotnej kwestii. To zdarzenie dotyczyło przedstawiciela Federacji Rosyjskiej, artysty, którego impakt oddziaływania w ramach przekazywanych informacji był naprawdę duży. Krytyka, o której pan redaktor mówi, wyrażana w naszych ustach jako obserwatorów sytuacji, jest zupełnie czymś innym i zapewniam, że jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, to tutaj służby pracują w tym zakresie bardzo dynamicznie. Dodam jeszcze jedną ważną kwestię. Dlaczego nie należy się bać? Ano z prostego względu. Wszyscy my jesteśmy systemem bezpieczeństwa i wszyscy my w przypadku jakichkolwiek zagrożeń powinniśmy odpowiednio reagować. Żeby tak się stało, trzeba mieć pewnego rodzaju świadomość. To zdarzenie pokazało nam, że współcześnie mamy do czynienia z wojną hybrydową, która ma naprawdę różne twarze. I jedną z tych twarzy jest właśnie to, co zostało wyrażone w ramach tego zdarzenia. Uspokajam naszych słuchaczy, jeżeli chodzi o kwestie bezpieczeństwa. Bać się nie należy, ale trzeba być świadomym zagrożeń.
5: Oczy dookoła głowy.
6: Można tak powiedzieć.
5: Tego właśnie domniemanego sprawcę zatrzymała grupa, oddział kontrterrorystyczny BOA. Co to za grupa? Jak to określić? Bo rzeczywiście myślę, że powinniśmy to wiedzieć, my jako obywatele, prawda? Kto nas chroni?
6: Tutaj nie będzie żadnej tajemnicy, jeśli powiem, że Centralny Pododdział Kontrterrorystyczny Biura Operacji Antyterrorystycznych to komponent policyjny, specjalnie szkolony i przygotowany do neutralizacji zagrożeń terrorystycznych. Jakiś czas temu mieliśmy tutaj w studiu okazję rozmawiać na temat zagrożenia, jakim jest terroryzm. Wspominałem również przy tej okazji o regulacjach prawnych, które obowiązują w naszym kraju. Przyznam, jesteśmy jednym z nielicznych krajów w Europie, który takowe regulacje o działaniach antyterrorystycznych wprowadził. W ramach tych regulacji zostały wydzielone komponenty antyterrorystyczne i kontrterrorystyczne. Te kontrterrorystyczne są to te, które działają stricte do neutralizacji zagrożenia o charakterze terrorystycznym. To są ludzie, którzy są odpowiednio wyszkoleni, wyposażeni w odpowiedni sprzęt, posiadający specyficzną taktykę działania po to właśnie, aby zagrożenia te, które charakteryzują się cechami zagrożeń terrorystycznych, mogli neutralizować. Mówimy o kontr, czyli o neutralizacji wprost. Mhm. Czyli szczególnie niebezpieczni przestępcy jak najbardziej w gestii zainteresowania tych służb występują.
5: Dlatego właśnie to BOA zatrzymała.
6: Zdecydowanie tak.
5: Rozumiem.
6: Czy tutaj też trzeba powiedzieć, że to jest szeroko zakrojona akcja, można powiedzieć nawet operacja, przy udziale wielu służb, to nie tylko policja, ale na pewno Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, szereg różnych służb, które działają w tle i to, czego my nigdy nie zobaczymy. W związku z tym, mówiąc o tych rozwiązaniach systemowych i twierdząc, że każdy z nas jest elementem systemu bezpieczeństwa, mam na myśli również ten kontekst, że w zakresie troski i dbania o nasze bezpieczeństwo działa szereg różnych podmiotów i niekoniecznie musimy o tym wiedzieć i niekoniecznie musimy je widzieć.
5: No to na pewno, bo rzeczywiście w jakiś sposób być może mogłoby to tak działać trochę na nas jak słynna Wojna Światów, prawda, George'a Wellsa, gdzie było słuchowiskiem radiowym, a ludzie myśleli, że Marsjanie wylądowali w 1938 roku w Stanach, więc żebyśmy nie popadli w paranoję. O tym pomyślałem, ale z drugiej strony myślę, że poprzez to wszystko, co się dzieje, jeśli chodzi o globalne zagrożenie, o wojny, które się toczą i to blisko nas, prawda, Ukraina, Palestyna, Izrael, na szczęście wygasa wojna w Zatoce Perskiej, Stany Zjednoczone, Iran, ale z drugiej strony, czy my w Polsce możemy czuć się bezpieczni, bo słyszałem taką opinię od osób, które się w jakiś sposób też, powiedzmy, że no, zaznajamiają z tematem, że w Polsce tak, to się tak mówi pewnie od filmu Psy, pamiętamy to określenie, zniknąć człowieka, zniknij chemika, zniknąć człowieka w Polsce, czyli wyeliminować kogoś, tak, poprzez płatnego mordercę, to jest żaden problem. Podobno.
6: Nie wiem, czy tylko w Polsce. Wszystko zależy od tego, kto jest zleceniodawcą takiego działania. Mówimy o tym przypadku, o którym mówiliśmy na samym początku naszego spotkania. Ja bym tutaj wstrzymał się z komentarzami, ponieważ obecne działania policji zmierzają w kierunku ustalenia, kto ewentualnie był zleceniodawcą.
5: Ale nie chcę mieć konkretnie, Jarku, o tym przypadku. Mówię ogólnie.
6: Myślę, że to nie dotyczy tylko Polski. Jeżeli jest determinacja do zlikwidowania konkretnej osoby, to można przybrać takie metody, formy działania, które do tej neutralizacji doprowadzą.
5: Ale czy najważniejsze osoby w państwie w związku z jakby globalną polityką czują się bezpieczni i generalnie czy... No tak, no bo z jednej strony w każdym kraju taka sytuacja może mieć miejsce i jak najbardziej to rozumiem, ale z drugiej strony, czy systemowo, powiedzmy, wszyscy obywatele w jakiś sposób są chronieni, no bo to, że są chronieni najważniejsze osoby w państwie, czyli rząd, prezydent, to jest jasne. Ale pytanie, czy ktoś na przykład, kto powiedzmy jest osobą publiczną, patrząc też na cyberprzestępstwa, prawda, na to, co dzisiaj mogą z nami zrobić strony internetowe, sztuczna inteligencja, to czy tutaj to bezpieczeństwo jest, powiedzmy, na takim wysokim poziomie?
6: Podzielmy naszą dyskusję na dwie kwestie. Pierwsza to ta sprawa fizycznej neutralizacji, o której mówiliśmy na początku. To, o czym pan redaktor teraz mówi, czyli kwestia oddziaływania na naszą świadomość, bo na dobrą sprawę z chwilą pojawienia się domeny cyfrowej, zresztą domeny utworzonej przez człowieka, dzięki wykorzystaniu nowych technologii, informacja nabrała zupełnie innego znaczenia. Stała się elementem strategicznym z jednej strony, ale z drugiej strony też może być wykorzystywana do manipulacji, dezinformacji społeczeństwa. Jest elementem wojny hybrydowej. Działanie typu dezinformacyjnego jest na stałe wpisane właśnie poprzez wykorzystanie domeny cyfrowej jako ten element, który w wojnę hybrydową się wpisuje i która to wojna prowadzona z pewnością jest przez Federację Rosyjską, czy to w stosunku do Ukrainy, czy w stosunku do innych państw, tam gdzie Rosja chce zabezpieczyć swoje interesy. Na co trzeba zwracać szczególną uwagę w przypadku tego zagrożenia, które, jak to określiliśmy, jest wojną o nasze umysły. Odpowiednia manipulacja tą informacją powoduje to, że odbieranie rzeczywistości przez interlokutora jest takie, jakie sobie może życzyć adwersarz. W związku z tym tutaj jest poważne wyzwanie po naszej stronie. I o ile te fizyczne zagrożenia są jak najbardziej do zweryfikowania i można powiedzieć widać je, to w przypadku tych drugich, o których mówimy, niestety ich efekty są albo odłożone w czasie, lub niewidoczne od razu, a przynoszą skutki zamierzone przez adwersarza.
5: Jak rozpoznać to, że zagrożenie właśnie jest w internecie, bo przecież pojawiają się strony tak sugestywnie prowadzone takim językiem i no pewnie bardzo w tym pomaga sztuczna inteligencja, AI, prawda? Ale bardzo często gdzieś tam wyskakuje taka informacja, która brzmi nieprawdopodobnie, później się okazuje fejkiem. Jak rozpoznać to zagrożenie, które może płynąć z internetu, przez media społecznościowe, wszyscy jesteśmy zdani, prawda, na taką wirtualną rzeczywistość poniekąd, tak? No wchodzimy praktycznie w strony internetowe, różnego typu social media. Jak oddzielić właśnie prawdę od fejków?
6: To jest bardzo trudne, natomiast jednym z elementów, który należy brać pod uwagę jako budowanie umiejętności w tym zakresie, to jest przede wszystkim świadomość. Można zwrócić uwagę na istotny fakt, którym jest próba weryfikacji tych informacji. Oczywiście jest szereg różnych kampanii prowadzonych przez banki czy instytucje, które zwracają uwagę swoim użytkownikom, klientom na to, jak należy traktować informacje, które budzą pewne wątpliwości. Spotykamy się często z takimi informacjami mówiącymi o tym, że są próby wyłudzenia środków finansowych, próby podszywania się pod innych operatorów, czy też operatorów stron, czy jakieś przedsiębiorstwa. Natomiast istotną kwestią jest to, żeby na bieżąco budować swoje kompetencje w tym zakresie, jak w tej domenie cyfrowej należy funkcjonować. Zwróciłbym uwagę na jeszcze jeden istotny aspekt, mianowicie współcześnie możliwości działania w domenie cyber z wykorzystaniem nowych technologii, w tym sztucznej inteligencji, przy wykorzystaniu na przykład socjotechnik, pozwalają na wpływanie na nas samych jako na osoby. I o tej wojnie właśnie umysłu chciałem powiedzieć. To jest podstawowy problem, bo ile na przykład rozpoznawania stron internetowych możemy się w jakimś sensie nauczyć, możemy sobie założyć odpowiedni software, który będzie nam pewne rzeczy weryfikował, to w przypadku już odbioru komunikatów, którym jesteśmy bombardowani wręcz nawet przez social media, mało z tego, często jesteśmy twórcami pewnych treści, powielamy je bez głębszej refleksji, tworząc jednocześnie fałszywy obraz rzeczywistości, a tym samym też wpływamy na jakiś element psychologiczny naszych innych odbiorców, a to jest element właśnie tych działań hybrydowych, które poza sabotażem, dywersją, użyciem siły kinetycznej mają również wpływ

0: komunikaty przedstawione przez stronę rządową i to jest pewnego rodzaju rozwiązanie, gdzie mamy oficjalne stanowisko Ministerstwa Spraw Wewnętrznych mówiące o tym, co w sprawie zaistniało. Jestem przekonany, że na różnych mediach społecznościowych wylała się różnego rodzaju fontanna komentarzy eksperckich opinii.
1: Oczywiście.
0: No więc właśnie. I to jest też element, który trzeba umieć sobie odpowiednio wyseparować po to, aby nie skalować tego wrażenia strachu i obawy. Jednym z elementów jest właśnie uwiarygodnienie informacji, która zostaje do nas przekazana.
1: Jasne. To myślę, że po prostu internet rzeczywiście żyje swoim życiem i płonie. Mieliśmy akurat temat, kiedy zginął poseł Łukasz Litewka i akurat też była taka rozmowa z jednym z panów adwokatów a propos postępowania ze sprawcą. Natomiast w tym samym czasie po prostu w internecie było absolutnie milionowe komentarze a propos tego, że pewnie zabójstwo, pewnie na zlecenie i...
0: No tutaj zakładamy, że żyjemy w kraju demokratycznym, obowiązują reguły prawne,
1: tak.
0: I w związku z regułami prawnymi służby, które mają wyjaśnić tego typu zdarzenia, postępują zgodnie z obowiązującymi procedurami. To jest najprostsza i wiarygodna droga, która pozwala nam dochodzić do prawdy. Natomiast eksperckie komentarze na temat na przykład procedowanego postępowania przez kogoś, kto ekspertem w prawie nie jest, no może rodzić pewnego rodzaju konsekwencje w postaci błędnej interpretacji. Mhm. Dlatego tutaj zwracam uwagę na fakt, że by móc się wypowiadać w aspektach na przykład prawnych, to trzeba w tym zakresie mieć odpowiednie kompetencje, wiedzę. I dlatego rozumiem wywiad z panem mecenasem, który rozjaśnił te wątpliwości. I gdybym miał wybierać osobiście, skąd mam czerpać tą wiedzę, które źródło dla mnie jest wiarygodne, postawiłbym na pana mecenasa, bo zakładam, że jego doświadczenia, wiedza i kompetencje są dla mnie bardziej wiarygodne niż eksperckie, które...
1: I na Radio Wnet.
0: Zdecydowanie tak.
1: Natomiast właśnie, bo tak chcieliśmy sprawę i tak wyjaśnialiśmy sprawę. Natomiast Jarku, też chciałem zapytać się, panie pułkowniku, też o to, co działo się w ostatnim czasie w Europie, bo była kumulacja pewnych wydarzeń, które po prostu miały miejsce. Na szczęście nie w Polsce, no ale też przecież żyjemy w sercu Europy, związane z imigrantami. Mhm. Związane z imigrantami, prawda? I to akurat dotyczyło też Polaków. Chodzi o wydarzenia w Belfaście, chodzi o wydarzenia w Southampton, we Francji, które się dzieją, no choćby po wygranym finale przez Paris Saint-Germain Ligi Mistrzów i to, co działo się w nocy w Paryżu. I tej kumulacji wydarzeń, gdzie czynnikiem zapalającym są imigranci, to się staje niebezpieczne. A my żyjemy w takim akurat społeczeństwie kosmopolitycznym, gdzie jest ich naprawdę wielu. Pewnie się uśmiechamy, my do nich, oni do nas, tak? Bo jesteśmy kulturalnymi ludźmi, oni tu przyjechali...
0: Tolerancyjnymi,
1: tak. Oni tu przyjechali legalnie, tak? Pracują, pewnie mają na to pozwolenia. Ale... Czy to, co działo się właśnie w tych wymienionych przeze mnie przypadkach, czy to nie jest trochę tak, że świat islamski się zaczął odzywać i znowu zaczęła się jakaś na przykład wojna właśnie ze światem zachodnim?
0: Mówimy o wojnie kulturowej. Ja mam przekonanie, że ona trwa i to od samego publikowania przez Huntingtona The Clash of Civilization w 1991 roku. Natomiast poszedłbym bardziej w taką tezę, która by mówiła o wykorzystywaniu imigrantów, czy też ewentualnie ich pewnych uwarunkowań bytowych i religijnych do prowadzenia pewnego rodzaju gry. Jestem sobie w stanie to wyobrazić. Nie oceniałem tej sytuacji pod żadnym ze względów jak gdyby rozpatrywania faktycznych przyczyn i skutków. Natomiast wyobrażam sobie, że wykorzystywanie religii, wykorzystywanie ideologii, czy też różnych emocji, o których mówiliśmy w przypadku chociażby nawet samego internetu i tej domeny cyber, jest naturalnym elementem pewnego rodzaju rozgrywek, również w ramach działań hybrydowych. Przecież destabilizowanie porządku publicznego to jest jeden z elementów, który pozwala na wywołanie takiej sytuacji, gdzie struktury administracyjne w danym państwie muszą odpowiednio

0: reagować. Być może to jest testowanie systemu, być może jest to próba budowania sobie pewnego rodzaju kapitału zasobowego, który w odpowiednim momencie zostanie uruchomiony po to, żeby zdestabilizować daną sytuację.
1: Mam przed sobą twoją książkę, Wybrane aspekty terroryzmu.
0: Stara historia.
1: Niekonwencjonalnego, ale stara, ale dlatego też chcę pokazać, bo przecież okładkę zdobi zdjęcie z zamachu World Trade Center 2001 rok, prawda, z użyciem samolotów. Teraz pewnie by to było trudne, bo są takie kontrole, jest taki system, że na szczęście oczywiście czujemy się bezpiecznie wsiadając do samolotów. Mam takie wrażenie przynajmniej, latając coraz więcej po całym świecie. Też tym terrorystom przysłowiowym paryskim z pasami Szachida jest pewnie też teraz coraz trudniej, biorąc pod uwagę to, jakie są kontrole, jaki jest system. Natomiast mówiąc o tym, że być może rzeczywiście przysłowiowi następcy Bin Ladena chodzą po świecie, bo tak może być i myślę, że tak jest, to właśnie na co teraz trzeba zwracać uwagę? No bo temat jest bardzo szeroki, ale niestety te wydarzenia się zdarzają i to jest tak, że co jakiś czas coś się takiego dzieje, gdzie naprawdę wyobraźnia od razu podpowiada, że świat islamski po prostu nie śpi.
0: Wracając do wydarzeń z 2001 roku, faktycznie po tych zdarzeniach, gdzie hegemon światowego porządku został, można powiedzieć, mocno ugodzony. Już nie będę wchodził w kwestię później koalicji antyterrorystycznej, przeniesienia ciężaru gatunkowego tej walki na stronę afrykańską, ale zwracam uwagę, że faktycznie te procedury, jeżeli chodzi o środki transportu lotniczego, zostały bardzo mocno zweryfikowane i doprowadzone do takich granic szczelności, gdzie dziś byłoby to bardzo trudne. Ale w jednym ze spotkań z profesorem Aleksandrowiczem i profesorem Kubą Jałoszyńskim dyskutowaliśmy właśnie na temat postępowania terrorystów, czyli mówimy o pewnego rodzaju, byśmy sobie mogli to wyobrazić, takiej spirali, w ramach której następuje wyścig między systemem bezpieczeństwa a terrorystami. Przecież tutaj, w przypadku ataku na WTC, użyto statków powietrznych cywilnych. To była niepowetowana strata Stanów Zjednoczonych i systemu bezpieczeństwa. Jeżeli chodzi o tą ewolucję sposobu działania terrorystów, uważam, że współcześnie, o tym już mówiliśmy, takim elementem działania i polem działania będzie domena cybernetyczna. I to jest jak gdyby pierwszy element, na który trzeba zwracać uwagę. Przypadki już takie mieliśmy, bo zwróćmy również uwagę na fakt zabezpieczenia infrastruktury krytycznej, która pozwala funkcjonować społeczeństwu i pozwala funkcjonować
1: państwu. To też jest ważny
0: państwu.
1: Temat. Oczywiście.
0: Nie możemy tego pomijać. I dzisiaj ingerencja w tego typu systemy SCADA, które sterują przesyłem energii, na przykład sterowaniem statków powietrznych, dużych systemów zarządzania koleją, może również przynieść finalnie takie skutki, jak ten zamach z 2001 roku. Skutki negatywne. Więc jeżeli pan redaktor pyta mnie, w którym kierunku należałoby rozpatrywać tego typu działań ze strony terrorystów, to jeżeli chodzi o takie oddziaływanie cybernetyczno-fizyczne, to ten kierunek, ale jeżeli chodzi o oddziaływanie na psychologię i psychikę człowieka, to zdecydowanie oddziaływanie na naszą świadomość. Podkreślam tutaj to, co już dzisiaj padło, wojna o nasze umysły, czyli doprowadzenie takiego stanu świadomości, abyśmy myśleli tak, jak sobie życzy adwersarz.
1: A jak się bronić przed tym? Czytać luźniejsze książki? Nie wiem, no bo też, żeby człowiek nie sfiksował po prostu, tak? No, ja rozumiem, że oczy dookoła głowy, oglądanie jakieś po prostu, no gdzieś takie poczucie bezpieczeństwa, ale z drugiej strony, no właśnie, no też nie można chyba jakieś mieć sito w tym wszystkim.
0: Nie ma jednolitej recepty, natomiast na pewno trzeba budować swoją świadomość, być świadomym, że te zagrożenia występują i też zdawać sobie sprawę z tego, że nie można przeciwdziałać. Jeśli chodzi o kwestie cyber i wykorzystanie informacji do przekształcania rzeczywistości, no to też poszukiwanie informacji w źródłach, albo weryfikacja tych informacji w źródłach, które są rekomendowane, jest takim sposobem, ale to takim sposobem. Mamy też istotną kwestię, która dotyczy spraw relacji między ludźmi, bo no tak. Jeżeli mówimy o oddziaływaniu na psychikę, to można inaczej targetować sobie osobę dorosłą, inaczej targetować dzieci.
1: Młodzież.
0: Zdecydowanie tak, która jest bardzo podatna na
1: podatne, oczywiście. Względy.
0: Często można wysyłać różnego rodzaju komunikaty.
1: Ileż tragicznych przypadków ostatnio, Jarku?
0: Więc tutaj się zgadzamy i to jest potężne wyzwanie dla nas jako społeczeństwa, żeby w tych nowo zmieniających się okolicznościach, które oczywiście wiele nam pomagają. Mam na myśli internet, mam na myśli tą cyberdomenę, mam na myśli sztuczną inteligencję, bo te byty istnieją. Natomiast dziś musimy się nauczyć z nimi funkcjonować. Tak jak kiedyś nauczono się funkcjonować z koleją, która też była narzędziem, która przerażała co niektórych. Jak musieliśmy funkcjonować z elektryfikacją, a dziś jest naturalnie powszechna.
1: Jak zdobywano dziki zachód. Chciałbym jeszcze zapytać o tą odznakę, którą pan pułkownik ma, bo ostatnio kiedyś widzieliśmy na konferencji prasowej w Wydziale Komunikacji Politechniki Warszawskiej. Był pan w pełnym umundurowaniu pułkownika. Natomiast jest chyba taka ciekawostka związana z tą odznaką, która zastępuje mundur.
0: To znaczy, to jest PIN, który definiuje i oznacza funkcjonariusza Służby Ochrony Państwa. Od razu muszę
1: powiedzieć,
0: Służby Ochrony Państwa. Państwa, formację odpowiedzialną za bezpieczeństwo najważniejszych osób w państwie. Ja też muszę przy tej okazji zaznaczyć panu redaktorowi, słuchaczom, że moje wypowiedzi są moimi wypowiedziami Jarosława Cymerskiego, a nie są wypowiedziami Służby Ochrony Państwa, ponieważ ja w tym zakresie Służby Ochrony Państwa nie mogę reprezentować, od tego jest rzecznik prasowy. Niemniej jednak z uwagi na fakt łączenia doświadczenia zawodowego z tym zamiłowaniem naukowym i budowanie wiedzy eksperckiej o gdyby te dwa obszary. Korzystam na tyle oczywiście, ale to jest możliwe, nie uraniając informacji, które są niejawne. Staram się również swoją postawą i takiego typu wypowiedziami budować wizerunek o samej formacji, która ma dosyć, jak uważamy u nas w formacji, bardzo odpowiedzialne, istotne zadania, jeżeli chodzi o funkcjonowanie całego systemu bezpieczeństwa państwa. Więc wracając do samego znaczka, tak, on redefiniuje funkcjonariusza jako kogoś, kto w tej formacji służy.
1: Ku chwale ojczyzny chciałoby się zakończyć, a już właśnie jest prawie 17.
0: Kończymy.
1: Tak szybko nam minął czas na bardzo rzeczowej, konkretnej rozmowie, za którą bardzo serdecznie dziękuję, panie pułkowniku.
0: Również dziękuję, panie redaktorze, i dziękuję państwu.
1: Pułkownik Jarosław Cymerski był naszym i państwa gościem. Dziękuję. Sprawy bezpieczeństwa bardzo ważne, bardzo istotne.
0: Dziękuję bardzo.
1: Niekończące się. Dziękujemy bardzo. Jest godzina 17:10. Studio Mundial. Dziś Tomasz Zapert. Natomiast ta część popołudnia wnet dobiega końca. Adam Czerpak realizuje. Ksenia Parmańczuk odpowiada za wideo. Nasz kanał YouTube'owy. A ja dziękuję państwu. Grzegorz Miłko. Do usłyszenia.
2: Popołudnie wnet. Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
3: Pradawna liturgia wschodnia prowadzi nas do źródeł wiary, przypomina Ojciec Święty. Papież przyjął przedstawicieli Uniwersytetu Hebrajskiego, przestrzegł przed traktowaniem pokoju jako nieosiągalnej utopii. Polacy modlili się za zmarłego przedwczoraj kardynała Ruiniego, bliskiego współpracownika Jana Pawła II. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Pradawne kościoły wschodnie, a w szczególności ich liturgie, prowadzą nas do źródeł wiary, powiedział papież na audiencji dla ROACO, organizacji wspierającej kościoły wschodnie. Podkreślił, że tradycje te są darem dla wszystkich katolików, dlatego trzeba je poznać.
4: Chrześcijański wschód można zachować tylko wtedy, gdy się go rozumie. Utrata tego zrozumienia oznacza zubożenie kościoła. Ponad 30 lat temu święty Jan Paweł II II zwrócił uwagę na tę potrzebę, zdecydowanie podkreślając m.in. konieczność poznania liturgii kościołów wschodnich, pogłębiania wiedzy o tradycjach duchowych ojców i doktorów chrześcijańskiego wschodu, zapewnienia odpowiedniego nauczania na te tematy w seminariach i na wydziałach teologicznych, zwłaszcza przyszłym kapłanom.
3: Papież przypomniał też o tragediach, których doświadczają dziś chrześcijanie wschodni na skutek wojny, destabilizacji i wysiedleń, zwłaszcza na Bliskim Wschodzie. Zamiast twierdzić, że pokój jest niemożliwy, starajmy się go promować w naszych społecznościach, zaczynając od samych siebie, powiedział papież w przemówieniu do Rady Nadzorczej Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie. Leon XIV wskazał na ważną rolę uniwersytetów jako miejsc promujących dialog i poszanowanie dla różnorodności punktów widzenia. Jest to szczególnie ważne w naszych czasach naznaczonych przemocą i ostrą retoryką.
5: Papież przypomniał, że uniwersytety od dawna są miejscami spotkań, w których studenci i wykładowcy razem wzrastają w mądrości poprzez naukę i badania. Leon XIV podkreślił, że w czasach naznaczonych podziałami członkowie społeczności uniwersyteckiej mogą być twórcami pokoju. Papież odwołał się przy tym do świętego Augustyna, który mówił: jeśli chcecie przyciągnąć innych do pokoju, najpierw sami go miejcie, sami trwajcie w pokoju. Aby rozpalić innych, musicie mieć żywy płomień w sobie.
3: Leon XIV przestrzegł żydowskich uczonych, by nie traktowali pokoju jako niemożliwej do osiągnięcia utopii. Promujmy go w naszych społecznościach oraz przyjmujmy go w naszym życiu, dodał Ojciec Święty. Dziś pogrzeb kardynała Camilla Ruiniego, bliskiego współpracownika Jana Pawła II, wieloletniego papieskiego wikariusza dla rzymskiej diecezji. Zmarł przedwczoraj, miał 95 lat. Polacy modlili się za niego już dziś rano podczas mszy przy grobie Jana Pawła II. Arcybiskup Jan Romeo Pawłowski przypomniał jego związki z polskim papieżem, nazwał go przyjacielem Polski. Na porannej mszy śpiewała schola dziecięca z Myszyńca.
6: Z

0: Więcej wiadomości na portalu Vatican News va/.pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.
1: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
2: Reklama.
3: Ludzie oczywiście gotowi są uważać, że śmierć to jest największe zło, a przetrwanie to największe dobro. Tylko przypominam, że tę prawdę wmówiliśmy im my. Może nie dajmy im się teraz zarazić swoją własną propagandą.
4: Seminarium Diabła. Wciągająca adaptacja klasycznego dzieła C.S. Lewisa Listy Starego Diabła do Młodego w reżyserii i wykonaniu Łukasza Mateckiego oraz Jacka Pluty. Najbliższe spektakle 27 i 28 czerwca. Następne już w lipcu. Bilety i wszystkie informacje na Facebooku Seminarium Diabła Spektakl Teatralny.
3: Diabeł zrobi wszystko, byś tam nie zajrzał.
4: Zaprasza Fundacja Art Bene.
5: Kram. Ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla Twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
2: Po reklamie.
6: Autopromocja.
7: Dzień dobry, witam bardzo, bardzo serdecznie wszystkich i zawiadamiam niniejszym, że moja audycja Sztuka jest magią będzie nadawana w soboty po godzinie 11. Zapraszam bardzo serdecznie, Joanna Rawik.
6: To była autopromocja.
5: Studio Mundial w Radiu Wnet.
8: Przed mikrofonem Tomasz Zapert. Mamy za sobą już pierwszą rundę grupową Mundialu i troszeczkę ją podsumujemy. Państwa i moim gościem jest Jan Zapert. Zbiegiesz nosi nazwisk nieprzypadkowo. To jest mój syn, który pracuje w portalu pyta.pl. Jest to czwarty Mundial, który oglądał i pamięta. I jak, Janku, oceniasz te mistrzostwa? Podobają ci się te 48 drużyn? To nie jest za dużo, za intensywnie?
9: Na początek chciałem przywitać się ze wszystkimi słuchaczami. Jeszcze raz mógłbyś zadać pytanie?
8: Czy nie jest za dużo tego futbolu? 4 mecze dziennie, 4 mecze w nocy?
9: Dla mnie to jest fajna sprawa, tylko jakby te mecze trochę inaczej były rozłożone na europejskie po prostu godziny, bo nie jestem w stanie meczu pierwszego 18 oglądać, a potem o 6 też rano.
8: A którą drużynę kibicujesz? Brazylii, wiem, ale no trochę Brazylia zawiodła jednak w tym pierwszym spotkaniu.
9: No wydaje mi się, że nie zawiodła, dlatego że Maroko mimo wszystko jest finalistą mistrzostwa, nie, Puchar Afryki to się nazywa. Ostatecznie im przyznali w ogóle te mistrzostwa, zwycięstwo w tych mistrzostwach. No i uważam, że po prostu Brazylia dobrze zagrała w pierwszym meczu. No myślę, że zawsze zakładamy, że taka Brazylia wygra pierwszy meczu 5-0 i dlatego jest taki niedosyt.
8: No ale też miałeś nieszczęście, że tak powiem, oglądać najsłabszy mecz tych mistrzostw, który się odbył dzisiejszej nocy między Panamą a Ganą.
9: No tak, tak. Mecz Gany z Panamą. Tak sobie pomyślałem, że jakby Polonię Warszawa wrzucili za Panamę, to też by tak samo było.
8: No właśnie, z mojego punktu widzenia te mistrzostwa są takie nierówne. Dla mnie to jest za dużo jednak, za dużo tej gry, za dużo tych spotkań. Być może to jest uwarunkowane tymi różnicami czasowymi, no bo to jest na drugiej półkuli i bardzo niewygodnie jest to oglądać na starym kontynencie. Ale sypnęło niespodziankami. Najlepszy mecz, niewątpliwie to się chyba zgodzisz, Chorwacja-Anglia też wczorajszego wieczoru.
9: No mi się akurat inny mecz bardziej podobał. Iran, Nowa Zelandia. Wydaje mi się, że to był najbardziej wyrównany mecz tych mistrzostw dotychczas.
8: Wyrównany być może, natomiast tutaj Anglia miała przewagę jednak w drugiej połowie i wyjątkowo widowiskowo się zaprezentowała. No chyba jedna drużyna tylko odstaje takim poziomem, które są niestety.
9: No tak, no ale to można było do przewidzenia.
8: Druga runda się dzisiaj zaczyna pierwszym meczem o 18:00 RPA. Czechy, obie drużyny się bardzo słabo raczej zaprezentowały w tych swoich inauguracyjnych występach. Czesi stałe fragmenty gry jedynie oparli swoją dyspozycję, natomiast no RPA zupełnie blado. Także nie przewiduję tutaj wielkich emocji, a ty?
9: No RPA niestety się bardzo słabo pokazała, tym bardziej względem tych mistrzostw w 2010, gdzie w pierwszym meczu zremisowali 1-1 po takim pięknym golu Sabalali bodajże na 1-0.
8: No tak, na drugim meczu z kolei Szwajcaria, Bośnia-Hercegowina dzisiejszego wieczoru o 21:00. No Szwajcarzy w tym pierwszym meczu na własne życzenie zremisowali, tracąc bramkę w ostatnich chyba sekundach w ogóle doliczonego czasu gry, a wcześniej mieli dużą przewagę. No, Bośnia-Hercegowina no, zupełnie chyba nieźle zagrała, więc nie wiem jak to będzie. Ta Szwajcaria też mnie zawsze trochę zniesmacza tym, no może to jest dziwny punkt widzenia, ale że to jest taka armia zaciężna, ci ich piłkarze, sami imigranci. Może, nie wiem, czy to jest, nie jest to zarzut, no ale to jest trochę dla mnie dziwne, żeby byli 90% składu byli imigranci. Nie uważasz?
9: No,
8: czy taki jest współczesny świat po prostu może?
9: Dla mnie to w sumie nie ma większego znaczenia, byleby się dobrze piłkę oglądało.
8: No nie zawiodła Argentyna na pewno w tym pierwszym spotkaniu. Leo Messi póki co prowadzi w tabeli snajperskiej. No, oddajmy głos teraz kibicowi Argentyny, który opowie, jak postrzega postawę Albicelestes na mundialu w Meksyku, Kanadzie i Stanach Zjednoczonych.
10: Jesteśmy po meczu. Argentyna wygrała z Algierią 3-0. Lionel Messi strzelił bramki, a ze mną przyjaciel właśnie prosto z Argentyny, który mecz oglądał. Ja się go teraz zapytam, jak emocje, jak wrażenia?
11: Sí, vamos Argentina.
12: Brawo Argentyno. Uważam, że drużyna pokazała dziś ogromną solidarność i świetnie funkcjonowała jako zespół. Wymieniali bardzo dobre podania, a współpraca między zawodnikami stała na wysokim poziomie. Trzeba też oddać szacunek rywalom. Byli wymagającym przeciwnikiem. Na początku mocno naciskali i często atakowali, ale myślę, że z biegiem meczu Argentyna przejęła kontrolę i okazała się lepsza. Oczywiście wielka w tym zasługa Messiego. Hat-trick najlepszego piłkarza świata to chyba najpiękniejszy prezent, jaki mógł nam dać na początek tego mundialu. Dzięki temu nasze nadzieje są jeszcze większe. Przed turniejem wiele osób martwiło się, czy utrzymanie tego samego składu to dobry pomysł i czy niektórzy zawodnicy nie są już zbyt wiekowi. Ale spójrz na Messiego. 38 lat i 3 gole.
11: Vamos, Argentina, Argentina.
10: Gracias.
8: No ale nie chwalmy dnia przed zachodem słońca. Messi nie zawiódł, wręcz przeciwnie, natomiast no, więcej oczekiwaliśmy po innych weteranach boisk, mianowicie po Cristiano Ronaldo, a zwłaszcza po Luce Modriciu. No Modric wczoraj fatalnie, dość, że sprokurował rzut karny. No to w ogóle nie sprawdził się jako rozgrywający. Ronaldo też miał dwie sytuacje takie, niespecjalnie się spisał. Sądzisz, że to jest koniec tych zawodników, czy jeszcze coś liczysz, że pokażą?
9: No obstawiam, że niestety to już jest koniec tych zawodników, no ale po Cristiano Ronaldo, no to trzeba to jasno powiedzieć. No on gra w lidze arabskiej, która nie jest to, w porównaniu na przykład do MLS-u, gdzie gra Messi, to według mnie ta liga jest po prostu słaba.
8: No także Robert Lewandowski dobrze by zrobił chyba, żeby wybrał MLS, a nie petrodolary, jak się to mówi. Jak uważasz?
9: No i ja akurat bym chciał, żeby Lewandowski do Atletico poszedł, no ale no to jest mała szansa.
8: Ja, no tak. No natomiast mała szansa. No a powiedz mi, drogi Janie, czwarty mundial, który oglądasz chyba od o ile pamiętam, od RPA właśnie, gdzie te wuwuzele zasłynne przeszkadzały nieraz nawet w oglądaniu tych mistrzostw. Potem była Brazylia, Rosja, coś dalej było właśnie Katar i teraz jest w trzech państwach. Jak byś ocenił, no nie ma Polski, więc zainteresowanie w Polsce jest siłą rzeczy mniejsze, ale chyba jednak w sumie kibice mają na czym oko zawiesić w ciągu tych spotkań, no bo tam nawet te drużyny egzotyczne, które się promują, typu, nie wiem, Uzbekistan dzisiaj, czy Wyspy Zielonego Przylądka, no, Demokratyczna Republika Kongo, myślę, że zawsze pokazały pewne elementy, które się mogły podobać i no jest to też ogromna promocja tych państw przez ten mundial. Jak sądzisz, czy te drużyny mają jakiś taki potencjał, żeby dołączyć na stałe, no może nie do ścisłej czołówki oczywiście, ale żeby na stałe się pojawiać w tych największych turniejach, czy coś, no bo z drugiej strony brakuje kilku afrykańskich potęg do niedawna, Kamerunu, Nigerii w szczególności, ale pojawiają się nowe drużyny, no i dla mnie bardzo pozytywne wrażenie one robią.
9: No myślę, że na każdych takich mistrzostwach będziemy mieć takie smaczki, ale muszę cię poprawić. Pierwsze mistrzostwa świata, które oglądałem, były w Niemczech w 2006 roku. Obejrzałem 3 mecze. 2 na Kolonii, jak byłem. Jeden oglądaliśmy na takim małym telewizorku. Ledwo rozpoznawaliśmy, którzy są którzy. Ja pamiętam, że za czerwonymi byłem. To się finalnie okazało Portugalią, bo to był mecz o 3. miejsce.
8: Właśnie, no to takie, każdy ma takie z dzieciństwa jakby wspomnienia. No i dla mnie był takim pierwszym mundialem Burgier w 78 roku w Argentynie. Argentyna wygrała, stąd dlatego jestem kibicem tej drużyny pewnie zapalonym. Zastanawia mnie jeszcze jedna kwestia. Kwestia sędziowania, kwestia VAR-u. Nawet zdarzyła się taka sytuacja w jednym ze spotkań, że po analizie VAR został ukarany za, chyba o ile przypominam sobie, to był gracz Paragwaju, za markowanie, za udawanie, że był faulowany w polu karnym i został ukarany żółtą kartką. Pierwszy mecz od razu 3 czerwone kartki, więc to też się zapisze w annałach. Mówi o spotkaniu Meksyku z RPA, ale no też była jedna potężna kontrowersja w meczu Francja-Senegal dotycząca faulu na Mbappé. Do dzisiaj trwają spory, bo analiza tak na 100% z różnych kamer, mamy tam kilkanaście, czy nawet kilkadziesiąt kamer, ale tak na 100% nie można było się przekonać, czy było nieczyste zagranie na szarżującym napastniku reprezentacji Francji, czy też nie. VAR wezwał do monitora arbitra australijskiego prowadzącego to spotkanie, no ale on o dziwo zwykle zmienia decyzję po analizie, a tutaj nie podtrzymał swoją, że rzutu karnego nie było. Także technika nie jest doskonała, jak widać. Co uważasz? Czy nie uważasz, że te wary w ogóle strasznie przedłużają spotkania? No też taką opinię spotkałem, że przerwa na wodę trwa w każdej części meczu 2-3-minutowa. Ten system VAR i zmiany to powodują, że każda połowa jest też jeszcze po 5, po 6, po 8 minut. O ile przypominam sobie, w 12 minucie doliczanego czasu gra Austriacy strzeli bramkę. Więc to niemal to wygląda jak mecz plus dogrywka. Nie wiem, czy to w tym klimacie nie odbije się na zdrowiu, na kondycji piłkarzy, którzy i tak mają tak kalendarz napięty, tyle spotkań rozgrywają w ciągu roku, w ciągu sezonu klubowych, reprezentacyjnych. Tutaj jeszcze muszą grać w upale, często zmieniać jakby terytorium, jakby inny klimat po prostu. Myślę, że to może zaważyć o tym, kto zdobędzie medale.
9: No, ja na przykład jestem zwolennikiem tych przerw, bo uważam, że ci zawodnicy jednak mimo wszystko w takich upałach biegają, to potrzebują tej przerwy. No, jakbym na Ekstraklasę miał to przerzucać albo na pierwszą ligę, no to nie, no bo po co? No ale w takich meczach myślę, że jeżeli są warunki pogodowe na tyle trudne, że po prostu zawodnicy mają problem z graniem, znaczy nie, może inaczej.
8: Krótko mówiąc, Liga Polska to jest jednak inna dyscyplina sportu niż te mistrzostwa. Tu się chyba zgodzimy. No i ogromne zaskoczenie i plus dla mnie, bo nie spodziewałem się, że Szwedzi się z takiej dobrej strony pokażą. Szwedzi, którzy zamknęli nam drogę do tego mundialu. Też ciebie zdziwiła ta ich wysoka wygrana nad Tunezją?
9: No, my też pewnie za 4-0 byśmy wygrali, więc
8: myślę, że... Nie jestem tak przekonany, żebyśmy tak wykorzystali tyle sytuacji. No, w każdym razie mecze są jeszcze, to chyba można zwrócić uwagę na taki fakt, że na tych trybunach, zresztą często oko kamery koncentruje się na loży honorowej, gdzie zasiadają gwiazdy sprzed lat różnych drużyn, bo zaproszone są chyba z każdej ekipy, przynajmniej z tych czołowych, no tam i trenerzy, i zawodnicy, więc no już nieraz są oni leciwi, poszronione, mają fryzury albo brak włosów, ale no łza się wokół kręci, jak się spogląda i się od razu przypomina słynne mecze, nie wiem, dajmy na to Roberto Baggio, Davora Szukera, jeszcze paru innych mógłbym też wymienić. Także tylko o ile się orientuję, to nieraz niestety komentatorzy nie rozpoznają transmitujący w polskiej telewizji te spotkania nie rozpoznają niektórych figur już sprzed, nie wiem, 3 dekad, ćwierćwiecza, z końcu zeszłego tysiąclecia nawet, także trochę to jest, nie wiem, wielka sława to żart, chce się rzec. Kibicujesz Brazylii dlatego, z uwagi na szkoleniowca.
9: Tak.
8: Tak wierzysz w Carlo Ancelottiego? No on się rzeczywiście bardzo sprawdził na rynku, ale klubowym. To jest chyba troszeczkę co innego niż reprezentacja.
9: No ale myślę, że da radę. No, wygrał jednak 3 razy, tak, tą Ligę Mistrzów?
8: Co najmniej, nie wiem, może najwięcej.
9: 5 razy.
8: 5 razy, no właśnie.
9: To już nawet nie pamiętałem. No to jak 5 razy, to tym bardziej. Jeszcze większą wiarę w tym momencie mam.
8: No głód Brazylii sukcesu jest olbrzymi, bo przecież Brazylijczycy od mundialu w Korei i Japonii zawodzili, no więc może się ta karta kiedyś odwróci. Dla mnie też było takim sporym rozczarowaniem, chyba największym, nie tylko dla mnie, ale no, dużo więcej spodziewałem się po Hiszpanach. No, oni zagrali wchodzonego w tym pierwszym spotkaniu. Co, maskują formę? Czy co to było? Jakbyś to oceniał, te 0-0 ich?
9: No ja myślę, że właśnie Republika Zielonego Przylądka jest... Właśnie dla mnie to jest czarny koń tego turnieju. No. Ja patrzyłem na ich mecze wcześniej, jakby towarzyskie rozgrywane i na przykład 3-0 tam pokonali Serbię.
8: No to rzeczywiście, no te mecze towarzyskie niby się nie przykładały.
9: Hiszpania, przepraszam, pokona też Serbię 3-0 i tak sobie pomyślałem, że może być remis między nimi.
8: No i był remis bezwarunkowy. No. Nie wiem, no zdarzało się także drużyny, które przegrywają mundial na dzień dobry, pierwsze mecze czy remisowały, no potem dochodziły bardzo wysoko, bo to jest jednak turniej. Forma się rozkręca ze spotkania na spotkanie. Niektóre, które historia uczy, że te, które z wysokiego C zaczynały imprezę, nieraz potem odpadały w tej fazie pucharowej dosyć szybko. Niewątpliwie też więcej spodziewałem się po Urugwaju.
9: No Urugwaj już nie ma niestety Forlana, to nie ma kto strzelać. Nunes, no nie ma podjazdu. Więc, no niestety oglądałem ten mecz z Arabią Saudyjską i no, w pierwszej połowie było taki mniej więcej wyrównany, ale w drugiej połowie jak Urugwaj zaatakował, to myślałem, że 4-1 wygrają. A jednak skończyło się remisem.
8: Tak. To widać, może to też jednak ten lęk, strach wraz z upływem czasu pęta nogi tych zawodników i po prostu oni są bardzo dobrze wyszkoleni, jak to Latynosi, ale nie potrafią swojej wyższości przedstawić. No to jest bardzo pozytywnie. Jeśli chodzi teraz może 2 słowa o tych drużynach tercetu gospodarskiego. No Meksyk w pierwszym meczu miał słabego rywala chyba po prostu, więc bez większego wysiłku pokonał RPA. Zgodzisz się chyba z tym stwierdzeniem?
9: Tak. RPA słabiutko, już rozmawialiśmy o tym. Tak.
8: Kanada. Kanada, co sądzisz? Jak oceniasz Kanadę po tym pierwszym meczu remisowym? Oni tam przegrywali z Bośnią, ale z determinacją doprowadzili do remisu.
9: No, myślałem, że Kanada przegra ten mecz. Tak 0-2, bo jednak Bośnia jest pogromcą Włochów, więc no...
8: Wydawałoby się tak, że po takim to powinno się piąć do góry, po takim spektakularnym osiągnięciu, jak wyeliminowanie Italii. Natomiast no, ogromne wrażenie zrobiła drużyna Stanów Zjednoczonych w tym pierwszym spotkaniu. Tak, także moim zdaniem to jest aspiracje medalowe, nawet mógłbym powiedzieć, że mogła wykazać. Bo o ile przypominam sobie, zresztą chyba można tak zaryzykować twierdzenie, że jednak ten futbol w Stanach, futbol, soccer zwany w Ameryce, z roku na rok jest coraz popularniejszy, coraz lepszy poziom. Przez lata to była gra, którzy w Ameryce uprawiali tą grę. Emigranci, dzieci emigrantów i tak dalej. Natomiast od roku 94, tego pierwszego mundialu amerykańskiego, popularność tej drużyny i tego sportu rośnie i kto wie, może się rodzi druga potęga. Czy to jest za śmiała hipoteza?
9: Według mnie śmiała hipoteza. Dopiero z Paragwajem grali. Niech z Argentyną zagrają, tak wygrają, to pogadamy.
8: No tak, Paragwaj to nie Argentyna. No tak. Natomiast co jeszcze sądzisz o tym, że te spotkania które oglądamy o godzinie 4, 3, 1, 22, no, pokazują wspaniałą też infrastrukturę sportową. Te stadiony są olśniewające.
9: No, mi się najbardziej podobają te zamknięte stadiony, gdzie oni jeszcze klimatyzację tam w środku mają.
8: Do czego to technologia prowadzi? No właśnie, to jest po prostu niebywałe, niebywałe.
9: Ale z kolei mają jeden stadion, wczoraj właśnie się ten mecz rozgrywał, deszcz lał.
8: Czyli jednak był otwarty dach. Może nie miał, może w ogóle nie ma takiego dachu zamykanego.
9: Tak sobie pomyślałem, że wreszcie mam trochę chłodniej.
8: No tak. Tak, tak, to prawda. Inne stadiony też zauważyłem, że jak piłkarze schodzą na te czas, że tak powiem, dla wzbogacenia organizmu wodę czy inne jakieś tam napitki, to w tym czasie też jakaś aparatura spod tej trawy wychodzi i jest murawa zraszana, także to jest zupełnie jakieś nowum piłkarskie, do czego ta technika prowadzi. No to jest bardzo dobrze, bo to na jakości tych spotkań się odbija. Jeszcze jedna rzecz mnie zastanawia. Coraz więcej, to jest jakoś się staje chyba też tendencją, coraz więcej trenerów traktuje futbol jako jakieś takie święto, że chodzą, nie wiem, jak ubierają się jak na premierę do teatrów, jakieś garnitury, nieraz jakieś kamizelki. Mają kiedyś, w dawnych czasach, to trenerzy byli w dresach, w t-shirtach, na ławkach trenerskich, a teraz są bardzo wytwornie nieraz odziani. Ja sobie wyobrażam, w tym upale, w tych garniturach, to chyba nie jest zbyt komfortowe. Czy to się nie kłóci z takim wizerunkiem sportowym, że jednak porównują ludzie mecze sportowe? Bogdan Tomaszewski porównawał na przykład do Nieodżałowany, do właśnie do sceny teatralną ze sceną sportową. Czy to nie przeszkadza ci, to nie razi cię, także to jest takie trochę, nie wiem, trywialne dla mnie.
9: Czasy się zmieniają, ubiór też. Kiedyś na przykład bramkarze nosili czapki. Który bramkarz teraz czapkę nosi? No chyba, że hełm, jak Czech, ale to...
8: No tak, czasami zakładają, jak słońce oślepia, ale teraz przy zamkniętych dachach to się zdarza rzadko. No owszem, często się zdarza, że piłkarze występują w rozmaitych maskach, bo urazy są jednak bardzo poważne i zwłaszcza bramkarze mają z tym kłopot. Jeszcze jedna kwestia. Mówiliśmy już o Anglii, o Francji, o Brazylii, o Argentynie, Hiszpanii. No jeszcze jeden faworyt, bardzo mocno obstawiany przez bukmacherów też, Portugalia. No mówiliśmy tu o Cristiano Ronaldo. Czy to nie jest błąd może, że on jest cały czas obecny na boisku? Może to paraliżuje tą drużynę trenera Roberto Martineza? Jak sądzisz? Może on teraz po tym pierwszym meczu, który się zakończył fiaskiem dla nich, tylko zaledwie remisem, zmieni koncepcję i go będzie on rezerwowym, bo trener na przykład Chorwacji w 55. minucie zdjął Luka Modricza, widząc jego bezradność boiskową.
9: Ja mam wrażenie, że Cristiano Ronaldo, tak jak u siebie w klubie, to w reprezentacji ma takie wpływy, że nie wyjmą go ze składu po prostu. No chyba, żeby przegrali jakoś może i Cristiano by samobuja strzelił, no to wtedy może by się zastanowili.
8: No, oby strzelił jakąś bramkę, no bo to jest jednak wielce zasłużony zawodnik dla piłki nożnej. Także zmierzch z gwiazd z jednej strony, ale no pojawiają się nowe postacie. No, ja mam w pamięci ten fenomenalny kontratak Francji. Bradley Barcola to chyba jest najszybszy teraz sprinter wśród piłkarzy, który tam pognał z 50 metrów na niczym sprinter lekkoatletyczny. No i tak bardzo technicznie przelobował bramkarza Senegalu. Może to będzie jakiś kolejny as w talii trenera Didiera Deschampsa, który jak powiedział, kończy pracę z reprezentacji wieloletnią, która owocowała wielkimi sukcesami i oddaje ster Zinedinowi Zidane, zdaje się. Więc może taka jakby kontynuacja, bo oni grali kiedyś piłkę w jednej drużynie, w jednej reprezentacji Francji w roku 98, kiedy zrobili czempionat po tym pamiętnym meczu z Brazylią 3-0. Co jeszcze nas dzisiaj wieczorem czeka? Może powiedzmy, mówiliśmy o tych dwóch spotkaniach. wieczornych, a to już naszego czasu po północy, gra jeszcze Kanada z Katarem, a następnie Meksyk z Koreą Południową. No, myślę, że ten drugi mecz będzie bardziej emocjonujący. Podzielasz ten pogląd, czy sądzisz, że będzie odwrotnie, bo to grają gospodarze?
9: Wydaje mi się, że Czechy, Republika Południowej Afryki będzie lepszy.
8: Tak? Ten pierwszy?
9: Dlatego, bo im będzie już zależało, żeby coś zrobić. Jedna będzie się rzucała, albo nie żeby być. Gola strzelić, druga będzie chciała wygrać. I...
8: Tak, bo to już druga runda, to już mogą być, jak drużyna w pierwszej się zaprezentowała kiepsko, przegrała, to druga runda może być de facto pożegnaniem z turnieju. Trzeci mecz to będzie meczem o honor, jak to się kiedyś mawiało. I chyba powoli kończymy dzisiejsze studio mundialowe. Przygotowujemy się do nocnych obserwacji ekranów, telewizorów czy komputerów. Trzymamy kciuki i cóż jeszcze mogę powiedzieć? No, niech wygra lepszych, bo tak zakończymy ten nasz dzisiaj, tą naszą dzisiejszą audycję. Dziękuję pięknie. Moim Państwa gościem był Jan Zapert z portalu pyta.pl. Dziękuję pięknie.
9: Dziękuję.
8: A do usłyszenia radiosłuchaczką i radiosłuchaczom mówi Tomasz Zapert.
5: Studio Mundial w Radiu Wnet.

0: słuchaj Radia Wnet.
1: I słuchamy Radia Wnet. Zaraz będzie wojna think tanków, zaraz będzie Paweł Badzia na moim miejscu i będzie profesor Stanisław Żerko, wybitny Niemcoznawca, więc będzie ważna rozmowa o tym, cóż się dzieje w relacjach polsko-niemieckich i zgaduję, że o umowie polsko-niemieckiej też Paweł Badzia opowie dwa słowa, ale najpierw krótkie ogłoszenie. W naszym studiu jest Sławomir Sokołowski, który ma dla nas jaką informację?
2: Przede wszystkim dobry wieczór, dzień dobry Państwu, serdecznie witam w Radiu Wnet. Chciałem zaprosić słuchaczy i całymi rodzinami na festiwal imienia Króla Maciusia I. Festiwal, który od kilku lat organizujemy, poświęcony pamięci absolwenta Uniwersytetu Warszawskiego, doktora Korczaka, Janusza Korczaka, który mieszkał vis-a-vis Palladium i chcemy upamiętnić ten fakt. I od kilku lat robimy w Palladium festiwal piosenki dziecięcej, gdzie 14 muzyków profesjonalnych będzie wykonywało utwory z ostatnich disneyowskich filmów, które dla dzieci, także warto przyjść posłuchać. Wykonawcami będą dzieci, które wygrały ogólnopolskie albo międzynarodowe konkursy piosenkarskie. Będzie to naprawdę wspaniała przygoda. Wśród gości specjalnych będzie oczywiście Darek Malejonek z Arki Noego, tutaj jest przyjaciel Radia Wnet również. Całość poprowadzi Miłka Małecka muzycznie z Arturem Grudzińskim, a prowadzącą będzie nasza redaktorka, koleżanka redakcyjna Magda Uchaniuk, a fragmenty Króla Maciusia wykona jedyny Polak nominowany do Oscara, Jerzy Zelnik. Także gorąco Państwa zapraszamy w niedzielę o godzinie 17 w Teatrze Palladium. Wstęp wolny za pobraniem wejściówek na palladiumart.pl. Gorąco zapraszamy. Jest jeszcze trochę wejściówek, także całymi rodzinami, babcie, dziadkowie, zabierajcie swoje wnuki i przychodźcie słuchać na Króla Maciusia I.
1: Zapraszał Sławomir Sokołowski. Bardzo dziękujemy. Jeszcze się usłyszymy jutro pewnie.
2: Tak,
1: tak jest. A teraz już najwyższa pora. Tadam. Gdzie usiądzie? Może tu usiądzie? Obok mnie. Ach, i tak trzeba zrobić wideo. To krótki utwór muzyczny, bardzo szybko i za chwilę wojna think tanków, bo już jest blok asatowych Paweł Badzia, a zatem słuchamy Radia Wnet.

0: wojny think tanków.
1: Dzień dobry, Paweł Badzio, kłaniam się Państwu, a naszym gościem jest Stanisław Konstanty Żerko w trochę inny sposób niż zwykle, dlatego że będziemy rozmawiać przez komórkę, ale i temat jest taki ważny, że nie mogliśmy czekać na lepsze warunki techniczne. Tam prądu nie ma w Poznaniu i dlatego nie zobaczymy Pana twarzy dzisiaj, Panie Profesorze.
2: Panie redaktorze, dziękuję bardzo
1: tak słyszałem,
2: zaproszenie.
1: Że prądu,
2: prądu nie ma na naszym osiedlu już od kilku godzin do godziny chyba 19, ale możemy rozmawiać. Z góry przepraszam za cokolwiek surowe warunki, w których będę z panem redaktorem rozmawiał.
1: Ja jeszcze przedstawię pana dokładnie, bo to każdy z czego się liczy i każdy przecinek. Stanisław Żerko to polski historyk, znany tym osobom, które interesują się międzywojniem, chociażby relacjami polsko-niemieckimi w szczególności. Ekspert Instytutu Zachodniego, a przede wszystkim ważna figura, profesor belwederski. Od razu zwrócę uwagę, bo zawsze na to zwracam uwagę. W Instytucie Stosunków Międzynarodowych Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Jeszcze raz dzień dobry, panie profesorze.
2: Dzień dobry panu redaktorze, dzień dobry państwu. Kłaniam się pięknie.
1: Dzisiaj miałem chwilę takiego zawahania, bo zastanawiałem się, od czego zacząć, takie banalne pytanie, ale postanowiłem szybko odepchnąć od nas, od naszego głównego wątku rozmowy, wszystkie incydenty, że tak powiem, które się pojawiają w przestrzeni politycznej. Chyba, że sam pan profesor będzie chciał to w pewnym momencie skomentować albo nie. A wczoraj minął taki dzień, 35-lecie traktatu o dobrym sąsiedztwie, który premier Bielecki i Helmut Kohl podpisali w Bonn. Dokładnie w rocznicę tamtego traktatu, bo Polska i Niemcy podpisały teraz umowę wojskową, ale to inna sprawa, bo to nie jest jeszcze najważniejsze pytanie. Najważniejsze pytanie to jest takie, czy ten traktat spełnił obietnicę, jeżeli jakaś w ogóle obietnica za tym się kryła. Panie profesorze.
2: Ja na początku tylko zaznaczę, że to jest rzecz bardzo charakterystyczna, że Helmut Kohl ten traktat podpisał, natomiast nie chciał podpisać traktatu, który został zawarty pół roku wcześniej, 14 listopada roku 90, o uznaniu polskiej granicy zachodniej, o tym ostatecznym uznaniu polskiej granicy zachodniej. Przekazał to swojemu ministrowi spraw zagranicznych, podpisał to Hans-Dietrich Genscher i minister Krzysztof Skubiszewski. I to jest właśnie charakterystyczne dla postawy Helmuta Kohla. On po prostu nie chciał przejść do historii jako ten Niemiec, który się wyrzekł terytoriów na wschód od Rejny Sylużyckiej położonych. Tak więc od tego zacznę. Ale rzeczywiście to był traktat ważny. To był traktat, pamiętajmy, wtedy jeszcze istniał układ. On wprawdzie już był w stadium likwidacji. Dwa tygodnie po podpisaniu tego traktatu polsko-niemieckiego został już ostatecznie zlikwidowany na takim posiedzeniu w Pradze. Natomiast ten traktat był chyba najważniejszym znakiem tego, że Polska zmienia, że Trzecia Rzeczpospolita, nowa Polska, Polska niepodległa, suwerenna, zmienia gruntownie swoją politykę zagraniczną i kieruje się w stronę Zachodu. To jest taka ucieczka ze Wschodu, oderwanie się od tej zależności, która między innymi wskutek 1 września roku 1939 miejsce miała przez kolejnych 50 lat. Tak więc ten traktat był ważny, odegrał swoją rolę rzeczywiście, natomiast pamiętać trzeba, że on dokument regulujący cały szereg obszarów między Polską a Niemcami został podpisany przez Polskę w warunkach niekorzystnych. To Polska była wówczas stroną proszącą. Polska była wówczas strasznie zadłużona. Klub paryski, tak zwany klub paryski, który skupiał państwowych wierzycieli PRL, a jeszcze w którym to klubie paryskim wielką rolę odgrywała Republika Federalna Niemiec. Chodziło o umorzenie dużej części polskiego zadłużenia i tutaj Helmut Kohl wykorzystał tę słabą stronę Polski, ażeby przeforsować pewne swoje tezy.
1: A my nie mogliśmy się przenieść na żaden wyższy stołek, że tak powiem. Ja zacytuję tutaj jednego z ekspertów któregoś z think tanków. Teraz już nie wiem, czy to jest Stiftung Wissenschaftung Politik, czy coś innego. Chyba nie. To Władysław Bartoszewski powiedział wtedy, że dokumenty, które wtedy były podpisane, to było najlepsze, co można było w ogóle wytworzyć wtedy. Ale pan czasami wspomina o pewnej asymetrii, tylko...
2: Asymetria to jest w ogóle słowo klucz do rozwoju stosunków polsko-niemieckich po roku 1989, czy 1990, czy 91. I ta asymetria towarzyszy naszym relacjom do dzisiaj. I to właśnie wówczas to się zaczęło. Niemcom udało się przeforsować swoje stanowisko w sprawie mniejszości niemieckiej w Polsce. Jednocześnie, słusznie czy niesłusznie, to jest temat... rozmowę, uznano, że Polacy w Niemczech nie są żadną mniejszością. To jest Polonia, więc osoby napływowe, które napłynęły do Niemiec po zachodnich po roku 1989, także wcześniej, ale także warto to zaznaczyć i to do dzisiaj jest zadrą w stosunkach polsko-niemieckich, że udało się stronie niemieckiej narzucić Polsce, znowuż wykorzystując te słabości polskie, to, że nie uregulowano kwestii zadośćuczynienia za okres 1935-1945. Ja specjalnie używam słowa zadośćuczynienie, nie mówię o reparacjach, bo to jest ślepa uliczka moim zdaniem, ale mówię to o zadośćuczynieniu i odszkodowaniach polskich ofiar II wojny światowej. Ja rozumiem, że ten traktat może być uznawany za bardzo ważny, chociaż nie uważam, że można go porównać do zachodnio-niemiecko-francuskiego traktatu elizejskiego jeszcze przez prezydenta de Gaulle'a i kanclerza Adenauera zawartego w początkach lat 60. I uważam, że znacznie łatwiej było o pojednanie niemiecko-francuskie, mimo że do dzisiaj te spory niemiecko-francuskie trwają, znacznie łatwiej niż o pojednanie polsko-niemieckie w ogóle. Tutaj
1: to proszę powiedzieć, że taki szczegół, który mnie interesuje, ale być może on jest właściwie zbyt łatwy, żeby go specjalnie długo dyskutować, to znaczy, czy my nie wypadało nam dłużej dyskutować w czasie, przed podpisywaniem tego traktatu właśnie na tematy nasze dosyć istotne dla naszej racji stanu, czyli zadośćuczynienie. Znaczy być może nasza słabsza pozycja była tak słaba, tak jak pan to opisywał zresztą, że szans wielkich nie było, ale czasami z różnych względów warto się bronić o tydzień dłużej. Jaka jest pana opinia na temat?
2: W ogóle to jest piękny temat dla historyków dyplomacji, dla historyków stosunków międzynarodowych. To jak Helmut Kohl Polaków ograł w roku 1990. Ograł, wykorzystał wszystkie słabe strony, posłużył się kłamstwem, oszukał prezydenta Stanów Zjednoczonych George'a Busha seniora, twierdząc, że jakoby Polska otrzymała jakieś ogromne sumy, co było nieprawdą, i zmusił Polskę do wyrzeczenia się dalszych odszkodowań. My teraz mówimy o traktacie z czerwca roku 91, ale pamiętajmy, że pół roku później tenże rząd Jana Krzysztofa Bieleckiego podpisał z Republiką Federalną układ, tak zwany protokół z października bodajże, z roku 91, protokół Żabiński-Kastrup, na mocy którego Polska oświadczała, że za kwotę 500 milionów euro, przepraszam, marek niemieckich, to jest to jakaś kwota zupełnie śmieszna, Polska wyrzeka się dochodzenia praw polskich ofiar II wojny światowej. I to jest właśnie ten najbardziej, moim zdaniem, haniebny układ, który III Rzeczpospolita podpisała w swojej 36-ponadletniej historii. Mianowicie Polska stwierdziła, że nie będzie dochodzić praw odszkodowawczych dla ofiar niemieckiej okupacji, chociaż zaznaczono, że nie oznacza to, że te polskie ofiary mogą się ubiegać przed sądami o odszkodowanie. Tylko później się okazało, że to jest niemożliwe. Niemożliwe ze względu na zasadę tak zwanego immunitetu jurysdykcyjnego państwa i że nikt po prostu nie był w stanie takich odszkodowań przed sądem uzyskać. Tutaj jest taka akurat historia pana zmarłego, chyba 2 lata temu, Winicjusza Natoniewskiego, który podczas pacyfikacji swojej wsi

0: właśnie zgodnie z tą umową ofiarom represji niemieckiej. Później jeszcze Niemiecka Republika Federalna Niemiec wypłaciła pewne kwoty dla byłych polskich robotników przymusowych, ale Winicjusz Natoniewski do końca nie dostał ani pfeniga, ani centa, ponieważ on się nie łapał, mówiąc potocznie, pod żadną z tych kategorii. Po prostu on został, w cudzysłowie, tylko jako kilkuletni niedziecko poparzony na twarzy, przeżył pacyfikację swojej wsi. No i to jest, i to, że nie, Republika Federalna Niemiec, której przedstawiciele co jakiś czas, zwłaszcza 1 sierpnia, 1 września, biją się w piersi i twierdzą, że tutaj oni przyjmują się w odpowiedzialność, ale to jest jakaś obłuda, że ale z drugiej strony nie możemy wypłacić tym ofiarom odszkodowania.
1: To przedstawił pan w taki bardzo zupełny sposób ten traktat, mówiąc jednocześnie, że byliśmy do niego zmuszeni, ale jednocześnie, że ta asymetria no, mogła być nieco redukowana, nieco albo nawet znacznie bardziej. Już ta sprawa, bo to można mówić o tych triadach, tych układów, że były te trzy porozumienia. Ten najważniejszy, ten środkowy, ale ten ostatni, który pozbawił nas odszkodowań, no już świadczy po prostu właściwie o nas, o klasie politycznej.
0: Ja jeszcze tylko chciałbym zaznaczyć, że to nie jest tak, że ja krytykuję ten układ jako cały. To był rzeczywiście ważny układ, który w jakiś sposób nam torował drogę do jeszcze nie było wtedy Unii Europejskiej, były jeszcze wspólnoty europejskie, EWG zwłaszcza, i tam Republika Federalna zgodziła się w sposób bardzo ostrożny, ale stwierdziła, że to jest torowanie Polsce drogi do członkostwa we wspólnotach europejskich, ale od razu zaznaczono, że wtedy, kiedy są spełnione pewne warunki. No i jak wiadomo, jeszcze 13 lat Polska czekać musiała na to, a członkostwo. Tam rzeczywiście regulowano całą sferę różnych, cały szereg obszarów, a więc ta współpraca rzeczywiście miejsce miała, ale zastanówmy się, no i tak ta współpraca zostałaby nawiązana. Tyle tylko, że myśmy trochę się polska opinia publiczna w latach 90., polskie media, wówczas polski polityczny świat zapatrzył się trochę w tę taką bardzo sztuczną formułę przez ministra Skubiszewskiego ukutą, mianowicie, że polsko-niemiecka wspólnota interesów rzekoma. No nie, no czegoś takiego jednak nie ma. A po drugie, tenże minister Krzysztof Skubiszewski był inicjatorem słynnego Trójkąta Weimarskiego, a więc coroczne spotkania trzech ministrów spraw zagranicznych trzech krajów, Francja, Niemcy i Polska, a później przywódców tych krajów. I to jest, proszę Państwa, jakiś absurd zupełny. Mianowicie to jest próba przekonania polskiej opinii publicznej, bo na Zachodzie to mało chyba kto wie o istnieniu Trójkąta Weimarskiego, że Polska oto jest wraz z Francją i Niemcami jakimś elementem, który może współdziałać. Otóż nie, Trójkąt Weimarski to jest okazja do zrobienia sobie pięknych zdjęć i poza tym niewiele z tego wychodzi.
1: Patrzę na pytania, które miałem panu zadać, panie profesorze, i patrzę też na zegarek. Bardzo mi zależało na tym, żeby mimo tych wszystkich przeszkód, mimo tego braku prądu, mimo tego, że nie zobaczymy pana w studiu, jednak do tej rozmowy ze względu na tą rocznicę traktatu doszło. Ale już dziennikarze Radia Wnet wzięli ode mnie pana telefon. Ja dałem bez pytania, trudno. Łukasz Jankowski między innymi, dobrze. Więc myślę, że pewne rzeczy mogą być później przedmiotem jeszcze dyskusji za jakiś czas.
0: To bardzo chętnie porozmawiam i będzie mnie to cieszyło bardzo, zwłaszcza, że sprawa jest naprawdę bardzo ważna, bardzo ciekawa. Ja w ogóle tutaj chciałem na koniec, bo to chyba zmierzamy ku końcowi, zaznaczyć, że ja jestem przez germanofobów uznany.

0: uważany za germanofila, a przez germanofilów za germanofoba, więc chyba jest dobrze.
1: Chyba to jest wszystko w porządku. Jeszcze się chciałem zapytać, bo tak. Wspomniał pan w czasie rozmowy jednej z nami, ze mną, że pewnym problemem jest niewiedza co do, właściwie niewiedza Niemców o Polsce, która jest zdumiewająco słaba. Pan przypominał, już nie w którymś chyba wywiadów, że Niemcy nie bardzo wiedzą, co to jest powstanie warszawskie.
0: Tak. To jest ta słynna sprawa. 50. rocznica powstania warszawskiego, 1 sierpnia roku 1994, i do Polski jedzie prezydent RFN Roman Herzog i on w wywiadzie mówi, że on jedzie na rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim, żeby się pokłonić żydowskim bohaterom tego.
1: I to jest moje pytanie. Przeskakuje.
0: Ale później jeszcze dodam, kilka lat temu, podczas takiej debaty w Bundestagu o sprawach polskich, ówczesny minister spraw zagranicznych RFN powiedział w Bundestagu, że właśnie jadąc do Warszawy, pytano go, czy on jedzie na 1 sierpnia na obchody wybuchu powstania w getcie warszawskim. I to się świadczy.
1: I ten temat też mógłbym rozwijać, ale zadam jeszcze inne pytanie. Ono jest związane trochę z pana książkami o roku 38-39. Pan wyraził się, nie powiem teraz pamięci, ale że Polska była krajem, które myślała, że gra własną grę, a tak naprawdę była pionkiem w cudzej grze. I jeżeli tak było i pan się nad tym zastanawiał, to czy nie mamy być może jakiejś powtórki z historii, kiedy klasa polityczna myśli, że jesteśmy podmiotowi i bardzo podmiotowi, a jest to tylko złudzenie. To no, bardzo bym prosił o odpowiedź na to pytanie.
0: Znana jest taka formuła Marka Twaina. On kiedyś napisał, że historia się nie powtarza, historia się tylko rymuje. A ja jestem w ogóle skrajnym przeciwnikiem jakiejkolwiek analogii historycznej. Historia się nie powtarza. Jeżeli komuś się wydaje, że historia się powtarza, to nie zna tej historii. Natomiast rok 1938 to jest moim zdaniem, ja o tym pisałem, gdzie wdawałem w ostre polemiki z kolegami profesora Marka Kornata, pozdrawiam przy tej okazji, że to był czarny rok polskiej polityki zagranicznej, ale w roku następnym, w roku 1939, Polska podjęła jedyną rozsądną decyzję, że trzeba się bić, że trzeba stać po prostu, że Polska nie może się podporządkować ofercie, fałszywej ofercie naszego zachodniego sąsiada. Oczywiście cały czas powtarzam, nie jest to analogia żadna.
1: Oczywiście. Historia się nie powtarza, tak jak pan powiedział, ale mogą się powtarzać pewne zachowania polityczne. Więc tutaj myślę, że pewna nauka może być ciągniona, że tak powiem, z historii.
0: Historia jest nauką, która naucza, że historia niczego nie uczy.
1: Dobrze, ale zostałbym jeszcze przy tym pytaniu, gdybyśmy rzeczywiście mieli więcej czasu. To znaczy, myślę, że to już chodzi o jakiś rozkład właściwych predyspozycji, to znaczy, żebyśmy patrzyli na sytuację polityczną bez specjalnego zadawania w siebie, ale też bez wyjątkowej pokory. Być może o to chodzi.
0: Bez jakichś stałych fobii, i tutaj ja chciałbym, żeby to wybrzmiało, mianowicie bardzo mnie niepokoi ten antyniemiecki fioł, który jest po prawej stronie sceny politycznej obecny od bardzo dawna, zwłaszcza tutaj wczorajsza bodajże wypowiedź czy wpis na Twitterze prezesa Kaczyńskiego, który stwierdził, że możemy się spodziewać ciosu zadanego w plecy przez naszego niemieckiego sojusznika. Bardzo to jest przykre i bardzo to zraża wielu ludzi normalnych dla Prawa i Sprawiedliwości. A mówię to jako były wyborca tej partii.
1: Można powiedzieć, że z Niemcami mamy i tak dużo problemów, po co sobie stwarzać takie, które być może nie istnieją. Ja mówię bez jakiejś takiej przesady, znaczy mówię o takich problemach, jakieś tam sprawy gospodarcze, takie, owakie, czy inne, czy chociażby te, które były
0: stosunki, na przykład pan mówił o gospodarczych stosunkach, one są bardzo dobre, ale one byłyby bardzo dobre i bez tych traktatów, prawda, i tak dalej, i bez tej pseudo-pojednaniowej frazeologii. No po prostu my jesteśmy z sąsiadami, ze sobą współpracujemy, tak czy owak. Więc tutaj, natomiast jeżeli ktoś twierdzi, to tutaj też ukłon w drugą stronę, że stosunki polsko-niemieckie powinny być jak najlepsze, to ja twierdzę, że nieprawda. To nie jest, bo to jest jakaś fetyszyzacja tych stosunków. Stosunki polsko-niemieckie nie powinny być, to nie jest celem polskiej polityki zagranicznej, żeby stosunki te były jak najlepsze. Te stosunki powinny być jak najlepsze, żeby dać coś Polsce, ale nie samo w sobie.
1: Ja odrobiłem taką lekcję i przeczytałem oświadczenie wspólne Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Federalnej Niemiec z okazji 35. rocznicy podpisania owego traktatu, o tym mówiłem. Nie polecam tej lektury, bo to, nie, to jest żadna lektura. Tak się zastanawiam, że to było napisane przez urzędników jednej i drugiej strony, którzy biorą za te pieniądze, ale czy powinni aż takie brać, tego nie wiem. I tutaj zacytuję, ale to tak tylko dla żartu, panie profesorze, jeżeli mogę. Takie jedno zdanie z oświadczenia wspólnego, które brzmi tak. Opowiadamy się, dwie strony się opowiadają, za rozbudową sieci partnerstw, zwłaszcza w tych obszarach, gdzie oba nasze kraje mają szczególnie duże zaległości. Czyli od technologii podwójnego zastosowania po rozwój sztucznej inteligencji, co mnie strasznie rozbawiło, że to właśnie będziemy rozbudowywać naszą współpracę w tych obszarach, gdzie kompletnie nie dajemy sobie rady. I to jest właśnie takie prowadzenie kulawego przez ślepego, czy odwrotnie. Ale to tak patrzę, że no, takie zdania się zdarzają, no bo jakiś urzędnik je napisał.
0: Proszę zauważyć, jak silne jest lobby niemieckie w Polsce. W Polsce działa wiele niemieckich fundacji, od Róży Luksemburg po Adenauera. Zastanówmy się, jakie polskie fundacje działają w Niemczech i jak się Instytut Pileckiego, który robi strasznie fajną robotę w Berlinie, on właśnie w Polsce jest atakowany. Właśnie ten zespół, który przedstawia polski punkt widzenia w Berlinie, on jest atakowany w Polsce, że jakoby jest to jakaś, no, przedstawiciele polskiej myśli nacjonalistycznej, a więc tutaj naprawdę lobby niemieckie w Polsce jest jednym z elementów polityki zagranicznej Niemiec, polityki niemieckiej Polenpolitik, a więc polityki Niemiec wobec Polski.
1: Panie profesorze, dziękuję bardzo, że pan się zgodził na rozmowę w takich trochę trudniejszych warunkach. Ja tak, jak mówiłem, dziennikarze z Wnetu będą niedługo do pana dzwonić. Ja dziękuję jeszcze raz bardzo. Stanisław Żerko był naszym gościem. Dziękuję.
0: Porozmawiamy jeszcze. Dziękuję, do widzenia.
2: Wojny think tanków.
3: Reklama.
4: Czasem wystarczy jeden moment, jedna modlitwa, jedno spotkanie. 15 sierpnia zapraszamy do Ergo Areny Gdańsk Sopot na wyjątkowy festiwal modlitwy, adoracji i pokoju. Prosta droga do Boga, Eucharystia, adoracja, muzyka uwielbieniowa i wspólnota ludzi, którzy szukają Boga. Dobro za dobro. Szczegóły na stronie drogadoboga.com.

0: Ze wszystkich kwestii, które mają być rozebrane na kongresie, najpierwsza, najważniejsza i najrzeczywiście europejska, nie mogąca się nawet stawiać w równi z innymi, jest kwestia polska.
1: Karol Maurycy de Talleyrand.
0: Znici, niechciane królestwo. Fascynująca opowieść o pierwszym dwudziestoleciu porozbiorowym. Beata Joanna Dmochowska i Paweł Gacek. Debiut rynkowy wydawnictwa Orlen. Dostępne na www.orlen.vip i w serwisie Allegro.
2: Po reklamie.
3: Autopromocja.
4: Dzień dobry, Joanna Rawik. Pragnę bardzo serdecznie i gorąco zaprosić do mojej audycji sobotniej Sztuka jest magią, gdzie będzie frapująca rozmowa z aktorem i reżyserem Tomkiem Borkowskim, znany jako Różowy. Fantastyczna rozmowa o teatrze, aktorstwie, istocie teatru i w ogóle szerokich aspektach. Zobaczycie, jak będzie świetnie. Do usłyszenia, pa, pa. Dziękuję.
5: Co czwartek od godziny 21 do 23 pakiet premier i nowości, audycja Sofa Surfing w Radiu Wnet. Zaprasza Olgierd Zbychorski.
6: Sofa Surfing.
7: Tres por tres, czyli krótko i treściwie o Ameryce Łacińskiej w każdy czwartek o godzinie 20. Serdecznie zapraszam, Sebastian Dąbrowski.
3: To była autopromocja.

0: Radio Wnet. Muzyka warta słuchania.
1: Ojczyzna bez żołnierza to jak bez miecza kat, więc biorą kwiat młodzieży od wielu, wielu lat. A gdy spod ciężkich tanków robocza tryska krew, w salonach hut i banków wesoły słychać śpiew. Niech żyje wojna, muzyczka marsza rżnie, wojna, pieniążki sypią się wroga. Bij w imię Boga, za cudzą kieszeń oddaj młode życie swe.
2: Sekcja lewacka Radia Wnet. Proszę Państwa, ale pogoda. Oczywiście, jak wiecie, nie powiem ani piękna, ani brzydka, bo pogoda to pogoda i koniec. Dzisiaj będzie tylko muzycznie, bardzo muzycznie, ponieważ za dwa tygodnie, 28, 29, 30... Jaki mamy miesiąc?
3: Czerwiec.
2: 28, 29 czerwca w przepięknej sali, nazywa się to Terminal Kultury Gocław. Jest tam naprawdę dosyć łatwy dojazd, bo sprawdzałem, bo w zeszłym roku mieliśmy ten festiwal. Odbędzie się festiwal, szósty festiwal muzyki świata Warszawa 2026. Tu mi napisano w tekście jakieś na mój temat same pochwały, więc tego nie ma co czytać, bo mnie znacie i wiecie, że nie ma co chwalić. Ale powiem wam, kto wystąpił do tej pory. Aha, tu jest nawet historia. Pierwszy taki festiwal odbył się w 2021 roku. W 2022 roku poszedłem do Urzędu Miasta, Wydziału Kultury, żeby zrobić... Ty weź przesuń komputer, żebym ci twarz widział. Mówię do naszego akustyka, bo lubię na niego patrzeć, bo on zawsze jest uśmiechnięty. A ja dzisiaj niestety, proszę Państwa, pierwszy raz od kilkudziesięciu lat dosyć słabo się czuję. Więc w 2021 roku zorganizowałem pierwszy w Warszawie taki festiwal. Dobrałem sobie młodych ludzi i ja nazwałem Festiwal Muzyki Świata Warszawa. Oni mówią, ale po co masz to Warszawa umieszczać? I się kłócili ci młodzi ludzie od PR-u. Ja mówię, dlatego że festiwali muzyki świata na świecie jest około 10 tysięcy. A Festiwal Muzyki Świata Warszawa na pewno będzie jeden. No i następnego roku poszedłem, żeby zrobić drugi taki festiwal. Bo był sukces, wielki sukces. Ale niestety powiedziano mi, ale już są pieniądze na ten festiwal. Ten festiwal będzie się teraz nazywał nie Festiwal Muzyki Świata, tylko jeszcze fajniej. Skrzyżowanie kultur. O kurczę, pomyślałem. Ale ja nie mogę zrobić swojego. Nie, całe pieniądze im daliśmy. Mówię, no dobrze. W każdym razie nazwa Skrzyżowanie Kultur. Przepiękna nazwa. W latach 60., aż taki stary jestem, w latach 60. na Placu Zamkowym pod kolumną Zygmunta z moimi kolegami hipisami po raz pierwszy krzyżowałem kultury, jestem pierwszym w Polsce, który krzyżował kultury. Grałem na buzuki hymn polski. Buzuki to jest taki ośmiostrunny instrument grecki, taka bardzo, bardzo, bardzo przedłużona mandolina. No w każdym razie oni kontynuowali to skrzyżowanie kultur. Wybitny festiwal, naprawdę światowej klasy, światowej rangi. Świetny festiwal. Ale w pewnym momencie sobie pomyślałem w 2021, czyli 20 lat po moim pierwszym festiwalu, że zgłoszę się do Urzędu Miasta i zaproponuję drugą edycję festiwalu. No zaprosiłem te zespoły oczywiście. Ja mam bardzo łatwość w zapraszaniu zespołów, czego nie mają łatwości takie zespoły, takie organizacje jak... Nie będę wymieniał. W każdym razie u mnie zagrało Hunhurtu. To jest taki zespół z Tuwy, który gra największe festiwale świata. Asma Hamzui i Bnad Timbuktu z Maroka. A Hunhurtu jest z Tuwy. Tuwa to kiedyś była Tuwieńska Republika Radziecka. Nie mylić z Ukraińską Republiką Radziecką. No i zagrał Milo Ensemble. Milo to znaczy Musical Instruments Logical Organization. Tak, jak ja lubię śmiech naszego realizatora. No, stawiasz mnie na nogi trochę, muszę ci powiedzieć. I zagrał z nami, no, zdobywca Grammy, jeden z najwybitniejszych, Dave Douglas. No i jakoś to ruszyło. W 22 roku... Aha, ja wtedy już byłem w biedzie strasznej. Musiałem pożyczać kasę na jedzenie. Bo i jeszcze byłem w dodatku... No, najgorsze było to, że jeszcze byłem eksmitowany i miałem ciężkie czasy. No ale muzyk, kompozytor... Boję się użyć słowa artysta, bo artystą to jest Jan, jak się ten nazywa, Janek Kapela, to jest prawdziwy artysta, no to ja przy nim to jestem, wiesz, no to jestem nikt. No i w następnym roku, kiedy już się rozeszło, że jest taki festiwal, który zaprasza największe gwiazdy muzyki świata, przyjechał z Maroko Dafer Youssef. No to jest wielki. On z Johnem McLaughlinem gra, z takimi ludźmi. Udało mi się ze względów rodzinnych, ponieważ Mikis Todorakis był przyjacielem mojej mamy. I ja mam ich korespondencję w domu. Udało mi się skontaktować z orkiestrą Mikisa Todorakisa. Mikis nie żyje już. Niestety nie żył wtedy od roku. Ale sprowadziłem jego orkiestrę. Sprowadziłem z Gambii Sonę Jobarteh. To jest pierwsza kobieta, która grała na takiej harfie, która się nazywa Kora. Znamy skądś tą nazwę Kora. Ojej, no. Wiecie co? Tu jest tyle... No, największy polski, moim zdaniem, największy polski śpiewak Adam Struk również zagrał. No zagrało tak strasznie dużo ludzi i mieliśmy powodzenie. W dodatku to był COVID. Nie wolno było grać. Ale robili przerwy w COVID-zie. No dobra, to 50% może wejść w publiczności. Więc ja trafiałem w te przerwy. Oczywiście świadomie trafiałem w te przerwy. No i COVID to było dla mnie odbicie. Nigdy w życiu nie zarobiłem tyle kasy, ile w czasie COVID-u. Inni płakali, a ja co prawda nie przestrzegałem przepisów, i wchodziłem do lasu. Wchodziłem do parków. Obok siebie mam Park Krasińskich. Ale w tym roku mamy niesamowity program. Niestety muszę niektórych zmartwić. Bo 28 czerwca zagra zespół Dikanda. Wiecie, co zrobimy? Zrobimy coś takiego, że ja wymienię wszystkie te zespoły, które zagrają i robimy konkurs. Kto rozpozna w kolejności te wszystkie zespoły, ten dostaje dwa podwójne zaproszenia. Radio Wnet, jak to zapowiedzieć? Mów do mikrofonu.
3: Maila chcesz?
2: Może maila, tak, na maila.
3: Czekaj,
2: zaraz sędziemy. Zaraz będziemy nawet znali swojego maila. A zaraz, a tu nie ma? Jest!
3: Swojego podaj.
2: A nie, tak, dobrze. Dobrze, podaję mojego maila. milo.curtis@wp.pl. Ale trudny mail. Dobra. Jeśli ktoś rozpozna w kolejności, nie musicie rozpoznawać tytułów. Ale w kolejności. Pierwszy dzień wyprzedany, no niestety nie ma szansy. Będzie grał zespół Dikanda. O kurczę, teraz co to robić? Jak ten konkurs zrobić? Bo jak tytuły podam, czy zespoły, no nie wiem. Dobra, pierwsze dwie osoby, które się do mnie zgłoszą, dostają podwójne zaproszenia. Dikanda zagra dwa utwory. Hej, hej, Lelia i Eliali. I to będzie 28 czerwca. 28 czerwca, proszę państwa. Niestety ja tracę rachubę czasu, ale wiecie, w tym wieku to już się tak dzieje. 28 czerwca to jest...
3: Niedziela.
2: Niedziela. W niedzielę gra Dikanda. W poniedziałek gra zespół WW z gośćmi z Tajlandii i z Afryki. Więc nazwałem to WW i goście. Są dwa utwory puściłem. Puściłem jeden utwór, w którym ja gram jeszcze jako członek WW. I puściłem drugi utwór, no niesamowity, bo żeby pokazać, jak WW po moim odejściu, jakim wspaniałym się stał zespołem. Ale po WW, przed WW zagra zespół, który usłyszałem przypadkowo, ale podobno już w Polsce grał, bo wielu ludzi mi mówi, o kurczę, zagra Light in Babylon? Bardzo się ucieszyli. Ale ja ich poznałem przypadkowo. Ja przeglądam YouTube. Przeważnie słucham wykładów różnych wykładowców, profesorów amerykańskich, no bo niestety w Europie mamy cenzurę. Związek Socjalistycznych Republik Europy już mamy. No więc Light in Babylon grał na ulicy. Troje ludzi. Wokalistka, facet na kanonaki, no kanonaki, kurczę, nie wiecie co to znaczy. To jest taka cytra. I oczywiście perkusyjny. Więc zagra zespół Light in Babylon przed WW. To będzie 29 czerwca. Wszystkie koncerty zaczynają się o godzinie 19:00. Niestety, ale już na 29 czerwca też bilety się skończyły. Poczekajcie chwileczkę, zaraz będę kontynuował. Kontynuuj. 30 czerwca natomiast zagra Irlandczyk, który spędził 50 lat na Krecie. Gra na takim instrumencie lira. To jest taki pionowy instrument smyczkowy. On dobrał sobie zespół z Turcji, z Grecji i tak dalej. My Grecy nie mamy problemu z Turkami, tak jak Polacy mają z Rosjanami. A na końcu zagra zespół Milo Ensemble z taką trębaczką, to o niej muszę wam powiedzieć więcej, bo to jest coś niesamowitego. Ta trębaczka nazywa się Yaz Ahmed. Urodziła się w Wielkiej Brytanii, ale jest pochodzenia z Bahrajnu. Bahrajn, gdzie to jest w ogóle? Wie ktoś? Ale tutaj już nagród nie będzie. Właściwie się nazywa Jasmin Ahmed. Jest brytyjską, teraz czytam. Jest brytyjską, bahrańską trębaczką, fligohornistką i kompozytorką. W jej muzyce mieszają się wyraźne wpływy arabskie i zachodnie. współpracowała z Stasiko, no współpracowała z największym London Jazz Orchestra, z Lee Perry, z Radiohead, z Police i tak dalej. No i ona gra muzykę skalową oczywiście, którą zna oczywiście z domu. Natomiast Mila Ensemble również gra muzykę skalową, więc jak ja zapraszam artystów? Po prostu wysyłam im swoje płyty. I chcecie zagrać ten program, czy nie chcecie? Jedni chcą, wysyłam płyty i nuty. Jedni chcą, drudzy nie chcą. Uwaga, i po drodze teraz zapowiadam program, który mój przyjaciel puści. Więc tak, zaczynamy od Dikanda. Dwa utwory. Później będzie WW, dwa utwory. Light in Babylon, ponieważ jest troszkę dłuższy ten utwór. To będzie Syngiafa. Ross Daily, jeden utwór. I jeden utwór, dwa utwory Milo Ensemble. Boję się, że się nie zmieszczą, ale ważne jest, żeby był utwór Yaz Ahmed, bo to będzie dosyć ważne. Jak się zmieści jeszcze mój utwór, to ok, a jak się nie zmieści, to i tak go słyszeliście kiedyś. Wszystkiego dobrego. Widzimy się, słyszymy się prawdopodobnie w przyszły piątek. Zapraszam na koncerty. Jeszcze jedno ostrzeżenie. Troszkę biletów zostało na 30 czerwca, ale dzisiaj została powiadomiona Bratysława, Praga i Berlin. W związku z czym Grecy na Rosa Daily'ego na pewno zjadą. Bilety są po 50 zł. Myślę, że 50 zł to chyba kosztują dwie pary lodów. 50 zł za dwa koncerty. Nie chcemy robić, to jest moja zasada, że jeśli dostajemy pieniądze od miasta, czyli państwowe pieniądze, to ja uważam, że nie mamy prawa dawać drogich biletów. Niektórzy dają bilety po 250. Dla nas, my uważamy, że na 50 zł to raczej większość ludzi stać. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia w przyszły wtorek prawdopodobnie.

nasi synowie. Zrozumiałbym, czemu tak zawróciłem ci w głowie.

0: Ojczyzna bez żołnierza to jak bez miecza kat, więc biorą kwiat młodzieży od wielu, wielu lat. A gdy spod ciężkich tanków robocza tryska krew, w salonach hut i banków wesoły słychać śpiew. Niech żyje wojna, muzyczka marsza rżnie, wojna, pieniążki sypią się wroga, bij w imię Boga, za cudzą kieszeń oddaj młode życie swe.
1: Sekcja lewacka Radia Wnet.
2: Reklama.
3: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na CCC.eu.
2: Po reklamie.

0: Wieczór Wnet.
1: No, nie 7:07, a 7:13, a dokładnie 19:13.
2: To przeze mnie.
1: No, ale właśnie nawet nie masz wody, ci nie dałem. Zaraz dam ci jakąś wodę.
2: Ale jestem po różnych herbatkach.
1: Och, i nie tylko, i o obiadkach podobno.
2: Tak, i o mądrych rozmowach. Z naszym kolegą Zbigniewem Parafianowiczem.
1: Którego pozdrawiamy bardzo. Ostatnio ciekawa rozmowa z Magdą Łuchaniuk była. I polecamy do niej wrócić. Więc geopolityka zagości w naszym programie, szczególnie, że ja jako stary, po pierwsze nacjonalista, po pierwsze, po drugie patriota, ksenofob, czym to jeszcze nikt mnie nie uraczył, czym mnie jako nie osobiście.
2: Jeszcze faszystą nie zostałeś.
1: Również mogę być, ale nade wszystko germanofob i rusofob, to jednak się ucieszyłem z rany, jak zobaczyłem, że Moskwa płonie. To jest coś,
2: znaczy
1: co...
2: Znaczy
1: się Polak, tak. To jest jakby nieodzowne, więc o geopolityce porozmawiamy. A druga sprawa to jest oczywiście polityka krajowa, bo dzisiaj, nie będę krył, wszyscy żyjemy kwestią szpitala i tego, co to oznacza.
2: Wszyscy jak wszyscy.
1: Nie, dużo. Znaczy szpital jest wszędzie. Rzeczywiście jest wszędzie. Czytałem dogłębnie raport o ruchu w sieci i o dziwo ruch w sieci na początku jest mniejszy niż przy KPO, ale podejrzewam, że rażenie będzie jednak większe niż z programem Choreka, tudzież Choreca. I tak zanim do geopolityki w naszym wieczorze wnet przejdziemy i do tego, dlaczego Moskwa płonie i co to oznacza i czy do takich symboli warto się przywiązywać, bo to może nic nie znaczy, że trafili w rafinerię, a może jednak znaczy bardzo dużo, to zacząłbym od tego, co znaczy afera w Szpitalu Południowym w Warszawie. Lecą głowy, na razie głowy urzędniczo-samorządowe, jeszcze nie polityczne, ale obawiam się, że politycznego cięcia to nie jest koniec.
2: Na pewno masz rację. To tło. Tło jest takie, że dla Polaków pierwszym problemem od wielu lat jest katastrofa w służbie zdrowia. Ale zarazem też Polacy nie widzą ani eksperckiej, ani politycznej siły, która by to naprawiła. Stracili zaufanie. Więc jeśli jest tak, że wychodzą takie afery demoralizacji Platformy, że ponieważ oni też wiedzą, że niczego nie umieją naprawić, to chociaż chcą sami skorzystać, no to jest katastrofa w katastrofie, bo ludzie nie tylko będą myśleć, że ta Platforma nie umie niczego tam naprawić, ale jeszcze, że żyje ich kosztem, bo to co by nie było, to taki VIP-owiec w pokoiku VIP-ów to na pewno ma jakąś obsługę, tu sanitariuszka, tu pielęgniarka, tu lekarz, a tam ordynator. Tych ludzi nie starczy dla innych. Oni zajmują ludziom kolejki. A ponadto mają lepiej, a nie należy im się zdecydowanie. I to wyczuł Tusk natychmiast, bo zrobił od razu konferencję, gadał o tym dużo i właściwie powiedział, że będzie prześladował wszystkich winnych, tylko jak zapytali o sekretarza generalnego Platformy, pana Kierwińskiego, przy okazji ministra spraw wewnętrznych, no to się okazało, że nie. Ta afera pana Kierwińskiego nie dotyczy, czyli Tusk wyraźnie pokazał, że ma ludzi, których nie może oddać, bo bez nich nie może rządzić, a resztę może. I pytanie, dokąd sięgnie ta lista? Myślę, że głowy polecą, a pierwszy na liście, może nie do strzelenia, ale do pokazania palcem, jest prezydent Warszawy Trzaskowski, bo to on jest właścicielem, przez to, że jest prezydentem Warszawy, tego szpitala. Politycznie, ale nie tylko, administracyjnie też za to odpowiada. Więc co by nie było, to atak zostanie przerzucony na Trzaskowskiego. W dodatku ten młody lekarz nie tylko był szefem młodzieżówki, ale jeszcze był liderem jakimś na tym spędzie Trzaskowskim dla młodzieży, co nie pamiętam.
1: On był liderem New Generation, Next Generation, o, nowa generacja, Next Generation, tak się to nazywało.
2: Next to następna.
1: Albo następna, nowa, tam, następna,
2: to
1: nieważne.
2: New.
1: Tak. Tak czy inaczej pokazał, był bardzo blisko.
2: Pokazał no i
1: był,
2: drogę.
1: Znaczy był szefem jak młodzieżówki, żyć. Tak? Szef młodzieżówki to jest bardzo ważna osoba w partii.
2: Oczywiście. W PiS-ie szefem młodzieżówki był na przykład Michał Moskal. No i widać go
1: Piotr,
2: w telewizji.
1: Piotr Müller.
2: Też, to już dużo wcześniej.
1: Adam tak. Hoffman.
2: Tak.
1: Też był.
2: Tak.
1: Wszyscy oni zrobili pierwszorzędne kariery.
2: Tak,
1: niektórzy
2: i
1: potem
2: nie
1: odeszli.
2: Tak. Ale i nie kończy ani Hoffman, ani...
1: Tak, chociaż Hoffman bardziej w biznesie, jak wiem.
2: No, też kariera, nie?
1: Też.
2: Też kariera. Jak robisz karierę w dużym biznesie, to masz duże wpływy polityczne i o Hoffmanie wszystko można powiedzieć, tylko nie to, że żadnych wpływów politycznych nie ma. On nawet w pewnym momencie, Jarosław Kaczyński dawał znać, że może trzeba będzie go wrócić.
1: No, może tak
2: do PiS-u.
1: Będzie. No dobrze. Nie chcę pisać, bo mamy dużo już elementów. Dzisiaj cały dzień o tym mówimy, jak inne media, co się wydarzyło, co znamy fakty. Pan radny złożył mandat radnego Ursusa, Warszawa Ursus, Rady Dzielnicy, oddał 500 000 zł. To wszystko wiemy, to wszystko państwo są bombardowani tymi informacjami, ale chciałem się esencję wyciągnąć. Tak, po pierwsze, czy to ktoś zamknął sprawę? Wiemy, że nie zamknął. Wiemy, że nie zamknął.
2: Skąd? Nie, nawet myślę, że wiedział, że tego się zamknąć nie da.
1: Dlaczego? Na czym polega sprawa tej afery, że nie daje się usunąć tym, że pan odda trochę pieniędzy, złoży mandat, wyrzucał go z partii, z partii, że poleci zarząd szpitala, rada nadzorcza.
2: Jasne. To nie załatwia katastrofy w służbie zdrowia. Ta katastrofa dalej jest. Ludzi to męczy codziennie. Wszyscy, którzy są chorzy, którzy mają krewnych po 60 czy 70, wszyscy to czują na co dzień i to jest zmora po prostu. Tego się nie da zamknąć i według mnie ta konferencja prasowa Tuska nie miała zamknąć sprawy. Miała warunkowo pokazać następny cel. No i jakoś tam z tego, w razie czego, gdyby nie dało rady tego zamknąć, strzelamy do Trzaskowskiego. Mamy wyjście, a nie pozwalamy swojemu aparatowi, czyli Kierwińskiemu, zrobić krzywdy. I to wszyscy wiedzą, łącznie z Tuskiem, tego się zamknąć nie da, ale co gorsza, ten rząd nie potrafi niczego zrobić w służbie zdrowia. Na przykład wyszła druga rzecz, która może nie jest tak dramatyczna, nie jest tak faktograficznie sensacyjna, ale jakaś tam rada doradcza w Ministerstwie Zdrowia postanowiła, że będziemy ograniczać liczbę studentów medycyny. Dlaczego? No bo będzie się zmniejszać liczba Polaków, no to po co nam tyle lekarzy? Ta rada oczywiście ekspercka składa się z samych lekarzy, którzy najwyraźniej, jak dawniej adwokaci, walczy z ewentualną konkurencją i chce, żeby tych lekarzy było jak najmniej, żeby zarabiali jak najwięcej, czy żeby kryzys trwał dalej. I Ministerstwo Zdrowia spokojnie to akceptuje, dopiero jakieś głosy krytyczne się były pojawiły. To jest następny objaw tej katastrofy. Na niej można robić pieniądze, na niej można wygodnie żyć, nie przepracowując się i zarabiać 1,5 miliona złotych w ciągu roku, pracując na czterech etatach i występując w telewizji politycznie, jak ten młody pan. To przecież jest katastrofa powierzać decyzje samym lekarzom, a nie politykom, a politykom znowuż dasz kompetencje do tego, żeby rządzili, no to sobie pokoik VIP-ów rządzą. To jest pułapka, w której widać, że ten system rządzenia nie prowadzi do wychodzenia z kryzysów, z katastrof, że one się tylko pogłębiają. Aktorzy, w który to grają, szukają własnych interesów. I jak chciałeś esencji, to esencja jest taka. Rząd PiS-u zaczął się psuć i demoralizować, rządy PiS-u, w połowie drugiej kadencji. Ten rząd psuje się już w połowie pierwszej kadencji, czyli chłopcy i dziewczynki nie widzą szans na to, żeby poprawić sytuację w Polsce, no to poprawiają sytuację sobie.
1: Po prostu. Że,
2: no to jest na krótką metę.
1: Ale to by znaczyło, że ta władza weszła w jakiś taki korkociąg samozniszczenia.
2: Tak, tak mi się wydaje, że jest, co wcale nie oznacza, że jak z Platformą będzie gorzej, bo ludzie będą tracić do niej zaufania, nawet jej wierni wyborcy, to powiększy szanse Konfederacji czy PiS-owi. Wcale tak być nie musi, ponieważ i Konfederacje zabrnęły w jakiś ślepy zaułek, niczego nie pokazują, co no, można by z Polską
1: Braunowi,
2: zrobić.
1: Nie wiem, rośnie, na pewno nie spada.
2: Nie spada.
1: Można
2: 8-9%
1: to może
2: spada.
1: Być kłopot dla tej jeszcze większej Konfederacji.
2: Kłopot, to katastrofa.
1: Nie, może być, a to już twoja ocena. Może być...
2: Bo tu siedzę, to mam prawo
1: tak
2: do
1: jest.
2: Opinii.
1: Może być tak, że kłopoty może mieć ta stara Konfederacja, ale ta nowa ma własny ekosystem. Ona sobie płynie zupełnie innym nurtem ona może nic nie robić, a i tak trochę jak chłop na polu, on śpi, a mu rośnie.
2: Tak, tylko ja o tym myślę nie w ten sposób. Braun się nie ma czym przejmować, ma swoje 7, 8, 9, 10, może nawet procent.
1: Może
2: się trochę wygłupiać i będzie miał tyle samo. Nie, ale chodzi mi o coś innego. Sam Braun rządu nie utworzy ani nie ma zamiaru. Jego marzeniem jest być w jakiejś koalicji. Kaczyński wyciął natychmiast możliwość szansy.
1: Chociaż politycy Konfederacji złośliwie mówią, że i tego nie chcę. On próbuje znaleźć ludzi do rządzenia, ale sami politycy Konfederacji na ofie tak zwanym, jak sobie tam siedzimy, rozmawiamy po wywiadzie albo w Sejmie, mówią, że nawet my, no oni mają się duże mniemanie, ale nawet my będziemy mieli kłopoty, żeby zebrać ludzi do rządzenia. Cały czas nie jesteśmy kadrowo gotowi, żeby obsadzić jednak nowoczesne państwo. To są dziesiątki tysięcy, ale trzeba mieć 2-3 tysiące osób, które mogą wejść do rządzenia.
2: Żaden problem, bo to, że Braun na pewno nie chce być żadnym ministrem, to jest raczej pewne. On się świetnie czuje w tej społeczno-politycznej części i tam sobie złapie za jakąś gaśnicę i od razu mu urośnie. Nie ma problemu. Natomiast bez jego elektoratu rządu prawicowego się nie zbuduje, który będzie miał większość. A PiS odciął, czyli Jarosław Kaczyński odciął sobie drogę do negocjacji z konfederacjami. Brauna wyciął, bo Amerykanie się nie zgadzają. Jakby od dawna Kaczyński kierował się tylko tym, co myślą Amerykanie, więc to raczej była też jego inicjatywa. I skłócił się z Mentzenem, nie musiał tego tak ciągnąć. Efekt jest taki, nie ma negocjacji i nie będzie długo. A jeśli teraz się nie zaczną negocjacje w sprawie stołu, w sprawie negocjacyjnego, w sprawie wspólnej listy do Senatu, wspólne potem wspólnego rządu, to tego rządu nie będzie. Jeżeli są tacy pisowcy, którzy mi mówią, nie ma teraz, to nie jest czas na pokazywanie programu, to nie jest czas na negocjacje. Program pokażemy przed kampanią wyborczą, a negocjacje zaczniemy po wyborach. Będziemy wiedzieli, kto ile ma, to z tego nic nie będzie. Żadnego rządu. Prawicy, a co więcej rządu, który by mógł poprawić Polskę, ponieważ o reformach państwa trzeba rozmawiać teraz, a nie potem. Potem już nie będzie czasu na to. I rząd, nawet gdyby powstał, zamieni się w taki rząd bieżącego zarządzania z dnia na dzień. O żadnych poważnych reformach nikt myśleć nie będzie, bo nie będzie czasu, nie będzie przestrzeni, nie będzie think tanków, nie będzie doradców, których nikt nie chce zresztą i tak dalej. Więc krótko mówiąc, prawica wcale nie myśli perspektywicznie o własnym rządzeniu. To jest druga katastrofa.
1: No, czyli mamy dwie katastrofy, chociaż nie wiem, czy do końca chodzi o kwestie rządowe. Pamiętajmy, że chodzi o Warszawę. W Warszawie ta ekipa rządzi 20 rok.
2: Jeszcze Gronkiewicz, prawda?
1: Gronkiewicz, 20 rok rządów Platformy w Warszawie. I to nie może świadczyć, że jest tam jakieś rozpasanie w sferach rządowych, tylko że po prostu oni w Warszawie poczuli się już tak pewno, bezczelnie,
2: że wszystko mogą.
1: Że może twoja analiza, że to jest jakiś korkociąg, że oni już po prostu biorą do siebie, bo czują się tracą władzę. Może nie chodzi o poziom centralny, tylko poziom stołeczny. Oni po prostu w mieście stołecznym Warszawa Platforma uznała, że jakby wstawili taboret, to by wygrał, więc będą malwersować, nadużywać, a może i kraść na potęgę.
2: Dobrze, tylko jest problem.
1: I że to jest poziom służbowy, a nie rządowy.
2: I dalej, poczekaj, masz rację, dalej Platformę będą wybierać w Warszawie, bo dla większości tych słoików i tam innych warszawiaków nie ma w ogóle wyboru. Okej. Tylko, że to, co oni narobili w tym szpitalu południowym, a za chwilę wyjdą inne szpitale.
1: No to już Czerniakowski, jest informacja, tak, że jak pani, no, są informacje, że pani marszałek Senatu była obsługiwana w sposób bardzo dziwny na Czerniakowskim szpitalu. Tych informacji jest cała masa. Też nie chcę ich niezweryfikowanych podawać, ale, no, ale rzeczywiście, ale Platforma uważa, że to jest ich miasto, tak, ich szpitale, poczekaj, ich infrastruktura. No, tak. Jak powiedział na imprezie Rafał Trzaskowski, to jest moje miasto. Zgadza tam się. Chodziło o muzykę, to może mało ważna tak. sprawa, ale sposób myślenia był jeden. Tak. To jest nasze Platformy miasto. Czasów Piskorskiego na chwilę wziął je Kaczyński, ale my tego miasta nie oddamy.
2: Jasne, ale
1: będziemy
2: się
1: je doić do końca.
2: Koncentrujesz się na Warszawie, gdzie pewnie tak jest, jak mówisz, tu Platforma będzie sobie jeszcze trochę rządziła. Szczególnie, że PiS nie zdecydował się na wychowywanie jakiegoś swojego młodego, oryginalnego, innego, który mógłby być perspektywicznym kandydatem. Przegra jedne, drugie wybory, może wygra trzecie, ale nie to. Chodzi o to, że ta afera ma przede wszystkim oddźwięk w całym kraju. Jej poza warszawiacy nie traktują, a nie w tej Warszawie tam sobie kradną, co nas to obchodzi, nas interesuje nasz szpital. Nie. Służba zdrowia jest jedna. Jeżeli tak się dzieje w Warszawie, tak się dzieje wszędzie. Co najwyżej pokoiki VIP-owskie są mniejsze. I VIP-y są mniejsze. Ale to leczenie dalej pozakolejkowe, nielegalne dalej trwa. Więc to się odbije na Platformie Krajowej, na koalicji rządowej. Natomiast nie odbije się na ekipie warszawskiej. W związku z czym, co trzeba będzie zrobić, ponieważ jest to bezpieczne, to Tusk, jak będzie musiał, zwali winę na Trzaskowskiego, bo nawet jeżeli by się go odstrzeliło albo zmniejszyło o połowę, to Platforma tak i tak w Warszawie wygra. Czyli tu ryzyka dla Tuska nie ma. Będzie mógł atakować ten samorząd, który jest oczywiście jego samorządem, ale nie z tej frakcji, którą on lubi. I dlatego to jest sprawa bardzo poważna. Tego ludzie nie odbierają jako demoralizację warszawską, stołeczną, tylko jako element demoralizacji ogólnokrajowej. I tego nikt już nie zmieni, bo służba zdrowia dolega wszystkim.
1: I to jest duży kłopot zapewne dla rządzących, ale są próby wyjścia, mój drogi doktorze. Patrzę na próby wyjścia. Jest nieoceniony Kamil Dziubka z Onetu, przez niektórych utożsamiany z Kamilem z Onetu, o którym pisali politycy Platformy, jak chcieli coś wypuścić, ale to może tylko złośliwe pomówienia. I ten, że Kamil z Dziubka, który pracuje w Onecie, więc Kamil Dziubka z Onetu, napisał taki oto tekst. Wyrzucony z Koalicji Obywatelskiej Dawid Kacprzyk, który zarobił 1 600 000 złotych w warszawskim szpitalu, był na wyrocie z partii już jesienią 23 roku.
2: Wynika z informacji, że chce się do PiSu zapisać.
1: Poszło nie? jego wyjątkowe działalności w trakcie kampanii z roku 23. Uwierzą ludzie, bo to widać, że chyba już są takie robione narracje, że...
2: Nie tylko, że nie uwierzą, ale w ogóle nie wezmą tego pod uwagę.
1: Taka humoreska trochę,
2: tak,
1: ale
2: spodobała mi się. Śmiali, jeżeli ktoś to czyta oczywiście, ale to już poszło. I w dodatku wiadomo, że to był pokoik dla VIP-ów, czyli tam nie siedział tylko ten pan Kamil, czy nie, jak mu tam
1: Dawid.
2: Pan...
1: Dawid Kacprzyk.
2: Dawid, nie będę jego nazwiska wymieniał.
1: Kacprzyk.
2: Pan Dawid. Tylko tam siedziały VIP-y z Platformy. A może i nie tylko. Dlatego czekałem na przykład na głos PSL-u, który dzisiaj...
1: PSL milczy.
2: Tak, postanowił być głosem zbrojnego narodu, a nie wypowiada się w sprawie szpitala. Pytanie, jak szpital, to pewnie korzystali ludzie z różnych partii, z koalicji. Zobaczymy. To wszystko wyjdzie. Znaczy, chodzi o to, jak afera nabiera takiego ogólnokrajowego kształtu czy formatu, to jasne jest jedno. Nic się dużego nie da ukryć. Dziennikarze z mniejszych miejscowości swoje znajdą.
1: No dobrze, ale z drugiej strony ktoś może powiedzieć, tutaj już wieszczą, koniec Tuska, to jest początek końca, mówi o tym opozycja, oczywiście na trochę ich wilcze prawo, Przemysław Czarnek mówi, pakujcie walizki, to jest początek waszego końca. Mówi to wielu publicystów, dzisiaj na antenie Radia Wnet Sławomir Jastrzębowski o dużym kłopocie mówi, chociaż bardziej wstrzemięźliwie Łukasz Pawłowski z OGB, chociaż mówi o tym roku do wyborów, ale wszyscy mówią, potężny kłopot, ale czy niepodobne były opinie przy KPO? A jednak to przeszło, na sondażach się nie odbiło. Ktoś może sobie powiedzieć, Boże Święty, gadające głowy siedzą i po raz dziesiąty w tej kadencji ogłaszają koniec Tuska, a Tusk kolejne kryzysy przechodzi. Kłodzką aferę, aferę KPO, inne mniejsze afery, Hołownię zjadł, Czarzastego wprowadził na fotel marszałka bez kłopotu, różne weta, które mieszkał obronił. Wszystkie kryzysy Donald Tusk ogarnia, to dlaczego ten miał być inny?
2: Już ci mówię, różnica jest... Znaczy, po pierwsze wniosek możesz mieć prawdziwy. Tak może być, że Tusk z tego jakąś tam suchą, lekko zabłoconą nogą wyjdzie, budki sobie wyczyści, albo każe sobie wyczyści, będzie okej. Natomiast różnica jest taka. KPO, ogromne pieniądze, ale daleko, abstrakcyjne, nigdzie nie siedzą w naszych kieszonkach. Gdyby to było tak, że KPO spływa po kawałku do naszych kieszonek i jakiś tam KPO z platformy, jak nam wyciąga z kieszeni tam 7 zł, to reakcja by była. A to są abstrakcyjne pieniądze, które jak słychać nie poszły tak, jak mówił rząd i poszły po swoich jachty i tak dalej. To są smakowite obrazy, ale bardzo daleko od poczucia bezpieczeństwa ludzi. No to tak, nie mieliśmy pieniędzy z KPO i jakoś żyliśmy. Rozkradli te pieniądze, czy dali swoim z KPO. Dalej sobie tak samo żyjemy. Może 10 z nas zatrudnią przy produkcji jachtów. Natomiast tu jest służba zdrowia, czyli element każdego domu, każdego stołu rodzinnego. O tym się mówi bez przerwy. O tym ciocia była w szpitalu, a wujkowi znaleźli raka, a dziadek, nie przyjęli go do szpitala, bo powiedzieli, że starych nie leczymy, niech sobie umiera w domu i tak dalej. Tego tematu nie da się zdjąć z obiadów i kolacji rodzinnych po prostu, bo on jest tam obecny. Bardziej niż Ukraina, wojna i tak dalej, to dolega wszystkim. Tyle, że Tusk jest na tyle chytry, sprytny i inteligentny, że on ma wiedzę i intuicję przekraczającą to, co on ma resztę w całej tych główkach kierownictwa Platformy. On bezbłędnie kieruje, czy prawie bezbłędnie kieruje krytykę społeczną w tym kierunku, w jakim chce. Czyli będzie trzeba, to koziołkiem ofiarnym będzie Trzaskowski albo jakaś
1: wiceTrzaskowska. A to zobaczmy, bo mam fragment, mam nadzieję, że dobry wybrałem, mam ich kilkanaście wyciętych. No zobaczmy, Donald tu z dzisiejszej konferencji, z wczorajszej konferencji.
0: Sprawy lekarzy Szpitala Południowego, młodego radnego, który równocześnie jest lekarzem i osiągnął, no może nie rekordowe, bo są większe zarobki, ale bardzo no burzące, budzące takie bardzo poważne emocje zarobki. Pojawia się w przestrzeni publicznej coraz więcej informacji o także innych takich no zwyrodnieniach systemu co najmniej, bo tak to trzeba wprost nazwać. I druga sprawa z tym związana, czyli to podejrzenie, że politycy w tym konkretnym przypadku politycy Koalicji Obywatelskiej mieli wykorzystywać fakt znajomości w Szpitalu Południowym w Warszawie.
1: Tak to wyglądało, ale tam dodał Donald Tusk jeszcze jedną rzecz. Wysłałem swoich ludzi, aby poinformowali samorząd warszawski o tym, że potrzebne są decyzje personalne.
2: No to jest ten kierunek, o którym ja
1: system
2: mówię.
1: System jest zły i samorząd warszawski
2: to
1: jest zły.
2: To zatrzymajmy się na chwilę nad systemem. Co to oznacza w ustach Tuska i jak on będzie to interpretował? System to nie są ludzie, system to jest coś powyżej. To oczywiście ludzie stworzyli chyba. albo nie wiem, zły nam ten system sprowadził, ale za ten system, jeżeli odpowiadają politycy, to wszyscy, bo ten system od 89, jeśli nie wcześniej, trwa i nikt go nie umie naprawić, co nie jest prawdą akurat, więc albo będziemy zwalali na system, ale to chyba nie wystarczy i trzeba będzie znaleźć winnego, którego tego systemu, przynajmniej w Warszawie, nie naprawiał, a mógł. I mówię, w razie czego to będzie Trzaskowski, ale bardziej prawdopodobne, że jakiś wiceprezydent od Trzaskowskiego, szef, nie wiem, Departamentu Zdrowia, spokojnie się ofiarę da wymyśleć i zapewnić jej jakieś tam swobodne życie przez następne lata z dala od krat i prokuratur, bo w tym są dobrzy, jak pamiętamy doktrynę Neumanna. Nikt z naszych wiernych sądzony nie będzie, więc jakoś przeżyją. Tylko mówię ci, służby zdrowia przeżyć się nie da, ale też to, co powiedział Przemysław Czarnek, to nie jest dobry moment, żeby opowiadać, że oni się mają pakować, bo to działa na wyobraźnię, ale nie. Oni sobie nawet walizek nie kupili jeszcze.
1: Żeby się...
2: Więc nie muszą się pakować chyba. Jak widać, jak walizki zaczną rosnąć, ceny walizek w sklepach, szczególnie tych lepszych, to będzie znaczyło,
1: że się pakuje.
2: Że platforma się pakuje, ale myślę, że jest bardzo daleko do tego. I Tusk do tego nie dopuści i chyba jest w stanie to zrobić. Ale katastrofy nie zmniejszy i nie zlikwiduje, ale zlikwiduje skutki kryzysu personalnego, aferowego, tego, ten pokoik VIP-ów. To jest ta kluczowa rzecz, bo to pokazuje, że my jesteśmy gorsi, nie zasługujemy. Może tak być z nami, jak tam system sobie z nami radzi. My nie jesteśmy ważni, tylko chodzi o to, żeby te pokoiki VIP-ów albo ukrywać, albo je gdzieś chować. Coś się wymyśli w tej sprawie.
1: No dobrze, ze szpitali powoli wyjdźmy. Bardzo chcę tą Moskwę chcę bardzo omówić, ale najpierw umówiliśmy się, że dokończymy rozmowę z naszego krótkiego wywiadu telewizyjnego ze środy, a mianowicie akcja Roberta Bąkiewicza.
2: Ja tam mam jeden...
1: Bo ja z kolei, jak widzę niemieckiego policjanta bijącego Polaka, to...
2: To nie lubisz.
1: Nie lubię, odpowiedź jest jasna, prosta. Niemcy,
2: faszysta.
1: Gestapo. I bronimy naszych, a ty miałeś zupełnie inną opinię.
2: Tak, dlatego, że sytuacja jest taka. Niemcy są naszym sojusznikiem, równocześnie są naszym rywalem, są dużo silniejszym krajem, ogrywają nas bezczelnie i po prostu. Cały czas. Ale w ramach reguł unijnych albo...
1: Politykę historyczną prowadzą podobną do Rosji czy do Ukrainy. Ostatnio jest modna Ukraina.
2: Prowadzą od 50. lat i wiadomo, cele...
1: Równie zakłamaną jak Ukraina, jak Rosja.
2: Bardziej, bo celem polityki historycznej Niemiec jest powiedziane, że za Holokaust nie odpowiada państwo niemieckie, naród niemiecki, tylko jacyś naziści, przy czym ci naziści to po pierwsze stworzyli się patrząc na faszystowski ustrój w Polsce przedwojenny, a po drugie, no właśnie dlatego, że mieliśmy taki faszystowski ustrój przed wojną, to wielu z tych polskich faszystów pomagało, a nie daj Boże, może wymyśliło ten Holokaust w ogóle, na to stać, tych starych antysemitów. I ta polityka potem z przekupionym Izraelem, jako sojusznikiem w tej polityce, no doprowadziła do tego, że Polacy są obwiniani na świecie za współudział w Holokauście, a jeszcze kiedyś się okaże, że graliśmy w tym główną rolę. To jest rzecz pierwsza. Druga, to państwo prowadzi swoją politykę, a im bardzo strategiczną, aczkolwiek głupią, ale w swoim interesie. I ponieważ robią błąd za błędem, to potem chodzi o to, żeby koszty błędów przerzucić na sojuszników, przede wszystkim na Polskę. Ponieważ Polska przeszkadza. Pierwszym problemem Niemiec jest to, że z lenistwa, złego zarządzania i głupoty ideologicznej Niemcy przestały być konkurencyjne biznesowo, przemysłowo. Być może to po prostu jest taki czas, że wyczerpała się ich inwencja intelektualna i inni są lepsi w tym. To jakby inna rzecz. Ale Niemcy łapały się tego, że przywrócić tę pozycję konkurencyjności, żeby sprzedawać, eksportować i być takim światowym liderem eksportu za Chinami, to jest współpraca z Rosją, która dostarczała tańsze surowce niż na rynku. Nawet my płaciliśmy za wszystko z Rosji więcej niż oddaleni od nas bardziej Niemcy. Po trzecie, Niemcy nie tylko dlatego, że mają ambicje hegemoniczne, ale też dlatego właśnie, że nie są konkurencyjni, wymyślili sobie model taki, że trzeba osiągnąć takie przewagi polityczne bądź inne, żeby zyskiwać na nich. Na przykład wymyślimy sobie OZE, będziemy produkowali te maszyny, sprzęt OZE, będziemy sprzedawali jako pierwsi drożej i zarobimy na tym kupę kasy i przywrócimy Niemcom potęgę. Chińczycy ich przegonili w tym i to Chińczycy zarabiają na tym, a nie Niemcy, a Niemcy dalej się tego trzymają. Po następne. Wymyślili rzecz niebezpieczną, słuszną, ale starą jak świat, mianowicie jak się zdobywa hegemonię polityczną, to dzięki niej można osiągnąć sukcesy ekonomiczne, ponieważ jak masz przewagę polityczną nad innym krajem, to możesz mu narzucić takie warunki wymiany towarowej, partnerstwa politycznego, partnerstwa militarnego i tak dalej, której korzyści ty czerpiesz, a nie oni. I to od początku, od 89, otwarcie rynków zbytu w Polsce, w innych krajach postkomunistycznych, przede wszystkim dla biznesu niemieckiego, pokazało, że to on na tym zarabia, podatków nie płaci i tak dalej, i tak dalej. Niemcy w tym są dobrze, ale Polska w tym jest zawsze ofiarą, krajem, który się łupi. I teraz, kiedy Niemcy walczą o to, żeby być hegemonem Europy, to Ameryka przeszkadza, bo Trump ich nie lubi, ale i elita amerykańska za Niemcami nie przypada. Polska tu ma szansę i to widać w tych decyzjach o na przykład możliwości stałych baz. To wielka rewolucja i dobrze dla nas. Nie jest tak, że Niemcy są osamotnione, mają wielu sojuszników i niestety wygląda na to, że ich sojusznikiem gospodarczym kiedyś będzie Rosja, jak po wojnie, ale też ich sojusznikiem politycznym, militarnym, ekonomicznym i każdym będzie Ukraina. I tak jak byliśmy pomostem, albo jak woli, przeszkodą dla relacji między Rosją a Niemcami, to jeszcze do tego może się okazać, że jesteśmy przeszkodą do relacji między Niemcami a Ukrainą. Oczywiście Niemcy będą usiłowały skolonizować Ukrainę. Ukraina będzie chciała wykorzystać Niemcy jak najbardziej, ale to my będziemy pośrodku ofiarą. I znowuż, można by się obronić, mając sojuszników, ale przede wszystkim mając silny rząd. Jeśli nie będziemy mieli silnego rządu, to nie wystarczy 51%, to trzeba być może mieć większość konstytucyjną, ale przede wszystkim trzeba całą prawicę zebrać w jedną kubkę, a PiS tego nie robi, wręcz przeciwnie, skłóca. No to nie wygląda na to, że będziemy mieli silny rząd po naszej stronie, czyli nie damy sobie rady z geopolityką, która robi się niekorzystna i granie tylko na amerykańskiej nucie, na amerykańskim sojuszu też nie jest dobre, dlatego że Amerykanie nie robią tego dla nas, tylko dla siebie. Póki Polska jest im potrzebna, na przykład, żeby neutralizować Ukrainę, Rosję i Niemcy, to będą z nami grali i to, co zrobili, to jest dużo. Czy to, co chcą zrobić, te stałe bazy, bo to jest złamanie układu z Rosją, które się na to zobowiązywało, że stałych baz na wschodniej flance nie będzie. Czekaliśmy na to, nie wiem, z 20 lat chyba. I się doczekali, chyba doczekaliśmy, to jest dobrze. Ale wracając do Bąkiewicza. Wszystko pięknie opowiedzieliśmy, Niemcy paskudy. Położyły nam kamień zamiast
1: pomnika
2: domu historii, w którym by można było polską historię związaną z Niemcami pokazywać i tak dalej. No ale Bąkiewicz wpadł na pomysł, żeby tam krzyż postawić. No jest tak, że prawo niemieckie

0: będzie krzyczała ta prorządowa prowokacja, prowokacja Bąkiewicz faszysta. I tak jak potrzebujemy silnego rządu o dużej poparciu, to taka polaryzacja spowoduje, że kto wygra, będzie miał 50% i 1/10. To będzie słaby rząd, niezależnie z której strony.
1: Panie doktorze, to już na koniec. Mamy 10 minut. Moskwa w płomieniach. Nie po raz pierwszy.
0: Wreszcie jakaś dobra wiadomość.
1: Ale po raz pierwszy tak spektakularnie trafiona duża rafineria tuż pod... Nie pod Rosją, w Rosji.
0: W dzielnicy
1: Moskwy. Moskwy. Tam liczono chyba 12 km w linii prostej od Kremla, więc jak na rozmiar Moskwy to blisko.
0: To w ogóle bez znaczenia.
1: Całkiem. Najpierw Sobianin mówił o 555 rakietach. 3 piątki akurat, które leciały w Rosji, w Moskwę, w stolicę Rosji. Teraz już wiemy, że to było 1000. Oczywiście szereg innych obwodów zaatakowanych. Pamiętam analizy ekspertów, że Ukraińcy zaczynają produkować te drony masowo i że mają ich więcej niż operatorów, co by wskazywało, że takie ataki masowe będą się nasilać i zdaje się, że miały rację. To jest taki kanał na YouTubie Andromeda, ona to podawała.
0: Bardzo dobre informacje.
1: I to się potwierdziło po 2 tygodniach i to najprawdopodobniej nie jest ostatni taki atak. Z technicznych danych, których możesz, drogi doktorze, jeszcze nie znać, tam na tych nagraniach szacuje się, po tych nagraniach jak działa obrona lotnicza rosyjska, że między 10 a 20% rakiet chybiało celów. Czyli jak się rzuca 1000 rakiet, no to 1/10, a może i 1/5, czy 1000 dronów.
0: Przeleci.
1: Trafi
0: tam, gdzie trzeba.
1: To z tego 100 lub 200 przelatuje, tak? Bo rzeczywiście są nagrania, jak te rosyjskie rakiety obrony albo mijają, albo zawracają bez sensu, że tam muszą jakieś błędy.
0: Widziałem kawałek takiego, tak. Co się dzieje w powietrzu, tak? To taniec.
1: Taniec i że te rzeczywiście rakiety, no, niektóre muszą być, albo mają gorsze sterowniki, albo zła produkcja. Jak Czesi
0: statystyka.
1: Podobno nie dokręcali mechanizmów spustowych w niemieckich bombach i one często nie wybuchały, te czeskie. Może tutaj też coś takiego się dzieje, że część jest ze zwadliwych komponentów i po prostu pudłuje. No niemniej to jest atak spektakularny i wszystko na to wskazuje, nie ostatni.
0: On wręcz przeciwnie, pierwszy. Mianowicie po raz pierwszy Ukraińcy przełamali obronę.
1: Nie dotrafiały w Moskwie.
0: Ale przełamali systemowo. Dokonali wielkiego ataku i się okazało, że ta cała, jak to mówią, opelotka chyba.
1: Tak, opelotka się mówi, obrona przeciwlotnicza.
0: Obrona przeciwlotnicza nie daje rady i właśnie 10-20%, wystarczy 5%, żeby...
1: No przy takiej masie jak 1000 dronów.
0: Tak, polityczny, jasne, to jest 50 dronów, które gdzieś trafia. Otóż te drony trafiają tam, gdzie trzeba, tam, gdzie było to zaplanowane. Bo i rafineria, i 2 duże galerie towarowe, czyli nie budynki cywilne, tylko handlowe. Czyli tak, żeby uniknąć oskarżenia, że strzelają do cywilów, nie strzelali. I to znaczy, że to jest rewanż, ponieważ przecież do tej pory Rosjanie atakowali duże miasta, obiekty cywilne i się okazywało, że tam obrona, ta oplotka jest za słaba i te rakiety.
1: Ale żeby była jasność, teraz o tym rzadziej mówimy, no bo już przywykliśmy do tego, że miasta ukraińskie płoną, że giną cywile, wojskowi, że są porażane i cele cywilne, i cele wojskowe. No ostatnio Ławra Pieczerska, tak, no, ale to nam się osłuchało,
0: taka
1: że...
0: Taka nasza jasna góra.
1: Tak, że to jest dziwne, bo Ławra Pieczerska była raczej prorosyjska. To raczej było takie...
0: Tak,
1: tam i
0: więcej. To jest... źródło religii prawosławnej rosyjskiej, dla Rosji, od Kijowa, przecież z Rusi Kijowskiej.
1: Ale też, znaczy, pamiętasz, jak były jakieś takie bandy, co biegały po Kijowie, to one się kryły w Ławrze Pieczerskiej, tak? Tam ci zakonnicy sprzyjali Kremlowi, chowali te zielone ludziki i oni teraz tam byli kompletnie bez sensu.
0: Ławra Pieczerska chyba nie zapisała się do...
1: autokefalii ukraińskiej.
0: Do
1: tego nie wiem.
0: Tak mi się wydaje.
1: Musiałbym to sprawdzić, nie chciałbym spekulować.
0: A to warto.
1: To zaraz to ja sięgam w internet i sprawdzam, jak się Ławra Pieczerska tamtejszy zakon czy klasztor.
0: Ale popatrzmy na to raczej jako element wojny militarno-psychologicznej.
1: Więc Ukraina też dostaje, tylko my o tym nie mówimy, no bo dostaje od 5 lat, to już się osłuchało.
0: Dlatego,
1: a teraz dostaje Moskwa.
0: Ukraińcy wreszcie

0: wreszcie dochrapali się do takiej ilości operatorów i dronów, że mogą zacząć atakować tę rosyjską operotkę w Moskwie. Przecież to jest przygotowanie do najważniejszej rzeczy. Jeśli trafiamy, to jak mówisz, 12 kilometrów obok Kremla, to znaczy, że w Kreml też trafimy bardzo dokładnie. To jest przygotowanie do tego, że gdyby Rosjanie chcieli zaatakować na przykład siedzibę rządu ukraińskiego, grozili tym już, to Ukraińcy już są w stanie zaatakować Kreml. A to nie chodzi o to, że tam zginie 100 urzędników wysokiego stopnia albo 1000, tylko chodzi o to, że to jest symbol Rosji, bez którego Rosji nie ma. Zbombardowany Kreml, który się nie umie obronić, oznacza, Rosja nie umie się bronić. Bo czego mamy bronić, jak nie Kremla? To przecież tylko Polacy weszli na Kreml, ale szybko z niego wyszli, nie niszcząc go zresztą. A tak nikt nie potrafił Kremla pokonać. I nawet Hitler, nawet Napoleon. Więc jasne jest, że to jest, zbliżamy się do takiego psychologicznego momentu w tej wojnie, w której Rosja straci najważniejsze swoje argumenty propagandowe, psychologiczne,
1: Ławra Pieczerska podobno przeszła do autokefalii kijowskiej, zerwała z patriarchatem moskiewskim. Czytam za Watykan News. Nie wiem, czy to najlepsze źródło informacji do prawosławnego
0: kościoła. Pewnie lepsze niż ja. Pewnie. Moja pamięć. Ja pamiętam, że wtedy, kiedy
1: w 23 roku
0: podjęto decyzję o tym, że tworzy się ten ukraińską cerkiew, to chyba Ławra Pieczerska nie chciała, ale jak rozumiem,
1: nie chciała,
0: skończyła się dobrze. Tak, no bo co naród chciał, to chciał. Więc to jest początek nowej fazy w wojnie, w której Ukraina będzie pokazywała światu i Rosjanom swoją przewagę. I to będzie rosło, dlatego że Ukraińcy, może to nie wszyscy to rozumieją, czy zgadzają się z tym, ale Ukraińcy już od 2-3 lat uzyskali przewagę technologiczną, czyli szybciej niż Rosjanie dochodzą do nowych rozwiązań technologicznych i to swoje zrobi. Co prawda Ukraińcy teraz mówią od dłuższego czasu, że mają za mało operatorów dronów, bo mówią, że mają 5000 chyba, już nie pamiętam, strasznie mało i że tam do iluś, nie, chcą mieć 100 000 chyba, ale w każdym razie dronów produkują już 4 miliony chyba rocznie, no to na jednego, jakby mieli 100 000 tych operatorów, to na jednego by przypadało 40 dronów w ciągu roku, że do zużycia całkiem dobra zabawa, a to też pokazuje, wbrew tym niektórym naszym generałom i strategom, że jeżeli się prowadzi wojnę obronną, a przecież my nie chcemy atakować Rosji, to technika dronowa jest jednym z najlepszych narzędzi, szczególnie, że Rosjanie przecież tą swoją technikę dronową tak samo rozwijają i przegrywają z Ukraińcami, ale wygrywają z nami. Przecież żadne wojsko natowskie nie ma takiej armady dronowej, jak ma Rosja. Więc jeżeli oni zaatakują kraje bałtyckie, Rosjanie na przykład, to pewnie nie czołgi tam będą najważniejsze, tylko te drony właśnie. A nie mamy, przecież nie będziemy z F-35 i F-16 strącać dronów, bo nie damy rady, nie mamy tyle patriotów.
1: No tak, to prawda. Pytanie, jak to polska obrona przeciwlotnicza ma wyglądać? Ta Opel, jak to było?
0: Opelotka.
1: Czytałem, też bym się nie przywiązywał, nie jestem ekspertem, nie. Gdzieś czytałem analizę, że podobno ten polski system jest inaczej budowany, że rosyjski działa trochę chaotycznie.
0: Polski co?
1: Polski system jest inaczej budowany. Że ten rosyjski cały czas działa na radiu, że ktoś tam, ktoś mówi, jeden żołnierz do drugiego strzela, nie strzela, że nasz system trochę jak topas podobno jest budowany na znacznie wyższym poziomie zintegrowania, no ale to spekulacja. Jedno źródło,
0: na razie
1: jak nas przetestowało kilka dronów i się skończyło katastrofą.
0: 21 dronów przeleciało, opakowany w gazety ze styropianu, bez głowic bojowych i musieliśmy, i nie my, tylko chyba Holendrzy, strzelać do nich z F-35 i F-16. No, i przy okazji...
1: Niech pan nasi tam zastrzelali, to tak, to ten Holender tak strzelił, że rakieta trafiła w dach domu.
0: W chałupę.
1: I Bogu dzięki, że nie było katastrofy.
0: Tak.
1: Bo nie było, że niech się nikomu nic się nie stało.
0: Więc nie wygrywamy tego wyścigu. W dodatku mamy ten system budowany chyba z trzech warstw, to one muszą ze sobą współpracować, czyli tutaj jakby sfera informatyczna jest niezwykle trudna. Pytanie, czy ją można zakłócać, czy nie. Rosjanie w tym zakłócaniu nie są źli i tak dalej. Niestety takie rzeczy wychodzą albo na ćwiczeniach, albo na wojnie. Wojny sobie nie życzymy, a na ćwiczeniach w Estonii i jeszcze w drugim kraju, bo to już się powtórzyło, mała grupa operatorów ukraińskich z dronami pokonywała bataliony pancerne, więc naprawdę trzeba mieć i ten batalion pancerny, żeby było co pokonać, i trzeba mieć tę armadę dronów i operatorów, i trzeba tych ludzi uczyć, a to są potrzebni do tego wcale nie żołnierze, młodzi ludzie, fanatycy tej techniki dronowej. Przecież dzieci już się, jak dostaną w komunii, to się uczą, jak tymi dronami się posługiwać, a to trzeba posługiwać się z dokładnością, nie wiem, do pół metra. Jak czasami widać, jak te drony są, te, które są kierowane, widzimy tak, jakbyśmy tam siedzieli, czyli przez pierwszą osobę, tak się to nazywa, to one trafiają w te obiekty, no, z dokładnością do pół metra. Po prostu to widzę, jak leci na jakiś czołg i trafia tam, gdzie trzeba. Więc to działa. Tego się trzeba nauczyć i trzeba przestać zmyślać, że drony to jest archaiczna dla dzieci broń. To jednak widać, jak to działa, i spróbujcie pokonać nie dronami rosyjską obronę przeciwlotniczą, przeciwrakietową. Ona właśnie na drony okazuje się słabiutka, na ilość.
1: Na ilość.
0: 1000 dronów.
1: Tak zwany atak saturacyjny. Dużo.
0: No i niech Moskwianie myślą właśnie o tym, czy Moskwicze
1: na razie
0: myślą o tym, co to jest wojna, bo przedtem im się wydawało, że nie biorą w niej udziału.
1: A teraz biorą w części dzielnic, spada taki deszcz. Trochę tam jest wody, a dużo oleju, mazutu i innego syfu. Bardzo nieprzyjemna sprawa, bo trudno się oddycha. Do tej pory to w Rosji było dla takich mniejszych miejscowości, gdzie były duże rafinerie i faktycznie gdzieś tam nad morzem, gdzieś tam tutaj były.
0: A tu w Petersburgu,
1: a teraz w Moskwie rzeczywiście spadnie ten czarny deszcz z nad czarnego nieba. Ja niestety nie współczuję. Nie mogę, może ktoś tam zapłacze.
0: No, dlaczego mamy współczuć? To jest naród imperialistów. Niech ma za swoje.
1: Dzisiaj gościem Pranka Wnet był Roman Fritz z Korony. No i co prawda się odżegnywał od Stalina, że jednak Stalin to też zły człowiek i jakoś
0: ale
1: tak.
0: Ale Putin w porządku?
1: No ale bronił tego, że szef ich biura był 11 czerwca w ambasadzie rosyjskiej, bo trzeba interesy robić.
0: O jednej rzeczy nie myślą, bo to tak ci z Konfederacji, szczególnie Braunowej, mówią, no trzeba będzie wrócić do stołu rozmów z Rosją. Jest pierwsze pytanie, czy Rosja chciałaby z Polską rozmawiać? Bo z Braunami być może, ale z Polską chyba nie.
1: Ja tak się zastanawiam, bo skoro się oburzamy i słusznie na Ukraińców za Banderę, i pewnie PiS się za mało oburzał, chociaż były te słowa Jarosława Kaczyńskiego, że z Banderą do Unii Europejskiej nie wejdą, to chociaż to było jedno słowo, potem praktyka była różna z tą Ukrainą. Prawa i Sprawiedliwość, ale problem był. To skoro się słusznie oburzamy na Banderę, na Ukraińców za Banderę, no to chyba równie mocno, nawet i mocniej powinniśmy się oburzać na Putina za Stalina, bo pomniki Stalina wracają, portrety wracają i kult Stalina kwitnie w Rosji, no, aż miło.
0: Putin mówi,
1: i takie
0: że
1: pytanie...
0: największym nieszczęściem tej Rosji jest rozwiązanie Związku Radzieckiego.
1: I takie pytanie zadałem Romanowi Fritzowi i to jest to, jak odpowiedział, to można na portalu Wnet.fm zajrzeć. No, dla mnie ta odpowiedź nie była w pełni satysfakcjonująca, ale to już pozostawiam Państwa ocenie. Józef Orzeł, jak to czwartek był naszym gościem. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję Łukaszu, dziękuję Państwu.
1: Do zobaczenia, do usłyszenia. 3 minuty po godzinie 8. Wracimy za tydzień. A teraz
0: idziemy
1: będzie
0: sobie.
1: Ameryka Łacińska, więc będzie trochę odpoczynku od tych naszych krajowych i europejsko-centralno-wschodnich problemów.
0: Dziękuję.
2: Wieczór w net.
3: Reklama.
4: Daleko jeszcze?
5: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
4: Wow, jaki błękitny.
6: A to nasz hotel przy samej plaży.
5: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
6: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
5: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
3: Po reklamie.
2: Autopromocja.
7: Dzień dobry, Joanna Rawik. Pragnę bardzo serdecznie i gorąco zaprosić do mojej audycji sobotniej Sztuka jest magią, gdzie będzie frapująca rozmowa z aktorem i reżyserem Tomkiem Borkowskim, znany jako Różowy. Fantastyczna rozmowa o teatrze, aktorstwie, istocie teatru i w ogóle szerokich aspektach. Zobaczycie, jak będzie świetnie. Do usłyszenia. Pa, pa. Dziękuję.
8: Hands Up in the Air, muzyka millennialsów, to audycja, w której w każdy piątek między 20 a 21 zapraszam Was na sentymentalną podróż w czasie do lat, kiedy wszyscy byliśmy piękni i młodzi, a całe życie stało przed nami otworem. Ela Mazol, zapraszam.
2: To była autopromocja.
9: 3 po 3. Krótko i treściwie o Ameryce Łacińskiej. No i proszę Państwa, tak jak Łukasz zapowiedział, przenosimy się do Ameryki Łacińskiej, trech po trech, z brzegną broskiej, błonach nocie. Comenzamos.

Czy wiecie państwo, że w Ameryce Łacińskiej mogła się pojawić swego czasu monarchia? Pamiętamy, że jeżeli chodzi o monarchię w Ameryce Łacińskiej, de facto mieliśmy do czynienia w zasadzie tylko z dwoma imperiami i to w dodatku obydwa były na terenie Meksyku, czyli XIX wiek. Natomiast w tym samym XIX wieku w Ameryce Południowej również mogła pojawić się monarchia i to w dodatku monarchia południowoamerykańska, w zasadzie obejmująca większą część terytorium. A to wszystko za sprawą pani, która nazywała się Carlota Joaquina Teresa Cayetano de Borbon i Borbon, urodzona 25 kwietnia 1775 roku. Córka Karola IV hiszpańskiego i Marii Luisy z Parmy. I co ona miała wspólnego z monarchią? No po pierwsze to, że 8 maja 1785 roku poślubiła ona João de Bragança, czyli przyszłego króla Portugalii. W 1799 roku został on mianowany księciem regentem. Natomiast o czym trzeba też powiedzieć, że później João został królem Portugalii. Ale jak pamiętacie państwo, początek XIX wieku to są również wojny napoleońskie. To jest również zmiana władzy na terenie Hiszpanii. Czyli po prostu bonapartyści objęli władzę. Burboni zostali zmuszeni do abdykacji. I całkiem spora część, nazwijmy to, urzędników, ale również i monarchów wybrała Amerykę Łacińską jako miejsce do emigracji. Podobnie stało się z panią Carlotą Joaquinią, która w 1807 roku wsiadła pod eskortą floty angielskiej, wsiadła na statek w Belém i udała się w stronę Brazylii. Tam pani Carlota, znana jako kobieta o nieograniczonych ambicjach i charakterze, który potrafił przybierać gwałtowne oblicze, nie zwlekała z dochodzeniem praw do władzy królewskiej. W dwóch manifestach zapewniła, że abdykacje Bourbonów były niezgodne z prawem oraz domagała się sprawowania regencji. I zresztą te plany kolidowały z planami jej męża, który marzył o ustanowieniu regencji w Ameryce, ale tutaj akurat regentem miał stać się Pedro Carlos de Borbon. Również jeden z rodziny królewskiej, powiedzmy członków z rodziny królewskiej, który zresztą marzył o tym, żeby stworzyć na terenie Ameryki Południowej po prostu jedno wielkie imperium. Także pani Carlota zresztą przybyła razem z małżonkiem i dziewięciorgiem ich dzieci do Brazylii, ale o czym trzeba też powiedzieć, proszę państwa, że to małżeństwo było w zasadzie tylko na papierze. De facto, kiedy przybyli już do Brazylii, każdy z nich mieszkał we własnej rezydencji, miał własny dwór. Zresztą plotki głosiły, że pani Carlota utrzymywała bardzo bliskie stosunki z angielskim admirałem Williamem Sydneyem Smithem. Tak czy inaczej, warto wspomnieć, że sama pani Carlota miała plany co do tego, żeby wybrać się do Buenos Aires i ogłosić się regentką Ameryki. I prawie do tego doszło, bowiem warto wspomnieć, proszę państwa, że wielu Argentyńczyków, znaczy powiedzmy wiele osób przyszłych, może nazwijmy to tak, Argentyńczyków, miało na celu utworzenie nowego państwa, powiedzmy nie tyle monarchii czy państwa zależnego od Hiszpanii, ale na pewno też państwa, które byłoby niezależne od bonapartystów. Natomiast okazało się, proszę państwa, że pani Carlota Joaquina była idealną kandydatką, bowiem de facto, kiedy już bonapartyści objęli władzę w Hiszpanii, była ona jedynym członkiem rodziny królewskiej pozostającym na wolności. Przypomnę, że pochodziła ona z domu Bourbonów, może powiedzmy tak. Natomiast
o czym też trzeba powiedzieć, że władza bonapartystów w Madrycie nie trwała zbyt długo. Zostali oni obaleni. Burboni powrócili do Hiszpanii. Burboni też powrócili do Portugalii. No i okazało się, że de facto z planów pani Karloty pozostało po prostu nic. Mąż Karloty objął tron w Portugalii jako Jan VI Łaskawy. Ale w międzyczasie też wybuchła rewolucja w Porto, w Portugalii w roku 1820. To skłoniło też ówczesnego króla do wyjazdu. Natomiast ich syn Pedro ogłosił niepodległość Brazylii w roku 1822, objął tytuł cesarza, także to była w sumie trzecia monarchia, o której zapomniałem, powiem szczerze. Natomiast, no cóż, z planów pani Karoliny niestety nic, albo stety nic nie wyszło.

0: Obecnie podróż do Ameryki Łacińskiej jest w sumie bardzo łatwa, bowiem wystarczy wsiąść w samolot i polecieć. I za kilkanaście godzin wylądujemy w którymś z krajów. Wszystko jedno, czy będzie to Republika Dominikana, Meksyk, Brazylia, Chile, czy jakikolwiek inny kraj. Natomiast 100 lat temu nie było to aż tak oczywiste. De facto przez Atlantyk trzeba było przepłynąć okrętem i ta podróż, jak może być to myśli, trwała wiele miesięcy. Ale chciałbym Państwu wspomnieć o dwóch bohaterach w zasadzie, można powiedzieć tak, dzięki którym podróże lotnicze przez Atlantyk stały się dużo łatwe. Mowa tutaj, proszę Państwa, o dwóch portugalskich lotnikach. Jeden z nich nazywał się Carlos Viegas Gago Coutinho. Drugi z nich z kolei Artur de Sacadura Cabral. Dlaczego nie wspominam? Dlatego, że to właśnie dzięki ich przelotowi nad Atlantykiem, samolotem Lusitania, w zasadzie możemy latać na dalsze odległości. I tutaj musimy się cofnąć w przeszłość o ponad 100 lat, dokładnie od 104 lata do roku 1922, a dokładnie do 30 marca 1922 roku i od ich startu z Lizbony. Do lotu, który trwał prawie 3 miesiące, bowiem zakończył się on 17 czerwca 1922 roku spektakularnym wodowaniem w Rio de Janeiro. Natomiast o czym trzeba powiedzieć, proszę Państwa. Obydwaj lotnicy lecieli samolotem model Fairey 3D, który owszem został przystosowany do tej podróży. To był samolot taki, no można powiedzieć, wodnoplan, który rzeczywiście mógł lądować na wodzie, ale o czym, co jest ciekawe, że de facto to był samolot w większości zmontowany z elementów drewnianych, połatanych płótnem i de facto prawie nikt nie dawał szans obydwu lotnikom na to, że przekroczą oni Atlantyk, ale okazało się, proszę Państwa, że można. Dzięki czemu? Dzięki temu, że obydwaj lotnicy mieli również doświadczenie w nawigacji. Chociażby warto wspomnieć o panu Gago Coutinho, który był marynarzem, geografem i który de facto był przekonany, że można dostosować do lotnictwa techniki stosowane przez żeglarzy od wieków. I w tym celu zmodyfikował tradycyjny sekstant, czyli narzędzie z wizjerem, które służy do pomiaru wysokości gwiazd w celu obliczenia pozycji na mapie. Dodał do niego taką małą pęcherzykową libellę i dzięki temu instrumentowi z postojami, można tak powiedzieć, obydwaj lotnicy wylecieli, tak jak powiedziałem Państwu, 30 marca 1922 roku z Lizbony. Odbyli kilka przystanków, między innymi na Gran Canaria, między innymi również na Wyspach Zielonego Przylądka i stamtąd, proszę Państwa, no odbyła się ta główna część, czyli przelotu nad Atlantykiem w zasadzie, można powiedzieć, bez postojów. Celem było dotarcie do archipelagu Wysp Świętego Piotra i Pawła, czyli takiego niewielkiego archipelagu w pobliżu wybrzeża Brazylii. To się udało, ale okazało się, że kiedy ten wodnoplan wylądował, czy w zasadzie wodował, uległ wypadkowi. W związku z tym wszyscy się zastanawiali, co dalej. Okazało się, że samolotu nie można używać. Trzeba było zorganizować nowy, ale to się udało. I dzięki temu później tworząc kolejne plany, samolot wystartował razem z lotnikami i poprzez kilka postojów na terenie Brazylii dotarł do Rio de Janeiro, dzięki czemu możemy latać przez Atlantyk.
1: Por essa vocês não esperavam, né?

I pozostawiamy na chwileczkę historię, przenieśmy się do współczesności, a w zasadzie zmienimy sobie tematykę historyczną na tematykę biologiczną. Chciałbym Państwu opowiedzieć o pewnej rybie, która nazywa się Electrophorus voltai. Nie znalazłem polskiej nazwy. W polskiej Wikipedii też ta ryba figuruje pod tą nazwą. Dlaczego o niej wspominam? Jeżeli Państwu na ten drugi człon coś mówi, voltai, i kojarzy się z elektryką, to bardzo dobrze się Państwu kojarzy, bowiem de facto mówimy, proszę Państwa, o jednym z gatunków węgorza elektrycznego. W dodatku mówimy o rybie, która jest najbardziej elektryczną ze wszystkich znanych zwierząt, bowiem Electrophorus voltai może swoim ciałem dokonać wyładowania elektrycznego o mocy, o napięciu 860 V. Sama ryba żyje sobie w wodach Amazonii. No Amazonii jako regionu, czyli na pograniczu powiedzmy Peru i Brazylii. I mówi się tak, proszę Państwa, bowiem rybę zbadano, że sama ryba może dokonywać wyładowań elektrycznych o napięciu powyżej 650 V. I to jest w zasadzie prawdopodobnie rekord wśród w ogóle wszystkich zwierząt na świecie, bowiem prawdopodobnie żadne zwierzę po prostu nie generuje podobnych napięć. Zresztą, proszę Państwa, sama ryba uczyniła elektryczność wyjątkowym takim narzędziem ewolucyjnym, można tak powiedzieć. Zresztą przez prawie 2,5 wieku uważano, że istnieje tylko jeden gatunek tego węgorza elektrycznego, natomiast najnowsze badania genetyczne, morfologiczne i ekologiczne pozwoliły zidentyfikować 3 odrębne gatunki w obrębie tegoż właśnie rodzaju. Dlaczego ryba produkuje tę elektryczność? No oczywiście można powiedzieć tak, do obrony i do ataku. Dzięki wyładowaniom elektrycznym ryba może się bronić przed agresorami, przed napastnikami, natomiast też mając możliwość rażenia prądem, po prostu dzięki temu może ona zabijać swoje ofiary. Zresztą warto wspomnieć, proszę Państwa, że sama ryba żyje między innymi, znaczy wyewoluowała, może powiedzmy tak, na wyżynach brazylijskiego płaskowyżu, gdzie woda słabo przewodzi prąd, co mogło mieć wpływ na rozwój owych wysokich napięć. Myślę, że proszę Państwa, że Electrophorus voltai nie jest rybą, z którą byśmy chcieli mieć bliski kontakt. W związku z tym trudno mi powiedzieć, czy nadaje się ona do jedzenia, czy też nie.

0: Skoro przenieśmy się, proszę Państwa, do Wenezueli, chciałbym Państwu powiedzieć, znaczy w zasadzie powrócić do tematu, o którym często w Republika Latina czy w Tres Potres wspominałem, czyli o kopalniach, a w zasadzie o surowcach mineralnych, które znajdują się na wschodzie tego kraju, do słynnego Arco Mineral de Orinoco, gdzie de facto znajdują się kopalnie, które wydobywają przede wszystkim złoto, ale nie tylko. Można powiedzieć tak, że Wenezuela de facto, oprócz posiadania największych na świecie zasobów ropy naftowej, dysponuje oprócz złota również diamentami, boksytem, koltanem czy pierwiastkami ziem rzadkich. Natomiast samo Arco Minero de Orinoco, można powiedzieć tak, że do niedawna było miejscem zapomnianym przez Boga i ludzi prawie że. To znaczy miejscem, które było kontrolowane teoretycznie przez rozmaite firmy, czy to firmy wenezuelskie, czy firmy nawet międzynarodowe, natomiast de facto kontrolowane było przez grupy przestępcze, które korumpowały miejscową policję, miejscowe wojsko. Zresztą wojsko też miało swoje udziały w tym wszystkim, de facto, można powiedzieć tak. Natomiast problem jest taki, że ludność, która tam pracowała, bardzo często pracowała w warunkach niewolniczych i często też musiała się opłacać, powiedzmy, tym grupom przestępczym, po prostu, żeby mieć poczucie bezpieczeństwa. Na szczęście, proszę Państwa, to się kończy, czy miejmy nadzieję, że to się kończy, bowiem rząd pani prezydent Delcy Rodriguez wziął się wreszcie za ten problem i ostatnio doszło do po prostu ataku wojska na grupy przestępcze, co spowodowało, co ciekawe, proszę Państwa, można powiedzieć, opuszczenie tych wszystkich kopalń i tych wszystkich miejsc, które do niedawna tętniły życiem. Jaka przyszłość czeka Arco Minero de Orinoco? Trudno powiedzieć. Miejmy nadzieję, że mimo wszystko dużo bardziej pozytywna niż obecnie, no i że ludzie za swoją ciężką pracę otrzymają godną zapłatę.
1: ¿De qué estás escapando? Tú siempre fuiste libre y

0: dalej.
1: Powróćmy, proszę Państwa, w zasadzie do Peru, ale do części górskiej, a w zasadzie... No tak, do części górskiej, może powiedzmy w ten sposób. Peru, jak wiecie Państwo, słynie również z wielu zabytków. Zabytków z epoki prekolumbijskiej, wielu kultur, które zamieszkiwały tereny obecnego Peru. I część z tych kultur, jak zapewne Państwo wiecie, pozostawiła po sobie dziedzictwo w postaci takich linii, można powiedzieć, takich glifów na ziemi. Najsłynniejsze oczywiście są glify z Nazca, ale nie tylko. I tutaj chciałbym Państwu opowiedzieć o zdarzeniu, które miało miejsce całkiem niedawno, kilka tygodni temu, dokładnie na terenie strefy archeologicznej Quebrada Santo Domingo, która obejmuje teren ponad 1500 hektarów wpisanych do lokalnego dziedzictwa kultury. Mówimy zresztą o obszarze, który zachował ślady osadnictwa ludzkiego od około 11 tysięcy lat temu aż do XV wieku naszej ery. Dlaczego wspominam o tym terenie, proszę Państwa? Dlatego, że tak jak powiedziałem Państwu na samym początku tej części, okazało się, że część z tych glifów po prostu została całkiem niedawno zniszczona. Sama sprawa zyskała rozgłos po tym, jak specjaliści, władze do spraw kultury czy przedstawiciele zaangażowani w badania tego miejsca potwierdzili utratę geoglifu znanego jako potrójna spirala. Sama ta figura kojarzona ze starożytnymi praktykami związanymi z wodą stanowiła część zespołu archeologicznego, który zachowywał ślady różnych form osadnictwa ludzkiego na przestrzeni tysięcy lat. No i cała ta sytuacja miała miejsce kilka dni po interwencji państwowej mającej na celu odzyskanie terenów zajmowanych w sposób niezgodny z prawem na obszarze chronionym. Jak twierdzi pan José Carlos Orrillo, fotograf i dyrektor projektu Intangible, wyraził on zresztą sprzeciw wobec zniszczenia tego geoglifu i powiązał to zdarzenie z osobami, które zostały zatrzymane podczas operacji przeprowadzonej przez Ministerstwo Kultury na terenie stanowiska archeologicznego. Tak czy inaczej, proszę Państwa, to jest, można powiedzieć, akt wandalizmu. W zasadzie akt, który niczym nie jest, nikt niczym nie został podyktowany. Być może ludzką zawiścią, bowiem no, tak jakby ktoś wziął i zniszczył na przykład kolibra z Nazca, czy jakby, nie wiem, wziął i zniszczył pozostałości w Machu Picchu, czyli tych najbardziej znanych miejscach, powiedzmy, związanych z tymi elementami kultur prekolumbijskich na terenie Peru. I te geoglify, o których Państwu wspominałem w Quebrada Santo Domingo, one są, no, były, można powiedzieć tak, były dużo mniej znane niż chociażby linie z Nazca. Natomiast oczywiście stanowiły część dziedzictwa kultury, można było powiedzieć w zasadzie kultury całej ludzkości.

co łączy muzykę z literaturą? No czasami może dużo łączyć. Czasami możemy na przykład chociażby zilustrować muzycznie jakiś poemat, czy na przykład napisać piosenkę na podstawie jakiejś prozy, jakiegoś opowiadania itd., itd. Ale osobiście też może coś łączyć. I tutaj chciałbym Państwu podać przykład, myślę, że bardzo znanego pisarza meksykańskiego, o którym, jeżeli tylko jesteście Państwo miłośnikami realizmu magicznego, na pewno będziecie o nim wiedzieli. I piosenkarki, której chyba myślę, że wszyscy, którą myślę, że wszyscy znają. A chodzi mi, proszę Państwa, o pisarza Juana Rulfo, już nieżyjącego oczywiście, wybitnego meksykańskiego pisarza, znanego ze swoich powieści, no związanych właśnie z tym realizmem magicznym, z powieścią Pedro Paramo na czele. A piosenkarką jest Shakira, której chyba nikomu nie trzeba przedstawiać. No i co wspólnego ma Shakira z Juanem Rulfo, czy Juan Rulfo z Shakirą? Okazuje się, proszę Państwa, że łączy je, czy ich, osoba, która związana jest z inną gałęzią sztuki, mianowicie aktor Manuel García Rulfo, który obecnie związany jest z Shakirą. Pytanie jest, proszę Państwa, takie, czy są tylko przyjaciółmi, czy jest to coś więcej, bowiem przypomnę Państwu, że 2 lata temu Shakira rozstała się ze swoim partnerem, czy mężem, nie wiem, czy oni byli w końcu małżeństwem, czy nie, czyli Gerardem Piqué, piłkarzem. No, było wiele bólu, no ale okazuje się, proszę Państwa, że no, smuteczki można ukoić właśnie w ramionach Manuela García Rulfo. Dlaczego nie wspominam? Dlatego, że prawdopodobnie jest on krewnym Juana Rulfo. To znaczy, mówi się tak, że więź rodzinna łączy Manuela i Juana jako pradziadka i prawnuka. Pokrewieństwo wodzi się od dziadka aktora ze strony ojca, który był kuzynem autora powieści Pedro Paramo. Chociaż jak twierdzi Manuel García Rulfo, jest to odległe pokrewieństwo, natomiast obydwaj mają głębokie korzenie w stanie Jalisco i z pewnością dzielą niezaprzeczalny artystyczny mistycyzm. Zresztą warto wspomnieć, proszę Państwa, że sam Manuel García Rulfo wcielił się w główną rolę w adaptacji powieści Pedro Paramo, której premiera odbyła się na platformie Na Literę N.

No teraz chciałbym Państwu opowiedzieć troszkę, że, znaczy nawiązać może do mundialu, który obecnie ma miejsce na terenie Kanady, Stanów Zjednoczonych i Meksyku. Oczywiście my się skupimy na Meksyku. I chciałbym Państwu opowiedzieć, jak pewne nieszczęście doprowadziło do tego, że mamy nową maskotkę mundialową, lokalną meksykańską. A mianowicie chciałbym Państwu opowiedzieć o Merlinie, czyli kaczce, która występuje w koszulce reprezentacji L3 i która stała się po prostu hitem w mediach społecznościowych podczas świętowania debiutu Meksyku w meczu z RPA na Mistrzostwach Świata. Ale no właśnie, skąd się, wspomniałem Państwu o tym nieszczęściu, bowiem właścicielka kaczki, pani Carla Yvette Gomez, opowiadała, że przed pojawieniem się Merlina rodzina miała inną kaczuszkę o imieniu Waffle, która po prostu została otruta i ta strata głęboko dotknęła jej syna, który po śmierci ptaka po prostu popadł w depresję. I wówczas to jedna z klientek postanowiła podarować chłopcu nową kaczkę, mając nadzieję, że pomoże mu to przezwyciężyć żałobę. No i okazało się, proszę Państwa, że Merlin nie tylko towarzyszył chłopcu w tym procesie, stał się w zasadzie częścią codziennej pracy rodziny, która sprzedawała wodę w różnych miejscach w Meksyku. Tak czy inaczej, rodzina stwierdziła, że być może ubierając kaczkę w koszulkę L3, no jakoś pomoże temu chłopcu wyjść na prostą, jeżeli chodzi...

leki stopniowemu przyzwyczajaniu ptaka do wychodzenia na ulicy, interakcji z ludźmi i oswajaniu się z dźwiękami otoczenia. Po kilku tygodniach udało im się zdjąć kaczorowi szelki, a sam Merlin zaczął naturalnie spacerować razem z nimi, nie okazując w zasadzie żadnego strachu. I tu chciałbym Państwu powiedzieć, że właśnie obecność Merlina w życiu rodziny stanowiła naprawdę znaczącą zmianę, bowiem chłopiec, o którym Państwu wspominałem, syn pani Carly, zaczął wykazywać lepsze samopoczucie. Można powiedzieć tak, że zwierzę ożywiło codzienne życie, stało się częścią tożsamości rodzinnej firmy. Klienci rozpoznawali Merlina, a wielu z nich zaczęło śledzić jego przygody w mediach społecznościowych. No i popularność Merlina gwałtownie wzrosła po zwycięstwie L3 nad RPA, kiedy to setki fanów zgromadziło się przy statule Anioła Niepodległości Angel de Independencia, żeby świętować. Zdjęcia kaczki w koszulce reprezentacji Meksyku krążyły wśród tysięcy użytkowników, co uczyniło ją jedną z najpopularniejszych maskotek tamtego, znaczy tego okresu, w zasadzie można powiedzieć tak. Warto również wspomnieć na sam koniec, że Merlin został zaproszony przez FIFA jako gość honorowy na FanFest na Socalo w Meksyku przed meczem Meksyk-Korea Południowa, a mecz mam oczywiście kciuki za L3.

Jak wiecie państwo, Ameryka Łacińska jest domem kokainy, można powiedzieć tak. To właśnie tam produkowany jest ten narkotyk. No i stamtąd też jest wywożony, w zasadzie przemycany na cały świat. No i o czym trzeba powiedzieć, że przemytnicy szukają nowych

nowych metod transportu tego narkotyku, a w zasadzie ukrycia go w czymś, żeby po prostu, no to można powiedzieć, że to jest taka wojna w kotka i myszkę pomiędzy przestępcami a służbami porządkowymi, głównie celnikami. Czy komuś się uda przemycić, czy nie. No i tutaj chciałbym Państwu podać dwa przykłady. Pierwszy z nich miał miejsce w Hondurasie, gdzie znaleziono przesyłki, które zawierały produkty, znaczy przesyłki, które miały trafić na tereny Stanów Zjednoczonych. Zawierały one produkty łatwo psujące się, a konkretnie chleb i ser. Miały one zostać prawdopodobnie wywiezione w ramach regularnych dostaw właśnie na terytorium Stanów Zjednoczonych. Natomiast okazało się podczas kontroli, że funkcjonariusze wykryli nieprawidłowości w paczkach, co skłoniło ich do przeprowadzenia dokładnej kontroli z wykorzystaniem specjalistycznych technik i wsparcia psów służbowych wyszkolonych do wykrywania nielegalnych substancji. I okazało się, proszę Państwa, że w owych produktach spożywczych znaleziono kokainę. Ale to było takie, proszę Państwa, bym powiedział, takich przemyt na niewielką skalę, bowiem na dużo większą skalę chciałbym tutaj Państwu podać przypadek z Kartasieny w Kolumbii, gdzie znaleziono w jednej z przesyłek całkiem sporo tego narkotyku, a dokładnie chodzi mi, powiem Państwu może w ten sposób, że znaleziono 77 plastikowych pojemników zawierających prawie 15 ton kokainy, która znajdowała się w ładunku zmieszanym z pulpą z guajawy. To było prawdopodobnie, tutaj mówimy, proszę Państwa, o przemycie, który miał trafić do Włoch, a później prawdopodobnie również i do Europy. No tak czy inaczej, władze Kolumbii szacują, że straty finansowe przestępców przekraczają ponad 3 miliardy prawdopodobnie pesos kolumbijskich. Tutaj waluty nie znalazłem. No jak widzicie Państwo, to są różne metody przemytu narkotyków. I z jednego należy się cieszyć, że nie dotarł on do miejsca odbioru.

I tym samym kończymy dzisiejsze wydanie Tres por Tres, ale jest 3x3. Bardzo dziękuję Adamowi za realizację dzisiejszej audycji. Wszystkim Państwu za wysłuchanie ciekawostek z Ameryki Łacińskiej. Za chwileczkę Sofa Surfing i mnóstwo wspaniałej muzyki, więc zachęcam do tego, żeby pozostać razem z Radiem Wnet. Natomiast zapraszam Państwa również tutaj w imieniu Olgierda na Sofa Surfing. Natomiast w swoim imieniu i Marka Świrkowicza zapraszam Państwa na najbliższą niedzielę na Republika Latina na godzinę 19. Kolejna część Musica Urbana, kolejna część hip-hopu latynoskiego. To już w niedzielę o godzinie 19. Póki co życzę Państwu udanego weekendu. Wspaniałego piątunia. Buenas noches.

0: Panda Flex.
1: Trzy po trzy. Krótko i treściwie o Ameryce Łacińskiej.
2: Autopromocja.
3: Jeśli lubicie nieznane polskie piosenki, to to jest to miejsce właśnie specjalnie dla Was. Zapraszam na program Polish Chart. Zawsze w piątki o 21 i w soboty o 20. Bądźcie z nami i głosujcie do czwartku, do 8 rano, co drugi tydzień na kolejne notowanie listy Polish Chart. Zapraszam, Sławek Horwat.
4: Riksza Miłosierdzia. W każdy piątek o 15. Zaprasza ksiądz Roman Sikor.
2: To była autopromocja. Surfy surfing.

Dobry wieczór. Audycja Sofa Surfing, Olgierz Zbychorski, Radio Wnet. Także dwie najbliższe godziny to głównie muzyka. Szybko patrzę na playlistę. All Ears, Fluid Ones, Counter, Ninja Tune. Znowu później Ninja Tune. Ostatnio, tak jak mówiłem, że bardzo mało ninja, to między innymi dzisiaj najnowszy singiel Bonobo, Me and You. Później Mr. Bongo, Real World. Najnowszy singiel Us Free wracają z numerem Cool Cat. Brownswood, True Thoughts, Hyperdub. Agogo Records, Music for Dreams, Color and Pitch. I później już w stronę wyciszenia, czyli to Past Inside Present, White, Laprex i tak dalej. Także na pewno każdy dzisiaj znajdzie coś dla siebie. Zaczynamy Hot Since 82 and Shades of Rhythm. Najnowszy singiel, a album pojawi się już we wrześniu, Obsession.

miał te początki od jakiegoś czasu takie mocno klubowe. Fluid Ones, Deep Sea Dive. Fluid Ones to wydawnictwo ze Stanów Zjednoczonych, Archetype, Deep Sea Dive. A za moment 49 and Main wracają z nowym, takim bardzo wesołym singlem Round the Block i to Counter Records, czyli stajnia Ninja Tune, a później dwa numery dalej właśnie od Ninja Tune, Bonobo, wspominany najnowszy single Me and You, a później Desiree i Macho.

0: Desiree Macho, Ninja Tune, chwilę wcześniej Bonobo i jeszcze wcześniej 49 and Main, a teraz coś, co pojawi się no już w przyszłym tygodniu, bo to 26. Kompilacja Mr. Bongo Record Club, odsłona 8, volume 8. No i z tej kompilacji jakoś nie mogę wyleczyć się z Ubuntu. A chwilę później The Real World i Aaron Sud, przepiękny, przepiękny numer, a później Us Free i wracają z najnowszym singlem Cool Cat.
1: Vamos chamar o vento.

0: Yo, yo, it's Big Grizzo, the Southwest Sicko, and you're now locked into Sofa Surfing.
1: Hi, this is Anyone the Wanderer.
2: Hey, this is Bigger.
3: Yo,
4: yo, yo,
5: this is Fahad.
6: This is Mike Sesser.
7: This is Madley.
8: This is Kutiman.
9: Hi, this is Rodney Hunter.
10: This is Ankasong.
11: This is Daniel Monick, and you're listening to Sofa Surfing.
12: Hey, this is Kendra Morris, and you're listening to Sofa Surfing.
13: Yo, this is Misha, and you're listening to Sofa Surfing on Radio WNET.
0: Keep it locked.
14: Sofa Surfing, Radio Wnet, 42 minuty po godzinie 21. Wielki powrót As Free, Cool Cat, singiel już dostępny i wracają oni, ale już ze swoim wydawnictwem, ich label As Free. Także zobaczymy, co więcej poza tym singlem. No oczywiście mają, muszą siebie przebić, jeżeli chodzi o Cantaloupe Flip Fantasia, no to myślę, że będzie trudno, ale całkiem przyjemny Cool Cat. Kokoroko przed nami pojawiło się w Brasswood Recordings w zeszłym tygodniu. Fajna epka, Editions, Remix Editions, Kokoroko Remixes i z tej epki Sweetie Isco Remix, a później Crafty 893 i to True Thoughts.

0: Hey, this is Louis Baker and you're listening to Sofa Surfing on Radio WNET.
1: Louis Baker, All We Need, a chwilę wcześniej Food Man i to 75. krążek w dorobku Hyper Dub Records. Także Louis Baker przed nami, a później Cassandra, This Life.

Fela Kuti in Dub, Captain Yosarian, Water, No Get Enemy, Agogo Records i za moment Zombie in Dub. Także Captain Yosarian, Fela Kuti, nieśmiertelny.

Captain Yosarian, Water No Get Enemy i Zombie in Dub, Fela Kuti in Dub, Agog Records, Long Play, Czarny Krążek, oczywiście niedostępny już dawno, dawno temu, a jeszcze można sobie wersję cyfrową zdobyć na Agogo Records. DJ Disse przed nami, Music for Dreams, najnowszy album Me, Myself and I. Na okładce jest jajko rozbite, czyli I. Music for Dreams to już 369 numer, jeżeli numer w katalogu Music for Dreams, i będzie Uncle George na początek, a później Kibaba i później jeszcze John Beltran, Sunrise in My Life, We Live Music for Dreams.

0: hey, this is Ben from Carrier Collective, all the way from Cornwall in the UK, and you are listening to Sofa Surfing on UNet.
1: Pray for Rain, najnowszy single od Carrier Collective, Color and Pitch, coś przepięknego. Pray for Rain, u nas właściwie ostatnio już troszeczkę padało, ale podobno odpoczniemy trochę od deszczu, a deszcz się zawsze przydaje. No dzisiaj 442 audycja Sofa Surfing, playlistę na pewno wrzucę na Instagram, ostatnio jakoś względnie dużo osób się dopytuje. No i są narzekania, że nie można pewnych numerów jeszcze znaleźć. Tak, na pewno nie można niektórych znaleźć, bo premiery i przedpremiery mają to do siebie, że no część, czasem nawet większa część z audycji to materiały, które jeszcze nie są wydane, ale będą za moment. Także warto sobie szukać, szperać i wyłapywać jakieś takie tropy z Sofy Surfing i później sobie już samodzielnie wyszukiwać swoich ulubionych albumów i podróży z muzyką, które bardzo polecam.

I kolejna Sofa Surfing prawie za nami. 22:41. Tomasz Rosłon, dzisiaj realizacja. Wielkie dzięki. Adam Czerpak, przepraszam bardzo. Właśnie z Tomaszem pisałem na komunikatorze. Także Adam Czerpak, realizacja dzisiaj Sofy. Wielkie dzięki. Muzykę przygotował, mówił do Państwa Olgier Zbychorski. Playlista za moment na Instagramie. Na koniec jeszcze taki kawałek, gdzie nagrałem Ginko, Bioprądy, a domiksował to ciekawym ambientem i doprodukował Rak Raczej. Później jeszcze na koniec Past, Inside, Present i White Label Rex i Room 40, także kilka wydawnictw, które zajmuje się już takim ambientem i muzyką taką już dron i wyciszeniem. Także miłego wieczoru, bardzo dziękuję za te 2 godziny i do usłyszenia już za tydzień.

Surfing.

0: Autopromocja.
1: Dzień dobry, Joanna Rawik. Pragnę bardzo serdecznie i gorąco zaprosić do mojej audycji sobotniej Sztuka jest magią, gdzie będzie frapująca rozmowa z aktorem i reżyserem Tomkiem Borkowskim, znany jako Różowy. Fantastyczna rozmowa o teatrze, aktorstwie, istocie teatru i w ogóle szerokich aspektach. Zobaczycie, jak będzie świetnie. Do usłyszenia, pa, pa. Dziękuję.
0: To była autopromocja. Posłuchaj Radia Wnet.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Naszym studiom pierwszy gość już czeka, Łukasz Chmita, poseł na Sejm Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie.
1: Ostatnio pracowite dni przed panem posłem, czy za panem posłem, przed pewnie również, bo Szpital Południowy to jest ta afera, która napędza polską politykę, a pan poseł dwukrotnie, wczoraj i przedwczoraj był w tym szpitalu, rozmawiał z kierownictwem nawet, jak to wygląda, co się udało ustalić.
2: No muszę powiedzieć, że byłem szczęśnięty tym, że kierownictwo szpitala kryło dwa dni temu wszelkie ustalenia, nie chciało odpowiadać na żadne pytania, a pytań było bardzo wiele i to bardzo konkretnych. W ogóle był taki element, że nie wolno posłom kontrolować Szpitala Południowego. Dziś już wiemy dlaczego. Dzisiejsze media donoszą, że wśród osób, które korzystały ze szpitala jest pani marszałek Kidawa-Błońska.
1: Telewizja Republika o tym
2: tak,
1: mówi
2: Telewizja
1: razem
2: Republika.
1: Z mężem.
2: I trzeba przyznać, że mam takie przekonanie, że rzeczywiście tak było. Personel, muszę powiedzieć, współczuję personelowi, bo widać, że no, w jakimś stopniu jest zakłopot, żeby nie powiedzieć zawstydzony. No a coś, co mnie najbardziej bulwersuje, to fakt, że ten 28-latek lekarz, ja go nazywam milionerem w kitlu, działaczem Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej, po prostu urządził prywatny, VIP-owski SOR, na którym przyjmowano bez kolejki ludzi, władzy ludzi związanych z Koalicją Obywatelską. Mnie trochę nie dziwi ta nerwowa sytuacja premiera Donalda Tuska. On te rączki, że tak powiem, mu troszkę tak chodziły nerwowo. Eksperci od wizerunku, z którymi rozmawiałem, mówią, że takiego Tuska nie widzieli przez ostatnie 3 lata.
1: Do Donalda Tuska, do premiera jeszcze wrócimy, ale interesuje mnie samo to wejście, no bo rozmawiał pan z prezesem tej spółki. Ona zdaje się za słabo, a w trakcie tej kontroli tam się działy za kulisami rzeczy przedziwne.
2: No, wspólnie z panią poseł Anną Kwiecień byliśmy na tej kontroli i rzeczywiście na pytania bardzo konkretne o sposób nadzoru, o sposób załatwienia skarg, no bo jeśli ten pan doktor milioner w kitlu, pan Kacprzak, nadzorował SOR jako koordynator, wyznaczał grafiki, to brał też odpowiedzialność za to, co dzieje się na SOR-ze, a na tym SOR-ze, jak dowiadujemy się, dla zwykłych pacjentów działy się rzeczy dramatyczne. Ja jadąc ten SOR...
1: A propos tego SOR-u, bo pan poseł zadzwonił na ten SOR, to posłuchajmy, jak wyglądała rozmowa, no takiego zwykłego, niezwykłego, ale pan się nie, jako poseł się nie przedstawił.
2: Nie. Zadzwoniłem z pytaniem, jaki jest czas oczekiwania w przypadku, gdy chciałbym przyjechać z osobą, która ma złamaną nogę.
1: To posłuchajmy odpowiedzi.
3: Panie pacjenci, z 6 rano, chociaż jest pewna nadzieja, że w końcu te konsultacje się zaczną, bo u nas niestety jest tak, że nie ma oddzielnego ortopedy przydzielonego do SOR-u. Najbliżej taki SOR, gdzie jest ortopeda, bo ja uważam, że to jest, żeby nie było wątpliwości, jest w Czerniakowskim. Przemysł po prostu oddzieli ortopedę tylko i wyłącznie przypisane do SOR-u, a nasi i operujący górze, i konsultują SOR.
4: Rozumiem, czyli, że tak powiem, lepiej do państwa na SOS w takim przypadku nie przyjeżdżać.
3: Jeżeli od 6 rano nie było ortopedy, to jest szansa, że on niedługo wyjdzie, ale nie potrafię powiedzieć, jaka ona jest. Ja bym osobiście jechała do Czerniakowskiego, potem już oddzielnie ortopedę włącznie do SOR.
4: Dobra.
1: Ja bym jechała do Czerniakowskiego, do Południowego. Nie zapraszamy, chyba że jak rozumiem jest się politykiem Platformy. Czy...
2: I co ciekawe, ten telefon, panie redaktorze, było o godzinie, uwaga, 12.53, a
1: czyli
2: pani doktor uczciwie
1: 7.
2: przyznała, 7 praktycznie, uczciwie przyznała i nie można mieć pretensji do tej pani doktor, że... Uwaga, od 6 byli pacjenci ze złamaniami, czyli generalnie bardzo bolesnymi urazami. No i nikt tam nie przyszedł. Inna kwestia jest taka, że ja analizowałem także rozporządzenie ministra zdrowia z 27 czerwca 2019 roku w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego, gdzie wskazane są minimalne zasoby kadrowe w SOR. I powinien być tam ordynator oddziału z tytułem specjalisty w dziedzinie medycyny ratunkowej albo specjalizacja pierwszego lub drugiego stopnia. I uwaga, powinien być także lekarze w liczbie niezbędnej do zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania oddziału, w tym spełnienia warunków dotyczących czasu oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem w poszczególnych kategoriach pilności, przy czym przynajmniej jeden lekarz przebywający na stale w oddziale będący lekarzem systemu. I uwaga, Także zgodnie z tym zarządzeniem ministra zdrowia, także powinny być tam osoby, które mogłyby, no nie powiem, że natychmiastowo udzielić pomocy, czyli ortopeda. No a tam przez 7 godzin, znaczy to się w głowie nie mieści, że taki Kierwiński przykładowy, taka Kidawa-Błońska, jak przyjeżdżali, to mieli w cudzysłowie czerwony dywan, mieli pokój VIP-owski, a zwykły Kowalski, zwykły mieszkaniec Warszawy, musiał chodzić po takich szarych płytkach, czekać kilkanaście godzin na pomoc. No, można powiedzieć, patologia w największym wydaniu.
1: Mamy decyzję, pan Dawid Kacprzyk już tam nie pracuje. Zdaje się tak, że są zmiany w zarządzie tego szpitala. No, ale Donald Tusk trochę tak apeluje do Rafała Trzaskowskiego. Śmielej. Czego wy oczekujecie w tej sprawie jako opozycja?
2: Znaczy, wiemy o tym, że parasol ochronny, który był roztoczony nad lekarzem, politykiem, był ogromny i sięgał najwyższych szczytów władzy i dlatego oczekujemy bardzo szczegółowych informacji o tym, jak wyglądała w ogóle ta struktura, patologiczna struktura w szpitalu. Jak czytamy w oświadczeniu, oni się przyznają do oszustwa. To znaczy warszawski ratusz wprost wskazuje, że doszło do oszustwa, no bo jak inaczej nazwać fakt, że młody polityk, który powinien być na SOR-ze, który powinien pomagać pacjentom, jest w czasie pracy, prowadzi działalność polityczną, prowadzi działalność związaną z aktywnościami na konferencjach Koalicji Obywatelskiej, robi sobie selfie z politykami Koalicji Obywatelskiej, czyli robi wszystko, ale nie to, co powinien, za co brał pieniądze. Nie było jeszcze takiego bezczelnego przypadku, żeby ten człowiek pracował w kilku szpitalach chyba równocześnie, no bo
1: Czterech właściwie, a Donald Tusk mówił wczoraj tak, oczekuje od tych, którzy są właścicielami tego szpitala, czyli samorząd warszawski, odpowiadają za ten szpital, od samorządu warszawskiego też precyzyjnej informacji, tam były te bulwersujące informacje o stolniku VIP dla jakichś polityków, którzy tam z tego stolniku mieli korzystać, to musi być wyjaśnione do spodu, tak mówił wczoraj Donald Tusk.
2: I dlatego posłowie Koalicji Obywatelskiej i Koalicji w ogóle 13 grudnia wczoraj zapadli się w Sejmie pod ziemię. No, nie było jeszcze takiej historii, że różni ministrowie tak szybko biegają. Oni jacyś maratończycy wyglądali wczoraj jak maratończycy. Biegali po Sejmie, uciekali od dziennikarzy, no blady strach padł na ministrów i posłów Koalicji Obywatelskiej, którzy jak widać chyba bardzo często jeździli do tego szpitala, korzystali z wszystkich tych wygód, omijali kolejkę. Ja jeszcze na jedną rzecz zwróciłem uwagę wczoraj podczas interwencji w szpitalu. Tam jest naprawdę świetne wyposażenie w ogólnodostępnym i poczekalni. Są sofy, można sobie spokojnie usiąść, można praktycznie człowiek ma zapewnioną...
1: To jest całkiem nowy szpital, tak, i on ładnie wygląda.
2: Ten szpital jest szpitalem o bardzo wysokim standardzie. On został wybudowany, jak mi powiedziano, 5 lat temu i mogę powiedzieć, że to jest taki szpital marzenie, tylko okazało się, że zwykli ludzie mają marzenie, żeby zostać szybko obsłużeni. Nasi politycy związani z Koalicją Obywatelską spełniają swoje marzenie, bo w ciągu 10 minut mają zrobione badania, różnego rodzaju porady lekarskie, oczekują w specjalnie wydzielonych salonikach, które są pięknie wyposażone, tylko wszystko bez kolejki.
1: Waszym zdaniem, kto za tą aferę odpowiada? Rafał Trzaskowski, dyrekcja szpitala, minister zdrowia, Donald Tusk? Kto jest, bo wczoraj z mównicy sejmowej padały słowa o mafii, o grupie przestępczej. Kto
2: to jest ośmiornica. To jest
1: głową tej ośmiornicy?
2: W moim przekonaniu Donald Tusk doskonale wiedział, jak działa ta sytuacja w Warszawie. Oczywiście to było też porozumienie z Marcinem Kierwińskim, ale ja dotarłem także do wypowiedzi pracowników, byłych pracowników szpitala, którzy mówią o tym, że tam nie było przypadku, że ten młody polityk w kitlu to tak naprawdę był ulubieniec pani Kidawy-Błońskiej i ulubieniec pani minister Leszczyny. One go traktowały trochę jak takiego przyszywanego syna. On miał specjalne względy. On także zapewniał, no powiedzmy sobie szczerze, ponadstandardową opiekę tym osobom, mówiąc wprost, działania bez kolejki, kosztem zwykłych pacjentów, kiedy oni stali w długich kolejkach, błagając nieraz o pomoc, no bo jak ktoś ma ze złamaną nogą 7, 8, 9, 12 godzin czeka na przyjście lekarza ortopedy i widzi jednocześnie, że z tymi samymi drzwiami, ale do bocznego pokoiku wchodzi polityk.
1: A pan poseł właśnie był w tym saloniku VIP, udało się dotrzeć w czasie kontroli poselskiej, pokazano to miejsce.
2: Proszę sobie wyobrazić, że szef ochrony, który do nas podszedł, gdy dowiedział się, co chcemy skontrolować, powiedział, że oczywiście zaraz przyjdzie, przekaże informacje i nagle się zapadł pod ziemię. Co ciekawe, dzień wcześniej, pani prezes, ja życzę dużo zdrowia każdemu, po bardzo konkretnych pytaniach także, ile było zgonów na SOR-ze, gdy pan doktor, pan polityk Dawid nadzorował ten SOR, no po prostu powiedziała, że źle się czuje, musi wziąć tabletki, wyszła, no i widzieliśmy, że do drugiego pokoju przyszło chyba 4-8 lekarzy i personel pomocniczy. Ja naprawdę współczuję pani prezes, natomiast już widać...
1: Pani prezes to jest ta sama osoba, która była wiceministrem zdrowia w rządzie Donalda Tuska?
2: Tak. W rządzie potem Ewy Kopacz.
1: Ewy Kopacz, w 15 roku była.
2: Tak jest, więc to jest osoba z najwyższego, z najbliższego otoczenia Platformy Obywatelskiej. Z tego, co wiemy, także osoba bardzo blisko powiązana z Marcinem Kierwińskim. I znów, szanowni państwo, próba uderzenia, próba pokazania, że jest jakieś oczyszczenie, tylko no, kto uwierzy dzisiaj, że to nie pani prezes, a pani członek zarządu, dyrektor medyczny nadzorowała tą sytuację. To jest tak naprawdę wierzchołek góry lodowej. Dzisiaj wjeżdżamy na kolejne konferencje prasowe. My z panią poseł Anną Kwiecień jedziemy do szpitala Świętej Anny, bo tam podobno też pracował pacjent, ale co ciekawe, dochodzą nas...
1: Pacjent, doktor? Doktor, chociaż pacjent, jak rozumiem, operacji politycznej.
2: Tak jest, pacjent operacji politycznej polegającej
1: Dawid
2: Kacprzyk. Usuwaniu takiego wrzoda z systemu, ale jeszcze raz podkreślam, w moim przekonaniu parasol ochronny miał roztoczony przez najwyższe władze Platformy Obywatelskiej Warszawskiej, no a on też umożliwiał politykom z pierwszych stron gazet w bardzo dobrych warunkach wykorzystanie systemu ochrony zdrowia. Gdyby te osoby przyjeżdżały do szpitala i uwaga, płaciły za wizytę, nie byłoby problemu, no ale znów...
1: A właśnie płaciły czy nie płaciły? To już zanim do Tuska wrócimy na sam koniec, to kwestia, bo są takie, że to może było prywatne, że ten salonik był jakoś prywatnie wynajmowany, że szpital także tam jakąś funkcję komercyjną pełnił, czy ofertę komercyjną.
2: No słyszeliśmy o tym, że szpital ma taką ofertę komercyjną, ale chyba pan redaktor nie wierzy w to, że polityk Koalicji Obywatelskiej przyjeżdża do szpitala Trzaskowskiego, wyciąga portfel, mówi, to ja zapłacę za wizytę. Nie, oni po prostu bezczelnie, chamsko wykorzystali system, a ten młody człowiek, no bo jeśli ratusz przyznaje się, że doszło do oszustwa, po prostu okradał w sposób bezczelny nas wszystkich, okradał NFZ, wyciągał pieniądze, okradał szpitale, tym bardziej, że ten szpital wszystko na to wskazuje, że po prostu tolerował te działania. Co więcej, szpital na koniec ubiegłego roku miał stratę. Do mnie także wczoraj dotarły informacje, że w ubiegłych latach nowa pani prezes dokonała czystek w szpitalu, dokonała zmian w administracji, jednocześnie bardzo mocno między innymi rozszerzyła obsługę biura zarządu. Wcześniej miała być to jedna osoba, dzisiaj są to cztery osoby. Będziemy też to sprawę wyjaśniali, ponieważ takiego, no można powiedzieć, upolitycznienia w tym szpitalu, takiego nagromadzenia patologii ja w życiu nie widziałem.
1: Donald Tusk, do niego wróćmy na koniec. Rzeczywiście, zdaniem wielu osób był wczoraj lekko zirytowany, nawet padały porównania do pana posła Chlebowskiego kiedyś ze słynnej afery hazardowej i jego konferencji prasowej, no ale zaproponował rozwiązanie, mówił ponadpolitycznie, wszyscy razem usiądźmy i lekarze, i politycy, i prezydent, i rząd, i opozycja, i naprawmy system, bo to system jest zły, a nie konkretnie ludzie, mówi premier.
2: No, jeśli ktoś,
1: kto
2: kradnie i ma zgodę swoich przełożonych i błogosławieństwo polityczne, to i de facto kończy się na tym, że on jest tylko zwolniony ze szpitala, to jest to jawna kpina. Ten młody antybohater, lekarz, patolekarz, powinien także zwrócić wszystkie pieniądze do szpitala, No bo jeśli on okazuje się, że nie pracował, a brał pieniądze, to znaczy, że po prostu je, mówiąc uczciwie, ukradł i jest politycznym złodziejem. Więc próba także rozszerzania odpowiedzialności na system, no chyba, że premier Tusk mówił o systemie działającym w Koalicji Obywatelskiej, o tej postępującej zgniliźnie, którą widzimy w wielu obszarach, a która objawiła się akurat tutaj w młodym działaczu Koalicji Obywatelskiej, w szefie młodzieżówki, który był jeszcze na tyle bezczelny, że całkiem niedawno stał na takiej akcji politycznej z tabliczką Aleja Milionerów i atakował wtedy rząd premiera Mateusza Morawieckiego, rząd Prawa i Sprawiedliwości. No po prostu szczyt politycznej obłudy.
1: Rzeczywiście niefortunnie to wyszło.
2: Ładnie pan to nazwał.
1: Łukasz Kmita, poseł na Sejm, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość, był naszym gościem.
2: Bardzo dziękuję.
1: Kto wygra w Krakowie?
2: Michał Drewnicki, a jestem przekonany, że po tych działaniach, które są teraz realizowane przez Koalicję Obywatelską, żeby opóźnić wybory, żeby doprowadzić do tego, żeby może nie uznać referendum za wiążącego. No i te argumenty, dlaczego odwołano prezydenta Miszalskiego, nie wiem, czy pan słyszał, działaczy KOD-u, dlatego, że pisano o prezydencie Miszalskim z małej litery. Teraz już się to zmieniło. Znaczy, muszę powiedzieć, że takiego nonsensu, jaki przedstawili,
1: jest protest,
2: przedstawili działacze KOD-u, no po prostu dawno nie czytałem. To jest także naplucie mieszkańcom Krakowa w twarz, żeby pokazać, że nie, wasz głos w referendum się nie liczy, my wiemy lepiej. Cała Platforma, cały KOD.
1: O czym mówił Łukasz Kmita, dziękuję bardzo.
2: Bardzo dziękuję, panie redaktorze, dobrego dnia.
1: Szczególnie, że to była pewna ofiarność, żeby dzisiaj rano wstać, ale to dziękuję.
2: Cała przyjemność po mojej stronie.
1: No i po naszej również.
5: Nocne powtórki w net.
6: Warszawa 87,8 FM.

0: Nocne powtórki w net.
1: Trochę zmienimy temat. Na naszych łączach już jest adwokat, mecenas Łukasz Pawelski. Dzień dobry.
2: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
1: No i cały czas sprawa redaktora Leszka Kraskowskiego, chociaż teraz już w takim elemencie i też na anturażu rodzinnym, sytuacji rodzinnej, wczorajsze oświadczenie żony redaktora Kraskowskiego, która podkreśla i stara się udowodnić, że sprawa aresztowania nie jest sprawą polityczną, tylko jest sprawą rodzinną. Jak pan mecenas odbiera to oświadczenie wczorajsze?
2: Panie redaktorze, podstawy zastosowania tymczasowego aresztowania wobec mojego klienta opierały się, wobec redaktora Leszka Kraskowskiego, opierały się na zarzucie dotyczącym kierowania gruźb oraz nielegalnego posiadania broni. Ta sprawa rodzinna, ona toczyła się wcześniej i bezpośrednio nie była podstawą do zastosowania zatrzymania i zastosowania tymczasowego aresztowania wobec mojego klienta. Ja zwracam uwagę, że w tej sprawie od samego początku Leszek Kraskowski był pozbawiony skutecznego prawa do obrony. Najpierw na poziomie, na etapie postępowania przygotowawczego, procesu, na, tutaj mówię też o postępowaniu aresztowym. Natomiast teraz obecnie on nie ma z przyczyn zrozumiałych możliwości odniesienia się do tego oświadczenia, które tak naprawdę podchodzi od osoby, która sama przyznała, że jest w konflikcie z moim klientem i w związku z tym nie ma możliwości się bronienia, nie ma możliwości publicznego odniesienia się do tej sprawy. Od samego początku zwracam uwagę, że pewnych okoliczności związanych z tą kwestią rodzinną nie ujawniam z uwagi na dobro małoletnich. Natomiast no, niestety ja rozumiem, że ta sprawa może budzić wątpliwości. Rozumiem, że pojawiło się nagranie, ale pamiętajmy, że to jest tylko relacja jednej strony. Nagranie nie dokumentuje też pewnego przebiegu sytuacji, więc byłbym tutaj wstrzemięźliwy w komentarzach, zwłaszcza, że jak widziałem, wczoraj się rozpętała fala hejtu wobec mojego klienta. Padły również takie, padają bardzo mocne słowa, ja to zwracam uwagę na to, że obecnie mamy do czynienia z sytuacją, w której no wręcz są groźby kierowane wobec mojego klienta, pozbawienia życia, to też sugestie takie, więc to naprawdę nie powinno mieć miejsca w sytuacji, w której odnosimy się do standardów demokratycznego państwa prawa.
1: Ale ci, którzy bronią aresztowania, którzy bronią tego, jak działa policja, którzy bronią tego, jak działa prokuratura w tej sprawie, no właśnie mówią, zobaczcie, tu żadna polityka, tu chodzi o nieprzyjemną sytuację rodzinną i to jest eufemizm nieprzyjemny.
2: Panie redaktorze, ja zauważam, że osoby, które do tej pory w sprawie zatrzymania i aresztowania Leszka Kraskowskiego milczały, nagle zdecydowały się komentować tą sprawę. Nie zmienia to faktu tło tej sprawy rodzinnej, że wobec mojego klienta zastosowano procedurę tymczasowego aresztowania, zatrzymania, przeszukania z udziałem osoby, która, tak jak mówiłem od samego początku, nie powinna w ogóle brać udziału w tej czynności. To oświadczenie wczoraj złożone przez małżonkę tylko potwierdza to, że małżonka nie powinna być przy przeszukaniu. W związku z tym ja naprawdę tutaj apeluję z uwagi na dobro małoletnich o skupienie się na kwestiach proceduralnych, a nie wyciąganiu kwestii sporu rodzinnego. Ja wczoraj starałem się zamieścić taką informację, która pokazuje i jakby jest pewną formą komunikacji od mojego klienta, ponieważ mamy do czynienia z sytuacją, w której od samego początku narzucana jest negatywna narracja na temat mojego klienta. Ja zwrócę uwagę na pierwsze komunikaty prokuratury, potem informacje, które no, trafiały do mediów. Wczoraj też pojawił się artykuł w Rzeczpospolitej, który sugerował pewne nieprawidłowości. No i teraz mamy obecną sytuację polegającą na narracji, że mój klient jest po prostu przemocowcem. Tak naprawdę poczekajmy do czasu, kiedy on będzie mógł się do tej sprawy odnieść, natomiast to nie powinno wpływać na decyzję sądów w przedmiocie tymczasowego aresztowania i obawiam się niestety jako obrońca, że taka informacja, taka presja w mediach społecznościowych może wpłynąć na sposób procedowania, a to byłoby niedobre z mojego punktu widzenia, oczywiście bez obrońcą Leszka Kraskowskiego, natomiast no, byłoby też niedobre z punktu widzenia procedury w tym postępowaniu.
1: No właśnie, jak sama procedura wygląda, panie mecenasie, bo pojawiły się takie informacje, że być może prokuratura będzie chciała się cofnąć z tego aresztu, że tam doszło do zmian, także personalnych, jeśli chodzi o prowadzenie tej sprawy, w jaki sposób to wygląda i czy faktycznie jest tak, że ten dziwny, zdaniem wielu, areszt będzie cofnięty, bo taką, zdaje się, ma możliwość sama prokuratura, może po prostu wniosek o tymczasowy areszt wycofać.
2: Panie redaktorze, od samego początku w tej sprawie mamy do czynienia z sytuacją, w której mój klient był pozbawiony prawa do obrony. Jeśli chodzi o procedurę, która teraz powinna mieć miejsce, to ja oraz mecenas Janusz, który również występuje w tej sprawie, oraz jego wspólnik, złożyliśmy zażalenia, każdy we własnym zakresie, na te czynności, które miały miejsce. Teraz to zażalenie trafiło do Sądu Rejonowego w Piasecznie, który również ma możliwość podjęcia we własnym zakresie czynności i na podstawie tak zwanej autoremerytury. To polega na tym, że sąd, mając wątpliwości co do tego i na przykład zapoznając się z zarzutami obrony, może sam zmienić to postanowienie. Wymagałoby to po prostu tylko refleksji ze strony sądu, ale jeśli tego nie zrobi, to sprawa powinna trafić, zostać przekazana do Sądu Okręgowego w Warszawie, który również powinien procedować. Z uwagi na okres urlopowy, to nie jest tajemnicą. Jesteśmy tuż przed wakacjami. Zakładam, że to posiedzenie aresztowe powinno być w przedmiocie oczywiście rozpatrzenia zażalenia o areszt. Powinno być wyznaczone w przeciągu 2-3 tygodni. Natomiast w praktyce może to być nawet do miesiąca. Więc obecnie sytuacja procedury tak wygląda. Ja nie chciałbym komentować wewnętrznych zmian w prokuraturze. Ja tylko chciałbym zwrócić uwagę na to, że rzeczywiście w tej sprawie mamy do czynienia z sytuacją, w której mamy konkretne błędy. Mecenas Janusz, ale ja również wskazywaliśmy na to, że mamy w tym wypadku do czynienia z bezwzględną podstawą do uchylenia tego zażalenia, bo skoro były, przepraszam, postanowienia, bo skoro były podstawy do tego, żeby zakładać, że mój klient nie mógł się bronić i chociażby te wczorajsze oświadczenie również to by potwierdzało, w związku z tym powinien, nie przesądzając oczywiście o treści tego postanowienia, tego oświadczenia, przepraszam, żeby to było istotne i wybrzmiało, to w tym wypadku mój klient powinien mieć zagwarantowaną obronę obligatoryjną i to nie ma znaczenia, czy to ja powinienem go reprezentować, czy też ktokolwiek inny, więc ja też zwracam uwagę na to, że ten sam sąd, ten sam wydział w tej sprawie właśnie rodzinnej, ja o tej sprawie nie znałem tylu kulis, jakby tylko tyle, co jakieś strzępy informacji, którymi się nie interesowałem do końca, natomiast mamy tu sytuację, w której w tamtej sprawie był wyznaczony obrońca z urzędu, więc w jednej sprawie sąd ten sam wydział widzi konieczność zapewnienia tej obrony, a w drugiej sprawie, która jest niebotycznie ważniejsza, bo tu jest kwestia pozbawienia wolności człowieka, myślimy w tymczasowym aresztowaniu, tymczasowym areszcie, przepraszam, nie widzi tej potrzeby zapewnienia tej obrony. W związku z tym to jest bardzo poważne uchybienie proceduralne.
1: I na tym się obrona w tej chwili skupia, o czym mówił Łukasz Pawelski, adwokat reprezentujący Leszka Kraskowskiego. Jest już kontakt normalny z panem redaktorem, już można do niego przychodzić, już ta blokada, która trwała 3 dni prawie, została zdjęta.
2: Panie redaktorze, jeśli chodzi o kontakt, ja teraz wystąpiłem o kolejne zgody na widzenie z klienta. Wtedy udzielono mi jednorazowej zgody, w związku z tym zwróciłem się do prokuratury zaraz po tym, jak złożyłem zażalenie o możliwość kontaktu kolejnego z klientem. Czekam tutaj teraz na informację. Myślę, że prokurator, tak jak do tej pory, nie robił z tym problemu, więc również nie robi. I ja zwracam uwagę na to, że tak jak mówiłem wcześniej, należy oddać to, co prokurator prowadzący te postępowanie po tym, jak sprawa trafiła do okręgu, zachował się od strony takiej procesowej bardzo w porządku, więc zakładam, że nie będzie tutaj utrudnień, aczkolwiek zobaczymy, jak ta sprawa będzie dalej się toczyła.
1: O czym mówił Łukasz Pawelski, adwokat reprezentujący Leszka Kraskowskiego. Dziękuję bardzo za rozmowę.
2: Dziękuję Państwu.
0: Nocne powtórki w net.
3: Radio w net.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Nie, w życiu nie korzystałam z południowego szpitala.
2: Ale może pani skomentować? Ale czasu pani nie ma minuty, naprawdę? Panie rzeczniku, możemy na dwa zdania zrobić telefonicznego?
3: Przepraszam, ja naprawdę mam za 15 ale minut spotkanie.
2: Serio? Taka sprawa? Nie ma pan naprawdę minuty w takiej sprawie? Naprawdę? A korzystał pan z tego szpitala, czy
3: nie? Nie.
2: A może pan nam powiedzieć, czy...
3: Nie korzystałem z tego szpitala.
2: To pan, czy możemy dwa zdania? Proszę. Czy pan korzystał z saloniku dla VIP-y Fizu usług szpitala południowego?
3: Nie, nigdy nie byłem w szpitalu południowym.
2: A co pan myśli o tej sprawie?
3: Szczęśliwie jestem zdrowy.
2: A panie ministrze, możemy dwa zdania? Czy pan korzystał ze szpitala południowego na... A może pan się zatrzymać? Bo tu jest afera jakaś, panie ministrze. Korzystał pan ze szpitala południowego? Ale boicie się odpowiedzieć naprawdę? Panie ministrze. Ale wszyscy ministrowie uciekają naprawdę w takiej sprawie? Będziecie uciekać? Panie ministrze, możemy dwa zdania komentarza w sprawie szpitala południowego? Ale dlaczego nie? Jeżeli nie, to dlaczego nie?
4: Dlaczego nie?
2: No dlaczego pan ministrze...
4: Bo się śpieszę.
5: Dlaczego nie? Bo się spieszę. I to była odpowiedź ostatniego ministra. To akurat było nie z Koalicji Obywatelskiej, tylko z PSL-u. Minister infrastruktury Dariusz Klimczak powiedział, dlaczego nie? Bo się spieszę. Tak jak naszego studia spieszył się Andrzej Gajcy, dziennikarz Telewizja Republika. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
5: Tuż po rozmowie z Marcinem Przydaczem.
6: To się spieszy, ten się...
5: Cieszy.
6: Diabeł się cieszy.
5: A może, a chciałem już tego nie dodawać. Ostatniego aktora, ale a propos tego aktora, o którym ty, pan redaktor, wspomniał. No dobrze, mamy tą setkę, którą widziałem, to jest Kanał Zero, taką zbitkę opublikował Jacek Pośnowski, pytał polityków Platformy i oni nie chcieli odpowiadać, uciekali.
6: Ale to piękne, że nie chcieli odpowiadać. Tak. Czy to, ale tak, chyba czy... jedna z najlepszych sejmowych, korytarzowych sąd, jakie wyszły przynajmniej w ostatnich latach. Gratulacje dla redaktora Pośnowskiego, że udało mu się to uchwycić.
5: Po raz pierwszy w tej kadencji różne były afery, prawda? To możemy szybko sobie różne afery przypomnieć, kłodzką, nie kłodzką, ale przy żadnej aferze

0: 6, 10, może więcej nawet, może ale tak to będzie. Zostawmy. No ale rzeczywiście, no to jest problem, bo pytanie, jak długa jest ta lista? Pojawiają się kolejne nazwiska. Marszałek Senatu Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, która podobno tam także leczyła się szybką i wypłoską ścieżką, więc możliwe...
1: Razem z mężem.
0: Razem z mężem. Możliwe, że ta lista polityków Koalicji Obywatelskiej jest po prostu długa i tutaj... wcale bym się nie zdziwił i stąd ta reakcja polityczna.
1: Robert Mazurek złośliwie wylicza kolejnych polityków, jedna dama wieloletnia polityki. Wszyscy wiemy, o kogo chodzi, każdy boi się powiedzieć.
0: Znaczy to pokazuje, że
1: być może
0: wiele osób wiedziało, tak, że ten proceder i ta historia w Szpitalu Południowym, ona się kręci dość już długo.
1: Być może nawet chodzi o wieloletnią przewodniczącą pewnego ważnego organu samorządowego Platformy. Wszyscy o tym wiedzą, każdy boi się powiedzieć. Tak samo Robert Mazurek mówi, były senator, obecnie kierownik placówki. No jedna jest taka osoba, ale też wszyscy boją się powiedzieć, chyba że ja się nie będę bał za chwilę powiedzieć imienia i nazwiska.
0: No to może mówmy imię nazwiska.
1: Najprawdopodobniej, w formie pytania, bo to chyba nas nie ten. Czy był tam pan szef placówki Bogdan Klich? Czy była tam pani Grupińska-Malinowska, szefowa
0: No
1: rady?
0: Właśnie.
1: Czy byli?
0: Czy byli? Tak. No i niech odpowiedzą dzisiaj publicznie na to pytanie. Myślę, że wielu innych polityków, którzy wczoraj uciekali w Sejmie od tych pytań. Znaczy, no to jest chyba największy problem tej koalicji rządzącej od 2,5 roku. Afera Kłodzka, potężny skandal pedofilski. Ale rację chyba ma senator Konieczny, były wiceminister zdrowia, który zacytuję, to jest, oczywiście była dłuższa wypowiedź, ale ten nawet wyrywany z kontekstu cytat jest świetny. Afery są do przeżycia, bo jedna afera przykrywa drugą i tak dalej, i tak dalej. Afera Kłodzka jest doskonałym tego przykładem. Teraz mamy aferę ze Szpitalem Południowym. Pewnie za tydzień, dwa czy za trzy, jakbyśmy się tu spotkali o tej sprawie, też pewnie już nie będziemy tak szeroko rozmawiać.
1: Ale nie jest tak, że się klei. Na przykład teraz przy okazji przypomina się porwanie karetki przez dyrektora szpitala dla mamy pani Szulinas. Senator Lenz się przypomina, jego wejście bez kolejki, bez procedur, ściągnięcie z OIOM-u anestezjologa, żeby leczył jego syna z rośniętym.
0: Oczywiście, że się klei. Ja mówię o tym, czym my media się zajmujemy. No, przed chwilą przejrzeliśmy główne dzienniki. Znaczy na pierwszej stronie w żadnym dzienniku nic nie ma na temat afery tej szpitalnej. Wielu innych tematów także na pierwszej stronie nie ma. To pokazuje, że media, te afery w mediach żyją nie za długo, natomiast jestem przekonany, że ta sprawa zostanie w pamięci wyborców, wielu Polaków na bardzo długo i to będzie jeden z głównych leitmotivów kampanii wyborczej, bo sobie nie wyobrażam, żeby nie było, bo każdy zwykły obywatel, pacjent czeka 5-6 godzin na SOR-ze. Czy to chorują dorośli, czy chorują dzieci, a klasa polityczna, partia rządząca zrobiła sobie szybką ścieżkę, VIP-salonik w jednym z największych szpitalów warszawskich. Rafał Trzaskowski w kampanii mówił, on nadzoruje 10 szpitali.
1: Ten wybudował.
0: Więc on wie, co się dzieje. Trudno dzisiaj nie stawiać pytań, co Rafał Trzaskowski o tym nie wiedział, co nie wiedział Marcin Kierwiński, szef warszawskiej platformy. Pytanie, czy struktury warszawskie Koalicji Obywatelskiej się utrzymają, podobno mają zostać rozwiązane. Ale co nie wiedział Marcin Kierwiński, nie wiedział Bartosz Arłukowicz, były minister zdrowia. No i teraz tych pytań, czy wiedział Donald Tusk dzisiaj, no to jest gaszenie pożaru, to jest wyciąganie jakby próba opanowania tej sytuacji, bardzo sprytna, natomiast te zabiegi PR-owe, no nie można mówić, no tak, system jest taki, a nie inny. Nie, ale to jest konkretna odpowiedzialność konkretnej partii politycznej.
1: Wrócę do próby opisu tej skali tej afery. Zaczęliśmy od tego fragmentu z Sejmu, gdzie przed Jackiem Prusinowskim uciekali po raz pierwszy, moim zdaniem, w tej kadencji. Nie było takiej sytuacji. Politycy, ministrowie tego rządu, tej koalicji rządzącej. Patrzę na wpis sprzed kilkunastu minut Res Futura Data House. To jest taki, często to podkreślam, lewicowy, bo to też warto pytać, kto jest kim, ale to jest lewicowy think tank, który opisuje ruch w sieci. Dawid Kasprzyk i pokój VIP w warszawskim Szpitalu Południowym. 103 miliony zasięgu. To jest bardzo duży zasięg.
0: To jest bardzo duży zasięg.
1: 96% krytycznych komentarzy.
0: I to jest dzisiaj temat numer jeden. Jeśli nie na gazetach, to w rozmowach. Jestem przekonany, że dzisiaj...
1: Trafił pod strzechy znacznie szerzej niż na przykład afera Kłodzka.
0: Oczywiście, jestem przekonany, że dzisiaj wielu pacjentów, którzy czekają choćby dzisiaj na SOR-ze, życzymy wszystkim dużo zdrowia i jak najmniejszej, najkrótszego czasu. Każdy się zastanawia, kurczę, dlaczego ja czekam drugą, trzecią, czwartą godzinę z dzieckiem na rękach. a politycy Koalicji Obywatelskiej mieli szybką ścieżkę, gdzie w ciągu kilkunastu, kilkudziesięciu minut seria badań diagnostycznych była przeprowadzana od tak, byli obsługiwani w

0: sposób luksusowy, VIP-owski. Ktoś żartuje, że może tam nawet escape room mieli, czy może jeszcze coś mieli. No więc...
1: A propos escape roomu, czy jest escape room dla Donalda Tuska z tej historii?
0: On sobie znajdzie jakieś wyjście. Już ta narracja została narzucona, że tak naprawdę winny jest system, winni są lekarze, którzy za dużo zarabiają, trzeba ustawowo to przykrócić, no ale hello, no to od kiedy wiemy, że lekarze tyle zarabiają? Od kiedy ten rząd rządzi? Już 2,5 roku, zaraz 3 lata minie, czy obudzili się teraz, bo ktoś złapał ich za rękę, powiedział i pokazał, no to wy sobie urządziliście tą szybką ścieżkę, to wy poza kolejką. Znaczy, znowu wraca ten temat, że klasa polityczna, politycy, wystarczy mieć legitymację partyjną i dostaje się do lekarza, dostaje się na SOR, dostaje się do szpitala, zabieg jednodniowy, proszę bardzo, tak i tak dalej, to możemy ciągle
1: Donald Tusk będzie zrzucał ze sań?
0: Już to, czy sań? Znaczy, no, myślę,
1: pan Dawid Kaszczyk, no okej, okay, wszyscy mówią o młody człowiek, on jednak był szefem młodzieżówki. Był to szefem... jest ważna funkcja w partii politycznej.
0: Oczywiście, że tak.
1: Piotr Müller był szefem młodzieżówki.
0: I myślę, że pewną wiedzę o tym, jak funkcjonuje młodzieżówka, czy partia, czy struktury warszawskie, pan Dawid Kaszczyk ma. Natomiast...
1: To nie jest taki zupełny pionek, tak? Ale czy nie poleci bardziej? W Krakowie rozwiązano struktury po przyrodnym referendum, może w Warszawie.
0: No mówi się, że te struktury w Warszawie mogą zostać rozwiązane, ale nie wierzę, że Marcin Kierwiński spadnie Marcinowi Kierwińskiemu włos z głowy, albo nie wiem, Rafał Trzaskowski, cokolwiek się tutaj wydarzy, nie wiem, Bartosz Arłukowicz, żeby w jakikolwiek sposób to odczuł. Jest to dzisiaj bardzo duży problem wizerunkowy, nie tylko wizerunkowy. Trafią pod strzechy i będzie rzeczywiście ogromnym obciążeniem dla Koalicji Obywatelskiej na przyszłe wybory. Pytanie, co z tym zrobi opozycja? No bo można odnieść wrażenie, że PiS i Konfederacja na ten moment przespali tą historię.
1: Mają, że są wczoraj te konferencje, no, czerwony no i dywan i ten cytat Przemysława Czarnka. Konferencja za mało, to co jeszcze może być opozycja tej sytuacji?
0: Bo to jest sytuacja trochę taka, mamy mundial, więc posłużę się takim porównaniem piłkarskim. Wystawienie piłki na 5 metr, pusta bramka, wystarczy nogę dołożyć.
1: A co, dlaczego nie dokładają? Czym jest, pytam Andrzeja Gajcego, dziennikarza z wieloletnim stażem, który dużo widział w polityce, co powinna być opozycja, jak wygląda to dołożenie nogi z 5 metra do pustej bramki?
0: Czy ten temat powinien być głównym tematem dzisiaj. Nie Berlin, to co się wydarzyło w Berlinie, chociaż to jest skandaliczne i reakcja MSZ-u jest, czy rządu jest skandaliczna, ale to ten szpital, kwestia szpitalu powinna być tematem numer jeden i on, czy tylko tym dzisiaj powinna zajmować się opozycja, Konfederacja i Prawo i Sprawiedliwość, egzekwować swoje z interwencjami poselskimi do szpitala, czy robić wszystko, co jest możliwe. Nie wystarczy jedna konferencja, nie wystarczy rozwinąć czerwony dywan przed Szpitalem Południowym, aby tą sytuację wykorzystać i pokazać rzeczywiście no, niesamowitą patologię. Niesamowite. Gdzieś to rzeczywiście wybrzmiało, że to jest jakby szczyt bezczelności władzy, kolesiostwa. Tak? Znaczy, rzeczywiście, jeśli myślimy w takich kategoriach, jak politycy mogą się ustawić, jak politycy mogą wykorzystywać to, że są u władzy, to jest doskonały przykład tego, jak można olewać obywateli, jak można olewać pacjentów. Dziura budżetowa w NFZ-cie wynosi chyba 23 miliardy złotych. Od Raczana są kolejne terminy badań diagnostycznych, limity, a oni tutaj mają salonik VIP. Znaczy, to jest nie do obrony. Rację ma minister Katarzyna Połczyńska, nawet szefowa Polski 2050. W tej historii nie da się obronić. Oni to wiedzą, koalicjanci Donalda Tuska. Myślę, że sam Donald Tusk wie, że no tej sytuacji naprawdę się nie da obronić, ale nie z takich opałów Donald Tusk w przeszłości wychodził. Przypomnijmy sobie aferę hazardową, przypomnijmy sobie aferę taśmową i można by tak
1: może jeszcze
0: wymieniać.
1: Może i wyszedł, ale stracił władzę, to już zupełnie na koniec. Może zrzuci sań Rafała Trzaskowskiego. Ten cytat, od którego odczytałem rozmowę z panem posłem Kmitą na początek poranka, który no, wskazywał, że żąda odpowiedzialności wyjaśnienia od warszawskiego samorządu.
0: No bo to warszawski samorząd jest...
1: Na tej aferze Donald Tusk wyczyści sobie Trzaskowskiego, dokona zemsty za klęskę wyborczą.
0: Mógłby. To miałby idealny pretekst, który spokojnie mógłby uszyć tą narrację i pozbyć się Rafała Trzaskowskiego. Pytanie, czy to zrobić? To jest pytanie, czy Rafał Trzaskowski nie ma jakiejś wiedzy też, którą mógłby przy okazji wykorzystać, aby się odwdzięczyć za takie wycięcie.
1: Złapał koszak Tatarzyna?
0: Więc ja myślę, że tam wiele jest trupów w szafie w Platformie, czy w Koalicji Dzisiaj Obywatelskiej, o których Rafał Trzaskowski także wie. Natomiast ja patrzę na to, co robi opozycja i rzeczywiście pytanie, czy my taką opozycję potrzebujemy, która aż nie potrafi tej sytuacji wykorzystać i strzelać te bramki, te piłki do pustej bramki, no to jest, powinna się, myślę, dzisiaj opozycja mocno przebudzić, bo myślę, że też wielu wyborców się zastanawia, no to co w związku z tym dalej, nie?
1: No i będziemy się zastanawiać dalej z publicystami, bo to bardzo ciekawa, przepraszam, tak mówię, bo to tragiczna, ale rzeczywiście afera, która pozętem politycznym jest rzeczywiście czymś, co czego dawno nie widzieliśmy.
0: Ja myślę, że tutaj by się przydało...
1: Cynizm, że tam jeszcze mówił przez
0: chwilę. Nie, ale myślę, że pamiętam, jak w czasie pandemii Jarosław Kaczyński chodził na zamknięte cmentarze, powstała piosenka pana Kazimierza Staszewskiego. Myślę, że to jest doskonały temat na napisanie kolejnej piosenki, która także...
1: I zdradzę przemówi, na koniec tajemnicę, ujawnię, bo już mamy pierwszy wers wspólnie z redaktorem. Sorry, nie dla was są sorry.
0: To może być, tak, polecamy tutaj podpowiedź panu Kazimierzowi. To może być przebój. Jeśli ten fraza by została wykorzystana, chętnie ją zaśpiewam.
1: Andrzej Gajcy, ja oddam chętnie głos na serwis informacyjny, bo już zaczynam się śmiać ze własnych żartów, a to jest taki moment, kiedy należałoby na chwilę przynajmniej odejść od mikrofonu, za chwilę wracamy, ale najpierw serwis informacyjny.
2: Nocne powtórki wnet.
3: Lublin 101.1 FM.

0: I poranek wnet trwa, jest godzina 8.15. Słyszymy się na falach FM, także na www.wnet.fm w internecie, a widzimy się na kanale YouTube Radia Wnet. Jest godzina 8.15.
1: Co tam?
2: Byliśmy umówieni na rozmowę.
1: Zapraszam na wywiad Wnet.
3: Wywiad Wnet.
0: A gościem poranka Wnet macie koniecznym poseł na Sejm, Koło i Partia Razem. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: No i afera ze szpitalami. Partia Razem od wielu, wielu lat mówi, trzeba zmienić system zdrowia. No i co ta afera warszawska daje? Takie podglebie polityczne na poważną debatę i poważną reformę służby zdrowia czy ochrony zdrowia?
4: Jeżeli chodzi o standardy zatrudnienia lekarzy, jeżeli chodzi o to Eldorado kontraktowe, które część lekarzy ma w Polsce, zarabiając jakieś grube miliony i pracując w kilku miejscach naraz, często fikcyjnie, jak widzimy na przykładzie Szpitala Południowego, no to tak, tutaj emocja społeczna jest taka, wkurzenie jest takie, że z jednej strony mamy lekarzy, którzy zarabiają miliony, jeszcze organizują właściwie partyjny system ochrony zdrowia w ramach publicznego dla Koalicji Obywatelskiej w Warszawie, więc to jest ewidentnie moment, żeby zająć się za likwidację kontraktów lekarskich, tak żeby lekarze zarabiali dobrze, bo niech zarabiają dobrze, mają konkretne umiejętności, potrzebujemy tych umiejętności, ale normalnie na umowę o pracę w jednym miejscu, a nie, że lekarz przychodzi do szpitala i negocjuje kontrakt na zasadzie ile chce, tyle dostanie.
0: Donald Tusk mówi razem z prezydentem, z lekarzami zmieńmy ten chory system. Wierzy pan?
4: Myślę, że lekarze będą przeciwni. Przynajmniej istotna część lekarzy bardzo nie będzie chciała, bo zarabiają grubą kasę, nieporównywalną do nawet tych zamożnych krajów w tym momencie, już proporcjonalnie do poziomu życia na pewno. Więc na pewno będzie opór ze strony istotnej części lekarzy. I teraz jest pytanie, czy władza wyżej będzie ceniła sobie interes uprzywilejowanej grupy, z którą ewidentnie dobrze żyje i ma z tego też szybszy dostęp do ochrony zdrowia i saloniki dla VIP-ów, czy też będzie miała odwagę postawić się tej uprzywilejowanej części lekarzy, która żyje kosztem tego systemu i nie mam wielkich nadziei, że ta władza będzie miała odwagę.
0: Jak pan patrzy na działania z Ministerstwa Zdrowia, pani minister Sobierańskiej-Grędy, chociażby to jest ten zespół, który jest gotowy podjąć gruntowną reformę taką nie komercjalizacyjną, tylko właśnie bardziej publicznej ochrony zdrowia.
4: No myślę, że reforma, jaką proponowała pani minister, to jest reforma w kierunku odchodzenia od publicznej ochrony zdrowia, czyli takiej pełzającej prywatyzacji. Ona zresztą specjalizowała się w restrukturyzacji szpitali, czyli oszczędnościach. I jak widzicie, widzieliśmy, co się działo za tych rządów platformy, które już mamy za sobą, to raczej była kwestia ograniczania i zmuszania ludzi do pójścia do sektora prywatnego i sięgnięcia do własnej kieszeni i w ten sposób postępująca tak naprawdę prywatyzacja ochrony zdrowia, bo to jest drugi problem. Jeden problem to jest kwestia kontraktów lekarskich i tego, że przez to ten system jest dużo droższy niż mógłby być, a w każdym razie za te pieniądze, które na niego wydajemy, nie uzyskujemy optymalnych rezultatów, a z drugiej strony jest rząd, który też działa tak, jakby zyskać miał na tym prywatny biznes medyczny, a niekoniecznie pacjenci.
0: No to wróćmy do zapewnień premiera Tuska. Pan w to wierzy, że teraz się zmieni system ochrony zdrowia, że ona będzie właśnie mniej kontraktów, mniej milionerów lekarzy, a więcej świadczeń dla pacjentów?
4: Myślę, że będzie jakiś kroczek w tym kierunku, że tak jak miał podejrzewać, jak znam tą władzę, to premier spotka się z lekarzami, lekarze powiedzą, że może z tymi kontraktami to jednak nie, bo oni te miliony to lubią, ale no może przynajmniej niech będą informacje, kto ile zarabia, tak? To jest jakiś krok w kierunku, bo jak faktycznie będzie przejrzysta wiedza o tym, ile zarabiają lekarze, to będzie trudno powstrzymać zmiany, bo ludzie po prostu już są wściekli, a te informacje jeszcze bardziej napędzą tą zmianę, ale no nie mam wielkiej wiary, że akurat rząd Donalda Tuska zmieni ochronę zdrowia tak, że nie będzie w interesie uprzywilejowanych grup, a większość
0: Partia Razem chciała na służbę zdrowia, czy chce 8% PKB przeznaczać, teraz niecałe 6% przeznaczają. Może nie ma co zwiększać, tylko po prostu lepiej wydawać. Może
4: jedno i drugie, patrząc na kolejki, na to, jakie są potrzeby, na to, że polskie społeczeństwo się starzeje, to też musimy pamiętać. Musimy i ukrócić to Eldorado kontraktowe tych lekarzy, którzy zarabiają miliony, pracując w kilku miejscach, a tak naprawdę doświadczenie jest takie, że wszędzie wbiegają i wybiegają często. To potrzebujemy tego, żeby racjonalnie wydawać pieniądze, ale potrzebujemy też tych 8%, bo naprawdę społeczeństwo się starzeje, ale jak już wydajemy tak dużą kasę z naszych podatków na ochronę zdrowia, to mamy prawo oczekiwać, że ona trafia na realizację potrzeb pacjentów, a nie, że jakaś wąska grupa po prostu się na tym uwłaszcza.
0: Panie pośle, jak pan patrzy na propozycję opozycji, Prawo i Sprawiedliwość w tej chwili mówi, trzeba podzielić. Albo pracujesz jako lekarz w prywatnym, albo w publicznym.
4: To jest bardzo zabawne, ponieważ to jest postulat Partii Razem i wystarczy spojrzeć na wszystkie daty ogłoszeń. My to cisnęliśmy przez miesiące, nic z tym, nikt z tym się nie zajmował. Potem podchwyciło to Prawo i Sprawiedliwość, powiedział, mamy doskonały pomysł, trzeba podzielić. Podczas gdy już ten postulat był w kampanii Adriana Zandberga, chociażby bardzo obecny. To był jeden z czołowych naszych postulatów w kampanii prezydenckiej. To działa w Czechach. To da się zrobić, to nie jest problem. Mamy sytuację korupcyjną. Dzisiaj jak się idzie do lekarza, chce się pójść na zabieg do szpitala publicznego, to często trzeba najpierw pójść na drugą stronę ulicy do tego samego lekarza, żeby cię przyjął prywatnie, przyjął parę stówek i wtedy dopiero magicznie znajduje się miejsce w publicznym szpitalu. Więc to jest sytuacja korupcyjna, to trzeba przeciąć. Mówimy o tym od dawna, a dzisiaj najpierw PiS, a teraz nawet Włodzimierz Czarzasty wczoraj głosił, że to jest jego pomysł, a jako żywo pamiętam, że kiedy my o tym mówiliśmy, to mu się nie podobało.
0: A właśnie, Lewica, jak się odnajduje w tej sytuacji? Pan senator Konieczny, który był przez chwilę wiceministrem zdrowia w obecnym gabinecie PPS, on pozostał w tej nowej Lewicy, pozostał w partii Włodzimierza Czarzastego, czy w tej koalicji Włodzimierza Czarzastego, no mówi, że to afera jak jedna. Jedna afera przykrywa drugą i że to się rozejdzie po kościach. Dla Lewicy to się rozejdzie po kościach, to znaczy dla tej nowej Lewicy.
4: Myślę, że nowa Lewica jest częścią obozu władzy. Jak obóz władzy padnie, to no, dla nowej Lewicy miejsca też nie będzie. To jest... partia, filia właściwie Donalda Tuska, nie o niezależności nowej lewicy. Niewiele można powiedzieć w tym rządzie, więc...
0: Nie wyjdą z rządu na kanwie tej afery.
4: Nie ma takiej możliwości.
0: Dlaczego?
4: Dlatego, że ich wyborcy są wyborcami tak naprawdę koalicji Donalda Tuska i jeżeli nowa lewica zaczęłaby się nawet bardziej stawiać w tym rządzie, to ci wyborcy pójdą do Donalda Tuska, bo od dłuższego...
0: Nie ma tam też waszych wyborców, ewentualnych.
4: Nasi wyborcy są z nami.
0: Potencjalnych.
4: No to przekonujemy wyborców wszystkich, nie tylko wyborców tych, którzy głosują dzisiaj na nową lewicę. Co więcej, istotna część z tych wyborców nowej lewicy już wybrała po prostu i ma to przekonanie, że jest ta święta wojna PiS-u z Tuskiem i trzeba być po stronie Tuska, tak? No, my proponujemy niezależność, uważamy, że obu panów, Jarosława Kaczyńskiego i Donalda Tuska, należałoby już wysłać na emeryturę dla dobra Polski i jesteśmy niezależni od żadnego z tych dużych obozów i to jest bardzo istotna różnica polityczna, stąd też no, nie podejrzewam, żeby u nowej lewicy coś ciekawego się wydarzyło, bo niewiele może się wydarzyć.
0: Czyli na tej sprawie, na tej aferze nie rozbije się koalicja, przynajmniej lewica nie zacznie wierzchać.
4: Nowa lewica będzie udawała, że jest w opozycji do własnego rządu, będzie tam mówiła, że ma pomysły na ochronę zdrowia, tylko kłopot polega na tym, że nowa lewica jest w tym rządzie. Wszystko, co się dzieje się za ich przyzwoleniem. My siedliśmy do negocjacji po wyborach parlamentarnych rządowych i powiedzieliśmy, słuchajcie, muszą być reformy w ochronie zdrowia, potrzebujemy tego i tego i tego i wtedy Marcelina Zawisza może zostać ministrą zdrowia i wziąć za to odpowiedzialność. Bez tego to jest oszukiwanie ludzi. Nowa Lewica na te negocjacje nie przyszła z żadnym programem, z którym wspólnie szliśmy do wyborem, tylko z teczką cefałek ludzi do zatrudnienia, tak? I to jest różnica między nami.
0: A teraz są głosy, one się pojawiają regularnie, ale teraz dość intensywnie. Anna Maria Żukowska, sam Włodzimierz Czarzasty mówią, my bardzo chcielibyśmy iść razem z partią Razem do wyborów.
4: No myślę, że to są takie, my się przyzwyczailiśmy, że Nowa Lewica ma taką strategię, że z jednej strony...
0: Raz już poszliście razem, to się powtórzyć, to jest wykluczone?
4: Nie, to się nie wydarzy. Nie mamy żadnego powodu w tym momencie. Mamy swoich wyborców, wszystko wskazuje na to, że przy tej dynamice, która jest po dobrej kampanii, a robimy dobre kampanie, wejdziemy samodzielnie do Sejmu. Nie ma żadnego powodu, żeby się
0: ostatnio
4: łączyli.
0: Ostatnio był wysyp sondaży i czasami Nowa Lewica jest nad wami, czasami wy jesteście tuż nad Nową Lewicą,
4: czasami my jesteśmy tuż nad progiem, czasami tuż pod progiem.
0: No natomiast... I też obydwie partie balansują na progu wyborczym.
4: A przed wyborami prezydenckimi, chociażby Adriana Zandberga, startowaliśmy z poziomu sondażowego 1%. Więc jeżeli wystartujemy w okolicach progu, to myślę, że te 7-8% jest jak najbardziej do wzięcia.
0: Bez Włodzimierza Czarzastego,
4: Z Włodzimierzem Czarzastym byłoby nie do wzięcia, byłoby to dużo trudniejsze. Myślę, że spokojnie damy sobie radę.
0: Wracamy do służby zdrowia. Jak to się skończy politycznie? Donald Tusk kogoś zrzuci z sań? Jak to będzie się politycznie rozgrywać?
4: Kogoś zrzuci, ale nie będzie to Marcin Kierwiński. Bo Marcin Kierwiński jest bardzo bliskim współpracownikiem Donalda Tuska i nie wyobrażam sobie, żebym mógł zapłacić za to cenę polityczną. Zresztą próba jego odwołania miała niedawno miejsce w Sejmie.
0: Za wcześnie?
4: Myślę, że nie zrobiłoby to wielkiej różnicy. Są osoby, które są tak umocowane, że nic im się nie stanie, a nie ma wątpliwości, że za wszystko, co się dzieje w warszawskiej Platformie Obywatelskiej, odpowiada potężny baron Marcin Kierwiński.
0: A to jest afera Marcina Kierwińskiego?
4: Tak, to jest w oczywisty sposób afera Marcina Kierwińskiego, bo każda afera warszawskiej Platformy jest siłą rzeczy aferą Marcina Kierwińskiego, bo to, że on jest ministrem lepszym, gorszym, to jest jedna rzecz, ale on także odpowiada za bardzo istotną dla Koalicji Obywatelskiej strukturę warszawską i wszystko, co tam się dzieje.
0: Jeszcze trochę o służbie zdrowia. Maciej Konieczny, partia Razem, naszym gościem. Z kolei Konfederacja mówi inaczej niż PiS, niż wy. Mówi, wprowadźmy komercjalizację albo konkurencję, o lepsze słowo. Wprowadźmy konkurencję, niech będą składki publiczne, tylko niech one mogą trafiać do różnych podmiotów. Niech te podmioty konkurują, wtedy i wynagrodzenia lekarzy spadną i ta konkurencja trochę unormuje rynek zdrowia.
4: I powołują się na system niemiecki, tylko nie mają pojęcia, jak działa system niemiecki. System niemiecki był taki, że najpierw była konkurencja i kompletnie to nie działało, bo nie były gwarantowane świadczenia. Więc tak naprawdę na tych wszystkich teoretycznie konkurujących podmiotach wymuszono dokładnie takie same standardy i jedyne, czym konkurują, to reklamami. Więc mamy dużo droższą ochronę zdrowia, ponieważ wydaje istotną część pieniędzy na reklamowanie konkurencyjnych podmiotów, które świadczą dokładnie takie same usługi. I koszty tej niemieckiej ochrony zdrowia są wyższe właśnie w tym zakresie, że jedyną różnicą jest to, że są konkurencyjne podmioty, które wydają dużo pieniędzy na reklamę, a nie na leczenie. Więc to, ten model niemiecki po prostu się nie sprawdził, a Konfederacja, licząc na to, że ludzie nie do końca wiedzą, jak to w Niemczech działa, mówi, że super pomysł musi u nas zadziałać. Nie, to nie zadziała. Wszystkie te rynkowe mechanizmy widzimy, na przykładzie tych lekarzy nawet widzimy, że to jest taki, że lekarz nagle jest przedsiębiorstwem i on podpisuje kontrakty z ochroną zdrowia, a w ogóle to nie płacimy placówką za prowadzenie działalności leczniczej, tylko za realizację zabiegów. I to wszystko jakby to były jogurty w sklepie. I widzimy, jak to działa. Działa to tak, że lekarze jako wychodzą z 3 milionami, a zabiegi kończą się w okolicach listopada. Więc nie, komercjalizacja ochrony zdrowia to jest bardzo zły pomysł.
0: Pytanie, co zrobić, skąd wziąć pieniądze, żeby ta służba była publiczna i działała? 8% PKB, to znaczy, trzeba by skądś zabrać, bardzo istotnie. Z sił zbrojnych zabrać? Chyba już nie ma takich
4: jeżeli
0: pomysłów.
4: Chodzi o siły zbrojne, no teraz w tym momencie sytuacja jest taka, że ta modernizacja armii pilnie jest potrzebna, ale też liczymy, że ta sytuacja nie będzie trwała wiecznie. Też nie jest tak, że my do końca świata będziemy musieli wydawać 5% PKB na armię. Mam nadzieję, że tak nie będzie, nawet jeżeli teraz jest to potrzebne i zrozumiałe. No pytanie, skąd wybrać pieniądze? Także pytanie jest, jak zadbać o większe wpływy do budżetu? Na przykład podatek antyspekulacyjny od tych, którzy mają 3 albo więcej mieszkań. Bo dzisiaj jest tak, że wiele osób zarabia z tego, że ma 8, 10, 15 mieszkań. Nawet niektórzy parlamentarzyści. I oni niewiele wnoszą do polskiej gospodarki, bo to nie jest tak, że nie mają jakiś pomysł, innowacje, coś produkują.
0: Kataster dałby pieniądze na poprawę służby.
4: Jeżeli podatek, my złożyliśmy konkretną ustawę podatku antyspekulacyjnego w Sejmie, ona czeka, ona mówi, że powyżej od trzeciego i każdego kolejnego mieszkania płaci się najpierw 1%, później 2%, później 3%, jak ma się bardzo dużo tych mieszkań, od 9. I tak, to jest dodatkowy wpływ do budżetu i to jest tak, że
0: Nie wystarcza na nie da 2% czy 3% PKB.
4: Jest to jeden z elementów. Kolejna rzecz, mamy patologiczny, to 7 miliardów zaraz znajdę. To jest bardzo proste, 7 miliardów, które zaraz dla pana Domińskiego mogę mu w każdej chwili może po nie sięgnąć. Są patologiczne, twarde franczyzy w stylu Żabki, które tak naprawdę udają, że te sklepy, które prowadzą pojedyncze osoby, to są osobne przedsiębiorstwa. I poza tym, że to jest tragedia często rodzinna, ponieważ ludzie wychodzą z długami z tego interesu, to jeszcze w ten sposób duże sieci handlowe, omijając podatek od sprzedaży detalicznej wprowadzony przez PiS, który miał opodatkować te wielkie sieci handlowe. A skoro wielka sieć handlowa udaje, że jest 11 tysiącami małych sklepików, to nie płaci tego podatku. 7 miliardów polski budżet traci tylko na tym jednym podatku w związku z tym przekrętem twardej franczyzy.
0: Tylko na Żabce i tym podobnych?
4: Tylko na tych dużych sieciach handlowych, które działają w trybie twardej franczyzy. Czyli właściwie udają, że te małe sklepy to są osobne przedsiębiorstwa, chociaż ci ludzie, którzy prowadzą te sklepy, właściwie o niczym nie decydują. Więc to jest 7 miliardów, więc jak jest ileś takich elementów, które jakby rząd miał odwagę postawić się tym potężnym biznesom czy grupom wpływu, to da się, nie sięgając do kieszeni zwykłych ludzi, te pieniądze zdobyć.
0: Naszym gościem Maciej Konieczny, na koniec trochę polityki zagranicznej. Po pierwsze, pokój na Bliskim Wschodzie. Nie wiadomo, jak trwały i na jakich do końca warunkach, ale chyba coś zostało podpisane i być może jesteśmy w nowym albo końcu wojny, albo w nowym etapie rywalizacji w Zatoce Perskiej.
4: Dość to optymistyczne założenie, biorąc pod uwagę, że Izrael nie chce zakończyć napaści na Liban. To jest oczywiste, także z przyczyn wewnętrznych będzie to bardzo trudne wobec nadchodzących wyborów, a dla Iranu to jest warunek zakończenia wojny. Zresztą mamy kuriozalną sytuację. Stany Zjednoczone dały się Izraelowi wciągnąć w wojnę i teraz podpisują pokój, w ramach którego Iran odblokuje cieśninę Ormus, która była zupełnie odblokowana przed wojną, w zamian za koncesję ze strony Stanów Zjednoczonych w postaci prawdopodobnie zniesienia części sankcji i uwolnienia zajętych zasobów irańskich. Więc jest to oczywista porażka Stanów Zjednoczonych, które dały się wciągnąć Izraelowi w zupełnie niepotrzebną wojnę.
0: A jak powinna Polska reagować? Także na działania Izraela? Były głosy o zerwaniu stosunków?
4: To... Myślę, że zerwanie stosunków to jest jakaś ostateczność. Przypominam, że z Koreą Północną Polska utrzymuje stosunki, ale oczywistością powinny być sankcje nakładane na Izrael, izolacja Izraela na arenie międzynarodowej, tak samo jak izolujemy Rosję, a także no, taka zupełna podstawa zerwania umowy stowarzyszeniowej Unii Europejskiej z Izraelem. Zresztą wraz z europejskimi partnerami zebraliśmy ponad 1 000 000 podpisów pod europejską inicjatywą ustawodawczą w tym zakresie, która będzie głosowana jesienią.
0: I na koniec kwestia wizyty. Zdaje się, że będzie ta wizyta Wołodymyra Zełenskiego w Gdańsku. To dobrze, to źle i co powinien zrobić prezydent, jeśli chodzi o Orła Białego?
4: To dobrze, że będzie wizyta. My potrzebujemy być zaangażowani tak we wsparcie Ukrainy, która walczy z naszym głównym wrogiem Rosją, jak i w odbudowę Ukrainy, co jest w naszym interesie także. Natomiast jedno nie powinno wykluczać drugiego. Powinniśmy być asertywni, jeżeli chodzi o polską politykę pamięci. Ta groźba o odebranie Orła Białego, mam wrażenie, zrobiła już dużo dobrego, jeżeli chodzi o...
0: A to był dobry ruch prezydenta?
4: Moim zdaniem tak. Moim zdaniem to był akurat dobry ruch. Ja proponowałem, jeżeli do tego miałoby dojść, żeby równolegle odebrać order Orła Białego Gerhardowi Schröderowi, żeby komuś nie przyszło do głowy, że to jest ruch prorosyjski, że tu chodzi o to, że nie godzimy się na nadawanie jednostkom wojskowym.
0: Za jakiś czas, dziś, jutro, pojutrze, prezydent powinien wyjść i powiedzieć, odbieram 2 ordery Orła Białego, Schröderowi i Zełenskiemu.
4: Ja nie wiem, na jakim etapie są teraz bezpośrednie rozmowy dotyczące na jakie koncesje jest w stanie pójść strona ukraińska. Mówię, że jest racjonalne, żeby w tej kwestii Ukraińcom się postawić symbolicznym gestem, istotnym, uderzającym w pamięć o pomordowanych Polakach jest nadanie jednostce wojskowej ukraińskiej imienia UPA i takim samym silnym, symbolicznym gestem w odpowiedzi, pokazaniem, że nie godzimy się na to, byłoby odebranie orderu Orła Białego, więc wydaje mi się, że to wszystko jest proporcjonalne, natomiast nie chciałbym, żeby w żaden sposób godziło to w nasze wsparcie dla militarnego wysiłku Ukrainy, bo ono jest po prostu w naszym interesie i dlatego nie chciałbym, żeby ta jedna kwestia była też wsparciem dla tych nierozsądnych prorosyjskich środowisk i polityków w stylu Grzegorza Brauna czy Leszka Millera.
0: Jak się okazało, za chwilę a propos Grzegorza Brauna będziemy jeszcze mogli rozmawiać, ale dobrze, to na koniec zapytałbym o przyszły rząd. Czy pan jako poseł Partii Razem widzi Partię Razem w jakiejśkolwiek konstelacji po przyszłych wyborach w przyszłym rządzie?
4: Zobaczymy, jakie będą rezultaty. Mamy nadzieję, że większość w przyszłym parlamencie będzie zależała od Partii Razem i wtedy będziemy mogli siąść do prawdziwych negocjacji, mając realne narzędzia.
0: Z Kaczyńskim?
4: Nie wiemy, w jakiej konstelacji wyląduje w przyszłym parlamencie prawica, obóz rządowy. Jeżeli komuś się wydaje, że jest w stanie przewidzieć na tym etapie skład przyszłego parlamentu, to mu się wydaje.
0: Na czym mówił Maciej Konieczny, poseł na Sejm, Partia i Koło Poselskie Razem. Dziękuję bardzo.
4: Dziękuję również.
0: A my może po raz pierwszy w tym poranku posłuchamy trochę muzyki, bo od 7.15 pędzimy, bo jest dużo wydarzeń, dużo ważnych rzeczy do omówienia, a teraz zapiemy krótki oddech.
5: Nocne powtórki w net.
6: Posłuchaj radia w net.

0: Nocne powtórki w net.
1: Konfederacja Korony Polskiej, Roman Fritz, wiceprezes partii i przewodniczący koła, jak dobrze pamiętam.
2: Wiceprzewodniczący koła. Przewodniczącym jest kolega Włodzimierz Skalik.
1: Tak, to prawda. Zacznijmy od służby zdrowia, bo to jest temat, który rozpala emocje. Co zrobić? Prywatyzować, nie prywatyzować, podać konkurencję, czy jednak więcej państwa? Jak na to patrzy Konfederacja Korony Polskiej?
2: Na pewno im mniej państwa, tym lepiej. To widać na ostatnich przykładach. Teoretycznie liberalna w jakiejś tam frazeologii wokół siebie roztaczającej aureolę Platforma, czy obecnie Koalicja Obywatelska, preferowała taki system jak do tej pory z pewnego rodzaju wytycznymi w kierunku komercjalizacji systemu opieki zdrowotnej. No i okazuje się, że świetnie się te kolejki zmniejszają i ten poziom obsługi się też zwiększa, ale tylko dla swoich. Tak? To jest patologia, która może być tą błogosławioną winą, tą felix culpa, po to, aby na tym przykładzie móc w końcu stworzyć w miarę sprawiedliwy system dla wszystkich Polaków.
1: No właśnie, sprawiedliwy, czyli jaki? Na przykład PiS, ale też partia Razem mówią, no w tym wypadku niech się podzieli. Niech będzie publiczna ochrona zdrowia dla wszystkich, a niech będzie też prywatna i lekarz niech sobie wybierze, czy chce mieć etat w państwowym szpitalu, czy iść na wolny rynek. To dobry pomysł?
2: To ja się tutaj skłaniam bardziej ku pomysłowi, który już był testowany przez byłego posła Andrzeja Sośnierza.
1: Który zaraz był naszym gościem.
2: O, to serdecznie pozdrawiam, dlatego że no też kolega polityczny ze Śląska, tak to powiem, dlatego że on wprowadził z sukcesem te regulacje konkurencyjnych wobec siebie kas chorych i teraz przyszła zmiana wówczas, taka nieszczęśliwa, Sojusz Lewicy Demokratycznej zrobił z 12 kas chorych jeden NFZ, którego niestety, z którym się borykamy dziś, no i to tworzy patologię. Nie może być bezkonkurencyjne, monopolistyczne zarządzanie tak wielką, ogromną, gigantyczną kasą podatników.
1: Więc... No dobrze, ale jeżeli będzie konkurencja, to ja przypominam sobie chociażby kwestie OFE. Tam były otwarte fundusze emerytalne, one konkurowały, no i skończyło się tym, że dla nas dobrze, dla mediów było super, bo szły reklamy, pieniądz się kręcił, media były
2: tak,
1: przeszczęśliwe
2: palmy,
1: i broniły.
2: Palmy.
1: Tak, i broniły OFE, większość mediów do upadłego. No, prezesi też zarabiali swoje, asystentki, samochody, gabinety, tylko że emeryci byli na tym prywatnym systemie jakby stratni. Nie będzie tak samo ze służbą zdrowia, jak się zacznie konkurencja.
2: To znaczy, jeżeli, bo tutaj mówimy o tym trzecim filarze, ja myślę, że dobrze, to jest dobry pomysł, trzeci filar w systemie opieki zdrowotnej, pod warunkiem jednak, że jeżeli przeciętny Kowalski, Wiśniewski czy Nowak zdecydują się na przykład na skorzystanie z dosyć drogich usług medycznych za swoje prywatne pieniądze, to w takiej sytuacji musi to być wszystko odliczone od podatku w formie rozliczenia co najmniej rocznego, po to, żeby to się wszystko opłaciło i jednym i drugim, to znaczy pracodawcom i właśnie klientom tego systemu. System mieszany, jak najbardziej dopuszczalny. Trzeba doprecyzować po prostu szczegóły tego wszystkiego. Ja uważam, że te szpitala, te placówki systemu opieki zdrowotnej, które wykażą się należytym podejściem do pacjenta, na pewno na tym zyskają.
1: A te kontrakty legendarne, 1 600 000 w jednym szpitalu dla młodego lekarza radnego Platformy, pana Dawida Kacprzaka, to już jest legendarne, ale na przykład powiat grójecki, też nie stary człowiek z naszej perspektywy, bo 32-letni to i dla mnie, i dla pana posła pewnie osoba dość młoda. Tu akurat jest kwota prawie 3 milionów złotych zarobionych. Jako ortopeda dużo operował, był prezesem jednego szpitala, dyrektorem drugiego szpitala w powiecie grójeckim. No i tak się uzbierało te prawie 3 miliony. Patologia ukrócić, nie ukrócić, a jeżeli tak, to jak?
2: To znaczy, żeby było jasne, ja nikomu nie lubię zaglądać do kieszeni, do portfela, ale rzeczywiście...
1: Tylko to są pensje płynące z NFZ-u.
2: Dokładnie, dlatego to są patologie, które trzeba piętnować. Sprawa nie jest nowa. Ja przypomnę, że w 2021 i jeszcze częściowo 2022 roku, kiedy panowała tak zwana pandemonia straszliwa i ludzie umierali na ulicach, to wtedy lekarze i personel medyczny zyskiwali nieprawidłowo prawdopodobne pieniądze motywacyjne, żeby pandemia trwała. Ja pracowałem wówczas nie jako poseł, jeszcze tylko wolontarialnie, w parlamentarnym zespole kierowanym przez Grzegorza Brauna, posła, zwanym popularnie Norymberga 2.0, i mieliśmy możliwość wysłuchania raportu przez panie inspektor z zachodniopomorskiej Najwyższej Izby Kontroli. I panie nam dostarczyły dowód, raport, jak zarabiali wówczas lekarze. I proszę państwa, taka ciekawostka. Rekordzista, pan doktor, zarabiał dodatku covidowego, tylko dodatku, 15 tysięcy złotych miesięcznie, ale za co? Za to, że 45 minut w tygodniu przeznaczał na teleporadę. No to są patologie, które się piętrzą od lat. Więc jeżeli wtedy to nie zostało napiętnowane, zarówno przez rządzących, jak i przez opozycję, myśmy o tym mówili, ale powiedzmy sobie szczerze, w 2021 Konfederacja Korony Polskiej nie miała żadnej nośności medialnej i nie mogło się to wszystko przebić do mediów.
1: Nie, no, wtedy jeszcze byliście częścią Konfederacji dużej, więc mieliście nawet większy wehikuł polityczny.
2: Tak, też prawda. Natomiast dostępu do mediów nie było. TVP w ogóle Konfederacji wówczas nie wpuszczała i inne media także. Także zostało to, że tak powiem, czule niezauważone. Chociaż przecież raporty NIK-u są pewnie ogólnie dostępne i znane, ale jakoś tego nie dostrzegano.
1: Nie, czyli co, to jest wszystko, co się dzieje od COVID-u, czy wcześniej? Oj, jak z tego wyjść?
2: No pewnie, że było wcześniej. Natomiast w czasie tak zwanego, tej tak zwanej pandemii, no to mogliśmy jak w soczewce wszystko lepiej oglądać i skupić się na tych patologiach. No ale nie wyciągnięto wniosku widocznie. My jako politycy wówczas Konfederacji, czy w szczególności Konfederacji Korony Polskiej, naświetlaliśmy to. Mamy czyste sumienie, czekamy z niecierpliwością na nowe wybory, bo ja nie sądzę, że w tej kadencji Sejmu jeszcze cokolwiek da się zrobić.
1: Jakieś wotum nieufności się uda? Jakie będą polityczne reperkusje sprawy Szpitala Południowego w Warszawie?
2: No, w tej chwili, z tego co wiem, jest sporo interwencji poselskich, interpelacji, czyli taka typowa poselska robota, i tylko że zanim będzie sprzężenie zwrotne, zanim będzie odpowiedź ministerstw i NFZ-u, no to pewnie parę tygodni upłynie. No i wtedy się pokaże czarno na białym. Powinno się pokazać. Dlatego, że niestety mamy bardzo często jako posłowie do czynienia z tak zwaną spychologią. To znaczy poszczególni urzędnicy, mając na stole po prostu dokument podpisany przez posła, często odpowiadają w taki sposób, żeby nikomu swojego grona nie zaszkodzić, a żeby się wykazać tym, że jednak się odpowiedziało na interpelację. Więc tutaj się obawiam, że będzie też pewnego rodzaju zasłona dymna, jedna czy druga. No będziemy wywierać presję po prostu na rządzących. Będziemy walić z mównicy sejmowej, czy we wnioskach formalnych, czy w oświadczeniach poselskich, przy każdej możliwej okoliczności, aby ta sprawa ruszyła sumienie, chociaż nie wiem, czy oni ją mają obecnie rządzących.
1: To przejdźmy teraz do polityki zagranicznej. Maciej Konieczny z partii Razem powiedział, dobry jest ruch z odebraniem orderu Orła Białego, ale dla prezydenta Ukrainy, ale powinien być połączony chociażby z odebraniem tego orderu Gerhardowi Schröderowi. To byłby dobry pomysł, żeby i jednemu, i drugiemu politykowi, no niespecjalnie Polsce przychylnym, odebrać.
2: Trudno mi w tej chwili się ustosunkować do tego, co bardzo złego wyrządził Polsce Gerhard Schröder, bo to są sprawy, on dostał tego Orła Białego chyba jeszcze w 2003 roku, z tego co pamiętam, dosyć dawno.
1: Jeszcze Aleksander Kwaśniewski, Leszek Miller.
2: To znaczy, że ale to jest, ale dobrze się stało, że posłowie, czy w ogóle powiedzmy jakaś tam przestrzeń polityczna, publiczna zajmuje się tymi orderami, dlatego że w moim przekonaniu odznaczenie, najwyższe odznaczenie państwowe w Polsce bardzo się zdewaluowało i w tej chwili można powiedzieć, że każdy może dostać order Orła Białego, tak? Przecież prezydenci Ukrainy poprzedni, Juszczenko i Poroszenko, i jakieś tam działacze solidarnościowi, wszyscy, tam nie tylko Michnik, Frasyniuk, no nie wiem, no po prostu osoby, które nie mają w ogóle znanego nazwiska, to otrzymują. Zresztą zwłaszcza chyba poprzedni prezydent Andrzej Duda, chyba ponad 100 tych odznaczeń.
1: Lech Kaczyński przez 5 lat 10.
2: No to jest właśnie ta skala. No więc ja nie wiem, dlaczego w ogóle Zełenski dostał to odznaczenie. To był błąd. Odebranie tego odznaczenia wskutek decyzji Zełenskiego jest moim zdaniem krokiem w pożądanym kierunku, tylko że niestety milczenie pana prezydenta doktora Karola Nawrockiego budzi mój mały niepokój.
1: Ale jesteście już zaniepokojeni oficjalnie, mówicie prezydencie, za długo decyzja
2: tak,
1: teraz?
2: Tak,
1: ale...
2: ponieważ widać, że pewna niejednomyślność była w łonie kapituły przyznającej to odznaczenie, no i prezydent miał też jakieś tam pewnie podstawy, żeby przemyśleć sprawę, skoro deklarował na początku, że już to musi być odebrane, a mijają tygodnie. Pan Kiryl Budanow przyjechał do Polski i od razu się niektórym usta zamknęły. Już tak się nie domagają tego cofnięcia odznaczenia Orła Białego Zełenskiemu.
1: Ale niektórzy...
2: Chodzi o aferę podkarpacką prawdopodobnie. Więc to jest szantaż.
1: To jest też ciekawe. Myśmy ostatnio rozmawiali długo o aferze podkarpackiej na antenie Radia Wnet. Cały czas nie znamy tej listy nazwisk. Wiele tam jest niejasności cały czas, niestety, ale jak na razie politycy mówią twardo odebrać. Czy to partii Razem, czy tak nazywają Korony, czy Prawa i Sprawiedliwości też mówią odebrać. Prezydent nie podejmuje decyzji.
2: No, czekamy z niecierpliwością, tak? Decyzja powinna zostać podjęta. Z tego, co słyszeliśmy wcześniej, Zełenski miał nie przyjeżdżać do Gdańska. Teraz się okazuje, że przyleci do Gdańska.
1: Tak, mówi premier Donald Tusk, że przyleci do Gdańska. A może warto, ubić biznes? Jak to jest w tej polityce zagranicznej? Zrywać relacje, czy robić interesy?
2: Interesy, tak. Natomiast pewne gesty są tak, gesty polityczne są tak istotne, tak doniosłe, że mały pszczyczek w nos w postaci chociażby odebrania tego orderu się należy. Chociażby nie zapraszanie pana Zełenskiego do Gdańska. Powinien ten człowiek nie być zaproszony do Gdańska. Jeżeli był zaproszony, no to przyleci, tak? Bo mógł po prostu się zgodzić i przyjąć zaproszenie.
1: Bez prezydenta nie dobijemy interesów. Jak to jest? Bo ostatnio działacze Konfederacji Kronnej Polskiej byli w ambasadzie rosyjskiej i też to tłumaczono interesami.
2: Nie mówmy w liczbie mnogiej. Był jeden działacz, Piotr Heszen. Serdecznie pozdrawiamy, ponieważ miał wypadek, potrącony był na przejściu dla pieszych. Chyba już wyszedł ze szpitala.
1: Życzymy
2: zdrowia. Tak. To nie chodzi tylko o działaczy czy o partię polityczne w Polsce, tylko to chodzi o sytuację w Europie i w świecie. Do Rosji lecieli przecież ostatnio, na początku czerwca, do Sankt Petersburga konkretnie, przedstawiciele Niemiec, najważniejszej partii w Niemczech obecnie, czyli Alternatywy dla Niemiec, 29% poparcia. Więc być może przyszła partia rządząca. Dalej Amerykanie byli również w Sankt Petersburgu na forum ekonomicznym.
1: Ale na niskim szczeblu, bez przesady, tam nie ważne. No kto tam był?
2: Proszę państwa, Donald Trump się spotykał z Putinem. Nie wiem, czy państwo pamiętacie. W sierpniu ubiegłego roku, więc unikanie kontaktów z dosyć znaczącym supermocarstwem, mocarstwem w każdym razie, z którym Polska graniczy, jest trochę nieodpowiedzialne.
1: Super, jak na razie Moskwa płonie, więc...
2: No właśnie, Moskwa płonie, rzeczywiście. Wystarczyły drony, prawda?
1: Wystarczyły drony.
2: A my musimy kupować F-35, Abramsy, systemy czołgów jakieś tam za grube miliardy. A to dron i już.
1: Jedno i drugie jest potrzebne. Tak patrzę na tą sytuację, no ale to może trzeba iść z tymi, może skoro się obrażamy na Ukrainę i nie zapraszamy prezydenta Zełenskiego, z którym też się Donald Trump spotyka, i spotyka się Macron, i spotyka się kanclerz Niemiec, i spotyka się premier Wielkiej Brytanii, no to może nie ma co się obrażać, może trzeba i skoro z Rosją, to chyba i z Ukrainą. Rosja też...
2: Tylko że Ukraina wykonuje...
1: Bo tych gestów sympatycznych Rosji wobec nas nie jest za dużo. Sami państwo protestowali przeciwko zniszczeniu płaskorzeźby Virtuti Militari na cmentarzu katyńskim.
2: To prawda.
1: Czy to był sympatyczny gest wobec Polski?
2: No nie, ale no praktycznie...
1: A się kontaktujecie, no to co z Ukrainą? Tak samo.
2: To znaczy, no nie, to nie są rzeczy, które można porównywać, panie redaktorze.
1: A kult
2: Ukraina, Stalina, Ukraina,
1: to jest dla Polaków gorszy, Stalin czy Bandera?
2: Czy ktokolwiek w Polsce normalny zgadza się z podejściem kultu kogoś takiego jak Stalin? No proszę nie przesadzać, panie redaktorze.
1: No nie.
2: Natomiast
1: i tak
2: Bandery,
1: samo jest z Banderą. Nikt
2: stalinizm w Polsce nie jest obecny. Natomiast banderyzm jest przez mnie mniejszość ukraińską.
1: Nie jest tak. Jakby popatrzeć wśród byłych działaczy komunistycznych PZPR.
2: Pan miał tutaj gościa poprzednio, tak? Z partii Razem.
1: Chociaż tak myślę sobie o dawnych towarzyszach, o panu Czarzastym, czy on na pewno tak bardzo od stalinizmu.
2: On wszystko powie, co wygodne w danej chwili. To są ludzie, którzy zmieniają swoje poglądy i nastawienie.
1: Ja bym komunizmu i stalinizmu tak do grobu, jak pan poseł, jeszcze nie składał. No to skoro tu mamy Stalina, tu mamy Banderę, to albo z żadnym, albo z każdym, panie pośle. Jak to jest?
2: Proszę tutaj nie redukować ludzkiego intelektu. Ja zwracam uwagę na to, że polskie elity, czy też pseudoelity polityczne od około 30 lat starannie nie dostrzegały tego stada słoni w menażerii w postaci narastającego banderyzmu na Ukrainie. I dlatego powiedziałem o tych poprzednich prezydentach, Juszczence i Poroszence, bo oni też przyczynili się do tego, że ten banderyzm jest obecny w sferze publicznej na Ukrainie, czyli ulice imienia Bandery, szkoły imienia Bandery, masę pomników w centrach ukraińskich miast, Bandery, wszystko narastało. Teraz jednostka...
1: Jasne. I tak samo jest ze Stalinem w Rosji, żeby była jasność. Pomniki wracają, ulice wracają, portrety wracają, kult Stalina za Putina rośnie aż miło.
2: Powiemy, stalinizacja Rosji postępuje, nie zapraszamy Putina do Polski.
1: I to jest deklaracja korony.
2: My w ogóle w tej chwili nie mamy żadnych relacji z Rosją.
1: Ambasador jest oficjalny, nie zostały dyplomatyczne, zerwane, trwają.
2: Tak jest.
1: Wyrazem jest obecność jednego działacza partii korony
2: tak jest.
1: W 11 czerwca w ambasadzie
2: rosyjskiej. Poza tym ważna rzecz jest taka, że jednak nie jesteśmy w stanie wojny z Rosją i w ostatniej rozmowie z panią redaktor Uchaniuk o tym wspomniałem, że jest możliwa też postawa inna, taka jak demonstrowali rządzący za pośrednictwem ówczesnego marszałka Sejmu Szymona Hołowni, czyli drugiej osoby w państwie, który wręcz krzyczał tam rok temu czy półtora w Kielcach, że trzeba wdeptać tego Putina w ziemię i doprowadzić do tego, żeby on skończył albo w więzieniu, albo na cmentarzu. No to też jest możliwa optyka polityczna z sąsiadami.
1: No tak? To jest skrajne. Nie wiem, czy powiedzieć skrajnościami.
2: Ja bym w życiu sobie nie pozwolił na to samo w stosunku do przywódców ukraińskich.
1: I to jest ta różnica. To na koniec wspomnijmy, jest duża rozmowa i do niej odnosimy co do skandalu w Auschwitz, ale to powiedzmy dwa słowa w Poranku Wnet, jak to wyglądało.
2: To wyglądało w ten sposób, że w dwóch częściach, bo były dwie różne uroczystości. W tej pierwszej wziąłem udział jak najbardziej, czyli odsłonięcie okolicznościowej tablicy pamiątkowej oraz Izby Pamięci w budynku szkoły imienia Pileckiego. To jest ten budynek, do którego trafił pierwszy transport polskich więźniów. Starnowa, 14 czerwca 1940 roku. Istnieje chrześcijańskie Stowarzyszenie Rodzin Oświęcimskich, które kultywuje od 20 paru lat tę pamięć i to wszystko tam się odbywa. Potem w dalszej części mieliśmy zamiar przejść do drugiej uroczystości, czyli na terenie już Muzeum Auschwitz, które tam jest 200 metrów obok, no ale nie wpuszczono nas, pomimo tego, że mieliśmy wejściówki, bo tam normalnie nie można wchodzić. Straż obozowa jak gdyby stanęła okoniem i to, że jestem posłem, tam nikogo nie wzruszyło. Oprócz mnie było tam kilkanaście osób towarzyszących mi i policja również nie pomogła w asyście, bo starają się przynajmniej w formie interwencji poselskiej złożyć ten wieniec pod ścianą śmierci. Nie było to mi pozwolone. Wniosek jest taki. Polska nie jest krajem niepodległym. My nie mamy jurysdykcji na terenie muzeum w Oświęcimiu. Nie od 20 lat, jak się okazało, tylko pan minister Macierewicz mnie skorygował. To było chyba już od 1993 roku, bo rozmawiałem o tym z panem ministrem wczoraj w Sejmie. Akcja czy policji, czy tej straży obozowej, jak to nazywam obecnie, przeciwko nam, dlatego że dokonano selekcji ludzi. Na tych prawidłowych, którzy mogą wchodzić i nieprawidłowych, którzy nie mogą wchodzić, złożyć kwiaty w takim dniu jak 14 czerwca, bardzo ważnym dla Polaków, bo ten obóz koncentracyjny powstał właśnie dla Polaków. No i zarządzający obecnie, czyli Muzeum Rada Oświęcimska, no niestety Międzynarodowa Rada Oświęcimska niechętnie patrzy, że to był obóz założony dla Polaków.
1: Pierwotnie i dopiero potem, zresztą różne były części, prawda?
2: Tak
1: dopiero ta druga część.
2: No skandal była. i haniebne zachowanie. Ale niestety byłem tylko jedynym posłem, jedynym parlamentarzystą na terenie wówczas muzeum. No to było rzeczywiście dla mnie też przykre, że nikt z kulawą nogą się nie pofatygował do Oświęcimia.
1: Roman Fritz, wiceprezes partii Konfederacja Korony Polskiej. Był naszym gościem.
2: Bardzo.
1: Dziękuję bardzo. Nie mylić się z Konfederacją. Bardzo dziękuję za wizytę i do zobaczenia, do usłyszenia, panie pośle.
2: Kłaniam się z Panem Bogiem.
0: Nocne powtórki w net.
3: Bydgoszcz 104,4 FM.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Andrzej Sośnierz, zobaczymy zaraz. Jest, bo widzę, że odblokował. Jest i nas słucha, bo dzisiaj mamy godzinę poranka wnet ze Śląskiem, bo i Maciej Konieczny, partia Razem ze Śląskiem związany, i pan Roman Fritz ze Śląskiem związany, i ze Śląskiem związany Andrzej Sośnierz, były poseł. Ale co chyba dla nas najważniejsze, w latach 99, 1900 i 2002 dyrektor Śląskiej Regionalnej Kasy Chorych. Dzień dobry, i o kasach chorych, i o chorej służbie zdrowia powiedzmy teraz słów kilka. Co nam mówi o naszej ochronie zdrowia przypadek warszawski? Czy to jest dla pana zaskoczenie, że działa VIP salonik i że samorządowe władze konkretnej partii czy Koalicji Obywatelskiej w Warszawie mają trochę prywatny SOR w publicznym szpitalu?
2: No tutaj jeszcze raz dzień dobry. Tutaj trochę dziwi mnie ta bezczelność takiej tej grupy, która postanowiła aż tak się wyróżnić, no bo przecież muszę wiedzieć, że prędzej czy później to się sypnie i wyjdzie ten taki, no właśnie, my jesteśmy lepszą, my jesteśmy elitą, my tutaj potrzebujemy, będziemy sobie robili wbrew wszystkiemu i tak nawet na widoku publicznym, no taki komfort. Ale to jest tylko jeden z objawów, bo to nie tworzy generalnie systemu, to jest objaw o pewnej bezczelności sfery politycznej, która myślała, co nam tu kto zrobi. Ale to nie jest przyczyna, to nie jest powód tego wszystkiego, co się dzieje. No ten przypadek jest bardzo pouczający, ale najczęściej w reakcjach na to, co się dzieje, mówi, no będziemy teraz kontrolowali wynagrodzenia i co? I będzie lepiej. Oczywiście, będziemy 100 tysięcy wynagrodzeń w Polsce kontrolowali. Kto to będzie robił? No nie twórzmy głupich rozwiązań i głupich iluzji. O co chodzi w tym przypadku? Dlaczego tu mój poprzednik, pan poseł Fritz, zwrócił uwagę odnośnie, że dobrze byłoby wrócić do systemu kas chorych i systemu, gdzie jest konkurencja, gdzie jest rywalizacja. Proszę zwrócić uwagę, że od czego zależy w tej chwili pozycja dyrektora szpitala? No od tego, jakie ma układy polityczne. Nikt nie rozlicza go z tego, jaki jest wynik finansowy tego szpitala, tylko rozlicza go z tego, czy zrobi salonik VIP, czy da dobrze zarobić mojemu koledze, czy politycy tak, tego lub innego ugrupowania będą zadowoleni, lub samorządowcy, czy córka burmistrza dostanie pracę w tym szpitalu. Od tego się rozlicza.
1: Czyli za nisko jest ta własność właścicielska, że to nie powinien być powiat, tylko wyżej, żeby to wydrzeć z takich lokalnych rąk, czasami układów, czy zgoła sitw samorządowo-politycznych.
2: Ale wręcz przeciwnie. To dyrektor szpitala ma wiedzieć, on na tym niskim szczeblu, bo tylko on jest w stanie to zatrudnić. Jeżeli gdzieś tam na górze będzie nadzór, a on będzie mógł zatrudnić tu kumpla, to zrobi. Jeśli ten kumpel będzie nawet przysparzał temu szpitalowi trudności. Więc problem jest systemowy, dużo głębiej zaszyty, i nie w tym miejscu należy poprawiać to, że będziemy kontrolować wynagrodzenia, tylko należy stworzyć odpowiedzialność właściciela za wynik finansowy, za sposób prowadzenia jednostki. I tylko z tego punktu widzenia, to jest zupełnie ten sposób, który tu prezentuję, ale on jest skuteczny i jedynie skuteczny. To jest, on powinien być wprowadzony, ale on wymaga całkowitych zmian systemowych, choćby właśnie o tym, no, kto jest właścicielem szpitala. Jest właścicielem szpitala, jest podmiot publiczny, no to on się musi łasić, dyrektor musi się podporządkowywać temu publicznemu właścicielowi, który ma od niego wymaga spolegliwości, saloniku, albo innych takich, albo tych.
1: No dobrze, ale jeżeli mamy publiczne pieniądze, no to trudno sobie wyobrazić, żeby jakiś organ niepubliczny to kontrolował. Albo ministerstwo, albo centralnie z Warszawy, albo jak teraz mamy poziom powiatowy najczęściej.
2: Ale nie bawmy się w kontrolowanie wynagrodzeń. Jeżeli szpital stać na to, no to niech wynagradza swoich pracowników.
1: Kłopot z tym, że nie stać, bo szpitale są zadłużone, a i tak płacą wielo

0: milionowe pensje lekarzom czasami na kontraktach.
1: A no właśnie, czyli kiedy nie ma motywacji, kiedy nie głównym motywem funkcjonowania dyrekcji i jej uwarunkowania, w których funkcjonuje, nie jest to, jaki będzie miała wynik, tylko to, jak się spolegliwie zachowuje wobec swoich władców, no to tak to właśnie wygląda. Więc problem jest zupełnie gdzie indziej. Wszędzie, gdzie będzie można wydrzeć pieniądze publiczne, to się je wydrze, zmalwersuje, no bo ludzka natura jest ułomna. Oczywiście są ludzie szlachetni, tacy też funkcjonują na szczęście w społeczeństwie, ale systemy nie należy tworzyć tylko pod szlachetnych ludzi, w nadziei na to, że tylko tacy będą, ale pod ludzi ułomnych, których trzeba wprowadzić
0: pewne... Wszyscy jesteśmy ułomni, to katolicka nauka tak mówi, nie tylko społeczna, ale także moralna, ale to też się tyczy tych prywatnych przedsiębiorstw. Jeśli ktoś myśli, że w prywatnym biznesie nie ma łapówek, nie ma kolesiostwa i nie ma ustawienia przetargów, to może się potem zawieść.
1: Oczywiście, że tak. No, ale świata nie zrobimy anielskiego. Wielu się to czasem wydawało, że zrobią. Świat jest taki, więc trzeba ograniczyć pola nadużyć. A nic bardziej miłego do rozkradania niż własność publiczna. Więc tam trzeba się zastanowić nad tym. Przecież jeden z moich kolegów, audytorów w szpitali, powiedział: Andrzej, słuchaj, no szpital publiczny, a audytował duże szpitale publiczne, jest bardziej prywatny niż szpital prywatny. Bo w tym szpitalu publicznym każdy ma swój mały obszar, w którym z tego wyciąga pieniądze. Przerzuca koszty na to i tam nie ma żadnej gospodarki, bo nie z tego jest taki publiczny podmiot rozliczany. Prywatny też bywa różnie i też bywa patologią. Zresztą nie w tym rzecz, żeby się kierować w kierunku tutaj prywatyzacji ochrony zdrowia, bo to jest droga też donikąd. To nie jest w ogóle istotne. Istotnym jest... Jest bardzo wiele regulacji trzeba zmienić w Polsce w tej chwili. Stworzy wam się od nowa cały system, który będzie miał inne motywacje funkcjonowania niż te, które są w tej chwili. Więc to jest trudno to mówić.
0: Trochę powrót do kas chorych, do takiej konkurencji. Wiele podmiotów prowadzących, które konkurują o kontakty z NFZ-u. Jak to rozwiązać?
1: Oczywiście, tak jest. Trzeba wprowadzić rywalizację. Nie wszędzie to musi być konkurencja. Rywalizacja przynajmniej, lub konkurencja, którą trzeba wprowadzić na różnych poziomach. No, nikt bardziej nie skontroluje jednego lekarza niż rywalizujący z nim drugi lekarz, który tam ocenia jego wyniki i tak dalej.
0: Ta uwaga, którą po godzinie 8 podkreślił z kolei pan z partii Razem, Maciej Konieczny, że tak było w Niemczech, no i skończyło się wyższymi kosztami służby zdrowia, no bo te konkurujące placówki no właśnie konkurowały także reklamą. No i te koszty dodatkowe reklamy, dotarcia spowodowały, że system nie był tańszy, tylko był droższy.
1: Nie, no pan chyba z partii coś tam opowiada jakieś komunistyczne głupoty, no ale bo...
0: No i tak trochę było z OFE, to jest inny, bo to emerytury, nie są zdrowia.
1: Ale OFE, nie, no OFE, że jaka tam w ogóle była konkurencja, to też była patologia. Została jakaś grupa niewłaścicieli, dostała pieniądze i rozdawała je po uważaniu. No, stworzymy patologiczne. Dajmy grupie ludzi pieniądze publiczne, to oni je na pewno dobrze wydadzą. No nie, jeszcze do tego z jakąś taką dowolnością postępowania. Tylko drugi konkurent, ale one przecież ze sobą nie rywalizowały. Kto tam rywalizował? Czy rywalizowały ze sobą fundusze te emerytalne? No, w jakiś tam sposób. No,
0: nie. Reklamy, wszyscy byli szczęśliwi, wszystkie media były szczęśliwe, bo reklamy szły, zarządy zarabiały, wszyscy byli szczęśliwi. No, poza emerytami oczywiście.
1: No właśnie, żeby dziennikarzom dać dobre wynagrodzenia, żeby wszyscy klaskali, no to po to dawało, więc to była korupcja, a nie rywalizacja. Tak, no, rozdawano pieniądze.
0: A to dlaczego, to już na koniec, dlaczego w takim konkurencyjnym systemie zdrowia nie miałyby się powtórzyć patologie, które widzieliśmy przy okazji OFE i tego systemu emerytalnego?
1: Oczywiście wszędzie się mogą pojawić patologie, ale tu na szczęście kontrolerem są też i pacjenci, bo jeżeli konkurują ze sobą dwie, załóżmy, klasy chorych, no tak jak to zresztą było, to ja dam nie przykład wymyślony, tylko konkretny. Do śląskiej klasy chorych przepisało się 100 tysięcy mieszkańców Małopolski, bo woleli być w śląskiej klasie chorych. Przepisało się chyba 20 tysięcy mieszkańców województwa opolskiego, bo też u nas woleli być tam z niektórych przygranicznych obszarów. Więc to działało. I oni wtedy, co wtedy musiała robić Małopolska lub to opolska klasa chorych? No też spróbować działać dobrze, żeby zatrzymać ten odpływ. To jest jedyne zagrożenie, które działa, bo on wtedy wie, że jak mu w końcu wszyscy się przepiszą do drugiego, do konkurenta, to wtedy nie będzie miał czym rządzić. Więc i tak to działa. Oczywiście, jeżeli wszyscy będą mieli swoje obszary, ja tu jestem monopolistą, ja tu na Śląsku, nikt ode mnie nie odejdzie, ja rządzę jak chcę, no to oczywiście moje tu samopoczucie jest dobre, ale ja wtedy jestem skłonny do działania nieracjonalnie. Narażę się interesom publicznym, ale zrobię komuś przyjemność. Więc to absolutnie tak działa, że tych mechanizmów jest więcej. To, co jest w tej chwili, jest objawem patologii systemu publicznego doprowadzonego do skrajności, bo w tej chwili system jest centralizowany tak monstrualnie, że jeszcze tak nie było nawet za komuny. No i co mamy z tego? Mamy takie właśnie rezultaty. I wyciągamy wnioski zupełnie opaczne, bo tam ktoś mówi, no to teraz będziemy kontrolować wynagrodzenia. No rzeczywiście tak, jeśli to w tą stronę pójdziemy, to co miesiąc przed szpitalem będzie wywieszona lista płac, kto ile zarobił, tam jeszcze proponuje...
0: A to już na koniec, może pan tak mówi, bo sam pan poseł jest lekarzem, to jest po prostu klika lekarza, która broni swoich nadmiarowych zysków. Może tak to jest po prostu, panie pośle?
1: Ale nie nadmiarowych zysków. Panie redaktorze, jeżeli ktoś panu powie, dam panu pracę za 100 tysięcy złotych, nie weźmie pan... Jeżeli to będzie legalne,
0: oczywiście,
1: to pan
0: że
1: to
0: wezmę,
1: weźmie,
0: no. Ale no po to jest system, że jak jest 28-letni lekarz bez specjalizacji, ale za to z bardzo dobrym umocowaniem partyjnym i dostaje pensję 1 600 000 z publicznych pieniędzy, no to coś tu chyba nie gra, panie.
1: No oczywiście, nie gra układ polityczny, bo niezależny dyrektor się musi podlizać po prostu politykom, żeby być nadal dyrektorem. I on zrobi wszystko, co oni mu zlecą, a nie wynik ekonomiczny tego szpitala. Ale o tym decyduje. Niezadowolenie pacjentów, tylko łaska lub niełaska jego mocodawców, czyli polityków. Odpolitycznie to wszystko. Stworzyć, że właśnie ekonomia będzie tu rządziła i jeśli jesteś złym dyrektorem i zadłużasz szpital i wydajesz frywolnie pieniądze, to cię wyrzucamy. No. Ale tak to nie działa. No.
0: Tak nie działa i zobaczymy, czy kiedykolwiek będzie działać inaczej. Chociaż pomysły, jak państwo słyszeli, są. Andrzej Sośnierz, były poseł, a na przełomie mileniów, dyrektor Śląskiej Regionalnej Kasy Chorych. Dziękuję bardzo za rozmowę, panie
1: pośle. Dziękuję.
0: Do zobaczenia, do usłyszenia. Oczywiście też lekarz i działać Solidarności od roku 1980, od samego początku, to też warto.
1: To były najlepsze czasy, tak jest. Mieliśmy nadzieję jeszcze.
0: A teraz, no to ładnie pan poseł kończy, a teraz co? Teraz też mamy nadzieję, że będzie lepiej. Andrzej Sośnierz był naszym gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję.
2: Nocne powtórki wnet.
3: Wypływamy na łódź.
4: 106 i 1 FM.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Zaczynamy dosyć wyborczo. Łukasz Jankowski, witam Państwa bardzo serdecznie na antenie Radia Wnet ponownie dzisiaj, bo za nami też poranek Wnet. Oczywiście temat służby zdrowia to będzie ten temat, który będziemy teraz omawiać, bo jeżeli chodzi o służbę zdrowia, dużo ciekawego się dzieje. No, ciekawego to może źle powiedziane. Za chwilę naszym gościem będzie Sławomir Jastrzębowski, który tylko trochę obniży sobie kamerę. Jak to zrobi, to znacznie lepiej będzie kadr, bo będziemy rozmawiać w formie audio i w formie wideo. Zaraz zobaczymy, czy słyszy nas gość. To się zaraz zweryfikuje, czy się słyszymy, a tymczasem ja coś słyszę. O, coś tam było, ale pan redaktor znikł nam nagle, ale mam nadzieję, że za chwilę się pojawi po raz kolejny. A my będziemy się przyglądać temu, jak politycy starają się aferę ze Szpitalem Południowym rozegrać. Politycy Koalicji Obywatelskiej, na przykład pan Artur Łącki, mówi, że niech pierwszy rzuci kamieniem ktoś, kto sam nie starał się szybciej załatwić czegoś w służbie zdrowia. Nie wiem, czy to jest dobry przykład, bo jeżeli tak postawimy sprawę, to przynajmniej ja bym jakimś kamieniem mógł się posłużyć i myślę, że nie tylko ja, bo podejrzewam, że wiele osób załatwia różne rzeczy w służbie zdrowia po prostu przychodząc na SOR i czekając, a nie idąc na legitymację partyjną do saloniku VIP-owskiego, więc myślę, że tak też się to załatwia. Ale może pan poseł Łącki ma inne co do tego możliwości, a my zanim pojawi się pierwszy gość, zanim mam nadzieję powróci połączenie z panem redaktorem Jastrzębowskim, posłuchajmy, jak tą sprawę starał się rozwiązać Donald Tusk.
2: Wiadomo, sprawy lekarzy Szpitala Południowego, młodego radnego, który równocześnie jest lekarzem i osiągnął, no może nie rekordowe, bo
1: może nie rekordowe,
2: ale bardzo no burzące budzące takie bardzo poważne emocje zarobki. Pojawia się w przestrzeni publicznej coraz więcej informacji o także innych takich no zwyrodnieniach systemu co najmniej, bo tak to trzeba wprost nazwać. I druga sprawa z tym związana, czyli to podejrzenie, że politycy w tym konkretnym przypadku politycy Koalicji Obywatelskiej mieli wykorzystywać fakt znajomości w Szpitalu Południowym w Warszawie.
1: I tak wyglądało, jeżeli chodzi o tłumaczenie Donalda Tuska. A więcej w tej chwili już Państwo słyszą od naszego gościa. Jest razem z nami Sławomir Jastrzębowski, dziennikarz, publicysta, który z ładnej filiżanki popija sobie napój.
3: Dziękuję bardzo.
1: Dzień dobry.
3: Niegazowany. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie, witam Panie redaktorze.
1: I co, przekonał Pana Donald Tusk, że to nie jest wina jednostki, tylko wina systemu i że ten system powinien rozwiązać nikt inny, tylko Rafał Trzaskowski?
3: No prawie mnie przekonał, ale tak do końca chyba jeszcze mnie nie przekonało, ponieważ rozmawiałem z kilkoma politykami Koalicji Obywatelskiej w Warszawie i oni twierdzą tak, ale słuchaj, wszyscy wiedzieli, w Warszawie wszyscy wiedzieli, że jest szybka ścieżka dostępu. No, wszyscy pewnie od pewnego stanowiska, czy od pewnego szczebla drabiny.
1: Znaczy, ja nie wiedziałem, że tam jest celnik
3: VIP. Nie, ale ja mówię o Koalicji Obywatelskiej.
1: To nie ja.
3: Ja mówię o Koalicji Obywatelskiej. Gdyby się coś działo, to rzeczywiście ci ludzie przyjeżdżali z różnych miejsc Warszawy, żeby trafić akurat do tego szpitala na Ursynowie, chociaż mieli szpitale bliższe i bliższe SOR-y, ale na tych bliższych SOR-ach wcale nie byłoby szybciej. A dzięki temu, że mieli specjalne pomieszczenie i specjalną poczekalnię i specjalną ścieżkę, to było szybciej. I teraz najgorsze, co czeka Tuska i Platformę, to jest to grillowanie, to pokazywanie, kto tam był. Pani Kidawa-Błońska mówi, że jej nie było, ale chyba był jej mąż w szpitalu, ale nie korzystał wcale z tej ścieżki, tylko po prostu, że tak było. Tyle tylko, że te informacje dostały się w ręce dziennikarzy i dostaną się w ręce dziennikarzy, ponieważ część lekarzy była zdumiona, przerażona i najnormalniej w świecie wściekła na to, co ten młody kajtuś, przepraszam państwa, ten 28-latek wyprawiał. A on wyprawiał za wiedzą i zgodą władz szpitala, uruchomił specjalną podjednostkę w szpitalu dla swojaków, dla VIP-ów. I to jest niezwykle oburzające. Niezwykle oburzające, te granaty wybuchły Donaldowi Tuskowi w ręku, ale on uważa, że jeszcze mu nie wybuchły, a to będą wybuchać. Niezwykle oburzające dla opinii publicznej jest to, że Koalicja Obywatelska pokazała swoją prawdziwą twarz, czyli my elita i wy plebs. Wy plebs to sobie możecie czekać, na przykład na kolonoskopie musimy wam przesunąć termin badań na rok 2028 albo 2029, ale jeżeli chodzi o naszych, to za 5 minut albo 6 po przyjeździe będą mieli zrobione badania. I ludzie już o tym wiedzą i się dowiedzą i to nie jest informacja dobra dla Tuska i dla Koalicji Obywatelskiej, ponieważ to pokazuje dokładnie, że oni plebsem gardzą. No i tyle.
1: Cała także historia ja w pigułce, a ja trochę podrążę w tej historii, bo ja słyszałem taką teorię, że to podobno informacje wypłynęły właśnie od medyków, jednego czy kilku lekarzy, którzy się na to patrzyli z bliska, no i im się ulało po prostu w pewnym momencie. Do tego jeszcze dochodzą opis, jak pracował ten Dawid Kacprzyk i te opisy, które do mnie docierają, pokazują, że no to była o to...
3: Jak co robił? Przepraszam. Jak co robił?
1: Jak funkcjonował.
3: A, okej, okay, okay. Jak funkcjonował.
1: Jak funkcjonował i że to podobno raptus był i że podobno osoba, która lubiła w tym swoim byciu raptusem, także mówi często, że jest osobą władczą i że potrafi różne rzeczy załatwiać albo niektórym odbierać pewne rzeczy, na przykład stanowisko pracy i że to podobno też powodowało pewne konflikty i że ten 28-letni, nie najstarszy człowiek przychodził i tym będąc raptusem mówił, ty zrobisz to, ty pójdziesz tam, a ciebie tu za chwilę może nie być. I że to też nie budowało zaufania do tego, że to sami lekarze w pewnym momencie powiedzieli basta i stąd wszystkie te historie o tym, jak zarządzał szpitalem południowym wyszły. O, jest i buldożek francuski.
3: Nie. To nie jest buldożek, to jest Hawańczyk.
1: Hawańczyk.
3: To jest koksik, on się nazywa. Koksik Hawańczyk. Przepraszam bardzo, ale on tutaj domagał się i drapał.
1: A jakie są twoje informacje?
3: Podzielam te dokładnie takie same, że pycha kroczy przed upadkiem i że... Tych koksik, uspokój się. Że pycha kroczy przed upadkiem i no pan 28-latek zaczął sobie pozwalać na zbyt wiele. Nagle został kierownikiem, nie mając specjalizacji, ale zdjęcia, którymi dysponują media, pokazują, że on naprawdę znał wszystkich. I to zdjęcie z Tuskiem to nie jest przypadkowe zdjęcie. To zdjęcie z innymi wielkimi tego świata, z Trzaskowskim, czy z Kidawą-Błońską, czy z innymi bardzo ważnymi ludźmi, to nie są przypadkowe zdjęcia. Z Kierwińskim to też nie jest przypadkowe zdjęcie, proszę państwa. Więc on naprawdę był o tyle władczy, że każdy z tych ludzi mógł ewentualnie skorzystać ze specjalnej ścieżki, ze specjalnego traktowania i nie musiał czekać. On rzeczywiście mógł się poczuć w pewnym momencie jak pan życia, śmierci, badań i to mu dawało władzę, ale lekarze widzieli, ile zarabiał, lekarze widzieli, czym przyjeżdżał do pracy i to wywołało ich gniew, ponieważ to jest bardzo niedobra informacja dla Donalda Tuska i też chyba dla Giertycha. Są jeszcze prawdziwi lekarze w tym kraju, są jeszcze też prawdziwi sędziowie w tym kraju. Giertych przegrał sprawę tam z Piotrkiem Nisztorem w sprawie tych podsłuchów. No to trochę zboczyłem, ale warto. Są jeszcze prawdziwi lekarze, są jeszcze prawdziwi sędziowie, są jeszcze prawdziwi prawnicy i ci ludzie będą mówić. Będą mówić, bo nie podoba im się to, nie godzą się na taką Polskę, gdzie jakiś, proszę mi wybaczyć, gówniarzyk rozstawia po kątach ludzi z doświadczeniem, z tytułami naukowymi, z wiedzą i z osiągnięciami, a on pozwala sobie na robienie czegoś takiego tylko dlatego, że jest mikrokacykiem partyjnym. No niestety jest już po nim. Ten człowiek, mam wrażenie, że zniszczył sobie życie, że będzie mu ciężko, że tak bardzo wylansował swoje nazwisko. Ciężko będzie mu zostać lekarzem, no ale sam chciałeś. Nikt cię do tego nie zmuszał. To jest potężny problem dla Platformy Obywatelskiej. Potężny problem. Pytanie nie brzmi, czy spadną wyniki sondażowe, tylko czy już, bo to oczywiście siła bezwładności i jak bardzo. To jest pytanie. Ja dlatego powiedziałem też o tej sprawie z Piotrkiem Misztorem, bo pamiętamy rok 2014, jakieś podsłuchy, jakieś tam ośmiorniczki, jakieś tam gadanie, Rostowski na przykład z Sikorskim, bo Giertych ich reprezentował i to tak naprawdę wysadziło w powietrze Tuska. Cała ta sprawa była niezwykle ważna, jeżeli chodzi o następne wybory, bo ludzie zobaczyli, no zaraz, ale to chwileczkę, te ośmiorniczki, to wy się tak bawicie, to wy macie te wasze twarze, prawdziwe wasze twarze są właśnie takie?
1: No tak, i to właśnie teraz wygląda, jak to było nie w restauracji, ale w szpitalu i w służbie zdrowia. Zanim wrócimy do Platformy o tym, jak to będzie oddziaływać politycznie, to ty trochę wspomniałeś Piotra Misztora, to też news od duetu Piotr Misztor, Cezary Gmyz, że jedną z osób, które miały korzystać z tej specjalnej ścieżki, z tego VIP-saloniku na Sorze, miała być obecna marszałek Senatu, kiedyś marszałek Sejmu i kandydat na prawdziwą prezydent, nie wiem, co się jeszcze pamięta, pani Małgorzata Kidawa-Błońska i jej mąż, sama pani marszałek zaprzecza i mówi, że to jest nagonka, no ale zdaje się, że tych dwóch dziennikarzy ma twarde dowody, żeby ujawniać nazwiska tych polityków, którzy korzystali z usług, które im stworzył pan radny lekarz, koordynator Dawid Kacprzyk.
3: Wydaje się, że te twarde dowody są. Pani Kidawa-Błońska mówi w tej chwili, że ja to nie, ale mój mąż to tak, ale wcale, że nie mój mąż, bo on tak, ale normalnie. Nie, że nienormalną, przyspieszoną ścieżką, tylko normalnie. Przypomnijmy, że mąż pani Kidawy-Błońskiej jest osobą, która dla Koalicji Obywatelskiej obecnie, a dla Platformy Obywatelskiej wcześniej jest osobą zasłużoną, ponieważ robił im takie reklamówki, to jakiś utalentowany reżyser jest, proszę państwa. Więc czy się znalazł, czy się nie znalazł, dziennikarze twierdzą, że tak, za chwilę pojawią się dowody i o ile rzeczywiście nie można, nie powinno się pokazywać, kto na co cierpiał, jakie są historie chorób, o tyle absolutnie uzasadnione i absolutnie w interesie publicznym jest pokazanie, kto z Koalicji Obywatelskiej tam był i kto z Koalicji Obywatelskiej korzystał. Teraz pytanie, które musimy sobie zadać. Jeżeli wyrzucono Dawida Kacprzyka z roboty właśnie z tego powodu, że stworzył ten oddział, kierował nim i kradł pieniądze, bo to, co on zrobił, to jest po prostu kradzież. Ten pan jest złodziejem. Można nazwać go inaczej, że niewłaściwie, że poświadczenie nieprawdy, natomiast summa summarum ukradł pieniądze, więc nie jest złodziejem, ponieważ nie prasował, a brał pieniądze z kasy NFZ-u. I jeżeli, proszę państwa, jego wyrzucono, to teraz pytanie takie, czy gdyby tam rzeczywiście okazało się na 100%, że pani Kidawa-Błońska korzystała też z tej ścieżki, to znaczy, że postępowała niemoralnie, bo postępowała ktoś wypadł z kolejki, żeby ona mogła, czy jej mąż mógł być leczony. Czy w związku z tym ona też powinna zostać wyrzucona z Koalicji Obywatelskiej? A jeżeli ona powinna zostać wyrzucona z Koalicji Obywatelskiej, to być może w ciągu tych 2 czy prawie 3 lat tych osób było więcej. Pytanie, jeżeli wszystkie te osoby, które korzystały z tej przyspieszonej, niemoralnej ścieżki stworzonej przez 28-latka, jeżeli wszystkie te osoby z Koalicji Obywatelskiej trzeba wyrzucić, to pytanie jest takie, kto zostanie w warszawskich czy mazowieckich strukturach. No to są ciekawe pytania, proszę państwa. Wydaje mi się, że proces czy sezon grillowania jest rozpoczęty. Ta sprawa, myślę, że dopiero się rozpoczęła.
1: Ale myślisz, że tam poza panią Kidawą-Błońską, teraz zaprzeczam, ale zdaje się dowody są, że brała udział, czy korzystała z tego systemu, to będą inni równie prominentni politycy Platformy, no bo Kidawa-Błońska to jest rzeczywiście pierwszy szereg, no kandydatka na prezydenta, to już tylko wyżej jest Donald Tusk, no i może Rafał Trzaskowski, no ona sama nie ma pozycji w partii, ale jest, no była marszałkiem Sejmu, jest marszałkiem Senatu, no pierwszoplanowa postać Platformy, czy teraz Koalicji Obywatelskiej.
3: Kupiłem popcorn, Czekam, proszę Państwa, czekam razem z Państwem. Będziemy oglądać. Wydaje mi się, że tak. Jeszcze jedno. Proszę Państwa, cały ten szpital to jest sitwa, którą rządzi Koalicja Obywatelska. Prezesem zarządu jest pani, która się rozchorowała teraz i nawet ostemplowała swój gabinet. Pani, która w pierwszym rządzie Tuska była wiceministrem zdrowia. Ta pani, to pierwszy rząd Tuska, to był platformiano-PSL-owy.
1: To prawda, ale to tylko powiem, że ona była już nie w Tusku, tylko ona się na Kopacz załapała. Bo ona była 14-15.
3: A, przepraszam. No, dobrze.
1: Ale ta sama ekipa, ta sama koalicja.
3: Tak, ta sama ekipa. Natomiast, proszę Państwa, prezesem Rady Nadzorczej, która to Rada Nadzorcza musi kontrolować zarząd, no bo taka jest struktura spółek, więc prezesem Rady Nadzorczej jest pan z Koalicji Obywatelskiej, się nazywa Kępa pan, i ten pan jest znany, bo on tam był, zdaje się, burmistrzem Ursusa i tak dalej, i tak dalej. I ten pan jest znany w Koalicji Obywatelskiej. I proszę Państwa, ten pan, ten Kępa powiedział teraz, że on nie miał pojęcia, że takie rzeczy mają miejsce. I to chyba nie najlepiej o nim świadczy, bo skoro jest Rada Nadzorcza, to Rada Nadzorcza musi mieć nadzór nad zarządem i nad całym szpitalem i powinna czytać, nie wiem, czy oczywiście z jaką szczegółowością, ale powinna czytać sprawozdania i na przykład zastanowić się, czy jeden lekarz mógł pracować 311 godzin miesięcznie, czyli i ponad 11 godzin dziennie w soboty i niedzielę i święta też, czy ten jeden lekarz mógł 3 doby bez przerwy pracować. Te informacje powinni chyba mieć ludzie z zarządu i ludzie z Rady Nadzorczej. Znaczy, powinni mieć informacje, jak wyciekają pieniądze.
1: To jeszcze jeden wątek naszej dyskusji. Wprowadźmy. Naszym gościem Sławomir Jastrzębowski, dziennikarz, publicysta, ale osoba, która także zajmowała się prowadzeniem ważnego polskiego dziennika, żeby było tabloidu, ale osoba, która zna te kulisy życia gwiazd i gwiazdek, także luminarzy życia publicznego i te tajne informacje także pan redaktor posiadał i posiada cały czas, a tutaj one się nam przydadzą w naszej rozmowie. Czy to nie jest też tak, że Donald Tusk trochę załatwia sobie konflikt z Rafałem Trzaskowskim przy okazji tej sprawy, bo wczoraj na konferencji ja przynajmniej zauważyłem i odkryłem dwie linie narracyjne. Jedna to było, zły jest system i to jest, wszyscy są umoczeni i razem go naprawmy. To nie jest tak, że Platforma, nasi radni, nasi politycy, tylko że to wszyscy. I druga linia, może to wszyscy, ale niech się wytłumaczy samorząd warszawski. Czyli Rafał Trzaskowski.
3: Ja kilka dni temu wziąłem sobie do ręki ze swojej tej biblioteczki, która tam jest z tyłu, wziąłem sobie taką książkę, którą Michał Majewski, znany dziennikarz w tej chwili w PR-ze, w roku 2014 przeprowadził rozmowę z Pawłem Piskorskim z Platformy Obywatelskiej, teraz ze Stronnictwa Demokratycznego, człowiekiem, który zakładał Platformę Obywatelską. I w tym wywiadzie Rzece pan Paweł Piskorski pokazuje bardzo szczegółowo, w jaki sposób Donald Tusk krok po kroku pozbywał się swoich konkurentów politycznych, jak ich wykańczał, przy pomocy jakich intryg, jakich pozbył się wszystkich tych tenorów, pozbył się Rokity, pozbył się Płażyńskiego, pozbył się Olechowskiego, a wreszcie pozbył się nawet tego, który naprawdę założył organizacyjnie i logistycznie tę całą organizację, czyli Pawła Piskorskiego. Został sam. Na pewno jest tak, że do pewnego czasu poważnym zagrożeniem dla Tuska był młody, energiczny, znający języki, znający świat, poukładany Trzaskowski. Już chyba nie jest, ale teraz już chyba można się go pozbyć. Więc gdyby rzeczywiście Michał Majewski chciał drugą część tej książki napisać w trakcie rozmowy, nie wiem, czy z Pawłem Piskorskim, czy z kimś innym, to wydaje mi się, że to, co pan redaktor powiedział na temat pozbywania się, może być nadzwyczaj aktualne. Wyczyszczenie struktur.
1: Może Michał Majewski za jakiś czas będzie mógł taką książkę napisać właśnie z Rafałem Trzaskowskim, który nagle znajdzie...
3: Albo może będzie mógł... Michała zachęcamy do tego. Michale, jest robota.
1: Szczególnie, że wiem, że Michał Majewski słucha Radia Wnet, bo co jakiś czas dostaje od niego wiadomości na X-ie, że coś się podobało albo coś się nie podobało, więc może mi po tej rozmowie będę miał taki sygnał. Pozdrawiam pana redaktora.
3: Dobra książka, jeżeli ktoś... Między nami nie miał jej w ręku. Między nami, liberałami, dobra książka, jeżeli ktoś jej nie... Tam jest trochę o pieniądzach niemieckich. No różne rzeczy tam są. Bardzo ciekawe, bardzo.
1: To już na koniec, jak ty, drogi redaktorze, z tym swoim doświadczeniem, użyję tego słowa tabloidowym, oceniasz tą aferę, bo... No, były te jachty na KPO, to jakby hotele, klub dla swingers, który zrobił karierę. To jest podobna waga, wyższa waga. Jak to chwyci na twoje, to się mówi, wczutka. W dzień czasem mówimy wczutka. Ktoś musi, że to ci się wczuje w nastroje społeczne. To jest poziom KPO, poziom niżej czy poziom wyżej?
3: Dwa poziomy wyżej, ponieważ dotyczy to każdego, o ile KPO, oczywiście można się oburzyć, opinia publiczna się oburzała i słusznie, i też mamy do czynienia z czymś takim, że kropla drąży skałę i mamy też jeszcze do czynienia, pamiętajmy o tym, że Platforma Obywatelska Tusk ma około 20%, myślę, około 15-20% tak twardego elektoratu, który jest rozsiany dzięki Tuskowi w różnych spółkach, spółeczkach, w różnych samorządach i oni Tuskowi zawsze będą wdzięczni. Obojętnie, co tu zrobi, oni zawsze będą głosować za Platformą Obywatelską. Co to, że jest to około 15-20%. Natomiast reszta w tej chwili będzie się powoli albo dramatycznie odwracać przeciwko całej Platformie Obywatelskiej, ponieważ nikt już w to nie uwierzy, że tą sprawą można obciążyć jedną osobą, czyli pana Dawida Kasprzyka, tylko ta sprawa dotyczy całej Platformy Obywatelskiej albo bardzo dużej części tej Platformy Obywatelskiej. I jeszcze jedno, każdy z nas ma kogoś, kto został odprawiony z kwitkiem albo na SOR-ze, albo musiał na SOR-ze czekać 6 godzin, 8 godzin, 11 godzin z bólem i lekarze przychodzili, wzruszali ramionami. Każdy kogoś takiego ma w rodzinie albo wśród znajomych. Każdy ma też wśród znajomych albo w rodzinie kogoś, kto dostał właśnie SMS-a, że badanie pana, pani trzeba przesunąć o rok albo o półtora roku. I w związku z tym informacje pod tytułem możesz do nas przyjechać do szpitala południowego, wejdź od tej strony, bo jest specjalna poczekalnia dla ciebie i będziesz musiał też czekać na badania, ale nie 2 lata, tylko 6 minut, to ta informacja rozgrzeje do czerwoności tych, którzy się z nią zapoznają. To jest taka prawdziwa bomba i myślę, że te granaty będą jeszcze wybuchać. To jest sezon grillowania, jest rozpoczęty, tak jak powiedziałem. Te nazwiska będą padać. To nie jest koniec afery.
1: O czym mówił Sławomir Jastrzębowski?
0: Nocne powtórki w net.
4: Lublin 101 i 1 FM.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Naszym gościem Łukasz Pawłowski, prezes Ogólnopolskiej Grupy Badawczej. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: No to cóż, zacznijmy oczywiście od afery Szpital Południowy, Warszawa, ognisko afery, kolejnej afery ze służbą zdrowia. No i pytanie, cóż to jest za afera, jak ona będzie się przekładać na słupki sondażowe? Czy to jest coś, co poruszy Polaków, czy nie? To nie jest nasza pierwsza rozmowa o służbie zdrowia. Taką tezę pan prezes kiedyś postawił, że to nie jest taki temat, który... Czy służba musiałaby się całkiem zawalić, żeby to wpłynęło na upadek rządu, ale może takie afery dookoła służby zdrowia to jest coś, co będzie istotnie wpływać na geografię polityczną?
2: Znaczy, przede wszystkim to nie jest afera wokół służby zdrowia, to jest afera VIP-owska, to znaczy to jest taka afera, która pokazuje przeciętnemu wyborcy, że są lepsi i gorsi, że są ważni i ważniejsi, i uważam, że to jest ten element dużo groźniejszy dla Koalicji Obywatelskiej. Ona się wpisuje w ten podział elity kontra władza, elity kontra lud, tak naprawdę, czyli trochę jak Rafał Trzaskowski kontra Nawrocki. Wiadomo, jak się to skończyło dla Trzaskowskiego. Więc na pewno to porusza, no bo to się to bardzo wpływa na ludzi i każdy, kto miał styczność ze służbą zdrowia, z SOR-em, wie, jak to funkcjonuje. Ale czy to przełoży się na te słupki sondażowe? Wydaje mi się, że nie bardzo, to znaczy też nie mamy danych jeszcze, ale no, ci wyborcy od Koalicji Obywatelskiej musieliby gdzieś przepłynąć, musieliby zagłosować na jakąś partię, a nie bardzo jest na kogo zagłosować po tej liberalnej stronie, więc może być podobnie jak z tym KPO, to miała być też afera, która miała ten rząd obalić, a tak naprawdę na sondaże nie miała żadnego wpływu, więc... Wydaje mi się, że tu te dwie rzeczy na siebie oczywiście wpływają. To znaczy to, że jest to ważny temat i Donald Tusk będzie musiał ciąć bardzo mocno, nie oznacza, że od razu te słupki sondażowe się jakoś zamienią i Prawo i Sprawiedliwość będzie prowadzić w sondażach.
1: No, co znaczy ciąć bardzo mocno?
2: No, Donald Tusk jest słynny w takich właśnie, takich zdecydowanych krokach, żeby właśnie wyciągać odpowiedzialność, rozwiązane struktury w Małopolsce, czy dymisję ministrów po aferze hazardowej. Tutaj akurat refleks Donalda Tuska jest dużo mocno opóźniony, to znaczy Donald Tusk kiedyś reagował dużo szybciej. Tutaj reaguje powoli, może dlatego, że nie do końca rozumie tych mediów społecznościowych, mediów internetowych i patrzy bardziej po mediach tradycyjnych, jak one reagują. Ale wydaje mi się, że tutaj będzie musiał wyciągać Donald Tusk jakieś konsekwencje tak, żeby właśnie się od tego odciąć, powiedzieć na nią. Jakby wyciągamy konsekwencje, na pewno nie uważamy się, że jesteśmy lepsi od zwykłych obywateli.
1: Spór góra-dół, zabójcza konfrontacja dla partii lewicowo-liberalnych, które no obecnie, przynajmniej kiedyś lewica miała inną optykę, nawet w historii III RP szła do władzy z perspektywy ludu onegdaj, no a teraz raczej lewica elity reprezentuje, no i Platforma również, ten podział przy okazji afery w Szpitalu Południowym pokazuje jakąś nową dynamikę w polityce i odświeżenie, danie nowego tlenu temu podziałowi lud-elity?
2: No na pewno jest to taki wyraźny podział i wyraźny sygnał dla społeczeństwa, w szczególności właśnie, że ta służba zdrowia, która nie działa, jesteśmy w stanie jeszcze jakoś to zaakceptować, bo nie uważamy, że ktokolwiek może tą służbę zdrowia usprawnić, ale jeżeli właśnie na tym niedziałającym systemie ktoś żeruje, ktoś uważa, że jest lepszy, ważniejszy, I po części gardzi tymi pozostałymi osobami, które czekają na tego lekarza, to jest bardzo groźne, to jest bardzo takie wpisujące się. Musimy pamiętać, że no jakby tej prawicy i tak jest więcej w Polsce, znaczy na partie prawicowe chce głosować więcej osób niż na partie liberalne i lewicowe, to znaczy od wielu, wielu miesięcy, już ponad roku, to koalicja 15 października nie miałaby dzisiaj większości. Więc to się raczej wpisuje w ten podział i wpisuje się w trudną sytuację Donalda Tuska i ją nie można po prostu zlekceważyć, nie można powiedzieć, że nie wydarzyło się nic ważnego. W szczególności, że no, dopóki to nie Donald Tusk korzystał z tego szpitala i z tego saloniku VIP, no to on może się od tego odcinać. Ale też bym nie przesadzał wpływu na sondaże z tego względu, że lubimy czekać, że coś się nagłego wydarzy, nagle będzie jakiś minus 5, minus 10. Nie spodziewałbym się takich ruchów.
1: żadnych ruchów sondażowych, no trochę zapytam żartobliwie, bo to oczywiście jest licencja poetyka publicystyki, ale Sławomir Jastrzębowski mówił, 20% to jest twardy elektorat, reszta może odpłynąć. Na ile to jest taka afera, to właśnie będzie oskubywać Platformę i gdzie jest ten rdzeń? Czy to jest tak, bo jak na razie Platforma w różnych sondażach, no także OGB ma bardzo solidne podstawy, jeżeli chodzi o poparcie, to jest duże poparcie, takie nawet dominujące miejscami na polskiej scenie politycznej, a jakby tak popatrzeć ten elektorat Platformy, to ile tam jest twardego, jakby użyło słowa fanatycznego elektoratu, a na ile to jest elektorat, który może właśnie wziąć do ręki telefon, poczytać o południowym i powiedzieć sobie, no nie, przesadzili, są jak PiS w końcówce władzy, odchodzę od nich.
2: Ten 20% twardego elektoratu to chyba redaktor Jastrzębowski mówił o PiSie i to faktycznie jest gdzieś tam możliwe. Choćby z tego względu, że ten elektorat ma gdzie odchodzić. Jest Grzegorz Braun, jest partia Konfederacja. Tutaj jest podstawowe pytanie. Jakby weźmy te 49% wyborców Rafała Trzaskowskiego z drugiej tury wyborów prezydenckich. Jeżeli miałaby tylko z tych 49% 20% miałoby zagłosować na Koalicję Obywatelską, że to jest ten twardy elektorat, to gdzie te pozostałe 29%? Na kogo te 29% ma zagłosować? Na PSL, na Polskę 2050, na Lewicę, na Partię Razem? Znaczy, jak to sobie redaktor Jastrzębowski wyobraża? Znaczy, co się dzieje z tymi wyborcami? Oni wylatują w kosmos, na Marsa, na Księżyc, no jakby...
1: No jest parę pomysłów. Część może przejść do Konfederacji, która zbiera, to także wynika z sondaży. Ja dziękuję bardzo za raport. To jest raport comiesięczny, maj.
2: Oficjalnie pan redaktor jest jednym z tysiąca najważniejszych osób w Polsce.
1: Co mnie bardzo oczywiście cieszy, bo każdy z nas jest próżny i każdy lubi być doceniony, więc ja oczywiście również czuję się wyróżniony i od razu mi to dzień poprawiło, kiedy tylko dostałem kopertę z tą przesyłką. Dużą kopertę taką, z tym w środku, żeby jasność, bo przy okazji służby zdrowia to się może różnie kojarzyć, jasne, ale pokazuje, że ta Konfederacja Mentzena i Bosaka nie od dziś, ale całkiem radzi sobie w centrum, więc może to jest jeden zasób, a drugi to jest kanapa w domu. Powiedzieć, mam to wszystko w nosie i nie idę na wybory w ogóle.
2: No to z tą kanapą to jest trochę taki mit. Partie liberalne nigdy nie miały przez ostatnie 20 lat mniejszego poparcia niż te 48,5. To było za czasów Ewy Kopacz i Platformy w 2015 roku. Tam po prostu zamiast głosowania na Platformę Obywatelską głosowano na Nowoczesną i tak dalej. Dzisiaj tej konkurencji nie ma i to nie stanie się, że nagle prawica będzie mieć 60%. To są mity, znaczy musimy poruszać się w realności polskiej sceny politycznej. Ona jest podzielona niemal pół na pół. Ta połówka, która dzisiaj głosuje na partie liberalne, ona może oczywiście oburzać się na to, co się dzieje choćby w tym szpitalu i zarobkami lekarzy, ale ona musiałaby mieć konkurencję, musiałaby mieć wybór, na kogo innego zagłosować. I wtedy faktycznie, gdyby powstała taka partia bardziej ludowa po tej liberalnej stronie, czyli taka mówiąca nie, dzisiejsze elity to za bardzo się tam, prawda, oderwało od rzeczywistości, a my tutaj tworzymy partię centrową, partię liberalną, ale taką, która jest bliżej ludzi, no to faktycznie te przepływy mogłyby być bardzo silne. Ale takiej partii nie ma. No i pytanie, czy taka partia powstanie do wyborów w 2027 roku. Znaczy,
1: o tym się mówi regularnie.
2: Nie dostaną mniej niż te 48%.
1: Pytanie, czy będzie w tym zbiorze partii liberalnych jakieś kukułcze jajo, bo mówi się, że albo Donald Tusk założy sobie partię, która będzie jego koalicjantem, ale mówi też od drugiej formacji, że to prawica, Mateusz Morawiecki albo jakieś takie gremium założy liberałom partię, która potem, jak Jarosław Gowin, Onegdaj przejdzie z liberalnej do tej prawicowej strony.
2: Znaczy, ja uważam, że wyborcy są dużo mądrzejsi niż myślą o nich politycy. To znaczy, myślenie, że Mateusz Morawiecki założy takie kukułcze jajo i ci wyborcy liberalni, to oni w ogóle nie czytają gazet, nie oglądają internetu i w ogóle nic nie wiedzą i zagłosują na partię, która się będzie nazywać liberalna, to tutaj jest jakby mit, więc wydaje mi się, że podobnie jest zresztą z partią, którą miałby założyć, nie wiem, Donald Tusk. Nie sądzę, żeby mu na tym zależało. Jakby wyborcy są całkiem mądrze, orientują się, kto jest kim i kto rządził, kto podejmował decyzję, kto jest po której stronie, więc na razie na taką partię się nie zapowiada. Ryszard Petru chce założyć nową partię, ale to raczej nie będzie partia ludowa, bo to będzie znowu partia dla przedsiębiorców i pewnie tak samo udana jak 5 poprzednich partii Ryszarda Petru, więc tutaj naprawdę musiałoby się coś zmienić, jeśli chodzi o ofertę dla tych wyborców. Musiałaby być naprawdę realna oferta, żeby coś zmienić. Dzisiaj tej oferty nie ma, no bo tak naprawdę do wyboru jest, oprócz Koalicji Obywatelskiej, Lewica, Partia Razem, PSL, Polska 2050, Centrum, prawda? Jakby z jakiegoś powodu te partie mają jeszcze dużo, dużo, dużo niższe poparcie niż Koalicja Obywatelska.
1: I nie chcą wystrzelić do samej afery. Wróćmy, to przepraszam, znowu nie pytanie o badania, ale jeszcze badania o tym nie ma, więc musimy trochę pospekulować. Skala tej afery, pan powiedział, że groźna dla Platformy, no bo uruchamia ten mechanizm elity kontra lud. No porównujemy to być może z aferą KPO, pewnie nie Kłodzką, ale tylko ta KPO może była podobnych rozmiarów. Co jest groźniejsze dla obozu władzy? Ta związana ze szpitalem, czy tamta przy okazji programu Choreca przy KPO?
2: No to porównanie z tym KPO jest dobre, bo pamiętam wypowiedzi w tamtym czasie, że to jest koniec tego rządu, że to w ogóle pogrąży i tak dalej. Okazało się, że na sondaże nie miało to żadnego wpływu. Na pewno ten temat tutaj jest dużo bardziej groźny z tego względu, że jest bliżej zwykłego obywatela, zwykłego wyborcy. To znaczy zwykły wyborca wie, jak jest na SOR-ze, a w szczególności właśnie ten podział na tą elitę i lud może go mocno drażnić. Ale jakby tak jak w tamtym przypadku, tak tutaj, jakby jeżeli ten wyborca nie ma za bardzo gdzie odejść, no to tych zmian w sondażach bym się jakoś bardzo nie spodziewał. Ale wydaje mi się, że jakby waga tego problemu jest duża, Donald Tusk też ją moim zdaniem zauważy i będzie podejmować bardziej zdecydowane kroki, bo na razie to tak Donald Tusk bada grunt. Bada grunt, na ile może tą sprawę zignorować. Wydaje mi się, że nie może zignorować i że będzie podejmować tu takie decyzje, które odsuną od niego ten problem, odsuną od niego odpowiedzialność.
1: Rozwiąże warszawskie struktury, jak to zrobił w Krakowie. To była i obecna stolica Polski, dwa największe miasta i dwa duże kłopoty.
2: Ja uważam, że łatwiej byłoby rozwiązać struktury Koalicji Obywatelskiej w całym kraju niż w Warszawie Marcinowi Kierwińskiemu. To taki inside joke, ale jakby każdy, kto zna się trochę na polityce warszawskiej i polityce Platformy Obywatelskiej, wie, jak silną pozycję ma Marcin Kierwiński jako właśnie szef tych struktur. Więc to wydaje mi się, że mogłoby być trudne, no ale jakieś kroki muszą być podejmowane. Trzeba pamiętać, że ten wyborca ostatecznie i tak głosuje na Tuska, na Kaczyńskiego, to znaczy on wierzy w liderów i jakby liczy na liderów. Dopóki ta sprawa nie dotyczy bezpośrednio lidera, a nie sądzę, żeby Donald Tusk w Saloniku, tam w szpitalu przebywał, no to o tyle będzie łatwiej Donaldowi Tuskowi powiedzieć, no to są, prawda, nieodpowiedzialni politycy, ja się tutaj nie zgadzam, mam tutaj pełne władzy, żeby kogoś usunąć ze stanowiska i wydaje mi się, że spodziewałbym się takich ruchów. Znaczy na radnym, którego nikt do tej pory nie znał, to moim zdaniem się nie zatrzyma.
1: I to będą dalsze ruchy i dalsze cięcia. Naszym gościem Łukasz Pawłowski, prezes Ogólnopolskiej Grupy Panawczej, to do badań przejdźmy i do tego raportu 1000 za maj. Dużo jest o Krakowie i o referendum w Krakowie, do tego przejdziemy, ale też są ciekawe dane co do postaw politycznych Polaków. No i taka teza, że być może paradoksalnie, no bo rzędzi lewica i liberałowie, czy raczej liberałowie rządzą, powinni tracić na popularności, a z waszych badań, z badań OGB wynika, że jakby fala konserwatywna w Polsce opadała, jakby ten pik autoidentyfikacji Polaków jako wyborców prawicowych, jakbyśmy mieli już za sobą. Jak to wygląda?
2: To prawda i to jest ciekawe, no bo rośnie grupa nie osób, które deklarują poglądy centrowe czy lewicowe, rośnie grupa, która odpowiada, nie wiem, trudno powiedzieć, nie potrafi określić swoich poglądów politycznych. I co ciekawe, ta grupa jest coraz bardziej widoczna wśród wyborców partii Grzegorza Brauna. Zresztą, gdybym miał się zakładać, kto najbardziej może skorzystać na tej aferze, to nie jest właśnie Prawo i Sprawiedliwość. To nie są konkurenci Koalicji Obywatelskiej jak Lewica czy Partia Razem, że ci wyborcy odejdą. Najwięcej może na tym skorzystać Grzegorz Braun, który gromadzi wokół siebie ludzi, którzy są absolutnie zmęczeni polską sceną polityczną i politykami. Czyli tacy wyborcy, którzy po prostu dojdą do wniosku,

0: coś bardziej skrajnego. Proszę zauważyć, no, że AfD w Niemczech bije absolutne rekordy popularności, zbliża się do 30%. Za chwilę będzie mieć takie samo poparcie jak CDU i SPD, więc to jakby klimat do tego w Europie, na świecie jest.
1: Ale przecież Grzegorz Braun to osoba wyraziście prawicowa, no to jak nie wiem, a głosuje na partię, która sama siebie jako prawdziwą czy twardą prawicę określa. Chociaż jak słucham ludzi gdzieś tam dookoła Grzegorza Brauna, blogerów, youtuberów, ekosystem medialny Konfederacji Korony Polskiej, to tam już od paru miesięcy pada hasło koniec sporu lewica-prawica, ten spór nic nie znaczy, nasza partia jest poza tym sporem właśnie. Tak jakby ta otoczka już kilka miesięcy temu wyczuła taki trend, że zbieramy nie wyborców, którzy mają określone poglądy prawicowe, tylko że zbieramy właśnie tych, którzy są trochę zmęczeni albo zagubieni, albo zniechęceni tym sporem.
0: My to właśnie śledzimy w badaniach, jeszcze w okolicach wyborów prezydenckich. Wśród wszystkich wyborców Grzegorza Brauna to było 90% wyborców, którzy deklarowali poglądy prawicowe. Dzisiaj już tylko 70, a reszta właśnie stanowią ludzie, którzy nie potrafią określić swoich poglądów politycznych. Więc wydaje mi się, że ta struktura wyborców Grzegorza Brauna się zmienia. On zaczął jako ten właśnie bardzo silnie prawicowy kandydat, był przecież w Konfederacji, ale dzisiaj samo pojawienie się Grzegorza Brauna. Proszę zauważyć, że to jest jedyna nowa partia od długiego czasu. Jedyna alternatywa, na którą ktoś zmęczony polityką mógłby zagłosować. I nawet jeżeli się z Grzegorzem Braunem nie zgadza w wszystkich tematach, albo nawet w większości tematów, no to dla niego, dla takiego wyborcy zmęczonego polityką, Grzegorz Braun jest jakąś właśnie formą sprzeciwu, protestu, jakąś formą takiego pokazania zmęczenia sceną polityczną, więc ta scenka, o której pan redaktor powiedział, w jaki sposób komunikuje się partia Grzegorza Brauna, idealnie się w to wpisuje to, o czym mówię. I to właśnie może dla pozostałych partii być bardzo groźne, no bo z Grzegorzem Braunem trudno rządzić, a może się okazać, że rządzenie bez Grzegorza Brauna w nowym Sejmie może być absolutnie niemożliwe.
1: I dopiero będzie, no po raz pierwszy będzie taki system możliwy po wyborach, że trudno będzie rząd sklecić. No trochę podobnie było w roku 2005, o ile sobie przypomnimy. Do tych badań wracając, są też ciekawe badania co do młodych, że przynajmniej z maja z badań wynika, że młodzi patrząc pod względem czy popierasz rząd, czy prezydenta, to pokolenie 18-39, no, czyli młodzi tacy jak ja też jeszcze się do tej grupy łapię ostatnim tchem PESEL-u, no to w takim wypadku mamy jakąś falę konserwatywną wśród młodych. Czy to jest prawda i czy faktycznie rośnie nam pokolenie wyborców, którzy no, z racji PESEL-u będą silnie oddziaływać na polską politykę coraz silniej, a mają takie ugruntowane prawicowe poglądy?
0: Ta prawda jest nieco bardziej skomplikowana, bo gdybyśmy podzielili młodych na kobiety i mężczyźni, to mężczyźni są jeszcze bardziej prawicowi niż wynika z tych badań, ale za to kobiety są bardziej lewicowe. Więc tutaj mamy dosyć mocny rozjazd poglądów wśród młodych, właśnie tych młodych do 40. Z tego też trochę wynikają problemy z dzietnością w Polsce, ale to jest zupełnie osobny temat, ale to popularność prawicy wśród młodych na całym świecie to jest też trend bardzo popularny. On wynika z różnych względów i on się też przekłada na to, że w internecie tej prawicy jest więcej. Ci blogerzy prawicowi są dużo bardziej popularni. Pytanie tylko jest takie, czy ci młodzi, jak już przestaną być w tej grupie do 40, ja już niestety się nie mieszczę, jak przestaną być tymi 40-latkami, czy nie zmienią im się priorytety, nie zmienią im się poglądy, to będziemy na pewno obserwować. Na pewno ten młody dzisiaj wyborca przede wszystkim głosuje na partie takie jak Konfederacja, czy na przykład Konfederacja Grzegorza Brauna. Grzegorz Braun jest najpopularniejszy wśród wyborców po 30. To nie są wyborcy po 60, to są właśnie młodzi wyborcy po 30.
1: Ale nie ta najmłodsza grupa, ta dopiero wchodzi, tylko ta, która już parę razy zagłosowała, dwa albo trzy razy już miała okazję głosować w wyborach parlamentarnych.
0: Znaczy, no,
1: po 30 wyborca, ci jakby nie
0: musimy pamiętać, że na przykład Rafał Trzaskowski byłby prezydentem dzisiaj, gdyby nie młodzi wyborcy, którzy wybrali Karola Nawrockiego. W 2020 roku przewaga Trzaskowskiego nad Andrzejem Dudem było tam 65-35, a w tych wyborach Rafał Trzaskowski wśród młodych przegrał, więc te zmiany wśród młodych też przekładają się

0: na te wybory polityczne, na realne głosowania, w tym przypadku właśnie zwycięstwo Karola Nawrockiego w wyborach prezydenckich.
1: I na koniec Kraków, tutaj następna cała seria badań co do Krakowa, jaki obraz nam się wyłania, co on mówi o polskiej ogólnej scenie politycznej i o ewentualnej początku fali referendów, skutecznych referendów odwoławczych.
0: Znaczy, no nasz wniosek jest po referendum w Zabrzu i w Krakowie. My byliśmy chyba jedynym tak wprost deklarującym ośrodkiem badawczym, który mówił, że to referendum będzie ważne. Tam mówiliśmy, że ten próg będzie pomiędzy 27 a 33% i trafiliśmy niemal w środek, bo było 30%. Więc nasze zdanie, i to też opisujemy w tym raporcie, jest takie, że to nie jest ostatnie skuteczne referendum odwoławcze prezydenta miasta. W pierwszej kolejności zagrożeni są prezydenci związani z Koalicją Obywatelską, bo ta emocja bycia w opozycji i głosowania przeciwko Donaldowi Tuskowi jest silna i dopóki rządzi Donald Tusk, to ona będzie silna. W wielu miastach rządzą prezydenci z Koalicji Obywatelskiej, w wielu miejscach są zagrożeni referendum. Takimi miastami są na przykład Kielce, Gliwice, Białystok czy Lublin i tam do tych referendów faktycznie może dojść i tam, jeżeli uda się zebrać podpisy, możemy obserwować już trzecie skuteczne referendum w Polsce. Musimy pamiętać, że przez 12 lat te referenda się nie udawały, a tu nagle przez 2 lata mamy już 2 skuteczne referenda, w tym jedno w bardzo dużym mieście, jakim jest Kraków.
1: O czym i zobaczymy, czy będzie Rzeszów, to obstawiamy Rzeszów, Wrocław, bo jeszcze jest jakieś miasto kandydat?
0: No Rzeszów tak, czy Rzeszów jest na pewno gdzieś nam na szczycie listy. Wrocław jest bardzo specyficzny, bo on spośród tych wszystkich największych miast ma najniższy próg referendalny, tam jest referendum, żeby było ważne, potrzeba 22% frekwencji, czyli dużo, dużo niżej niż było to w Krakowie, więc to zachęca potencjalnych organizatorów, żeby to zrobić.
1: Tylko trzeba się zorganizować.
0: Trzeba się zorganizować, no podpisy są największym problemem, jeśli chodzi o referenda. Rozpoczyna się referendum w Częstochowie, tam prezydent ma ostatnio problemy i został zatrzymany. Jakby tych referendów, wydaje mi się, że w tej kadencji samorządu zobaczymy jeszcze wiele, w szczególności w tych miastach prezydenckich, gdzie ta polityka samorządowa nachodzi się jednak na politykę ogólnopolską. Z tych danych, które są dziś w tym raporcie, jasno wynika, że gdyby nie ci wyborcy, którzy deklarowali, że oni idą na referendum, żeby odwołać Tuska, mówiąc w pewnym cudzysłowiu, no to referendum by się nie udało, a jednak ten element polityki ogólnopolskiej też mocno wpływa na tych wyborców, że oni idą na referendum.
1: O czym mówił Łukasz Pawłowski, prezes Ogólnopolskiej Grupy Badawczej. Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
1: Do zobaczenia i do usłyszenia.
2: Nocne powtórki w net.